0: dzisiaj.
1: Wydarzyło.
0: No, dla nas dzisiaj, dla was
1: ja
0: wczoraj.
1: Ja wiem, że słowo dzisiaj tak ci zostało w głowie, bo to jest serwis Telewizji Republika, w którym psychofanisz, ale jednak dla naszych słuchaczy to jest wczoraj, kiedy to ramówki zostały zrewolucjonizowane. Słuchajcie, Farma została przesunięta w Polsacie o godzinę. W telewizji innej.
0: Dlatego nagrywamy o 22.
1: Tak, oczywiście, właśnie przez Donalda Tuska wszystko. No, jakby rozumiecie, wina Tuska, talnie musiało to wreszcie paść w tym programie. I rzeczywiście Anita Werner z TVN-u, Piotr Witwicki z ramienia Polsatu i Marek Czyż jako przedstawiciel Telewizji Polskiej rozmawiali. I Telewizja Republika tam chciała, już teraz abstrahując od tego, czy byłoby dobrze, żeby oni tam byli, czy nie, to mnie tylko rozśmieszyło, że argumentował to chyba Michał Rachoń na Twitterze, pisząc, że oni są drugą co do wielkości w Polsce stacją informacyjną i się zastanawiam, jaka tutaj matematyka zaszła, żeby tak wyszło, to nie? No dobra, więc nie wnikamy. Przejdźmy do tych kolejnych wspaniałych postaci, które można obejrzeć w tej wspaniałej stacji.
0: Adrian Borecki, związany z Telewizją Polską za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczął pracę w Telewizji Republika. Naczelny stacji Tomasz Sakiewicz potwierdził preserwisowi, że Borecki będzie reporterem. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie też prowadził programy. Ja myślę, że będzie, bo Tomasz przecież takiej dużej obsady to nie ma. To spokojnie coś dla niego się znajdzie do prowadzenia. A Adrian Borecki zasłynął jak jako autor propagandowych materiałów Wiadomości TVP, stworzył m.in. Ten materiał, w którym przypadkowy przechodzień krytykował pikietę przed siedzibą telewizyjnej agencji informacyjnej. A w dniu zmiany władzy w TVP 20 grudnia próbował przejąć emisję agrobiznesu, nadając tam przekaz o zamachu na media publiczne zgodne z linią Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, pamiętacie
0: ten materiał.
1: Właśnie to słynne zdanie, że tego w historii telewizji nie było. I on próbował, walczył, specjalne wydanie Wiadomości, przerywamy agrobiznes, ale pogadał sobie przez moment, poszedł sobie dżingielek i tyle go widzieli. No to teraz go zobaczymy w Telewizji Republika. Natomiast nie tylko z Telewizji Polskiej dokonują się transfery.
0: Z różnych miejsc, to prawda, bo oto jako reporterka Telewizji Republika zadebiutowała Edyta Hołdyńska. Pierwszy materiał, który przygotowała, dotyczył o afery gruntowej z 2007 roku i pojawił się w środowym wydaniu programu informacyjnego Dzisiaj. Od wiosny 2022 do połowy ubiegłego roku Edyta Hołdyńska pełniła funkcję wicekonsula w ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Trafiła tam po ponad 4 latach pracy we Fratri, gdzie pisała artykuły do sieci w polityce.pl oraz prowadziła programy publicystyczne w telewizji w Polsce.pl. A wcześniej pani Edyta przez 2,5 roku była związana z Do Rzeczy, a także z Rzeczpospolitą, uważam, że i Telewizją Republika, więc wróciła. Ona też lubi wracać tam, gdzie była.
1: Tak jest.
0: Napisała także książkę reportażową. Emigracja ambicji. Tak zatytułowana była ta książka. Emigracja ambicji.
1: No, nie jest wiem. Dziwne. Nie wiem, może czytał ktoś. Natomiast słuchajcie, Telewizja Republika to nie są jedyni, którzy walczą na froncie. Nie wszyscy co prawda mają tyle zasobów. No, Telewizja Republika może też nie jest najbogatszą stacją, chociaż przypominam drugą informacyjną w Polsce.
0: Drugą, tak.
1: No ale właśnie a propos w Polsce, to są jeszcze tacy, o których być może zapomnieliście, a my nie, ponieważ być może pamiętasz, że mieliśmy okazję mówić w jednym z pierwszych naszych wydań, że oni wystartowali. Więc no sami rozumiecie, że to jest zobowiązanie, żeby śledzić, co się dzieje w telewizji w Polsce.pl. A tutaj wiemy, że może asortyment, może kadra, może to nie jest wszystko takie potężne, ale też próbują. I to myślę, że tutaj jak najbardziej się liczy, bo Telewizja w Polsce.pl, należąca do Fratri, wprowadza nową ramówkę, w której pasmo na żywo, które się nazywa w Centrum Wydarzeń, zaczyna się o godzinie 9 rano czy wcześniej niż dotychczas, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o gospodarzy tego pasma, to w tym gronie możemy zobaczyć Dorotę Łosiewicz i Wojciecha Biedronia, a także Jacka Karnowskiego. Być może jeszcze będzie ich więcej, natomiast te właśnie osoby prowadziły program w środę, czyli to był pierwszy dzień po zmianach. Najpierw od 9 ten duet, który wymieniłam, a później chyba o 12 przejął to Karnowski. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało wcześniej, to jak wynika z ramówki, którą można w internecie znaleźć, pasmo na żywo było emitowane od 10 do 14 i składały się na nie takie programy jak Gorące pytania, bo zimnych nie zadają, Wywiad gospodarczy i on dalej jest, przynajmniej tego pierwszego dnia. On był nadany dużo później, bo o 15.30 po paśmie powtórkowym, no bo oni aż tyle to mówię, nie mają mocy. Natomiast wcześniej właśnie w tamtej poprzedniej ramówce on był przed południem o 11.40. No i jeszcze był taki program, my chyba też o nim mówiliśmy, jak on wystartował. Mam do was pytanie, panowie. To strasznie dziwna jest nazwa, po prostu pani nie pytają o zdanie, dlaczego w ogóle nie jestem zaskoczona. To o 13 z kolei można było oglądać, nie wiem kiedy teraz. Natomiast nowości też trafiają do pasma popołudniowego i wieczornego i słuchaj, to jest dobra wiadomość.
0: Aha.
1: Ty przestaniesz psychowanić Telewizję Republika, albo przynajmniej na moment się będziesz przyłączył na W Polsce.
0: No.
1: O 20.35, bo tam ma się pojawić, już się pojawia program podobny do emitowanego w ostatnich latach w TVP Info w telewizji. Naprawdę dzieje się to. Republika nie przejęła tego pomysłu, nie wiem dlaczego, ale oni tak. Bo przypomnijmy, że gospodarzami w telewizji w TVP Info byli m.in. publicyści sieci Krzysztof Fezet, Dorota Łosiewicz i Stanisław Janecki. Dlaczego akurat tylko ich wymieniłam? Bo to właśnie oni będą gospodarzami tego nowego programu pod nazwą Polityka na deser. Tak to się właśnie ma przedstawiać. Mam nadzieję, że tam zaproszą resztę, że ten Marcin Wolski przyjdzie, Madzia Ogórek, nie wiem w ogóle, gdzie jest teraz Madzia Ogórek. Także no tęsknimy, czekamy. Może też w takim zawieszeniu, bo tam niektórzy w TVP to żyją w zawieszeniu. Na przykład Anna Popek to tak cały czas nie wie, co z nią, bo nikt jej oficjalnie nie podziękował, ale pytania na śniadaniu prowadzić nie będzie. No i tak to się jakoś żyje, ta krawędzi nocy i dnia. Tak więc, no, bo wiecie, ci z sieci, to czy oni mają być sami w sobie tak zabawni? Nie wiem, no nie oglądałam tego, ale liczymy jednak na satyryczny głos w naszych domach. Natomiast to nie wszystko, bo od drugiej połowy grudnia, no czyli już od tego momentu, kiedy te zmiany się dokonały, kiedy po prostu nastąpił, wiecie, ten atak, którego jeszcze w telewizji, w historii telewizji nie było. W soboty rano telewizja w Polsce.pl pokazuje salon dziennikarski, czyli kontynuację magazynu publicystycznego emitowanego o podobnej porze przez kilka lat w TVP Info. Program prowadzi albo Michał Karnowski, albo Jacek Karnowski. Nie wiem, czy to ma jakieś istotne znaczenie. A gośćmi są inni publicyści, głównie z, jak to niektórzy mawiają, rybackiej gazety sieci. To jest rzeczywiście śmieszne, że oni się nazywają sieci, a nie w sieci, ale to jakieś afery z tym były chyba kiedyś, no nie z tą nazwą. I dlatego to się jakoś tak dziwnie skończyło. Także tak jest. Przypomnę, jeżeli chodzi o telewizję w Polsce.pl, bo może faktycznie niektórzy tak bardzo zaciekle oglądają Republikę, że zapomnieli o ich istnieniu. Ta telewizja została uruchomiona w połowie 2017 roku i jest dostępna m.in. w ofercie takich tutaj dystrybutorów. Uwaga, także jeżeli macie dostęp do tychże platform, to przełączajcie się natychmiast. W Polsat Box są, w Orange są w Vectrze, są w Netii, są też w UPC Polska. Także no trochę jest tych możliwości.
0: I nie
1: ale
0: tylko.
1: Ale nie tylko, no właśnie, bo poszerzają też swój zasięg na ziemię.
0: Zgadza się, bo telewizja w Polsce.pl dołączyła do lokalnych multiplexów MUX L1 i L4 na Dolnym Śląsku oraz MUX L3 na pograniczu województw śląskiego i łódzkiego. Zastąpiła w nich program Junior Music. Do zmian doszło z wtorku na środę w tym tygodniu, czyli z 9 na 10 stycznia. Telewizja w Polsce.pl to nowość nie tylko w multiplexach grupy MWE, ale w naziemnej telewizji cyfrowej w ogóle. No bo od 2017 roku no stacja była dostępna tylko w internecie i cyfrowym Polsacie, a teraz to już można nawet oglądać naziemnie, więc jeżeli ktoś jest w okolicach tych multiplexów, multiplexów, czyli jeszcze powiedzmy, że można oglądać w okolicach Jeleniej Góry na kanale 38, we Wrocławiu i w Świdnicy na 27 oraz Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim można w Polsce oglądać na kanale 36, także no jak widać, inwazja prawej strony trwa cały czas. Wcześniej Republika, teraz w Polsce. Coś jeszcze? No nie, chyba już więcej nic nie mamy.
1: Nie wiem, czy byśmy byli w stanie więcej przyjąć. No słuchajcie, zrobiło nam się takie wejście polityczne, nie oszukujmy się. Zaczęliśmy od Polsat News Polityka, a potem było o stacjach, które również od tej polityki nie stroją. Więc teraz posłuchamy sobie utworu, który będzie do tej polityki również nawiązywał w swojej warstwie tekstowej. No i cóż wam będziemy dużo mówić? Takie brzmienie tego utworu, jaka nazwa grupy, która ten utwór nagrała, więc co tu dłużej przedstawiać? Przed wami zespół Defekt Mózgu.
0: Radio DHT. Mam nadzieję, że żyjecie, bo w sumie to ja wczoraj się wypowiedziałem w tej kwestii, że no ja bym grał, no to...
1: tak,
0: ładnie. Jak coś biorę na siebie.
1: No w sumie, czemu nie? Mam nadzieję, że żyjecie, bo teraz, kochani, będą emocje. Wreszcie, wcześniej
0: jak na brakowało.
1: No, coś w tym guście. No dobrze, mówiliśmy o tym, że to się rzeczywiście dokona w tym tygodniu. I ta środa była takim przełomowym dniem, prawda? Bo nie dość, że nowa stacja, to jeszcze... nowe radio, Polsat News Politykę w telewizji, a w eterze no zgasła supernowa. No to się musiało tak skończyć.
0: Wybuchła.
1: To się musiało tak skończyć zgodnie z etymologią słowa supernowa. Więc przypomnijmy to, o czym już też mówiliśmy, bo zapowiadaliśmy, tutaj data nam była znana z jakichś tam ploteczek. To w ogóle by się nie działo najprawdopodobniej. Nawet nie najprawdopodobniej to by się w ogóle nie stało, jak słusznie zauważają forumowicze na Radio Polsce. To by się w ogóle nie wydarzyło, gdyby ktoś nie pomyślał sobie, że nazwa Radio Wawa obecna przez tyle czasu w eterze kojarzy się źle, bo z Warszawą i dlatego nie ma słuchalności, coś tam. I w maju 2021 roku stwierdzili, że mają super nową nazwę dla tego radia, które nadaje w kilkunastu polskich miastach, bo tam też jego losy były zawiłe, w kwestie tych lokalizacji, z których ono nadawało, też się zmieniały, my to chyba kiedyś relacjonowaliśmy, więc też nie ma sensu, jak sądzę, żeby się powtarzać. No i ktoś właśnie stwierdził, że to Radio Wawa, ponieważ się źle kojarzy nazwa, dostanie super nową nazwę, czyli Supernowa, która się nie kojarzy absolutnie z niczym. Jednocześnie nie zmieni się nic. A właściwie prawie nic, bo oni tam mówili, że tak, zachowujemy polską muzykę, wyłącznie polską, ale nie będziemy grać disco polo, za to tak, będziemy grać niby trochę bardziej jakoś, jak to było, a art pop będziemy grać. Tak. Czyli trochę popu z jakąś taką domieszką, rozumiecie, sztuki. I że może będzie trochę więcej słowa, będziemy inwestować w te podcasty, ale to wiecie, wszystko jakieś takie zmiany mikre. To, co najważniejsze, czyli profil muzyczny i jako taki wydźwięk tej stacji, to pozostało bez zmian. No i któż mógł się spodziewać, że Supernowa nie okaże się po prostu takim mega wybuchem pełnym, dostarczającym entuzjazmu słuchaczom i że te wyniki słuchalności się nie poprawią. I dlatego oni dalej kombinują jak koń pod górę. Supernowa, zła marka. Chyba jednak źle wymyśliliśmy.
0: I to na pewno chodzi o nazwę.
1: Wyłącznie tak. O nazwę. Dlatego teraz powiemy, że my tak naprawdę nam o coś chodzi innego i że chcemy rozwijać względną markę parasolową, co znaczy, że jak mamy nazwę SK, no to przydałoby się, żeby jakaś inna stacja w naszym portfolio, mamy jeszcze SK Rock, czyli też SK, no to żeby w naszym portfolio był porządek, no dobra, mamy ten Vox FM jeszcze, dobra, niech będzie, ale niech ta Supernowa też ma w swojej nazwie coś z Eski, żeby to się wszystko kojarzyło, że jest jedną marką, pod jednym szyldem, ale jak to by tutaj nazwać? Dobra, wiesz co, nie mam pomysłu. Jest SK, będzie SK2 i wystarczy. Że ta nazwa też zupełnie nic nie mówi, tak jak Supernowa. Dobra, no, czepiacie się szczegółów. A że może się kojarzyć ta nazwa z tym, że skoro SK2 to jako takie przedłużenie Eski, czyli będzie grała muzykę młodzieżową. Dobra, może nie będzie, ludzie się jakoś może nauczą. No, nie ma mamy lepszego pomysłu, pójdzie to jakoś, 10 stycznia odpalamy, bo dostaliśmy zgodę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to mamy już zgodę, nazywamy to SK2 i jakby to powiedział Michał Rachoń, jedziemy.
0: Pojechali.
1: No i pojechali, mamy od 10 stycznia SK2 i tak w ten dzień, kiedy to wystartowało, właśnie, to jeszcze był ten sam dzień, kiedy Panorama wystartowała, trzy aż starty jednego dnia i wy się dziwi-

0: od tej polskiej muzyki, tych polskich hitów, których dawno nie słyszałem, całe 15. Tak
1: Tak
0: naprawdę
1: naprawdę
0: nie
1: to nie.
0: powiedział tak. Powiedział, że... Po co powiedziałeś? Przyznaj się.
1: Jedno krótkie słowo. Nic.
0: Dobra, słuchajcie, przestajemy się już natrząsać, bo może niektórzy już nie łapią tego meta poziomu ironii. Nie no, ale dobra, trochę musimy. Jest tak w życiu chyba, tak mi się wydaje, że jak robicie przez cały czas to samo, tak samo, no nie? Na przykład używacie jakiegoś środka do sprzątania, który jest beznadziejny, bo może trzeba byłoby kupić jakiś inny i cały czas macie jakoś, wiecie, coś tam niedosprzątane, zakładając, że wy sami sprzątacie dobrze, no nie? Albo jakiegoś środka, albo do czyszczenia plam na przykład i te plamy dalej tam zostają, no nie? Ale cały czas to jest ten sam środek. Może on ten środek na przykład zmienia jakiś tam, wiecie, naklejka się na nim zmieniła, jego logo, ale to jest wciąż to samo. I to chyba... No i po jakimś momencie człowiek dochodzi do wniosku, to może jednak trzeba zmienić to, czego używam, bo jak się powtarza wciąż tę samą rzecz i robi się nią tak samo, to nie można oczekiwać nowych rezultatów. I jeżeli ona nie działa, czytaj ten środek do plam nie działa, to on nie zacznie nagle działać i po prostu trzeba iść po nowy środek.
1: Z innym składem. Słowo klucz.
0: A oni nie poszli po nowy środek, tylko kupili dokładnie, wiecie, ten zamiennik jakiś po prostu w jakimś innym opakowaniu, ale skład jest identyczny. Czyli zawartość anteny radia SK2 jest identyczna względem tego, co było w Radiu Supernowa. Chyba identyczna, bo my po prostu nie mamy do tego cierpliwości. Nie mieliśmy do Radia Supernowa, kiedy ono wystartowało. Ono zmaltretowało nasze mózgi w pierwsze 2 dni i to chyba było tyle naszej przygody.
1: No i to w jakieś 10 minut zdążyło.
0: Tak, to już nawet. No. Z SK2 spędziłam nawet krótszy czas. Nie wiem, ile ty...
1: Wiesz co? Zdążyli mnie chyba zirytować trzecią piosenką. Także
0: no ja byłam tam
1: dość niecałą szybko.
0: Godzinę i to wystarczyło. Bo tak jak też mówiliśmy w przypadku tego przejścia z Wawy na Radio Supernowa, można radio z polską muzyką zrobić fajnie, kreatywnie, pomyśleć o jakichś pasmach z różnorodnymi stylami muzycznymi, z audycjami autorskimi, a nie klepać w koło te same utwory, z których część w ogóle jest zapomniana przez wiele stacji radiowych. Mogłoby się wydawać, że to dobrze, że coś odgrzebują, ale zapomniana w tym złym sensie, że one po prostu, wiecie, mają jakieś kilkanaście lat, więc nie są ani nowe, ani jakoś bardzo stare i po prostu źle się zestarzały. Nikogo one absolutnie już nie interesują. A ci dalej to męczą, mając taką naprawdę wąziutką bazę, czyli nie jakoś szczególnie duży zestaw tych piosenek, które tam mogą na antenę trafić. I to naprawdę chyba nie powinno być tutaj zaskoczenia, że to nie działa. I dziwi mnie to, że grupa ZPR, która jest tyle na rynku, która podobno tak świetnie umie robić radio, że oni tego nie rozumieją albo udają, że tego nie rozumieją, bo nie wiem, tak jest łatwiej, taniej, nic nie zmieniać, tylko właśnie zmieniać to opakowanie, to wiecie, co jest na zewnątrz, a nie zmienić w ogóle nic na antenie. Co ty o tym sądzisz?
1: Wydaje mi się, że tak to właśnie jest, że nie ma chyba do końca pomysłu na to radio. Albo może taka słuchalność, jaka w tym momencie jest, jest wystarczająca, że to na siebie po prostu zarabia. I nie ma potrzeby robienia jakichś rewolucji antenowych. A
0: no jest rewolucja, jest SK2.
1: No jest, wiesz, i jest SK2. I być może właśnie tu chodzi o to tylko, że o uporządkowanie tych nazw. Czekamy tylko, aż coś jeszcze z Voxem zaczną robić, o ile zaczną. No i o tę markę parasolową, bo może ktoś tam wymyślił, że no to jakoś będzie lepiej. Mamy SK, mamy SK Rock, SK 2, no to super po prostu. A Supernowej to i tak nikt nie zapamiętał, nikt nie skojarzył. Jak ktoś tego słucha, no to takie radio z polską muzyką na skali, bo się wyróżnia. No to tym się wyróżnia i jak ktoś tego lubi słuchać, to będzie słuchał bez względu na to, czy się będzie nazywało Supernowa, SK2 czy Wawa.
0: Dla porządku odnotować należy, że to przełączenie miało miejsce o północy i tutaj playlista, jaką zaplanowano, nie była przypadkowa, bo emisja Radia Supernowa zakończyła się na przykład piosenką, ale to już było Marylii Rodowicz, tam w tych okolicach jeszcze było, był utwór Było Minęło zespołu Kwiat Jabłoni.

0: Natomiast jeżeli chodzi o start, to jeżeli pamiętasz Radio Supernowa, jak zaczynało, pamiętasz od jakiego utworu wtedy zaczęli?
1: Nie pamiętam.
0: To był początek, czyli utwór z męskiego grania, tam Cortez, Zalewski i tak dalej. Więc też nieprzypadkowa piosenka też, no, wtedy graliśmy, no bo wszak początek nowego radia, no to teraz też chcieli wymyślić coś w tym guście. No, początek już mieli zaklepany, bo już poszło na tamto radio, więc szukali może czegoś nowszego. No i znaleźli, bo teraz wiecie, nowa Akademia Pana Kleksa jest i z tej okazji powstały utwory, które ten film wypełniają. I jednym z takich utworów, w którym możemy usłyszeć głosy licznych polskich artystów, jest całkiem nowa bajka, bo wiecie, tam było wcześniej, że witajcie w naszej bajce, więc tutaj mamy teraz całkiem nową bajkę. No nie wiem, no mam znów ochotę być złośliwa. Naprawdę, czy ta bajka waszym zdaniem jest całkiem nowa? Jak nic nie zmieniliście na antenie, tylko szyld, to jest całkiem nowa nazwa, nowa bajka? Szukałam w głowie i przyznam, że nie znalazłam jakiejś propozycji, która byłaby lepsza na start Radia SK2 w obliczu tego, co się tutaj wydarzyło, a raczej, że się nic nie wydarzyło poza zmianą w nazwie. Jeżeli macie jakieś pomysły na piosenkę, która traktuje o tym, że a właśnie, no nie no, jaki tu
1: Ja
0: spokój, nic się
1: mam.
0: nie dzieje, no.
1: Wiesz co, Kasa na swojej pierwszej płycie, którą ja miałem pod postacią kasety, miał taki utwór N.U.D.A.
0: A, no,
1: To
0: no,
1: ja bym
0: więc
1: zaczął.
0: właśnie. Okej, jeżeli macie, ale oni, proszę, zajmowani byście do tego dokopali. Oni nie mają miejsca na takie rzeczy w swoim komputerze. Tam są wszystkie hity Patrycji Markowskiej, Blue Cafe, i po prostu nie starcza miejsca na jakieś inne rzeczy ze środka
1: I
0: płyty.
1: Jedwab Stachurskiego.
0: Przestań. To boli. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły, to dawajcie znać. Możemy im podesłać. Jakby tam znowu odpalali radio pod nową nazwą, to może się im jeszcze przydać. I dla porządku też odnotujmy, jak wygląda ramówka tego radia. Nie wiem, czy to coś zmieni w waszym życiu, no ale powiem, że prime time w radiu SK2 podzielony jest na cztery pasma. Od godziny 6 do 9 poranny program prowadzą Dawid Wajda, Artur Jarząbek i Paweł Bogaj. W poranku słuchacze będą mogli usłyszeć audycję Nosel wkręca. Wszyscy o tym marzyli po prostu, bo nie dość, że jest w głównej esce, to tutaj też musi być. W paśmie od
1: SK2
0: dziewiątej.
1: zobowiązuje w końcu.
0: W paśmie od 9 do 13 Kasia Grodzka i Kuba Klym prezentować będą 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim, więc też chyba skojarzenia ze stacją matką, czy też starszą siostrą, nie wiem, w sumie są jak najbardziej słuszne, bo ci też zasłynęli z dziesiątek hitów, jeden po drugim. Między 13 a 17 przed mikrofonem zasiądzie Kamil Kowalski. W ramach tego pasma emitowana będzie audycja Na kłopoty Jarząbek, w której autor staje oko w oko z problemami i absurdami życia codziennego zgłaszanymi przez słuchaczy. To jest chyba,
1: Gdzieś to
0: widzicie,
1: już
0: spadek, bo
1: było, tak.
0: ale Supernowa miała
1: No
0: po
1: właśnie.
0: coś. Gospodarzem wieczornego pasma od 17 do 21 będzie Mateusz Kwiatkowski, który codziennie po 18 zagra szóstkę po szóstej, czyli sześć polskich piosenek połączonych jednym wątkiem, a w każdy piątek będzie to sześć obecnie najpopularniejszych polskich hitów wybranych przez stację na podstawie preferencji słuchaczy. Także bardzo ciekawe, bardzo nowatorskie. No dużo się dzieje na antenie. Dobrze, dość, koniec, nie pastwmy się. Nawiążemy do tego jeszcze na koniec, bo tym, czym oni zaczęli, to my dzisiaj zwieńczymy ten program, ale zanim to się wydarzy, no to
1: I ja
0: Michale.
1: chciałem tylko
0: Tak,
1: powiedzieć,
0: a
1: że u,
0: przepraszam.
1: ja chciałem powiedzieć, że u nas w DHT po 8 wieczorem jest 8 piosenek z lat 80., 9 z kolei z lat 90. jest po 9 wieczorem. To tak, gdyby coś, że można tak też kreatywnie zrobić.
0: No tak, podrzucamy. Musimy tam im sporo rzeczy podrzucić. Natomiast zanim to nastąpi, to Michale, my tak najczęściej jesteśmy zgodni w tym programie, prawda? To czas chyba, żebyśmy skonfrontowali jakieś idee. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to na to czas, bo straszne rzeczy się dzieją na świecie. Wychodzi na to, że już nie ma nawet w obecnym świecie miejsca na konfrontację idei.
1: Zgadza się.
0: Okropne.
1: Tak jest. W Polskim Radiu 24 konkretnie nie będzie już nadawana audycja Konfrontacje Idei, prowadzona przez europosła Prawa i Sprawiedliwości, profesora Zdzisława Krasnodębskiego. O tym
0: to jest w ogóle jest za akcja, że polityk ma audycję
1: audycję.
0: prowadzić
1: No,
0: w... To jest... Nie
1: widzisz.
0: jest...
1: można było.
0: A jakby polityk Platformy dostał teraz w TVP, czy w Polskim Radiu, to przecież to oni będą to wszyscy tydzień przeżywać na Platformie X. A miał ten Krestodębski? No i tak miał. Aha,
1: miał.
0: No i co?
1: No i co? O tym wszystkim dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Konfrontacje idei były emitowane w Polskim Radiu 24 co drugą niedzielę o godzinie 11:35. Każde wydanie trwało około 15 minut. Ja zastanawiam się w kontekście tych ostatnich rewelacji finansowych, ile kosztowało wyprodukowanie takiego 15-minutowego wywiadu.
0: Oj tak, bo dalej tutaj wychodzi, ile funduszy przytuliły gwiazdy imperiów za tam poszczególne odcinki.
1: Tak.
0: Tyle, ile tam wy możecie zarabiać w miesiącu albo i więcej, no to zdarzało się tam gospodarzom za taki jeden odcinek zainkasować, no nie?
1: Tak, a w tej audycji prowadzący rozmawiał z gośćmi przede wszystkim o tematach historycznych, cywilizacyjnych i filozoficznych. Audycja pojawiła się w ramówce Polskiego Radia 24 w jesienią 2016 roku, a początkowo profesor Krasnodębski prowadził ją na przemian wspólnie z profesorem Ryszardem Bugajem. Ostatni odcinek Konfrontacji Idei wyemitowano 10 grudnia, jeszcze przed zmianami we władzach spółek mediów publicznych, wynikającymi z decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rzeczniczka prasowa Polskiego Radia, pani Monika Kuś, przekazała portalowi wirtualnemedia.pl, że audycja nie będzie już kontynuowana. Ja myślę, że jest to nowa praca tej pani, która... Ciekawe, czy ona się z niej cieszy teraz, że tak co chwilę tam musi odpisywać komuś. Nie, tej audycji to już nie będzie. I nie, tego pana albo tej pani prowadzącej też nie będzie. I nie, w sumie no tego też nie.
0: Wspaniała rzeczniczka tak, na każde czasy.
1: Na każde czasy. Myślę, że pani Monika akurat o swoją pracę nie musi się martwić. Nie, gdzie oni by drugą taką znaleźli?
0: Tak więc, no piszcie do nas, jeżeli jesteście smutni, że już nie ma konfrontowania idei i z takim smutkiem właśnie was zostawimy, kończąc wydanie magazynu RTV numer 203. U nas w tym momencie jest za 10 minut północ, więc za chwilę u nas też będzie sobota, tak jak też jest u was. W tym momencie, kiedy wy słuchacie tego programu, to ja już jestem prawdopodobnie mentalnie, przynajmniej w Kiszyniowie, także mam nadzieję, że mój mentalny lot tutaj przebiegł właściwie. No i cóż, i my, tak jak powiedzieliśmy, jednak zostawimy was z takim przesłaniem pozytywnym dosyć, bo przecież całkiem nowa bajka.
1: Tak.
0: Mamy nadzieję, że takich dużo nowych, pozytywnych, miłych bajek będzie w waszym życiu. A kiedy będzie nowe, pozytywne i miłe wydanie magazynu RTV? Wspaniałe pytanie, na które też nie znamy odpowiedzi, tak jak i wy. Bo świat mediów bywa zaskakujący.
1: Za dwa tygodnie to na pewno, a tak. Czy za tydzień? Zobaczymy.
0: Tak. Tak, bo my się już szykujemy do tego, żeby sobie przykleić serduszka. Kolega Michał z tej okazji to nawet dokona podróży, nie tylko mentalnej,
1: tak,
0: ale myślę, że opowiesz o tym już we właściwym momencie. Także za dwa tygodnie no, się szykujemy, a w przyszłym tygodniu to zależy, co nam rzeczywistość przyniesie, rzeczywistość medialna, natomiast nie zanosi się na to, aby rzeczywistość medialna przyniosła zmianę prowadzących tego programu.
1: No nie, nie.
0: Ponieważ niezmiennie jesteśmy nimi my, czyli Michał Dziwisz.
1: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałem zaprezentować Państwu kolejne urządzenie, a mianowicie gramofon automatyczny Pioneer PL990 albo PL990 albo Pionier. PL990 albo Pioneer, zależy jak kto lubi to czytać, jak kto lubi to wymawiać. No w każdym razie fachowo się mówi Pioneer, pisze się P-I-O-N-E-R, 2 E, P-I-O-N-E-E-R, PL990. Jest to gramofon automatyczny, czyli oznacza to ni mniej, ni więcej, że nie obchodzi nas, co się dzieje z ramieniem, co się dzieje z igłą. No, tylko naciskamy odpowiednie przyciski i wtedy ma nam gramofon grać. I okaże się, czy rzeczywiście tak jest w naszej dzisiejszej prezentacji. Wymiary. Długość 42 cm, głębokość 34 cm, grubość od nóżek do końca, pokrywy 10 cm. Pokrywa jest w kolorze czarnym, gramofon jest zrobiona z poliwęglanu. Dość łatwa jest pokrywa na zarysowania. Dość łatwa, łatwo ją troszkę zniszczyć. I teraz może opiszę boki gramofonu. Bok prawy jest całkowicie gładki. Bok tylni. Z boku tylniego wychodzą dwa zawiasy na pokrywę. Ona domyślnie jest włożona już, jak się kupi gramofon. I, ale można ją zdjąć, oczywiście. Pokrywa wygląda tak trochę śmiesznie, ponieważ ona jest jakby pochyła na przodzie. Wygląda tak troszkę jakby karoseria samochodu, jakby maska albo coś takiego. Ona nie jest całkiem prostokątna, tylko jest pochyła na przodzie. Mamy taki lekki, jakby taką lekką pochylnię i zjeżdża się palcem w dół. Ale to już pokrywie. Więc z tyłu mamy zawiasy. Oczywiście mamy wyjście, kabel wychodzący kabel zasilający 220 V, no i wychodzący kabel z dwoma wtykami RCA na końcu, kabel sygnałowy. Niestety dosyć krótki jest ten kabel, ma on niespełna, dobrze powiem, około 80 cm tylko. Według mnie trochę mało, no ale coś tak konstruktor wymyślił. Po lewej stronie mamy też gładkie wszystko. I teraz mamy przód urządzenia. I tak, mamy na przodzie mamy taki jakby wyświetlacz. Pierwszy przycisk od lewej, taki izostat, mam nadzieję, że Państwo słyszą, to jest 45, 33, 1 trzecia obrotów. Adapter jest w stanie odtwarzać te dwie płyty w tych dwóch prędkościach. I teraz tak, jak mamy wciśnięty, to mamy 45, jak mamy wyciśnięty, to mamy 33. Zaraz za nim, idąc w prawo ręką, mamy pokrętło płynnej regulacji prędkości, czyli takiej niezależnej, tak zwany pitch bend. I tutaj możemy prędkość regulować w zakresie 8% od danych obrotów, czyli możemy mieć 8% wolniej niż 45 lub 8% szybciej i tak samo w przypadku 33. Taki numer. Mamy tak, ono jest ząbkowane, to pokrętło. Niestety pokrętło nie wykazuje nam, kiedy są obroty równe. To jest pokazane na wyświetlaczu przy pomocy tak zwanego okienka stroboskopu. I powiem, że osoba widząca może to łatwo ogarnąć, natomiast nam pozostaje, czyli osobom niewidomym pozostaje niestety tylko ustawić te obroty sobie na słuch. Aczkolwiek są pewne sztuczki, żeby te obroty w miarę wyregulować. Ale o tym potem. I idąc w prawo mamy trzy przyciski. Przycisk start, przycisk stop i przycisk arm revolution. Przycisk, to jest przycisk jednocześnie, który wyłącza automatykę. Też taki izostat. Tylko ciężej go się włącza. Podnosimy pokrywę gramofonu i tutaj w lewym dolnym rogu mamy włożony krążek duże płyty, małe płyty, czyli taki to jak jest płyta, jakiś singiel na dużą dziurę, to wypełniamy tym krążkiem. Później mamy talerz, który jest dość duży, ale nie jest na całą płytę. Jest prawie na całą płytę, ale nie do końca. A ja bym powiedział, że talerz jest mniej więcej na płytę dziesiątkę. Średnica tego talerza, jak przeczytałem, to jest chyba 220 mm, ale tutaj nie powiem, nie podam Państwu dokładnie. No i idąc w prawo mamy ramię, które sobie spoczywa na takim dołku. Przy czym każde poruszenie tego ramienia, nawet w górę, powoduje, że talerz nam ruszy. Dlatego, że to ramię jest chyba na jakiejś fotokomórce albo czymś takim. Z tyłu ramienia mamy diodę odwyważania dynamicznego, tak zwanego. Znaczy to jest taki, nie wiem, taki szpindel albo... No, można to wyczuć ręką, ale nie można tego wyregulować. Ja nie umiem tego regulować. Adapter, znaczy gramofon jest wyważany dynamicznie, jak to określił producent. Ramię jest proste, rurkowe, o niewielkim ciężarze. Siła w sumie nacisku po całości to jest 3,5 grama, natomiast nie jestem w stanie ocenić ciężaru ramienia, tak? Bo to jeszcze ramię ma swój ciężar, wkładka swój. Notabene igła wymienna PZP 1004 albo PZP 1004. To jest nazwa części. Na dzień dzisiejszy nie umiem wymienić wkładki w tym gramofonie. Chyba się nie da. A szkoda. Powiem szczerze, szkoda. No ale cóż. Skoro się nie da, no to się nie da. No i blisko prawego rogu gramofonu, dosłownie po przeciwnej stronie krążka tego, krążek jest po lewej stronie w takim otworze, a to jest po przeciwnej stronie, mamy takie pokrętło, wichajster. Fachowcy na to mówią wichajster, bo to jest takie pokrętło, które można przełączyć w dół lub w górę. Takie przełączane. I teraz tak, w dół to się przełącza i ono wtedy jest tak taką strzałką na wskos po prawej stronie do dołu. To na płyty małe, tak zwane siedemnastki, a w górę to są popularne duże trzydziestki. No bo adapter jest automatyczny i sam ma się nastawiać tam na płyty. Niektórzy powiedzą, że no co to za badziewio, skoro są płyty mniejsze niż 30 i mniejsze niż 17 czy tam 15. To ja powiem tak, wtedy wyłączamy automatykę właśnie przyciskiem pierwszym od lewej strony. Możemy wtedy przesunąć ramię na płytę, opuścić ramię też tym samym przyciskiem i posłuchać płyty bez żadnego problemu. Gramofon już poskładałem, ale powiem Państwu teraz, jak go poskładać. Gdy dostaniemy ten gramofon ze sklepu, mamy pudło. Z boku tego pudła jest folia, w której jest instrukcja obsługi po polsku. Otwieramy, na wierzchu mamy książki i instrukcje we wszystkich innych językach, ale nie w polskim. Później mamy talerz, potem mamy jednostkę główną złożoną pokrywą i pod jednostką główną w takim papierze, w takiej tekturze sztywnej jest slipmata. Co to jest slipmata? Slipmata to jest ta guma, czy ten filc, czy cokolwiek. Tutaj w przypadku gramofonu Pioneer jest to guma po prostu taka, którą kładziemy na talerz, który jest z aluminium odlany. I teraz Jeszcze mamy krążek i krążek ten właśnie, ten 3345 tak zwany, on jest w tych instrukcjach włożony. Wszystko jest popakowane w torebkach. No i teraz co zrobić, bo otwieramy adapter, a tu bierzemy ręką, tu mamy jakieś tryby. Możemy się ufaftać w oleju, w smarze. Ajajaj, no co tu zrobić? Ale proszę Państwa, musimy wymacać główną szajbę na środku talerza i z boku, po lewej stronie, troszkę na górze bardziej, na górze po lewej stronie mamy szajbę silnika. Takie pokrętło. No a teraz ja nic nie wspomniałem, że no mówi, no bo mamy talerz, no czym to ma być napędzane? Gramofon ten posiada napęd paskowy, a więc powinniśmy znaleźć pasek. Gdzie ten pasek znaleźć? Okazuje się, że pasek jest przyklejony do talerza od płyty, tylko że poniżej. Ten talerz jednocześnie jest kołem, kołem pasowym tak zwanym i stanowi napęd całego urządzenia. Trzeba usunąć zabezpieczenie papierowe i po prostu najpierw lekko nasadzić na trzpin talerz i nałożyć pasek na szajbę silnika. I teraz jak to zrobić z lekko nałożonym talerzem? Przecież talerz jest płaski. Otóż nie. W talerzu są zrobione dwa okienka prostokątne. Właśnie po to, żeby można było założyć ten pasek. Też są zrobione dwa okienka takie okrągłe, ale nie wiem po co one są. Na tym się nie znam. W każdym razie te okienka kwadratowe w talerzu, tak jakby wycięcia, one oczywiście zostają przykryte slipmatą, żeby nie było później, ale te wycięcia służą po to, żeby móc założyć pasek. Czyli tak naprawdę bierzemy za pasek palcem, nakładamy jakby na tył palca i macamy szajbę i zakładamy na szajbę silniczka pasek od gramofonu. Uważając, żeby nie przekrzywić paska, żeby on był prosty. Dokonujemy paru ruchów talerzem, żeby sprawdzić, czy pasek się trzyma tak, jak się trzyma. Dociskamy talerz, lekko stukając w ten talerz po to, żeby się osadził na osi napędu i gramofon gotowy do grania. Kolejna rzecz, którą mamy do rozkminienia, to do czego służą jakie przyciski. I tutaj z pomocą przychodzi nam sam ruch talerza. No właśnie, no ciekawe, prawda? Ponieważ silnik obraca tylko talerzem. Cała reszta mechanizmu jest oparta jakby w tym talerzu. I teraz, w momencie, gdy włączymy jakikolwiek przycisk, załóżmy nawet start. Ja na przykład włączę start. O, tak jakbym coś wyciskał, się stało. No i teraz i teraz mi się ramię opuściło, ale na szczęście na igle jest osłona, więc opuściło się na samą slipmatę. Ja przesunąłem to ramię do końca i ono, o właśnie, ono już opadło właśnie z takim szczęknięciem na ramię z powrotem. Ale o co chodzi? Że możemy przed włączeniem urządzenia do prądu zobaczyć, do czego służą przyciski. Od na przykład, jak naciśniemy przycisk do podnoszenia ramienia, o ten, to ramię nam powoli w górę się wznosi i opada. I to można wymacać. Jak naciśniemy stop, to jest taki przycisk, który jest jak stop, czyli taki bez niczego. no to wiadomo, że on nic nam nie robi. Możemy przypuszczać, że to jest stop. To jest przycisk drugi od prawej strony i trzeci od lewej strony, licząc przycisk do obrotów. No i teraz przycisk pierwszy. Jak naciśniemy start i będziemy kręcić talerzem, to zobaczymy, jak nam igła wzbudza się ze stanu spoczynku i przechodzi na płytę i się na nią opuszcza. Oczywiście radzę to wszystko robić przy włożonej osłonie igły. Aby zdjąć osłonę, po prostu bierzemy ją w dwa palce i pociągamy do siebie i osłona nam schodzi. To jest taki kawałek plastiku. Ona spokojnie schodzi i mamy igłę. Może jeszcze o kosztach. Gramofon kosztuje no tak w granicach 590 zł, 570 zł. Dlaczego tyle kosztuje, nie wiem. No ale tyle kosztuje. Dlatego, że może jest automatyczny, że ma wspomagane serwo, serwomechanizm i tak dalej, no bo ten... No zaraz Państwo ocenią, co myśleć na ten temat. Dla mnie sprzęt ma parę wad, ale to o tym może troszkę później. Przystąpię może do prezentacji płyty jakiejś winylowej. Mam tutaj troszkę płyt. Oczywiście nie będziemy płyt słuchać w całości. Albowiem to nie jest audycja o płytach. A nawet gdyby, to obowiązuje nas pewne prawa. Natomiast jest to audycja o urządzeniu. Jest audycja o urządzeniu. Ja ustawię płytę. O, nałożyłem na czpień, na talerz tę płytę. No, troszeczkę wystaje ponad talerz, niewiele, ale można to spokojnie przykryć pokrywą. No i teraz naciskam przycisk start w gramofonie. W takim oto. O właśnie, ja nic nie robię. O, jednak słychać. Ajajajajajajajajajaj, przepraszam za usterki. O.

No, udało się osiągnąć. W tej chwili mamy płytę jakąś właśnie. Tak to gra. Teraz pokażę regulację obrotów. Właśnie ten pokrętło, to pokrętło, o którym mówiłem. Bo to gra troszeczkę za szybko. Mogę sobie to zwolnić. I teraz właśnie to zwolniłem. Mogę tak zwolnić. Ale mogę tak skrzypcić. Mój patent na wyregulowanie obrotów to jest taki, że ustawiamy się maksymalnie na krawędzi pokrętła po prawej stronie. Robimy jeden ruch do końca. I troszeczkę jeszcze w lewo. A teraz ramię. O, podniosłem. Opuszczę. O, mogę sobie podnosić i opuszczać. A teraz obroty. 33-45. Wciskam, to są 40. To są obroty 45. To są obroty 33. A teraz mogę sobie zrobić stop. Nacisnąłem stop i spokojnie mi. O, właśnie. Spokojnie mi wraca. O, właśnie. Spokojnie wraca wszystko na pozycję startową. Wróciło mi właśnie. Talerz się przestał obracać, igła. Zeszła na pozycję spoczynku. No i ja teraz mogę przewrócić płytę. Naciskam start, czyli drugi przycisk po prawej stronie, albo pierwszy w tej grupie trzech. Naciskam i nic mnie nie interesuje. O, taki słyszymy dźwięk. No i teraz sobie czekam. Słychać różne trzaski. O! I już samoczynnie się igła położyła na płytę. I słuchamy utworu.

teraz stop. O właśnie. Naciśnięcie stop powoduje, że o właśnie nam rączka się z powrotem cofa. O, i jest już na pozycji spoczynkowej, w takim trzasku. To samo się dzieje na końcu płyty. Ja może teraz to Państwu zademonstruję. Przejdę prawie na koniec tej składanki. To nie jest takie łatwe, ale... O! O właśnie! I słychać... O właśnie! I teraz nam po takim trzasku talerz się zatrzymał i igła wylądowała w stanie spoczynku. Ja sobie tą płytę złożę. I pokażę, jak radzi sobie urządzenie z singlami. To też będzie interesujące. Z płytami na 33 1 trzecia, z tak zwanymi standardowymi płytami, urządzenie radzi sobie bardzo dobrze. No pod tym względem, że nie trzeba nic robić, aby to ustawić, aby to włączyć, aby to grało. To po prostu gra. Po naciśnięciu przycisku start. To może być bardzo wygodne dla osób niewidomych, no ponieważ różnie z tym ustawianiem igły na płytę bywa. A jeszcze lepiej jest, jak mamy singiel. Singiel to jest mała płyta na 45 obrotów. To jest singiel, który wziąłem pierwszy lepszy. Chyba to jest Tompress, ale nie wiem do końca. Coś wytłuczone jest na tym. Muszę założyć adapter wypełniający. Założyłem. Teraz mamy... Zakładam singiel. No a potem... Oprócz tego jeszcze muszę przełączyć wajchę na... drugi rozmiar płyt, włączyć obroty 45, o tutaj, pierwszym przyciskiem od lewej strony, który jest z przodu panelu, na przednim panelu, nie jest pod pokrywą, te przyciski nie są pod pokrywą, one są dosłownie na przedniej ściance, no i naciskam play. Sprawdźmy. Proszę, coś się włączyło.

teraz stop. Tak samo mogę przełożyć na drugą stronę i nacisnąć już play. Nie muszę się w nic bawić. Nic mniej więcej nie obchodzi. O, proszę bardzo, słyszę tutaj charakterystyczne trzaski. O i proszę bardzo, już. I mamy już muzykę. Płyta jest zniszczona.

0: stop. To naprawdę był fajny facet, ale no ja nie bardzo facetami, przepraszam. Raczej płcią przeciwną. No i spokojnie nam opadła igła w stan spoczynku i talerz się zatrzymał po takim trzaśnięciu. Nakładamy osłonkę na igłę i zamykamy pokrywę. Teraz parę wyjaśnień. Gramofon nie posiada przycisku power. Sam się zdziwiłem, ale tak jest. Nie posiada przycisku power. Nie można w nim wymienić, znaczy nie można. Ja nie umiem. Nie wiem, jak to zrobić. Szukałem w internecie i chyba się nie da. Wymienić wkładki. Da się wymienić igłę, ale nie wkładkę. Jak gra, słyszeliście Państwo. Te kanały, które nam tutaj latały z początku, to po prostu było spowodowane tutaj, ponieważ sprzęt podłączyłem pod konsolę naszą tutaj radiową. No i ta konsola z racji, że leciwym sprzętem jest, więc trochę niestety psuje się. Tak. Ale póki działa, to nie wymieniamy, bo drogim jest sprzętem. Bardzo. Igła ma szlif stożkowy. PZP 1004 albo PZP 1004 albo PZP 1004. Taka jest nazwa części. Igłę wymieniamy dosyć prosto. Bierzemy w dwa palce i odciągamy od... Jakby odciągamy w dół od ramienia i igła wyskakuje z takiego... Z takiego zaczepu. To jest dosyć proste, ale chodzi o to, że nie możemy wymienić wkładki. A to szkoda, bo ta wkładka, która tu jest, odnoszę wrażenie, że jest po prostu dość marna. Wolałbym coś lepszego i chciałbym coś lepszego, no ale... Mamy to, co mamy. Drugą wadą urządzenia jest to, że nie ma gniazd RC, tylko wychodzi nam z urządzenia z tylnej ścianki, wychodzi nam kabel sygnałowy z dwoma cinchami. No i to jeszcze krótki, w miarę krótki ten kabel jest. I owszem, jak stawiamy urządzenie na jakiejś wieży albo na czymś takim, no to nam się zmieści, to podłączymy pod wzmacniacz to bez większego problemu. Ale jak chcemy, nie wiem, mamy inaczej ten swój zestaw rozlokowany, zestaw audio, no to możemy mieć problem. Musimy używać jakichś przedłużek i tak dalej. A kolejny problem możemy mieć taki, że jak każde kable RCA, one się kiedyś psują. No i jak się popsuje taki kabel RCA, no to żeby to wymienić, no to niestety nie wystarczy kupić następny kabel, tylko trzeba już korzystać z porad serwisu albo innych domorosłych elektroników, aby tam wylutować i włożyć co innego, wyprowadzić. No, dla mnie nie bardzo, więc dwie wady. Bardzo dużym plusem jest ta automatyka, szczególnie dla osób niewidomych. To, że można ją wyłączyć, też jest plusem. Ale dlaczego mówię? Ponieważ to, że automat nam ustawia tą igłę na płytę, powoduje to, że te płyty się tak nie niszczą. Ja nie mówię, że ludzie, którzy nie widzą, nie umieją ustawiać igły na płytę, ale mogę powiedzieć, że nie robią tego z dużą precyzją, a nawet jeśli robią z dużą precyzją, no to różnie to bywa. Tutaj mamy zachowane pewne reguły i te płyty naprawdę będą zniszczone znacznie mniej, szczególnie z początków. Plusem jest ta automatyka, tak. Regulacja obrotów jest plusem, ta płynna też to jest dobre. Natomiast to minus właśnie, brak możliwości wymiany wkładki, brak gniazda cinch, tylko wychodzi kabel z tyłu, no i napęd. Napęd paskowy. Ja bym wolał jednak napęd bezpośredni. Pasek się może ślizgać, mogą się robić różne rzeczy z tym paskiem. No a tutaj napęd bezpośredni jest chyba jednak lepszy. No ale Skoro tak to producent wymyślił, więc no, tak musi chyba zostać, tak? No, tak mi się jakoś wydaje. No to tyle, co mogę powiedzieć o sprzęcie firmy Pioneer, albo Pioneer, albo Pioneer PL990, automatycznym gramofonie. Mogę powiedzieć, że dla początkowych entuzjastów gramofonów mogę to polecić. Mogę też powiedzieć, że mogę to polecić dla ludzi o małej sprawności manualnej, którzy nie poradzą sobie z położeniem igły na płytę na przykład, a tacy też są. No i dla wygodnickich też mogę polecić. Bo naprawdę to jest wygodne. Wciskamy play i nic nas nie obchodzi. Zaczyna nam ładnie wszystko grać. Sprzęt kosztuje bagatela 590-570 zł. Można by go było kupić za 450 zł. Natomiast czy jest tego wart, no to ocenicie Państwo sami. Jeszcze ważna rzecz na koniec, już prawie. Gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz i nie da się go wyłączyć. Nie ma możliwości wyłączenia tego przedwzmacniacza. Powiem tak, mnie to akurat nie przeszkadza. Ale są ludzie, którym może to przeszkadzać. Waga gramofonu to 2,65 kg. Pobór mocy 15 V. 2,8 W, więc niewiele. No i chyba to wszystko, co mogę powiedzieć o tym gramofonie. A prezentowałem urządzenie Pioneer PL990 albo Pioneer PL990 albo Pioneer PL990, jak kto chce, tak przeczyta. I robiłem tą prezentację właśnie dla Państwa. Jeśli chcecie coś skomentować, piszcie pod audycją w komentarzach. Do usłyszenia, mówi Robert Łabęcki.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: To dziś nie 13, tylko 12 grudnia. Mamy czwartek i witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. I dziś ponownie Robert Łabęcki. Dobry wieczór, Robercie.
0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie, Michale, dobry wieczór wszystkim słuchaczom i każdemu z osobna i wszystkim, którym się da i w ogóle i w szczególe i jak tam chcesz.
2: To od razu zapytam. Rzecz
0: dzisiaj przytaszczyłem.
2: No właśnie, chciałem zapytać, czy Ty znowu taszczyłeś?
0: Nie, no pół kilograma waży, to nie takie ciężkie.
2: No właśnie, więc dziś na
0: ale
2: spokojnie.
0: To, powiedzmy sobie, że przytaszczyłem.
2: Że taszczyłeś.
0: Przywlokłem.
2: O, to jeszcze lepiej. Ale to w takim razie, okej, okay. Jakie urządzenie dziś będziesz prezentował na antenie Tyfloradia?
0: Dzisiaj spróbujemy przewlec się przez meandry urządzenia firmy Spacetronic albo Spacetronic przez K. A jest to polska marka, żeby nie było. Na kasie pisze, się kończy. Spacetronic razem pisane. SPRM50 to jest przenośny router 5G. Taki na baterię, słuchajcie. Na baterię. Pierwsze urządzenie 5G dla nas. Znaczy dla nas. Dla urządzenie 5G.
2: Pierwsze urządzenie mobilne 5G.
0: Tak. Które prezentujemy na antenie Tyflo Podcastu. Dotychczas prezentowaliśmy urządzenia stacjonarne. Tutaj ukazało się urządzenie 5G mobilne, które powiedzmy, że jest na kieszeń, no powiedzmy, konsumenta, chociaż ja uważam, że i tak jest drogie, jak te wszystkie urządzenia 5G. No ale powiedzmy, nie ma wyświetlacza i menu nie ma wyświetlacza dotykowego, to jest też dla nas plusem, ponieważ możemy sobie macać to urządzenie, wiedząc, że nie zepsujemy tam nic, ani nie przestawimy, jak to jest w innych urządzeniach tego typu, niestety. Więc tym bardziej je wybrałem do testów, aczkolwiek niestety, niestety, jak się później okaże, są niespodzianki niefajne, niefajne.
2: Czyli urządzenie nie jest pozbawione wad, no zresztą to chyba w ogóle jest tak, że nie ma sprzętów idealnych. Ja jeszcze tylko dodam, zanim się rozkręcimy, rozpędzimy z recenzją tego urządzenia, że możecie do nas dzwonić 663-883-600, to nasz numer telefonu. Jest Facebook, jest YouTube, jest też nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żebyście się z nami kontaktowali. No to Robercie, w takim razie 5G, czyli ten najnowszy standard szybkiego internetu, najnowszy standard łączności. Najpierw chciałbym cię zapytać, czy w ogóle w przypadku tego routera to rzeczywiście można mówić o dużych szybkościach? Czy to jest takie jak urządzenie stabilne?
0: Jak najbardziej można mówić o dużych szybkościach. Producent podaje, że szybkość pobierania jest na poziomie 1,7 gigabita na sekundę. Szybkość wysyłania to około 600 mega na sekundę. Przy czym w moich warunkach tutaj, w naszych laboratoryjnych, tutaj mamy spokojnie 100 megabitów pobierania, to tam bez żadnej łaski. No a wysyłanie to jest na poziomie 30 megabitów na sekundę. Mniej więcej, no 30-20 mniej więcej. Nadajnik 5G mamy około pół kilometra od studia. No przy czym z racji pogody router jest wewnątrz, a nie zewnątrz, a nie na zewnątrz. Na zewnątrz jest lepiej, zdecydowanie. Generalnie ta technologia 5G cechuje się tym, że im bliżej do BTS-u, tym lepsza jest wysyłka.
2: Aha.
0: Ten upload ma większą tolerancję, ten download ma większą tolerancję niż upload. W związku z tym, no po prostu im bliżej BTS-a, im silniejsza antena, tym lepsza wysyłka. Aczkolwiek powiem tak, w przypadku tego routera, czy to jest router stacjonarny, czy mamy router ten, mamy podobne szybkości. Nie mamy tutaj strat. Ja mogę powiedzieć, że tutaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że naprawdę zrobiono bardzo dobre anteny wewnętrzne, bardzo dobre anteny wbudowane i to naprawdę działa, to urządzenie. Naprawdę chodzi i ten, kto to kupi, nie będzie zawiedziony, tak powiem, pod względem zasięgowym.
2: Bo ty, jak rozumiem, korzystasz z anten wewnętrznych, tak?
0: To ten router nie ma, ten akurat nie ma
2: możliwości, podpięcia zewnętrznego
0: tak,
2: w ogóle.
0: Tak, nie ma.
2: Czyli tu się musimy po prostu zdecydować na to, co fabryka dała, ale dała całkiem niezły sprzęt.
0: Dała całkiem niezły sprzęt, ja sam byłem zdziwiony, naprawdę nie odstępuje tutaj bardzo od modeli stacjonarnych, to już mogę wam powiedzieć. Ten zasięg tu jest naprawdę na jakimś poziomie. To znaczy, o czym mówię? O tym mówię, że nie odbiega, jeżeli mam tutaj też router stacjonarny firmy ZTE 888 Pro 5G, no to tutaj ten router 888 nie odbiega wcale temu SPR M50, tak? Ja myślałem, że jednak tutaj w przypadku SPR M50 zasięg będzie znacznie gorszy. Nie. Nie ma się czego tutaj obawiać, naprawdę sobie daje sprzęt radę. Tutaj nie można temu nic zarzucić, czyli producent, oczywiście router jest wyprodukowany w Chinach, ale producent zrobił wszystko, co mógł, żeby to pracowało prawidłowo. Tak? Tak mogę powiedzieć.
2: Czyli pod tym względem jest dobrze. Pod względem jakości połączenia, stabilności. Tak, tu nie ma na co tutaj narzekać.
0: No wiadomo, nie mamy tutaj tego tego feature'ku, który jest w routerach Oppo, czyli naprawiania jakości połączenia. No ale generalnie jest dobrze, tak.
2: Bo no dobrze. Jak jest dobrze, to w takim razie teraz myślę, że czas na rozpakowanie sprzętu.
0: Dobrze, ten sprzęt przychodzi do nas w ładnym kartonie z całym opisem w kilku językach, chociaż interfejs jest po angielsku, tak to stuka. Standardowe pudełko routerowe. Mamy instrukcję obsługi. Szkoda, że nie jest dostępna na stronie internetowej, a nie udało mi się jej znaleźć w folii router. Następnie koło tej folii pudełko, w którym mamy zasilacz. I to jest zasilacz 12 V i 2 ampery, takie ma wyjście, i mamy tu też 1,5-metrowy płaski kabel Ethernet. To chciałem zaznaczyć, że jest płaski, dlatego że często mamy już te kable okrągłe, a tu jest płaski.
2: A tu jest płaski.
0: Chciałem powiedzieć, że płaskie kable to jest przyszłość, ponieważ łatwiej je organizować, łatwiej nimi zarządzać. Generalnie są wygodniejsze w obsłudze niż te okrągłe. Choćby nawet dlatego, że można je łatwiej pod różnymi szczelinami poprzepuszczać i tak dalej. No więc tyle mamy w pudełeczku.
2: No i mamy też sam router.
0: No, router oczywiście w folii, tak jak mówiłem, obok tego pudełka z zasilaczem. Routerśmy wyciągnęli. Router jest plastikowy. Brzmi tak. To jest taki plastik. Wielkość tego routera to jest wielkość smartfona. Aha. Tak bym powiedział.
2: Czyli taki ewidentnie przenośny.
0: Ja nie znalazłem tutaj wymiarów. Nie wiem, może one gdzieś są, ale ja ich nie znalazłem. Grubość tego routera to jest 10 cm. On to jest taka grubsza skrzynka. To nie jest taka cienka jak w przypadku LTE, tylko ona jest po prostu grubsza. Ale to jest taki wygląd smartfona. I teraz tak. Górny panel to są diody i po lewej stronie jest przycisk włączania, wyłączania. On polega na tym, że jak się naciśnie i przytrzyma dłużej, to się wtedy wyłączy router i takoż samo włączy.
2: Ale w żaden sposób nie jest to sygnalizowane, więc my tak do końca nie wiemy, czy on się włączy, czy on się wyłączy, tam żadnej wibracji, dźwięku, nic nie ma.
0: Nie, nic z tych rzeczy, przykre. Przykre. Teraz tak, lewa część routera to jest plastik, prawa część to są dziurki wentylacyjne takie, taka maskownica. Przód to jest takoż samo ta maskownica. Ja powiem, że koło tego przodu i koło tego boku to są anteny budowane, bo jak się tym routerem kierowało, czyli obkręcało go się we własnej osi, to i tak najlepiej zbiera, jak jest skierowany właśnie do przodu tą częścią

0: to jest gniazdo do podłączenia na przykład dysku twardego albo innych rzeczy, które nam posłużą do konfiguracji serwera, między innymi Samba na tym routerze, bo można. To jest tak, tam jest coś takiego jak USB Share w menu. Można tam konfigurować. No i później mamy gniazdo karty nano SIM, gniazdo nano SIM. I w tym samym jakby obok mamy na szpileczkę klawisz reset. A to na taką szpileczkę. No i zaraz koło tego mamy mały taki klawisz, taki trochę mniejszy klawisz WPS. No wiadomo co, Wi-Fi Protected.
1: Czyli połączenie urządzeń bezprzewodowych, tak, bez podawania hasła.
0: Bez podawania hasła, natomiast no tutaj to zrobiono, to ja wiem, że Android już z tego też rezygnuje, Apple już z tego zrezygnował. Android
1: Apple
0: już...
1: to chyba nigdy tego nie miał nawet.
0: Aha, no Android to miał, natomiast to mogę powiedzieć, że Android przynajmniej w wersji 13 już nie ma Wi-Fi Protected Setup, nie można nie ma tego, no ale tutaj w routerze to jest. No, polega to na tym, że naciskamy przycisk przez 2 sekundy i on tam i można do niego się dostać przez 120 sekund. Próbuje się.
1: No jasne.
0: Połączyć.
1: Czy coś jeszcze mamy?
0: Od spodu mamy nóżki gumowe i klapkę. Pod klapką mamy baterię, ale bateria jest zbudowana. Dlaczego ja mówię, że zbudowana? Nie da się jej tak zwyczajnie wyciągnąć. Ona jest jakoś przytwierdzona na kabelkach, na jakiejś tutaj... na kabelkach, na jakiejś takim, nie wiem, śrubce czy coś. To są takie dwa ogniwa złączone rurką termokurczliwą. Nie wiem, co to jest. Każdy producent podaje, że bateria to 4000 mAh.
1: Czyli ta bateria jest generalnie taka trochę większa.
0: Tak, tak, tak. Ona jest taka trochę większa. Aczkolwiek, powiem szczerze, ponieważ router nie posiada wyświetlacza, myślałem, że będzie chodzić dłużej na tej baterii, a czas pracy według mojego testu, i to sprawdzałem parę razy, wynosi, jeśli pracujemy tylko po Wi-Fi, wynosi mniej więcej 8 godzin 10 minut, po LAN-ie wynosi jakieś 4 godziny 24 10 na baterii. Czyli szału nie ma, ten router tutaj ZT przenośny, no lepiej sobie radził. Aczkolwiek on miał inne fajne takie
1: problemy.
0: Problemy.
1: Wspomniałeś o tym, że router ma otworów wentylacyjnych troszkę, więc z tym związane jest moje kolejne pytanie, czy on się grzeje?
0: Troszeczkę. Ale nie za mocno. Inna rzecz, że on tutaj jest, tutaj cały czas jest na oknie. Może ze względu na to, że jest tutaj trochę wiatru, lekkiego wietrzyku, to może nie da mu rady się tak nagrzać mocno. Ale nie. Nie grzeje się zbyt mocno, o tak powiem.
1: Okay.
0: Tak samo nie grzeje się zbyt mocno zasilacz. Owszem, on się grzeje, jeśli jest ładowanie i korzystanie z routera jednocześnie, ale gdy jest samo zasilanie już routera bez ładowania, to działa bez zarzutu. Moim zdaniem router może spokojnie być jako urządzenie też mobilne. Może spokojnie działać.
1: No tak, jeżeli ta bateria nam wystarcza, tak?
0: Tak. No ale przede wszystkim nie mamy tutaj problemów typu... No bo w niektórych urządzeniach jest tak, że jak wyłączymy zasilanie, a nie wyłączymy gniazda zasilającego, znaczy wtyczki z zasilacza, to router nam nie idzie, nie chce działać, tak? Tutaj nie ma tego problemu, tu wszystko działa.
1: Czy ten zasilacz, on ma jakąś specjalną wtyczkę do tego routera, czy to jest
0: tak,
1: USB-C?
0: Tak, taka okrągła. Nie, to nie jest USB-C, to jest taka okrągła.
1: Czyli nie zrobimy czegoś takiego, że na przykład podłączymy sobie ten router do naszego komputera i po prostu będziemy ładować go z portu. To się nie da.
0: Nie próbowałem. Nie próbowałem, bo

0: skoro tutaj mamy USB share i mamy tą określoną ładowarkę, no to robiłem tak. Wiem tylko tyle, że nie da się na starcie zrobić czegoś takiego, żeby z USB-C zrobiła się karta sieciowa.
1: Rozumiem.
0: Bo tego próbowałem, aczkolwiek tak, producent nie dostarcza kabla z USB-C, tylko dostarcza sam zasilacz, więc może jest to celowe.
1: Być może on potrzebuje jakiegoś mocniejszego tego prądu, żeby naładować baterię.
0: Znaczy, no przede wszystkim to USB-C jest z myślą o serwerze Samba, tak jak można przeczytać w menu tego urządzenia.
1: No jasne.
0: Tyle co wiem i tyle co wam mogę powiedzieć. Interfejs w języku angielskim, za chwilę go spróbujemy obejrzeć na tyle, na ile ten możemy oczywiście. Teraz tak, Wi-Fi. Mamy tutaj pełne Wi-Fi łącznie z technologią AX. I teraz tak, to Wi-Fi N, czyli 802.11b, to jest do 600, a to drugie 5 GHz to jest 1350. To jest przesyłanie takie. Tak to producent podaje. No i co? I co można więcej? Chyba
1: tak naprawdę już po prostu zajrzeć do panelu. Tak.
0: Zajrzeć do środka i będziemy tutaj zaglądać oboje.
1: To zanim zajrzymy, to ja jeszcze zapytam cię o taką jedną rzecz, mianowicie jak się w ogóle tam dostać? Jak wygląda ta pierwsza konfiguracja? Czy dane administracyjne mamy gdzieś na jakiejś naklejce, czy jak w ogóle
0: tak, tam się dostać? Na spodzie urządzenia, admin, tu problemu nie ma.
1: Czyli admin,
0: okay. Admin bez problemu, z tym, że router od razu na starcie każe nam to hasło zmienić. Dlatego jest zmienione, bo on cały czas się czepia, jak jesteśmy na haśle domyślnym, że musisz zmienić, a jeżeli nie zmienisz, to i tak musisz i tak dalej. No i ja w końcu wziąłem i zmieniłem, bo no, testuję ten router już od 2 tygodni. On chodzi cięgiem, że tak powiem. I no z wyjątkiem tych przerw, kiedy baterii nie starczyło i się wyładowała, no bo robiłem tutaj pomiarki na sprzęcie. No i co? I mogę powiedzieć, że tak jest, że po prostu admin jest tylko domyślnie i tyle.
1: I trzeba od razu już po prostu zmienić to hasło.
0: Tak, i to hasło zostało zmienione nawet tutaj na potrzeby tej audycji, no bo inaczej byśmy mieli troszkę problemów. No po prostu ja nie lubię, jak za każdym razem nam się czepia sprzęt.
1: Zmień hasło,
0: tak. Interfejs w języku angielskim, nie mamy polskiego, proszę państwa, nie mamy. Muszę zmartwić, przynajmniej w tej wersji firmware'u. No ale jak dla mnie to nie stanowi przeszkód, natomiast jeżeli komuś stanowi, to polecam poprosić kogoś o zrobienie konfiguracji. Wstępnej.
1: A czy jakieś na przykład aktualizacje firmware'u to w ogóle się pojawiają za czasów twojego użytkowania tego routera?
0: Nie. Aczkolwiek cały czas można je sprawdzić i cały czas je sprawdzam. Ale?
1: Na razie nic.
0: No 2 tygodnie dajmy. Nie ukrywam, próbowałem się skontaktować z firmą sprzedającą. Cały czas odbiera mi automatyczna sekretarka do firmy i nie bardzo mogę się z nimi skontaktować. Nie ukrywam, będę próbował, ale na razie jest jak jest, że tak powiem. I próbowałem kilka razy.
1: i nic. No dobrze.
0: Szkoda trochę.
1: Zajrzyjmy do środka, do panelu administracyjnego.
0: Tak, będę używał przeglądarki Google Chrome. Może dlatego, że będzie troszkę łatwiej. Z Firefoxem po aktualizacji wczorajszej, bo wczoraj się zaktualizował, no jest ciężko, powiem tak. Ale nie było tak ciężko, a teraz jest. Więc wziąłem Chroma, bo jest jednak troszeczkę prościej. Używamy te syntezatora Speak. Mam nadzieję, że w odpowiedniej wolnej prędkości. Wrzucamy.
2: Bez typu Google, Chrome, Google, klikalne nawigacja.
0: Mamy Google i teraz, aby dostać się do interfejsu routera, wpisujemy w oknie przeglądarki 192.168.8.1.
2: Zaznaczone zamiast 8.1 oznaczone klikalne informacje o treści punkt orientacyjny co pyrik Google Chrome.
0: CPE Google Chrome. To się tak nazywa.
2: Grafika pobierano pis. Username pole edycji, use password pole edycji, renaming login 5, przycisk login, informacje o treści, punkt orientacyjny, copyright, znak praw autorskich 2024, alright, reserved, copyright, znak praw, copyright,
0: znak. I to jest wszystko na tej stronie, więc...
2: Username pole edycji, tabela, username pole tabela, password pole edycji,
0: zabezpieczone, gwiazdka, odpowiednie hasło i jesteśmy na stronie routera.
2: Grafika wygląda jak napis spacetronik.
0: Spacetronik.
2: Klikalne umrat mesabe 1.
0: Nieprzeczytane, nieprzeczytana jedna wiadomość.
2: Stop.
0: O, o, to znaczy...
1: I tu się już zaczyna.
0: Tu się zaczyna fajnie. Ale to znaczy, że 100% baterii.
2: Klikalne TMPL.
0: TMPL.
2: Klikalne OY.
0: OY. OY to znaczy status. Tutaj można sobie przeczytać, ile tam z danych i tak dalej, żeśmy tam... No, ile zużyli i tak dalej.
2: Klikalne TMPL.
0: TMPL, to już nie pamiętam.
2: Klikalne OY.
1: Całkiem możliwe, że chodzi o T-Mobile.pl po prostu.
0: A może.
1: Jakiś skrót sieci.
0: Z kreską, nie wiem.
2: Klikalne logout.
0: Potem mamy logout.
2: Nawigacja, punkt orientacyjny, lista z 4 elementami, link, network status.
0: Network status.
2: Link user list.
0: User list.
2: Link Wi-Fi settings.
0: Wi-Fi settings.
2: Link app module.
0: App module. To jest tak zwany tryb inżynieryjny. Bo teraz router jest tak zwanym prostym menu, tutaj za dużo nie ma.
2: Koniec lista, klikalne 1, online users, klikalne 4.
0: Online users 1, CPE,
2: internet, separator, 5G NSA,
0: 5G NSA, czyli non-standalone connected. W trybie takim jesteśmy połączeni. Ja kiedyś tłumaczyłem, co to są tryby NSA, SA i tak dalej. Z tym 5G już nie będę do tego za bardzo wracał. W tej chwili u nas w Polsce jest tryb NSA non-standalone 5G.
2: Separator 29%. Klikalne.
0: Zajętości procesora mamy 29% w tej chwili.
2: Tabela z 4 wierszami i 2 kolumnami.
0: Currency volume.
2: 7,29 kb. Download 41,55 kb.
0: Pokazuje nam, ile przez dany czas pobraliśmy i wysłaliśmy.
2: 48,85 kb.
0: Pokazuje ile.
2: 7,01,13,41.
0: Przez 7 dni. I teraz się tutaj usprawiedliwię. Dlaczego on tak pokazuje, że 7 dni? Bo proszę Państwa, no jak ja testowałem baterię i się bateria rozładowała, to mu w tym momencie się straciła rachuba. Rachuba czasu, tak?
1: No tak, zrestartował się licznik jakby.
0: Dokładnie, zrestartował się licznik jakby, ale nie licznik ten, który on ma jakby we fleszu, tylko ten licznik tego czasu jakby rzeczywistego, tak? I dlatego te 7 dni, ale tak naprawdę to jest więcej. Natomiast...
2: Koniec tabela 188-147.
0: Tutaj mu jest IP.
2: 238-11 kbps. 157-16 kbps.
0: pokazuje, jaki jest w tej chwili transfer downloadu i uploadu.
2: Informacje od CopyRight, znak praw autorskich 2024, AllRights Reserved. CopyRight, znak CopyRight.
0: I to jest całość. Co jest całość na tej stronie. No i można by było powiedzieć, no to jest cały router. Nie. No to nie jest cały router. Ja proponuję skorzystać z trybu Engineering Mode, ponieważ w tym trybie Engineering Mode jest pokazany w całości. Tutaj na tym menu jest bardzo niewiele, tak? Mamy tylko jakieś Wi-Fi settings, mamy tylko
1: czyli
0: jakieś...
1: Czyli te takie podstawowe opcje.
0: Bardzo podstawy podstaw.
1: Żeby tam, aby nikt nic nie nagrzebał, a w tych
0: dokładnie
1: innych, w tym trybie inżynieryjnym, jak go nazwałeś, no to mamy opcje zaawansowane i tam rzeczywiście możemy sobie wszystko pokonfigurować, o ile nam czytnik ekranu na to pozwoli.
0: Na to pozwoli. Otóż tu i tutaj mamy różne ciekawostki.
2: No ale... Pod kreską klikalne logo, navigat link user list, link wifi setting, link app module, odwiedzony.
0: App module, i koniec, co tu mamy?
2: Umrat message o, stop, klikalne tem, klikalne pod kresk, klikalne logo, navigat odwiedzony link user list, odwiedzony link wifi settings.
0: Tutaj mam tak samo, wifi settings,
2: odwiedzony link app module,
0: app module,
2: koniec lista device status,
0: device status,
2: klikalne status,
0: tu status,
2: status details. Klikalne statistics.
0: Statistics. Tutaj mamy, ile żeśmy w sumie pobrali, wysłali i tak dalej.
2: SIM card usage details.
0: SIM card usage details.
2: Network settings. Klikalne WAN settings.
0: I tutaj mamy WAN, czyli ustawienia portu WAN, czyli tego
1: internetowego.
0: Internetowego.
2: Select WAN type. Klikalne network settings. Network and roaming settings.
0: Tutaj mamy właśnie network, APN and roaming settings, czyli tutaj ustawienie wszystkich spraw, które chodzi o właśnie połączenie i tak dalej, co to ma być, jak i z czym, bo przecież nie tylko są połączenia domyślne, ale można sobie wykupić na przykład stałe IP i wtedy no jest połączone.
1: Trzeba po prostu inny login tam wpisać.
0: Tak, inną nazwę APN-u.
1: No a właśnie.
2: Network admin roaming settings.
0: Tak samo tutaj można wyłączyć, włączyć roaming.
2: Klikalne network operators.
0: Network operators.
2: Manual and automatic network registration.
0: Manual and automatic network registration. No to jest dotyczące sieci. Można tutaj sobie wyszukać sieć, ale nie ma tutaj zarządzania pasmem. To żeby nie było. Niestety, to tak nie jest tak aż fajnie.
2: Klikalne DHCP and DNS.
0: DHCP and DNS, no
2: DHCP and DNS, device management,
0: wiadomo,
2: klikalne package settings,
0: package settings,
2: mobile traffic control,
0: mobile traffic control. Tutaj możemy chyba włączyć QoS i takie różne kontrole pakietów,
2: klikalne parental control,
0: parental control, czyli kontrola rodzicielska,
2: klikalne firewall,
0: firewall,
2: klikalne VPN.
0: Mamy VPN, ale tylko klient. Phonebook, contact management,
2: klikalne
0: message, SMS-y,
2: klikalne
0: pin settings, czyli tutaj możemy usuwać pin, nadawać pin do karty,
2: klikalne admin settings,
0: admin settings. Tutaj możemy określić właśnie login, ustawiać hasło do loginu, bo login to jest cały czas admin, ale hasło możemy inne. No i możemy też ustawiać, kiedy ma nas router wyrzucać, po ilu minutach.
2: Klikalne update.
0: Update, czyli wiadomo, firmware, local albo online update.
2: Klikalne
0: configuration backup. Configuration backup, czyli wiadomo, konfiguracja do przyszłego przywrócenia, czyli taki backup możemy sobie routera
2: ustawić.
0: Restart urządzenia.
2: Klikalne diagnosis.
0: Diagnostyka urządzenia.
2: Klikalne WPS.
0: WPS, Wi-Fi Protected Setup.
2: Klikalne Wi-Fi Signal Strength.
0: Tutaj zasięg sygnału Wi-Fi.
2: Signal Strength.
0: reguluj sobie zasięg Wi-Fi.
1: Czy jeżeli na przykład nie pasuje nam, że tak mocno, albo nie potrzebujemy takiego mocnego sygnału sieci bezprzewodowej, to możemy go sobie tu, jak rozumiem,
0: tutaj skrócić, aczkolwiek muszę powiedzieć, że tam ten sygnał nie jest jakiś taki strasznie silny.
1: Aha, no to... Ale gdyby ktoś jeszcze chciał przyoszczędzić na baterii, bo to pewnie jedno z drugim się łączy, no to,
0: to czemu
1: jest
0: nie?
1: opcja.
0: Position recommend. Tutaj można sobie zbadać pozycję i zapisać takie pozycje, gdzie jest najlepszy zasięg. I w tym momencie potem można sobie taką pozycję wybrać i na tej podstawie na przykład wybieramy sobie, że przy oknie z północnej strony to jest najlepiej. Ja wtedy wybieram przy oknie z północnej strony i wtedy ja mogę, ja wiem, że przy oknie z północnej strony to jest najlepiej i się kieruje do danego okna na północną stronę. To jest takie, taka pamięciówka, gdzie mamy jakby najlepszy zasięg, czyli komputer nam określa, jaki zasięg mamy, my to zapisujemy i zapisujemy to na przykład w kilku miejscach i wybieramy sobie to najlepsze. To jest takie, to nie to, że to komputer za nas wybierze, tylko tak naprawdę my wybieramy, ale to jest o tyle pomocne, że po prostu jak już nie pamiętamy, po jakimś czasie zaczęliśmy używać znowu tego komputera, to możemy się tam udać i możemy sobie wyczytać, że a, to na pokój po tej, bo to możemy sobie zapisać po prostu dane miejsce, daną nazwę. I pokój po tej stronie, tak, tak, położenie routera, to jest najlepszy sygnał. I wtedy wiemy już na podstawie tego, jak ten router ułożyć, co z nim zrobić. No to jest takie, bo to jest takie sobie, bo jeżeli nadawca zmieni sektory antenowe, trochę skieruje je w inne miejsce, no to to lipa jest, tak? No,
1: ale... Często się tak zdarza?
0: Czasami się niestety zdarza.
1: Albo jak
0: tak
1: dojdzie
0: na przykład, raz na pół roku.
1: Albo jak dojdzie na przykład jakiś nowy BTS w okolicy i tak, z niego będziemy mieć lepszy tak, sygnał.
0: Tak, tak, tak. Także, no ale to jest takie właśnie. Ja to nazywam trochę taka zabawka, no ale nie. DDNS, to wiadomo. Powiadomienie. Tutaj chodzi o to, że możemy sobie zaznaczyć, kiedy router ma wysłać SMS-a, jak coś się stanie. Na drugi numer telefonu. Nie mam włączonej tej opcji, ponieważ w taryfie te data, w której mamy testową naszą kartę, no po prostu każdy SMS i każda minuta kosztują krocie. Krocie. Jak Państwo wiedzą, w sieciach jest w tej chwili tak, że jeżeli mamy tak zwany internet bez limitu i kartę internetową, to wtedy owszem, możemy zadzwonić i wysłać SMS-a, ale kosztuje nas to bardzo, bardzo dużo. To nie jest karta do tego, żeby korzystać z takich rzeczy, tylko z internetu. No ale...
2: Klikalne ping.
0: Ping, no to tutaj możemy coś sobie zapingować z urządzenia. USB Share, to właśnie o czym mówię. Config USB Share, to jest do właśnie konfiguracji tego wyjścia USB-C.
2: Klikalne
0: NTP Settings, Network
2: Network
0: Time Protocol,
1: ustawienia czasu po prostu.
0: Tak. Night Mode, czyli ustawienia tych diodek, kiedy mają świecić, a kiedy nie, w ciągu nocy. VPN
2: Pass-Through.
0: Bo tu mam napisane VPN Pass-Through. To ty się bardziej znasz na tym, Michale, o co chodzi z VPN Pass-Through.
1: To znaczy, to są ustawienia generalnie, do, zwłaszcza do takiego łączenia jakiegoś tam VPN, tych tak zwanych side-to-side, z tego co wiem. Jeżeli na przykład mamy z jednej strony jakiegoś VPN-a, z drugiej strony jakiegoś VPN-a, chcielibyśmy to połączyć, no to czasem może mogą być tego typu ustawienia przydatne.
0: I potem...
2: Informacje o treści, punkt orientacyjny, co byrik, znak, co byrik, co byrik.
0: I to jest wszystko. No i teraz, Michale, co proponujesz, żebyśmy szczegółowo z tego wszystkiego obejrzeli?
1: No to, Robercie, to ja zapytam może tak, które ustawienia z twojej perspektywy tutaj są dla ciebie takie najważniejsze, w których byłeś, które znasz? Może w ten sposób, bo ja też bez sensu jest, żeby przechodzić przez wszystko, bo tych ustawień w każdym routerze jest mniej więcej tyle samo i one służą do podobnych rzeczy, więc może skupmy się po prostu na niuansach.
0: Co jest dla mnie najważniejsze w takich rzeczach, w takich routerach i w takim tym, to ustawienia firewalla, ustawienia UPnP, ustawienia ping. Chodzi mi o to, żeby router odpowiadał mi na pingi z zewnątrz, czyli zachowywał się tak, jak zachowuje się smartfon. Każdy, ja powiem, że jak chcemy spingować smartfona, to możemy. Jak operator nam na to pozwoli, tak to powiem. Generalnie jest tak, że operator nam na to nie pozwala, bo nie mamy publicznego IP ze smartfona, ale możemy zrobić taki numer, że możemy mieć ze smartfona publiczne IP. W tym momencie jesteśmy bez problemu pingowani i odpowiadamy na pingi. I teraz ja mówię, dlaczego jest to ważne. Są strony, które tego wymagają. Nie pytajcie mnie dlaczego, ale są. Najczęściej są to strony, na których można coś zarobić, albo są to strony takie mało legalne, ale ja się spotkałem, że strony, które wymagały na przykład odpowiedzi na ping, to były strony wyświetlające reklamy. Jeżeli oglądało się te reklamy, to się dostawało za to określone centy, a wiadomo, centy do centa i będzie coś więcej, można było sobie troszkę zarobić, a w tle sobie działały reklamy na przykład. To ja podaję taki przykład, tak? Mhm. Ale są takie strony, które wymagają tego, żebyście mieli włączony ping.
1: Z drugiej strony, jest ich mało, ale są. Tak, z drugiej
0: strony,
1: tak z perspektywy bezpieczeństwa, to wcale może niekoniecznie dobre jest, żeby to urządzenie na ping odpowiadało. To oczywiście każdy sobie musi rozważyć we własnym zakresie, bo jeżeli jakiś sprzęt na ping nie odpowiada, to te automatyczne różnego rodzaju skanery, które przeczesują sieć i szukają różnych urządzeń, do których można by się włamać, no po prostu skoro widzą, że tu nic nie ma, że tu nie ma żadnej odpowiedzi, to prawdopodobnie tym adresem IP nie należy się interesować, nie należy się zajmować, więc to jest taki, to jest kwestia priorytetów, tak? Jeżeli dla was priorytetem jest to, żeby strona jakaś tam powiedzmy reklamowa wam działała, no to ten ping zawsze warto sobie otworzyć, natomiast jeżeli nie, to niekoniecznie wcale zawsze warto, żeby ten ping po prostu działał, żeby nasze urządzenie dało się spingować. Ale to dobrze, że jest wybór, o tak powiem.
0: Tak, a nie w każdy router daje taki wybór, żeby nie było. To nie jest tak, że każdy daje. Ale ten akurat daje, jeszcze parę innych też, ale też są takie, które nie dają takiego wyboru i takich nie lubię. Kolejna rzecz to UPnP, czyli Universal Plug and Play. Ja zawsze to włączam, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli dana aplikacja chce użyć jakiegoś portu, to niech sobie użyje i automatycznie sobie go otworzy. Potem sobie go zamknie, jak się ją zamknie, tę aplikację. Ja powiem szczerze, jest tutaj przekierowanie portów, firewallu i tak dalej, ale ja jakoś tego nie bardzo, więc wolę, jak to się robi automatycznie przez Universal Plug and Play. Także ja sobie zawsze włączam te opcje, Universal Plug and Play ten ping.
1: Aczkolwiek to warto pamiętać o tym, że aplikacja musi obsługiwać Universal Plug and Play. To nie jest tak, że każda aplikacja obsługuje. Ja bym powiedział, że większość takich, które wymagają przekierowania jakiegoś konkretnego portu, to właśnie niestety nie obsługują. I potem jest tak, że jeżeli mamy na przykład jakiś serwer, jakieś tego typu oprogramowanie, no to trzeba się bawić ręcznie, przekierowywać odpowiednie porty.
0: Tak. No, ale ja generalnie włączam u siebie to. Co tu jeszcze? No, jest jeszcze mnóstwo różnych opcji.
1: No dobrze, Robercie, to zajrzyjmy do tego firewalla na przykład.
0: Co firewall ma? Proszę bardzo. Wchodzimy do firewalla.
2: iPad, klikal, banner, punkt, o, stop, klikal, klikal, neo, klikal, nawigacji, odwiedzony link, userli, odwiedzony link, wifi, odwiedzony link, app.com, link, urwil, link, portfel, link, link, koniec, nawigacji, odwiedzony link, wifi, odwiedzony link, app, module, koniec, lista, firewall.
0: Firewall, i tutaj mamy.
2: Lista z 8 elementów, link, filter.
0: IP filter.
2: Link, filter.
0: URL filter.
2: Link port forwarding.
0: Port forwarding, czyli przekierowanie portów. A tam to było filtracja adresów IP, filtracja stron URL.
2: Link port trigger.
0: Port trigger, z tym mam problem, trigger. Nie wiem do końca, co to jest.
1: Z tego, co
0: czym
1: ja
0: się
1: kojarzę,
0: to różni
1: to...
0: od przekierowania portów
1: z
0: właśnie?
1: Z tego, co ja kojarzę, to chodzi o otwieranie portów jako takich. Nie o przekierowywanie, tylko po prostu o otworzenie danego portu.
0: No... No w każdym razie jest. Port trigger, trigger.
2: Link port filter.
0: Port filter. Też tutaj taka ciekawa rzecz. To rzadko się spotyka, ale tutaj akurat jest.
2: Link UPnP.
0: UPnP.
2: Link remote.
0: Remote.
2: Link DMZ settings.
0: DMZ właśnie, strefa zdemilitaryzowana.
2: Koniec lista i filter. Klikalne. I address field, przycisk apply. Przycisk return. Informacopyrik, znak praw autorskich.
0: Tutaj nie mamy żadnej, żadnego, bo domyślnie mamy na IP filter, nie mamy żadnego IP zdefiniowanego, którego chcielibyśmy się pozbyć. No nie wiem, co byś chciał obejrzeć, Michale? Tutaj
1: no to zobaczmy, skoro na przykład znasz to UPnP, to zobaczmy, czy daje się po prostu włączyć.
0: UPnP, proszę bardzo.
2: Koniec link DMZ, koniec przycisk apply, UPnP. Lista z 8 elementów, link DMZ, przycisk apply, UPnP. Lista z 8, kom, przycisk apply, przycisk return, informacji, copy,
0: przy UPnP. I tutaj mamy właśnie problem.
1: I tu mamy UPnP, i tu jest, i tu jest coś. I tu
0: jest coś, tak. I tu jest graficzka.
1: Tak, i teraz ja mogę powiedzieć tak, bo my to... Co prawda w innym miejscu, ale już trochę ćwiczyliśmy ten temat.
0: Tak, tak, tak, ćwiczyliśmy ten temat.
1: I mogę powiedzieć, o co tu chodzi i z czym to w takiej sytuacji sobie można przynajmniej próbować radzić.
0: Ja mogę powiedzieć, że minęła 20.
1: Tak jest. Co usłyszeliśmy zresztą chociażby przed momentem z twojego zegara.
0: Aha.
1: Natomiast tutaj jest... element, który jest jakimś elementem tak zwanym customowym, czyli nie jest to żadne ani pole wyboru, ani nic, co nasze czytniki ekranu w prosty sposób rozpoznają. NVDA nie radzi sobie z tym niestety w ogóle, natomiast są inne programy, które sobie z tym radzą.
0: A no właśnie.
1: I tak oto, jeżeli będziecie chcieli takie ustawienia włączać, wyłączać, zmieniać, po prostu aktywować jakoś te przełączniki, to macie kilka opcji. Macie na przykład VoiceOvera na iOSie. No, VoiceOverem na iOSie to...
0: Safari.
1: Tak, tak, i Safari. I
0: ale!
1: I sobie ale, to tam...
0: Jest jedno ale.
1: A no właśnie.
0: W Safari.
1: W Safari, czekaj, jakie tam, jaki ja tam miałem problem, tam się...
0: Że pierwsze te Wi-Fi settings, app module i tak dalej, to nie jest czytelne w ogóle, tylko to jest czytelne jako zwykłe linki, puste totalnie w środku.
1: Tak, to
0: nie
1: prawda.
0: Wiemy, po czym chodzimy.
1: Nie wiemy, po czym chodzimy, więc tu jest problem wcześniej.
0: Jest fajnie.
1: No ale jak sobie policzycie te linki i tam będziecie wiedzieli, że któryś w końcu trzeba aktywować, no to sobie go aktywujecie, wejdziecie gdzie trzeba i wtedy należy kliknąć w taki przycisk, w taki element poniżej tego i to jest w ogóle cała sztuka, bo szukacie czegoś, co jest poniżej tego UPnP, to będzie prawdopodobnie jakiś nieopisany element albo coś podobnego i to sobie klikacie i teraz
0: tak, w ciemno,
1: w ciemno, bo wy ten element aktywujecie. Problem tylko jest taki,
0: to jest taka graficzka.
1: Problem tylko jest taki, że wy nie wiecie tak naprawdę, co zrobiliście. Czy aktywowaliście ten element włączając go, czy go dezaktywowaliście?
0: Dokładnie. Tak.
1: I tak samo dzieje się na Windowsie, bo na Windowsie mamy dwie alternatywy oprócz NVDA, za pomocą których można sobie z tym radzić. To jest ZDSR i to jest JAWS. Co tak ciekawe, jest. Narrator nawet to czyta, ale oprócz tego, że czyta, to nic z tym nie robi. Istnieje też taka możliwość, że ja nie umiem posługiwać się narratorem, bo rzeczywiście tego programu używam mało. Natomiast rzeczywiście tutaj w takim przypadku, jeżeli sobie to aktywujemy, naciśniemy z odpowiednim czytnikiem, który rozpoznaje ten nieopisany element pod daną etykietką, no to jesteśmy w stanie to jakoś z tym wejść w interakcję, zadziałać, aktywować, dezaktywować. No tylko po prostu trzeba pamiętać, że wcześniej na przykład to było wyłączone, albo w ogóle o tym wiedzieć. No i aktywujemy to raz, przełączamy, zmieniamy status i liczymy, że zadziała. I zadziała.
0: Tak, ale najlepszy numer jest taki, że nawet jak nic nie zmienimy i zrobimy apply, to on nam poda, że wszystko zrobiliśmy sukces.
1: Tak, że zmiany zostały zapisane.
0: A zmiany żadne nie zostały zapisane, bo na przykład to samo mamy w przypadku pinga, w przypadku tutaj remote, takiej kombinacji remote, i tutaj mamy ping from van i admin from van.
1: Tak.
0: I tutaj możemy sobie sprawdzić, po prostu pingując z zewnętrznego serwera nasz router, znając IP. No i tutaj widzimy, że nic nie zrobiliśmy. Jest cały czas tak, jak było, tak? No.
1: Zgadza się.
0: Więc jest sympatycznie i w ogóle.
1: No niestety jest to odwieczna walka z interfejsami takich routerów i o ile te routery mobilne, a właściwie te routery stacjonarne, to już kiedyś mam wrażenie, że w pewnym momencie doszliśmy do takiego etapu, że one w miarę zaczęły działać, chociaż na przykład nowe sprzęty Netgeara, ale nowe sprzęty Netgeara chociażby to jest coś, co...
0: Już jest znowu problem, tak?
1: Co wcale nie jest przyjemne.
0: Chociaż
1: no, ten
0: kiedyś
1: fanbox...
0: mniejsze TP-linki, tak, fanbox jest niefajny. TP-linki kiedyś były fajne.
1: Tak.
0: Te, co jeszcze DSL-owe prezentowałem, tam było wszystko dostępne, ale...
1: Dokładnie.
0: Ale teraz już jest też niefajnie, jest bardzo różnie. Ja powiem wam... Nie znalazłem jeszcze routera 5G i to obojętnie, czy to był stacjonarny, czy to był mobilny, w którym wszystko by było dostępne od A do Z. Zawsze coś się znajdzie, czego się nie da. A to zmienić profilu, a to zarządzać pasmem, jak w przypadku ZTE 888 Pro 5G, tak? A to jeszcze innych rzeczy, jak w przypadku Oppo, jakieś tam drobnostki. A to tutaj też na przykład takie rzeczy, tak?
1: No są problemy. Są
0: zawsze
1: problemy.
0: Jest gdzieś coś i trzeba sobie z tym jakoś radzić. Tutaj jest to. Nie wiadomo, może kiedyś będzie zmiana firmware'u i coś z tym zrobią. Ewentualnie będzie zmiana przeglądarki, aktualizacja, zmiana NVDA i on coś więcej niż to, co teraz, tak?
1: No, ale niestety...
0: Aktualnie jest tak, jak jest.
1: Tak, niestety aktualnie jest tak, jak jest. Dobrze, Robercie, no to wiemy już, że UPnP to tutaj z NVDA
0: i
1: sobie tak, nie poszalejemy, nie
0: tak podziałamy. Tak samo z remote'em.
1: Tak. To z czym podziałamy? Co możesz pokazać, co działa?
0: Co mogę... Reszta działa generalnie, chyba tak mi się wydaje. Tutaj reszta tego firewalla. Natomiast ja mogę pokazać na przykład, że można sobie spokojnie działać z SMS-ami.
1: A to
0: tak?
1: Proszę bardzo.
0: Bo to też jest trochę ważne, przychodzą do nas te SMS-y różne. Specjalnie zostawiłem jedną
1: jakieś
0: wiadomość.
1: Promocje czasem.
2: Stop, klik nawiga, odwiedzony link, user list, odwiedzony link, app module, koniec lista, los link, filter, link, or, link, ikona, odwiedzony link, wizise, odwiedzony link, app module, odwiedzony
0: link,
2: szukamy tekst, SS, app, koniec lista, klikalne message.
0: Tutaj wchodzę w messages. No właśnie, do minus 50%, dalej tego nie będę czytał, bo to nie jest, żeby to reklamować. I teraz chcemy to, tutaj mamy właśnie tą, też taką, puste coś. W to klikamy.
1: I to jest pole wyboru do zaznaczenia wiadomości pewnie.
0: I teraz się zrobiło i. Bo to czyta w tym miejscu i.
1: I. Mm-hmm.
2: Koniec tabela, przycisk return, przycisk delete.
0: Usuwamy sobie pyk. I
2: przycisk ok, przycisk cancel, reload, reload, mam to delete. Przycisk cancel, przycisk ok.
0: Okay.
2: Przycisk ok, jeden select, mesa, behas, bm, delete. Przycisk ok.
0: I żeśmy usunęli.
1: I to całkiem ładnie zadziałało.
0: Tak, i to całkiem ładnie zadziałało i to nam ładnie. I powiem tak, wiele rzeczy tutaj tak ładnie też działa. Ale niestety nie wszystko.
1: Jak na przykład jest z Wi-Fi?
0: A proszę bardzo, które wersje sobie życzysz?
1: To znaczy?
0: Którą wersję Wi-Fi? Czy Wi-Fi Settings, czy Advanced Wi-Fi Settings?
1: A może zobaczmy na to pierwsze, na Wi-Fi Settings, no bo jeżeli ktoś będzie zaczynał swoją przygodę z urządzeniem, no to pewnie tam zajrzy i będzie chciał coś poustawiać.
0: Proszę bardzo, Wi-Fi Settings.
2: Odwiedzony link, komie ops, klikalne TMP, brak następne, grafi ops, to klik na wida, odwiedzony link, user, odwiedzony komie, zakładka Guest Wi-Fi, zakładka Wi-Fi Settings, zakładka Guest Wi-Fi.
0: Wi-Fi Settings, Guest Wi-Fi,
2: zakładka Advanced Settings,
0: Advanced Settings,
2: Master Wi-Fi Control, Wi-Fi Enable, Wi-Fi Band, lista rozwijana zwinięte 2.4 plus 5 GHz.
1: Okej, i tu mamy, widzę, ustawienie pasma.
0: Tak.
2: Frekwencji combination. Klikalne. Maxuser. Lista rozwijana zwinięte 32.
0: 32 użytkowników możemy
2: podróżować. 2.4. Lista rozwijana zwinięte FA2PSK/FA3SAE.
0: Tak, FA2PSK/FA3SAE. Mamy tutaj... No to jest chyba wszystko, to jest chyba najwięcej, bo możemy...
2: FA3SAE. FA2PSK/FA2PSK. FA2PSK. FA2PSK. Open.
0: I open.
2: FA2PSK/FA3SAE.
0: Mamy tutaj FA2PSK/FA3SAE.
2: To
0: jest ten najnowszy.
2: FA2PSK/FA3SAE. Wi-Fi Passport Poledycji zabezpieczone 16 Broadcast 802.11 mode. Lista rozwijana zwinięte 2.4 GHz/GSM/AX.
0: No, proszę bardzo, tak.
1: No też jak widzę SSID Broadcast na przykład, to jest prawdopodobnie coś, co zachowa się w sposób identyczny jak to pole do UPnP, bo tu też nie ma żadnego.
2: Nie. Lista rozwijana zwinięte 2.4 GHz/GSM/AX.
0: A, że można
1: o
0: sobie
1: co mi
0: wyłączyć.
1: Chodzi, że możesz wyłączyć, aha, jak na przykład byś sobie nie życzył, żeby ktoś ci tam skanował
2: powietrze.
0: Tak, masz rację. Ja zobaczę. Tak, masz rację. Tak, tu jest graficzka do przełączenia. Po czym to widać? Możemy to obiektówką sprawdzić, że taka graficzka jest. Natomiast nie możemy jej przełączyć. Ale, że taka graficzka jest, to możemy sobie to sprawdzić. Masz rację.
2: 800, lista rozwijana zwinięte 2.4 GHz bez handel. Lista rozwijana zwinięte auto. Handel and V. Lista rozwijana zwinięte 20/40 MHz. Apisolation.
0: AP Isolation to jest kolejne właśnie takie coś.
1: Kolejne, czyli to jest, jak rozumiem,
0: też graficzka,
1: tego,
0: on lub off.
1: Tak, i to jest, jak rozumiem, do
0: żeby
1: tego,
0: widziano się w sieci lokalnej lub nie.
1: Mhm.
0: Dokładnie. I to jest właśnie też on lub off i to jest kolejna właśnie taka zadziora.
2: Wi-Fi pole edycji mikronet security mode. Lista rozwijana zwinięte FA2PSK/FA3SAE.
0: Tak samo tutaj.
2: Wi-Fi Passport Pole Sheet Broadcast 800.
0: Tutaj tak samo. Jest to samo, niestety, graficzka.
2: 800, lista rozhandel. Lista rozwi handel band. Lista rozwijana z apisolation.
0: Tak samo.
2: Przycisk apply. Informa pusta. Pusta.
0: To jest koniec tych ustawień Wi-Fi settings, które są tak zwanymi ustawieniami podstawowymi. Potem mamy
2: zakładka Advanced, zakładka Guest Wi-Fi, zakładka Master Wi-Fi, Wi-Fi Advanced, zakładka Advanced Settings.
0: Do Wi-Fi gościa nie będę zachodził, bo ono jest wyłączone, ale można je włączyć, jak ktoś chce. Jest taka możliwość, ale Advanced Wi-Fi, co tu mamy? Time Switch.
2: Klikalne. Przycisk apply. Separator. Sound Pre Mode. Przycisk opcji oznaczone, auto, przycisk opcji nieoznaczone, manual, sound pre, Lista rozwijana, niedostępne, zwinięte pola.
1: Okej, tu można sobie wybrać kraj.
0: Nie tylko, i to jest jeszcze, tutaj jest jeszcze taki, też mam tutaj to time switch. Nie wiem, co to jest. Time switch.
1: Być może chodzi tu o jakieś działanie tylko czasowe tej sieci bezprzewodowej.
0: No, ale to działa, do tego mamy filtr parental control, więc nie wiem.
1: Ale może chodzi o to, żeby wszystkim, nie tylko wybranym użytkownikom, w ogóle, żeby po jakimś czasie na przykład ta sieć
0: a może
1: nie była aktywna.
0: W każdym razie tutaj mamy też pewną zagwozdkę przy tym i mało tego, słuchajcie, ja wam powiem, instrukcja obsługi jest, ale tylko na papierze. Nie znalazłem instrukcji w PDF-ie do tego sprzętu. W tych routerach takich... nie wiem, typu Huawei czy tam inne, to zawsze mamy coś takiego jak help albo jakiś support, gdzie można kliknąć i sobie instrukcję pobrać z routera, z wewnątrz routera. Tutaj nie ma. Więc nie wiem, albo coś tu może zrobią z tym, albo no nie wiem. No, na razie jest to w takiej formie, w jakiej jest. Tak? Tyle mogę. Co jeszcze byś chciał zobaczyć, Michale?
1: Czekaj, co my tu mamy? Może na przykład ustawienia van.
0: Ustawienia van, proszę bardzo.
2: Klik na liba, odwiedzony link, user list, odwiedzony link, wifi setting, odwiedzony link, appno.
0: App modul, mogę jeszcze
2: znajdź
0: tu.
2: Dialog, trwał, appen, zero wystąp, ten dokument, znajdź bóg, appen, koniec lista, klikalne van settings.
0: O, proszę bardzo. Van settings.
2: Baner, o, stop, klik, o, klik na odwiedzony, lista rozwijana, zwinięte mobile network.
0: Van, tak. I tutaj możemy...
2: mobile network, DHCP client, PPP, Wi-Fi extender.
0: Wi-Fi extender. Tutaj też możemy tak zrobić.
2: PPP, DHCP client, mobile network, static IP.
0: I static IP.
2: Mobile network.
0: Z takich ciekawostek...
1: To od razu zapytam, bo mam wrażenie, że nam to gdzieś umknęło przy okazji opisywania tego sprzętu. Czy on ma gdzieś port sieciowy też?
0: No to jest port van LAN.
1: Port van LAN. I to jest jeden.
0: To jest ten jeden, tak.
1: To jest jeden. Jeden port.
0: Tak, i możemy sobie zrobić taki numer, że możemy sobie dopiąć tutaj coś tam. I zrobić jako, albo jako Wi-Fi extender, albo też możemy zrobić numer jako Wi-Fi extender, że on będzie pobierał z Wi-Fi i przekazywał taki zrobi sobie repeater. Mhm. Repeater
1: tak, tak. Albo na przykład właśnie to PPPoE byśmy mogli zrobić, jak w moim poprzednim, u mojego poprzedniego dostawcy internetu, to mógłbym sobie wpiąć ten router bezpośrednio do kabla sieciowego, podać dane i się po prostu zalogować.
0: Tak jest. Tak jest, dokładnie. I tak samo wykorzystać statyczne IP. No my tu nie będziemy tego robić, bo inaczej stracimy połączenie.
1: Rozłączy nas, tak.
0: Rozłączy nas. No albo pokazujemy, albo coś.
2: Lista rozwijana, zwinięte mobile network.
0: Mobile network.
2: Settings. Link mobile network settings. Secondary antype. Lista rozwijana, zwinięte disable. Przycisk apply. Lista rozwijana, zwinięte disable.
0: Secondary możemy mieć
2: disable.
1: Czyli, że jeżeli coś nie działa, to przełącz się na to.
0: Tak, ale tylko mamy PPP, DHCP lub static IP. Nie mamy już tych, nie mamy tutaj tego extendera.
2: Bezprzewodowych.
0: Tak.
2: Pink address pole IPv6, pink address IPv6, pink address pole mobile pink enable, przycisk apply. Przycisk return, info, pust, tak, przycisk apply, mobile ping enable.
0: Mobile ping enable. I tutaj nie wiem, do czego to jest, ale to tak samo jest ta etykietka, której się nie da przełączyć. Natomiast to akurat, na czym mi zależy, to jest w innym miejscu, ping from van, to się nazywa. A tutaj jest mobile ping enable, czyli, no nie wiem, może, nie wiem do końca.
1: To jest chyba coś takiego, że możesz mieć generalnie połączone te dwa typy, że na przykład możesz mieć coś bezprzewodowego i coś przewodowego i w zależności od tego, jak to działa, czy na przykład nie działa jedno, te primary, to się przełącza na to secondary. Mam wrażenie, że tu o to chodzi, bo ten ping to jest po prostu sprawdzaj hosta.
0: A, no możliwe, możliwe. No nie możemy tego włączyć, bo jest ta etykietka wspaniała.
1: No i poza tym też nie mamy drugiego łącza, żeby się tak wpiąć.
2: Lista, lista reset on dary link, no reset link, lista rozwijana, zwinięte mobile network, no reset link.
1: Niemniej jednak jest to ciekawa funkcja.
0: Tak.
2: No reset link, no lista, no reset links.
0: Jeszcze jest jakiś more settings.
2: Link mobile network settings, set on lista rozwijana, no reset link mobile.
0: Mobile network settings.
2: Network settings, on net mode. Przycisk opcji oznaczone, auto, przycisk opcji nieoznaczone, manual, network mode, lista rozwijana, zwinięte auto, list, pięć kilesa, 4 kile.
1: I tu już mamy ustawienia tego modemu bezprzewodowego.
2: Lista rozwijana, zwinięte auto, grupa profile, list, lista rozwijana, zwinięte stale.
0: No tutaj mamy albo domyślny, albo ten mój, można tutaj 4 dodać, o ile pamiętam, a to
2: mamy,
0: wystarczy.
2: Mamy pole edycji stale, user. User pole edycji user, password, password pole edycji zabezpieczone, pattern pole edycji data,
0: auto wiadomo, że...
2: Concept, roaming, roaming mode, przycisk apply.
0: Tutaj roaming mode i tak samo mamy tą zdradliwą etykietkę. On, off.
1: A to naprawdę...
0: To już nie jest fajne.
1: To już nie jest fajne, bo szczególnie, że nie wiemy, jak to
0: czy jest
1: włączone,
0: włączone, czy nie. A tutaj, gdzie ja jestem przy rosyjskiej granicy i litewskiej granicy, może być wesoło.
1: Dokładnie.
0: Ja oczywiście poprosiłem osobę widzącą, żeby to zrobiła, ale... No to już nie jest fajne. Tak
1: ale
0: powiem.
1: Wiesz, nawet i przy założeniu, że gdzieś z tym routerem byśmy jechali, gdzieś...
0: A tak.
1: Na przykład, już nawet pomijając to, że możemy mieć na miejscu jakąś kartę sieciową, którą sobie tam włożymy, kartę SIM z internetem mobilnym, to wtedy ten roaming przydałoby się mieć włączony, żeby to działało. Ale pytanie, co na przykład w jakiejś samej podróży, tak? Chociaż w sumie nie. Jeżeli zmienialibyśmy kartę, to też ten roaming mógłby być wyłączony, bo roaming to działa na jednej konkretnej karcie. Więc tak czy inaczej warto się upewnić, że on jest wyłączony, bo jak mieszkacie przy granicy albo na przykład mielibyście zamiar podróżować z tym routerem gdzieś tam, to...
0: No właśnie, Michale, co jeszcze? Co jeszcze chciałbyś wiedzieć?
1: Co jeszcze?
0: Co cię interesuje?
1: Jakież my tu mamy jeszcze ustawienia? To może sieci lokalnej jako takiej.
0: Co mamy z LAN-u, tak?
2: Klika odwiedzony link, user list, odwiedzony link, wifi, odwiedzony link, app module.
0: App module. Żeby do tego menu.
2: Zero wystąpień, dialog, wstęp, grafika, odstąp, klikal, nawiga, odwiedzony link, user list, odwiedzony link,
1: wizy, odwiedzony link,
2: klikalne status, status beta, team, artus, network settings, klikalne nam settings, select nam type, klikalne network settings, network, app nam programming settings, network settings.
1: W network settings, o właśnie, w network się byliśmy?
0: Nie, nie byliśmy, możemy zajść.
2: Grupa user, pol, password, komle, odstąp. Network settings. Co next mode. Przycisk opcji oznaczone. Auto. Przycisk opcji manual. Network list.
1: A, to byliśmy.
2: Grupa profile.
0: To nas przeniosło.
2: Mamy pole user user pass pass app app out list it mode. Lista rozwijana zwinięte IPv4/IPv6. Koniec grupa przycisk apply. Separat roaming. Roaming mode. Przycisk apply. Przycisk return informa pusta pusta pusta pusta. Klik przycisk return.
0: To mamy, jeśli chodzi o network.
2: Select nam klikalne network settings, network app nam programming set, klikalne network operators, manual and automatic network registration.
0: Mamy jeszcze to.
1: Wybór sieci.
0: Podejrzewam, że jak to zacznę grzebać,
1: tak,
0: to...
1: Tak, tu mamy na auto prawdopodobnie, więc...
0: DHCP and DNS.
2: DHCP, DNS, management. Klikalne paczka B settings.
0: Pakiet settings.
1: A co to jest?
2: Paczka B, delice management, klikalne paczka.
0: Proszę bardzo, paczka G.
2: Banner pakiet. Klik, klik, odwiedzony, paczka B, type. Lista rozwijana, zwinięte, noce.
0: Pakiet type. Tu mamy daily.
2: Monthly natural.
0: Monthly natural.
2: 3 months.
0: 3 months. Half year.
1: Czyli to jest OK, czyli to jest takie zarządzanie pakietem danych.
2: Przycisk apply, separator, data set, 256, 22 kb, przycisk calibration, przycisk return,
1: Okej, okay. Czyli tu możemy sobie poustawiać jakby pakiet danych i możemy wybrać, że na przykład rozliczamy się w cyklu miesięcznym, czy tam kwartalnym, półrocznym i wybieramy pewnie tam ile możemy, no z tego, jaki mamy pakiet danych. Tu od razu przy okazji też widzimy, ile zużyliśmy danych, ty zużyłeś 230
0: 250 coś tam, ale no. to mogę powiedzieć, że to też w statystykach możemy podglądnąć sobie i te statystyki też wyczyścić. Także to...
1: Swoją drogą myślę, że do tych statystyk i do takiej jakiejś diagnostyki to też fajnie by było zajrzeć.
0: Proszę bardzo, nie mam problemu. Już.
2: Klikalne nam settings, select, klikalne network, segment, klik manual, klik DHCP, ambedi, klikalne paczka, beset, nobi, klikalne parental, control, klikalne liberal. Fire klikalne autem, aute klikalne promebok, com klikalne messages, com klikalne pin settings, sim klikalne admin settings, set klikalne update, om klikalne configuration basku, sabe klikalne delete rebot, deli klikalne diagnosis, diagnose klikalne UTS, support klikalne DC signal strength, adjust signal strength, klikalne position reson measure, klikalne DDNS, dead klikalne notification, send klikalne ping, send ping, klikalne ustare. Są klikalne MTP settings, net klikalne nick node, nick klikalne autem pastał informacje o pusta klik,
0: klikalne mam tu diagnozis.
1: No to zobaczmy.
2: Klikalne measure deposit, klikalne adjust signal device, klikalne support of WPS, WP klikalne diagnose delete status diagnosis, klikalne delete
1: i tu się pewnie dowiemy co nieco na temat parametrów.
2: Klikalne delete rebo, klikalne diagnosis.
0: Diagnosis. Ja wiem, gdzie szukać tego statystyki.
2: Okres klikalne logo, naviga odwiedzony linku, serlist odwiedzo, komie, not detection. Grafika wygląda jak cirkle. Wifi status waiting for detection. Wifi password waiting, admin password waiting, hotspu usabe waiting for detection. Memory usabe waiting for detection. Mam status waiting for detection. Net status waiting, przycisk start.
1: A, bo to trzeba kliknąć start.
2: Pusta, przycisk start. Start, przycisk, pusta. Klikalne net status waiting for data, przycisk return.
1: I on sobie pewnie to jakoś będzie teraz analizował.
2: Informacje o treści, pusta. Klikalne informacje, przycisk return. Przycisk rediagnosis. Net status. Mam status. Memory usabe middle. Memory usabe. Spusabe. Password security strong. Klikalne. Admin password. 5 key wifi password security strong. 2-4 key wifi password security strong. Klikalne. Wifi password. Wifi status. 0 false 4 grafika wygląda jak cirkle. 0 false 4 reminder it is recommended to fix it in mediatel. Wifi status. 0 gra 88 points. Diagnosis. 88 points. Dla nawigacja odwiedzony link wifi settings.
0: Co tu zostałem 88
1: tak,
0: punktów.
1: Ale to trochę taka dziwna, bo ja bym się spodziewał jednak, to widać, że te urządzenia też idą coraz bardziej w taką stronę, żeby nawet użytkownikowi, który nie do końca jest zorientowany w tych kwestiach sieciowych, to żeby mu coś tam podwiedzieć, tylko problem jest taki, że jeżeli ktoś chce uzyskać już konkretną techniczną informację, to zaczyna mieć z tym problem, no bo teraz zobacz, co ci mówi 88 punktów?
0: Odwiedzony,
1: czy w sumie jest nieźle, ale mogłoby być jeszcze troszkę lepiej, nie? Ale...
0: Cirkle. Cirkle.
2: Zero fault 4 reminder it is recommended to fix it in mediatel.
0: Nie wiem, zero fault 4 reminder.
1: Z drugiej strony, no właśnie, on mówi, że hasła masz dobre, więc co tu jest błędem, jak cała reszta jest pokazana, że jest okej.
2: Admin password. Klikalne. Password security strong. Spusabe. Memory usabe. Memory usabe middle, mam status,
1: no
2: net status, przycisk rediagnosis, przycisk return, info pust.
0: No właśnie, i tyle wiemy, niestety, nic więcej się nie dowiem, nie wiem jak zrobić, żeby było 100.
1: Nie wiem, co byś musiał zrobić, naprawdę, to jest bardzo dziwne.
2: Przycisk return.
0: No a teraz spróbuję się dostać do tych statystyk.
2: Klikalne.
0: To jest to oj.
1: Aha, no to bym się nie domyślił.
2: Klikalna liga odwiedzony link, serlis odwiedzony link, app module, komi tabela, current data consumption, total data consumption, download, 41.61 kilobytes, 180.47 kilobytes, upload, 7.37 kilobytes, 75.61 kilobytes, total, Koniec tabela AB Statistics.
1: To jest jakby cały, te 20 dni, to jest jakby całość, ile ty tego sprzętu używasz.
0: Tak.
1: Okay.
2: Przycisk clear history.
0: I mogę clear history.
2: Przycisk return. Informa, przycisk return.
0: No return, czyli wracam. I tak samo mogę to zczytać z tych statystyk, to nawet bardziej niż z tamtego pola o tym pakiecie.
1: Chociaż tamto, ten pakiet był taki o tyle fajny, że on tam podsumowywał jakby całość, tak? Po prostu.
0: A tutaj

0: są tylko nowe powiadomienia i już. I wiadomo wtedy, że ktoś zadzwonił na ten numer.
1: Ale jak rozumiem, odebrać nie można.
0: Nie, właśnie nie. No to jest takie trochę głupie, bo w tych innych routerach to jeszcze mamy to gniazdo RJ...
1: 11.
0: I tam możemy podłączyć telefon i wtedy jest troszkę inna robota. No, a tutaj jest tak, jak jest. No co zrobić? Dobrze, czy coś jeszcze możemy sprawdzić?
1: Znaczy, ja myślę, że się powoli już zbliżamy do końca tej naszej przygody z tym routerem. Chyba, że jeszcze uważasz, że coś jest wartego przejrzenia, ale wydaje mi się, że zajrzeliśmy do tych najważniejszych ustawień, najważniejszych funkcji.
0: To znaczy, proszę Państwa, no nie zajrzeliśmy do VPN-a, do przekierowania portu.
1: No tylko
0: do
1: ty tego nie używasz, rzeczy. Więc ciężko tylko, by było nam nawet pokazać coś praktycznie.
0: Ja tego też nie używam to raz, ale też drugi raz to jest takie średnio dostępne, a trzeci raz, no powiedzmy sobie szczerze, to jest bardziej router mobilny niż biurowy. I możemy, to nie jest problem, tak, żeby, ale no powiedzmy sobie szczerze, bardziej chodziło o to, żeby pokazać tutaj, że to jest mobilny sprzęt, że to działa po prostu, że to pracuje i jak to pracuje, tak? Mamy niestety tych przełączników dosyć dużo, tych grafikowatych, które nam tu różnie działają, że tak powiem, a raczej nie działają niż działają. Czekamy na wersję firmware'u, jeśli jakaś będzie nowsza, coś może, zobaczymy, się okaże.
1: Nie dlatego, zadałem ci nie... dość tak? istotnego pytania, które myślę, że w końcu czas postawić. Jaka jest cena tego sprzętu?
0: A to zależy, gdzie się kupi i za ile.
1: No, cena ten jest taka, za ile się kupi, ale właśnie... Właśnie pytanie,
0: cena katalogowa to jest 1099 zł. Mhm. W tej chwili jest w promocji 949 zł. Był po 854 zł.
1: Ale to jest promocja gdzie? W jakimś czasie. Konkretnym sklepie? Czy...
0: Na Allegro.
1: Na Allegro, okej. Okay. Czyli tam warto wypatrywać.
0: Tam można zobaczyć, aczkolwiek były korzystniejsze promocje na Czarnym Piątku, bo jednak jeszcze stówkę można było taniej to kupić. O, tak powiem.
1: No to
0: może
1: jest...
0: gdzieś coś. A w ogóle strona jest spacetronik przez k.pl. Jak ktoś chce sobie tam zajrzeć, może jest lepszym eksplorerem internetu niż ja, to proszę bardzo, komentarze mile widziane. Ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, router naprawdę nie jest zły, jeśli o to chodzi. Ktoś nam go skonfiguruje, no możemy się już nie martwić o całą resztę. To raz. Po drugie jest przenośny, po trzecie bardzo fajnie łapie zasięg i trzyma zasięg, po czwarte nie ma wyświetlaczy, tylko ma diody. Dzięki temu możemy go sobie spokojnie macać i nic tam nie poprzestawiamy za mocno i za bardzo. To jest, uważam, to są jego plusy. Minusy to jest to oprogramowanie, ale to ja uważam, że to jest do poprawy. To można poprawić przy odrobinie dobrej chęci, o tak powiem. To raz, ten interfejs, ale to jest minus na razie. Według mnie słaba bateria. Bateria nie jest najlepsza. Bo powiedzmy sobie szczerze, no dobrze, 8 godzin na Wi-Fi, 4 godziny na LANie, na LANie i Wi-Fi, no to nie jest jakoś super, tak? Powiedzmy.
1: Znaczy dla
0: szkoda.
1: Mnie...
0: Szkoda. No i jest jeszcze coś.
1: No
0: jeszcze, jest jeszcze coś. A mianowicie jest coś takiego, że nawet jak jesteśmy na zasilaczu, a pracujemy po Wi-Fi i sobie gdzieś wyjdziemy z tym komputerem, ze smartfonem na chwilę, na 5 minut, to wracamy z powrotem. Bo wiadomo, jak wyjechaliśmy, wyszliśmy, stracimy zasięg, tak?
1: Aha.
0: Wracamy i się nie możemy połączyć.
1: O, no to jest spory minus.
0: I dlaczego, nie wiem. Jaka jest na to rada? Albo wyłączyć router całkowicie z przycisku power i włączyć go ponownie, albo prościej, włączyć komputer, na przykład laptopa i podłączyć LAN. My nie musimy się łączyć, wystarczy, że podłączymy LAN, czyli on dostanie jakiś prąd na port LAN. Znaczy na port WAN po prostu, tak? Aha. i w tym

0: momencie on już połączy.
1: Wiesz co, dla mnie jeszcze też jednak mimo wszystko taką trochę wadą, jak na urządzenie mobilne, jest to, że on ma dedykowany sobie zasilacz. Że nie jest ładowany jednak z USB, bo mając laptopa, no to aż się prosi, żeby móc po prostu taki router podłączyć sobie do laptopa, żeby on nam robił też już od razu w tym momencie za kartę sieciową, przewodową, która jest rozpoznawana po USB i żeby przy okazji też był w stanie ładować sobie w międzyczasie te wewnętrzne ogniwo, które tam ma. To tego mi w tym urządzeniu brakuje. Oczywiście wiadomo, no możemy zabrać kostkę, możemy zabrać ten zasilacz, możemy wszystko.
0: Możemy zabrać całe to pudełko.
1: Możemy, oczywiście, że tak, ale jednak no, jest to urządzenie dedykowane do zasilania tego routera. Kabli USB zwykle mamy pod dostatkiem i jest to bardziej uniwersalne. Ja bym naprawdę się nie obraził, żeby dało się to ładować po prostu z USB.
0: Ja jeszcze mogę ci pokazać.
2: Przycisk clear history, przycisk return.
0: Tu jest takie USB.
2: Klikalne
0: USB. USB share w tym menu.
2: Klikalne logo. Nawiga odwiedzony link user list. Odwiedzony link wifi set odwiedzony komie USB link user name. USB link samba loft user wicom net setop headset access pre-memory disk. User name pole edycji admin password. Password pole edycji zabezpieczone klęć punktor. Przycisk apply. Przycisk return. Informacja pusta. Klik czy przycisk apply. Password pole edycji zabezpieczone klęć punktor.
1: Tu wiele nie ma.
2: Przycisk apply. Przycisk informacja.
0: Ja nawet nie wiem, co to za hasło jest. Jakieś wpisane, nie wiem.
1: Prawdopodobnie admin też.
2: Przycisk apply. Password pole edycji zabezpieczone klęć punktor.
0: Spróbuję to wpisać. Zobaczę, co będzie.
2: Przycisk apply.
1: Ale gdzie wpiszesz?
2: Informa nagłówek klikalne poziom 4 link razy. Nagłówek klikalne poziom 4 mesabe. Settings apply successfully. Przycisk ok.
0: Właśnie do tego USB share.
1: Ale to nadajesz hasło.
2: Password pole edycji zabezpieczone klęć punktor password.
1: Nadałeś hasło po prostu do tego udziału sieciowego.
0: No to nawet nie po prostu wpisałem admin tam jakie było.
1: No tak, no bo to było to hasło admin i teraz musiałbyś mieć podłączony jakiś tam na przykład właśnie dysk sieciowy i wejść dwa backslashe 192.168.8.1 i są dwie opcje, bo pytanie, jakiego protokołu SMB używa ten sprzęt. Jeżeli używa jedynki, to już od razu mogę powiedzieć, bo ja na to się naciąłem ostatnio przy okazji swojego fanboxa. Niby stosunkowo nowy sprzęt, bo szóstka, ale niestety tam jest stary protokół SMB w wersji pierwszej. I Windows od dziesiątki na pewno w górę po prostu ten protokół blokują. Więc co mi po porcie USB, skoro żeby mi ten udział sieciowy działał, to ja muszę wymusić gdzieś tam w systemie uruchomienie, uaktywnienie niebezpiecznego, starego już przestarzałego protokołu i narażać się w ten sposób na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Więc po co mi to?
0: Mhm. Nie wiem, z którym on współpracuje. Z którą sam.
1: A jak wpiszesz dwa backslashe, bo ty masz dziesiątkę, prawda?
0: Tak, tak.
1: To ciekawe, co się stanie, jak wpiszesz backslash w menu uruchom i port i ten adres.
2: Nie dialog wpisz nazwę programu folderu dokumentu backslash.
0: Co dalej?
1: 190, na adres routera po prostu.
2: .168.8.1.
0: I co dalej?
1: I enter.
0: I cisza.
1: Czyli prawdopodobnie albo trzeba to włączyć.
2: System Windows nie może uzyskać dostępu do 192.168.8.1. Sprawdź pisemnie.
1: Prawdopodobnie albo trzeba to włączyć, albo po prostu nie jest podłączony dysk. I dlatego.
0: A no, niestety. Nie mam niestety takiego dysku na USB-C. mam dysk na zwykły.
1: No jasne.
0: Zwykłe USB.
1: Jasne.
0: Nie mam takich.
1: No niestety, także tu się tym nie pobawimy. Generalnie router jest rzeczywiście ciekawy. My teraz jesteśmy połączeni za pomocą tego routera, ty z niego korzystasz. Nie zerwało ani razu, nie przycięło, więc naprawdę działa to stabilnie.
0: Działa to i mówię od 7 dni cały czas sympatycznie, bezproblemowo. Nie mogę powiedzieć, że jest coś nie tak. Mówię, jedyne, na co mogę się skarżyć, to jest ten soft, który można naprawdę dopracować, aczkolwiek jak na pierwszą wersję i tak jest dość dopracowany. Można tam pewne rzeczy wymienić. No i ja jeszcze spróbuję jakoś do tego producenta się dobić, bo mówię, no spróbuję próbowałem już kilka razy, ale to nie znaczy, że nie uda mi się kolejne kilka, tak?
1: No, to prawda.
0: Producent podaje adres na ulicę Wiśniową do miejscowości Kościan i zobaczymy.
1: W sumie trochę szkoda, że mimo tego, że producent jest polską firmą, to mają ten interfejs w języku angielskim. Ja z jednej strony oczywiście rozumiem, że to jest chęć pójścia na taki międzynarodowy rynek, ale z drugiej strony fajnie by było zadbać o lokalnego klienta i dać mu polski interfejs.
0: Może coś gdzieś jakoś kiedyś, jakoś
1: będzie.
0: Gdzieś coś.
1: Może. Czas pokaże.
0: Wszak router jest na rynku od 2024 roku, czyli jest stosunkowo nowy. Ja się cieszę, że tutaj producent poszedł po linii tej bezwyświetlaczowej, tylko diodowej. Jest to alternatywa, że nie uszkodzimy nic. Natomiast ja myślałem, że rekompensatę braku wyświetlacza będzie tworzyła bateria, tak? Natomiast ja tego tu nie widzę, żeby tak to było. No. Ale zobaczymy, pożyjemy.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wszystko się dzieje.
1: Router, SpaceTronic.
0: Tak, i tak w stosunku na przykład do Netgeara czy do innych jest najtańszy w tym segmencie.
1: W tym segmencie, tak. Bo wiadomo, przewodowe routery są tańsze, ale tu mówimy o 5G, o technologii, która już dość mocno zaadaptowana, niemniej jednak to jest najnowsza technologia bezprzewodowego
0: dostępu. Tak, i mówię o tej technologii takiej, gdzie są te pasma N78, te wysokie, tak?
1: No tak.
0: Nie są te takie tam, te takie popularne, tylko te takie, te lepsze,
1: te lepsze.
0: Niby, które się nie przeciążają 100 MHz o tej szerokości. I on sobie bardzo dobrze z tym radzi, muszę przyznać. Nie gorzej niż te stacjonarne routery.
1: A to jest router, przypomnijmy, bezprzewodowy, SpaceTronic SPRM50.
0: Tak.
1: SPRM50. Router 5G, jak sami słyszeliście, z pewnymi mankamentami, ale całkiem przyzwoite urządzenie, prezentował dziś Robert Łabęcki. Dzięki, Robercie.
0: Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich. To jest mój kolejny podcast. Tomasz Tworek z tej strony. I dzisiaj zaczyna się tak naprawdę ciszą i zupełnym niczym, tylko dlatego, że grę, którą będę Wam dzisiaj pokazywać, będziemy uruchamiać za chwilkę. O czym chciałem powiedzieć? Nie jest to gra nowa, nie jest to też jakoś bardzo stara gra. Jest to gra firmy Ticon Blue pochodzącej z Włoch i jest to gra z gatunku gier przygodowych. Ano się na nazwę The Inquisitor, chapter 1 The Plague. Jest to tak naprawdę historia, która jest bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie. I od razu muszę powiedzieć, że jest to gra audio tylko i wyłącznie. Została zrobiona na potrzeby osób niewidomych. Istnieje oczywiście wersja wideo też na rynku i tak naprawdę można sobie grać w tą grę nie widząc. Jak mówiłem, jest to gra przygodowa z dość ciekawą historią o delikatnym zabarwieniu historycznym, w którym tak naprawdę śledzimy losy inkwizycji. Jednego inkwizytora, którym jest właśnie nasz główny bohater, Eimerich. To jest, że tak powiem, historia, w której nie ma aż tak dużo akcji, nie ma jakichś specjalnych, no nie wiem, scen, do których przyzwyczajają gry wielu z nas, czyli żadne bijatyki, żadne strzelaninki, pościgi i tak dalej, i tak dalej. Jest to gra przygodowa, czyli gra, w której tak naprawdę główny nacisk położony został na główkowanie i myślenie. Od tego zależy, czy posuniemy historię do przodu, czy też nie. Czyli wszystko zależy od naszych szarych komórek i wykorzystania tychże właśnie. Od razu chcę powiedzieć, że gra jest tylko i wyłącznie w trzech językach. Nie po polsku, muszę dodać od razu, z przykrością, aczkolwiek, no cóż. Oryginalnie gra jest po włosku. Jest też gra w języku latino, czyli hiszpański. No i wreszcie po angielsku, co jest dla mnie ogromnym plusem i dla wszystkich tych, którzy znają ten język angielski, będzie to kolejny plus, a myślę, że tacy się na pewno znajdą. W końcu to dość znany i potrzebny język w dzisiejszych czasach. Ja nie znam go również perfekcyjnie i do końca, ale znam go na tyle, że prawie tą grę przeszedłem już jakiś czas temu, kiedy wyszła. Wyszła w zasadzie chyba jakoś w tamtym roku. Dokładnie teraz nie pamiętam, kiedy to dokładnie było, no natomiast wyszła jakoś więcej w tamtym roku i ukazała się na trzech platformach. Na PC, właśnie na PC będę ją pokazywać, na Macu oraz na iOS. Z czego muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o urządzenie iOS, to o iPhone'ach wiem tyle, że nie macie co próbować uruchamiać tej gry na iPhone'ie 3GS, bo no, skutki będą bardzo, bardzo marne. Próbowałem, miałem i może jeszcze ktoś ma ten telefon, dlatego mówię, ostrzegam. 4S, myślę, że to już jest bardzo dobry telefon, na którym można spokojnie to uruchamiać bez problemu. Ja mam 5S i chodzi bardzo płynnie. Pokazuję tą grę tak naprawdę na PC tylko dlatego, że bardzo dużo userów posiada komputery klasy PC. Nie każdy posiada iOS-a. Na iOS-a gra jest tak naprawdę identyczna. Może mniej posiada błędów, niestety. Wersja PC posiada troszkę błędów, które czasem się lubią wtrącić w rozgrywkę. Natomiast myślę, że wszystko będzie ok. No i oczywiście wersja na iOS różni się sterowaniem znacznie i tym, no wiadomo, iOS to ekranik, a PC to klawiatura komputera. Okej, czyli w takim razie, żeby dłużej nie mówić i nie zanudzać was, bo ja tak sobie tutaj gadam i gadam, przejdźmy może do samego pokazania tej gry. No więc w tym wypadku będę musiał ją uruchomić. No i cóż, przejdźmy sobie na pulpit i mam tutaj już The Inquisitor, więc klikam sobie na niego Enter.
5: Welcome to the audio game mode. Press Tab or Shift plus Tab to scroll through the options. Press Enter to select one.
4: Tak jest, dowiedzieliśmy się, żeby się poruszać pomiędzy opcjami, należy używać Tab i Shift Tab. I Enter, by potwierdzić.
5: Start a new game.
4: Start a new game, czyli rozpocznij nową grę.
5: Resume the game.
4: Resume the game, czyli jeśli mamy zapisaną grę, możemy wznowić.
5: Load game.
4: Load game, wczytaj grę. Możemy wczytać stan gry z dowolnego zapisu.
5: Exit the game.
4: Exit the game, czyli wyjście z gry.
5: Select language.
4: Select language, czyli wybierz język. No więc zaczniemy sobie od początku i pokażę wam grę od nowa. Wciskamy Enter na Start a new game.
5: You are about to start a new game. Press Enter to confirm.
4: Naciśnij escape Enter, żeby potwierdzić i Escape, by anulować. No więc dajemy Enter i wsłuchamy wstępu.
5: Loading.
4: Wczytuję, okej. Okay. Już nawet nie pamiętam dużo z tego. Będę sobie musiał przypomnieć.
5: The year of our Lord 1364. I have been called to Carcassonne by the head of the Holy Inquisition, Father Vinay. I received his letter in Avignon. He asked me to come urgently, but did not explain why. I left my few belongings in one of the cells reserved for the brothers. I am in the main corridor. Press tab or shift plus tab to select the scene elements. Having selected an object, press enter to access the available actions. Press tab or shift plus tab to scroll through the actions available for the selected element. Press enter to select one. Escape to cancel. Press control to listen to the description of the setting. Press 1 to open the inventory. Press 2 to open the map. Press 3 to open my notes. Press 4 to listen to the objectives. Press shift to call for divine help. Press escape to exit the game. Press 0 to listen to the guide.
4: Dobra, dowiedzieliśmy się podstaw, czyli tak naprawdę szybki samouczek, co się czym robi. Troszkę tego jest, ale to nie jest aż tak skomplikowane, jak wam się może wydawać i wszystko jest spokojnie do ogarnięcia. Więc tak, tab i shift tab to jest oczywiście lewy shift. Tutaj został popełniony pewien błąd, chciałbym, żeby go kiedyś poprawili i zmienili to, bo to naprawdę potrafi zaboleć. Jak było tutaj powiedziane, shift to divine help, czyli tak naprawdę ten klawisz jest używany do tego, jeśli utkniemy w jakimś miejscu, będziemy chcieli coś przeskoczyć, to po prostu ten klawisz przeskoczy nam konkretną rzecz, to znaczy postać sama wykona następny ruch, który ma być wykonany w tej historii. Czyli tak naprawdę można by pomyśleć, że w ten sposób można przejść grę używając tego klawisza i można, i to jest poprawne, bo można tak zrobić, natomiast gra na końcu nas podsumowuje ilością punktów w procentach, ile sami odkryliśmy, ile zdobyliśmy, bo tutaj są poukrywane różne rzeczy i tak naprawdę można skończyć tą grę z różną ilością tych punktów na końcu. A ten Divine Help, wiadomo, zmniejsza dość znacznie tą ilość punktów. Od 1 do 4 mamy właśnie inwentarz, czyli nasze rzeczy, które mamy przy sobie. Mapę, której jeszcze nie mamy. Co jeszcze było? Objectives, czyli aktualne cele, to co musimy zrobić. I notatki. No on sobie zapisuje notatki co jakiś czas, do których możemy mieć dostęp i sobie odczytać jakieś rzeczy, o których mogliśmy zapomnieć. No i cóż. Tak naprawdę to tyle. Używamy tab i shift tab, żeby się przemieszczać, natomiast jak o tym tabie już mówiłem, to dlatego używamy lewego shifta, żeby sobie niechcąco nie wcisnąć tej pomocy. No, bo to jest coś, czego dużo osób nie lubi. Ja przynajmniej nie lubię, jak gra robi za mnie różne rzeczy, ja jednak wolę robić te rzeczy sam. Nawet jak utknę na bardzo długo, to jednak wolę szukać alternatyw. Okej. No to zobaczmy, co tu mamy.
5: Guard.
4: Strażnik. Guard.
5: Balcony.
4: Balcony.
5: East Wing Corridor.
4: East Wing Corridor, czyli jakby takie wschodnie skrzydło. O, przepraszam za odgłos za oknem. Tutaj niestety zdarzają się różne wybuchy i inne różne takie tam. Można było powiedzieć, że moje miasto przygotowuje się do następnej wojny. A mam nadzieję, że takowej nie będzie. A tak poważnie, mam niedaleko siebie poligon. Także mieszkam w dość ciekawym miejscu. No i czasami takie różne bum bum sobie robią takie dum. No tak, więc tu wracając do tej całej inkwizycji, mamy wschodnie skrzydło.
5: Lion's Head Statue.
4: Statua, Lion's Head, czyli głowa lwa.
5: Abbot Vinay's Study.
4: Abbot Vinay's Study, czyli jakby, nie wiem, czy to jest jakaś biblioteka, czy coś takiego, nie wiem, co tam jest dokładnie, jakaś tam... No to znaczy, to jest miejsce, w którym jest ten cały ojczulek, który nas wezwał. Wysłał nam list, że potrzebuje inkwizytora. Dzieją się jakieś straszne rzeczy tutaj w wiosce niedaleko i tam potrzebna jest inkwizycja.
5: God.
4: A tu mamy dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że możemy na jakiejś rzeczy wykonać więcej niż jedną akcję. Czyli możemy tutaj kliknąć Enter.
5: I talk to God.
4: Czyli porozmawiać z nim.
5: Egzamin,
4: czyli obejrzeć tego strażnika. No to zobaczymy, obejrzmy, jak on sobie na przykład wygląda.
5: A thick-set guard with many scars. He looks very much like a vulgar mercenary. On his arm, he wears a pendant with a strange symbol.
4: Na ramieniu ma jakiś symbol i dużo blizn. Sprawdźcie, jak wyglądają te wszystkie skróty, żeby wam pokazać. Jeden.
5: Inventress. Tab or shift plus tab. To scroll through the inventory elements. Press enter to access the available actions. Having selected an object, press tab or shift plus tab. To scroll through the actions available for the selected element. Press enter to select one. Escape. To cancel. Press escape.
6: To close the inventory.
4: O, tu użyli innego głosu. To close the inventory, żeby zamknąć inwentarz. Okej, okay, ale my nie mamy nic w inwentarzu. Patrzę tabem, nie ma nic. Więc zamknąłem inwentarz. Sprawdźmy dwójkę.
5: Map not available.
4: Mapa niedostępna, nie mamy mapy. Trójka.
5: Book. Press tab or shift plus tab to browse my notes. Press enter to confirm. Press escape.
6: To close the notebook.
4: Żeby zamknąć notatnik.
5: Last page.
4: Last next page. Page. Next page.
5: Last page.
4: No, zaznaczymy next page. Zobaczymy, czy coś ma.
5: This page is empty.
4: Oho, ta strona jest pusta. No, niestety.
5: Last page is empty.
4: O, tak, tak, tak, tak. Czyli zamknijmy ten.
5: I am in the
4: tak, już to
5: main
4: słyszałem.
5: Corridor.
4: No to zobaczmy czwórkę.
5: Nothing.
4: Nic, nie mamy nic. Nie mamy żadnego celu. Czyli Ctrl jeszcze możemy wcisnąć. To jest opis miejsca, w którym się obecnie znajdujemy.
5: Large corridor with windows. Next to the windows on the right, the door to Father Vinay's study. Continuing on the left, it leads to the pantry. To the right, to the corridor with balcony.
4: No, czyli taki opis tej lokacji, w której jesteśmy. Tutaj jest ten strażnik. I porozmawiajmy, bo tu się da z nim porozmawiać. To porozmawiajmy z tym strażnikiem. On podchodzi do
5: My name is Nicholas Emmerich.
4: Nicholas Emmerich, właśnie.
5: Abbot Vinay is expecting me.
4: Ojciec Vinay oczekuje mnie. Tak, tak.
7: Father Vinay. Father Nicholas Emmerich is here. You may enter, Father Emmerich.
4: Możesz wejść, dziękujemy. To chyba był dźwięk, że zakończyła się rozmowa.
5: God.
4: Czyli
5: Balcony.
4: Mogę.
5: East Lion Abbot Vinay.
4: Mogę tutaj
5: study.
4: Wejść. Okay.
5: Large oval room with windows on the right. Bookcase full of ancient books on the left. And in the center. The abbot's desk with an hourglass on it. Behind the desk, against the wall, a preciously crafted crucifix. To the right of the window and against the wall, a statue of the Virgin Mary. On the other side of the window, a solid wooden table, with a candlestick, silver plate, and closed casket on the top. Opposite the desk, the door exits onto the corridor.
4: O, czyli mamy wyjście. Tak, opis tego pomieszczenia, w którym jesteśmy. Mamy tutaj krucyfiks, statuę Maryi Dziewicy, biurko, no i okno, drzwi, także tu mamy wszystko, możemy sobie tu obejrzeć.
5: Main corridor.
4: Wyjście, tu możemy wrócić do głównego korytarza.
5: Hourglass.
4: O, tu są.
5: Examine.
4: Tu jest.
5: Hourglass.
4: Możemy obejrzeć też.
5: An hourglass.
4: No i tyle się dowiedziałem na ten temat. Dobra.
5: Examine. I take.
4: O, wezmę, tak. Na pewno.
5: I don't need an hourglass.
4: Nie potrzebuję
5: tego. Wasting my time.
4: Tak, nie potrzebuję tego i marnuję czas. Okej, okay, czyli to na pewno nie o to chodzi. Okej.
5: Okay. Hourglass casket. Desk. Crucifix.
4: Desk, crucifix.
5: Statue of Mary.
4: Statua, możemy obejrzeć, tak?
5: A statue of Mary. May the Virgin assist me in my work.
4: Tak, niech. Tak, niech Maria Dziewica wspiera mnie w mojej pracy. Dobrze.
5: Father Vinay.
4: Tu jest ojczulek. Ale możemy sobie go obejrzeć, jak on wygląda.
5: Father Jean Vinet, prior of Carcassonne. A man with a devious eye and an able tongue. Better not to get tangled in his words.
4: Tak. Okej. Okay. Porozmawiajmy z nim w takim razie.
5: Father Vinet.
8: So you are Nicholas Aymerich. It is a pleasure to meet you in person, even if your fame as an inquisitor precedes you.
5: You are surely aware that I have not been Inquisitor General of Aragon for some years.
8: Of course. I well know that you have resided in Avignon for some time. Indeed, it was Pope Urban who holds you in the highest esteem, who sent me the first chapters of your Directorium Inquisitorum. A truly comprehensive and learned work.
5: Forgive me, Father Abbot, but I know well the contents of my work. I would rather know the reason for my being summoned here.
8: You are no doubt a worthy inquisitor, but you are also very impatient. However, you are right. Let us move on to more serious matters. Have you heard of Calcares?
5: Yes. I believe it is an abbey a few days' journey from here. But I have never been there.
8: Well, that is where you must go. The abbey belongs to the Cistercians, but they have not been able to spread the faith among the people. Indeed, as far as I know, the wretched village of Calcares is lacking a spiritual guide. And it would appear that even its priest has abandoned the church. As the area was not immune to Catharian heresy, I sent a brother of some experience there. His task was to investigate and to bring true faith among the local people.
5: Then what? I don't think he should have much difficulty. Such heresy died with the Crusade of Innocent III. And I personally took care to crush any final outbursts of that scourge.
8: And yet we have heard nothing from this brother. Your task is to trace him. And...
5: I beg your pardon, Father Vinet. But is it possible that here in Carcassonne you do not have an inquisitor able to investigate a case like this? Was it really necessary to have me come from Avignon?
8: Your perplexity is justifiable. But I asked specifically for you to come, as you know the Inquisitor I sent to Calcares. It is Father Giacinto Corona from Valladolid.
5: Father Corona is certainly the most suitable person to entrust with the task. And I'm sure that you will soon have his news.
8: Really, Father Aymeric, the matter of this village must be resolved as soon as possible. I hope that I can count on you leaving immediately.
5: If you are so convinced that there are Cathari hiding in Calcares, then I believe you should provide me with all the tools I require to fight the heresy. You must appoint me Inquisitor General, and invest me with full and unlimited powers of Inquisition throughout the region.
8: Your insolence surprises me. You know very well that such powers are a prerogative attributed directly to me by the Holy Father. You shall go as my emissary, investigate, and if, as I believe it is necessary, we shall establish a tribunal in Calcaris.
5: So, if I understand correctly, you fear that Father Corona is in danger, in the hands of menacing heretics, and that the village is revolting against the supreme power of the Church, scornful of the Holy Inquisition. So tell me, how long has Father Jacinto been in Calcaris?
8: Since early September.
5: No more than a month. And since then you have heard nothing from the village. Do you not think that strange? These heretics will do anything to draw our attention. The guard I saw outside appears to be a vulgar mercenary. Is that how the Inquisition protects itself?
8: Father Emmerich, I appreciate your concern. However, you have nothing to fear. He is the bastard son of the impoverished Counts of Toulouse. His presence guarantees the loyalty of that which less than a century ago was a powerful dynasty. I am tired of arguing with you, Father Emmerich. I have already asked you to leave. Now is the time.
4: Tak, czyli zakończyliśmy tą rozmowę z ojczulkiem. Dostaliśmy od niego, powiedzmy sobie, misję udania się do Calcaris, wioski, w której mamy przeprowadzić dochodzenie i pozbyć się wszelkiej inkwizycji, która może zagrażać ojcu. Korona, z tego co pamiętam, który może być w zagrożeniu, nie daje znaku od prawie miesiąca. No więc w takim razie musimy zabrać się do roboty. Ale jak? No cóż, w takich grach zazwyczaj chodzi o to, żeby zwiedzać, rozmawiać ze wszystkimi, zbierać przedmioty, co zaraz próbujemy zrobić, chociaż troszkę. No dobra, tutaj chyba niedużo możemy. Obejrzymy to.
5: A closed casket.
4: No nic, tu nic takiego nie ma, biurko.
5: A well-polished desk. Father Vinay takes appearances very seriously.
4: Okej, to jest biurko.
5: Crucifix. Examine. Crucifix. A preciously crafted crucifix.
4: Krzyża chyba nie można wziąć, z tego co mi się wydaje.
5: Crucifix. I have no need of such things. Statue, Father Vit, main corridor.
4: Możemy porozmawiać jeszcze z ojcem, ale to pewnie.
5: Father Jean Vinet.
4: Main corridor. Dobra, wyjdźmy.
5: I am in the main corridor balcony. East.
4: I teraz co robimy? Obejrzmy tą głowę. Chociaż nie wiem, czy to coś jest.
5: It seems that something is missing. The statue has a number of slots as big as a stone.
4: Tak, ta coś brakuje w tej głowie. Na pewno. Bo posiada miejsca, wypustki takie wielkości kamieni. A więc zapewne tutaj coś trzeba będzie z tą głową zrobić.
5: Gra... I am in Abbot
4: tak,
5: Vinay's
4: gra się lubi czasami
5: study.
4: Na chwilę przymulić, niestety.
5: Guard.
4: Dobra, tu jest balkon.
5: East wing, lion's head, bald monk.
4: O!
5: Abbot Vinay, bald
4: tu mamy
5: monk.
4: Mnicha.
5: I talk to bald monk.
4: Spróbujemy porozmawiać z tym mnichem.
9: I don't like your Catalan accent.
4: Tak, nic tam niestety nie powiedział. No dobra, spróbujmy iść na balkon.
5: I go towards balcony. wide corridor with portico. On the left, balustrade with view over the town of Carcassonne. To the right, a narrow staircase leads down to the stables. Next to it, against the wall, a tapestry. At the back, access to another corridor. Corridor.
4: Czyli jaki courtyard.
5: Main corridor.
4: Tutaj główny korytarz.
5: Bald monk.
4: Tu kolejny mnich.
5: Passing monk.
4: Porozmawiajmy z tymi mnichami, może coś nam powiedzą.
5: Bald monk.
9: I am busy.
4: Tak, jest zajęty. Bardzo dużo zrozumiałem.
5: Passing monk. Examine. I talk to. Passing monk.
4: Powie nam coś.
5: Later, brother.
4: Później, bracie.
5: Mhm. Tapas. Stable.
4: Stable.
5: Corridor. Courtyard.
4: Main corridor.
5: I go towards main corridor.
4: Wróćmy i pójdźmy zobaczyć jeszcze
5: I am lion's bald abbot Vinega balcony. East wing corridor. I go towards east wing corridor. The wing of the abbey used as a store, with barrels and wineskins, leading towards the dark corridor.
4: Tutaj jest ciemny korytarz.
5: A small flight
4: jakieś...
5: of stairs leading to the kitchen.
4: Tak,
5: and
4: tutaj...
5: the exit out into the courtyard.
4: Aha, czyli...
5: Engraved map.
4: O, mamy mapę.
5: I go towards...
4: Chyba.
5: Engraved map.
4: A nie, tutaj jest mapa, ale...
5: A bas relief with a map of this wing of the abbey. It will help me to find my way quicker. I will copy it into my notes.
4: Dokładnie. Zrobi kopię do notatek mapy, która tutaj jest, jakby pewnie rozwieszona.
5: I am in the.
4: Czyli mamy w tej chwili mapę.
5: I must find a stable. And get myself a horse to ride to Calcaris.
4: A, czyli musi znaleźć konia. Wiem, gdzie jest stajnia.
5: Engraved red gem.
4: O, tu mamy kamienie.
5: I take red gem. A strange stone.
4: Dobra, podniosłem ten kamień.
5: Orange gem.
4: Kolejny kamień.
5: I take orange gem. A strange stone.
4: Kolejny
5: colored
4: kamień.
5: Gem.
4: Następny kolorowy
5: I take
4: kamień.
5: Colored gem. A strange stone.
4: Tak, pewnie będą do czegoś przydatne.
5: Blue gem. I take blue gem. A strange stone.
4: Więc pozbieram je.
5: Shaded gem. I take shaded gem. A strange stone. Yellow gem.
4: O, żółty. Sporo ich tu leży, ale pozbieram je.
5: Gem. A strange stone.
4: Sporo ich tu jest.
5: Main larder. Courtyard. Engraved map. Main corridor. Larder. Courtyard.
4: A co jest drabina?
5: I go to
4: możemy tu pozwiedzać.
5: Larder. A pantry. In the center, a table with scales and other objects. To the left of the table, a dressing table with doors and crockery. Next to this, the fire, unlit. Behind the table, an oval stone sink, a cloth hanging beside it. Next to this, the stairs leading up to the corridor. To the right of the table, some containers and a stand holding a book. On the wall next to this, a niche closed by a wooden hatch used to throw rubbish outside. Opposite the tables, a sideboard with food, plates, and bottles. Saucepan. I take saucepan. Saucepan. Bottle. Saucepan.
4: Nie da się tego, jakby nie podniósł tego, nie
5: I
4: wiem dlaczego.
5: I take
4: Może
5: bottle.
4: Butelkę.
5: Bottle, cauldron. I take.
4: Nie, nie, nie dasz tego podnieść. On tylko na to klika. Nic się
5: east wing.
4: Nie dzieje.
5: Draw.
4: Jest powrót.
5: Trap door.
4: Tu są jakieś
5: draw.
4: Drzwi.
5: Examine. Draw. A closed drawer. Its contents are of no interest to me.
4: Nic interesującego.
5: Draw. Trap wine.
4: Wino.
5: I take wine. A wineskin filled to the brim with mediocre wine.
4: Hmm, winko?
5: Cloth. Azur? I take cloth. A cloth filthy with dust and mouse droppings.
4: Nie wiem, po co mógłbym potrzebować.
5: Sideboard. Examine. Sideboard. An ordinary sideboard with crockery, glasses and other kitchen utensils and some doors. Sideboard. Examine. I move. Sideboard. I am not the cook or the maid. And I am not here to cook.
4: Nie będzie tu nic gotować. Side, dobra, scales. No. Nie, to nie.
5: Scales. Examine. Scales.
4: Jakiś
5: scales for weighing
4: skalpy,
5: the ingredients.
4: A nie, to scales. A, i mój angielski już odbiega od normy.
5: Examine.
4: No cóż.
5: I take
4: da się to wziąć?
5: Bread.
4: Chlebek.
5: Now I am not hungry.
4: Nie? No to nie.
5: Bread.
4: Chciałem.
5: Strange piece of metal.
4: Jakiś kawałek.
5: I take
4: kawałek
5: strange
4: metalu.
5: Piece of metal. Strange piece of metal.
4: Tak, wziąłem ten kawałek. Może
5: walnut.
4: Mi się.
5: Walnut.
4: Tu jakiś.
5: Examine. I take walnut.
4: Da się to podnieść?
5: No. Walnuts are ambiguous woody fruits suited to rodents, not to men.
4: Tak.
5: Walnut pocket knife.
4: Nóż.
5: I take
4: ten nóż może mi się przydać.
5: The kitchen knife.
4: Kuchenny nóż.
5: Carafe.
4: Karafka?
5: I
4: tak.
5: Take carafe.
4: Nie.
5: Carafe. Saucepan. Bottle cold. Saucepan. Examine. I take saucepan.
4: Nie, dobra, nie da się tych rzeczy podnosić.
5: Draw, trap, sideboard, trap door, examine, examine, trap door.
4: Jakieś drzwi.
5: A closed hatch.
4: Klapa jakby taka, tylko nie da się jej pod... Dobra.
5: Trap, east, cold, but cold, east wing corridor.
4: Wróćmy.
5: I go towards.
4: Czyli mamy trochę przedmiotów.
5: I am in the east wing main. Larder, courtyard,
4: czyli tutaj możemy sobie... Dobra, pokażę wam w tej chwili, jak działają te rzeczy. Spróbuję zajrzeć do mapy.
5: Map. Press tab or shift plus tab to scroll through the map environments. Press enter to confirm. Escape.
6: To close the map.
4: Czyli możemy pójść do danej lokacji, którą odkryliśmy.
5: Main corridor. Balcony. Larder. East wing corridor. Store. Abbot store.
4: O, tego nie widziałem.
5: Abbot Vinay's stud. Main corridor. Balcony.
4: No dobra, powiedzmy,
5: La
4: że...
5: Chcę... East store. I go towards store. I can't go there. For now.
4: A, teraz nie da się tam iść.
5: Main larder. Courtyard. La main corridor. I go towards... Main corridor. I am in Abbot Guard. Balcony. East wing corridor. Lion's
4: tutaj jest ta głowa, na której można byłoby użyć tych rzeczy.
5: I go towards Lion's Head statue. It seems that something is missing. The statue has a number of slots as big as a stone. Inventory.
4: Tak, ale tutaj w tym inwentarzu nic nie widzę.
5: I am in the bald lion.
4: Chyba, że spróbuję tego użyć.
5: Inventory. Yellow gem. Use. Examine. Use. Yellow gem. Use. With. Lion's head statue.
4: Tak, na tej głowie spróbuję tego użyć.
5: It's pointless.
4: Myślałem, że coś z tego będzie. O, o.
5: Abbot Vinay, large corridor, balcony.
4: Chyba się zaczął w
5: Lion's Head. Abbot Vinay, guard.
4: Dobra.
5: Balcony.
4: Mówię, czasem bywają dziwne błędy. Dobra, spróbuję go trochę od...
5: Balcony. I am in the balcony. Corridor. Courtyard. Main. Passing. Tapestry. Stable. Tap. Bald monk. Passing monk. Bald. Tapestry. Stable. Corridor.
4: Tu jest jakiś korytarz.
5: I go towards corridor. Long corridor with a curtain at the end, which leads to another corridor.
4: Kurtyną na końcu.
5: Halfway along the corridor, on the left, access to the porticoed corridor. At the beginning and end of the corridor, on each side, are the doors to two cells. Library. Dark corridors and stairs. Balcony. My cell. Library.
4: O, tu jest jego, cell. Jego cela.
5: Examine. Examine. My cell. It is the door to my cell. My library. I go towards library. The librarian's cell. Havoc reigns. In the center, the desk, with a rag to blot the ink, a quill in its inkpot, and various pots of colored ink. On the ground, next to the table, a number of dirty, used rags. Next to the desk, a table with piles of books, a knife, and on the ground, a locked chest. On the walls, shelves full of books. In the corner at the rear, a ladder. On the left, the exit out onto the corridor. Antiphonary. Copy of the antiphonary. Bottle of ink. Examine. Bottle of ink. The pots of ink the librarian uses. Bottle of strong. Bottle. I take. I don't know what I could use them for. Bottle of ink. Strong box.
4: Tu jakieś pudełko.
5: Examine. Strong box. A locked chest.
4: Zamknięta skrzynia. Nie da się strong pewnie box.
5: I open. Strong box. It will not open.
4: Nie otworzy się.
5: Strong corridor. Librarian. Antiphonary. Examine. Antiphonary. It is an ordinary antiphonary. But what are these strange codes on the sides? Antiphonary. Copy of the... Examine. Copy of the... It is a copy of the antiphony. Copy. Like corridor. Librarian.
4: Examine.
5: Examine.
4: O, nie można librarian. Z nim porozmawiać.
5: The librarian. His eyes betray a certain fervor. Clearly he is hiding something from me.
4: Tak, prawdopodobnie czegoś.
5: Library and copy of bottle struck corridor.
4: Okej, wyjdźmy stąd.
5: I go towards corridor. I am in the balcony. My cell. Library. Dark corridor. Balcony. Dark corridor. I go towards.
4: Do ciemnego korytarza.
5: I do not intend to waste time.
4: Aha, czyli dark nie możemy.
5: Bald balcony.
4: O, tu bald jest
5: monk. I talk to bald monk.
10: Later.
4: Później, dobrze,
5: bald
4: no.
5: Balcony.
4: Dobra, wróćmy na balkon.
5: I go towards balcony. I am in the balcony. Tap stable.
4: Tu chodźmy do.
5: I go towards
4: stajni.
5: Stable. Inside a stable. On the right, a narrow stairway leads up to the corridor and balcony. On the left, the exit into the courtyard. Nearby, resting on a beam, a saddle. In the center, a horse. Against the wall, piles of hay. Near the stairs, a rope and a pitchfork.
4: No ładnie, można zobaczyć, co tu się
5: balcony,
4: da zrobić.
5: Courtyard, saddle. I take saddle. This damn saddle has a broken strap.
4: Ojej, uszkodzone siodełko.
5: Rope.
4: Lina.
5: I take rope. It may come in useful.
4: Dobra, lina może się przydać, oczywiście.
5: Horse. Stable hand. Examine. Stable hand. A man with a humble appearance and a rather dirty robe. It must be the stableman. Stable hand. Examine. I absolve. Stable. I talk. I absolve. Stable hand. I do not hand out absolution at random. Stable examine. I absorb. I talk to.
4: Pogadajmy.
5: Stable hand. My saddle is broken. Find me another one immediately. I must be on my way to Calcaris.
8: Calcaris? I wouldn't be so hasty to meet with the devil.
5: Stable balcony.
4: Zobaczmy objectives.
5: Nothing. Courtyard. Horse. Stable. Horse. Examine. Horse. This horse will do me. I will take it to Calcaris. I need a saddle.
4: Potrzebuję siodełka.
5: Horse. Stable hand. Balcony. Courtyard. Horse. Stable hand. Balcony.
4: Stable hand.
5: Invent. Orange gem. Red gem. Rope. Pocket. Strange piece. Cloth. Wine. Yellow gem. Shaded. Blue. Colored. Orange. Red. Rope. Pocket knife.
4: Tak, strange piece of knife.
5: State. Balcony. I go towards. Balcony. I am. State. Corridor. Courtyard. I go towards. Courtyard. The service courtyard of this wing of the abbey. Very poorly tended. A monumental staircase leads to the upper balcony. In the middle of the courtyard, a headless statue. At the back, two storage huts. Between them, a passage leads to the kitchen and storerooms. Between the huts and the wall, an alleyway filled with weeds and more besides. Beyond, the outer wall. The wall has collapsed in one point. An archway leads out of the courtyard to the outside of the abbey. The sky is covered with thick clouds. Behind the staircase, a patch of earth, the entrance to the stable, and the head of the Inquisition Tower.
4: Okej, okay, tutaj chodzą nam jacyś pewnie... mnisi.
5: Balcony, East Wing Corridor.
4: Tak, tutaj jest przejście do tego East Wing Corridor, który był w głównym korytarzu.
5: Stable, towards Calcaris.
4: O, tutaj nie można iść.
5: Strange leaves. Examine. Strange leaves. A plant, or rather a weed, with very strange leaves.
4: Jakaś dziura tam jest, czy co?
5: Strange,
4: wiem, co to jest.
5: Strange mushroom.
4: Grzyb.
5: Examine. I take
4: strange mushroom.
5: Here many brothers are devoted to the art of mushroom picking. I am not one of them. Strange mushroom. Heavy stone. Long stick. I take long stick. A stick of no use to me. Long stick, short stick, I take short, a stick, short twig, I take twig, a stick, twig, stick, monk, examine, I talk to monk.
11: What?
5: Monk. Head of the statue. Passing monk. Examine. Passing monk. We should not waste time chatting during the day. Passing wooden gate. Beam. Examine. Beam. A protruding wooden beam slid under the roof of the hut. Beam. Squirrel. Examine. Squirrel. A squirrel. Pretty. Squirrel. Balcony. East wing.
4: Chciałem head tutaj of, zobaczyć head of the tą głowę.
5: Examine. Head of the statue. Head fallen off the statue. Head of the... Examine. Passing wooden beam, wooden gate, examine,
4: jakieś
5: wooden
4: wrota.
5: Gate, a small wooden gate, in a terrible state.
4: W okropnym stanie.
5: Wooden beam, squirrel, balcony, east wing, stable, towards car.

0: you have not been drinking. You are sober. So you really did see her, I imagine. A vision in the sky. Come, tell me all that you saw.
1: A woman, huge, made of clouds and light. She rose up into the sky from down there.
0: Try to be more precise. What was this woman like? Describe her.
1: Beautiful. A proud gaze and splendid breasts and shapely legs.
0: I don't want to know how she awakened your shameful instincts. Mind well. Describe the details to me.
1: She had a quiver and a bow over her shoulder. And the moon shone brightly from her forehead. The pagan goddess Diana.
0: Silence! And forget the name that you have just spoken. Very well. I understand. Do not mention this vision to anyone. And do not fear for your souls, because I absolve you of your sins.
1: God bless you, Magister.
0: Now out of my sight. Leave me alone. I must pray.
2: To będziemy się teraz modlić.
0: Shocked, what the servant said. Is it true? Or merely the imagination of a fool? Towards Calcaris. That is the direction I must look in. And see how and if Satan decides to show himself. Perhaps I will have a vision of the goddess Diana. Or perhaps the certainty of the overactive imagination of a servant. Tabas stable, corridor, courtyard.
2: Czyli tak mniej więcej to się
0: Tabas stable, corridor,
2: prezentuje. I w tej chwili tak naprawdę pokazałem jaką część tej gry, która jest właśnie przygodówką stawiającą nacisk na fabułę, na oglądanie wszystkiego, rozmawianie ze wszystkimi, zbieranie przedmiotów, używanie ich w konkretnych sytuacjach. I tak naprawdę tak wygląda cała rozgrywka. To są bardzo klasyczne gry. Gry, które gracze widomi znają od wielu, wielu lat. Które mają naprawdę spore powodzenie w gronie osób lubujących się w tego typu grach. W audiograch to jest, powiedzmy sobie, nic znaczącego, bo o ile pamiętam, to gier audio z tego gatunku mamy dosłownie kilka. Nie wiem ile dokładnie, ale 3-4 to jest maksymalna ilość, którą mam w tej chwili w pamięci.
0: A demon in female form. Hair of fire, driven by four wild beasts. It reminds me of something ancient. It is blasphemy. I must consult my notes.
2: O właśnie, czyli mamy jakieś podpowiedzi, żeby sporządzić notatki zapewne. Jak przez dłuższy czas nic nie robimy, to dostajemy pewnie taką podpowiedź. Tego akurat nie wiedziałem, ale bardzo miły ruch. W każdym razie tak prezentuje się The Inquisitor. Rozdział pierwszy, The Plague, w którym zaczynamy całe śledztwo. Powiem tylko więcej, że niedługo będzie kolejny chapter The Village i za jakiś czas ostatni w tej trylogii, czyli chapter trzeci. Nie pamiętam dokładnie, jak się teraz nazywa. W każdym razie już twórcy zapowiadają, że będzie. A ta gra, no cóż, ma całkiem intrygującą opowieść. Główny bohater jest tak naprawdę całkiem dziwną postacią. Jest inkwizytorem, który nie należy do najlepszych. Znaczy, nie należy on do jakichś specjalnie heroicznych postaci i walczących o dobro. Na razie to nie wiadomo tak naprawdę o nim wiele. Zresztą, jak wszyscy wiecie, inkwizycja raczej nie należała do najlepszych wymysłów tego świata. No nic, w każdym razie to wszystko na dziś. Warto się z tą grą zapoznać. Jak mówiłem, na systemy operacyjne Windows, Mac i iOS. Kosztuje to 19,90 na Maca i PC, a na iOS 9,90, wasz wybór. Nie wiem, skąd taka różnica cenowa. Ale w sumie zakup się opłaca. Gra jest całkiem niezła. Możecie wszystko poczytać na stronie www.audiogame.it. Tam możecie znaleźć angielską stronę, klikając na English. I tam macie Inquisitor i wszystko o tym. Również i sklep. I możecie wszystko zakupić, poczytać i się dowiedzieć. No nic. To wszystko. W takim razie, jeśli chodzi o mnie, wyjdziemy sobie do menu.
0: Lion's Head Statue.
2: Ok.
0: Menu. Saving.
2: Mogę zapisać game grę. Saved. Zapisałem sobie w sumie grę.
0: Balcony. East. I teraz. Saving. Return. Menu.
2: Wyjdę do menu.
0: Start a new. Resume. Load game.
2: To jest.
0: Exit. Select. Start and.
2: O, nie mogę cofnąć.
0: Exit the game.
2: Wyjdę z gry.
0: To exit the game. Press enter to cancel. Press escape.
2: I to by było na tyle. Dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za spędzony czas i mam nadzieję, że się podobało. Tomasz Tworek z tej strony i zapraszam do następnych podcastów.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: I tak na dobry początek piosenka z naszej codziennej, bieżącej playlisty dziś, Karfiałka.
6: A my jeszcze nie graliśmy tutaj tego hitu? To
5: nie,
6: po
5: nie,
6: prostu.
5: Nie graliśmy tego.
6: Zapomniałam.
5: No właśnie, no ja powiem ci szczerze, ja też o tym zapomniałem, bo zwykle jak szukam piosenek, którymi zaczynamy nasze spotkanie z wami, to szukam po tytułach, a tu trzeba się było zagłębić w tekst, bo tam jest Hey Matthew, Are You Watching TV?
6: No tak.
5: No, i później wymienia różne rzeczy, które on tam ogląda, ten malutki, który się tam odzywa, więc taka piosenka może nie do końca oczywista, ale czasem po prostu warto również coś nieoczywistego zagrać, chociaż znanego z naszej anteny Radia DHT z kanału głównego. Jeżeli nas słuchacie na co dzień, to pewnie już ta piosenka gdzieś tam o wasze uszy się otarła. A tymczasem rozpoczynamy 166. wydanie programu RTV. Witamy was bardzo serdecznie w składzie niezmiennym. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz. Po przerwie w zeszłym tygodniu nie byliśmy obecni. Wracamy z nową energią, z nowymi wieściami i wracamy na żywo. To też dla wielu z was raczej informacja istotna. Czekacie zawsze na to, aż to ogłosimy, więc tak, jesteśmy na żywo, co oznacza, że wasze komentarze, które będziecie pisać na przykład na Facebooku lub na naszej stronie internetowej, możemy odczytywać na bieżąco. Już się tam jakieś zaczynają pojawiać dotyczące spraw, które w dzisiejszym wydaniu się na pewno znajdą.
5: Tak jest. Pozdrawiamy Dawida, który już do nas napisał na temat serialu, który na naszej antenie również dziś omówimy, więc spokojnie, Dawidzie, i na Gang Zielonej Rękawiczki przyjdzie pora. Ale zanim przejdziemy do Netflixa, który to swoją drogą ponownie w mediach straszy, że będzie ograniczał dzielenie kont, który to już raz, podejrzewam, że za którymś razem to oni w końcu te obietnice spełnią. Natomiast pytanie, czy to jest właśnie ten raz? Pożyjemy, zobaczymy. Zanim to przejdźmy do mediów polskich, do tego, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
6: Dziwnie dzisiaj, bo w pierwszym wejściu będzie radio, prawda? To dosyć nietypowe, ale zanim jeszcze radio, to powiemy sobie o pewnym organie,
5: który dla radia i dla telewizji jest istotny.
6: Otóż właśnie to, bo tak się złożyło, że zmienił się jego skład, no więc to jest chyba dla nas istotne, prawda? Bo te osoby, które zasiadają tamże będą mieć wpływ większy lub mniejszy na różne dziedziny tej medialnej rzeczywistości, więc musimy wiedzieć, kto będzie na nią wpływał w najbliższym czasie.
5: Tak, a skład jest to zacny, który już się wsławił, przynajmniej część z tych nazwisk, różnymi rzeczami, więc myślę, że można spodziewać się ciekawego medialnego życia, że będziemy mieli o czym mówić. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to wybranym przez Radę na to stanowisko został Maciej Świrski, natomiast Agnieszka Glapiak została jego zastępczynią. No to już wiemy o dwóch osobach, które wchodzą w skład Krajowej Rady, jeszcze powiemy sobie o trzech za momencik, natomiast myślę, że o samym panu przewodniczącym warto kilka słów powiedzieć. Otóż Maciej Świrski jest założycielem i prezesem Fundacji Reduta Dobrego Imienia, Polska Liga Przeciw Zniesławieniom. To on tropi różne...
6: Ja już go lubię, już wspaniale, tak. Wspaniale to brzmi.
5: On tropi różne nieścisłości, różne przekłamania filmowe na przykład i w programach telewizyjnych.
6: Tak, był tam jakiś raport jego.
5: Tak, więc tym pan Maciej się zajmuje, także międzynarodową sławą już się podejrzewam okrył. Razem z Agnieszką Glapiak, która kierowała Centrum Operacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, zasiadali w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. No tak, to pan Maciej to w ogóle w Polskiej Agencji Prasowej to przez wiele lat z pewnymi przerwami na różnych stanowiskach, ale się pojawiał. Więc rzeczywiście można go, myślę, że bardzo dobrze kojarzyć z tą instytucją. Od kwietnia 2017 roku do lipca 2018 roku Maciej Świrski był członkiem zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. To
6: też
5: jeszcze
6: zasłużony.
5: Tak, też zasłużony, jak najbardziej. Natomiast kolejne osoby, które również się pojawiają w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, no to Marzena Paczuska-Tętnik, czyli pani od wiadomości.
6: Tak,
5: ona też była członkinią zarządu TVP. Doktor habilitowana Hanna Karp, to ta pani, która w wielu różnych przekazach medialnych widzi zło.
6: Tak, bo ona jest jakąś panią teolożką.
5: Teolożką, tak.
6: Pewnie może bym
5: chociaż
6: się obraziła.
5: Wolałaby pewnie, żeby
6: ale...
5: powiedzieć panią teolog.
6: Ale trudno, tak w każdym razie o niej się zrobiło głośno jakieś 4 lata temu, czy kiedy to tam było, kiedy to na TVN została nałożona ta bardzo wysoka kara za relacjonowanie tych protestów w Sejmie, tego puczu, tak, z 2016 roku, ale później ostatecznie to zostało cofnięte.
5: Ale
6: natomiast
5: ta
6: to ona
5: pani,
6: była jakoś
5: tak, ona ekspertyzę wydała stosowną na temat tego, dlaczego TVN należałoby sporą karą ukarać, o tak powiem, sporą grzywną. O, tak, tak. No i jeszcze mamy członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wybranego przez Senat, doktor habilitowany Tadeusz Kowalski, czyli to będzie ten, co będzie, podejrzewam, najczęściej przeciw i będą głosy 4-1. Już zdaje się na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady, kiedy wybierano pana prezesa Macieja Świrskiego, to już było pierwszy raz głosowanie zakończone wynikiem 4-1.
6: No to tak będzie również i w kolejnych głosowaniach, zupełnie jakby to miało coś zmienić, ale kto wie, no różne są tam czasami układy tych sił i może się okaże, że nawet i ten jego głos będzie miał jakieś znaczenie. Piszcie w komentarzach, czy jesteście zadowoleni z tego składu, czy uważacie, że to są właściwe osoby na właściwym miejscu, czy one w dobry sposób będą zarządzać naszą medialną polską rzeczywistością. My jesteśmy pewni, że tak, prawda? Że pani Paczuska, tutaj właśnie pani Karp, pan Świrski, oni tyle rzeczy dobrych zrobili, że na pewno będą robić jeszcze lepsze rzeczy.
5: No, zwłaszcza, że teraz nabrali nowych mocy, jakby to tak powiedzieć językiem gier komputerowych, tak? Dostali nowe skille.
6: Tak jest, więc czekamy na efekty ich działań i niewykluczone, że będziemy je wiele razy relacjonować. A teraz zgodnie z zapowiedzią i z naszymi zwyczajami z kolejnych wydań audycji RTV przenosimy się już do takich tematów związanych z nowościami programowymi, ale to co właśnie nietypowe w tym odcinku, to jak wspomniałam, początek nie w telewizji, bo z reguły u nas jakoś tak się to układało, a dziś na przekór zaczynamy od radia, telewizja pojawi się później. Radio natomiast w różnych odsłonach, bo na początek w tej odsłonie internetowej, no ale myślę, że jest to całkowicie zrozumiałe w dzisiejszych czasach. Nawet te stacje internetowe cieszą się większą popularnością bardzo często od tych tradycyjnie nadawanych, więc dlaczego akurat właśnie od nich nie zacząć, ale radiofonia tradycyjna też się pojawi i do internetu się właśnie przenosimy za sprawą Radia Nowy Świat i ich nowych propozycji. Pierwsza nowa propozycja to audycja zatytułowana Muzoleum.
5: Jak ja przeczytałem nagłówek z informacją na temat tej audycji, to sobie pomyślałem w pierwszej chwili, że to będzie muzo, ale prowadzący to jakiś taki nie muzo.
6: No nie, akurat nie, za chwilę wszystko się wyjaśni.
5: On taki nie bardzo młodzieżowy już jest.
6: A on też ma na ten temat troszeczkę inne zdanie, ale to za moment.
5: Okay.
6: Muzoleum to jest tytuł nowej audycji Wojciecha Mana, która w poniedziałek 10 października, czyli nie w tym tygodniu, a w poprzednim jeszcze, zadebiutowała na antenie Radia Nowy Świat. Program pojawił się w miejscu zajmowanym od czerwca przez Grę o Ton, czyli to był ten program, w którym również Wojciech Mann występował z jakimiś zaproszonymi gośćmi. Tam był jakiś zadany temat i w jego kontekście były wybierane utwory. Natomiast co wiemy o nowej audycji? Jak zapowiada rozgłośnia, Muzoleum ma być programem, w którym prezentowane będą stare i zapomniane piosenki oraz artyści. Z jednej strony wspominać będziemy utwory i ich okres chwały, z drugiej twórców, którzy zazdroszczą tym, którzy tej chwały doświadczyli. No to jest w sumie dosyć ciekawe. Kustoszem Muzoleum będzie, jak już powiedziałam, Wojciech Mann, który co tydzień postara się przywrócić uciekające z pamięci chwile, kiedy muzyka bawiła, wzruszała albo sprawiała przyjemność słuchaczom. Czy to jest jakaś sugestia, że teraz już żadnej z tych rzeczy nie robi?
5: No właśnie.
6: Natomiast mamy jeszcze komentarz od samego prowadzącego i on powiedział tak. Mimo nazwy mam nadzieję, że wśród słuchaczy znajdą się również młodsi miłośnicy tych muzycznych zabytków. Na przykład ja jestem młody, a je lubię. No widzisz, także schowaj sobie gdzieś ten komentarz, że pan Wojciech tutaj nie jest młodzieżowy. On jest młody duchem.
5: On jest młody duchem. Chociaż kiedyś, wiesz co, młodszy od pana Wojciecha Mana, na przykład Kazik Staszewski, nie zacytuję tego dosłownie, bo nie mogę, bo to nie ta pora, ale tak powiem, że on kiedyś powiedział, że w jego przypadku to najbardziej w młodzieży irytuje go to, że on już do niej nie należy.
6: A było takie coś rzeczywiście, no ale to jest kwestia właśnie tego
5: jak się kto czuje.
6: Własnego poczucia, tak, jak się kto
5: My
6: czuje.
5: My się na przykład już czujemy boomerami.
6: Ja przecież w każdej audycji mówię, że tak. Jestem starszą panią. Ja to nawet mówię czasami uczniom, z którymi pracuję w szkole, no bo nie oszukujmy się, jak oni mają 10-11 lat, a ja mam o naście więcej, to już dla nich jestem tą panią bardziej dorosłą, która niekoniecznie odnajduje się dokładnie w tej rzeczywistości.
5: Się zastanawiają, ile ty jeszcze będziesz. Zastanawiają się, ile ty jeszcze będziesz z nimi pracować, kiedy emerytura.
6: No więc właśnie, ale bardziej mam na myśli tę właśnie rzeczywistość muzyczną, internetową, językową też, w której staram się orientować, staram się za nią nadążać, ale nie wszystko wiem i czasami się zdarza, że mi muszą tłumaczyć jakiś tam popularny w internecie hashtag, z czego on się wziął, bo ja się nie do końca na tym znam, a dzięki nim też się mogę czegoś nauczyć i ta nauka działa w obie strony.
5: I bardzo dobrze.
6: No dobrze, ale my zostajemy w Radiu Nowy Świat, bo oni mają jeszcze jedną propozycję innej natury, ale ja trochę nie wiem, o co z tym chodzi. No to może przeczytam. Radio Nowy Świat uruchomiło w czwartek strefę patrona. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, założeniem stworzenia strefy patrona było przede wszystkim zebranie w jednym miejscu naszej oferty adresowanej do wspaniałej i wspierającej nas społeczności. No fajnie, fajnie, tylko w sumie... Czy te rzeczy już gdzieś tam nie były jakoś coś?
5: No właśnie chyba były.
6: Bo tu za chwilę będzie o jakichś specjalnych podcastach, innych takich, no to już oni takie coś mieli. W strefie patrona znajdą się między innymi podcasty, które podzielone zostały na podcasty z anteny, podcasty ekstra i nowość podcasty ekstra plus. No następne po prostu będą chyba ekstra, super, hiper plus, bo już po prostu tylko w tę stronę może to pójść.
5: A może oni chcą wprowadzić jakieś progi, że na przykład, wiesz, podcasty z Anteny za dyszkę, za dwie dyszki podcasty z Anteny plus podcasty ekstra, premium plus, to trzeba będzie jednak trochę więcej do tego kapelusza wrzucić.
6: No to by jeszcze miało jakiś sens, bo to nie jest tak, że oni teraz dopiero wprowadzili podcasty, które są wyłącznie dla patronów. Bo chyba było już coś takiego, nie?
5: Jak dobrze
6: tak
5: kojarzę,
6: się
5: to tak.
6: Więc właśnie tu jest jeszcze jakaś kolejna podgrupa. Na start rozgłośnia przygotowała cykl Magdy Jeton z archiwum Pani M, w którym redaktorka naczelna przypomni historie i anegdoty o znanych osobach ze świata sztuki, muzyki czy literatury. No to jeżeli ktoś słuchał Trójki lat temu, 20 i więcej, no to pamiętać może cykl Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem, czyli właśnie takie audycje z anegdotami z udziałem sławnych osób. Wyszła też na pewno jedna, może i więcej, książka, gdzie one zostały zebrane, mam ją nawet w domu, bo kiedyś tam właśnie była ona takim rodzinnym prezentem dla jednego z członków rodziny, który słuchał Trójki. No także to jest właśnie powrót, jak rozumiem, do tego materiału. Natomiast do współpracy nad nowymi podcastami Extra Plus, oprócz dziennikarzy Radia Nowy Świat, będą zapraszani także twórcy, którzy nie są związani ze stacją. W strefie patrona znajdą się także inne zakładki, bardzo takie innowacyjne, na przykład muzyczne nowości, najlepsze z anteny, kto decyduje o tym, co jest najlepsze, to nie wiem, ranking i ankiety. Jej częścią będzie też podstrona spotkania, w której będą zapowiadane i relacjonowane spotkania z redaktorami Radia Nowy Świat dla patronów. Zaplanowano m.in. wyjście do kina z Tomaszem Raczkiem, spotkanie Michała Nogasia z Marią Peszek i Janem Peszkiem we Wrocławskim Domu Literatury oraz audycję na żywo czytał Michał Nogaś w radiowym koncert holu z pisarką Joanną Bator.
5: No to rzeczywiście oferta...
6: No, czujesz się zachęcony, powiedz mi, żeby właśnie zostać patronem, żeby mieć dostęp do tych wszystkich Extra Plus i tych innych
5: tam. Wiesz takich. Co, jakoś chyba nie, ale ja powiem szczerze, dla mnie, bo przez pewien okres czasu patronowałem tu trochę Nowemu Światu, czy Nowemu Światowi, Radiu Nowy Świat, o. Może tak?
6: Tak, najprościej.
5: Radio 357, ale teraz powiem tak, zrezygnowałem zarówno z jednego i z drugiego, z jednej strony trochę z braku czasu, z drugiej strony też z powodu takiego, że jednak te radia jako całość nie spełniły moich oczekiwań najzwyczajniej w świecie. Także...
6: No tak, jakieś pojedyncze rzeczy w obu możesz dla siebie znaleźć, jako i
5: ale jako całość nie.
6: Nie jako całość, żeby rzeczywiście w to inwestować jakieś tam swoje środki. Skoro wspomniałeś o Radio 357, to warto wspomnieć, że oni wprowadzili na antenę nową tradycję, no dla nich nową, natomiast znaną słuchaczom Trójki, czyli takie pokoncertowe noce, czyli audycje odbywające się właśnie późną porą, które będą pojawiać się w ramówce po tym, gdy w naszym kraju będą występować jacyś artyści lubiani przez dziennikarzy i słuchaczy Radia 357. Od ostatnio na przykład był to zespół The Cure między innymi i zespół Placebo i właśnie z piątku na sobotę odbyła się taka audycja, w której można było usłyszeć opinie słuchaczy, którzy mogli zadzwonić, pewnie też napisać, nie słuchałam, to nie wiem, ale pewnie tak było, i podzielić się właśnie swoimi wrażeniami z tych koncertów. Także tak w Trójce było, ja to też pamiętam, na przykład po koncercie Radiohead lat temu, chyba 13. Także można się również podobnych pokoncertowych nocy spodziewać przy okazji innych koncertów. No a jak się mają inne osoby, które w Trójce były przez lata, a poszły inną drogą? Teraz właśnie Michał wam powie o jednej takiej pani.
5: Dobrze się mają. Między innymi dobrze się ma Aleksandra Kaczkowska. Jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że ma zamiar zacząć działać w internecie. No i rzeczywiście w internecie zacznie działać, ale nie z podcastem. Przynajmniej na razie nic o tych podcastach nie wiadomo. Natomiast wiadomo o innej rzeczy związanej z Aleksandrą Kaczkowską. Otóż dołączy do zespołu nadającej w internecie rozgłośni Rock Service FM. Na antenie tego radia poprowadzi dwie muzyczne audycje. O tym, że Aleksandra Kaczkowska będzie obecna na antenie stacji Rock Service FM poinformowała najpierw sama dziennikarka na Facebooku, a wkrótce potem potwierdziła to rozgłośnia. Zresztą pani Aleksandra już gdzieś tam się pojawiła jako gość na antenie, natomiast jeszcze nie miała swoich oficjalnych audycji, ale to się niebawem zmieni. Na razie wiadomo, że Aleksandra Kaczkowska poprowadzi na antenie dwie muzyczne audycje. Zadebiutuje w tym tygodniu. No, wiele czasu już nie zostało, bo to jutro będzie. We wtorki od godziny 20 poprowadzi godzinną audycję Biblioteka Dźwięków Ważnych, w których będzie można znaleźć kalendarium muzycznych wydarzeń, zarówno tych przeszłych, jak i przyszłych. No a w niedzielę, i to już od jutra, po godzinie 19, dwugodzinny przez wielu uwielbiany CSM, czyli co? Ciemna strona mocy.
6: No tak, ale ta audycja jakoś się bardziej kojarzyła z porą nocną. Okej, wiem, że teraz już po 19 jest ciemno, chociaż różnie to jest w różnych miesiącach roku. Natomiast ten program, ja go jeszcze pamiętam z emisji po północy z soboty na niedzielę. W ostatnim czasie w Trójce to były niedzielne wieczory, ale jednak takie wieczory tam po 21 czy coś w tym rodzaju. A ta 19 to jeszcze nie jest taka późna noc i nie zawsze, jak wspomniałam, ciemna.
5: I to być może ta muzyka nie będzie aż tak klimatyczna do tej pory, bo no jednak może. Ta ciemna strona mocy, nazwa do czegoś zobowiązuje.
6: No ale też słuchacze są przyzwyczajeni do jakichś tam klimatów, prawda, jakichś tam wykonawców, więc też z drugiej strony mogliby być rozczarowani, gdyby profil audycji się zmienił tylko ze względu na to, że akurat w ramówce udało się dopasować taką, a nie inną godzinę.
5: Tak. Jest jeszcze druga możliwość, że Aleksandra Kaczkowska pójdzie w ślady swojego taty i na antenie Rock Service FM wcale długo nie zagości. Więc teraz wiesz, zimowa pora, no to powiedzmy, że już jest ciemno, można tę audycję o 19 zrobić i być może ona ma taki plan, a co potem nie wiadomo.
6: Na razie... Albo pójdzie poprosić, żeby jej przełożyli.
5: Żeby jej przesunęli, tak.
6: Się okaże, że ma dużo słuchaczy, którzy się będą domagać, to poprosić, jednak było.
5: Audycja Piotra Kaczkowskiego na przykład to w Rock Service FM to spowodowała, że serwer padł.
6: Tak.
5: Tak, trzeba było dostawiać nowe. Natomiast przypomnijmy jeszcze, że w rozmaitych stacjach radiowych Aleksandra Kaczkowska pracuje od 1996 roku. Zaczynała w Jazz Radiu, następnie związana była m.in. z Radiem Wawa, Radiostacją i Radiem BIS, a w 2006 roku zadebiutowała w radiowej Trójce i tam prowadziła popołudniowe rozmowy z dźwiękiem. To była audycja nadawana w sobotnim paśmie Zapraszamy do Trójki. No i tak właśnie a propos tej Trójki, to sobie przechodzimy do programu Trzeciego Polskiego Radia albo do Trójki. Tak, bo jeszcze to radio istnieje i o tym za chwilę.
6: Budynek stoi tam.
5: Tak, budynek stoi.
6: Tam ktoś nawet pracuje, tak. Czasem coś powie.
5: Audycje są.
6: No, żeby tylko audycje robili. To zaraz. Ale może od audycji zacznijmy.
5: Zacznijmy od audycji, która to już była dziś, ale za tydzień będzie też, więc sobie będziecie mogli jej posłuchać, bo audycja pojawia się w soboty po godzinie 12. Wtedy to właśnie Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz prowadzą nowy program w radiowej Trójce zatytułowany W Antrakcie. Audycja ma stanowić przegląd propozycji teatralnych dla widzów zainteresowanych życiem kulturalnym w kraju i poza jego granicami. Do tej pory była ona nadawana na antenie Polskiego Radia 24. Autorki w swoim programie opowiadają o spektaklach, festiwalach i imprezach związanych z teatrem, ale także mają przybliżyć premiery Teatru Polskiego Radia oraz Teatru telewizji. W programie znajdzie się także miejsce na rozmowy z twórcami, aktorami, reżyserami, kompozytorami i dramatopisarzami. A drugą część audycji stanowić ma kontrapunktowy antyporadnik, z którego słuchacze dowiedzą się m.in. jak nie należy ubierać się do teatru, a także jakie postawy są niegodne widza. No i przypomnijmy jeszcze raz, sobota, godzina 12. Pewnie można sobie, jeżeli was zaciekawiła ta informacja, to już odsłuchać dzisiejsze wydanie programu w Antrakcie. No i cóż, tak to właśnie wygląda. I jeżeli chodzi o to, co zastąpiła ta audycja, to zastąpiła ona inny program o zbliżonej tematyce, 3 gramy Redbada. To był program prowadzony przez Redbada Klinstra Komarnickiego, poświęcony szeroko rozumianej sztuce, no i też teatrowi przy okazji. Tu pewnie większy nacisk będzie właśnie na tenże teatr. Magda Kujdowicz to teatrolożka i dziennikarka zajmująca się kulturą. Z kolei Malwina Kiepiel jest pasjonatką teatru. No i dwie panie będą sobie rozmawiały o tym teatrze na antenie radiowej Trójki. Zaciekawiło cię to?
6: Może akurat teatr to nie jest coś, w czym bardzo siedzę, nie dlatego, że mnie nie interesuje, tylko po prostu nie mam czasu się nim interesować, dlatego audycje o tej tematyce pomijam. Może kiedyś, gdy czasu będzie więcej, to i teatr mi stanie się bliższy.
5: Z teatrów to mi się zawsze podobał Teatr Polskiego Radia, to szczerze powiem, bo te słuchowiska bywały ciekawe.
6: No właśnie, ale jak one o nim opowiadają, no to niekoniecznie to jest audycja kierowana do tych osób, które mają wyłącznie taką możliwość, żeby się udać do teatru stacjonarnie, no bo ja nie oszukujmy się, nie mam takiej możliwości często, bo nie jestem z miast.
5: No ja też.
6: Gdzie te instytucje działają, a jeżeli rzeczywiście one przybliżają te produkcje Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, to to jest słuszne założenie, prawda? Że jednak promuje się to, co ci publiczni nadawcy robią i że Polskie Radio mówi o Telewizji Polskiej, no to właśnie chyba akurat tak to powinno wyglądać.
5: I Teatr Polskiego Radia też cały czas funkcjonuje, ma się dobrze, pojawiają się słuchowiska, głównie zdaje się na antenie Jedynki, chociaż i w Dwójce od czasu do czasu też coś, no i mamy scenę teatralną Trójki jeszcze, tam się pojawia w niedzielę.
6: Dobrze, dobrze, to ty się teraz wytłumacz z tego muzycznego zjawiska, jakie za chwilę pojawi się na naszej antenie, bo tutaj właśnie miał być utwór w kontekście teatru. Miał być zespół 2 plus 1, jakaś tam historia o aktorze, że braku coś tam. No to sobie to zostawimy na kiedyś. Kiedy indziej. Tak, no to powiedz, co masz i jak to się stało, że to przyniosłeś do redakcji.
5: Stało się tak, że wczoraj przeglądając stacje radiowe trafiłem na listę przebojów Trójki, czyli na LPT.
6: Tak, to istnieje. Tak, LPT.
5: Tak. No i tam słucham sobie tej listy, słucham tak przez chwilę i nagle słyszę jakąś piosenkę, w której pojawił się tekst Piotr Firan niczym Ed Sheeran i jeszcze kilka innych osób.
6: Piotr Firan to jest, dodajmy, tak, że nie wszyscy wiedzą, prowadzący audycję na antenie Trójki
5: tak,
6: obecnie.
5: Audycję przede wszystkim teraz to Pora na Trójkę, bo właśnie program Pora na Trójkę, czyli ten program poranny, doczekał się, wyobraźcie sobie, piosenki. W Trójce pojawiło się chyba małżeństwo, sądząc po nazwisku, bo to jest pani Kamila Daukrz-Boruch i Tomasz Boruch. Oni są kompozytorami, producentami muzycznymi, brali udział w jakimś ostatnio organizowanym przez ZAIX wydarzeniu związanym z tworzeniem tekstów do piosenek, opowiadali o tym, no i przy okazji zostali poproszeni o stworzenie piosenki dla Trójki. Słuchacze też się włączyli aktywnie w tworzenie tej piosenki, bo zostały wykorzystane w niej teksty, które słuchacze nadsyłali, no, państwo skomponowali muzykę, zaśpiewali, no i mamy piosenkę o światowej sałacie z kraju ze świata i tak dalej, i tak dalej.
6: No i piosenka na antenie to nie jest tak, że pojawiła się tylko raz i zakończyła swój żywot, ale właśnie trafiła na ichnią listę, a Michał jest taki obrotny, że wczoraj to usłyszał i dzisiaj już ma płytę z tym nagraniem.
5: Tak. Widzicie? Jest. No, można. I teraz wam tę piosenkę zaprezentujemy. Co prawda raczej na karpia w Trójce to już nie ma co liczyć, ale słuchajcie.
6: Ale jest sałata.
5: I przede wszystkim zobacz, nie trzeba czekać do świąt.
6: No więc właśnie, no i sobie sami powiedzcie, gdzie jest najlepiej. Oczywiście najlepiej, jak to Michał również potwierdza, w Imperium Prezeski Agnieszki.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Właśnie, i tak to się przedstawia. Możecie zagłosować na liście przebojów trójki, jeżeli wam się spodobało.
6: A my już tutaj planujemy pozaantenowo stworzenie podobnego utworu o radiu DHT, to może będziecie podsyłać jakieś
5: propozycje,
6: pomysły na tekst, tak, prawda? Coś o nas, jakieś takie właśnie aluzje, tak jak tam był ten Piotr Firan, niczy Ed Sheeran i ten Jarząbek, co robi porządek, to może coś macie z naszymi nazwiskami albo imionami. Boję się trochę, kiedy to proponuję, ale czemu
5: ale
6: nie? Coś
5: wierzymy w kreatywność naszych słuchaczy. Zawsze. Tak jest. No to przechodzimy dalej. Teraz już będzie telewizyjnie.
6: Tak, teraz już jak zwykle telewizja. Zaczynamy od grupy TVN i od tego, co można oglądać naziemnie, jeżeli chodzi o kanały tej grupy, czyli będzie mowa na początek o kanale TTV i o ich nowości. Takiej nowości, która no, w trochę nietypowym rozłożeniu w ramówce się pojawi, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chociaż dla stacji TTV to już nie jest takie do końca nietypowe, bo oni już tak robili. O co chodzi? O to, że od 25 do 30 października TTV emitować będzie nowy 6-odcinkowy program Nasi w mundurach. Za chwilę wyjaśnię, o co chodzi, bo przecież już tytuł mówi co nieco. No więc jak widać, to nie jest tak, że ta nowość będzie emitowana co tydzień, czy codziennie, czy coś w tym rodzaju, tylko będziemy mieć odcinki przez 6 dni codziennie. No ale tak jak wspomniałam, to nie jest nowość, jeżeli chodzi o TTV, bo podobnie było z dwiema VIP-owskimi odsłonami programu 99 Gra o Wszystko. Tam też tak było, że powiedzmy zaczęli w niedzielę i skończyli w piątek i właśnie codziennie był jeden odcinek. Także tutaj jest podobna formuła i to nie jest jedyny czynnik, jaki łączy tę nową produkcję z 99 Gra o Wszystko. Zaraz wszystko się wyjaśni. Jaka w ogóle jest idea programu Nasi w mundurach? No taka, że gwiazdy stacji odbędą w tym programie szkolenie wojskowe. A więc tak, to jest właśnie ta druga wspólna cecha z Grą o Wszystko, tą VIP-owską, że to również jest program wyłącznie z udziałem gwiazd stacji TTV. No takich było tam jeszcze więcej na antenie. Chociażby ten Orzeł czy Reszka. No bo przecież już kilka formatów z anteny TTV cieszy się popularnością, od chociażby Google Box, Królowe Życia. I one wylansowały pewne osoby, które są widzom dobrze znane i które są później zapraszane przez stację do współpracy przy innych projektach.
5: I tak to się kręci.
6: Tak. Jak czytamy w opisie, Nasi w mundurach to polska wersja norweskiego formatu Celebrity Task Force. Oczywiście jak zwykle nic nie mogliśmy swojego wymyślić. 8 mężczyzn znanych ze stacji TTV weźmie udział w programie, w którym przejdą wymagające szkolenie wojskowe. Są w różnym wieku, mają odmienne poglądy i doświadczenia. Przed nimi 12 dni ciężkich ćwiczeń i cel – ukończenie wojskowego szkolenia. Nie będzie lekko. W wodzie, na lądzie oraz w powietrzu uczestnicy będą zdobywać nowe umiejętności, które mogą przydać się w wielu ekstremalnych sytuacjach. Pod okiem dowódców służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem będą trenować wytrwałość i przełamywać własne słabości. Sprawdzą, czy potrafią odnaleźć się w trudnych warunkach i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich. W ostatnim odcinku tylko wybrani będą mogli przystąpić do finałowego zadania. Nie wiem dokładnie, jakie ono będzie. No i kto tutaj wystąpi? No jeżeli nie oglądacie TTV, to pewnie nikogo nie będziecie znali. Ja przyznam, że nie kojarzę wszystkich z nazwisk, bo też nie oglądam wszystkich tych programów, ale niektórych mężczyzn, owszem, kojarzę i identyfikuję po nazwiskach, chociaż pierwszy pan to może być znany również słuchaczom Radia SK, bo to Jan Pirowski. On właśnie najpierw w Radiu SK się pojawił, a potem jakiś program w TTV zaczął prowadzić. A oprócz tego będą Krzysztof Ufnal, Piotr Stalowy-Sikora, Maciej Liziniewicz, Damian Nagana, Mateusz Tarzan-Leśniak, Andrzej Gąsienica i Joachim Cajskę. Widzę, że tutaj duża reprezentacja Google Boxa. Tak, będzie Himek z Google Boxa, ten ostatni to jest właśnie Himek, ten co zawsze z mamą Izą ogląda, ale widzę, że i tutaj Nagana, i Ufnal, i Andrzej Gąsienica, czyli Jędrek, jak rozumiem, ten zakup Zakopanego, także jest rzeczywiście silna reprezentacja tych panów, którzy będą musieli wstać z tej kanapy sprzed telewizora, no i rzeczywiście jakoś się ruszyć, a na pewno wiele wymagających zadań ich czeka. Premierowe odcinki Naszych w mundurach w TTV będzie można oglądać codziennie o godzinie 22 w okresie od 25 do 30 października. Cykl składać się będzie z 6 odcinków, czyli tak jak wspomniałam, 6 tych dni, 25 października, bo próbuję sobie to tutaj szybko w głowie policzyć, to zdaje się, że to jest wtorek, czyli od wtorku do niedzieli do końca tygodnia będziemy mieć właśnie 6 odcinków. Czy ciebie to przyciąga z opisu?
5: Niespecjalnie, powiem szczerze.
6: Mnie też
5: podejrzewam, że materiał może być bez audiodeskrypcji, no i przez to, że tam będzie jednak sporo różnego rodzaju ruchu, sporo jakichś ćwiczeń, tego typu rzeczy, no może być dla nas dość ciężki w odbiorze.
6: Tak, to jest jeden aspekt. Drugi, jeżeli o mnie chodzi, jest taki, że po prostu ta tematyka mnie jakoś szczególnie nie interesuje, chociaż tak jak wspomniałam, niektóre programy TTV lubię i niektóre z tych osób lubię oglądać w tych programach, ale może niekoniecznie w tym wydaniu. Jeżeli macie takie zdanie jak my, może to nie tyle chodzi o zdanie, ile o preferencje po prostu. Jeżeli macie takie jak my albo zupełnie inne, to jesteśmy bardzo ciekawi wszelkich waszych komentarzy, więc jak zwykle zachęcamy do ich pisania. Jeżeli chodzi o grupę TVN i o to, co dostępne na ziemię, to dodam jeszcze jedną rzecz. Wybiegnę w przyszłość do kolejnego poniedziałku, w sensie jeszcze kolejnego, nie 24, 31 października. Tak na wszelki wypadek, nie mamy po prostu pewności, czy na przyszły weekend zbierzemy odpowiednią ilość informacji, dlatego dam znać już teraz, że od 31 października co poniedziałek o 21.35 TVN będzie pokazywać 5. sezon Totalnych Remontów Szelongowskiej. To też było zapowiadane, że jak już się skończy serial Herkules, no to w jego miejscu pojawią się Totalne Remonty, tak to zresztą jest już po raz kolejny, że ten program pojawia się w ramówkach zarówno wiosennych, jak i jesiennych. Później, po tym jak się skończy jakaś inna produkcja emitowana w tym jego stałym poniedziałkowym wieczornym paśmie. Zostajemy w grupie TVN, ale przenosimy się do takiego kanału, którego nie mogą oglądać wszyscy, bo nie wszyscy mają do niego dostęp, ale myślę, że wielu z was jednak ma. Mowa o TVN Style i o jednej z ich jesiennych nowości.
5: Tak jest, a tą nowością jest program zatytułowany Drużyna X. Bohaterem każdego odcinka będzie osoba, która szuka miłości. A ponieważ ponieważ ma problem ze zbudowaniem trwałego związku, zbiera się tytułowa drużyna X, w tym byli partnerzy lub partnerki bohatera oraz jego przyjaciele, którzy diagnozują problem i zastanawiają się, dlaczego do tej pory nie udało mu się znaleźć odpowiedniej osoby. A następnie...
6: Wybacz, ale za mało wyraźnie to podkreśliłeś. Tak przychodzą byli, tak, żeby kminić, dlaczego tej osobie się nie udało i szukać dla tego kogoś nowego partnera, partnerki. Po prostu kocham ten pomysł i życzę wszystkim, żeby mieli takie relacje z byłymi, żeby udało się ich zaprosić do takiego programu, czy też w ogóle, żeby to było możliwe. Nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, no, nie chce w ten sposób szukać nowego partnera, ale w ogóle po prostu, żeby te relacje były takie dobre, bo nie zawsze takie są. Więc ty już wiesz, o co ja cię proszę, nie? Następna edycja.
5: Tak,
6: będziesz mi szukał partnera.
5: Dobra, nie ma problemu.
6: Ty będziesz miał dużo do powiedzenia.
5: No, oj tak, tylko pytanie, ile tam trzeba będzie robić cięć.
6: No właśnie. Tak, oni by tam dużo mieli do wycinania, ale dużo też na pewno twojego zostawią. Także jak nas tam zobaczycie, no i zobaczymy, z jakim sukcesem Michał by mi takiego partnera mógł
5: wysłuchać, właśnie, no
6: prawda?
5: To jest pytanie. Jakim to jest pytanie. No i kogo byśmy jeszcze tam wrzucili w tę drużynę, no bo co, tylko ja? No właśnie.
6: To coś tam się poszuka.
5: Tak, coś tam się poszuka, dokładnie. Natomiast wracając do opisu tego programu, to w finale umawiają bohatera na randkę. No, więc...
6: No to mnie właśnie Michał...
5: Tak, więc założenie jest chyba takie po prostu, że tam no jednak będą tacy życzliwi byli. Były.
6: No nie, no raczej tak, raczej...
5: Bo to chodzi o to, żeby coś z tego wyszło, a nie żeby złośliwie wybrać kogoś, to nie, no... nie.
6: No nie, no ale może tak być, że ktoś będzie chciał, wiesz, upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony zarobić hajs, jaki na pewno przysługuje
5: no na postawienie
6: w takiej produkcji. Z drugiej powie tak, tak, ja ci pomogę, wybiorę dobrą osobę, a potem odegram się wreszcie, wybiorę jakąś beznadziejną osobę i skompromituję tylko kogoś w telewizji.
5: No też
6: takich byłych wam nie życzymy.
5: Też
6: Michał by tego nie zrobił.
5: Nie. Nie mam powodu.
6: Ale dobrze.
5: Tak jest. Program nie będzie miał prowadzącego, a to w ogóle ciekawe, bo tu wydaje mi się, że ten program mógłby
6: mieć.
5: Mógłby
6: mieć. Takiego, kto gada z tymi byłymi i pyta, a dlaczego wam nie wyszło?
5: Na przykład. Albo kto tu powinien się pojawić? Jakie cechy charakteru i tak dalej, i tak dalej. A każdy odcinek przedstawi odrębną historię. Aha, w ten sposób to sobie
6: łatwo się domyślić tego.
5: Kandydaci nie będą dobierani stereotypowo i również mężczyźni będą szukać mężczyzn, a kobiety kobiet.
6: Fajnie.
5: Tak jest. Program oparty jest na izraelskiej licencji, czyli znowu nie wymyślili tego nasi, ale to nie dziwi, bo to rzadkość jest, żebyśmy my coś swojego wymyślali. TVN Style w pierwszym sezonie szykuje 8 odcinków, a każdy ma trwać 42 minuty, ale
6: dokładnie.
5: To wyliczy.
6: 43 nie może trwać. No wiecie, plus reklamki, także w ramówce to tam pewnie równą godzinkę zajmuje.
5: Tak, jeżeli chcielibyście obejrzeć ten pierwszy odcinek, no to cóż, premiera miała miejsce w środę, 19 października o 22.25, ale spokojnie możecie nadrobić, bo dziś
6: powtórek
5: na przykład...
6: Powtórek jest 1500-1900, tak na przykład dzisiaj jest.
5: Dziś po 22 możecie sobie obejrzeć pierwszy odcinek Drużyny X. No i pewnie player też wam przyjdzie z pomocą.
6: Płacicie, tak. No a kolejne o tej porze, które już Michał wspomniał, czyli środa, godzina 22.25.
5: Tak jest.
6: Co tydzień oglądajcie, aczkolwiek w tym sezonie jeszcze nas nie będzie, wszystko przed nami. No i jakoś tak nam się nie udało znaleźć piosenki adekwatnej do Drużyny X. Przychodziły nam do głowy same tak trochę nie o tym, więc jednak mimo wszystko muzycznie nawiążemy do naszych w mundurach. Tutaj było łatwiej, bo ci panowie, którzy tam wystąpią, będą mogli takiej komunikacji skierować.
5: Na przykład ten Himek, tak?
6: Tak, którym, Himek do swojej mamy Izy będzie mógł tak powiedzieć.
5: Przyjedź, mamo,
6: przyjedź,
5: mamo,
6: na przysięgę.
5: I teraz właśnie.
6: Z zespołem Trubadurzy.
7: Słuchacie radia DHT.
5: Tak, to Trubadurzy grali i śpiewali, a my teraz przechodzimy do Imperium.
6: Ja wiecie, miesiąc temu byłam chora, ale cały czas tu coś, to właśnie.
5: Coś dlatego. Jest nie tak.
6: Przechodzimy do Imperium prezesa Mateusza i do jego różnych atrakcji.
5: Kulturalnych.
6: Atrakcjach, tak, otóż to najpierw będzie atrakcjach muzycznych, więc one na pewno grają w sercu i duszy prezesa Mateusza, chociaż były obecne ze czasów jeszcze prezesa Jacka, przy czym jakoś nam zawsze uciekały informacje o tym konkretnym wydarzeniu, bo to już kolejna transmisja imprezy z tego cyklu w TVP. Natomiast my o niej mówimy po raz pierwszy. Nazywa się to French Touch i jest to święto kultury francuskiej. Widowisko jest zwieńczeniem Dni Francuskich w Polsce. Nawet pewnie nie wiedziałeś, że takie się odbywają. W transmitowanym z Teatru Wielkiego w Warszawie koncercie wezmą udział polskie i francuskie gwiazdy oraz młode talenty. No i któż na scenie stanie? Na przykład taki pan, który był modny lat temu naście. Ktoś pamięta jeszcze? Pan Matt Pokora?
5: Coś mi on
6: był, prawda?
5: Mówi, tak, był, no, był.
6: Właśnie, była mowa, że miał jakieś polsko-francuskie korzenie, miał tę piosenkę chyba Catch Me If You Can i występował w Sopocie i jakiś jeden sezon był grany w stacjach radiowych i zapomniałam już, że istnieje. Będzie też Justyna Styczkowska, będzie Phil, będzie Sara Schwab, tej nie znam, będzie Suzan, kimkolwiek jest. No ale następnego pana to już nie trzeba nikomu przedstawiać, bo będzie Garu.
5: Oczywiście.
6: Będzie lubiana przez telewizję polską prosto z Francji Ingrid. No będą, nie po polsku się nazywają, ale są Polakami, żeby była jasność. Trevoci, czyli trzech tenorów. Będzie pani, chyba pani, Camille Berto, a może nie pani? Może nie Kamila, tylko Kamil, ja się nie znam. Też tej osoby nie kojarzę. Urana i Julia Belej, no to czyli nie dość, że z Polski i z Francji, to jeszcze z Ukrainy do tego. O Boże, teraz będę się kompromitować. Le Paradis Latin, czy jakoś tak? Oraz gość specjalny Jean-Michel Jarre. No to już po raz kolejny, jak widać, TVP się polubił, przecież był ten koncert tam transmitowany jego z katedry Notre Dame, Telewizja Polska uzyskała do niego prawa, jakaś specjalna rozmowa z nim była, także już tam po prostu przyjaźń kwitnie. Zabrzmią najpiękniejsze piosenki znad Sekwany, artyści zaśpiewają też w niepowtarzalnych duetach, a całość dopełnią pokazy mody, tańca, rozmowy z reżyserami pochodzącymi z Francji, czy widokówki z najpiękniejszych regionów tego kraju. Podczas gali wręczona zostanie nagroda, której nazwy, wybaczcie, nie przeczytam, bo się nie będę kompromitować, natomiast to będzie nagroda dla osoby, która znacząco wpłynęła na stosunki między naszymi państwami. Takie wyróżnienie w poprzednich edycjach odebrali m.in. Andrzej Seweryn czy Wojciech Przoniak. Jak widać, oni tutaj mają zasługi, z których być może nie zdawaliśmy sobie sprawy do teraz, ale mają, zobaczymy, kto jeszcze ma, o tym nie wiedzieli. Transmisja odbędzie się w najbliższy czwartek w telewizyjnej jedynce, odbędzie się w dwóch częściach. Część pierwsza o 20.10, natomiast część druga godzinę później o 21.10. Dla tych wszystkich, którzy się martwią, tak jak ja, bo już też sobie pomyślałam, o Boże, co z panią Elżbietą Jaworowicz i mecenasem Kaszewiakiem, czyli sprawą dla reportera. Będzie tylko po godzinie 22.00. Zdaje się, że nawet pani Elżbieta o tym wspomniała pod koniec ostatniego wydania, także doczekamy się naszej.
5: Może jakieś piosenki programu francuskie jeszcze w uzupełnieniu i tam się doczekamy, jakieś Camon Sava na przykład.
6: Byłoby wspaniale, tak. Myślę, że pani Elżbieta i wszyscy obecni w studiu by się bardzo dobrze bawili. Ostatnio był Marian Lichtman śpiewający Presleya, także jesteśmy, myślę, na dobrej drodze. A my zostajemy w imperium, wiadomo czyim, bo to są zmiany. To są zmiany dotyczące sfery internetowej. Otóż Telewizja Polska radykalnie zmienia swój serwis VOD. Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, wprowadzony zostaje nowy, uściślony model subskrypcyjny. Do wyboru będą 4 pakiety, a najtańszy kosztuje 9,99 zł. Zmieniają się też funkcjonalności. W serwisie będzie można tworzyć na przykład profile użytkowników, a także w nowy sposób korzystać z odtwarzacza. Za chwilę o tym dokładnie powiem.
5: Czekaj, ale przypomnij mi, czy przypadkiem Telewizja Polska to nie jest nadawca publiczny, na którego się wszyscy zrzucamy z czegoś takiego jak abonament radiowo-telewizyjny? To tak nie działa?
6: Powiedział ten, co płaci.
5: No, ja jestem ustawowo zwolniony, przepraszam,
6: no,
5: bardzo.
6: Ale powiedziałeś wszyscy, ty no. Jakobyś się zaliczyłeś do tej gromady licznej płacących. No właśnie tak, no ale no, co ci
5: ale
6: mam
5: nie
6: powiedzieć?
5: Do końca.
6: No prezes Mateusz przyszedł, no jakby nie zrobił tego. Publiczny nadawca postawi teraz na zasadę digital first. O co z tym chodzi? Na początku wyłącznie abonentom będzie udostępniał jakieś tam konkretne produkcje i od wtorku zaproponuje właśnie w takiej dystrybucji serial Erynie na podstawie prozy Marka Krajewskiego. Dzień premiery tego serialu, czyli wtorek 25 października, będzie także dniem debiutu nowej wersji serwisu. No to skoro mówimy o tym serialu, no to warto wspomnieć, co to w ogóle będzie. Wyreżyserowane przez Borysa Lankosza Erynie opowiadają o losach kontrowersyjnego komisarza lwowskiej policji Edwarda Popielskiego, w którego postać wciela się Marcin Dorociński. Akcja serialu zaczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej w labiryntach ulicy Lwowa, do którego wkrótce wtargnie apokalipsa. Poza Dorocińskim w serialu występują m.in. Wojciech Metzfaldowski, Eryk Lubos, Wiktoria Gorodecka, Erika Karkuszewska, Paweł DeLong, Marcin Bosak, Mirosław Haniszewski, Piotr Głowacki, Mirosław Kropielnicki czy Christian Berkel. Serial początkowo, to jest ciekawostka, miał powstawać przy współpracy z Netflixem, ale ostatecznie Telewizja Polska stwierdziła, że sama po prostu lepiej potrafi to zrobić i zrezygnowała ze wspólnego projektu i dokończyła go samodzielnie. No i dobrze, no.
5: Można,
6: tak
5: można.
6: Chciała robić, po co nam? Nie będą nam tu w obcych językach. Produkcja liczy 12 odcinków. No to co, wykupisz tam ten dostęp do tego serwisu, żeby oglądać Erynię?
5: Już ci mówię, nie.
6: Aha.
5: Ale już mówię dlaczego. Gdyż ostatnio przyszła do mnie aktualizacja aplikacji TVP. W aktualizacji aplikacji TVP pojawiła się właśnie taka bardzo ładna zapowiedź, że aplikacja została zaktualizowana do najnowszych standardów i że teraz będzie doświadczenie moje jako użytkownika takie super, jeszcze lepsze. No różnica, powiem, jest taka, że zostałem poproszony o dodatkowe uprawnienie, czyli o dostęp do sieci lokalnej, bo prawdopodobnie w końcu tam wprowadzono możliwość wysyłania sygnału na Chromecasta i być może AirPlay również został wdrożony, ale ja się o tym za bardzo nie mogę przekonać, wiesz? Bo dalej w moim rankingu aplikacji i jeżeli chodzi o dostępność, te aplikacje TVP stoją najgorzej. Po prostu jest słabo, tego nie da się używać. To nie są jakieś pojedyncze problemy z dostępnością. To po prostu...
6: To jest nieużywalne.
5: Tak, to jest nieużywalne, to się nie nadaje do korzystania.

0: nie zobaczy.
1: No może cię przekonają inne rzeczy, o których ci tutaj opowiem za chwilę, no bo to nie będzie jedyna premiera, która się pojawi. Kolejne premiery produkcji oryginalnych będą sukcesywnie pojawiać się w serwisie co miesiąc. Po prostu będzie dużo nowego kontentu. Może jednak jakoś, wiesz, ta dostępność się w międzyczasie poprawi, albo przestaniesz narzekać, po prostu włączysz voiceovera, będziesz stukał w ten ekran, aż włączysz, no i będziesz oglądał, no po prostu nie wiem, czego oczekujesz naprawdę,
0: rozczarowałeś. Chyba jednak wolę Netflixa.
1: No i co tu jeszcze wiemy? Choć oficjalnie ten nowy serwis ruszy we wtorek, to tak na dobrą sprawę zmienia się już od wczoraj, no to chyba właśnie dlatego ci wysłali to powiadomienie, co ci wysłali. Telewizja Polska wraz z nową odsłoną swojego serwisu umożliwi użytkownikom dostęp do zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo treści. Będą więc produkcje oryginalne, premiery oraz tak zwane biblioteki hitów, zarówno filmowych, jak i serialowych. Również tych niebędących produkcjami publicznego nadawcy. Zasadnicza zmiana polegać będzie na sposobie uzyskiwania dostępu do treści. No bo dotychczas można było zapłacić za dostęp do wybranych produkcji, do tego, żeby je oglądać bez reklam, jednorazowo za wybraną produkcję. W serwisie funkcjonował też model AVOD, czy jakkolwiek się to tam czyta, czyli treści były dostępne za darmo w zamian za obejrzenie reklamy. Oni tak o tym napisali w czasie przeszłym, ale spokojnie ten model zostanie podtrzymany w odświeżonej wersji platformy, ale od wtorku, podobnie jak to jest w innych serwisach streamingowych, TVP wprowadza także płatne subskrypcje. Nowa oferta będzie składać się z 4 pakietów subskrypcyjnych. Miesięcznego, tak jak już wspomniałam, za 9,99, 3-miesięcznego za 14,99, 6-miesięcznego za 24,99 i rocznego za 44,99. Wiadomo, że już Michał wykupuje ten roczny i po prostu się nie będzie zastanawiał. W każdym z wybranych wariantów oglądający będą korzystać z wyselekcjonowanej oferty tytułów pozbawionych reklam. Serwis dostępny będzie pod dotychczasowym adresem vod.tvp.pl, więc akurat ta kwestia się nie zmienia. Odświeżona zostanie także strefa ABO skierowana do osób płacących abonament RTV, czyli też nie do ciebie. Telewizja zaoferuje takim użytkownikom dostęp do produkcji oryginalnych i prapremierowych odcinków najpopularniejszych polskich seriali. W ramach oferty na żądanie serwis będzie posiadać kolekcję filmów fabularnych i dokumentalnych. W przypadku wielu tytułów użytkownicy będą mogli oglądać je zaraz po premierze kinowej. Zmieni się także warstwa wizualna i technologiczna serwisu. No widzisz, no a nie, jednak nie wszystko tym zmianom.
0: Nie wszystko tej zmianie technologicznej podlega.
1: Tak. Wśród dodanych funkcjonalności znajdą się między innymi pomijanie czołówki, binge watching, czyli...
0: Co?
1: Binge'ować serial to jest, z tego co kojarzę, oglądać go w całości od deski do deski, czyli jakby, wiesz, powiedzmy sobie, oglądasz wieczorem cały sezon sobie, tak, oferujesz, a nie, że codziennie po jednym odcineczku, czyli pewnie możesz po prostu tam włączyć, odpal mi cały sezon, żebym nie musiał wstawać i klikać do każdego odcinka i on to będzie robił. To jest, okay, wiesz, taka bardzo, bardzo technologicznie zaawansowana
0: sytuacja. To Netflix
1: sytuacja.
0: To ma, no, pomijanie
1: czołówki
0: też.
1: To nie, no. Czy kontynuowanie
0: Netflix,
1: oglądania...
0: Przepraszam bardzo, Netflix ma też dostępność. Czy nie można by,
1: no,
0: tworząc tego polskiego Netflixa, jakoś jest... tak przy okazji, mimochodem...
1: Jest też kontynuowanie oglądania niezależnie od urządzenia. To też przypuszczam, że Netflix
0: ma
1: i wiele innych serwisów też te rzeczy ma. Telewizja wprowadza także od wtorku możliwość tworzenia profili. No to te profile są, nie wiem jak tam w Netflixie, ale gdzie indziej, na przykład w tym Polsat Go nawet, to on przecież zawsze pyta, kto ogląda.
0: No tak, kto ogląda, no to tak, to Netflix też.
1: Może być jedno konto, ale tam kilka
0: ileś profili. Tak.
1: I to zawsze denerwuje, że mnie to odpyta, no bo ja mam jedno konto, jeden profil, nie? A on zawsze pyta, czy to ja, Camerton, czy to ja, bo się tam tak nazywam, jak w wielu innych miejscach internetu. Ale również dodawanie do listy ulubionych tytułów, no to jest w ogóle game changer, nie?
0: Tak.
1: Tego nigdzie nie ma, także rzeczywiście to jest coś, to jest pole, na którym Telewizja Polska jest innowacyjna. Także Michał, nie wiem dlaczego, nie czuję się zachęcony, bo po prostu jakieś tam detale mu przysłaniają.

0: tę ilość dobroci, jaka tutaj
1: tak
0: się
1: zupełnie,
0: pojawiła.
1: Tak zupełnie serio jest jeszcze, ja się jeszcze łudzę, bo kiedy oni mają z tym wystartować we wtorek, no to może jest tak, że po prostu ten layout tej aplikacji zostanie wtedy podmieniony, bo ja tam zasadniczo żadnych zmian nie widzę po tej aktualizacji.
0: Będzie,
1: więc
0: to będziesz odszczekiwał.
1: Tak, więc no to wtedy, no chciałbym, naprawdę, bo to jest moim zdaniem skandal.
0: Ale to prezes Mateusz, jak prezes Jacek by był, to podmienili.
1: No to on by im tam na gitarze grał, a oni by podmieniali. To ja wiem, ja wiem. No, natomiast no niestety na razie jest źle.
0: Co do decyzji prezesa, to on w ogóle w ostatnim czasie podejmuje więcej interesujących. Nie wiem, czy słyszałeś o aferze z wielkim testem.
1: A on też ma niedostępną aplikację jakby, co?
0: Wielki test to jest ten program nadawany w środy wieczorami w telewizji linijnej jedynce, który właśnie ma na celu testowanie nas przed telewizorami, jak i w studiu obecnych gwiazd z różnych dziedzin. No a ponieważ zbliża się wielkimi krokami jubileusz 70-lecia Telewizji Polskiej, to postanowiono ten temat tego jubileuszu uczynić dziedziną, z której się będziemy testować. I jedno z pytań, które się pojawiło w teście, dotyczyło obecnego prezesa i zdaje się, że jego program, który prowadził w TVP Kultura. No trochę to takie średnie, bo to wydaje mi się sięgnięciem po taki duży szczegół, prawda? W zasadzie mały szczegół.
1: Historii najnowszej bardzo.
0: No tak, ale właśnie na tle tak bardzo wielu różnych wydarzeń, programów, osób, które przez 70 lat tworzyły tę historię.
1: No powiedzmy sobie szczerze, ktoś chciał zaplusować, no.
0: No ale właśnie nie wyszło, bo zdaje się, że prezes dotarł do takich informacji, że prezes Mateusz zadecydował o zawieszeniu tej osoby w obowiązkach zawodowych, bo zasugerował, że mają po prostu zakończyć złe praktyki. I on się nie godzi na coś takiego.
1: Aha, okej. Okay,
0: prezes Jacek to by docenił.
1: Prezes Jacek to by na pewno docenił, to nie wątpię.
0: No,
1: on by jeszcze sam zasugerował kilka dodatkowych pytań.
0: No przecież. Kto jest największą gwiazdą Sylwestra marzeń? A, Zenek Martyniuk, B, Zenon Martyniuk, C, Ekscelencja i jeszcze jakieś D. No, a ma Zenek wystąpić podobno w Zakopanem, także spokojnie, nie żegnamy się z Disco Polo. Czyli jednak. Jakie zmiany jeszcze inicjuje nowy prezes? A to takie, że telewizyjna jedynka od listopada ponownie emitować będzie sport po głównym wydaniu wiadomości. Tak, bo może nie wszyscy ogarnęli, że to tak jest już od kilku lat, bo na razie to ten sport się pojawia przed wiadomościami. Właśnie tak jak wspomniałam, to ma być decyzja samego prezesa. Telewizja Polska w komunikacie podała, że tu cytat, powraca do tradycji emisji codziennego serwisu sportowego po wiadomościach.
1: Tak, jak się już ludzie przyzwyczaili przez te ileś lat, że będzie przed, to teraz im zmieniają.
0: No konkretnie to były 3 lata. Od lutego do lutego 2019 roku sport był pokazywany przed dziennikiem. W ogóle jakoś tak temat emisji tego sportu się zrobił głośny, bo on tam ostatnio był przesuwany też na jakąś jeszcze późniejszą porę. Było takich kilka dni, że go w ogóle chyba nie było, bo jakoś im się przedłużyły finałowe odcinki jednego z 10, jakoś się tam z tego tłumaczyli, więc może dlatego ten temat został ruszony. I tak oto od 1 listopada po wiadomościach najpierw będzie można obejrzeć pogodę, a następnie o 20:10 sport, więc to też nie jest tak jak za dawnych czasów.
1: Było odwrotnie.
0: Bo było odwrotnie. Także też jeszcze miesza. No jakby prezes Jacek to przywracał, to by rzeczywiście zrobił to tak, jak przez lata się ludzie przyzwyczaili. No a widzicie, jak jest. No i jest jeszcze jedna zmiana, taka, że Robert Elgendi, do niedawna prowadzący Pytanie na Śniadanie, no troszeczkę zmienił dziedzinę, w której się pojawia, ale nie zmienił pory dnia, bo dołączył do gospodarzy porannych wydań Panoramy, nadawanych w ramach magazynu Pytanie na Śniadanie. To nie jest tak, że ta zmiana się tak dokonała nagle, bo przestał prowadzić Pytanie na Śniadanie we wrześniu, kiedy to jakoś tak się ułożyło, że już nie miał stałej współprowadzącej, z którą ten w roli gospodarza mógłby się na ekranie pojawiać. Oni się tak tłumaczyli, że ludzie lubią, jak programy mają stałych gospodarzy, właśnie jak jakieś takie pary zostaną stworzone, które się regularnie pojawiają. pojawiają, dlatego pozbawiono go tamtej roli i właśnie pojawia się jako prezenter informacji, co na pewno jest jakąś tam dużą zmianą dla niego. To, co się natomiast, przypomnijmy, nie zmieni, to pani Katarzyna Cichopek dalej będzie z panem Maciejem Kurzajewskim pytanie na śniadanie prowadzić. Może kogoś ominęły te plotkarskie tematy, ale one ostatnio były bardzo głośne. I
1: tak, bo oni na antenie powiedzieli oficjalnie,
0: tak, łączyli się z Izraela, z tej swojej wycieczki,
1: że są w związku, ale tam potem było oficjalne oświadczenie TVP, że nie ma żadnej zależności służbowej pomiędzy nimi, więc tu nie ma problemu.
0: A w międzyczasie na Instagramie błyszczała była żona pana Kurzajewskiego i tam wszystkich wyzywała. Wspaniała to afera jest, naprawdę, no ale oni mówią, że miłość jest najważniejsza. Bardzo dobrze, że ten przekaz jest spójny z tym, co TVP tak generalnie przekazuje, prawda? Odnośnie miłości też innych osób różnej, samej płci. Tak. Miłość jest najważniejsza. Także to jest takie dobre przesłanie. Pojechali do Izraela, a może na przykład w następną podróż wybiorą się do Francji, bo czemu nie, też taki kraj, który się jakoś kojarzy, prawda, z tą atmosferą miłości. Owszem. My teraz właśnie posłuchamy artysty z tegoż kraju, który uświetni swoim występem galę French Touch. Nie będzie to znowu Jean-Michel Jarre, bo już był u nas przy okazji swojego poprzedniego występu, który został pokazany w TVP. No a będzie to czarujący swoim głosem Garou.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tu mieliśmy przed momentem taką małą techniczną wpadkę, ale ta piosenka przypomniała mi taką moją jedną antenową wpadkę niegdysiejszą a propos tej piosenki. To już lata temu było, kiedy człowiek nie miał dostępu do różnego rodzaju słowników i tak jakoś nie skojarzyłem. A wiadomo, że piosenka Garou, no, pisze się Seul. To moje pierwsze skojarzenie to było skojarzenie geograficzne. Palnąłem ni z tego, ni z owego. No to teraz, proszę państwa, przenosimy się do stolicy Korei Południowej. Mm-hmm. A potem się okazało, że to z francuska to jest bodajże tylko. Także to nie była jednak stolica Korei Południowej. Dobrze przynajmniej, że mi się stolice nie pomyliły. Bo to by było jeszcze gorzej, ale to tak mi się przypomniało. Garou za nami, przed nami kolejne telewizyjne wieści.
0: Wieści już troszeczkę zaległe. Tak, nadrobimy zaległość, która nam trochę umknęła. Mamy nadzieję, że nie będziecie nam mieć tego za złe, ale może niektórzy z was na przykład trafili na te informacje w jakichś innych źródłach, mimo tego, że nie pojawiła się u nas i będziecie mogli podzielić się wrażeniami z pierwszych odcinków nowego serialu stacji, po której nowości byśmy się za bardzo nie spodziewali, prawda? Bo tam to jakieś filmy, takie rzeczy, ale własną produkcją to nas jeszcze wcześniej nie zaskoczyli, a teraz im się to udało. Nazywa się ten serial To nie ze mną. O co w nim chodzi? Za chwilę wam o tym opowiem. Powiem tylko jeszcze tyle, że 16 października miała miejsce premiera, czyli w zeszłą niedzielę, i co niedzielę można oglądać po dwa odcinki tej produkcji. Nadawane są po południu. No a teraz już przechodzimy do fabuły. To nie ze mną to, jak przynajmniej określa nadawca, ciepła, pełna humoru opowieść o miłości, rodzinie, sile przyjaźni i odwadze bycia sobą. Akcja serialu rozgrywa się w małym miasteczku Złoty Stoczek. Głównymi bohaterami produkcji są mechaniczka samochodowa Tosia oraz samotnie wychowujący dwie córeczki lekarz Michał. Los postawi ich na jednej drodze. Jak czytamy w opisie, Złoty Stoczek to małe, urokliwe miasteczko, w którym wszyscy się znają i wydaje się, że wszystko o sobie wiedzą. Tosia mieszka tam od dziecka i pracuje w warsztacie samochodowym ojca. Michał zaś, skuszony bardzo dobrą ofertą z lokalnej przychodni, dopiero się tam przeprowadził. Obecność atrakcyjnego lekarza zauważają lokalne singielki, które ze wzmożoną częstotliwością chorują i zapisują się na wizyty. Michałowi, podobnie jak i Tosi, zupełnie nie zależy na amorach. On nie szuka nikogo, ona nie tęskni za nikim. Nie chcę być tutaj złośliwa i spoilerować, ale chyba i tak mimo wszystko możemy przewidzieć.
1: Chyba zatęsknią za sobą.
0: Prawda? No coś takiego się tutaj chyba wydarzy. Jak informuje Stop Klatka, serial To nie ze mną próbuje zmierzyć się ze stereotypami, które funkcjonują w naszym społeczeństwie i pokazać rzeczywistość różnorodną i nieoczywistą. I oni w ogóle podchwycili ten temat tak dosyć mocno, nie tylko w fabule serialu, bo poszli za ciosem. Otóż wyobraź sobie, że Stop Klatka rozpoczęła kampanię, której hasło brzmi: czy kobieta potrzebuje różowego młotka, aby wbić gwóźdź? Przeciw stereotypom płciowym, i ona właśnie, jej spoty nawiązują do produkcji, najnowszej produkcji stacji, czyli serialu To nie ze mną, konkretnie właśnie do tego wątku, że główna bohaterka jest mechaniczką samochodową.
1: No,
0: jest to dobry temat.
1: Oczywiście, że tak, a to się zaczyna przecież już od dziecka, już od najmłodszych lat, kiedy są zabawki dla dziewczynek i chłopców, tak?
0: Tak.
1: I jest nagle
0: kolory
1: wielkie...
0: Kolory zabawek, kolory ubranek, wreszcie same zabawki. Się chce bawić samochodami,
1: to jest
0: ale
1: źle.
0: Nie chce, no to...
1: No, to też jest źle, więc...
0: Tak, tak. I w wideo właśnie będącym częścią tej kampanii, poza odtwórczynią głównej roli, czyli Adą Szczepaniak, do obsady za chwilę jeszcze wrócę, ale poza nią pojawił się tam również Michał Szpak, który chociażby swoim scenicznym wizerunkiem na pewno przełamuje stereotypy i możemy zdradzić, że z tego właśnie powodu jego utwór, jeden z jego najnowszych utworów na naszej antenie zabrzmi. Ale wróćmy do serialu i właśnie do jego obsady, bo w głównych rolach 12-odcinkowego serialu To nie ze mną występują aktorka teatralna i głos dubbingowy Ada Szczepaniak oraz znany szerszej widowni z takich filmów i seriali jak Wesele, Belfer czy Claire Adrian Zaremba. Obok nich pojawiają się m.in. Katarzyna Ankudowicz, Magdalena Smalara, Jacek Lenartowicz, Ewa Gawryluk, Ewa Buchak i Kamil Szeptycki. Premierowe odcinki To nie ze mną w Stop Klatce można oglądać, tak jak wspomniałam, w niedzielę o godzinie 17. Po dwa odcinki, one są półgodzinne, czyli mamy 17 i 17.30. No i niestety pierwsze dwa miały premierę, tak jak powiedziałam, w ubiegłą niedzielę i niestety na powtórkę się już też nie natkniecie, bo z tego, co znalazłam, spodziewałam się większej liczby powtórek na antenie, no bo co ta Stop Klatka ma do roboty lepszego, ale powtórki również już były akurat dzisiaj w południe, także ich nie zobaczycie. Natomiast to też nie jest tak, że zupełnie tracicie możliwość obejrzenia tego, bo serial jest również dostępny w serwisie Filmbox Plus. Także może tam, to jest ten serwis, w którym był udostępniany m.in. program Magia na Gości, chyba też Power of Love Polska, mój ulubiony przykład tego, jak robić złą telewizję, czyli te produkcje kanału Zoom. No tam jest wspólny właściciel, tak zdaje się, więc dlatego oni to wszystko robią z tym Filmboxem. Trudno nam powiedzieć, ile to teraz kosztuje, to jest jedna rzecz, być może można tam uzyskać jakiś dostęp darmowy na jakiś próbny okres i trudno też nam powiedzieć, jak z dostępnością tego czegoś, czy lepiej niż w TVP, no konkurencja tutaj, poprzeczka nie jest zawieszona zbyt wysoko.
1: Dokładnie.
0: Także jeżeli używaliście tego serwisu, byliście tam, oglądaliście tam coś, to możecie dać znać, jak to tam wygląda, więc być może to jest właśnie dla Was szansa, żeby nadrobić te dwa odcinki, ale może da się to obejrzeć i bez tych dwóch odcinków i się jakoś wciągnąć w fabułę, no bo nie wydaje się ona szczególnie skomplikowana, także może nawet jeżeli włączycie od trzeciego odcinka, to się połapiecie jakoś i będziecie już niebawem wiedzieli, kto jest kim i jak tam się ta akcja rozgrywa.
1: Tak, bo przez dwa pierwsze odcinki to może rzeczywiście te pacjentki się rzucą na te badania, a potem zacznie się prawdziwa fabuła. Też tak może być. A teraz jeszcze taka informacja typowo techniczna serwisu radiopolska.pl. Otóż przenosimy się teraz na Śląsk, na Górny Śląsk, bo tam właśnie Power TV w wersji HD oraz 5 programów w wersji standardowej, czyli w SD, mianowicie Nuta Gold, TVC, Extreme TV, Junior Music i Film Max to zawartość eksperymentalnego nadawanego z Katowic multiplexu grupy MWE, który w poniedziałek 10 października tuż przed godziną 19 pojawił się w śląskim eterze. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, pierwsza piątka nadawana jest w standardzie Hertz, zaś kanał filmowy w MPG4. Natomiast jeżeli chodzi o ten multiplex, to nie pojawia się on pierwszy raz na Śląsku, bo on pojawiał się już dwukrotnie, mianowicie w marcu i maju tego roku. Tam w maju to się pojawił dosłownie na kilka dni, bo zdaje się, że już wtedy wygasło mu pozwolenie i on tak za bardzo nie mógł się pojawiać, więc tam no, dosłownie na momencik na kilka dni był i zniknął. Wówczas miał nieco inną zawartość, bo zamiast programu TVC obecna była Nuta TV. Dodatkowo był również tam nadawany nieistniejący już program Ukraina 24. No więc taka jeszcze techniczna wiadomość ze Śląska. Jeżeli oglądacie telewizję z anteny naziemnej, no to może warto przeskanować powietrze, no bo coś nowego zawsze wam wpadnie.
0: A teraz zgodnie z obietnicą, ten, który na pewno nie jeden stereotyp przełamuje swoim wizerunkiem, ale również chyba swoją muzyką, co podoba się słuchaczom i widzom, o czym świadczy nagroda, jaką otrzymał na festiwalu w Sopocie. Mowa o Michale Szpaku i właśnie posłuchamy teraz jego piosenki, która kilka miesięcy temu w Sopocie została nagrodzona, czyli 24/7.
1: Radio DAB. I tak to powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego 166. wydania magazynu RTV, a na koniec zaglądamy do Netflixa, który to już kilkukrotnie porównywaliśmy dziś z TVP.
0: Ale do TVP też nawiążemy poniekąd, tak, prawda?
1: Tak.
0: No, ale nie uprzedzajmy faktów.
1: Nie uprzedzajmy faktów. Najpierw kilka słów na temat produkcji, która już na platformie Netflix jest dostępna, mianowicie Gang Zielonej Rękawiczki. Jest to 8-odcinkowa komedia kryminalna i to historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek. Zuzy w tej roli Magdalena Kuta, Kingi w tej roli Małgorzata Potocka i Alicji, którą gra Anna Romantowska. I przy tej pani się później chwileczkę zatrzymamy, bo to tak a propos TVP.
0: No ale pani Potocka też przecież tam...
1: A no też fakt, też no, prawda.
0: Chociaż niektórzy mogą wiedzieć, o co chodzi, ale jak nie wiecie, to myślicie.
1: Tak, te trzy panie po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki, który nazywa się Drugi Dom. O, ten Drugi Dom to taki, nie wiem, czy chciałbym taki mieć, ale nie będę zanadto spoilował. Podczas gdy policja depcze im po piętach, tajemniczy gang kontynuuje swoje działania, dając drugą młodość starszym mieszkańcom ośrodka, którym to zarządza przebiegła i bezwzględna Marzena w tej roli Beata Bandurska. W rolę mieszkańców Drugiego Domu wcielają się znani aktorzy, m.in. Tomira Kowalik, Józef Duriasz, Olgierd Łukaszewicz, Anna Korzeniecka, Elżbieta Karkoszka, Mirosława Maludzińska, Elżbieta Gertner, Wojciech Duriasz oraz Zdzisław Wardein. Pierwszy sezon, i to chyba oznacza, że będzie ich więcej, liczy 8 odcinków po około 30 minut. No i premiera tego serialu od 19 października, więc można już go oglądać. Jak to zwykle w przypadku Netflixa, serial jest dostępny od razu w całości, ten pierwszy sezon oczywiście.
0: Czyli można go binge'ować.
1: Tak, czyli można go binge'ować. Do dziś nie wiedziałem, że tak to się nazywa.
0: Bo nie czytałeś książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, seriale do następnego odcinka. Widzisz,
1: powinieneś,
0: osoba zainteresowana tematyką mediów i relacjonująca ją.
1: A jakbym czytał, to bym wiedział, co to znaczy binge'ować, ale przynajmniej dzięki
0: ale
1: temu.
0: Jestem tu ja.
1: Tak,
0: po prostu,
1: no to dziękuję ci bardzo, człowiek się całe życie uczy. No, więc jest dostępny ten serial i tak jak już słusznie zauważył nasz słuchacz Dawid, dziękujemy Dawidzie za czujność, serial ma audiodeskrypcję. I rzeczywiście ona, jak to w przypadku wielu tego typu produkcji się przydaje, jest sporo takich różnego rodzaju dłużyzn, w których no, jest muzyka, nie wiadomo co się dzieje. Ja obejrzałem jak na razie 3 odcinki tego serialu. Czy jestem zachwycony? Nie. Czy jestem zniesmaczony? Też nie. Więc jeżeli kogoś zainteresowała fabuła, to myślę, że może sobie go obejrzeć jakoś na przykład w weekend, jeżeli nie ma nic lepszego do roboty. O tak bym powiedział.
0: No recenzje, z którym się zetknęłam, też nie były zbyt pochlebne, że ta fabuła troszeczkę może nielogiczna. No wiadomo, że teraz będą go ludzie porównywać z tym, co niedawno na Netflixie zrobiło taką furorę, czyli z Wielką Wodą, więc no teraz tak. Wszystko na jej tle będzie wypadało, jak będzie wypadało, skoro Wielka Woda spotkała się z tak dobrymi opiniami. A to po prostu chyba kolejny taki serial, który no nie ma prezentować może takiego najwyższego poziomu, ale i rozrywka na pewno jest potrzebna. Niekoniecznie musi być ona zawsze najwyższych lotów, więc może i wasze oczekiwania ta produkcja spełni.
1: No właśnie. I teraz cóż, trzeba by jeszcze jakoś nawiązać.
0: Nasze skojarzenia, dokąd one wędrują. No ja jestem za młoda, żeby to dobrze pamiętać, ale nie żyję pod kamieniem, więc wiem, że to istniało. I zresztą to nie jest tylko nasze skojarzenie. Ktoś właśnie inny też o tym pisał. Bo jak spojrzymy na obsadę, mamy właśnie panią Romantowską, mamy też panią Potocką. No to co się nam kojarzy? No kojarzy nam się takie pytanie, serwus hello, czy naprawdę tylko o to w życiu szło?
1: Tak.
0: No bo one teraz są złodziejkami, a kiedyś były matkami, żonami, kochankami, chuligankami.
1: Tak jest. No czyli tak trochę gdzieś tam coś jednak...
0: No chuliganki.
1: Tak. Jedno do drugiego nawiązuje. Oczywiście, że tak. Możecie sobie powspominać głosy tych pań, jeżeli je pamiętacie na przykład sprzed lat. Ilu to... No, prawie 30 chyba.
0: No, coś jakoś tak.
1: Coś jakoś tak, tam 25 może.
0: No, Anna Romantowska na pewno jest jeszcze znana naszym niewidomym słuchaczom, którzy czytali książki za pośrednictwem audiobooków.
1: Oj,
0: nagrywanych
1: tak.
0: Na kasety.
1: Dzieci z Bullerbyn chociażby i
0: ja to akurat miałam w jakiejś innej kopii, którą dostałam tam w prezencie, nie z biblioteki, właśnie PZN-owskiej, ale dużo takiej literatury dziecięcej i młodzieżowej pani Anna przeczytała.
1: Tak, i ja jej głos właśnie pamiętam szczególnie z tych różnych książek, no to muszę powiedzieć, że się dość mocno zmienił.
0: Tak?
1: No, wiek robi swoje.
0: No,
1: ale tak, ale słychać, że to ona. Słychać, że to ona, no tylko, że faktycznie no, kiedyś miała taki dość delikatną barwę
0: no
1: tego
0: tak.
1: głosu, natomiast teraz inna rzecz, że też gra osobę, która raczej no, z delikatności nie powinna słynąć, dlatego tak się trochę zdziwiłem, co ona tam w tej obsadzie robi, ale rzeczywiście ten jej obecny głos, obecna barwa pasuje.
0: No jest jeszcze jeden powód, dla którego ten utwór się u nas pojawia i pojawia się właśnie teraz. Jak ktoś zna tekst, to też się domyślić może.
1: Do zobaczenia.
0: Że fraza do zobaczenia to jest właśnie to, co w tym momencie chcemy wam przekazać. Chociaż w zasadzie do usłyszenia, tak moglibyśmy to przerobić.
1: Tak jest, bo to wszystko. Więcej informacji dla was na dziś nie mamy. No i cóż, czy usłyszymy się za tydzień? Nie wiadomo.
0: Czas pokaże, rzeczywistość medialna pokaże.
1: Tak, ale pewnie za jakieś 2 tygodnie, no to już,
0: no, już
1: prędzej.
0: Wydaje się pewne.
1: Obserwujcie, tak, obserwujcie nasze media społecznościowe, śledźcie Facebooka. Przypominamy, że RTV bez warstwy muzycznej dostępny jest także jako podcast w pierwszym podcaście dla osób niedowidzących i niewidomych, czyli w Tyflo podcaście. Tam będzie on również dostępny jako podcast i na naszym kanale YouTube'owym za jakiś czas, za kilka godzin, więc również i tam was zapraszamy, jeżeli na przykład w tym momencie włączyliście na koniec i chcielibyście odsłuchać, a jeżeli chcecie posłuchać też muzyki, to żaden problem, będzie na naszym radiowym Mixcloudzie, bo tam również RTV trafi. No, to teraz to już naprawdę wszystko. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Anna Jurksztowicz pośpiewa za chwileczkę, a tymczasem za dziś dziękuję Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. This is Radio DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy trzeci dzień czerwca 2015 roku. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz i kolejna audycja, której nie prowadzę w pojedynkę. Dziś program, który no myślę, że jest audycją przez niektóre osoby wyczekiwaną, a szczególnie przez te osoby, które są zaprzyjaźnione albo też, które chcą się dopiero zaprzyjaźnić z systemem Android, bo prezentować będziemy telefon, wokół którego dosyć dużo szumu się ostatnio zrobiło, czy słusznego, czy też niesłusznego, o tym być może ta nasza dzisiejsza audycja wyraźnie powie, jeżeli chodzi o kwestie dostępnościowe. Mam mianowicie na myśli Samsunga Galaxy S6. Właśnie ten telefon dziś na antenie zaprezentuje mój gość, czyli Przemysław Rogalski. Witaj, Przemku.
5: Witam serdecznie, dobry wieczór wszystkim.
1: Od jakiegoś już czasu jesteś szczęśliwym posiadaczem tego telefonu. Korzystasz z niego na co dzień? To jest twój główny podstawowy telefon, czy nadal jednak gdzieś tam iPhone jeszcze pod ręką?
5: No, u mnie wygląda sytuacja w ten sposób, że trochę dla poszerzenia horyzontów i porównania też takiego technologicznego jeszcze mam możliwość korzystania zarówno z systemu Android, właśnie z prezentowanego dzisiaj urządzenia Samsung Galaxy S6, jak i z posiadanego dotychczas iPhone'a 5. Także dzięki temu mam taki trochę szerszy ogląd na sprawę, a jeszcze wcześniej, przed Galaxy S6, miałem Galaxy S5, także tutaj jeszcze bardziej to porównanie można wykazać, bo różnica między Galaxy S5 a S6 jest, no, powiedziałbym, przełomowa, także o tym będziemy tutaj mówić. To jest jeden właśnie z powodów, dla których tyle szumu wokół Galaxy S6 się namnożyło ostatnimi czasy.
1: Ja tak celowo pytam o iPhone'a, nie dlatego, żeby zaraz tu wszczynać jakąś wojnę między użytkownikami Androida a iOS'a, ale pytam dlatego, że Samsung Galaxy S6 nie jest telefonem tanim. Trzeba zapłacić za niego około 3000 zł na wolnym rynku i no, jest to już takie urządzenie, które kosztuje mniej więcej tyle, co produkty firmy Apple, więc oczekiwać by można było od urządzenia takiego, no, takiego samego poziomu dostępności. I to z pewnością dziś pokażemy, jak też z tym jest, jak jest z Galaxy Talkbackiem, czyli ze specjalnie zmodyfikowanym czytnikiem ekranu, który przez Samsunga został wzbogacony o pewne funkcje. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to ja dodam jeszcze tylko tyle, że nasza audycja jest formą, jest audycją interaktywną, więc jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to śmiało, 123 834 835 to nasz telefon, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Te drogi kontaktu już za moment będą do waszej dyspozycji. A teraz, Przemku, zanim przejdziemy do software'u i do czytnika ekranu i do jego możliwości, to może w ogóle opowiedz, jak też to urządzenie wygląda.
5: Jeżeli ktoś pamięta jeszcze urządzenia firmy Samsung, poprzednie, takie jak S4, S5, to na pewno pamiętam, że one były takie bardziej plastikowe i na przykład, że miały sobie wejście słuchawkowe u góry, że głośnik był pod spodem, że miały wymienną baterię, że miały kartę pamięci, którą można było, slot na kartę pamięci microSD, którą można było tam włożyć. Tutaj Samsung Galaxy S6, jak tylko weźmie się urządzenie do ręki, od razu sprawia ono wrażenie zupełnie innego jakby urządzenia. Niby ta sama firma, ale widać, że tu już jest jakby trochę zupełnie inny trend, inna epoka taka technologiczna. I bardziej jest ten sprzęt, bym powiedział, z wyglądu kojarzący się z iPhone'em chyba, niż czymkolwiek innym. Ponieważ, po pierwsze, właśnie, w ogóle jest, już nie ma tutaj plastiku, jest, jak to reklama zapowiada, metal łączy się ze szkłem i faktycznie tak to jest. Z tyłu i z przodu jest tutaj szkło, z przodu jest Gorilla Glass 4, takie bardzo już najnowszej generacji tutaj technologiczne rozwiązanie. Ale to, co nas jakoś może interesować, zwłaszcza właśnie osoby z dysfunkcją wzroku, to jest właśnie głośnik, który znajduje się w tym samym miejscu, w którym znajduje się on w iPhone'ie, czyli po prawej stronie od wejścia ładowarki, czyli na tej krótszej ściance jakby, tak?
1: Czyli można powiedzieć, że na dole
5: dołu,
1: po prostu, tak?
5: U dołu, tak, u dołu, nie pod spodem, zupełnie z tyłu na tym, na spodnim jakby jego panelu. Jest to o tyle ważne, że na przykład jak miałem Galaxy S5 i położyłem sobie urządzenie na stoliku, to automatycznie ten głośnik zakrywał się, jeżeli ono całe na stoliku leżało. Żeby tego uniknąć, żeby dźwięku nie tłumić, trzeba było albo tak ułożyć urządzenie, aby głośnik jednak wystawał ponad stół, co było dosyć ryzykowne, gdyby się, nie daj Boże, trochę to urządzenie potrąciło ręką albo przeważyło. No i nie było to zbyt komfortowe, nie słyszało się również powiadomień, ewentualnie trzeba było położyć urządzenie w ogóle, że tak powiem, ekranem do dołu, żeby ten głośnik do góry sobie wystawał i wszystko było słychać.
1: No bez ochronnej folii na wyświetlacz to trochę
5: no właśnie,
1: nie ryzykować.
5: Można było go porysować tym sposobem, nie, no to raczej nie polecam, tak? To jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie wejście słuchawkowe. Do tej pory zawsze było u góry. Ja mam zwyczaj często korzystać ze swojego telefonu, czy to iPhone, czy właśnie tak jak chciałem w przypadku telefonów serii Galaxy, korzystać z nich w kieszeni. W kieszeni telefon był, zestaw słuchawkowy na kabelku podłączony, wyjmuję słuchawka w uchu i sobie tam korzystam, tak? Telefon, mówię, to wszystko słyszę. I problem polegał na tym, że jeżeli wejście słuchawkowe było u góry, a ja kładłem telefon w ten sposób, że dolna część telefonu, klawisz home, był bliżej jakby tego wejścia do kieszeni, tak? Czyli telefon był schowany tą swoją górną częścią w kierunku kieszeni, tak? No to wtedy automatycznie na tym wejściu słuchawkowym będącym u góry on się opierał, tak? W kieszeni, więc zaginał mi tą wtyczkę. I po kilku tygodniach takiego korzystania słuchawki były już do wyrzucenia generalnie. Tutaj problem znika w Galaxy S6, ponieważ wejście słuchawkowe jest u dołu, właśnie między, to jest tak, że jakbyśmy patrzyli to na tą ściankę krótszą od prawej strony, mielibyśmy najpierw głośnik, po środku mielibyśmy wejście do ładowania, takie mikro USB, a po lewej byłoby właśnie wejście słuchawkowe. Jeżeli włożymy telefon do kieszeni w ten sposób, no to kabel sobie spokojnie może wystawać i nic mu nie będzie, tak? Więc to jest kolejna taka zaleta, która może się przydać i która się tutaj przysłuży. Klawisz home też jest bardzo wygodny tutaj. W takim standardowym miejscu, tak, u dołu ekranu, klawisz taki prostokątny, ale zaokrąglony na krawędziach. Jest to klawisz, który troszeczkę tak wystaje ponad wyświetlacz na tyle, że można go łatwo wyczuć nawet i przez kieszeń. Tak przy okazji wspomnę o ciekawostce, która polega na tym, że wyświetlacz urządzenia i reakcja na gesty jest na tyle czuła, że nawet przez materiał od spodni można spokojnie telefon obsługiwać, co niewątpliwie może okazać się walorem i takim środkiem bezpieczeństwa bardzo przydatnym, bo nie trzeba zawsze telefonu wyjmować, żeby coś na nim zrobić. Wiem, że może to czasami wyglądać dziwnie, że ktoś się maca po kieszeni, ale no, bez względów bezpieczeństwa jest to na pewno praktyczne, bo
1: no i z pewnością jest to po prostu funkcjonalne.
5: Tak, dokładnie, jest to funkcjonalne. Jak to moja koleżanka określiła, telefon, który w razie czego, jakby ktoś go ujrzał, chętnie pewnie by go ukradł, więc w tej sytuacji się to ryzyko zmniejsza. Tak. Jeżeli chodzi o właśnie jeszcze o ten czytnik, o klawisz home, on zawiera również czytnik linii papilarnych, który można wykorzystać do zabezpieczenia telefonu przed jakimś niepowołanym dostępem, do autoryzacji w sklepie Play przy dokonywaniu jakichś zakupów, do płacenia przez PayPal, do odblokowywania urządzenia. W Galaxy S5 ten czytnik nie działał zbyt dobrze. Poza tym tam była jeszcze taka sytuacja, że inaczej się go obsługiwał niż w iPhone'ie, bo tam trzeba było tym palcem tak przejeżdżać po czytniku w różne strony, żeby w ogóle czytnik wykrył, że się tym palcem przejeżdża. Tu w Galaxy S6 czytnik linii papilarnych działa dokładnie tak jak w iPhone'ie, czyli wystarczy po prostu dotknąć opuszkiem palca tego klawisza Home i już wszystko działa. Jest to zdecydowanie poprawione. Żeby tak porównać może komuś, kto na przykład, nie wiem, ma iPhone'a 5 albo 5S, żeby tak sobie mógł uzmysłowić, jak duże jest to urządzenie, powiem szczerze, że ono nie jest jakoś o wiele większe od iPhone'a, wbrew pozorom. To jest na pewno minimalnie centymetr może dłuższe i szersze, ale jest na przykład cieńsze. Ono jest bardzo cienkie, to urządzenie, i sprawia w ogóle wrażenie bardzo eleganckiego, nie ukrywam. Z takich ciekawostek technicznych bym powiedział, żeby to jakoś sobie uzmysłowić. Jeżeli chodzi o wymiary, no to ma 143 na 70 na 6,8 mm. Także no w sumie jest taki, jest lekki. 138 gramów tylko waży. Oczywiście ma i najnowsze Wi-Fi, AC, i ma NFC. Ma czytnik podczerwieni. Nawet jest taka systemowa aplikacja, która pozwala użyć telefonu jako pilota do telewizora albo innych urządzeń. Próbowałem tego użyć i nawet działało. Można było sobie programy przestawiać i jeszcze tak zaprogramować, że była możliwość sprawdzenia, co na danym programie akurat jest odtwarzane, jaka audycja.
1: No tak, pewnie jakoś się synchronizowało to z internetem.
5: Synchronizowało z internetem i można było korzystać. Więc taki dosyć fajny, interaktywny pilot.
1: Fajna rzecz, to fakt.
5: W ogóle powiem szczerze, że w tym urządzeniu, tak jak porównałem sobie z poprzednim modelem, też nie ma aż tak dużo przeładowania jakimiś aplikacjami systemowymi, które były kiedyś wgrywane na potęgę po prostu i zajmowały połowę pamięci i nie dało się ich wyrzucić.
1: Przełku, ale zanim przejdziemy może do oprogramowania, bo to też jest niewątpliwie istotna kwestia, to jeszcze zatrzymajmy się przy wyglądzie tego urządzenia, skoro już ten temat zaczęliśmy. Wspomniałeś o fizycznym klawiszu Home. Czy jeszcze jakieś klawisze fizyczne ten telefon ma? Domyślam się, że regulację głośności jakąś, ale czy coś jeszcze?
5: Tak, regulacja głośności, oczywiście z lewej strony mamy dwa przyciski, też bardzo wyraźne, wyczuwalne i bardzo też wygodne w naciskaniu. Różnica jeszcze polega na tym, że właśnie klawisz do odblokowywania ekranu i do włączania zasilania znajduje się naprzeciwko przycisku od ściszania, czyli po prawej stronie mamy tylko ten przycisk, na prawej dłuższej ściance mamy tylko przycisk do odblokowywania ekranu i włączania zasilania. Natomiast po lewej stronie mamy te przyciski głośności, a na przednim panelu właśnie u dołu mamy klawisz Home, u góry wyczuwalny głośnik. I na przykład też jakby ktoś chciał wiedzieć, mikrofon do WhatsAppa, jakby na przykład chciał nadawać, też znajduje się mniej więcej w pobliżu głośnika, czyli u dołu też. Także jak zauważyłem właśnie podczas korzystania z tego komunikatora, to tak należy mówić, żeby właśnie w tym kierunku raczej głos biegł.
1: I to jest ten sam mikrofon zapewne, który służy do rozmów telefonicznych, no bo tak by wyglądało chociażby z czystej ergonomii. Telefon mamy przy uchu, dźwięk płynie do tego mikrofonu, który gdzieś tam znajduje się w dolnej ściance telefonu.
5: Tak.
1: Ale to pewnie nie jedyny mikrofon, który tu jest, tak? Jeszcze
5: pewnie nie jedyny, ponieważ to urządzenie ma możliwość nagrywania w stereo. To też jest bardzo ważna rzecz. I testowałem to na właśnie HiQ MP3 Recorder, na ASR. Domyślny dyktafon też jest bardzo fajnie dostępny, także i też tak potrafi nagrywać. Więc jest to... I jakość dźwięku jest bardzo też czysta przy nagrywaniu. Zaskoczyła mnie jego wyrazistość. Podoba mi się ta jakość dźwięku, która jest i przy nagrywaniu, i przy odtwarzaniu w sumie również. Jest dźwięk taki głośny, czysty i wyraźny. Za chwilę sobie tutaj nawet na samym syntezatorze mowy będziemy mogli to usłyszeć za chwilkę. Także co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć?
1: No to skoro jesteśmy przy
5: parametrach technicznych i w ogóle o czym nie powiedzieliśmy. Telefon jest bardzo wydajny i to można wyczuć nawet przy przemieszczaniu się po aplikacjach, przy otwieraniu kilku aplikacji, przy tym jak szybko one się otwierają, bo tam jest jednak 3 giga RAM-u, a w przypadku naszych różnych wymagających często pamięci, procesora, syntezatorów mowy, ma to jednak znaczenie, zwłaszcza kiedy używa się syntezatorów mowy wyższej jakości. Bo tam jest jednak 8-rdzeniowy procesor Exynos 7420. Także to jest Samsungowe rozwiązanie, ale telefon dzięki temu jakoś się strasznie ani nie przegrzewa, ani nie zamula. Naprawdę jest to jedno z najbardziej w tej chwili wydajnych w ogóle urządzeń. I to się odczuwa. To się odczuwa. Jest co prawda jeden błąd, który polega na tym, że zużycie RAM-u potrafi być dosyć mocne. Mimo to nie czuję się tego, żeby tego RAM-u brakowało, ale o tym błędzie akurat Samsung wie i pojawić ma się aktualizacja niedługo, która ten błąd naprawia. Także nawet jeżeli już w tej chwili przy powiedzmy nie wiem, 70% RAM-u nie odczuwa się jakiegoś spowalniania, no to wyobraźmy sobie, że oni ten błąd naprawią, to tym bardziej będzie to wszystko szybciej działało.
1: Oczywiście, że tak. To pozostając jeszcze na moment
5: jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jest kwestia sprzętowa. Warto było omówić jeszcze tylny tutaj panel, bo no mamy tutaj aparat fotograficzny 16.
1: O to właśnie chciałem pytać.
5: Tak. On jest troszeczkę wystający ponad ten panel, co niektórym osobom może jakoś przeszkadzać, ale moim zdaniem nie wystaje on na tyle, żeby to jakoś wkurzało. Strasznie jak widziałem w iPhone'ie 6 Plus, wydawało mi się, że jednak wystawał bardziej. Jakoś takie robiło na mnie to mniej przyjemne wrażenie. I ten aparat faktycznie jest dobry. Z przodu również jest oczywiście kamerka do jakichś rozmów wideo czy selfie. Ona jest 5-megapikselowa.
1: Na hangouty spokojnie też wystarczy zapewne.
5: Dokładnie, spokojnie wystarczy. Ale właśnie tu jest też taka ciekawostka, że niby w Samsungu Galaxy S5 również mieliśmy 16-megapikselową kamerkę z tyłu. I tutaj również jest ona 16-megapikselowa, ale są zastosowane inne technologie, które jeszcze bardziej poprawiają jakość zdjęć z tego, co czytałem w testach.
1: Przemko, a czy te 16 MPX-ów wypada jakoś sensownie przy naszych zastosowaniach, czyli na przykład przy jakimś OCR typu Googles albo innych tego typu aplikacjach?
5: No, powiem taką ciekawostkę. Wczoraj uruchomiłem program TapTapC na tym aparacie i program był w stanie nawet rozpoznać napis umieszczony z liter na torcie. Także nawet to był w stanie mi wykryć i odczytać ten napis i sobie
1: no
5: go rozpoznać.
1: Nieźle.
5: Także byłem w szoku, przyznam szczerze, bo ja rozumiem drukowane litery, tak?
1: Ale napis
5: złożony
1: na
5: z liter z tortu to był jednak dla mnie fenomen. Także no ta kamerka jednak robi swoje. Zresztą wszystkie filmiki, wideo i zdjęcia, które powstają tutaj dzięki naszej koleżance, która też posiada Samsunga Galaxy S6 i być może uda jej się tutaj zadzwonić. Koleżance, która nagrywa... Halo, słyszymy się?
1: Tak, jest. Słyszymy.
5: W zespole Con Amore, w którym gram i w którym ona też śpiewa. Ona właśnie nam tworzy na YouTube'a i na Facebooka te wszystkie multimedialne nagrania i zdjęcia. Właśnie też na Samsung Galaxy S6 i jakość tych materiałów jest faktycznie bardzo dobra. Także ma tutaj też to swoje zastosowanie porządne.
1: Okej, okay, no to chyba tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe. Jeszcze, żeby nie było niejasności, to jest jednolita bryła, tu baterii się nie da wyjąć.
5: Tutaj się nie da wyjąć baterii.
1: A jak się wkłada kartę SIM? Jak to wygląda?
5: Kartę SIM wkłada się podobnie jak w iPhone'ie, bo jest tu taka po prostu szpilka, którą trzeba z prawej strony na niedaleko, dosłownie na pół centymetra od przycisku zasilania jest umieszczona taki otwór, w który należy tą szpilkę wbić. Ja tu nawet mam ze sobą pudełko całe, które otrzymałem z Samsungiem. No bo fajnie zapakowane, bo jakby zewnętrzną częścią tego pudełka było taki kwadratowy kartonik, który to pudełko razem spajał i dookoła otaczał. Aha. Potem taka standardowy taki z twardego tworzywa pudełeczko. W środku jak się to otworzy, mamy oczywiście, no teraz tu już jest cały zestaw folii, ale bardzo ładnie to było wszystko poopakowywane, pozabezpieczane. Mamy ten kluczyk do otwierania karty SIM, mamy słuchawki, bardzo dobrej jakości słuchawki, co mnie też zaskoczyło. No i oczywiście kabel USB. Mhm. Kabel o długości, która raczej mi wystarczała, nie wiem dokładnie, może z metr on ma, ale jest ok. Wtyczka też jest taka charakterystyczna, ona ma u góry taką strzałkę, po której można stwierdzić, w którą stronę należy włożyć ten kabelek do urządzenia, żeby było dobrze.
1: Bo USB tak? To jest jednak złącze,
5: bo to nie jest wszystko jedno, w którą stronę wkładamy. Także tak to działa. Mówi się dużo o tym ładowaniu indukcyjnym tak zwanym, czyli o możliwości położenia urządzenia na specjalną podstawkę i ładowaniu w ten sposób. I tutaj faktycznie Samsung Galaxy S6 posiada taką możliwość, ale taką ładowarkę trzeba sobie dokupić, bo ona nie jest bynajmniej w standardzie dodawana. I tak jest lepiej, bo w S5 również ta funkcja ładowania indukcyjnego była dostępna, natomiast trzeba było wówczas sobie dokupić nawet specjalną klapkę. Tutaj bynajmniej specjalnej klapki nie trzeba dokupić, bo klapki się nie zdejmuje. I tutaj w testach, które miałem przyjemność czytać, było dużo narzekania na trzy rzeczy właśnie takie, które w S6 nie występują, czyli po pierwsze na brak wymiennej baterii, druga rzecz na brak wodoodporności, która była w S5, a trzecia na brak możliwości włożenia karty SIM. I szczerze mówiąc, to może to dziwne, ale mnie akurat te rzeczy nie przeszkadzają. Nawet nie tylko dlatego, że korzystam z iPhone'a, który też tych funkcji nie ma, ale dlatego, że zobaczyłem, że w Samsungu Galaxy S5, po pierwsze, mimo tego, że dało się tą baterię wyjąć, to stwierdziłem, że i tak ona się nie wyczerpuje, nie eksploatuje aż tak strasznie, żebym co
1: chwila
5: musiał wymieniać.
1: Kiedy ta bateria się wyczerpie i kiedy ona nie będzie się już nadawała do użytku, to
5: telefon też już prawdopodobnie nie będzie.
1: To my będziemy chcieli
5: nadawał.
1: Telefon wymienić. Teraz telefonu nie kupuje się już na naście lat.
5: Dokładnie, na tym polega cała rzecz. Po drugie, jeżeli chodzi o wodoodporność, to też, no, nie byłbym sobą, gdybym tego w pewnym stopniu nie przetestował. Nie to, że wrzuciłem telefon do wanny, żeby sobie pływał, ale pozwoliłem mu się zamoczyć i odkryłem, i to potwierdzały potem różne internetowe artykuły, że ta wodoodporność nie jest po to, żeby telefon działał sobie pod wodą i można było sobie tam muzykę puszczać i nie wiem, filmy oglądać i rozmawiać, tylko raczej po to, żeby ochronić telefon przed jakimś tam zamoczeniem podzespołów wszelkich, raczej jest po to, w związku z czym niestety, ale przy jakimkolwiek zamoczeniu, nawet wodą deszczową, telefon przestawał reagować na gesty, głośnik się stłumiał, bo uruchamiały się jakieś specjalne mechanizmy, które no nie dopuszczały do tego głośnika wody, więc dźwięk też nie chciał za bardzo stamtąd wychodzić, więc dla nas średnio przydatne. No więc tak naprawdę ta wodoodporność też mi się nie sprawdziła w żaden sposób. A jeżeli o kartę pamięci chodzi, to liczyłem na to, że będę mógł na taką kartę pamięci wrzucać sobie wszelkie wiadomości z WhatsAppa i one będą mi się tam przerzucały. Niestety jest to niemożliwe, przynajmniej na razie, w związku z czym tak naprawdę też się rozczarowałem. I reasumując, nie przeszkadza mi brak tych wszystkich funkcji w Samsung Galaxy S6. Jeżeli jeszcze chodzi o ładowanie, warto nadmienić, że telefon ładuje się bardzo szybko. Wystarczy niecałe 1,5 godziny przy standardowej ładowarce, żeby telefon się naładował, co mnie też bardzo zaskoczyło.
1: Przemku, no skoro powiedziałeś o pamięci, to nie mogę zapytać, a ile mamy do dyspozycji? Ile możemy sobie tam zająć?
5: Mamy do dyspozycji, no tutaj są różne warianty jakby tego modelu, no bo jak już można się domyślić, pamięć jest już stała, tak, niewymienna i nierozszerzalna. Mamy warianty 32, 64 lub 128 giga. Póki co w Polsce, mimo usilnych poszukiwań, nie udało mi się znaleźć modelu, który miałby więcej niż 32 giga, więc taki też kupiłem. Ale póki co jeszcze sporo tej pamięci zostało. Fakt, że jeszcze nie wszystkie aplikacje są zainstalowane, ponieważ dokonywałem tutaj debrandingu, bo domyślnie ten telefon był z Playa, a teraz ma oprogramowanie takie czyste od Samsunga, w związku z czym no, trochę się tam jednak pozmieniało, nawet dźwięki się pozmieniały. Natomiast no, myślę, że nawet jak zainstaluję te aplikacje, które miałem, to jeszcze pamięci mi powinno wystarczyć, tak? O tym mamy te wszystkie chmury, nie chmury, więc może tam też można coś przechować.
1: No a teraz w kontekście tego, co Google ostatnio ogłosiło, czyli nieograniczonej pojemności na zdjęcia i filmy, no to myślę, że trochę rzeczy nam odpadnie. Może akurat niekoniecznie nam jako niewidomym użytkownikom, no bo podejrzewam, że my tych zdjęć jednak i materiałów multimedialnych przechowujemy statystycznie troszkę mniej, ale jednak też się zdarza. Więc może tu być to jakimś ratunkiem, to co oferować nam ma zamiar. I chyba już nawet teraz oferuje Google, i to nawet nie tylko na Androida, ale też z tego, co tam gdzieś wyczytałem, również na iOS-a.
5: I tutaj też taka ciekawostka jeszcze a propos chmur, bo w Galaxy S5 było tak, że jak się kupiło takie urządzenie, to dostawało się 50 giga na Dropboxie na 2 lata. Teraz Samsung zrezygnował z Dropboxa na rzecz OneDrive'a, także dostajemy, o ile się nie mylę, właśnie nawet jeszcze więcej, bo chyba 100 giga na tym OneDrive'ie po zarejestrowaniu się tam. Aplikacja OneDrive jest już domyślnie wgrana. Także no, jest też tutaj taka zmiana, o której warto wspomnieć pod tym względem.
1: No ja bym się osobiście ucieszył bardziej z tych gigabajtów dropboxowych i gdyby one były dożywotnie, no ale no, to już taka moja osobista, moje osobiste preferencje. Dobrze, Przemku, to
5: jeszcze,
1: może...
5: Jeszcze
1: no?
5: Taka jedna rzecz a propos tutaj takiej technicznej strony, tak? I samej sprzętowej. Czytając w ogóle te recenzje, jeszcze zanim zakupiłem tego Galaxy S6, zastanawiałem się, czy taki 5-calowy tutaj wyświetlacz nie sprawi, że mi się telefon w kieszeni nie zmieści, ale na szczęście się jeszcze nie było takich spodni, do których by mi się nie zmieścił, więc nie jest aż tak źle, to nie jest 6-calowy Nexus albo coś takiego, żeby się o to martwić, także no spokojnie, to da radę. No.
1: No to świetnie, to teraz może w końcu uruchommy to urządzenie, bo już się słuchacze pewnie niecierpliwią, rozgadali się tu prowadzący, rozgadali się, a pokazać to nic nie pokazują, to może pokażmy w końcu coś.
5: No to teraz damy się wygadać naszemu urządzeniu.
1: Okej.
5: Okay. Tak. No to uwaga. Odpalamy. 3, 2, 1, start. Przytrzymuję przycisk zasilania. Zobaczymy, ile mu potrwa, zanim się uruchomi muzyczka startowa.
1: Czekamy. Jak na razie...
5: Może za krótko przytrzymałem tym razem.
1: Zawibrował, czy on nie wibruje?
5: No właśnie, nie zawibrował i na tym polega problem. Dlatego nie jest to takie... W iPhone'ie sobie też nie wibruje. Dobra, dłużej przytrzymujemy. Start.
1: Okej. Zobaczmy. Może teraz się uda.
5: Mm-hmm. Teraz liczyłbym na sukces.
1: Okaże się. O! Jest.
6: Strona 2 z 3. Ekran blokady.
5: O, już nam się system uaktywnił.
6: Połączono z siecią Wi-Fi Podol.
5: Tak, z siecią również się połączył, ponieważ mam kartę New Mobile'ową, więc tutaj się domaga niestety od razu wprowadzenia kodu PIN. Ja sobie go pozwolę wprowadzić tutaj na... Nie wiem, co to miało być, ale coś ładnego.
1: Klepsydra, kieliszek do wina, głos i skrzące serce, tak? No.
5: Tak, jakieś, podejrzewam, że jakieś tutaj jakieś testowe ikonki. Moje... Tak, bo testowałem wczoraj właśnie, czy klawiatura Samsunga jest w stanie... przesyłać emotikonki i czy na przykład mogę sobie takie emotikonki wysłać, nie wiem, z iOS-a albo na iOS-a i je odczytać.
1: I jakie wygląda rezultaty?
5: Rezultaty są takie, że wpisywać te emotikonki się spokojnie da. Jak przesłałem sobie te kilka takich emotikonek z jednego urządzenia na drugie, to było odczytane. Także widzę, że to jest jakoś kompatybilne,
1: jest
5: co mnie
1: dobrze,
5: też pozytywnie
1: dobrze.
5: Zaskoczyło, tak? I te emotikonki, ich jest bardzo dużo i są takie właśnie nawet nietypowe, inne niż w tym iOSie na przykład. Dobra, wpisuję ten PIN. Jak już muszę, to wpisuję.
1: No tak.
5: Dobrze.
1: Przemek wpisał, telefon się pewnie zaraz tak zaloguje do sieci.
5: Dobrze. Dobrze, i teraz wcisnę tutaj home, żeby się wszystko wróciło do pozycji startowej. Tutaj przy okazji już taka funkcja też bardzo przyjazna. Oczywiście nasza ulubiona kurtyna. Można wcisnąć dwa razy przycisk power i wówczas będziemy mieli
6: ciemny ekran włączony.
5: Ciemny ekran włączony. Nikt już nie widzi, co robimy, tak? Robi się to lekko, łatwo i przyjemnie. Co mi się bardzo też tutaj podoba. Teraz tak. Ten syntezator mowy, który się odezwał, to jest domyślny syntezator Samsunga. I przy starcie systemu, owszem, udało mi się uruchomić dostępność bardzo łatwo w pierwszym kroku, natomiast odezwała się mowa w języku angielskim. Ale oczywiście cały wyświetlany tekst był po polsku, więc trzeba

0: włączało TalkBacka i wtedy jest coś takiego.
1: Aplikacja Galaxy TalkBack jest wyłączona. Ekran startowy. Aplikacja Galaxy TalkBack jest włączona.
0: O, tak to działa. Czyli no, wyłącza się zdecydowanie szybciej.
2: Czyli po prostu jak voiceover.
0: Jak voiceover, tak. Dokładnie. Jak
2: zresztą tu Samsung chyba był na gościnnych występach w Cupertino i tam trochę podpatrywali. Bo pewne gesty no, są bardzo podobne do tego, co oferuje voiceover. No, ale to myślę, że pokażemy za jakiś czas.
0: Tak, dokładnie. To teraz może zaczniemy sobie od tego, że właściwie wejdziemy sobie w tę naszą upragnioną dostępność.
1: Pogoda.
0: Tylko zanim jeszcze to zrobimy, to...
1: 3 czerwca, Wińczyce, bieżąca temperatura, stopni, 28, słonecznie, aktual. 3.6 godzina, 18.30, dotknij dwukrotnie, aby zobaczyć więcej informacji.
0: Tu jest ten słynny Samsung Galaxy TalkBack i on faktycznie ma, po pierwsze, jak można tu już usłyszeć w tej chwili, ma inne zupełnie dźwięki niż TalkBack standardowy. Dla mnie te dźwięki są takie milsze, łagodniejsze i mniej przeraźliwe. Poprzemieszczam się trochę tak po ikonkach tutaj specjalnie, po tym ekranie startowym.
1: Pogoda, godzina 19, Galaxy Apps.
0: Galaxy Apps, czyli aplikacje samsungowe właśnie, które są tu dostarczane, taki jakby sklep z aplikacjami od Samsunga.
2: Od Samsunga.
0: Gdzie można doinstalowywać na przykład między innymi właśnie polski głos wyższej jakości można sobie tutaj doinstalować, gdyby się nie pojawił.
1: Galaxy S, Galaxy Gifts. Plus 360 for Samsung Galaxy S6. 6 miesięcy bezpłatnej subskrypcji. Nielimitowane miejsca, usługi lokalizacyjne.
0: Tak, no to jest taki widget, który podpowiada właśnie jakieś aplikacje z tego Samsunga.
1: Widget aplikacja Google. Aplikacja Google. Wyszukiwanie. Przycisk wyszukiwanie głosowe. Galaxy Apps. Aparat. Sklep Play. Google. Katalog. Telefon. Kontakty. Wiadomości, liczba na internet.
0: No to też jest fajna rzecz, że od razu mówi liczbę nowych wiadomości, jeżeli jakaś jest, tak? Gdyby były jakieś połączenia telefoniczne nieodebrane, również by nam o tym automatycznie powiedziało.
1: Aplikacje. Pogoda.
0: No i tak w kółko.
1: Jeszcze... Telefon. Google. Katalog. Sklep Play. Google. Katalog.
0: Z takich nowości, których do tej pory też nie było, są automatycznie wprowadzone foldery. Tak jak na przykład folder od Google, tak? Jeżeli wejdziemy w taki folder... Właśnie, tutaj taki mi się niestety pojawił tutaj dziwny przypadek,
1: że...
0: Taki przypadek mi się pojawił, że jak wchodzę w aplikację albo w jakiś folder, to otwiera mi się aplikacja Google i muszę z niej wychodzić, żeby do tego wróciło.
1: Pogoda, aplikacje. Pogoda, godzina 19.30, internet, wiadomo, kontakt, telefon, Google, sklep Play, Google, katalog, aplikacja Google.
0: No właśnie. Tak mi coś się robi niestety i może wtedy wyjść i on sobie wychodzi, nie?
1: Przycisk edytuj propozycję, pedolino, przycisk edytuj, dzisiejsze seanse, klawiatura, kraina jutra, rechotek.
0: No on sobie tutaj jakieś dziwne rzeczy podaje. Dobra, i teraz tak. Potrzebujemy sobie wejść w...
2: Przemku, to jeszcze zapytam, tak? A w jaki sposób ty zamknąłeś ten katalog? Też tak jak w iOSie, że wciska się home, czy jakiś przycisk wstecz użyłeś?
0: Nie, tutaj dałem przycisk wstecz, bo o ile home jest przyciskiem fizycznym, o tyle przyciski wstecz i przycisk ostatniej aplikacji umieszczone są w ten sposób, że przycisk wstecz znajduje się w prawym dolnym rogu, natomiast przycisk ostatnich aplikacji, czyli ten, który wyświetla wszystko, co tam jest w tej chwili otwarte, znajduje się w lewym dolnym rogu i wystarczy raz takiego miejsca dotknąć, żeby się uaktywniło.
2: A czyli raz, czyli nie stukamy
0: nie
2: w to, tylko po
0: nie
2: prostu dotykamy.
0: Dwa. Nie, tak, i wtedy jest taki dźwięk.
2: Aha, taki bardzo cichy, ale, no,
0: tak,
2: ale
0: taki
2: słychać.
0: Cichutki, tak, ale jest. I nie jest wtedy wypowiadany ten przycisk, ale jest w TalkBacku taka funkcja, którą można ustawić, żeby dotknięcie tego przycisku mówiło. Powodowało wypowiedzenie komunikatu, że to jest na przykład przycisk wstecz i żeby go uaktywnić, że trzeba byłoby dwa razy jeszcze tapnąć. No ale tego nie włączałem, bo to już byłoby jakby więcej klikania. Nie? No tyle to no się tak. Wie, że dokładnie w prawym czy w lewym dolnym rogu trzeba po prostu dotknąć i się to uaktywnia, co chcemy.
1: Pogoda, godzina 19, internet, aplikacje, aplikacja Google.
0: Ja zaraz tutaj wejdę...
1: Przycisk pedolino, przycisk dzisiaj, kraj, klawiatura ukryta. Kraina jutra, rychotek, 1 godzina 28 minut, aplikacja, przycisk edytuj, telefon, kontakty. wiadomości, liczba nowych telefonów,
0: to są...
1: przycisk edytuj.
0: O, tutaj jest ciekawa też rzecz, jeżeli chodzi o aplikacje, bo już dostaliśmy się do listy aplikacji.
2: Do listy. Mhm.
0: Do listy aplikacji.

0: Jest jedna rzecz ważna, o której muszę powiedzieć i którą właśnie ostatnio niestety wyczytałem, żeby nie było tak zupełnie kolorowo, w domyślnym swoim tym launcherze w TouchWiz Samsung zlikwidował możliwość sortowania aplikacji alfabetycznie. Było dużo skarg na ten temat, więc liczę na to, że ta funkcja zostanie przywrócona, ale póki co nie da się tego zrobić. No i trzeba by albo zainstalować sobie jakiś nowy launcher, albo domyślnie sortowanie włącza się na zasadzie według kolejności instalacji, tak jak to w iPhone'ie ma miejsce, nie? Więc to mi się akurat nie podoba. Ja bym wolał mieć alfabetycznie, byłoby mi wygodniej szukać po aplikacjach, tak?
1: Rozumiem.
0: Natomiast no tutaj przestrzegam, jakby ktoś bardzo szukał tej opcji, to że jej w ten sposób nie znajdzie, bo ja się jej naszukałem bardzo intensywnie i niestety w końcu musiałem skapitulować.
2: Telefon, kontakty, wiadomości, licz internet, galeria, aparat, muzyka, wideo, e-mail, kalkulator, zegar, narzędzia, katalog.
0: I na przykład w narzędziach mamy tutaj...
2: Katalog otwarty, narzędzia, pole tekstowe, notatka, element, moje pliki, element, dyktafon, element w katalogu, PL Smart Remote, element w katalogu.
1: Aha, i on tu narzędzia, już od razu...
0: Tak,
1: od razu
0: podaje. Ja się przemieszczam teraz jednym palcem w prawo oczywiście cały czas. Natomiast robię to specjalnie...
2: Katalog zamknięty.
0: A teraz, żeby zamknąć, oczywiście w prawym dolnym rogu dotknąłem tylko raz i mam komunikat, że katalog zamknięty.
2: Przycisk edytuj, sklep play.
0: To, co jeszcze mi się tutaj troszeczkę nie podoba, jeżeli chodzi o samą dostępność, to jest to, że fokus nie zatrzymuje się w tym miejscu, w którym byliśmy ostatnio, czyli na przykład na katalogu narzędzia, tylko przechodzi sobie na początek jakby i to mnie denerwuje, bo muszę teraz znowu szukać. Natomiast tutaj też chciałem pokazać przy okazji szybkość przemieszczania się po takich opcjach, bo naprawdę można bardzo szybko.
2: Telefon.
0: Widzicie? Można bardzo szybko się przemieszczać po tych aplikacjach.
1: Działa to bardzo szybko i bardzo fajnie. Natomiast,
0: bardzo szybko i się nie tnie.
1: Natomiast ja zapytam w takim razie o kolejną rzecz, skoro już jesteśmy przy ekranie głównym i na razie tu się zatrzymujemy. A co z tym nieszczęsnym paskiem górnym, paskiem statusu, który no niestety w TalkBacku jest takim paskiem, którego możemy dotknąć i tylko się wsłuchać, co on tam nam chce powiedzieć. Nie da się przemieszczać za bardzo po tych elementach tego paska.
0: No tu jest o tyle fajnie, że istnieje gest. Po pierwsze istnieje gest, który otwiera nam ten panel. Gest ten polega na przeciągnięciu dwoma palcami w dół od góry ekranu.
2: Panel powiadomień. Mm-hmm.
1: Ale tak, ale to jest właśnie ten panel. Tak. Czyli to jest gest generalnie TalkBacka, bo ja go też mam, zdaje się, a mam zdecydowanie inny telefon z Androidem.
0: Ale fajna tutaj funkcja jest taka, że możemy się normalnie po tych elementach przemieszczać takimi miźnięciami w prawo, w lewo.
1: W prawo, w lewo.
2: Wideo, e-mail. Kalkulator.
0: Zaraz tylko ten panel mi się zamknął.
2: Przemysław Rogalski, Klepsydra, aplikacja Wi-Fi jest, aplikacja miejsce jest włączona. Aplikacja dźwięk jest włączona. Aplikacja obrót ekranu jest wyłączona. Aplikacja Bluetooth jest wyłączona.
0: No to wszystko właśnie podaje i to jest element po elemencie, tak?
2: Aplikacja transmisja danych po sieci jest wyłączona. Aplikacja tryb oszczędzania energii jest wyłączona. Aplikacja tryb offline jest wyłączona. Aplikacja nie przeszkadzać jest wyłączona. Aplikacja latarka jest wyłączona. Suwak interaktywny jasności wyświetlacza. Autojasność. Pole zaznaczenia. Niezaznaczone. Suwak interaktywny jasności wyświetlacza. 52%. Autojasność. Pole zaznaczenia. S szukać przycisk. Quick Tone Next przycisk. Tryb offline włączony. Przycisk.
1: No
2: przycisk,
1: tak, i mamy tutaj elementy. Ale gdybyś był, Przemku, tak normalnie na ekranie głównym i chciał się zapoznać z tym paskiem u góry, paskiem statusu, jak go dotkniesz, możesz jakoś tam się przemieszczać w lewo, prawo, czy... Bo chodzi mi, wiesz, żeby się szybko zapoznać z informacjami, co tam jest.
2: Aby przejść do ustawień dostępności. Jedyna nowa aktualizacja, godzina 19:30, łączna liczba oczekujących aktualizacji 5.
0: O, i tutaj jakbym jeszcze dalej się w prawo przesunął, to by faktycznie mi to czytało.
2: Godzina 19:41. 3 czerwca. Przycisk edytuj.
1: Aha.
2: Przycisk ustawienia systemowe. Tryb offline. Wyczyść wszystkie powiadomienia. Przemysław Rogalski, Klepsydra, Wialiszek, Dowina, Głosy, dostępne nowe aktualizacje. Sygnał Wi-Fi jest pełny. Poziom naładowania baterii wynosi 100%.
1: O, i czyli tutaj, jak jesteś na ekranie głównym, to możesz sobie spokojnie po prostu dotknąć zwyczajnie tego paska i możesz się poruszać za pomocą tych gestów lewo-prawo.
0: Tak, to znaczy ja to w tej chwili robię na tej zasadzie, jak poprzednio uruchomiłem ten panel powiadomień dwoma palcami w dół, to cały czas się po prostu konsekwentnie przesuwałem w prawo.
1: Nie, a chodzi, mi o to, chodzi mi o to, co się stanie, jak wyskoczysz z tego ekranu, z tego panelu powiadomień, tak? Będziesz na ekranie startowym i dotkniesz tej górnej części ekranu.
2: Przemysław Rogalski, klepsy radia Liszyk, do wina.
1: I czy możesz jakoś poruszać się tutaj?
2: Sygnał Wi-Fi jest pełny. Poziom naładowania baterii wynosi 100%. Godzina 19.42.
0: Aha, i on domyślnie tutaj te kilka informacji czyta?
1: Czyta naraz, a właśnie jestem po prostu ciekaw, czy można sobie jakąś konkretną informację wyczytać.
0: Nie, no to tą metodą nie. To by trzeba właśnie wejść sobie w ten panel powiadomień i sobie taki element po elemencie czytać.
1: Jasna sprawa.
0: Natomiast jeszcze, jest jeszcze taka fajna funkcja, tutaj o jednym geście ciekawym wspomnę, który tutaj nam się może przydać, mianowicie...
2: Godzina 19.43, w pełni naładowana, Wi-Fi, nieprzeczytanych powiadomień, 3.
0: Trzy razy dwoma palcami, jak klikniemy, od razu możemy uzyskać informację o tym, która jest godzina, można sobie jeszcze włączyć, żeby podawał datę, można dowiedzieć się o ewentualnym sygnale Wi-Fi, tak, o liczbie nieprzejrzanych powiadomień, także jest to też bardzo ciekawa funkcja, która sprawia, że takim jednym gestem już nie mamy ją, że powiem, wykonaną, nie trzeba wchodzić w ten panel i sobie tylko przeglądać jakoś strasznie długo.
1: Rozumiem.
0: Od razu o tym wiemy. Też taką ciekawą rzeczą jest to, że jak mamy
2: ekran wyłączony,
0: zablokowany i chcemy go odblokować, wciskamy przycisk krótko ten od zasilania, to usłyszymy:
2: godzina 19.44, przyciągnij dwoma palcami, aby odblokować ekran. Cienny ekran wyłączony.
0: Tak, od razu usłyszymy godzinę. Także tego na przykład w S5 nie miałem, a żałowałem, że nie mam. A tutaj jest. Więc no czasami i tutaj... się to przydaje, jak chcemy szybko godzinę sprawdzić, więc jeszcze jest łatwiej.
1: I tutaj też jest fajna rzecz, mianowicie odblokowanie ekranu. Wystarczy przeciągnąć po prostu dwoma palcami, nie trzeba szukać tego suwaka, tak? I szukać odblokowania suwaka.
0: Nie trzeba szukać suwaka.
2: Godzina 19.44, przyciągnij cienny ekran wyłączony. Pogoda, godzina 19.44, środa, 3 czerwca,
0: bo już mi się to chciało...
2: bieżąca temperatura, bo... stopni...
0: Jest jeszcze coś takiego, że jak wciśniemy sobie ten przycisk ekranu blokady, to na ekranie blokady mamy te powiadomienia też dostępne od razu.
1: Aha.
2: Plus 2, brak sieci.
0: Na przykład...
2: nowych wiadomości, 49, plus 2, dostępne nowe aktualizacje, brak sieci. Sygnał Wi-Fi jest pełny, poziom naładowania baterii wynosi 100%. Przyciągnij dwoma palcami, aby odblokować ekran. Przycisk dotknij dwukrotnie i przyciągnij naładowana. Przycisk dotknij dwukrotnie i przeciągnij, aby otworzyć aparat. Godzina 19.45.
0: Także te podstawowe informacje też mamy na tym przed odblokowaniem ekranu dostępne. Tak, więc też mamy łatwy do nich dostęp.
1: No i teraz, powiedzmy, skoro już mamy to rozpracowane tak bardzo pobieżnie, ten ekran główny. Jak rozumiem, ekran jest standardowy, czyli ikonki, mogą być też foldery, no i na dole mamy dock również, tak? Czy tu nie ma docka?
2: Wiadomości, liczba nowych elementów, 49.
0: Jest, ale nie mówi, że to jest dock.
1: Rozumiem.
2: Wiadomości, liczba nowych elementów, 49.
1: Wspominałeś o tym, że będziesz chciał przejść do ustawień TalkBacka. On się czymś różni od tego, Galaxy TalkBack różni się czymś od tego TalkBacka takiego standardowego? Ma jakieś dodatkowe ustawienia?
0: Tak, on ma dodatkowe ustawienia i przede wszystkim... No nie wszędzie one są dokładnie takie same. I tutaj za chwilę pokażę. Najpierw wejdźmy w ogóle w samą dostępność, bo ona też troszeczkę się tutaj zaczyna różnić już na tym etapie.
1: Okej.
2: Okay. Konekcja, aparat, sklep, Google, kanał, telefon, kontakty, wiadomości, internet, aplikacje, pogoda, aplikacje, strona 1/5.
0: Dobrze. Tylko muszę to, znowu tą aplikację Google muszę zamknąć. Nie wiem, kiedyś tego nie było, ale mi się to włączyło, nie wiem w sumie dlaczego.
2: Ustawienia.
0: Mamy ustawienia.
2: Ustawienia. Ustawienia. Przycisk szukaj. Szybkie ustawienie, przycisk szukaj.
0: Też taka fajna funkcja.
1: A do czego służy ten przycisk szukaj? Żebyśmy mogli się w tych ustawieniach jakoś łatwo połapać?
0: Tak, ten przycisk szukaj jest o tyle fajny, że nawet troszeczkę działa tak jak w Windowsie, te menu start, tak? Aha. Możemy wpisać fragment jakiejś nazwy, jakiegoś ustawienia czy czegoś, na przykład możemy sobie wpisać, nie wiem, roaming, tak?
1: I znajdzie.
0: Nie musimy wtedy pamiętać, gdzie to szukać tego roamingu, albo jakichś innych ustawień, albo wpisać sobie talkback, albo cokolwiek wpisać. I wtedy nam podpowie program, gdzie szukać tych ustawień, wyświetli stosowne wyniki i w momencie kliknięcia w któryś z wyników przejdziemy od razu do danego podmenu z konkretnym ustawieniem.
1: Rozumiem.
0: Mhm. Natomiast my sobie tutaj przejdziemy po kolei, tak przynajmniej, żeby zobaczyć, jak wygląda te główne menu ustawień.
2: Szybkie ustawienia, nagłówek.
0: Tutaj sobie można też edytować takie ustawienia.
2: Edytuj.
0: Można sobie wprowadzić, które się chce.
2: Licznika, dźwięki, powiem, wyświetlę motywy. Zabezpieczenia, dostępność, instrukcja obsług połączenia, nagłówek.
0: No i tu już się zaczynają te standardowe opcje. Ja sobie dostępność tutaj dodałem do tych szybkich ustawień, żeby tam daleko nie łazić, więc sobie często z tego korzystam. Fajnie, że w ogóle można akurat tę opcję dodać, bo oczywiście nie wszystkie tam można w te szybkie ustawienia wpisywać, ale cieszę się, że ktoś pomyślał o tym, żeby dostępność była jednym z nich. Że to się chwali. Tutaj mamy tak.
2: Bluetooth, tryb offline. Licznik danych. NFC i płatność. Więcej ustawień połączenia. Urządzenie. Nagłówek.
0: Fajnie, że są te nagłówki. Łatwo wtedy rozpoznać jakby kolejne sekcje.
1: A czy po tych nagłówkach można się jakoś poruszać za pomocą jakiegoś gestu takiego w miarę prostego, czy nie ma takiej opcji?
0: No.
2: Szczegółowość akapitu.
0: No właśnie, niestety nie.
2: Szczegółowość wiersza. Szczegółowość akapitu.
0: No niestety nie ma. Ale mam nadzieję, że to zostanie dopracowane jakoś.
2: Dźwięki, powiadomienia, wyświetlacz, ruchy i gesty, aplikacje, osobiste, nagłówek, tabeta, ustawienia.
0: Taki dźwięk, który przed chwilą był słyszalny, taki, nie, taki troszeczkę inny, taki wyższy.
2: Ustawi pamięć, bateria, pamięć.
0: To właśnie był przewijanie listy, takie automatyczne przewijanie listy. Tak naprawdę ja cały czas idę w prawo.
1: Aha. Czyli też to, co od pewnego czasu jest już standardowo w talkbacku, natomiast no rzeczywiście jest zupełnie inny dźwięk.
0: Tak.
2: Konta. Dostępność.
0: O, mamy tutaj dostępność. Ja sobie wchodzę w...
2: Dostępność. Konta.
0: Aha, czekaj.
2: Dostępność, tryb ułatwień, motywy, zabezpieczenia, prywatność, tryb ułatwienia, dostępność.
0: O, teraz widzę, że byliśmy na krawędzi tej listy. To mi się czasami zdarza, niestety w każdym urządzeniu mi się to zdarzało, że jeżeli dany element znajdował się na jakby krawędzi tego ekranu, czyli w momencie, kiedy już lista chciałaby się przewinąć dalej, no to czasami nie chciał się ten element wkliknąć i trzeba było tak przejść kilka do przodu, kilka do tyłu, albo troszeczkę tą listę dwoma palcami w górę lub w dół przewinąć, tak? Żeby ten element trochę uciekł z krawędzi.
1: No to i wtedy działało.
0: Denerwuje. I wtedy działało, tak. No to
1: ewentualnie
0: akurat,
1: dostać się do tego chyba eksploracją też można
0: albo
1: było.
0: Eksploracją się dostać, tak.
2: Przycisk nawiguj w górę. Dostępność. Kategorie, nagłówek. Widoczność.
0: Na razie przejdę po wszystkich kategoriach.
2: Możliwości manualnej interakcja. Więcej ustawień, nagłówek. Blokada kierunkami, odblokuj ekran, przeciągając palcem w kilku kierunkach. Dostęp bezpośredni, dodawaj skróty do określonych ustawień funkcji.
0: Dostęp bezpośredni to jest właśnie to, to co się dzieje w momencie wciśnięcia potrójnego home'a.
1: Rozumiem.
2: Przypomnienie odpowiadom. Wyłączam odbieranie i kończenie połączeń.
0: Tutaj w odbieraniu i kończeniu połączeń możemy sobie ustawić właśnie takie funkcje jak możliwość odbierania połączenia za pomocą klawisza home albo rozłączania za pomocą klawisza power. Także bardzo lubię te opcje.
1: No tak, bo rzeczywiście przyjemniej odbierać za pomocą klawisza niż gdzieś tam szukać po ekranie odpowiedniego przycisku.
0: Mhm, zgadza się.
2: Dwukrotne dotknięcie, wyłączone, przełącznik. Zarządzaj dostępnością. Importuj i eksportuj swoje ustawienia dostępności lub udostępnij je innym urządzeniom.
0: Muszę się tej funkcji muszę z kimś tutaj spróbować jakoś potestować, bo może być ciekawe importowanie ustawień dostępności. Tak przy okazji w momencie tworzenia kopii zapasowej na koncie Samsung, co się przydaje, bo zachowywane są wszystkie aplikacje i one są automatycznie wówczas kopiowane przy przywracaniu takiej kopii. Również jest specjalne pole do zaznaczenia, które określa ustawienia dostępności. Więc jeżeli sobie ustawimy talkbacka, czy tutaj inne opcje w sposób jakiś taki bardziej spersonalizowany, to one też zostaną przywrócone. Także to.
1: Czyli jak rozumiem, zapobiega to sytuacji takiej, w której przywracamy ustawienia naszego telefonu i startujemy bez mowy.
0: Na przykład. Więc jeżeli na przykład poprzednio mieliśmy ustawiony już ten potrójny home na włączenie talkbacka, no to będziemy go znowu mieli, tak? Więc to jest świetne. Ja sobie zainstalowałem tak dla testu zwykłego googlowskiego talkbacka, żeby sprawdzić, czy one się będą wzajemnie kłóciły.
1: I jak?
0: I się nie kłócą. Jest to tak sprytnie przemyślane, że w momencie próby włączenia talkbacka zwykłego pojawia się tylko komunikat, że obydwa programy nie mogą działać równocześnie, że kilka usług musi zostać wyłączonych, bo one z talkbackiem nie współpracują wówczas talkback normalnie włącza.
1: A powiedz mi, Przemku, tak jeszcze zatrzymując się na chwilę i takie ogólne pytanie ci zadam, czy spotkałeś się z taką jakąś sytuacją, w której ten Google Talkback byłby lepszy od Galaxy Talkbacka?
0: Jest taka jedna sytuacja, ale nie wiem, czy to wynika jeszcze z mojej tutaj niewiedzy, czy z niewprowadzenia konkretnej funkcji. No, mianowicie nie wiem, w jaki sposób przenieść szybko kursor na początek lub koniec pola edycji. Bo w Galaxy Talkbacku, co za chwilę zobaczymy, nie ma tych gestów, no to jest z jednej strony dobre, łatwiejsze może, nie ma tych gestów tak zwanych popularnych elek, czyli takich kreślonych na ekranie kątów prostych w różnych kierunkach, tak?
1: Rozumiem.
0: Tutaj się to odbywa za pomocą gestów znacznie prostszych dla niektórych być może użytkowników, mianowicie za pomocą gestów przesunięcia na przykład trzema czy dwoma palcami, tak? Tego typu, więc jest łatwiej.
1: Jest ale łatwiej, za to, ale jak się okazuje, to, nie wszystko.
0: Ale jak się
1: jest,
0: okazuje, tak? Możliwe, że nie wszystkie gesty są tu wprowadzone, a przynajmniej nie wyczytałem nigdzie takiego gestu, który by za tę funkcję konkretną odpowiadał.
1: Okej, okay, czas pokaże, a póki co przejdźmy dalej. No, widzę, że też testowałeś Shine Plusa.
0: Tak, testowałem Shine Plusa i niestety on się z kolei już kłóci z tym potrójnym home'em. To znaczy, Shine Plus też chce się w ten sposób uruchamiać, a oczywiście dwa nie mogą. Natomiast jeszcze Shine Plus nie jest na tyle tutaj zaprogramowany w ten sposób, żeby wiedział, że jest inny program udźwiękawiający i sobie jakoś przełączył jeden na drugi, tak? Tutaj dwa próbują działać jednocześnie.
1: I co się wtedy dzieje? Uruchamiają się dwa naraz?
0: Wtedy może być tak, że pojawiają się dźwięki Galaxy Talkbacka i dźwięki Shine Plusa, albo w ogóle jakiś taki robi się miszmasz gestowy, telefon
1: rozumiem.
0: Zaczyna czasami mówić różne rzeczy jakby jednocześnie, trochę z jednego programu, trochę z drugiego, więc się robi bałagan. I jedynym sposobem wówczas jest wyłączenie nie za pomocą potrójnego home'a,
1: tylko tu w ustawieniach
0: programów, tylko już tutaj w ustawieniach dostępności. I taka funkcja w Galaxy Talkbacku, której w Google Talkbacku nie znajdziemy, to jest, zauważcie, coś takiego. Ostatni element mówi. I wtedy na przykład, zwłaszcza na WhatsAppie mi się to przydaje, że ja wiem, że to jest ten przycisk, o który chodzi, ten, który powinienem kliknąć, żeby zacząć nadawać, tak?
1: Tak, że dobrnąłeś do końca listy.
0: Dobrnąłem do końca listy, no to...
2: Przycisk nawiguj w górę. Następny przycisk nawiguj w górę. Przycisk nawiguj w górę. Pierwszy element.
0: A teraz zrobiłem specjalnie coś odwrotnego, tak? Przeszedłem sobie jakby dalej i też można zobaczyć, który element jest pierwszy, tak? Więc łatwiej się też zorientować, gdzie to wszystko się zaczyna, a gdzie kończy, tak? Przy takim mizianiu w lewo, w prawo.
2: Dostępność. Przypomnienie odpowiadam.
0: Dobrze, i teraz...
2: Przypomnienie odpowiadam. Wyłączony.
0: Przy okazji jeszcze taki dźwięk przy przewijaniu listy dwoma palcami w górę, w dół jest taki. O, taki, tak sobie piszczy właśnie. Chciałem się przydać na początek listy, żeby wejść tutaj w naszą najbardziej interesującą nas kategorię widoczność.
2: Odbieranie i kończy. Tryb innego dostęp bezpośredni bloka, więcej lub możliwości słuch. Widoczność. Widoczność. Przycisk nawiguj w widoczność. Galaxy Talkback włączony.
0: Galaxy Talkback włączony.
2: Tak. Galaxy Talkback pomoc.
0: O, jest jakby osobna tutaj funkcja, która odpowiada za sposoby nauczenia się obsługi Galaxy Talkback.
1: Czyli mamy taki samouczek.
0: Taki samouczek. I ten samouczek jest, że tak powiem, dwuczęściowy. I myślę, że to będzie bardzo interesujące.
2: Galaxy Talkback pomoc. Przycisk nawiguj w górę. Galaxy Talkback pomoc. Ćwiczenia interakcji dotykowej. Nagłówek. Panel testowy Galaxy Talkback.
0: Po pierwsze,
2: funkcji Galaxy Talkback na panelu testowym.
0: Po pierwsze mamy taką funkcję, jak znana z iPhone'a, ćwiczenie VoiceOver, czyli panel testowy Talkback, który polega na tym, że wchodzimy sobie w ten panel i wykonujemy poszczególne gesty, a program nam mówi, co dany gest robi, tak?
1: No to rzeczywiście, to można się w ten sposób bez obawy o namieszanie sobie w opcjach nauczyć się po prostu obsługi danego telefonu, danego tutaj w tym przypadku czytnika ekranu.
0: I teraz mogę wejść tutaj w ten właśnie panel testowy i będę wykonywał różne gesty. I zobaczymy, co nam program powie, co dane gesty wykonują. Ja będę mówił...
2: Panel testowy Galaxy Talkback. Dotknij w dowolnym miejscu na ekranie.
0: I teraz będę wykonywał poszczególne gesty. Niektóre gesty są już znane, takie z standardowego Talkbacka. Na przykład jednopalczaste gesty, czyli raz dotknę.
2: Dotknij jednym palcem. Urządzenie odczyta element znajdujący się pod palcem.
0: Znaczy taki standard. Teraz dwoma palcami.
2: Dotknij dwukrotnie jednym palcem. Urządzenie wykona czynność związaną z wybranym elementem lub włączy tryb edycji.
0: I to jest, no to też jest takie znane, tak? Bo też wchodzimy do pola edycji właśnie w ten sposób na zwykłym Talkbacku. Ale, no, gesty...
2: Dotknij dwukrotnie i przytrzymaj jednym palcem. Będzie można przenosić lub przeciągać ikonę.
1: No, czyli...
0: Tak, to się może przydać na ekranie głównym, na przykład, tak. Jakbyśmy chcieli sobie przenieść jakąś ikonkę w inne miejsce i to jest odczytywane. Natomiast jeszcze taka
1: chyba na nowym launcherze też tak to działa,
0: też
1: prawda?
0: Można. Taka jeszcze mała dygresja a propos ekranu głównego, której zapomniałem, a którą może się przydać. Jest tam przycisk edytuj. Jak się go kliknie, to mają możliwość bardzo łatwego odinstalowywania aplikacji. Po prostu wówczas przemieszczanie się po aplikacji i kliknięcie na którąś z nich od razu powoduje wyświetlenie pytania, czy chcemy taką aplikację odinstalować. Więc nie musimy jakoś tam wykonywać jakichś tam przeciągnięć, przesunięć tej ikonki gdzieś w określonym kierunku czy coś. Tylko klikamy sobie edytuj, możemy wtedy nawet po różnych stronach aplikacji się przemieszczać i te, której nie chcemy, po prostu dwukrotnie jednym palcem tapnąć i możemy ją od razu łatwo odinstalować. Także to jest bardzo szybka metoda i polecam.
1: No zgadza się, to takie podobne trochę do edycji aplikacji na iOSie, tylko że tam nie ma przycisku edytuj.
0: Mhm. Dobrze, i teraz no takie, ja się może skupię na takich gestach, które są nieznane, tak, z Galaxy Talkbacka. No bo takie na przykład...
2: Przyciągnij jednym palcem w lewo, urządzenie odczyta poprzedni element.
0: No to znamy, nie?
1: No to są znane.
2: Przyciągnij jednym palcem w prawo, urządzenie odczyta następny element.
0: Ale na przykład, jak przesunę jednym palcem w dół i w górę...
2: Przyciągnij jednym palcem szybko w dół, a następnie w górę. Urządzenie wyróżni ostatni element na bieżącym ekranie lub przeniesie kursor tekstu do dolnej części bieżącego ekranu.
0: No tak, niestety nie działa to tak jak gest czterema palcami na dole w iOSie. Nie przychodzi na zupełnie ostatni element całego okna, tylko ostatni widoczny na ekranie element, więc to też trzeba mieć to na uwadze, tak? Że to nie do końca jest to samo.
2: Przyciągnij jednym palcem szybko w górę, a następnie w dół. Urządzenie wyróżni pierwszy element na bieżącym ekranie lub przeniesie kursor tekstu do górnej części bieżącego ekranu.
0: Też się zacząłem tutaj zastanawiać, czy jeżeli byśmy byli w polu edycji jakimś, to właśnie tym gestem, który pozwoliłby przejść na początek i koniec pola edycji, właśnie nie byłoby to. I myślę, że to jest chyba rozwiązanie problemu.
1: No właśnie tak. Czyli... z opisu na to mi wygląda.
0: No to teraz mi chyba olśniło. No to jednak Tyflo Radio pomaga w
1: nawet i prowadzącym.
0: Pomysłów. Tak, nawet i prowadzącym, tak. Więc myślę, że to by pomogło.
1: I cóż dalej?
0: Patrzę, gdzie byśmy tutaj skończyli.
1: No mamy ten gest w dół i w górę i w dół. Te dwa gesty.
0: Teraz będziemy już mieli dwupalczaste gesty. I to jest tutaj ciekawe. Raz dwoma palcami.
2: Dotknij dwoma palcami. Urządzenie wstrzyma lub wznowi komunikaty głosowe.
0: To jest nowy gest. Tak? Taki gest, który jeżeli cały czas nam coś Talkback mówi, a my nie chcemy, żeby mówił, to dotkniemy raz dwoma palcami i przestanie. Takie coś chyba w iOSie też...
1: Tak, no właśnie tak chciałem trochę złośliwie powiedzieć, jak dla kogo nowy?
0: Dla użytkowników Talkbacka.
1: Tak.
0: Natomiast widać wyraźnie, że tutaj jest w kierunku iPhone'owców takie trochę zaprzyjaźniające tutaj schematy, tak, żeby... Ale nie wszystkie gesty są identyczne, także...
1: No nie, pokrętła na przykład nie ma, co tam zostało nie ma inaczej pokrętła. Rozwiązane. A pokrętło jest fajne.
0: Ale na przykład kolejny gest, który się powtarza, uwaga.
2: Dotknij dwukrotnie dwoma palcami. Urządzenie zatrzyma lub ponownie rozpocznie bieżące działanie.
1: Właśnie, Przemku. I czy tym gestem można też odbierać połączenie, czy nie?
0: No właśnie, ku mojemu zaskoczeniu nie. Próbowałem.
1: A dziwne aż.
0: A powinno, myślę, że powinno. Tego jakoś nie przewidzieli. Natomiast oczywiście działa to w przypadku jakiejś muzyki, filmów i tak dalej. To jak najbardziej. Natomiast odbierania nie, chociaż próbowałem tego użyć oczywiście do tego celu, a nie da rady.
1: Okej. To co dalej?
2: Dotknij trzykrotnie dwoma palcami. Urządzenie odczyta informacje ze wskaźników pokazywane na pasku stanu.
1: Tego?
2: Sygnału urządzenia, połączenia Wi-Fi, Bluetooth, poziom naładowania baterii czy pominięte wydarzenia.
1: No i tego, to jest, ten gest, to jest zupełnie nowy gest.
0: Ale ten zupełnie nowy gest.
1: Tak. Dla wszystkich.
0: I takiego gestu to w ogóle chyba do tej pory nie było nigdzie. Nie? I kolejny
1: ja
0: gest,
1: sobie
0: którego...
1: Ja nie przypominam.
0: No nie, kolejny gest, którego nie było, który się tu pojawił.
2: Dotknij dwukrotnie i przytrzymaj dwoma palcami. Urządzenie przełączy się do trybu wyboru.
0: Tryb wyboru to jest coś takiego, co pozwala nam na przykład w polu edycji jakiś tekst zaznaczyć, skopiować, wkleić czy wyciąć. Teraz to działa w ten sposób, że jak wejdziemy, mamy jakieś pole edycji i sobie klikniemy właśnie dwa razy dwoma palcami z przytrzymaniem, to uruchamia się nam ten tryb wyboru. Następuje wibracja potwierdzająca, że ten tryb się uaktywnił i wówczas na przykład, jeżeli sobie dwoma palcami przejedziemy, bo to już będzie działały dwupalczaste gesty, w lewo, w prawo, w górę i w dół. Więc zacznijmy sobie od w lewo.
2: Przyciągnij dwoma palcami w lewo, nawiguj po stronach na ekranie lub wycinaj zaznaczony tekst, gdy tryb edycji jest włączony.
0: No właśnie, to jest trochę niekonsekwencja, bo tutaj mówią tryb edycji, a tam mówią tryb wyboru, a generalnie chodzi o ten sam tryb. To jest ten właśnie tryb, który tutaj nam nawigację po tekście jakąś... Znaczy edycję tekstu bardziej faktycznie umożliwia. Czyli po wejściu w ten tryb edycji czy wyboru, jak go tam zwał, w lewo będzie nam wycinać.
2: Przyciągnij dwoma palcami w prawo, nawiguj po stronach na ekranie lub wklejaj zaznaczony tekst.
1: Tu wklej.
0: A tu wklej, czyli można sobie tak skojarzyć wytnij, wklej, tak? Aha. W górę mamy kopiuj.
2: Przyciągnij dwoma palcami w górę, przewijaj listy w dół lub kopiuj zaznaczony tekst, gdy tryb edycji jest włączony.
0: Czyli jakby ten gest już ma tutaj funkcję nową, tak? Kopiowania, a w dół zaznacza wszystko.
2: Przyciągnij dwoma palcami w dół, przebijaj listy w górę lub zaznaczaj cały tekst w aktualnie wyróżnionym polu tekstowym, gdy tryb edycji jest włączony.
1: Mhm. A jak zaznaczyć fragment? Od razu zapytam w takim razie tekstu.
0: To tutaj za chwilę przejdziemy do gestów trzypalczastych, które nam
1: się
0: to
1: ciekawie
0: wyjaśnią.
1: Okay.
0: A, jeszcze jest jeden gest, no ten, o którym tutaj już wcześniej też mówiłem, czyli...
2: Przyciągnij dwoma palcami w dół, przebijaj listy w górę lub zaznaczaj cały tekst w aktualnie wyróżnionym polu tekstowym, gdy tryb edycji jest włączony.
0: No, tego mi nie chcę tutaj przeczytać, ale właśnie chciałem sprowokować go, żeby ten gest przechodzenia do panelu powiadomień mi tu wywołał. Ale to właśnie ten dwoma palcami w dół, tylko że od góry ekranu trzeba to zrobić. Ja to właśnie
1: rozumiem.
0: Teraz jeszcze z takich właśnie tutaj trójpalczastych gestów. Jak sobie wciśniemy, przesuniemy trzema palcami w górę.
2: Przyciągnij trzema palcami w górę, wybierz poprzednią opcję jednostki.
0: I tutaj się wybiera właśnie ten tryb tej szczegółowości, tak? Czyli jakieś te po znakach, po akapitach, po wierszach, po innych takich. To jest coś jak troszeczkę jak ten odpowiednik pokrętła iOS-owego w polu...
1: Tak, tylko w polu edycji, tylko bardziej chyba mi to się kojarzy z Firefoxem na Androidzie akurat ten taki trzypalczasty gest, tak? Mm-hmm. I chyba z tego powodu są jakieś problemy. Dobrze kojarzę z Galaxy Talkbackiem?
0: Tak, problem jest w Firefoxie i problem jest w Dotwalkerze. Bo Dotwalker też ma te trójpalczaste gesty, które różne funkcje wykonują i te gesty są zablokowane. I priorytet na te gesty ma Galaxy Talkback. Także no tutaj już nie wiem, jak ten problem zostanie rozwiązany ani w Firefoxie, ani w Dotwalkerze, bo nie ma takiej funkcji jakby przepuszczenia gestu dla innej aplikacji. No więc podejrzewam, że chyba raczej te programy inne będą coś musiały zrobić w tym kierunku, żeby jakoś to ominąć same.
1: Rozumiem.
0: Kolejne gesty, których jeszcze nie było. O właśnie, to jeszcze tutaj dokończę z tamtą szczegółowością. No czyli tak. Trzema palcami w górę lub w dół przełącza nas pomiędzy tymi możliwymi do nawigacji elementami. Natomiast wtedy jednym palcem w górę lub w dół wybieramy, znaczy przeskakujemy po tych elementach, które wybraliśmy, tak? Czyli dokładnie tak, jak to się robi w iOSie. Jednym, na przykład wybieramy sobie trzema palcami w dół powiedzmy po znakach, tak. A potem jednym palcem w górę lub jednym palcem w dół po tych znakach sobie idziemy. Nie?
1: Aha.
0: A jeżeli tryb wyboru jest włączony, to będziemy sobie zaznaczać wtedy poszczególne te elementy.
1: To znaczy,
0: poszczególne znaki, poszczególne słowa.
1: Jeżeli tryb wyboru uaktywnimy, to wtedy gest to, jednym palcem zaznacza.
0: To będzie zaznaczał, tak.
1: Aha, no to jest sprytne. I powiem szczerze, że to jest chyba nawet fajniejsze rozwiązanie niż w iOSie, gdzie zaznaczamy tekst rozsuwając dwoma palcami. Ja osobiście muszę powiedzieć, że czasem mam z tym problem, z zaznaczaniem w taki precyzyjny sposób tekst.
0: Przyznam, że ja też. I dlatego ta funkcja bardzo mi się tutaj podoba. To zaznaczenie mnie urzekło i wreszcie pozwoliło mi na przykład z maila wyciąć, powiedzmy, nie wiem, kod do jakiejś gry albo jakiś, nie wiem...
1: Za chwilę, Przemku, ja myślę, że to jest na tyle fajna funkcja, że warto ją będzie osobno pokazać w jakimś edytorze tekstu albo w jakichś notatkach, czy chociażby w jakimś SMS-ie na przykład, tworzeniu, jak to wygląda w praktyce.
0: No spróbujemy za chwilę.
1: Ale to na razie jeszcze zostańmy przy tym ekranie.
0: Na razie zostajemy przy tym, tak. I teraz jeszcze taka rzecz, która się tutaj przydaje. Kolejne gesty, mianowicie trzema palcami w lewo i w prawo, bo tego jeszcze nie było.
2: Przyciągnij trzema palcami w lewo, wybierz poprzednie ustawienie kontekstowe.
0: Ustawienie kontekstowe to jest, tutaj ja sobie...
2: Przycisk wyjdź.
0: Na chwilkę sobie pozwolę wyjść z tego trybu panelu testowego. To jest coś takiego fajnego, co pozwala nam szybko przełączać się między takimi elementami jak... Teraz daję trzema palcami w prawo. I tutaj również jednym palcem w górę i w dół możemy sobie regulować bardzo szybko, czyli
2: 60, 50, 40, 30, 40, 50, 60, 65%.
0: O, w ten sposób. Aha. Nie? Czyli nie musimy wchodzić w żadne ustawienia, dokładnie talkbacka czy czegoś jeszcze innego, tylko możemy sobie przybierać. Ale głośność to jeszcze głośnością, bo to by można przyciskami głośności rozwiązać. Ale na przykład
2: szybkość.
0: Szybkości już nie byłoby tak prosto.
1: No.
0: A tutaj jest rzecz kolejna, która mnie urzekła w tym urządzeniu.
1: Właśnie no mnie to może niekoniecznie, bo ja to mam w iOSie, ale użytkownicy talkbacka takiego tradycyjnego no mają czego zazdrościć.
0: No, na przykład jak zastanawiałem się tutaj przed audycją, jaką prędkość sobie wybrać, żeby innym użytkownikom było wygodnie słuchać, no to też tylko wystarczyło, że przełączyłem się trzema palcami w prawo na tą szybkość i wtedy jednym palcem mogę...
1: To jakie tu mamy parametry?
2: 12%,
0: 25%, 37%, 50%, 62%, 75%, 87%, 100%. No właśnie takie. I też bardzo szybko to przeskakuje.
1: Tak, chodziło mi bardziej, jakie w ogóle mamy tutaj parametry, które możemy regulować, bo głośność multimediów, szybkość mowy, co jeszcze?
0: Interpunkcja.
2: Wyłączone
0: i włączone.
1: On
0: po
1: off.
0: Prostu.
1: Mhm.
2: Interpunkcja włączone.
0: Tak.
2: Ciemny ekran.
0: O, czyli nasza
1: kurtyna,
0: tak? Dokładnie. Też na tej samej zasadzie.
2: Duży kursor
0: dla niedowidzących przydatne pewnie może być.
2: Duży kursor włączony.
0: O tak.
2: Powiadomienie.
1: A to co to jest?
2: Panel powiadomień.
0: A to jest właśnie kolejny sposób na przejście do panelu powiadomień.
1: Aha, na tej zasadzie, okej.
0: Okay. Jakby ktoś miał problem z wykonaniem tego gestu. Właśnie dwoma palcami
1: fajne.
0: W dół od góry, to może sobie w ten sposób zrobić, że przejść na powiadomienie i zjechać jednym palcem w dół albo w górę, nie?
1: No to jest fajne. To co to było?
0: Bo właśnie próbowałem tutaj po ekranie zaeksplorować.
2: Szybkie wprowadzanie z klawiatury. Chyba mi... Wypowiadaj hasła przecinek, ustaw urządzenie
0: przecinek. Interpunkcja.
2: Duży kursor. Powiadomienie. Duży kursor. Cienny ekran. Interpunkcja włączone.
0: Nie chcemy interpunkcji, bo będzie mówiła wszystkie przecinki.
1: Tak, i kropki.
2: Cienny ekran. Duży kursor. Powiadomienie. Głośność multimediów.
0: Aha, no czyli takie rzeczy.
1: To tyle.
0: To tyle. Mhm. Tak. Patrzę, czy jeszcze są jakieś gesty, które... Tak, są jeszcze kilka gestów, które muszę
2: włącz,
0: powiedzieć.
2: Etykieta głosowa. Zapis wynagrania.
0: Tylko...
2: szybkie wprowadzanie z klawiatu. Włącz ciemny ekran. Galaxy Talkback. Galaxy Talkback.
1: A ja przypominam, że jeżeli ktoś miałby jakieś pytania do nas, to prosimy się nie krępować, tylko dzwonić. 123 834 835, bądź też tyflopodcast.net. To pierwsze to telefon, to drugi to Skype. Po drugie to Skype. Zapraszamy serdecznie. Dziś przypominam, że bohaterem audycji jest Samsung Galaxy S6, jego funkcje dostępnościowe, a telefon prezentuje Przemysław Rogalski. Ja tu tylko pytam o różne rzeczy. Więc teraz... wróćmy do tematu.
0: Teraz tak, jeszcze z takich gestów tutaj Galaxy Talkback, które są nowe, mamy jedno stuknięcie trzema palcami.
2: Dotknij trzema palcami, odczytuj wszystkie elementy od góry ekranu.
0: Czyli na przykład jeżeli chcemy sobie bez ciągłego przesuwania w prawo lub w lewo od razu dowiedzieć się, jakie aplikacje mamy na przykład na danej stronie, tak? To możemy sobie, albo na przykład przy odczytywaniu jakiejś tam strony czy czegokolwiek, możemy sobie właśnie tak stuknąć i wtedy nam cały ten ekran zostanie automatycznie przeczytany. Tak?
1: Ale to cały ekran jakby, czyli to, co jest widoczne, czy na przykład jak będziemy mieli jakiś dłuższy tekst na stronie internetowej, to nam go przeczyta...
0: Nie, w tym wypadku to, co jest widoczne.
1: Okay.
0: Natomiast jeszcze coś jest innego. Coś, co pozwoli właśnie nam czytać od następnego elementu dalej, to jest gest... Czyli jeżeli stoimy na konkretnym elemencie, to wtedy od następnego do w kierunku końca będzie nam czytało. Bo pierwszy gest, o którym mówiłem, to był taki, że od góry ekranu, czyli od pierwszego elementu czyta. Natomiast tutaj czyta od tego, na którym jesteśmy, dalej.
1: Rozumiem. No to co, mamy jeszcze jakieś gesty?
0: Nie, to już wszystko.
1: Okay.
0: Teraz to, co chciałbym zrobić, a i żeby jeszcze jedna rzecz, żeby wyjść z tego panelu,
2: przycisk wyjdź.
0: Trzeba dotknąć, stuknąć dwukrotnie. Stuknąć dwukrotnie w prawym dolnym rogu ekranu. Czyli tam, gdzie mniej więcej oczekiwalibyśmy przycisku wstecz.
1: Okay.
0: Więc to też dosyć intuicyjne, tak? Że ten przycisk nie jest gdzieś tam, nie wiem, zupełnie w innym miejscu, nieoczekiwanym, tak? Teraz proponuję właśnie uruchomić, bo jest jeszcze druga sposobność nauczenia się obsługi Galaxy Talkback, czyli ewidentne ćwiczenia praktyczne. I to bym chciał bardzo włączyć.
1: No to
0: proszę, jest coś, co uruchamia się przy pierwszym w ogóle starcie dostępności, funkcji dostępności i Galaxy Talkback.
2: Przycisk nawiguj w ogóle. Galaxy Talkback pomoc. Ćwiczenia interakcji dotykowej. Nagłówek. Panel testowy Galaxy Talkback. Pociszcz gesty samouczki. Nagłówek.
0: O, samouczki. Właśnie to jest to. I tam między innymi będą właśnie te ćwiczenia związane z edycją i zaznaczaniem i wszystkim takim. Uwaga, jedziemy od pierwszego samouczka. W ogóle samouczki dostępne są takie.
2: Pierwsze poznawanie ekranu. Drugie nawigowanie przez strony. Trzecie nawig. Po pojedynczych ekranach.
0: Nawigowanie po pojedynczych ekranach.
2: Czwarte zmiana jednostki. Piąte edytowanie tekstu. Szóste inne przydatne funkcje. Ostatni element.
0: Czyli to też jest fajne na przykład, że jeżeli interesuje nas tylko konkretne zagadnienie, to możemy sobie wybrać, tak? O czym chcemy.
1: Nie musimy
0: chcemy
1: przechodzić
0: sobie powtórzyć,
1: wszystkiego.
0: Tak? Nie musimy przechodzić wszystkiego. To też mi się bardzo podoba. No ale przejdźmy sobie tak dla testu.
2: Galaxy Talkback pomoc. Pierwsze poznawanie ekranu. Na bieżącym ekranie znajdują się ikony aplikacji. Dotknij jednym palcem ekranu, aby wybrać ikonę aplikacji. Nazwa wybranej ikony zostanie odczytana.
0: I teraz mogę się tam przemieszczać. Czy to nie jest za szybko przypadkiem?
1: Nie, wydaje mi się, że jest w porządku.
0: Okej, okay, no to dobrze.
2: Pierwsze poznawanie ekranu. Muzyka. Tym razem znajdź ikonę innej aplikacji, którą chcesz wybrać, dotykając ekranu i przytrzymując go, a następnie przesuwając palec wokół. Kontakty.
0: O, i teraz tu też
2: pokażę. Przeglądać ekran, przesuwając w lewo i w prawo w dowolnym miejscu na ekranie. Spróbuj przesunąć od lewej strony w prawo, aby wybrać ikonę kolejnej aplikacji. Hangouts.
0: Teraz też
2: dotknąć ekranu dwukrotnie.
0: Uczę eksploracji.
1: Tak.
0: Teraz mi każe eksplorować. Ja to raczej nie lubię tej metody, jak nie muszę.
2: Możesz dotknąć ekranu dwukrotnie, aby otworzyć coś, co było już przez ciebie eksplorowane. Eksploruj do momentu, aż znajdziesz przycisk następny.
0: No właśnie, takie coś. Następny.
2: Drugie nawigowanie przez strony. Można nawigować między stronami, przyciągając dwoma palcami w lewo lub w prawo. Bieżący ekran ma na przykład wiele stron z ikonami aplikacji. Przyciągnij dwoma palcami z prawej strony w lewo, aby przejść na następną stronę.
0: Fajnie, że jest ten taki sygnał, który potwierdza, kiedy już
1: można... Który sygnalizuje, że już się syntezator nagadał, tak? Kończy nas edukować, a teraz do dzieła.
0: No to jedziemy sobie na przykład w prawo dwoma, albo w lewo.
2: Można nawigować między stronami, przeciągając dwoma palcami w lewo lub w prawo. Bieżący ekran ma na przykład wiele stron z ikonami aplikacji. Przyciągnij dwoma palcami z prawej strony w lewo, aby przejść na następną stronę. Strona 2 z 2, link komunikator. Drugie nawigowanie przez strony. Możesz także przycisk następny. Ustawienia. Internet.
0: Aha.
2: Ustawienia wiadomości.
0: Chodziło o to, że można... Przerwałem mu instrukcję przypadkiem. Że można przewijać dwoma palcami sobie w...
1: No tak.
0: Tutaj.
2: Aby przejść do następnego rozdziału, dotknij opcję dalej w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie dotknij jej dwukrotnie.
0: No też fajnie, nie? Że tak
1: opowiada. No, informuje wszystko co i jak.
0: Że co mamy zrobić.
2: Trzecie nawig. Opowiedz. W ekranach. Przyciągnij palcem szybko w górę, a następnie w dół, aby powrócić do górnej części ekranu. Przyciągnij palcem szybko w dół, a następnie w górę, aby przejść do dolnej części ekranu. Spróbuj szybko przyciągnąć palcem w górę, a następnie w dół, na bieżącym ekranie, aby powrócić do górnej części ekranu. Przesuń na koniec. Przycisk następny. Przesuń do początku. Trzecie nawig. Opowiedz.
0: No to ten właśnie chodzi o ten funkcję.
2: Przycisk następny.
0: Te funkcje przechodzenia na początek i na koniec ekranu, tak? Szybko w górę, w dół albo w dół w górę.
1: W dół w górę, dokładnie.
0: Takie miźnięcie.
2: Czwarte, zmiana jednostki. W funkcji Galaxy to chyba istnieje możliwość doboru jednostek, dzięki czemu możliwe są różne sposoby nawigowania po tekście. Na przykład tekst może być czytany znak po znaku, słowo po słowie, wiersz po wierszu, akapit po akapicie. Aby rozpocząć, dotknij pole tekstowe na środku ekranu.
0: Pole tekstowe na środku ekranu, proszę bardzo.
2: Zaprojektowane przez Samsung Electronics. Przyciągnij trzema palcami w górę od dołu ekranu lub w dół od góry ekranu, aby wybrać poziom jednostek.
0: Czy to co mówiliśmy, tak?
1: Zmieniać.
0: I sobie mogę wybrać?
2: Szczegółowość słowa. Szczegółowość wiersza. Szczegółowość akapitu. Szczegółowość znaku. Jednostka znaku jest wybierana domyślnie. Przyciągnij trzema palcami w górę od dołu ekranu, aby wybrać jednostkę programu Word. Szczegółowość słowa. Wybrana jednostka słowa. Przyciągnij jednym palcem w dół od góry ekranu.
1: Jednostka programu Word to chyba właśnie chodziło o słowa.
0: No właśnie tutaj się zastanawiałem, o co mu chodzi. Dlaczego tak powiedział i się zmiarkowałem właśnie, że to nie jest słowo Word, które występuje w tekście, tylko pewnie błąd w tłumaczeniu.
1: Dokładnie, też mi się tak coś wydaje.
0: Przy okazji jest jeszcze jeden błąd.
2: Wiem, zaraz. Tekst zostanie odczytany po jednym słowie po kolei.
0: Jest jeszcze jeden gest, który, czy jeden błąd, o którym warto wspomnieć. Często w ustawieniach można się spotkać z tym, że jest wyłączone jakieś ustawienie, ale jeżeli ono jest włączone, to jest przetłumaczone jako włącz. I to jest bardzo mylące, bo,
1: tak.
0: bo to nie ma... Nie, bo to nie chodzi o to, że włącz, żeby ją włączyć, tylko że ona już jest
1: włączona. Tak.
0: Więc trzeba mieć bardzo to na uwadze, bo to może strasznie mylić. Mnie to na początku bardzo dezorientowało. Bo dla mnie włącz to byłoby, że jest wyłączony i mam to kliknąć, żeby włączyć.
1: Żeby włączyć, zgadza się.
0: A to jest błąd w tłumaczeniu i mam nadzieję, że
1: no tak
0: to poprawią.
1: Tak samo, wiesz, jak byłeś na jednym z tych ekranów i było mnóstwo aplikacji, typu aplikacja obrót ekranu jest wyłączona. No nie wiem, czy to rzeczywiście miała być aplikacja. Podejrzewam, że raczej jakieś ustawienie... jeżeli aplikacja, no ale ktoś to tak przetłumaczył.
0: No ktoś tak to przetłumaczył, chociaż wydaje mi się, że tutaj to akurat chyba po angielsku jest, może być podobnie, no ale tutaj ewidentnie jest błąd taki. Ktoś dostał pewnie słowo z kontekstu i tak wyszło, nie?
1: Dokładnie.
0: Dobra, no to...
2: Przyciągnij trzema palcami z lewej strony na prawo lub odwrotnie, aby wyświetlić ustawienia kontekstowe usługi Galaxy i TalkBack. Można wybrać ustawienia głośność urządzenia, szybkość mówienia, powiadomienie, interpunkcja, ciemny ekran oraz duży kursor.
0: Czyli to, co sobie sprawdzaliśmy, tak?
1: Tak.
2: Głośność multimediów, szybkość mówienia, interpunkcja, ciemny ekran, duży kursor, powiadomienie. Głośność multimediów. Wybrana głośność urządzenia. Przyciągnij jednym palcem w dół od górnej części ekranu, aby zmniejszyć głośność do 60%. 60%.
1: O.
2: Aby przejść do następnego rozdziału, dotknij opcji dalej w prawym dolnym rogu ekranu.
1: No i teraz będzie to, o co nam chodzi, czyli edycja. Zdaje
0: tak,
1: się.
0: Ale w ogóle powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba sam pomysł zaprojektowania tego samouczka, bo to są konkretne zadania, które trzeba wykonać, tak? Tutaj do 60%, tutaj znajdź jakieś słowo, tutaj coś, nie?
1: Tak, i można się tego uczyć przez praktykę po prostu.
0: Tak, przez praktykę, a jak...
2: Do następnego rozdziału, dotknij opcji dalej w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie dotknij jej dwukrotnie.
1: Bo taka sucha teoria to też może być niewiele mówiąca.
0: No dlatego zastanawiałem się na początku, czy po prostu od tego nie zacząć, ale pomyślałem, że może być tutaj między nami trochę użytkowników, którzy jakby już ogarniają większość gestów i bardziej ich interesuje,
1: co tu jest nowego.
0: Wyszło,
1: no dokładnie.
0: Więc dlatego tak się trochę wstrzymałem. A tutaj jak nic nie robimy, no to oczywiście program się dopomina, żebyśmy tam kliknęli.
2: Przycisk następny. Piąte, edytowanie tekstu. W tym rozdziale nauczysz się w prosty sposób edytować tekst. Aby rozpocząć, znajdź pole tekstowe na środku ekranu.
0: Proszę bardzo.
2: Pole edycji zaprojektowane przez Samsung Wielc Wronic. Dotknij dwukrotnie, aby edytować. Gdy wybierzesz pole tekstowe, dotknij dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie, aby rozpocząć edycję tekstu. Możesz przenieść kursor, przyciągając w górę lub w dół. Spróbuj cofnąć kursor o dwa znaki, szybko dwukrotnie przyciągając palcem w górę z dolnej części ekranu.
0: No tak.
2: S. C. Aby zaznaczyć tekst znak po znaku, dotknij dwukrotnie w dowolnym miejscu na ekranie dwoma palcami i przytrzymaj.
0: Dobrze myśleliśmy.
2: Tryb wyboru włączony. Włączono tryb wybierania. Przyciągnij palcem dwa razy z góry ekranu w dół, aby wybrać dwa znaki.
0: Mhm, czyli jak tam była wybrana szczegółowość znaku, to teraz w trybie wyboru przesunięcie w dół jednym palcem będzie te znaki zaznaczać.
1: Ja to chcę w iOSie.
2: Zaznaczono dwa znaki. Możesz skopiować zaznaczony tekst, przyciągając dwoma palcami w górę lub wyciąć go, przyciągając dwoma palcami od prawej do lewej strony. Przyciągnij w górę dwoma palcami, aby skopiować zaznaczony tekst. Kopiuj tryb wyboru włączony CS. Skopiowane do schowka. Zaznaczony tekst został skopiowany. Dotknij dwukrotnie i przytrzymaj dwoma palcami, aby zmienić na tryb wyboru, a następnie przyciągnij dwoma palcami od lewej do prawej strony, aby wkleić skopiowany tekst. N. N. Zaznaczony tekst został skopiowany. Dotknij dwukrotnie i przytrzymaj dwoma palcami, aby zmienić na tryb wyboru, a następnie przyciągnij dwoma palcami od lewej do prawej strony, aby wkleić skopiowany tekst. Zaznaczony. N. G. G. Zaznaczony tekst został skopiowany. Dotknij dwukrotnie i przytrzymaj dwoma palcami, aby zmienić na tryb wyboru, a następnie przyciągnij dwoma palcami od lewej do prawej strony, aby wkleić skopiowany
0: bo
2: tekst.
0: Nie mogę w czasie, kiedy on mówi instrukcję, coś robić.
1: No tak. Tryb wyboru włączony. O, i teraz możesz.
0: I teraz będzie działało. Mhm. Dobra, hop.
2: Wklej CS. CS. Możesz zaznaczyć cały tekst w wyboru tekstowym, przyciągając dwoma palcami w dół od górnej części ekranu. Spróbuj zrobić to teraz. Zaznacz wszystko zaprojektowane przez Samsung Electronics. Zaprojektowane przez Samsung Electronics. Wybrane. Aby przejść do następnego rozdziału, dotknij opcji dalej w prawym dolnym rogu ekranu.
1: No tu naprawdę...
0: Zaznaczanie jest genialne, tak, tu się naprawdę postarali.
1: Tu jestem pod wrażeniem i tak jak powiedziałem, ja to chcę w iOSie.
0: Bo tak, zdecydowanie jest to łatwiejsze. Tak, bo już mi się kilka razy przydało też. Mhm.
1: Bo po prostu no, zaznaczanie tekstu w iOSie jest możliwe, oczywiście, ale ja się jakoś tego, tak powiem szczerze, nie nauczyłem do dziś.
0: No, nie ma na tym takiej kontroli poza dokładnie, tym. Przez dokładnie. To usuwanie. Bo to niestety nie działa w ten sposób, że jak wybierzemy sobie szczegółowość, to potem będzie nam się zaznaczało według tej szczegółowości, a tutaj jak najbardziej. Nie? Wybierzemy słowa, to się będą zaznaczały słowa.
1: Słowa,
0: tak. Wiersze, znaki, akapity całe nawet. Nie? Mhm.
2: Przycisk następny.
1: Bardzo fajna
0: uwaga.
1: Rzecz.
2: Szóste inne przydatne funkcje. Jeśli chcesz wstrzymać komunikaty głosowe usługi Galaxy Talkback, dotknij dwoma palcami dowolnego miejsca ekranu, gdy nie jest wybrany żaden element. Aby je wznowić, ponownie dotknij dwoma palcami dowolnego miejsca ekranu, gdy nie jest wybrany żaden element. Gdy funkcja Galaxy Talkback jest włączona, urządzenie emituje komunikaty.
0: O, myślałem,
2: możesz wstrzymać lub wznowić odtwarzanie plików audio lub wideo, dwukrotnie dotykając dowolnego obszaru ekranu dwoma palcami. Spróbuj wstrzymać ten plik audio teraz.
1: No to próbuj.
0: No wiem, tylko chciałem tak chwilkę się wsłuchać w muzykę.
1: Okej. Zadziałało.
2: Możesz łatwo i szybko sprawdzać datę i godzinę, siłę sygnału urządzenia, połączenia z sieciami Wi-Fi, połączenia Bluetooth oraz poziomy ładowania baterii, trzykrotnie dotykając ekranu dwoma palcami. Powiązane elementy należy wybrać w ustawieniach funkcji Galaxy i Talkback. Wypróbuj teraz. Godzina 20:25, w pełni naładowana, Wi-Fi, nieprzeczytanych powiadomień, 3. Samouczek jest prawie zakończony. Możesz dostosować etykiety niektórych elementów. Aby to zrobić, wybierz element, którego nazwę chcesz edytować. Następnie dwukrotnie dotknij i przytrzymaj go trzema palcami. Możesz też ustawić urządzenie, aby wypowiadało ostatni monit głosowy, trzykrotnie dotykając dowolnego obszaru ekranu trzema palcami. To koniec samouczka funkcji Talkback. Jeśli chcesz ponownie wziąć udział w samouczku, przejdź do pomocy funkcji Galaxy Talkback. Aby zamknąć samouczek, dotknij przycisku zakończ w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie dwukrotnie go dotknij.
0: I to jest też fajne, że można dodawać etykietki w Galaxy Talkback, że o tym jednak też pomyśleli. Bo w pierwszej chwili, jak czytałem w ogóle jakieś wstępne informacje, to nie było o tym wspomniane, więc już się bałem, że tego nie ma, ale na szczęście jest.
1: Tak, ale to jest funkcja, która też jest w zwykłym talkbacku.
0: Tak, no na szczęście tak, ale bałem się, że przez to, że tutaj...
1: Przemku, ja w ogóle myślę, że mógłbyś pokazać ustawienia tego talkbacka, bo myśmy w końcu tam nie zawędrowali.
0: No to już wędrujemy, zgadza się. No to już było. Dobrze.
1: Co my tu mamy w ogóle?
2: Urządzenia emituje komunikaty głosowe. Funkcja Galaxy Talkback powie na przykład, jakimi elementami można sterować na poszczególnych ekranach. Przycisk nawiguj w górę. Galaxy Talkback. Przycisk ustawienia. Ustawienia. Przycisk nawiguj w górę. Ustawienia. Preferencje mowy. Nagłówek. Głośność mówienia 100%. Szybkość mówienia 62%. Zmiany wysokości tonu. Ustaw różną wysokość tonu podczas wprowadzania tekstu.
1: No, na razie jest standardowo.
2: Włącz przełącznik. Włącz przełącznik.
0: Tylko tutaj jest też, że włącz przełącznik jest jakby osobnym elementem tutaj mimo wszystko, nie?
1: Aha.
2: Monit klawiatury. Zawsze odczytuj tekst wprowadzany z klawiatury. Mów przy wyłączonym ekranie. Zezwalaj na monit głosowy, nawet gdy ekran jest wyłączony. Włącz przełącznik. Włącz przełącznik. Używaj czujnika zbliżeń. Wycisz monit głosowy po zakryciu czujnika zbliżeniowego. Wyłączone. Przełącznik. Wyłączone. Przełącznik. Patrz. Bykąt. Czytanie. Wyłączone.
1: Co? Bo tego...
0: Tak, skrócili jak w noki. Pewnie chodzi o to, że potrząśnij, aby kontynuować czytanie.
1: Okej.
0: Okay. Mhm. Tak, no. Śmiesznie to brzmiało.
2: Wyświetlanie 9 do 17 z 19 elementów. Wibracja wyłączone. Inne opcje monitów. Nagłówek.
0: Aha.
2: Wibracja wyłączone. Przełącznik. Wyłączone. Przełącznik.
0: Wyłączyłem sobie wibrację, bo mnie złościła.
1: Niestety. Wcale ci się nie dziwię. Ja, ja tak samo. No. Mam to ustawione u siebie w Androidzie.
2: Włącz przełącznik.
0: Ale dźwiękowe jak najbardziej.
1: Tak.
2: Włącz przełącznik. Ukierunkuj na mowę. Zmniejsz głośność innych dźwięków podczas odczytywania treści przez Galaxy Talkback. Włącz przełącznik. Włącz przełącznik. Głośność monitu dźwiękowego 75% głośni.
1: O, i tego chyba nie ma.
0: To chyba jest.
1: Jest standardowo w Talkbacku? Okej.
2: Okay. Monit klawisza power. Ost. Naciśnij klawisz wstecz lub ostatnie, aby usłyszeć nazwę klawisza. Naciśnij klawisz dwukrotnie, aby go użyć. Wyłączone, przełącznik.
0: No to jest właśnie to, o czym wspominałem, tak? Że może, można tak zrobić, żeby Talkback mówił, że jesteśmy na przycisku wstecz albo ostatniej aplikacji. Mhm.
2: Wyłączone, przełącznik, zasz, nie stan, etykietami.
0: To jest właśnie do... O, włączę to.
2: Nie stan, przycisk nawiguj w górę, zasz, nie stan. Po utworzeniu niestandardowych etykiet poprzez dotknięcie ikony przycisku lub karty przy włączonej funkcji Galaxy Talkback, a następnie dwukrotne dotknięcie i przytrzymanie trzema palcami ekranu w dowolnym miejscu, zostaną one wyświetlone tutaj.
0: Czyli jak gdyby były jakieś były nasze etykietki, to one tutaj się pojawią, tak?
1: Tak.
2: Ustawienia. Głośność monitu dźwięk intera. Monit wyłącz zasz. Informacje na pasku stanu. Zasz. Wyłączone. Przełącznik.
0: A, było.
2: Monit klawisza power. Ost. Wyłączone. Zasz. Nie stan. Etykietami. Informacje na pasku stanu. Wybierz, które informacje ze wskaźników widocznych na pasku stanu będą odczytywane po przykrotnym dotknięciu ekranu dwoma palcami. Na przykład godzina i data, siła sygnału urządzenia, połączenia Wi-Fi, Bluetooth czy poziom naładowania baterii.
0: Mhm, tutaj sobie możemy to dostosować.
2: Alert informacje na pasku stanu. Godzina, data, bateria. Informacje na pasku stanu. Godzina, pole zaznaczenia, zaznaczone. Data, pole zaznaczenia, niezaznaczone. Bateria, pole zaznaczenia, zaznaczone. Moc sygnału, pole zaznaczenia, zaznaczone. Bluetooth, pole zaznaczenia, niezaznaczone. Pominięte wydarzenia, pole zaznaczenia, zaznaczone.
0: Tutaj możemy sobie ustawić...
1: No i nawet możemy ustawić sporo więcej rzeczy.
2: Przycisk anuluj.
1: No może niekoniecznie sporo, ale kilka jeszcze. Bluetooth właśnie, czy powiadomienia, które ominęli.
0: To są też opcje programisty, też takie standardowe, tak?
1: Aha. Mhm.
0: Jeszcze z takich innych ustawień tutaj w ramach widoczności, tutaj jest sporo też dla niedowidzących takich ustawień przydatnych.
2: Przycisk ustawień włączony, włącz, przełącz widoczność.
0: Wycofam.
2: Przycisk nawiguj w górę, rozmiar tekstu, etykieta głosowa, włącz.
0: Zaraz.
2: Szybkie wprowadzanie, włącz, ciemny ekran, ekran, Galaxy Talkback włączony.
0: No to już byliśmy.
2: Galaxy Talkback pomoc. Ciemny ekran, ekran pozostaje zawsze wyłączony w celu zachowania prywatności. Naciśnij dwukrotnie klawisz zasilania, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Włącz, włącz, przełącznik.
0: To jest ta nasza słynna kurtyna, tylko tutaj jedna uwaga. Kurtyna nie jest zapamiętywana po ponownym uruchomieniu urządzenia. Także niestety trzeba zawsze pamiętać o tym, że jak uruchamiamy Galaxy, to musimy tą kurtynę sobie włączyć.
1: A czy zauważyłeś, żeby ona jakoś wpływała na oszczędzanie baterii? Jak to jest? Coś to daje, czy to tylko
0: przy takich pierwszych jakby wrażeniach, wydaje mi się, że tak, aczkolwiek to nigdy nie miałem okazji takiego dnia przeżyć, żeby dokładnie takie same aplikacje były tyle samo czasu uruchomione bez kurtyny i z kurtyną, tak? Natomiast jakoś tak się zdarzało, że jak miałem tą kurtynę włączoną, to ewidentnie dłużej mi działało.
1: Także... Przemku, a w ogóle ile czasu działa ci ten Samsung Galaxy S6 na
0: dłużej niż S5, czy no, dla mnie ponad dzień potrafi wytrzymać. Półtora dnia przy takim eksploatowaniu jednak konkretnym, jak się trochę bawi nawigacją, no to wiadomo, że mniej, tak? Natomiast wydaje się, że mimo tej baterii, która tam jest, tam 1550 mAh, co nie jest jakoś może oszałamiającą ilością, to są włączane jakieś specjalne procesy takie, które w razie nieużywania żadnych albo jakichś konkretnych zżerających moc baterii, aplikacji, następuje taki tryb troszeczkę oszczędzania energii, takiego wyciszenia, takiego stanu bardziej wstrzymania, no nazwijmy to, co sprawia, że jeżeli na przykład telefon tylko sobie leży, nic na nim nie robimy, to on generalnie potrafi znacznie dłużej tutaj nam wytrzymać.
1: Rozumiem.
0: I to pomaga faktycznie. Jakieś takie usługi, które w danej chwili nie są używane, one się same wyłączają.
1: No to fajna sprawa.
0: To też jest taka typowo Samsungowa chyba funkcja, która pozwala na wybór trybu wpisywania. Że tak powiem, posłużę się tą iOS-ową terminologią,

0: No to rzeczywiście, to dobrze, że jest wybór, bo domyślnie, tak standardowo w Androidzie, w Androidach różnych chyba, to jest tak, że to bezwzrokowe jest priorytetowe, tak? I że to zazwyczaj tak działa.
1: No we S5 miałem tak, że domyślnie było to standardowe właśnie.
0: No na przykład w moim LG-ku to jest to wpisywanie bezwzrokowe jako domyślne i nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy da się to zmienić. Nawet bym nie chciał tego zmieniać, ale nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość.
1: No tutaj na szczęście mamy ten wybór.
0: Jest opcja, tak, jest wybór. No tak. To najważniejsze. No,
1: co kto lubi. Ja na przykład lubię to bezwzrokowe, aczkolwiek jak zaczynałem przygodę tutaj nawet z S5, To zacząłem od tego wpisywania takiego standardowego, bo jednak jest inna odległość między klawiszami. Jak się raz pisze na iPhone'ie, a potem na Galaxy i znowu na iPhone'ie, to jednak czuję się tą różnicę, bo jednak ta odległość jest inna i ta ręka już inaczej wtedy chodzi troszeczkę. Inaczej się przesunięcie o tę samą odległość powoduje jednak troszeczkę inną reakcję, tak? Więc trzeba się przyzwyczaić do konkretnej klawiatury.
2: Włącz przełącznik. Etykieta głosowa. Zapisuj nagrania głosowe do etykiety NFC, aby uzyskać informacje o obiektach w pobliżu.
1: Tego nie miałem okazji jeszcze przetestować.
0: A na czym to polega?
1: Ale zapowiada się to ciekawie. Wygląda na to, że istnieje możliwość nagrania etykietki, bo jak się tą funkcję uruchomi, to włącza się dyktafon z możliwością nagrania i jakiegoś pliku dźwiękowego i podejrzewam, że ten plik dźwiękowy można przypisać do, nie wiem, czy do jakiegoś urządzenia z technologii NFC, czy do jakiegoś beacona, czy do czegokolwiek. No właśnie nie miałem na czym tego potestować, bo tylko mogłem takie nagranie stworzyć, ale podejrzewam, że to jest taki jakiś audioetykietownik mniej więcej.
0: No tak,
1: może być to ciekawego.
0: Mhm. Tak, gdybyśmy mieli coś, co by wspierało tę technologię, to może faktycznie by to zadziałało.
1: Moglibyśmy wtedy nagrać taką etykietkę i gdyby telefon wykrył, że jest wystarczająco blisko danego
0: to by nas powiadomił.
1: Etykietowanego urządzenia, to by nas powiadomił, dokładnie.
2: Rozmiar tekstu mały.
1: Tutaj można regulować sobie rozmiar tekstu na ekranie.
2: Rozmiar tekstu. Przycisk anuluj. Przycisk gotowy. Tak będzie wyglądał główny tekst. Rozmiar czcionki, nagłówek. Malutki. Ogromny. Słuchaj, interaktywny 33%.
0: Bardzo fajne.
1: Malutki, ogromny.
0: Bardzo fajne określenie nazw, to trzeba przyznać.
1: Malutki, ogromny, no tak.
2: Wypowiadaj hasła, ustaw, włącz, etykieta głosowa, zapisuj nagrania głosowe do etykiety NFC, aby uzyskać informacje. Rozmiar tekstu, mały. Wyświetlanie 6-14 z 14.
1: I tu jest to jeszcze jedna taka ciekawostka o poprzedniej opcji, mianowicie o wpisywaniu haseł. Bałem się, że w momencie, kiedy po pierwszym uruchomieniu urządzenia i talkbacka należy wpisać hasło do Wi-Fi, to ja nie będę wiedział, co mi się wpisuje, to na szczęście domyślnie ustawione jest tak, że hasła są wypowiadane.
0: Tak, akurat bardzo dobrze.
1: To jest bardzo dobre, bo inaczej trzeba podłączać słuchawki i się zastanawiać, co oznacza ten punkt.
0: Tak.
1: Przy przesuwaniu się po konkretnych literkach i wybraniu każdej. Czy się wybrała na pewno ta, o którą nam chodzi, nie?
0: No ja powiem szczerze, około 2 godzin spędziłem na próbie wpisania hasła do Wi-Fi, w końcu wyłączyłem zabezpieczenie u siebie w routerze, żeby się połączyć i żeby sobie to wszystko skonfigurować, kiedy zaczynałem zabawę z Androidem.
1: No właśnie, tutaj na szczęście ktoś pomyślał i
0: bardzo
1: zostawił włączone, więc hasło się wpisywało łatwo i wszystkie litery były wypowiadane od razu na bieżąco przy wpisywaniu. Teraz uwaga, mamy
2: gesty powiększenia wyłączone.
1: Gesty powiększenia, jeżeli tu wejdziemy.
2: Gesty powiększenia. Możesz powiększać i pomniejszać przez potrójne dotknięcie ekranu w dowolnym miejscu jednym palcem. To powiększenie możesz panoramować przesuń 2 lub więcej palców po ekranie. Dostosować poziom powiększenia, zsuń 2 lub więcej pleców razem lub rozsunie. Możesz również tymczasowo powiększyć obszar pod palcem, dotykając go trzykrotnie i przytrzymując. W tym stanie powiększenia możesz przesuwać palec, aby zobaczyć inne części ekranu. Kiedy ta funkcja jest włączona, czas odpowiedzi może się wydłużyć w telefonie, kalkulatorze i innych aplikacjach. Uwaga! Potrójne dotknięcie w celu powiększenia działa wszędzie oprócz klawiatury.
1: To zapowiada się też ciekawie, że można sobie dowolną partię ekranu powiększać, albo właśnie sterować sobie tym powiększeniem. Jeszcze raz sobie pozwolę to włączyć, tylko tą szybkość trochę mnie zmienię.
2: Duży kursor, cienny ekran, interpunkcja, szybkość mówienia, 50%, przycisk nawiguj w górę, gesty powiększenia, wyłączone, przełącznik. Możesz powiększać i pomniejszać przez potrójne dotknięcie ekranu w dowolnym miejscu jednym palcem. Po powiększeniu możesz panoramować, przesuń 2 lub więcej palców po ekranie, dostosować poziom powiększenia, zsuń 2 lub więcej pleców razem lub rozsunie. Możesz również tymczasowo powiększyć obszar pod palcem, dotykając go trzykrotnie i przytrzymując. W tym stanie

0: Możesz przesuwać palec, aby zobaczyć inne części ekranu. Kiedy ta funkcja jest włączona, czas odpowiedzi może się wydłużyć w telefonie, kalkulatorze i innych aplikacjach. Uwaga! Potrójne dotknięcie lub celu powiększenia działa wszędzie oprócz klawiatury.
1: No cóż, swoją drogą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na literówkę w tłumaczeniu. Komuś się tak,
2: chciałem
1: palce
2: właśnie
1: z placami
2: się roześmiać i stwierdzić, że nawet takie rzeczy jak błędy placów zamiast palców zostały przekopiowane z iOS-a. No ale... No może to poprawią też w końcu.
1: Miejmy nadzieję.
2: Ale w każdym razie widać, że jest tu całkiem niezły wachlarz możliwości tego sterowania powiększeniem. I to na pewno może tutaj na korzyść osób, które z powiększenia korzystają, wpłynąć, tak? Bo można tutaj właśnie i zaznaczyć, i konkretny obszar powiększyć i sobie tym jakoś sterować umiejętnie.
0: Widoczność. Skala szarości. Złączone.
2: Czek.
0: Rozmiar tekstu. Gestii powiększenia. Złączone.
2: Jeszcze mamy...
0: Okno lupy. Powiększę zawartość widoczną na ekranie.
2: Jeszcze mamy tutaj lupę.
0: Okno lupy. Przycisk nawiguj w okno lupy. Wyłączony. Wyłączone. Wyłączone. Przełącznik. Powiększę zawartość widoczną na ekranie. Ustawienia okna aplikacji lupę. Nagłówek. Procent powiększenia. Przycisk minus. Suwak interaktywny. Przycisk plus.
1: Właśnie. Jak jest z suwakami? Jakoś wygodniej się obsługuje suwaki w Galaxy Talkbacku niż w Talkbacku standardowym, gdzie trzeba ten suwak złapać i tam przeciągać odpowiednio, czy to jest tak samo mało komfortowe?
2: Tam jest często zrobione w ten sposób, że jeżeli mamy jakiś suwak, to obok suwaka znajdują się przyciski plus, minus albo...
1: Tak jak w tym przypadku.
2: Wiem, albo większe, mniejsze, albo inne, takie na przykład w budziku coś takiego mamy. Że godzina wstecz, godzina do przodu, minuta do tyłu, do przodu, tak? I czy na przykład natomiast same suwaki to są takie średnio wygodne, powiem szczerze. Podobnie jak w zwykłym Talkbacku to działa. Natomiast chyba właśnie dlatego te przyciski dodatkowe porobiono, żeby jakoś sobie można było to ogarnąć.
0: Suwak interaktywny 14%, przyciemnione. Przycisk plus, przyciemnione.
2: No właśnie, tutaj na przykład mamy właśnie te... Gdybym włączył te funkcje lupy, no to miałbym tutaj aktywne te przyciski, tak? I mógłbym sobie te procenty zwiększać przyciskami minus i plus.
1: No tak, a przyciemnione to po prostu oznacza, że jest nieaktywny dany suwak.
2: Dokładnie, przyciemniony, nieaktywny.
0: Wielkość lupy, mały, przyciemnione, ostatni element.
2: No tutaj nie wejdziemy, więc nie zmienimy tej wielkości lupy, no ale fajnie, że jest. Może się też komuś przydać.
1: No, oczywiście.
0: Kolory w negatywie wyłączone. Przełącz skalę szarości. Wyłączone. Przełącz okno lupy. Powiem skalę szarości. Wyłączone. Przełącznik. Wyłączone. Przełącznik. Kolory w negatywie wyłączone. Przełącznik. Wyłączone. Przełącznik. Regulacja koloru. Wyłączone. Skrót dostępności. Włączone. Skrót dostępności. Przycisk nawiguj. Skrót dostępności. Włączony. Włącz. Przełącz.
1: No i to jest ten trzykrotny home, tak?
2: Nie.
0: Możesz szybko włączać opcję dostępności w dwóch krokach. Pierwsze naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy lub poczujesz wibrację. Drugie, dotknij tego skrótu i przytrzymaj go dwoma palcami, aż usłyszysz potwierdzenie dźwiękowe. Jeśli w urządzeniu założono wiele kont użytkowników, korzystanie z tego skrótu na ekranie blokady powoduje tymczasowe włączanie dostępności do chwili odblokowania urządzenia.
2: Czyli to jest ta metoda, którą trzeba użyć przy pierwszym uruchomieniu.
1: Rozumiem, taka. Rozumiem. Mhm.
2: Też jest.
0: Skala szarości. Wyłączam kolory w negatywie. Wyłączone. Regulacja koloru. Wyłączam skrót dostępność. Opcje syntezatora mowy.
2: No i tutaj sobie możemy zmienić syntezator. I powiem szczerze, że jak testowałem różne syntezatory mowy, to właśnie bardzo szybko chodził ten Samsungowy, tak? Mimo tego, że jego najwyższej jakości głos zajmuje za 200 mega. Jeszcze porównywalnie szybko, albo nawet minimalnie szybciej chyba chodził Vocalizer, Krzysztof.
1: Tak.
2: No i oczywiście eSpeak. Z eSpeakiem miałem ten problem, że jeżeli próbowałem go uruchomić z okienka aplikacji, jako aplikację eSpeak, żeby go ustawić jako domyślny, to się niestety wywalał. Ale jeżeli się weszło w te ustawienia opcji syntezatora mowy i chciało wybrać eSpeaka, to jak najbardziej wszystko już działało dobrze.
1: Rozumiem.
2: I dało się przełączyć.
1: Z eSpeakiem w ogóle jakieś są ostatnio problemy, że on tam się wywala na starcie, pokazuje czasem komunikat, że usługa została zatrzymana, a później działa. Jakoś nie wiem dlaczego.
2: No nie wiem. Jeszcze taka jedna rzecz, o której warto tutaj wspomnieć.
0: Przycisk, rozmiar, regulacja koloru.
2: A propos tego...
0: Okno lub gestii powiększenia.
2: A propos tego potrójnego home'a.
0: Rozmiar, etykieta głosowa, włącz, wypowiadaj, włącz, przycisk na dostępność, przycisk na dostępny, kategoria widoczność, słuch, możliwości ma więcej ustawień, blokada kierunkami, dostęp bezpośredni, dodawaj skróty do określonych ustawień funkcji.
2: Chodzi mi o to, że nie tylko talkbacka można włączać tym potrójnym home'em.
0: Dostęp bezpośredni.
2: Jakby ktoś chciał, to może sobie coś innego włączyć, na przykład tak.
0: Przycisk dostęp bezpośredni, włączony, włącz, włącz, przełącznik. Otwórz swoje ustawienia dostępności, naciskając szybko klawisz ekranu startowego 3 razy z rzędu. Ustawienia dostępności, nagłówek, dostępność, wyłączone, przełącznik.
2: Można spowodować, żeby te 3 razy home uruchamiało tylko samo okienko dostępności.
0: Wyłączone, przełącznik, talkback, wyłączone, przełącznik. Wyłączone, przełącznik.
2: Talkback, on ma tutaj na myśli tego googlowskiego talkbacka, więc jest to wyłączone.
0: Galaxy Talkback, włącz, przełącznik.
1: No tak.
2: O, i właśnie tutaj mamy ten błąd, o którym mówiłem, tak? Że jest Galaxy Talkback włącz, a tak naprawdę chodzi, że to jest
1: że jest włączony.
2: Tak? Mhm. Tak, że to już jest włączone.
1: Tak, po prostu to pewnie wynika z tego, że też jest mało miejsca na ekranie i zostało to skrócone.
2: Chyba, że to jest po prostu. Właśnie, chyba, że to jest po prostu z kropką, nie? Włącz, kropka.
0: Szczegółowość znaku. Wielkie G, A, L, A, X, Y, O, C, W, A, L, K, W, A, C, K, koniec, koniec, koniec, koniec.
2: A, nie, nie dowiesz się, powiedział. Bo... Czyli to jest, nie dowiem się. Czy, ale już odruchowo chciałem skorzystać z tej możliwości, żeby sobie to po znaku łatwo.
1: No skoro ją masz, przejrzeć, to dlaczego nie?
2: No dokładnie. Także no, to się też właśnie wygodnie robiło, bo tylko sobie trzema palcami przesunąłem szczegółowość na poziomie znaku, znaczy ona jest domyślna, tak, jak już było powiedziane. I sobie jednym palcem w dół, w górę mogłem coś łatwo przeliterować, tak, że na przykład w przypadku jakichś kodów z SMS-ów, z, nie wiem, tam mBanku czy czegokolwiek ktoś ma, też bardzo łatwo się literuje.
1: To znaczy standardowo treść. W TalkBacku też to chyba już teraz jest, tylko tam się trzeba z tymi L-kami, dobrze kojarzę?
2: No właśnie o to chodzi. Też
1: można sobie zmienić gesty, co prawda, ale to już się trzeba bawić w ustawieniach.
2: Poza tym, no fakt, że jest teraz troszeczkę łatwiej z tymi L-kami, bo już jest w formie listy wyświetlana cała paleta opcji.
1: Można włączyć, bo to domyślne nie jest. Domyślne
2: nie jest, więc to i tak ułatwia, natomiast tu jest moim zdaniem jeszcze prościej i jeszcze szybciej.
1: Oczywiście.
0: Włącz, przełącz, przełącznik uniwersalny, wyłączone, przełącznik. Wyłączone, przełącznik.
2: Nie wiem, co to jest przełącznik uniwersalny.
1: To są pewnie jakieś te takie przełączniki, którymi mogą sterować osoby niesprawne gdzieś tam ruchowo albo mające problem z
2: precyzyjnymi
1: gestami. To jest to, co w iOSie też są te opcje. Można tam jakieś przełączniki
2: włączyć. Tak, bo tam jeszcze nie byliśmy właśnie, tam specjalnie się nie zagłębiałem w te ruchowe, ale dobrze, że w ogóle są, że pomyśleli i właśnie i o słuchowych, i o ruchowych, i o właśnie widoczności. Zresztą wejdziemy sobie tam, żeby sprawdzić, przynajmniej co jest ogólnie.
1: Dokładnie.
0: Wyłączone, przełącz, kolory w negatywie, wyłączone, skalę szarości, wyłączone, przełącznik, wyświetla, regulacja koloru, wyłączone, kontrola interakcji, wyłączone, przełącznik, przyciemnione, ostatni element.
2: No czyli naprawdę sporo rzeczy można przypisać do tego potrójnego home'a. To też jest dobre, że nie tylko koniecznie Galaxy Talkback może tutaj być.
1: Ale można włączyć to Przemku naraz, na przykład jakbym chciał sobie włączyć i głos, czyli Talkbacka i obraz, czyli na przykład Zooma. Dwie opcje można przypisać, czy nie?
2: Te można, nie wszystkie ze wszystkimi jakby, no bo wiadomo, że jeżeli coś się sobie wyklucza, to nie, ale można kilka włączyć, tak.
1: Okej, okay, no to też fajna sprawa.
0: Dostępność, przycisk, dostęp, kategorie, widoczność, słuch.
2: Zobaczymy, co jest w słuchowy.
0: Przycisk, słuch, wykrywacze dźwięku, otrzymuje alerty, gdy urządzenie wykryje płacz dziecka lub dzwonek do drzwi.
2: O, no proszę.
1: No, nieźle.
0: Ustaw urządzenie, aby odebrane powiadomienia lub dzwoniące alarmy były sygnalizowane mignięciem lampy błyskowej aparatu. Odwróć urząd, wyłączone, przełącznik. Wyłącz wszystkie dźwięki, wyłączone, przełącznik. Napisy Samsung, kodowane, włączony. Napisy Google, kodowane, wyłączony. Balans dźwięku LB, reguluj balans dźwięku po lewej i prawej stronie dla słuchania odtwarzaczy multimedialnych przez słuchawki. Dźwięk mono, przełącz dźwięk ze stereo na mono podczas korzystania z jednej słuchawki. Wyłączone, przełącznik. Wyświetla autom, funkcja haptic, wyłączone, przełącznik.
2: Nie wiem, co to jest, ale pewnie gdybyśmy tu weszli, to by nam powiedziało.
0: Alert autom, funkcja haptic. Urządzenie będzie wibrować razem z dźwiękami wydawanymi podczas odtwarzania muzyki, oglądania filmów czy grania w gry. Będzie także wibrować po naciśnięciu przycisków w obsługiwanych aplikacjach. Może to powodować większe zużycie baterii. Nie wszystkie aplikacje obsługują tę funkcję.
1: Aha, czyli po prostu wyczuj dźwięk, tak? Tak
2: jak no dokładnie, to... tak. Rytm muzyki może albo co?
1: No, no to dla osób, które mają problemy ze słuchem, rzeczywiście może być całkiem niezłe.
2: Tak, ale bardzo mi się podoba w ogóle tutaj w Samsungu takie coś, że dużo jest właśnie takich wyjaśnień poszczególnych funkcji. Tak, nie trzeba całego podręcznika czytać, żeby się o czymś dowiedzieć, tylko jak chcemy jakąś funkcję włączyć, od razu jest powiedziane, co ona robi, a nie jest tylko
1: fajnie kontekstowo wyjaśnione.
2: Nazwa. Tak. Mhm.
0: Napisy Google, KDH, dalej, dźwięk, wyłączone, auto, wyłączone, przełącz, wyłączone, przycisk, nawiguj w górę, przycisk, wyłączone, jeszcze... auto, wyłączone, dźwięk mono, przełącz, dalej, z dźwięku LB, napisy Google, kodowane, wyłączone.
2: Ciekawe, czy się stanie...
0: Napisy Google, kodowane, przycisk, nawiguj, napisy Google, kodowane, wyłączone, wyłączone, wyłączone, przełącz, opcje podstawowe, nagłówek, język, domyślny, przyciemnione, rozmiar tekstu, styl napisów, przycisk, nawiguj w górę.
2: A myślałem, że coś nam więcej powie o tych napisach, o co tutaj dokładnie
1: akurat
2: chodzi.
1: Akurat o tym nie chcę powiedzieć.
0: Kodowane, wyłączone.
2: Mhm.
0: Dostępność, przycisk dostęp, kategorie, widoczność, słuch, możliwości manualne, interakcja.
1: Tu mogą być te przełączniki.
0: Możliwości manualne, nagłówek. Przełącznik uniwersalny, steruj urządzenie przy użyciu dostosowanych przełączników.
1: A.
0: Menu asystenta włącza funkcje ułatwiające używanie urządzenia użytkownikom z ograniczonymi możliwościami manualnymi.
2: Czyli jakie?
0: Menu asystent wyłączony, wyłączone. Częściej używana ręka, prawa, przyciemnione. Edytuj, zmień kolejność lub usuń menu. Asystent Plus wyświetla opcję menu kontekstowego dla wybranych aplikacji w menu asystenta. Przyciemnione. Ustawienia touchpada i kursora. Nagłówek. Rozmiar touchpada. Normalny. Rozmiar kursora. Normalny. Szybkość kursora. Norma. Ustawienia lupa. Nagłówek. Procent powiększenia. Przycisk minus. Suwak interakt. Przycisk plus. Wielkość lupy. Mały. Wielkość lupy.
1: Czyli tu także tak, mamy po prostu jakieś tam. Tak, jakieś ustawienia powiększająco manualne takie.
0: Przełącznik uniwersal. Możliwości ma. Menu asystenta. Gest budzenia. Włącz ekran bez konieczności naciskania klawiszy. Dotknij i przytrzymaj czas reakcji. Krótki 0.5s.
2: Znaczy tutaj ktoś miałby problemy, faktycznie to jest też dobre, żeby sobie przestawić. To jest to, co mówiliśmy ostatnio też na liście dyskusyjnej, tak? O tym reakcji na dotyk.
1: Tak, tak.
2: To właśnie że... tutaj można sobie to regulować.
0: Interakcja, nagłówek. Kontrola interakcji. Ustaw opcję sterowania dotykowego i innych interakcji z urządzeniem. Kontrola interakcji, ustaw opcję, interakcja, kontrola interakcji, kontrola, przycisk, kontrola, wyłączone. Dostosuj sposób sterowania aplikacjami i ustawieniami urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję kontrola interakcji, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisze ekranu startowego i zmniejszania głośności. Przy wyłączonej funkcji kontrola interakcji wszystkie ustawione limity czasowe zostaną usunięte. Natomiast jeśli funkcja kontrola interakcji jest włączona w ramach funkcji dostęp bezpośredni, naciśnij klawisz ekranu startowego 3 razy. Gdy funkcja jest włączona, automatyczne obracanie ekranu jest wyłączone, a powiadomienia aplikacji będą wyświetlane tylko na panelu powiadomień i pasku stanu.
2: No to w sumie nie, nam się pewnie jakoś tam nie przydało, ale...
0: Dostępność. Widok słuch. Możliwe więcej ustawień. Nagłówek. Blokada kierunkami. Odblokuj ekran, przeciągając palcem w kilku kierunkach.
2: To już jesteśmy jakby poza tym wszystkimi w głównym okienku dostępności, tak?
1: Tak.
0: Dostęp bezpośredni. Dodawaj skróty do
2: określenia. To już byliśmy.
1: Tak, to już...
2: Dobra, to już to znamy. Mhm. Jeszcze z takich nietypowych rzeczy, co zauważyłem w Galaxy Talkback, a czego nie ma w zwykłym Talkbacku, na przykład jest w aplikacji WhatsApp,
1: tak.
2: Wypowiadane są przy każdym kontakcie jakieś dodatkowe etykietki, takie typu przycisk 85 albo minus 34 albo inne takie dziwne. Aha. Nie wiem po co i na co i nie wiem jak to wyłączyć, ale no trochę to wkurza i wydłuża czas komunikatu. Bo Talkback zwykły tego nie czyta. Tak samo na przykład jak się wejdzie w kontakty.
0: Pogoda, godzina 20, aplikacji, tab, wiadomości, kontakty, telefon, kontakty.
2: Nie, wiadomości jak się wejdzie. I chodzi się po liście wiadomości, to też jest coś
0: telefon,
2: takiego...
0: Google, katalog, sklep, play, aparat, Galaxy Ops.
2: Ja to pokażę.
0: Wyszuki, aplikacji, widget, Galaxy Ops, car mode, Galaxy, Galaxy, aplikacje, internet, wiadomości, kontakt, wiadomości, liczba wiadomości.
1: Są wiadomości.
0: Przycisk zdjęcie kontaktu. Dotknij dwukrotnie, aby wyświetlić dane o kontakcie.
2: O, właśnie przy każdym takie coś pokazuje, zanim powie nazwę kontaktu, z którym mamy jakieś SMS-owe konwersacje, to zawsze przy każdym podaje ten tekst.
0: Przycisk zdjęcie kontaktu, dotknij dwukrotnie, aby wyświetlić dane o kontakcie.
1: I jak rozumiem, ten przycisk to jest tożsamy z tym, co by się stało, gdybyśmy stuknęli dwukrotnie w daną osobę, tak? Czy tam dokładnie, są jakieś inne
2: opcje? Dokładnie, bo to jest jedna kontrolka, więc to jest dokładnie to samo.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście.
2: Ale no, jednak mocno wydłuża i denerwuje, przyznam, że podejrzewam, że gdyby jakoś wyłączyć wyświetlanie zdjęć kontaktów, to wtedy może by się to przestało pokazywać. Ale to ostatnio ten telefon przeszedł rewolucję, więc jeszcze nie wszystkie ustawienia są w nim porobione, tak?
1: Okej.
2: Okay. Jeszcze z takich ciekawostek, bo tak, tutaj mnie osoby pytały, żebym o tym powiedział, tutaj prosiły na liście. Bo było pytanie, jeżeli nie można wyjąć baterii, to co zrobić, jeżeli takie urządzenie się totalnie zawiesi, nie reaguje na nic, w ogóle nic się nie da w nim zrobić. Jakby było można wyjąć baterię, to by się ją wyjęło i po problemie, a tak to co? No więc jest na to sposób i ten sposób podaję. Należy wcisnąć jednocześnie klawisze Home, Power i głośność w dół, znaczy ten ściszacz, tak? I przytrzymać te wszystkie klawisze przez minimum 10 sekund. Potem puścić. I wtedy się totalnie zresetuje urządzenie. Nie to, żeby się przywróciło do jakichś tam fabrycznych,
1: ale po prostu wymusimy reset.
2: Odwiesi, tak, wymusimy reset. Także gdyby ktoś tego poszukiwał, to właśnie tak to się robi. Mhm. Też ciekawą funkcją jest to, że można sobie aparat włączyć za pomocą podwójnego Home'a. I wówczas też się łatwo do niego przechodzi, albo aparat można włączyć też z tego ekranu blokady. Jest możliwość wykrywania twarzy, czyli też TalkBack oznajmia, że jest jakaś twarz na ekranie widoczna. Jest coś takiego w aparacie jak sterowanie głosowe, ale to tylko po angielsku działa. Jeżeli program usłyszy kilka konkretnych słów kluczowych typu smile, cheese, capture i shut, to wtedy robi zdjęcie.
1: O, też fajne. Lepsze nawet niż samowyzwalacz w sumie.
2: No właśnie tak pomyślałem i to faktycznie też działa.
1: To jest chyba jakaś taka odpowiedź na te kiki od selfie, które już w pewnych miejscach zaczynają być zabraniane i zakazywane. To sobie chyba ludzie jakoś inaczej będą z tym po prostu radzili teraz. Natomiast co jeszcze tu jest takiego ciekawego i innego w Samsungu Galaxy w porównaniu do innych telefonów z systemem Android? Coś jest jeszcze takiego wyróżniającego?
2: Takiego, co by tutaj mogło jeszcze się wyróżnić. To same te aplikacje systemowe, one są bardzo dopracowane. Na przykład, co mi się bardzo spodobało, w dyktafonie, jeżeli jakieś prowadzimy nagranie, nagrywa się jakaś notatka głosowa, istnieje możliwość w dowolnym momencie dodania zakładki. I potem można po takich zakładkach przeskakiwać. Są odpowiednie opcje w menu. Więc na przykład jeżeli jest jakiś wykład i zmienia się zagadnienie czy coś, to możemy sobie porobić takie zakładki i bardzo szybko przeskakiwać, czyli mamy wtedy jedno nagranie i szybką możliwość przeskakiwania od fragmentu do fragmentu, tak?
1: Także bardzo fajna
2: rzecz. To jest coś, czego się nie spodziewałem. Wszystkie te aplikacje do wideo, do muzyki, one są ładnie dostępne, działają. I to mi się też tutaj podobało. W nawigacji obsługiwany jest, jeżeli chodzi o GPS-y, zarówno sam GPS jest obsługiwany jest również GLONASS rosyjski i to chińskie rozwiązanie, którego nie wiem jak się wymawia, ale wiem, że one też jest wspierane jakby coś.
1: A dyktowanie głosowe, jest jakieś samsungowe rozwiązanie do tego, które by to ułatwiało, czy tu musimy być
2: samsungowego
1: zdanie
2: na... Nie, googlowskie tylko jest, aha, tak, to takie typowe. Natomiast samego samsungowego nie widziałem tutaj. Jest sterowanie jakby takie głosowe do jakichś tam może komend, ale takie, żeby dyktowanie, to nie.
1: A właśnie, no, to skoro jesteśmy przy sterowaniu głosowym, co można zrobić tak domyślnie z telefonu Samsunga? Jakie są opcje? Jakieś zadzwoń do
2: albo
1: podobne?
2: No to są te funkcje, no niestety tutaj działa ten S-Voice, ale nie po polsku, tylko po angielsku.
1: Rozumiem.
2: Także to trochę jak Siri, tak? Można mu różne tam rzeczy kazać wyszukać w internecie, można mu kazać otworzyć jakąś aplikację, można kazać gdzieś zadzwonić, tylko z zadzwonieniem jest ten problem, że no wiadomo, będzie miał problem z rozpoznawaniem kontaktu.
1: Czyli co bym musiał powiedzieć? Call to Przemysław Rogalski.
2: Tak jest.
1: I może by zadzwonił. Kto go tam wie? No to rzeczywiście.
2: Są? Także myślę, że z tak. A no właśnie, jeszcze Czy coś tutaj mi umknęło? Wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Aha. Jeszcze jedna rzecz. Jest taka aplikacja, która się nazywa Smart Manager. Ona jest systemowo tutaj dostępna. I ta aplikacja pozwala nam na przykład od razu sprawdzić, jakie jest zużycie pamięci RAM i od razu wyczyścić tą pamięć taką, żeby zwolnić jakąś część pamięci używaną, która została zajęta przez aplikację, a nie jest już na przykład koniecznie w danej chwili potrzebna.
1: Czyli to jest odpowiedź na ten, bug z dużą konsumpcją RAMu, tak? Tak
2: trochę. Częściowo tak, aczkolwiek niestety cały czas się mści ten bug, ponieważ przez chwilę działa to zwolnienie pamięci nawet na przykład do 20-30%, ale znowu za chwilę wraca do tych swoich 70%.
1: Przemku, no tematu ci nie odpuszczę, chociaż znam już twoją odpowiedź, a jak z internetem, jak z przeglądaniem stron internetowych?
2: Mamy do dyspozycji dwie przeglądarki. Tą przeglądarkę taką typowo samsungową, która się po prostu przedstawia jako internet, jak i dostępnego mamy Google Chrome. I ładnie sobie radzi z tym Galaxy Talkback. Myślę, że nie jakoś ani nie zamula, ani nie sprawia jakichś większych problemów. Poza tym, że nie, jednak myślałem, że da się przeskakiwać po nagłówkach, łączach i innych takich elementach. Ale no niestety aż tak dobrze to nie działa.
1: A możesz na przykład pokazać chociażby na stronie Tyflo Podcastu, spróbować otworzyć stronę Tyflo Podcastu i coś tam sobie wejść?
2: Mhm, oczywiście, tylko na chwilkę się przyłączę na słuchawki, żeby tutaj nie bełkotać jakimiś zbędnymi komunikatami, dobrze? Aha. I za chwilkę tutaj wejdę na stronę Tyflo Podcastu.
1: Okej, okay. To ja w międzyczasie jeszcze dodam, że cały czas jesteśmy z wami, cały czas jesteśmy na antenie Tyfloradia i dziś rozmawiamy na temat telefonu Samsung Galaxy S6. Przemysław Rogalski jest waszym oraz moim gościem, prezentuje ten telefon. Przede wszystkim z punktu widzenia osób niewidomych i z punktu widzenia kwestii związanych z dostępnością. Oczywiście można by było tu pokazać cały system, ale myślę, że to nie o to chodzi. Podcastów poświęconych systemowi Android było już całkiem sporo i myślę, że jeszcze trochę będzie, więc akurat dziś taka, a nie inna prezentacja. Jeżeli jeszcze ktoś by miał jakieś pytania, to nasze drogi kontaktowe są do waszej dyspozycji. O, widzę, że się jakieś pytanie pojawiło. Mamy pytanie od Klaudiusza. Dowiedziałem się, że ten telefon ma Samsung TTS. Czy on posiada polski głos? Jak tak, to jaki
2: jak
1: głos?
2: Najbardziej to jest ten głos, który przed chwilą słyszeliśmy. Znaczy cały czas go tutaj słyszymy na razie. To jest dokładnie ten samsungowy głos, którego tutaj używam. I to z brzmienia wygląda mi na głos wokalizera, chyba Ewa właśnie, ale taka podrasowana.
1: Tak, i coś tam zostało zrobione, bo ten dźwięk jest jakiś taki mocno skompresowany, taki tak brzmiący bardzo tak miękko. Innego określenia na to, na tę barwę głosu nie jestem w stanie w tym momencie znaleźć, ale brzmi to specyficznie. Jednym się to może podobać, innym może się to nie podobać, bo jest to takie bardzo specyficzne i bardzo dziwne. Dla mnie jest okej, mówiąc szczerze. Fajnie to brzmi.
2: Ja w międzyczasie już wszedłem sobie na Chrome.
1: Aha, no to teraz pokaż może, Przemku, teraz... jak powiedzmy wpisujesz adres, jak to wygląda, żeby też nasi słuchacze mogli zobaczyć, jak to jest z tym wpisywaniem na przykład adresu.
2: Już tylko dokończę wpisywać, ale fakt jest faktem, że nawet te dźwięki przy wpisywaniu klawiatury, one mnie we zwykłym talkbacku bardzo drażniły, bo były strasznie przeraźliwe i dające po uszach, że tak powiem potocznie. A tutaj... No właśnie tak, osłychać, nie? Że nawet jak się tak specjalnie, teraz tak specjalnie przyjechałem po różnych klawiszach bardzo szybko, że nawet jeżeli te dźwięki się skumulują, to nie słychać tego w jakiś taki sposób bardzo wkurzający. Boże, się pomyliłem. A nie, dobrze pisałem?
1: Nie. Chyba.
0: Strona internetowa jest niedostępna.
2: A nie, źle, pomyliłem się oczywiście.
0: Witryna www.tyflop98
2: tak, bo już pisałem jakieś dodatkowe litery.
1: No ale teraz masz opcję edycji, to przy okazji możesz szybko to wyedytować.
2: Dokładnie.
0: Typ wyboru włączony.
2: Albo mogę tutaj sobie nawet tutaj skosować, czy tam przejść.
0: Pole edycji www.tyflop98.o.
2: I teraz sobie wejdę, przełączę sobie.
1: O. Szczegółowość.
0: Koniec.
2: Nie, wpisałem net. Net, tylko że mi weszły cyferki.
1: O, widzisz i tak 98 po prostu spróbuj.
0: Powrót, usunięto 8. Powrót, usunięto 9.
2: Tak, to jest bardzo wygodne, naprawdę.
1: I już. Jeszcze Y gdzieś ci tam.
0: Usunięto Y. Idź. Klawiatura ukryta. Pole edycji www.tyflopodcast. Tyflopodcast, audycje dla niewidomych i niewidzących.
1: O, i działa.
0: Tyflopodcast. Tyflopodcast. Idźcie do menu. Idźcie do menu. Tyflopodcast. Witamy w pierwszym polskim podcastcie dla niewidomych i niedowidzących.
2: Zobaczcie, jest stanie, jak wcisnę sobie trzema palcami dwukrotnie.
0: Ankieta. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety, która pozwoli nam jeszcze bardziej dostosować prezentowane przez nas audycje do potrzeb.
2: Już tam czyta.
1: Tak, i czyta sobie.
2: A zobaczymy jeszcze jedną rzecz, szczegółowość.
1: Co tu
0: nawigacja
1: będzie?
0: Nawigacja w sekcjach.
2: Nawigacja w sekcjach.
0: Nawigacja w listach. Nawigacja w elemencie sterującym strony. Nawigacja w sekcjach. Digitalizacja kaset za pliki do pobrania. Razerbrać kwidów.
1: I to jest po nagłówkach nawiguje.
2: A, czyli sekcje to są nagłówki.
1: Nagłówki, niego, tak? Tak.
0: Pliki do pobrania. Interesujące wtyczki dla pliki do pobrania. Prawo pracy. Pliki do pobrania. Pierwsza połowa roku 2015, pliki do pobrania. Lira 2.
2: No właśnie, no, no i super.
1: Całkiem, całkiem sympatycznie.
2: Szczerze mówiąc, nie skojarzyłem uprzednio, bo patrzyłem na jakichś innych stronach internetowych, ale nie znałem ich dokładnej budowy, więc jakby nie skojarzyłem, że w sekcjach to są po nagłówkach, tak?
1: Tak, tam są jeszcze jakieś
2: inne, to są nagłówki.
1: Tam są jeszcze jakieś chyba dwa inne elementy, po których możesz nawigować. O, w listach, listy.
0: Widok listy wyświetla 7 elementów.
1: A to?
0: 1, 2, 3,
1: a, i tu jest
0: 4,
1: lista, 5, tak, z podstronami.
0: Koniec.
2: Mhm.
1: Tak, i jeszcze jest coś.
0: 1, 2.
1: Chyba. Mhm. Elementy sterujące.
0: Widok listy wyświetla 14 elementów. Apple, a niewidomi.
1: Tak, to są kategorie. Też jest.
2: Tak, ja sam to czyta od razu automatycznie.
1: Aha.
0: Komputerowe podstawy. Linux.
1: A spróbuj jeszcze w tym innym elemencie sterującym, który tam jest. O właśnie, co? A to jest po prostu chyba tak po prostu idzie po linijka po linijce.
2: Mhm.
1: Tak mi się wydaje.
0: Komputerowe pod Linux.
2: Tak, ale no tutaj jestem mile zaskoczony i w takim razie problem się nam rozwiązał. Z nagłówkami w takim razie. Tak. Jeżeli sekcje to są faktycznie tylko nagłówki...
1: Wyglądałoby to, na to, że tak.
2: To wyglądało na to, że problem nam się rozwiązał przynajmniej w tej przeglądarce.
1: Tak. No także, tak. A spróbuj na przykład powiedzmy otworzyć jakiś element, jakieś łącze na przykład. Zobaczmy, czy się uda bez problemu. Powiedzmy Linux.
0: Linux.
1: O, stuknąłeś dwa razy.
0: Komputerowe podstawy.
2: Dalej, bo...
1: Tylko teraz, czy to się wczytuje, czy...
2: A zobaczymy teraz po sekcjach.
0: Nawigacja w sekcjach.
1: O właśnie.
0: Komputerowe podstawy.
2: A nie, komputerowe podstawy nam się akurat uruchomiły.
0: Najnowsze podcasty. Subskrybuj podcasty z tej kategorii. Subskrybuj podcasty z tej kategorii.
2: A po sekcjach jeszcze?
0: Formatowanie dokumentów. Pliki do pobrania. O. Nowości w Windows 8. Pliki do pobrania. Wrażenia z używania Windows 8. Pliki do pobrania.
2: A, no faktycznie.
1: Tak.
2: I... Czyli...
1: Trochę z tą precyzją spróbuj jeszcze na przykład raz otworzyć jakiś link, na przykład te wrażenia z używania Windows 8, powiedzmy.
0: Elementu na tej stronie. Komputerowe podstawy, podformatowanie, pliki do nowości, pliki do wrażenia z pliki, nowości, pliki, wrażenia z używania.
1: O, na przykład to i spróbuj to otworzyć.
0: Wrażenia z używania Windows 8.
1: O, teraz chyba zadziała.
0: Wrażenia z używania
1: tak,
0: Windows 8.
1: Wczytał.
0: 8 kwietnia 2013. Dwa komentarze. O swoich wrażeniach wynikających z korzystania z najnowszego systemu Microsoftu opowiadają Rafał Kiwak, Kamil Żak i Michał Dziwisz.
1: No.
2: Czyli tutaj już normalnie się przemieszczałem jednym palcem w prawo, a po tych sekcjach jednym palcem w dół, tak? Po
1: tak.
2: Ustawieniu szczegółowości i trzema palcami na sekcję.
0: Pliki do pobrania. Lista plików do pobrania. Pobierz plik z audycją wrażenia z używania Windows 8.
1: No i tu byśmy mogli
2: także
1: to
2: powiem
1: pobrać.
2: Szczerze, że tutaj przeglądanie internetu jest bardzo komfortowe i no, tak może to powiedzieć bardzo iPhone'owskie.
1: Jest trochę mniej rzeczy, po których można się przemieszczać.
2: Tutaj jest jedyny problem i nie da się tego, widzę, konfigurować, bo nie było takiego ustawienia w Galaxy Talkback, które by pozwalało wybrać, co ma się tutaj znaleźć w tej szczegółowości, ale no... na przykład, no może by najbardziej by się przydał jakieś tam, nie wiem, po jakichś łączach, po polach edycji, po tabelach, czy po czymś jeszcze, nie? Ale fajnie, że są nagłówki, to mnie bardzo ucieszyło, że właśnie odkryliśmy, że te sekcje to są tutaj nagłówki, czyli elementy, po których nie ukrywam, że poruszam się najczęściej. No i potem normalnie sobie w lewo, znaczy w prawo można iść w kierunku dalszej części strony, albo można wymusić automatyczne czytanie od tego momentu, w którym jesteśmy, tak? Przez wciśnięcie trzema palcami dwukrotnie. I wówczas też nie musimy cały czas gestami się przemieszczać linijka po linijce, nie?
1: Zgadza się.
2: Przeglądanie internetu jest to naprawdę wygodne.
1: Jest wygodne.
2: Jak zauważyliśmy, nawet przy wpisywaniu adresu udało się bardzo szybko poprawić błędy, które się tam przypadkiem wkradły. Także reasumując, widzę, że korzystanie tutaj z internetu, co było jednak do tej pory pewnym utrudnieniem i problemem, staje się zdecydowanie problemem mniejszym.
1: To się zgadza. Pozostaje tylko trzymać kciuki za firmę Samsung, żeby nie spoczęli na laurach i żeby w dalszym ciągu dostosowywali jeszcze bardziej swoje produkty do potrzeb osób, no, czy niewidomych, czy słabowidzących, czy z jakimiś innymi niepełnosprawnościami, bo widać, że potencjał jest i możliwości są, wystarczą tylko chęci, którym państwu od Samsunga nie brakuje, jak na razie.
2: Tak, a jeszcze a propos chęci i tego, czego nie brakuje, to gdyby ktoś chciał się przerzucić nawet z iOS-a na Androida albo z innego urządzenia androidowego na Samsunga Galaxy S6, jest w systemie zainstalowany już domyślnie specjalny program o nazwie Smart Switch, który pozwala na to, żeby bardzo szybko te dane przenieść. Jeżeli dostępna jest technologia NFC w obydwu urządzeniach, to wystarczy je, że tak powiem, po odpowiednim tam kliknięciu opcji jedno urządzenie do drugiego przyłożyć, złączyć je, że tak powiem, tyłami i wówczas te dane będą się bardzo szybko kopiowały. Jeżeli nie ma NFC któreś urządzenie, łączymy wówczas jedno i drugie kabelkiem USB z taką przejściówką OTG. To można kupić za kilka złotych dosłownie w każdym sklepie komputerowym niemalże. I tej samej przejściówki można użyć też do kilku innych rzeczy, na przykład do podłączenia klawiatury zewnętrznej takiej na kabelku, takiej na USB i wpisywać tekst z tej klawiatury i ten tekst będzie się tutaj pojawiał w polach edycji naszego urządzenia. Można też podłączyć pendrive'a do takiego na przykład Samsunga Galaxy S6 i powiedzmy przeglądać jego zawartość menedżerem plików, który jest wbudowany w system albo innym programem tego typu. Można na przykład, nie wiem, jakiś plik wysłać komuś od razu mailem, tak, bez pomocy komputera, albo zgrać sobie z czyjegoś pendrive'a coś na telefon, czy odtworzyć muzykę, czy cokolwiek. Także jest to też bardzo wygodne, bo nie wszystkie telefony obsługują te funkcje właśnie OTG, ale ten na szczęście obsługuje w pełni. Więc jest się z czego cieszyć. I właśnie jeżeli chodzi też o transfer z iOS-a, też jest fajnie właśnie, że pomocą tego kabla można dane sobie przegrać, takie jak właśnie kontakty, wiadomości, kalendarze. A co więcej, istnieje nawet możliwość taka, że program sprawdzi, jakie mamy aplikacje zainstalowane w poprzednim urządzeniu, jeżeli to jest inny system, tak jak iOS, i w miarę możliwości zasugeruje ich odpowiedniki, zamienniki. Albo
1: te wersje.
2: Same. Mhm. Albo te same właśnie o takiej samej nazwie aplikacje postara się wyświetlić. Także no, widzę, że Samsung tutaj
1: bardzo,
2: Samsung,
1: bardzo im zależy na tym, żeby
2: bardzo im zależy na tym, żeby przyciągnąć klientów.
1: Tak, bo tak. Migracja na przykład, no, może niektórym sprawiać problemy.
2: Tak, może, ale właśnie, na przykład jak miałem migrację z S5 do S6 bardzo, bardzo szybko mogłem sobie przerzucić te dane i też tak jak powiedziałem, można również takie kopie zapasowe tworzyć sobie na koncie Samsung i ja o tym niestety nie wiedziałem wcześniej, a gdybym wiedział, to by mi to bardzo uprościło sprawę, ponieważ widzę, że przeniosłyby mi się wszystkie aplikacje od razu, bo bez konta Samsung, z tego co widzę, to można tylko przez Google Play wyświetlić sobie te aplikacje, które do tej pory były na koncie i każdą ręcznie trzeba w razie czego instalować. Kopia z konta Samsung powoduje, że normalnie te aplikacje się instalują same.
1: Czyli tak? Coś takiego jak mamy na iOS-ie z iCloudem.
2: Dokładnie, dokładnie. Dlatego w razie coś to polecam te konto Samsung jako też sposób na tworzenie sobie kopii zapasowej. Można oczywiście tak ustawić, żeby on się automatycznie te kopie tworzyły. Więc przy przywróceniu systemu albo w ogóle zmianie oprogramowania zupełnej to co się da przywrócić, zostanie od razu przywrócone automatycznie.
1: No i ja myślę, że moglibyśmy jeszcze tak dużo mówić na temat tego urządzenia i o jego możliwościach, bo możliwości, trzeba przyznać, są spore. Cena też jest spora, ale no, w odróżnieniu od telefonów firmy Apple, akurat Samsunga Galaxy chyba można mieć nieco taniej jakoś, wiążąc się z operatorem.
2: Albo wiążąc się z operatorem, albo szukając po innych źródłach niż typowe takie większe sieci typu... Takie, gdzie można to wszystkie te różne komputerowe i inne w RTV sobie zakupić, tak, sprzęty, to można dostać taniej. Ja przyznam szczerze, że nie musiałem dawać 3000 bynajmniej za ten sprzęt. Bardziej koło 2. A jeżeli ktoś ma jakiś poprzedni telefon, który mógłby sobie handlować, no to wiadomo,
1: to
2: że wtedy się jeszcze mniej. Tak. Dlatego jasne. Tutaj też można się tą metodą posłużyć. Tak, no jest dużo możliwości, wiadomo, że są te wszystkie jakieś tam czytniki, pulsometry, niepulsometry, czy barometry, czy inne takie, dużo tego się tam naszpikowane zostało, Samsung został naszpikowany tymi czujnikami. Sprawdzałem tak swoją drogą to tętno, czy da się zmierzyć, i da się, jest aplikacja S-Health, która to potrafi i jest ona dostępna.
1: Jest to dostępne, no to super. Tak. Przemku, to ja tak zapytam cię na koniec, bo tak jak powiedziałeś, masz iPhone'a, masz Samsunga Galaxy. No i teraz tak, że w porównaniu do innych Androidów Samsung Galaxy S6 działa naprawdę fajnie i ma spore możliwości, to wiemy. No ale powiedzmy sobie szczerze, że nie Android jest tu konkurencją, tak? Nie inne telefony z Androidem są tu konkurencją, tylko konkurencją jest iPhone, jest sprzęt z systemem iOS. I czy tak, jeżeli chodzi o kwestie dostępności, o wygodę, o łatwość używania, to już jest ten moment, kiedy można powiedzieć twoim zdaniem użytkownikom iOS-a, słuchajcie, następny telefon to może być w waszym wypadku właśnie taki Samsung S6 albo nawet tam powiedzmy S7 czy jakaś inna S, jeżeli będzie kolejny i ta dostępność się nie zachwieje tam. Czy to jeszcze nie jest to, czy jeszcze jednak warto mimo wszystko poczekać?
2: Myślę, że wprowadzając taki program udźwiękawiający, udoskonalony TalkBack, czyli właśnie Samsung Galaxy TalkBack, jednak firma Samsung wyznaczyła pewnego rodzaju nowy taki trend i myślę, że najbardziej chyba walczy jednak o tą dostępność. Jakby koncentruje się dosyć mocno na niej, przez co można odnieść wrażenie, że dostępność urządzeń z systemem iOS i właśnie Galaxy S6 czyni tą dostępnościową przepaść już nie przepaścią bynajmniej, tylko jakąś tam już niewielką szczeliną, bo to jest urządzenie, ten Samsung Galaxy S6 jest urządzeniem, które najbardziej się zbliża dostępnościowo do tego, do czego mogliśmy się już zdążyć przyzwyczaić. Nawet, tak jak odkryliśmy tutaj, z internetem już jest nawet łatwiej, więc jest się z czego cieszyć, jest... Ta pomoc dostępnościowa o wiele większa niż nawet w innych urządzeniach z Androidem. I myślę, że jeżeli ktoś, kto przedtem miał właśnie urządzenie z systemem iOS albo jakiś inny telefon z Androidem, albo w ogóle chciałby zacząć swoją przygodę z urządzeniami dotykowymi, to z Samsungiem Galaxy S6 będzie mu najłatwiej. Jeżeli chodzi o Androida, bo jest to urządzenie na tyle dostępne, na tyle właśnie jakoś przemyślane, i przy okazji na tyle jednak fajnie nawet z wyglądu i ze swoich funkcji, z szybkości, że będzie najmniej stresu, myślę, że z przejściem na to właśnie urządzenie niż na jakiekolwiek inne. I gdybym miał tylko urządzenie z Androidem w tej chwili, myślę, że poradziłbym sobie ze wszystkimi zadaniami, z którymi sobie radzę na co dzień. Aczkolwiek no nie ukrywam, że byłoby kilka rzeczy, które by mi brakowało, ale to nie jest wina ani Androida, ani samego samego tutaj Galaxy S6.
1: To raczej chyba kwestia aplikacji, tak?
2: Raczej kwestia aplikacji, bo brakowałoby mi na przykład Sing Assistant Move na Androida, a konkretnie mówiąc funkcji, jakich inne programy bezpośrednio nie oferują, albo oferują w o wiele bardziej skomplikowanej formie.
1: Albo na przykład Voice Dream Reader.
2: Brakowałoby mi Voice Dream Readera na pewno, czyli jednej uniwersalnej aplikacji, która pozwoliłaby mi w taki sam sposób płynny i bardzo rozbudowany nawigować zarówno po książkach audio, jak i książkach tekstowych, odczytywać je, przeskakiwać po, nie wiem, tam czasie trwania, po procentach, po wszystkim, i odczytywać to sobie na przykład głosem, który lubię, takim jak Iwona Jacek, nie? Na przykład. Nie? Niektóre też programy troszeczkę wygodniej mi się obsługuje na iOS-ie, ale to bardziej chyba też kwestia jest przyzwyczajenia, ponieważ chodzi mi o to, że na przykład w WhatsAppie, jeżeli przeskakujemy w iOS-ie jednym przesunięciem w prawo, to już idziemy na następną wiadomość, tak? W WhatsAppie androidowym jakby każda kontrolka, znaczy każda taka sekcja od wiadomości do wiadomości składa się z kilku elementów, więc kilka razy trzeba przesunąć, wykonać gest przejścia do następnego elementu, żeby od jednej wiadomości do drugiej przeskoczyć. No teraz się trochę jeszcze zmniejszyła na szczęście ta liczba, więc jest łatwiej to łatwiej po tym nawigować, zwłaszcza że kursor w Androidzie przy WhatsAppie nie pływa, więc jest dosyć łatwo i można by sobie poradzić, ale myślę, że tak jak powiedziałem, Samsung Galaxy S6 czyni Androida najbardziej dostępnym właśnie na tym urządzeniu i warto sobie potestować w miarę możliwości, jeżeli ktoś by chciał.
1: I przy okazji tu poniekąd odpowiadamy na pytanie Mateusza, bo Mateusz się zapytał, jaki telefon byśmy polecili, czy iPhone'a 6, czy Galaxy S6. Nie wiem, Przemku, czy się zgodzisz, ale moja odpowiedź do Mateusza byłaby taka: to zależy, czy ten telefon ma ci po prostu działać, czy ty od tego telefonu oczekujesz możliwości sporej personalizacji, czy chcesz mieć tam jeszcze jakieś różne dodatkowe funkcje, ustawienia, możliwości, no i czy właśnie tak jak powiedział Przemek przed chwilą, zależy ci na przykład na wygodnym czytaniu książek, na powiedzmy jakichś konkretnych opcjach nawigacji. W moim przypadku to na przykład są kwestie związane chociażby z dyktowaniem głosowym, z naprawdę wygodnym klientem poczty elektronicznej, jakim jest mail iPhone'owy, iOS-owy, przepraszam. To są takie kwestie i tu myślę, że to już się rozbija o to. To nie jest kwestia tego, że coś oferuje na przykład zdecydowanie mniejsze możliwości, tylko kwestia indywidualnych preferencji i potrzeb.
2: Zgadza się, bo jeżeli na przykład komuś zależy, nie wiem, na nagrywaniu rozmów telefonicznych, jeżeli mu zależy na tym, żeby sobie powiedzmy bardzo szybko i łatwo mógł przerzucać dane z komputera do tego telefonu bez użycia jakichś zewnętrznych programów, tylko podłączając urządzenie jak dysk, to wybierze Androida, dokładnie.
1: A jeżeli właśnie będzie mu zależało na właśnie jakimś czy dyktowaniu głosowym prostym, działającym, dodajmy, dobrze, czy na jakichś właśnie kwestiach związanych z czytaniem, czy właśnie z RSS-ami chociażby, no Liri, no co mi na Androidzie Liri zastąpi?
2: No zgadza się, tutaj z tym też miałem problem, faktycznie.
1: No właśnie.
2: To aż takich możliwości mi nie dało. Natomiast jest dużo aplikacji, tylko trzeba znaleźć może dobry odpowiednik i to też jest kwestia jakichś może bardziej intensywnych poszukiwań, tak? I będziemy tego szukać i znajdziemy w końcu.
1: A nie ukrywajmy, że też gdzieś tam powiedzmy to środowisko użytkowników iOS-a jest większe i przez to mamy więcej różnych aplikacji, więcej ludzi różne rzeczy testowało, bo jednak to do użytku nadaje się dłużej. Środowisko użytkowników Androida jest, ono rośnie w siłę i bardzo dobrze.
2: Ono się teraz dopiero zaczyna tak naprawdę zwiększać, to widzimy po liczbie uczestników na naszej WhatsAppowej liście Andek, tak?
1: Chociażby.
2: Zaczęło się od kilku osób, teraz nie wiem dokładnie ile ich jest, musimy to sprawdzić, ale na pewno już nie dalej jak kilka dni temu znowu nam doszły nowe osoby, więc widać, że to zainteresowanie Androidem jest jednak coraz większe i przyznam szczerze, gdybym miał do wyboru teraz, nie wiem, S5 czy S6, nie znając jeszcze dokładnie tej może S6, ewentualnie z podcastu, to czy z jakiegoś tam oglądnięcia w salonie, to zdecydowanie bym zainwestował w S6, bo ona jest o wiele bardziej praktyczna, nie tylko jeśli chodzi o Galaxy Talkback, chociaż przede wszystkim właśnie dlatego, ale również właśnie o same swoje parametry i o wygląd i te właśnie głośniki, wejście słuchawkowe, o których wspominałem, zdecydowanie wygrywa i materiały, z których jest wykonana, wszystko. No jakbym jednak się skusił, tak. I dlatego cieszę się, że dokonałem tego zakupu i nie żałuję. I bardzo mi się sprawdza do tej pory właśnie poza tym zużyciem RAMu, którego, jak mówię, aż tak się nie odczuwa, to nie widzę.
1: No 3 giga do dyspozycji.
2: Wkurzających
1: no
2: rzeczy, tak, dokładnie. To... Jak tam były 2, nie?
1: No właśnie. No. To ciężko odczuwać. No ale miejmy nadzieję, że i to zostanie naprawione w niedługim czasie. Mateuszu, nie odpowiedzieliśmy ci chyba jakoś bardzo konkretnie, ale też nie o to tu chodziło, bo no, decyzję musisz podjąć sam, a w tym momencie moim zdaniem to jest fajne, że rzeczywiście możesz podjąć decyzję. Że to nie jest tak, że my tu byśmy powiedzieli, że słuchaj, nie kupuj tego, bo to nie ma sensu, tylko że rzeczywiście, że warto, żebyś się zastanowił i rozważył, co by ci mogło się przydać lepiej, bo to już jest ten etap. To już jest ten etap po prostu, że taką decyzję można podejmować i można rozważać, czy wybrać iOS-a, czy wybrać Androida. Po prostu.
2: Dokładnie, bo już nie od dziś wiadomo, że na Androidzie dało się różne rzeczy wykonać i można było tego jakoś, można było to osiągnąć. Może trochę bardziej skomplikowany sposób, dało się. Natomiast teraz właśnie, tak jak powiedziałem, dla użytkowników, którzy by się czy to z iPhone'a, czy z jakiegoś innego androidowego urządzenia chcieli na S6 przesiąść, to na pewno będzie im o wiele mniej stresowo, prawie bezstresowo, bo te gesty wykonuje się, czy gesty, czy jakieś tam funkcje dostępnościowe często wykonuje się po prostu prościej w tym Galaxy Talk.
1: Ja myślę, Przemku, że użytkownicy iOS-a inaczej, że użytkownicy Androida to innego niż tu właśnie zaprezentowana dziś S6, to będą się bardzo cieszyć. Użytkownicy iOS-a cieszyć się będą w stopniu, nie wiem czy bardzo dużym, ale na pewno nie będą jakoś specjalnie narzekać. Mateusz nam w międzyczasie napisał, że dziękuję za odpowiedź, ale na pewno też da się bez jakiegoś większego problemu i narzekania coś tutaj podziałać na tym telefonie. No chociażby no to zaznaczanie tekstu, no ja się powtórzę, ale dla mnie to jest naprawdę fajna sprawa.
2: Tak, jest to coś, co naprawdę zostało przemyślane w bardzo taki sprytny sposób i coś, co naprawdę pozwala osiągnąć rzeczy, których przedtem no, nie mogliśmy aż tak prosto osiągnąć. Na pewno wymagało to wiele większej gimnastyki tutaj manualnej i nie dawało takiej precyzji, jak teraz dają te gesty w Galaxy S6.
1: Dokładnie.
2: Także zaznaczanie, mówię, nawet ta praca w internecie, którą odkryliśmy, że jest jeszcze przyjemniejsza niż się wydawało na początku, jest też dość sporym i to miłym zaskoczeniem. Także, no tak jak mówię, na pewno użytkownicy iOS-a też nie mieliby aż takiego poczucia pewnie tutaj...
1: Że coś im zabrano.
2: Że mi coś im zabrano. Tak, no mi na przykład troszeczkę brakuje, że takiego czegoś, żeby ten gest, który przeskakuje na pierwszy czy ostatni element, żeby on przeskakiwał naprawdę na pierwszy i ostatni element całego okna, a nie tylko widocznego ekranu, tak? Tego mi na przykład brakuje, nie ukrywam. No, ale w razie czego machnie się tymi dwoma palcami w górę lub w dół tak porządnie i się przejdzie. Nie?
1: I się przejdzie, oczywiście,
2: a,
1: że tak.
2: A to, co jest najważniejsze, czyli w polach edycji, to akurat zadziała. Więc, bo z tym jest często największy problem, tak? Żeby w polu edycji przejść na ten początek czy koniec.
1: Zgadza się.
2: W iOSie damy sobie dwa razy jednym palcem i mamy punkt stawiania na początku, punkt stawiania na końcu. A tutaj okazuje się, że po prostu damy sobie w dół, w górę albo w górę, w dół i też przejdziemy, nie? Czyli można wykonać, troszeczkę robi się to może inaczej, ale nie ma takiej już kwestii, że w ogóle się nie da.
1: Oczywiście. I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszą audycję, w której, przypomnę, prezentował Przemek Rogalski specjalnie dla słuchaczy Tyfloradia Samsunga Galaxy S6. Możliwości tego telefonu, Galaxy Talkbacka również. Dziękuję ci bardzo, Przemku, za dzisiejszą audycję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Było mi, jak zawsze, bardzo miło się tu z wami spotkać. Do usłyszenia. Mówi prowadzący, a właściwie dziś współprowadzący tę audycję, Michał Dziwisz. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Cześć!
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Tyflo Podcast.
5: Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów.
6: W kolejnym moim Tyflo podcaście witam serdecznie, Ala Witek. Dzisiaj podcast może nie zupełnie o gotowaniu, natomiast o kwestiach z kulinariami związanych jak najbardziej. Konkretnie, ponieważ wkrótce nadejdzie Wielkanoc, chciałabym dziś bardzo króciutko opowiedzieć o tym, jak w bardzo prosty sposób możemy pofarbować jajka i na dodatek jeszcze opatrzyć je ładnym wzorem, nie malując, nie pisząc, nie zdrapując skorupek i wszystkich tych podobnych rzeczy nie robiąc, a pofarbuję jajka przy pomocy tradycyjnych barwników oraz koszulek termokurczek. Do pofarbowania jajka na wstępie potrzebujemy oczywiście samych jajek, ugotowanych na twardo, najlepiej białych. O tym, jak je przysposobić, powiem zaraz. Dodatkowo oczywiście barwnika tradycyjnego i odpowiedniej ilości koszulek termokurczek. Więc tak, jajka wybieramy najlepiej białe, gotujemy je na twardo, ale zanim je ugotujemy, sprawdzamy, na ile są zabrudzone. Jeżeli mają dosyć brudne skorupki, warto je włożyć na parę minut do letniej wody i po prostu te skorupki namoczyć, żeby później w trakcie mycia ich nie trzeba było zbyt mocno pocierać, dlatego że białe jajka mają tą zaletę, że łapią ładniejsze kolory z barwników, natomiast niestety mają bardziej wrażliwe na uszkodzenia skorupki i dlatego lepiej wszelkie zabrudzenia namoczyć i później delikatnie ze skorupki usunąć, niż pocierać i próbować je usunąć na siłę, bo po prostu jajko nam pęknie, jeśli nie pęknie w trakcie mycia, to później w trakcie gotowania wystarczy, że zbyt mocno będzie bulgotała woda, zaczną jajka stukać o brzeg garnka albo o siebie nawzajem i wtedy skorupka łatwo może pęknąć. Kiedy już jajka są ugotowane, można się zająć przygotowaniem barwnika. Jajka gotujemy na twardo i takie ugotowane jajka jeszcze gorące wkładamy do barwnika, ale zanim przygotuję barwnik, nastawię sobie wodę, ponieważ do rozcieńczenia pojedynczej saszetki tego barwnika, który mam, ale też i większości tych, z którymi się spotykałam, potrzebuję mieć pół szklanki gorącej wody i łyżeczkę octu. Dobrze, na razie zagotuję wodę, przygotuję octu i kubek. Jajek po gotowaniu nie wyjmujemy z wody, dlatego że najlepiej, jeśli do momentu zanurzenia ich w barwniku pozostaną po prostu gorące. A i samej wody też nie wylewamy, bo przyda się nam za chwilę do skorzystania z termokurczek. Takie tradycyjne barwniki najczęściej są podzielone na ileś tam saszetek. Oczywiście, jeśli chcemy, aby nasze jajka były dopasowane kolorystycznie kolorem termokurczek do koloru tej tradycyjnej powłoczki, lepiej jest po prostu poprosić kogoś później, kiedy mamy już ufarbowane jajka we wszystkich kolorach, aby pomógł nam dopasować, jeśli zupełnie nie widzimy. No bo na chybił trafił, może to wyjść różnie, natomiast jeśli jest nam to obojętne, spokojnie samemu osoba nie widząc, każda osoba sobie poradzi z tego typu zadaniem, jakim jest farbowanie jajek akurat w ten sposób. I teraz tak. Nalewam sobie pół szklanki, pół kubka metodą na paluch. Nikt nie będzie tego przecież pił. Biorę jedną z saszetek i wsypuję jej zawartość do gorącej wody. Tak. Rozmieszam

łyżki delikatnie, tak aby nie pękła mi skorupka, zanurzam je w kubku. I teraz jedno jajko zrobię jedną metodą, a drugie drugą metodą. Czyli pierwsze najpierw wymoczę w roztworze, a później w koszulce termokurczce zanurzę do wrzątku, żeby koszulka się na nim, że tak powiem, zacieśniła. A z drugim zrobię odwrotnie. Pierw skorzystam z termokurczki, a później zanurzę w roztworze. Będę mogła w ten sposób stwierdzić, jaka kolejność przynosi lepsze efekty. Więc wyjmę sobie drugie jajko. O, gorące. I podgrzeję na chwileczkę wodę. Jajko delikatnie przetrę z wody, aby koszulka mi się z niego nie ześlizgiwała. A tutaj to spokojnie sobie siedzi w barwniku i czeka. Powoli nabiera koloru soczystej zieleni. Właściwie można je spokojnie tam zostawić na kilka minut. Ja w tym czasie zajmę się ubraniem pierwszego jajka. Termokurczki nakładamy raczej w poprzek, bo wzdłuż mogłyby być troszeczkę dziwne. Czyli tak jak jajko węższym końcem wsuwamy w otwór termokurczki i nakładamy całość na jajko. Czekam, aż mi się tutaj zacznie woda gotować. W międzyczasie przygotuję sobie jakiś talerzyk, na który będę mogła wyjąć tamto już pofarbowane tradycyjnym barwnikiem. Dobrze, woda zaczyna się gotować, więc jajko z założoną termokurczką kładziemy na łyżce. Może to też być małe sitko, jak jest wygodnie. Sprawdzamy, czy termokurczka jest w miarę symetrycznie założona, tak aby jajko równo się nam w niej chowało. Przykładam do brzegu i puszczam jajko do wody. Pozwalam się termokurczce przez kilka sekund zacieśniać. I wyjmuję gotowe już ubrane jajko. Tak, to było pierwsze. Teraz mała zamiana miejsc. Wyjmuję to w tradycyjnym barwniku moczone. O, nabrało pięknego zielonego koloru. A na jego miejsce wkładam to już ubrane w termokurczkę. Ciach. Nic nie powinno się jej stać. Przynajmniej za tym przemawiałyby poprzednie moje doświadczenia. I teraz to pięknie pofarbowane zielone jajko ubieram w termokurczkę. Również sprawdzam, czy symetrycznie jest nałożona. I z pomocą łyżeczki przy brzegu garnka sprowadzam do wody. Pozostawiam na kilka sekund. I wyjmuję. Gotowe. To jest zabarwione na zielono, ale zieleń lekko pojaśniała przez kontakt ponowny z gorącą wodą. Więc jeśli nie zależy nam na tym, żeby były kolory bardzo intensywne, to można zrobić to w ten sposób. Natomiast teraz sprawdzimy, jak wygląda kwestia drugiego jajuszka. To jest takie najdelikatniej rzecz ujmując pastelowe, a tamtemu pozwolę się zabarwić troszeczkę dłużej. Zobaczymy, jaki będzie efekt tej zabawy. Ja sobie w międzyczasie wodę z garnka.

0: Tak.
1: Nie będzie mi już potrzebny. Schowam też ocet. Jak widać, jest to czynność bardzo prosta. W miarę bezpieczna. Oczywiście należy uważać na wrzątek, ale wiadomo, w kuchni przeważnie mamy do czynienia z gorącymi rzeczami, jeśli decydujemy się na gotowanie czegokolwiek. Dobrze, myślę, że teraz pora na wyjęcie drugiego jajka. I tutaj, jeśli mamy ochotę na bardziej soczystego koloru jajko, to polecam zdecydowanie drugą metodę, ponieważ po prostu przez zamoczenie jajka już w termokurczce wewnątrz, w kubku z barwnikiem, termokurczka się nie odkleja, a jajko osiąga bardzo ładną, nasyconą barwę. Więc do wyboru, do koloru, jak komu pasuje. Modne pastele, więc może tą delikatniejszą, a jeśli ktoś lubi żywe kolory, no to w drugą stronę. Oba jajka bardzo ładne, metoda bardzo prosta. To właściwie tyle. Na początek przypomnę, czego potrzebujemy, czyli kilku sztuk najlepiej białych jajek, tradycyjnego barwnika, odrobinę octu i termokurczek, koszulek termokurczek oraz wiadomo wody, w której najpierw jajka będziemy gotować, później moczyć. I to właściwie wszystko. Życzę owocnych prób i dużo satysfakcji z farbowania jajek w ten sposób. Oczywiście na święta wielkanocne smacznego jajka i wszystkiego smacznego, nie tylko jajka. Zapraszam do wysłuchania moich kolejnych Tyflo Podcastów. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Minęła godzina 16 i rzeczywiście minęła godzina 16, jesteśmy o czasie, jesteśmy na żywo i jesteśmy w 200. odcinku programu RTV i zaczynamy nietypowo.
5: Tak, i pierwszy raz witamy się z Wami w takim stylu, ale to nie dlatego, że wraz z 200. wydaniem nastąpił koniec pieśni poświęconych mediom, radiu, telewizji i że starczyło nam ich tylko na 200 wydań i że już więcej nie będzie. Ale cała rzecz polega na tym, że no nie ma pieśni na tyle godnej, która mogłaby nam towarzyszyć przy tej okazji. Ona po prostu nie istnieje, bo nie ma dźwięków, które byłyby w stanie ukoić ból, jaki jest w naszej duszy. Myślę, że nie tylko w naszej, mimo tego, że okazja bardzo miła, bardzo sympatyczna.
4: Świąteczna, radosna.
5: Po pierwsze świąteczna, po drugie nie w każdym wydaniu ma się do czynienia z czymś takim jak zmiana kodu na dwójkę z przodu, a my właśnie kod dzisiaj zmieniamy, rozpoczynając wydanie numer 200.
4: Tak, i w tym wydaniu numer 200 witają Was stali prowadzący. Tu się nic nie zmienia i tu się nic nie zmieni. Czego nie można powiedzieć o innych mediach, w których się zmieniło i to bardzo dużo i jeszcze na pewno będzie się zmieniać i będziemy mieli zdecydowanie o czym mówić. Prowadzący witają Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska
5: i Michał Dziwisz. Dzisiejsze wydanie bardzo szczególne, już mogliście się właśnie zorientować w związku z tym, że nie rozpoczęliśmy od akcentu muzycznego. Wynika to z tego powodu, o którym powiedziałam, bo rzeczywiście ból w naszych sercach jest już od dwóch przeszło tygodni, kiedy to jeszcze próbowaliśmy ratować się poezją o tej, która wielkie uczyniła pustki w naszych domach, ale teraz pustki są już takie duże, no że nie ma tego po prostu czym załatać. Po drugie natomiast tych informacji na dzisiejsze wydanie jest tak wiele, no że postanowiliśmy właśnie, że oszczędzimy sobie poświęcania kilku pierwszych minut na akcent muzyczny, bowiem będzie to wydanie naprawdę, naprawdę obszerne. Na początku zajmiemy się tym, o czym myślę, że słyszeliście, jeżeli nie żyjecie pod kamieniem.
4: I co mieliście okazję z pewnością zauważyć w waszych telewizorach, bo coś tam...
5: No, chyba, że nie włączaliście tam w ogóle tych rzeczy. Ale tak, może jeżeli należycie do tej grupy, która przez 8 lat nie włączała, to może jednak to się zmieniło w ostatnim czasie, bo chcieliście zobaczyć, co tam takiego się wydarzyło. Ale w tej, można powiedzieć, pierwszej części naszego programu pojawią się też inne wątki niezwiązane z tym czasem, który teraz przed nami. Natomiast druga część, no to już będzie właśnie ta, w której gdzieś tutaj w międzyczasie będziemy jakieś bombki na choince zawieszać i lepić ostatnie pierogi. Jeżeli wam towarzyszymy w takich świątecznych czynnościach, to nam jest tym bardziej miło. Możecie pisać, w czym wam towarzyszymy, bo jesteśmy na żywo i może w ferworze tych wszystkich informacji znajdziemy chwilę, żeby przeczytać od was to i owo na antenie. No i w związku z tym, że tych informacji sporo, no to jeżeli włączyliście sobie nas do robienia tego w tle, no to...
4: To nie jedną świąteczną potrawę zdążycie przygotować.
5: Tak, tak, tak. Będziecie już mieli po prostu wszystko tutaj gotowe i
4: a my nic.
5: No, gdzieś tutaj w międzyczasie w przerwach muzycznych coś może jednak spróbujemy, żeby się wyrobić z tym wszystkim. Także no nie jest łatwo, ale czas szczególny z wielu względów. Tak jak powiedzieliśmy, gdyby to się inaczej w czasie rozłożyło, to pewnie zrobilibyśmy z tego nawet dwa wydania.
4: No ale kiedy,
5: jest jak kiedy? Jest, jutro święta, więc nie było innej możliwości. Proszę na nas nie krzyczeć, że za długo, za długo. No to chyba dobrze, no niecodziennie się zdarzają rzeczywiście takie okazje, takie wydarzenia, takie jubileusze i święta i w ogóle wszystko naraz.
4: I teraz i się dlatego... po prostu wydało, i teraz się po prostu wydało, kto jest najwierniejszym słuchaczem RTV. Wydało się, że jest to po prostu Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz.
5: Mimo tego, że jest to program nadawany w języku polskim, a nie języku naszych zachodnich sąsiadów, to oni widocznie jednak tutaj zaglądają. Cieszymy się, że zaglądacie i wy. I że chcecie posłuchać tego, co tutaj dla was przygotowaliśmy, no to chyba możemy przystąpić do prezentacji tych informacji, co? Bo to rzeczywiście
4: tak, chyba już co. Tak, dokładnie.
5: Z naszej strony możemy powiedzieć, że przede wszystkim skupimy się tutaj na takiej medialnej stronie tej rzeczywistości, powstrzymując się od ocen w pewnych sferach, o czym chyba sobie jeszcze powiemy, bo wiemy wszystko o radiu i telewizji, ale są takie obszary, które się tutaj łączą z radiem i telewizją, o nich nie wiemy wszystkiego.
4: Na przykład nie znamy się na prawach spółek handlowych innych, tak. Bo teraz wszyscy są ekspertami od tego, no my nie.
5: Więc jeżeli oczekujecie, że tutaj usłyszycie jakąś opinię, dobrze czy niedobrze zrobiono, że akurat tak przebiegła ta procedura, to skorzystamy z takiego prawa, z którego rzadko ludzie korzystają, żeby nie mieć takiego ostrego, jednoznacznego stanowiska, jak sądzę. Natomiast to, co możemy skomentować, to co się działo na antenach, to w jakiś sposób ocenić subiektywnie. My jesteśmy po prostu słuchaczami, a nie panem Wiesławem Godzicem, specjalistą od mediów, który też się w tym TVP w ostatnich dniach wypowiadał. Więc tak to będzie z naszej perspektywy wyglądało i też odnotujemy wszystko to, co się wydarzyło, wszystko. Tyle, ile nam się tutaj udało zebrać tych informacji. Jeżeli pominęliśmy jakieś wątki, to wybaczcie, jest tego po prostu ogrom cały.
4: Sytuacja jest dynamiczna.
5: Bardzo dynamiczna. Więc jeżeli tutaj nie zaskoczymy was żadną nową informacją, bo śledziliście to wszystko na bieżąco, no to wybaczcie, mam nadzieję, że nie będziecie szczególnie rozczarowani, ale trzeba to odnotować choćby dla potomnych. A odnotować trzeba to, co działo się już od wtorku. Taki sobie niewinny dzień, chociaż no średnio niewinny, bo posiedzenie Sejmu wtedy miało miejsce, a więc w ostatnim czasie wydarzenie cieszące się sporą popularnością. No i na tym wtorkowym posiedzeniu, na tej wtorkowej jego części Sejm przyjął projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Od razu też mówimy, że my się tutaj nie będziemy zajmować tym, co w Polskiej Agencji Prasowej, bo my mówimy o radiu i telewizji,
4: a nie o prasie.
5: Nasza nazwa, a tam też się dzieją rzeczy cały czas.
4: Tak, tak, tak. Także, dwóch prezesów.
5: To zostawmy na razie, okej? Bo już w ogóle nie wykopiemy się z tego. Projekt wniosła we wtorek rano grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL-u, a więc tej większości koalicji, teraz pan Kłaczek by się pokłócił, czy 15 października, czy 13 grudnia, jak to się ostatnio tak, kłócił, tak. Podejść z europosłem Kochutem. No i sama ta uchwała to nie jest coś wiążącego, bo uchwała to nie jest ustawa, Więc to był bardziej taki symbol tego, co się miało za chwilę wydarzyć.
4: Ale symbol i sygnał.
5: Tak, ale już właśnie ten symbol stał się sygnałem, który odczytali ci, którzy poczuli się zagrożeni tą sytuacją. I około 22 w TVP Info zaczął się program specjalny, w całości poświęcony przyjętej sejmowej uchwale. Dodam tylko tyle, że no bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim portalom medialnym, które opisały te wszystkie wątki. Bazowaliśmy tutaj na relacjach wirtualnych mediów, portalu o mediach Info i jakoś postaraliśmy się to zebrać wszystko, tak więc pozwolimy sobie czasami ich cytować, bo no nie sposób też było śledzić to wszystko na bieżąco. Ludzie czasami chodzą do pracy, więc te momenty takie najbardziej charakterystyczne przynajmniej mnie umknęły. No ale wtorek wieczór to był taki moment, kiedy można było to śledzić. Rozpoczął się ten program specjalny. W TVP Info zmieniono tło paska informacyjnego i logo stacji na czarny, więc tak jakby po prostu była jakaś żałoba, bo to w takich momentach się praktykuje tego typu zmiany, więc oni już rozpoczęli taką żałobę po sobie samych. Co więcej, sygnał TVP Info równolegle nadawała we wtorkowy wieczór telewizji na Jedynka, gdzie przerwano z tej okazji nadawanie zaplanowanego w ramówce filmu fabularnego. Nie przerwano natomiast emisji napisów do tego filmu i one tam sobie szły dalej. Ale w TVP1 był rzeczywiście ten sam program, który emitowała stacja TVP Info. No i wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości po godzinie 22 można było zobaczyć w okolicy siedziby TVP przy ulicy Woronicza. Ryszard Terlecki bodajże przyszedł z wuwuzelą. Panią Joannę Lichocką można było zobaczyć w reżyserce. I ludzie bardzo się dziwili temu, ale no co w tym takiego, no przyszła sobie kobieta, no kiedyś była dziennikarką, może po prostu chciała odwiedzić starych znajomych i się ładnie do nich uśmiechnąć.
4: Ja wiesz co, ja się spotkałem z takim komentarzem gdzieś tam na forum Radio Polski z kolei, które też śledziłem a propos tej wizyty w reżyserce, że ponoć, tu mówię ponoć, bo nie byłem w TVP i nie wiem jak to tam rzeczywiście wygląda, ale bywa tak, że do studia emisyjnego przechodzi się przez reżyserkę.
5: No okej, okay, nie było nas tam, nie będziemy w takim razie tego analizować, no ale stało się to zdarzenie kolejnym powodem do wielu komentarzy.
4: Tak, dlatego właśnie też sygnalizuję, że takie komentarze się pojawiły.
5: Tak. Podobnie jak powodem do wielu komentarzy stała się wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który przekazał dziennikarzom, że politycy PiS będą robili dyżury po 10 osób tam i będą tam po prostu siedzieć w noc i w dzień. I chyba Kaczyński tam był do 6 rano, ponoć dziwne, że nie poszedł spać, ale on o różnych dziwnych godzinach chodzi spać, o czym powiemy później, jeżeli nie zapomnimy. Dlatego chyba potem rano go nie było widać na posiedzeniu Sejmu. No i tak wyglądał wtorek. Już się liczyliśmy z tym, że zmiany się dokonają za chwilę. Były takie zapowiedzi, że już coś w czwartek, a może i w środę. No i środowy poranek. To był ten moment, kiedy pojawiła się informacja, że minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów mediów publicznych, czyli ich władzę, pana Matyszkowicza, panią Agnieszkę Kamińską. Michale, wiem, że ty teraz byś przedstawił swoją wersję wiersza o tym, kto ci uczynił wielkie pustki w domu twoim. No ale pomyśl, że ja też kiedyś byłam w podobnej sytuacji, kiedy mi zabrano prezesa Jacka. No i taka wieść gruchnęła właśnie rano, że oni już we władzach nie są. No i ja sobie wyszłam do pracy, bo akurat po godzinie 11 w środę wychodzę. Proszę na mnie nie krzyczeć, że nie pracuję od rana, no ale tak akurat to czasami jest. No i sobie wyszłam. I kiedy dotarłam do pracy, jeszcze miałam moment, żeby zajrzeć do Soulshali i zobaczyć, co się tam dzieje, to się nagle okazało, że w tym momencie, kiedy nie było mnie w domu, po prostu wydarzyło się wszystko.
4: Bodajże godzina zero okazała się być godziną 11:18.
5: Tak, ponieważ godzina 11:18 to był ten kluczowy moment, to my może w tym momencie, żeby jeszcze lepiej to udokumentować dla potomnych, wysłuchamy pewnego fragmentu, pewnego pliku dźwiękowego. Co ty na to?
4: Proszę bardzo.
0: Jest zachowanie części środowiska dziennikarskiego z mediów komercyjnych, które zachowuje się gorzej, przynajmniej do wczoraj zachowywało się gorzej niż minister Sienkiewicz, który łamiąc prawo postanowił tak zwanym, no postanowił naganem wprowadzić własny porządek do mediów, choć nie ma...
4: No właśnie.
5: I już.
4: I już.
5: Czyli podsumowując, został przerwany ten wspólny program, który jednocześnie był nadawany w Jedynce i w TVP Info. Pojawiła się tutaj przerwa reklamowa, którą mogli właśnie zobaczyć widzowie obu tych stacji. No i tutaj są właśnie takie informacje odnośnie tego, takie przypuszczenia, pogłoski, jak to się wydarzyło, jak to się dokonało, że TVP Info wzięło i zniknęło, przełączając się właśnie na tę przerwę reklamową i na to, co, o czym powiemy później. Otóż według informacji Wirtualnej Polski do zmian doszło dzięki współpracy nowych władz z Agencją Ochrony. Ponadto jeden z dyrektorów odpowiedzialnych za technologię miał dopuścić nowy zarząd do emisji. Pozdrawiamy pana serdecznie i wysyłamy dużo uśmiechów. Następnie wyemitowano serial Korona Królów. Jagiellonowie, on się właśnie stał tutaj takim wyznacznikiem tych zmian. Tak więc TVP Info, żeby to wybrzmiało, TVP Info, ten ich przekaz, co oni tam sobie rzeźbili i mówili, jaki to straszny zamach na nich się stał, TVP Info zniknęło. Jednocześnie z anteny zdjęto program trzeci, to co było w telewizyjnej trójce, bo podobno obawiano się, że oni tam wrzucą ewentualnie te treści, które miałyby być w TVP Info. I jego emisję zastąpiono z kolei telewizyjną dwójką, tym samym nie nadano programów lokalnych. Natomiast tutaj ciekawostka o TVP 3 jest taka, że redakcje pracowały w środę normalnie, reporterzy przygotowywali materiały, a prezenterzy prowadzili programy. Pomyślicie, że do lustra oni to robili, no coś w tym guście,
4: tak, bo
5: były one emitowane tylko w czymś takim, w takiej wewnętrznej sieci kablowej TVP, coś takiego widocznie istnieje. Natomiast niektóre oddziały TVP 3, czyli opolski, łódzki i rzeszowski na przykład, udostępniały później materiały, które wtedy zostały stworzone w mediach społecznościowych i do tak zwanej puszki, my też tak mówimy w takim radiowym żargonie, jeżeli na przykład nasz program jest nagrywany, nie jest na żywo, tak jak dzisiaj, to mówimy, że on idzie z puszki. I oni właśnie do takiej puszki emitowali też ogólnopolską część pasma TVP3.
4: Ja nawet myślę, że oni na samym początku, to jeżeli to tak właśnie jest zrobione, jeżeli oni tworzą sobie ten program lokalnie, on jest gdzieś prawdopodobnie wysyłany do jakiegoś centrum dystrybucyjnego, gdzie jest już faktycznie przesyłany do nadajników, skąd jest przesyłany do nadajników, to oni na samym początku to nawet mogli nie mieć świadomości, no tak, że coś się wydarzyło. No co, no u tak, nas wszystko działa. Nadajemy program, mamy dziwne podgląd, że on się wysyła. No ale się okazuje, że on się wysyła tylko do pewnego punktu, a potem już dalej nie. I tak, widzowie nie mają możliwości oglądania tego programu.
5: Natomiast wróćmy do TVP Info, którego nie ma. Natomiast w ciągu dnia okazało się, że istnieją, można powiedzieć, że takie jakby trzy wersje tego, co tam jest nadawane w tym miejscu. Bo zależnie od tego, skąd czerpiecie sygnał telewizji, to mogliście się zetknąć albo z emisją Jedynki na antenie TVP Info, jeżeli oglądaliście to w TVP VOD. Mogliście się zetknąć z emisją TVP Polonia na antenie TVP Info, jeżeli korzystacie z platform cyfrowych i sieci kablowych. Natomiast chyba w tej ekipie nowej zarządzającej znalazł się jakiś fan serialu Rancho. Ciekawe, czemu akurat jego. Przecież istnieje tyle produkcji Klan, mogliście tam puszczać, ale w każdym razie puszczali puszczali właśnie Rancho w przekazie w serwisach streamingowych takich jak Polsat Box Go i też w naziemnej telewizji cyfrowej.
4: Z tą emisją na satelitę jako Telewizja Polonia to prawdopodobnie tu chodzi o kwestie związane z licencjami różnego rodzaju.
5: Tak, bo tam jakieś kwestie tych tureckich seriali, czegoś tam. I dlatego jakoś tak to musiano podzielić, więc to też myślę, że jest takie interesujące dla, no powiedzmy to wprost, medialnych świrów takich, których już interesują detale. No i też z tej perspektywy myślę, że istotne było to, co się wydarzyło o 12 i 15, no bo okej, można sobie retransmitować tę Jedynkę czy tam inne Rancho, no ale o 12 się powinny pojawić wiadomości i o 15 też. Otóż no nie stało się nic takiego, nie wyemitowano wydań wiadomości TVP1. Podobnie się stało z Teleekspresem o 17, a tam potem były relacje pani Marty Piaseckiej, że ona była gotowa, żeby prowadzić ten Teleekspres.
4: Tak, relacja była na TikToku, zdaje się.
5: Tak. Aha. Zamiast tych programów w TVP1 można było oglądać przez 10 minut tak zwany bufor TVP1, czyli po prostu planszę taką, wiecie.
4: Z muzyczką.
5: Z muzyczką, z jakimiś tam informacjami, że to TVP1, czyli coś takiego, wiecie, zapasowego roboczego właśnie, nie? Jak im się coś wywali, to coś takiego mogło emitować. I podobnie było o godzinie 18, kiedy w TVP2 miano nadać Panoramę. Ona się też nie pojawiła. Natomiast my już tak się przesunęliśmy na godzinę 18, bo mówiliśmy sobie, co się działo w ciągu dnia, kiedy się miały pojawić te serwisy informacyjne, które się nie pojawiły. Natomiast wróćmy do godzin wcześniejszych, do tego, co się wydarzyło po godzinie 12.
4: Bo to nie do końca prawda, że wiadomości się nie odbyły.
5: No właśnie, był ten bufor, ale potem się miało coś wydarzyć. Potem wszyscy rolnicy tego kraju chcieli sobie obejrzeć agrobiznes. I nie będziemy Wam opisywać, co tutaj się wydarzyło, ponieważ również nam o tym powie zawartość pliku dźwiękowego. W rolach głównych osoba prowadząca agrobiznes oraz trwający wciąż na barykadzie pracownik TVP, pracownik wiadomości Adrian Borecki, który walczył do końca.
6: W pierwszym przypadku dofinansowanie przysługuje na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstw, w drugim na zmianę profilu produkcji.
7: Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media.
4: No właśnie.
5: No i taki zasapany był chłopak i tak na nic to wszystko, bo go ścieli.
4: Bo go ścieli dość szybko. To znaczy prawdopodobnie to wyglądało tak, że ktoś w innym miejscu miał możliwość przełączenia tej emisji. Że jakby studio agrobiznesu dostało tak zwany wjazd na antenę, natomiast gdzieś tam jeszcze w międzyczasie ktoś po prostu no, współpracował z panem Adrianem i mógł go tam wpuścić, bo to raczej nie brzmiało tak, jakby on tam do tego studia wszedł. On chyba nadawał z innego miejsca, tak mi się wydaje.
5: Tego nie wiem. Natomiast nie tylko on trwał na barykadzie, bo Samuel Pereira też trwał na barykadzie z tym telefonem.
4: Oj, tak.
5: Otóż o godzinie 14 pracownicy TVP Info z Placu Powstańców, bo przypomnijmy, że to nie jest tak, że wszystkie treści emitowane w TVP powstają na Woronicza, bo telewizyjna agencja informacyjna, czyli wiadomości i te wszystkie rzeczy, to powstaje na Placu Powstańców Warszawy. I właśnie pracownicy stamtąd, ci wiecie, z tej wspaniałej poprzedniej rzetelnej ekipy, wznowili emisję na YouTube za pośrednictwem oficjalnego konta w serwisie. Transmisję nadawał ze swojego telefonu Samuel Pereira, takich bohaterów potrzebujemy. On, przypomnijmy, że jest szefem, był szefem portalu TVP Info.
4: On twierdzi co innego, że
5: no,
4: jest.
5: No, o tym za chwilę, tak. Skierował po prostu obiektyw na ekran nadający przekaz kanału informacyjnego, natomiast po kilkunastu minutach transmisję ściągnięto z YouTube'a. I koniec. No i zresztą ile ten jego telefon by tam wytrzymał, no nie wiem.
4: No wiesz, jakby
5: chyba, że miał tam jakby, gniazdko.
4: Tak, jakby się gdzieś tam podłączył, to mógłby, tak, to mógłby nadawać i nadawać.
5: Tak, tak, no, ale niektórzy tak szydzili, że to pewnie Samuelowi się telefon rozładował.
4: Tak.
5: Natomiast właśnie przeszliśmy sobie przez to, co było w ciągu dnia i czekaliśmy już na to, co się wydarzy o godzinie 19.30. Pojawiła się taka informacja, że jeszcze nie będzie wtedy serwisu informacyjnego, ale pojawiały się w mediach społecznościowych takie polecajki, żeby włączać. No i my włączyliśmy, wtedy już o 19.30 nie pojawił się bufor, a pojawiło się pewne nagranie dla tych, którzy nie wiedzą i nie rozpoznają tego głosu, który za chwilę usłyszycie. Powiemy, że usłyszycie tutaj pana Marka Czyża, którego można było niegdyś usłyszeć wcześniej w Telewizji Polskiej, konkretniej do sierpnia 2016 roku, potem między innymi Radio Z, inne tam media obywatelskie i tak dalej.
4: Halo Radio, tak.
5: Halo Radio, a teraz w takiej ważnej roli, no to posłuchajmy w takim razie, co powiedział pan Mark.
8: Dzień dobry Państwu. Jak Państwo z pewnością zauważyli, zaszły pewne zmiany, więc mają Państwo prawo oczekiwać wyjaśnień. Więc pozwolą Państwo, że wyjaśnię. Żaden polski obywatel, który finansuje działanie telewizji publicznej, nie ma żadnego obowiązku wsłuchiwać się w propagandę czyjąkolwiek. Każdy polski obywatel, który finansuje media publiczne, ma prawo żądać od nich rzetelnej, profesjonalnej i uczciwej informacji. Dlatego proponuję Państwu, jak sądzę, uczciwą umowę. Od jutra Wiadomości będą Państwu prezentowały fotografię świata i dnia z wszystkim, co przyniesie. Fotografię, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez 8 lat wyłącznie starannie dobranymi barwami. I zapewniam Państwa, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy chcę Państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. I obiecuję Państwu, że to się właśnie od teraz zaczyna. Dziś nie będzie Wiadomości, ale jutro podamy Państwu informacyjny program Telewizji Polskiej. Niezawodnie o 19.30. Nazywam się Marek Czyż. Serdecznie zapraszam.
4: No właśnie.
5: I co ty sądzisz o zawartości tego komunikatu?
4: Wiesz co, przede wszystkim kwestia dźwięku. On jest...
5: No wiemy, no ale tak, on no jest, to on nie jest dlatego, dziwny. Że pan Marek jest leniwy i cała ekipa jest leniwa.
4: Nie,
5: tylko to... no, każdy orze jak może i w tej sytuacji, kiedy nie mają jeszcze dostępu do całej infrastruktury, no to muszą sobie jakoś radzić. Tutaj
4: i
5: prawdopodobnie...
4: sobie telefonem pewnie albo jakiś rejestrator był w użyciu.
5: Zostały wykorzystane pomieszczenia, które normalnie są jakimś takim studiem zapasowym, do TVP Sport, ale to też nie jest takie wszystko pewne i wynika z jakichś tam pogłosek, więc no... Jakoś trzeba było, to też wizualnie, on tam, wiecie, nie miał jeszcze takiego makijażu profesjonalnego, jak się ma, będąc w telewizji. Dźwięk właśnie jest tutaj jakimiś, wiecie, szumami, innymi takimi rzeczami. Ale jak oceniasz samo to, co sobie przygotował do powiedzenia?
4: Znaczy, wiesz co, powiem tak, najpierw taki disclaimer. Ja się naprawdę bardzo zastanawiam, jak ja bym w ogóle postępował, będąc na miejscu pana Marka, bo to się łatwo mówi, ale w tym momencie, no nie bójmy się tego określenia, masz przed sobą rolę, która przejdzie do historii mediów.
5: Tak.
4: To po prostu to, w jaki sposób i co powiesz, to będzie ci zapamiętane i będzie na pewno niejednokrotnie w przyszłości przypominane.
5: No. Tak jak ten słynny cytat z pierwszych Wiadomości Reszczyńskiego, że wiadomości tam będą dobre lub złe i tam
4: tak,
5: będą takie
4: tak,
5: rzeczy, nie?
4: Tak, więc no, starasz się wymyśleć coś, co rzeczywiście będzie ciekawe. Czy się udało? W mojej opinii tu zdecydowanie za dużo metafor.
5: Tak, ja bym też odpuściła.
4: Tak, tak, obrazy.
5: Ludzie będą robić teraz barszcz. Tak. Co ty masz do zupy, człowieku?
4: Dokładnie.
5: W sensie rozumiem, o co chodzi, ale fajnie było, żeby to był taki
4: komunikat. Taki komunikat bardziej wprost. Tak,
5: wprost,
4: tak,
5: nie?
4: Tak.
5: Też się z takimi opiniami spotkałam. Proszę na nas nie krzyczeć, bo to nie jest tak, że jak my krytykujemy, to ohoho, czyli woleliście to, co było wcześniej. Zresztą nie krytykujemy, bo to za duże też słowo, tylko może wolelibyśmy, żeby to było ciut inaczej, co nie znaczy, że to było źle, tak? Tak samo zresztą w kontekście, bo później zapomnę sądzę o tym powiedzieć, właśnie tych wszystkich prawnych wątków, których my tutaj nie analizujemy, bo nie wracamy do tego w ogóle, jak to się wydarzyło, że PiS w taki, a nie inny sposób przejął media publiczne, bo tutaj musielibyśmy mówić właśnie o tak zwanej małej ustawie medialnej, o Radzie Mediów Narodowych, dużo, dużo rzeczy, by nawet próbowaliśmy wczoraj znaleźć jakąś taką w pigułce informację na ten temat, ale nawet i ta pigułka, gdybyśmy tutaj dla was odczytali, to chyba wszyscy byśmy się pogubili.
4: Dokładnie.
5: Także
4: więc...
5: w to nie wchodzimy i nie analizujemy tego, jak to zrobił pan Sienkiewicz, a jak mógłby. I są takie informacje specjalistów w dziedzinie prawa, specjalistów, których nie można, którym można zarzucić jakiejś sympatii do władzy tej poprzedniej, że no w zasadzie to być może można było to zrobić podobnie szybko, ale jakoś tak lepiej z punktu widzenia prawa, chociaż może nie tak szybko, wiecie, jak teraz. I już w takim razie się pojawiają informacje, że tak, wy tak mówicie, a to pisowcy z was, kryptopisowcy, woleliście tamtą propagandę, więc no dajmy sobie też prawo do posiadania jakichś opinii własnych, prawda?
4: Tak, bo teraz jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że kto nie z nami, ten przeciwko nam, no a to, no to zdecydowanie nie o to chodzi, bo chyba wszyscy, mimo tego, tak w ogóle ja sobie myślę, że chyba warto też coś tam jednak tutaj powiedzieć, że to, że bo być może ktoś tak nas słucha od jakiegoś czasu i słyszy, że gdzieś tam powiedzmy rozpaczamy za Danutą Cholecką, za prezesem Jackiem, tak. Natomiast czy to oznacza, że nam się podobało to, co działo się w mediach publicznych? No nie.
5: Sami sobie znajdźcie odpowiedź. Ja... Mi bardzo na przykład. Jak Michałowi nie, to niech za siebie gada. W każdym razie myślę, że jeszcze być może wrócimy do tego właśnie w jakimś podsumowaniu, do tego wątku, który zaczęliśmy, bo tak jak mówimy, unikamy gdzieś tam my tych naszych jednoznacznych ocen, ale one się pojawiają i pojawiają się różne. Wróćmy natomiast do tego właśnie środowego wieczoru, bo też taka ciekawostka z medialnej perspektywy jest taka, że po tym komunikacie pana Czyża, po reklamach, poszedł sobie serwis sportowy, on poszedł sobie normalnie, bo jego produkcja odbywa się na Woronicza, a nie tam w telewizyjnej agencji informacyjnej, a po tym wszystkim nadano odcinek ojca Mateusza. Nie było pogody, nie dowiedzieliście się, czy będzie wiało, czy padało, poszedł sobie ojciec Mateusz, chyba nawet premierowy odcinek. Więc to też ciekawe.
4: No tak, bo to była przygotowana już po prostu, podejrzewam, jakaś tam playlista i z niej te wszystkie elementy zostały odtworzone i tyle.
5: Ale na barykadach walka trwa.
4: Tak.
5: I jednocześnie o 19.30 nadano specjalne wydanie wiadomości z Placu Powstańców Warszawy. Natomiast ugościła te wiadomości Telewizja Republika, która w ogóle, Michał jakimś psychofanem się stał, która w ogóle od już początku tej całej sytuacji stała się takim miejscem gościnnym i zaczęła przyjmować te wszystkie postaci znane z TVP i relacjonowała na bieżąco to, co się tam działo. Jeżeli chodzi o te specjalne wiadomości, to można było usłyszeć o planach redakcji na główne wydanie, czyli co oni tam chcieli zrobić, ale im nie dano, i opinie pracowników o zaistniałej sytuacji, a więc pojawili na przykład Michał Adamczyk, Michał Rachoń, Marcin Tulicki, Adrian Borecki, Krzysztof Nowina-Konopka, czyli największe słodziaki. Natomiast nie było wielu reporterów, co mogłoby sugerować, że ci, którzy wyszli, nie mogą już się dostać do budynku telewizyjnej agencji informacyjnej, bo ich karty zostały zdezaktywowane i to był też wątek, który się często pojawiał. Tak, powiedziałam to wprost. Michał po prostu jakoś zalepia ten swój ból, jaki pojawił się w jego sercu, do którego się nie przyznaje mimo wszystko. Zalepia oglądaniem Telewizji Republika i rozumiem, że jest ci lepiej.
4: Wiesz co, powiem tak. W Telewizji Republika absolutnie, jeżeli ktoś tęskni za tym, co było w TVP Info, i to jeszcze mam wrażenie, że przez obecną sytuację podniesione do jakiejś potęgi, to po prostu włączcie sobie Telewizję Republika. Ewentualnie jak będą na przykład tam przerwy na reklamę, równie dobrze możecie włączyć sobie drugą, równie zacną telewizję, mianowicie w Polsce. Obie w tym momencie mają absolutnie otwarty przekaz, jest w internecie, tam po prostu, tam no, jest jazda już absolutnie bez trzymanki. Słyszymy o pełzającym zamachu stanu, pełzającym stanie wojennym i różne inne ciekawe rzeczy się pojawiają, więc jeżeli interesuje was taki folklor, to myślę, że rzeczywiście warto tam zajrzeć. Natomiast co do w ogóle tego programu informacyjnego, o którym wspomniałaś, to on był informacyjny tak naprawdę tylko z nazwy, bo on się po prostu, to było zwykłe takie łączenie z tymi byłymi, chociaż na tamten czas jeszcze chyba aktualnymi pracownikami TVP Info, z tego właśnie studia z Placu Powstańców. To absolutnie w ogóle było wszystko widać, że robione bardzo na szybko, bo oni nie mieli odsłuchu, tylko odsłuch miała tam chyba jedna osoba. Wszystko było robione jednym mikrofonem, który sobie przekazywali, i absolutnie nie można tu mówić o jakimś programie, który miałby nawet jakieś chociaż tylko ramy programu informacyjnego, no bo to nie był serwis informacyjny, tylko oni sobie po prostu rozmawiali, tak? I to było w zasadzie tyle i tak to wyglądało, ale była mowa o tym, no, że to są teraz wiadomości. I ja wcale nie jestem pewien, akurat tego nie weryfikowałem, ale też gdzieś tam się pojawiały takie informacje, że ten program również miał się pojawiać na antenie telewizji Trwam.
5: A to być może, bo też czytałam, że warto do telewizji trwam zaglądać, ale na to aż jeszcze nie byłam gotowa.
4: Także słuchajcie, Republika w Polsce, Trwam, to są te miejsca, gdzie...
5: Jakoś sobie poradzimy, co nam pozostało. Natomiast są tacy, którzy wciąż nas bronią i tego, tej medialnej rzetelności i prawa przed tym bezprawiem i reżimem Donalda Tuska. Są to na szczęście politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy brali udział w obronie mediów publicznych, prowadzili rotacyjne dyżury w gmachu przy ulicy Woronicza 17 w ramach interwencji poselskiej. Byli na miejscu, gdy nowa ekipa przejmowała władzę i wtedy też została poturbowana posłanka Joanna Borowiak, która miała uszkodzoną rękę. No przykro nam bardzo z tego powodu. W sumie też nie wiem, jak to się tam do końca wydarzyło. Chyba uraz, no jest, ale to też nie jest tak, że ona, wiecie, już teraz będzie unieruchomiona po prostu przez pół roku. No a przynajmniej oni teraz mają męczennicę, co by tutaj dużo mówić.
4: Tak, z ręką na temblaku potem pojawiła się w Sejmie.
5: Tak było. I tak wyglądała środa. Wyczekiwaliśmy czwartku, bo wiedzieliśmy, że wtedy ma się pojawić to, co tam ten reżim Tuska nam szykuje na 19:30, ale zanim to jeszcze sobie można było trochę osłodzić ten czas i ten ból, ponieważ Telewizja Republika dalej tutaj swoje gościnne bramy otwierała i otwiera, bo właśnie od czwartku zaczęło się to, że program Michała Rachonia pod wspaniałym tytułem Jedziemy! Dotychczas obecny w TVP Info jest nadawany w Telewizji Republika, ma nieco zmienioną nazwę Jedziemy. Michał Rachoń. No bo to chyba chodzi o, wiecie, względy prawne, a Rachoń, ale o co wam chodzi? Przecież Michał Rachoń to moje imię i nazwisko i tak sobie dopisałem i mogę. Natomiast jeszcze wypowiedział się nasz ulubiony Tomasz Sakiewicz w tej sprawie z Telewizji Republika, zarządzający nią, i mówi, że ten program zostanie tam tak długo, jak długo reżim Tuska będzie okupował TVP.
4: A pracownicy Telewizji Republika już się boją o swoje etaty. To taka tylko ciekawostka na marginesie. Zdaje się, Onet wczoraj o tym pisał. No, że po prostu obecni pracownicy Republiki, którzy do tej pory mogli liczyć na to, że Tomasz Sakiewicz, no, jak będą pieniądze, to im je w końcu wypłaci. Sam zresztą przyznał, że z tymi pieniędzmi to bywało różnie w tym programie informacyjnym, więc to absolutnie nie jest żadne pomówienie. On sam się do tego przyznał. Natomiast no, obecnie okazuje się, że jak zaczęły się pojawiać prawdziwe gwiazdy pokroju Michała Rachonia, to nagle część osób dotychczas pracujących w Republice została odsunięta od tej pracy, nie pojawiają się na dyżurach, no i sami nie bardzo wiedzą, co będzie z nimi w przyszłości, czy przypadkiem nie zostaną wymienieni na lepsze i bardziej rozpoznawalne modele za większą kasę.
5: No tam została odpalona jakaś właśnie zrzutka dla tych pracowników, dawnych pracowników TVP. I teraz oni się cieszą strasznie, że w ogóle oglądalność im podskoczyła i też o tym...
4: O ileś tam tysięcy procent, Sakiewicz, tak?
5: Tak, no to ja się nie dziwię. No, też muszę się chyba przerzucić, słuchaj. Tak właśnie wynika z tej mojej analizy. Chociaż jedziemy, to się nie przerzucę, bo to jak było okropne dla mnie pasmo, to tak jest, bo to jest około godziny 7:00. Właśnie w podobnym paśmie program jest nadawany, co był w TVP.
4: Ale możesz sobie potem wszystko nadrobić z YouTube'a, naprawdę.
5: Z przyjemnością.
4: No.
5: Natomiast my nie na to czekaliśmy w czwartek, mimo wszystko. Tylko na to, co się wydarzy wieczorem. A wieczorem, powiedzmy to wprost, wiadomości przeszły do historii. Tak jak w roku 1989 na znak zmian zniknął dziennik telewizyjny zastąpiony właśnie wiadomościami, tak no trwały dywagacje, czy i tutaj zostanie zastosowany podobny zabieg i zostanie zmieniona nazwa serwisu informacyjnego, no czy też będą próbowali kontynuować pracę pod tą marką, która była, i jakoś odbudowywać jej renomę. Zdecydowali się na to pierwsze rozwiązanie. Szukano też długo nazwy serwisu, która była utrzymywana w ścisłej tajemnicy, chociaż jakieś tam plotki na forach medialnych widziałam kilka dni wcześniej i te plotki się potwierdziły. I tutaj chyba również możemy wesprzeć się plikiem dźwiękowym, abyście się dowiedzieli, co to jest za serwis i jak on się zaczyna, bo to myślę, że też jest tutaj elementem kluczowym.
9: Program informacyjny. Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń, najczęściej politycznych i społecznych, ale także między innymi kulturalnych, sportowych, ekonomicznych i naukowych.

0: To jest 19.30. Najważniejszy program informacyjny Telewizji Polskiej. Marek Czyż, zapraszam. Wczoraj obiecaliśmy Państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my. Chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego, by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować.
1: No i zaczęli informować.
2: Dodam tylko tyle, że w gronie tych informujących, a więc przygotowujących materiały znaleźli się Marcin Antosiewicz, Mateusz Lachowski, Dorota Bawołek, też Blanka Dżugaj, więc osoby, które można znać z różnych mediów, ale tak jak w przypadku pana Antosiewicza, mające w części niegdyś związki z Telewizją Polską. Tak więc 19.30 to jest nowa nazwa serwisu informacyjnego. Dobra, niedobra?
1: Mogąca rodzić problemy i te problemy pojawią się już jutro, ale o tym później.
2: O tym później, tak. Powiem wam tylko tyle. Tusk znowu oszukuje Polaków, nazywajmy rzeczy po imieniu.
1: O tym dowiecie się z Telewizji Republika, na pewno.
2: Tak. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, co absolutnie nikogo nie obchodzi, to kwestia oprawy dźwiękowej serwisów, która mi się nie podoba, bo jest taka, wiecie, nijaka. Ja to jestem, wiecie, stara, lubię jak jest jakaś melodyjka, którą można zanucić i zapamiętać, nawet w oprawie serwisu informacyjnego. Od razu mi się przypomina ta oprawa, która jeszcze była za czasów rządów Platformy, którą stworzył Piotr Rubik. To przecież dało się, wiesz, zanucić, była normalna melodyjka. Tutaj jakieś plum, plum, plum. I tak samo jest w oprawie pogody, w oprawie sportu. Okej, wszystko rozumiem, że wszystko na szybko, ale chyba jakoś można było coś tu wymyślić lepiej. Ale dobrze wiem, nikogo to nie interesuje. Wizualnie to wciąż jest takie, wiecie, robione na szybko, co też widać, no ale jakoś oni sobie muszą radzić, bo nie mają jeszcze dostępu do tego budynku na Placu Powstańców. On jeszcze nie został odbity, jak to zostało określone. Nie mają dostępu też do archiwaliów licznych Telewizji Polskiej, więc no muszą jakoś szyć z tego, co po prostu im się udaje uzyskać na bieżąco. No i co powiesz o zawartości tego serwisu na podstawie dwóch wydań, które mogliśmy już obejrzeć przedwczoraj i wczoraj?
1: No powiem tyle, że w końcu zaczął być to rzeczywiście program informacyjny, bo rzeczywiście te informacje zaczęły się tam pojawiać, no opinie z różnych stron są cytowani, zarówno jeżeli mamy jakieś wątki polityczne, to wypowiedzi polityków obecnej opcji rządzącej, jak i również opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
2: Ale Konfederacja się pojawiła.
1: Nawet Konfederacja się pojawiła, tak. Natomiast i to jest bez wątpienia na plus. Niektórzy zarzucają temu programowi, że jest zbyt spokojny. Ja akurat do tych osób się nie zaliczam, dlatego że ja nie mam takiej potrzeby i nie czuję absolutnie żadnej potrzeby, żeby było to kopią faktów, gdzie rzeczywiście no, jest inny sposób prowadzenia, on jest bardziej dynamiczny, ale czy naprawdę trzeba, czy wszyscy muszą? Nie. Nie uważam. Dokładnie. Nie uważam tak i powiem szczerze, naprawdę nie ogląda mi się tego programu źle, ale są elementy, które mnie irytują, a właściwie najbardziej irytuje mnie jeden element i po prostu to można by sobie naprawdę darować i o ile byłem w stanie zrozumieć to za pierwszym razem, o tyle jak będą to wrzucać za każdym odcinkiem tego programu.
2: No będą, bo już
1: Przekonaliśmy się o tym dokładnie wczoraj i prawdopodobnie dziś tak będzie. No to to jest coś, co mnie denerwuje i powoduje to, że ja się po prostu czuję trochę traktowany jak no, jakiś taki człowiek, któremu no, niespełna rozumu, tak? Któremu trzeba wytłumaczyć, co on właściwie teraz będzie oglądał i co to tak naprawdę jest i że teraz będziemy was uczyć i pokazywać, bo musimy wam objaśnić, bo wy nie wiecie, czym jest program informacyjny. Naprawdę. No.
2: W pierwszym wydaniu jeszcze tak. Okej, bo rozumiem jakieś takie nawiązanie. Niektórzy mówią, że to też trolling w kierunku właśnie poprzedniej władzy, bo tam niektórzy z tamtej telewizji lubili się powoływać na Wikipedię, to i oni się powołali.
1: Tak.
2: Ale myślałam, że oni tak za pierwszym razem, natomiast to wydaje się, że będzie stałym elementem czołówki. Nie kupuję też tego, wydaje mi się to niepotrzebnym elementem. Natomiast sama zawartość serwisu idzie to w dobrą stronę.
1: Tak.
2: Oczywiście można by mieć zarzuty, bo właśnie na przykład w kontekście opisanych w materiale zmian w Telewizji Polskiej, no niektórzy mówią, okej, powinny się pojawić też głosy ze strony niepisowskiej, które mówią, że działania pana Sienkiewicza są trochę dyskusyjne pod kątem prawnym. No bo, tak jak powiedziałam, mówią tak również prawnicy, niekoniecznie popierający tę pisowską stronę. No a tego na przykład nie było, no nie?
1: Dokładnie.
2: W kontekście budżetu, czy jakichś tam innych rzeczy, że też się nie mówi może o wszystkim, no idealnie na pewno nie jest, ale i też oczywiście wiemy, że poprzeczka jest zawieszona super wysoko w kontekście jakiejś bezstronności i rzetelności.
1: Była
2: ale
1: zawieszona w bardzo nisko
2: ale,
1: nawet.
2: Tak, ona na ziemi leżała, ale idzie w dobrą stronę. To,
1: tak, tak. I naprawdę
2: się
1: no,
2: rozwijają.
1: Dokładnie. Teraz można rzeczywiście włączyć sobie ten program informacyjny, program 19.30 albo jak niektórzy mówią, jak to jest, i 9.30, tak?
2: A dlaczego skończyć to? Ja nie rozumiem tego.
1: Nie wiem, bo wiesz co, może to wizualnie tak wygląda,
2: no tak,
1: może ta jedynka...
2: No wygląda, ale to sensu nie ma, więc...
1: No też nie wiem, no ale...
2: 19.30.
1: Tak, oni sami mówią o 19.30 i naprawdę ten program można włączyć, jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć, co działa się na świecie i w naszym
2: tak.
1: kraju. I w naszym
2: tak,
1: kraju.
2: Tam jest
1: tak.
2: dobra proporcja tak. Opisu wydarzeń ze świata do wydarzeń z Polski, bo w serwisach telewizji polskiej poprzednich to tego było mało. W ogóle wiemy, że
1: ale
2: polskie
1: wiesz co,
2: media
1: no
2: kuleją
1: właśnie,
2: pod tym kątem.
1: Tak, właśnie w faktach mi też szczerze mówiąc tego brakowało.
2: Tak, mało. Kiedyś już o tym dyskutowaliśmy, bo pamiętam to. A tutaj już w tym pierwszym wydaniu było tego sporo. Naprawdę. Więc to się chwali, no bo przecież nie kończy się to wszystko, co najważniejsze dla świata za naszymi granicami, serio.
1: Dokładnie, dokładnie. Jedyne co, to jak oglądałem wczorajsze wydanie 19.30, to ja bym miał jeszcze zastrzeżenia co do lidów. Być może, jeżeli ktoś na przykład...
2: Wytłumacz państwu. Lidy, czyli jak
1: ten początek,
2: zaczyna się serwis
1: tak.
2: informacyjny, to mamy te takie zapowiedzi.
1: Zapowiedzi. Te zapowiedzi.
2: Rząd przyjął, i powinien być, wiecie, rząd przyjął nowy budżet, coś tam, coś tam. A oni mu dają takie lidy, które po prostu nic nie mówią.
1: Dokładnie. Być może są one ilustrowane i jeżeli ktoś widzi, to wyłuska z tego więcej. Bo tam są jeszcze jakieś dodatkowo setki, więc może to jakoś wygląda faktycznie ciekawiej. Natomiast moim zdaniem tak konstrukcyjnie, gdyby to szło po prostu z samym takim przekazem słownym, to one absolutnie nic w większości mi nie mówiły, a jeżeli ktoś włącza ten program, to bardzo często też jest tak, że on oczekuje takiego podsumowania dnia. Na zasadzie, no ja chcę się dowiedzieć, co tam się działo, bo na przykład nie śledziłem tego wszystkiego, bo nie mam na to czasu, pracuję, włączam sobie wieczorem telewizor, dobra, powiedzcie mi, co się wydarzyło, żyło i jaki to będzie miało być może na mnie jakiś tam wpływ w przyszłości. No to jeżeli o te zapowiedzi chodzi, to na razie wygląda to słabo. Natomiast ja daję kredyt zaufania, bo podejrzewam, że to jednak będzie szło w dobrą stronę. Przecież zresztą, to też warto powiedzieć, to wczoraj o tym pisał portal o mediach info bodajże, że program 19.30 nie jest produkowany w studiu na Woronicza. On jest
2: tak,
1: produkowany...
2: Znaczy, o ile ten pierwszy komunikat tak. Ona Czyża, to rzeczywiście powstał w tych studiach TVP Sport. I się mówiło, że kolejne wydania, że już wydania 19.30 powstają tam też. Ale właśnie się okazuje, że nie, bo one w ogóle powstają na zewnątrz, w studiach należących do grupy ZPR Media, które powstały na potrzeby na przykład tego serwisu Nowej TV, jak on jeszcze był. Potem Platforma na przykład to wynajmowała, jak nagrywała te swoje wspaniałe spoty reklamowe stylizowane na telewizję Kidawa TV, czy ktoś jeszcze pamięta Kidawa TV, na zawsze w naszych sercach. Ale tam potem jakieś seriale powstawały na wspólne przyjaciół coś tam, więc oni właśnie tam to robią. Zresztą chyba Telewizja Polska też kiedyś tam coś realizowała, jak kanał TVP World powstawał zupełnie,
1: tak,
2: nie mieli
1: tak,
2: wystarczającej
1: tak.
2: liczby swoich pomieszczeń. No. Także to też jest w ramach takiej ciekawostki. Czy coś jeszcze o serwisie, czy możemy przejść do tych, co walczą na barykadach?
1: Myślę, że możemy przejść. Ja tylko tak jeszcze dodam, że no, to, że oni produkują ten serwis informacyjny na zewnątrz, no to też pokazuje, jaka w ogóle jest sytuacja w tym momencie w TVP TVP i tak powiem szczerze, zupełnie od siebie, ja nie zazdroszczę w tym momencie nikomu pracy tam, bo o ile, co zresztą można było się dowiedzieć i o czym można było gdzieś tam też przeczytać, atmosfera już wcześniej nie była za zdrowa, to teraz podejrzewam, że może być tam naprawdę ciężko i najzwyczajniej w świecie wielu osobom, no najzwyczajniej w świecie nie można teraz do końca ufać, więc sytuacja na pewno nie jest fajna.
2: Natomiast właśnie wróćmy do tych dotychczasowych pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Oni dostali informację o zaprzestaniu wykonywania obowiązków służbowych i o tym, że mają się oddać do dyspozycji nowych władz. Dotychczasowi szefowie agencji rozesłali pisma do pracowników, w których apelowali, aby nie poddawać się woli nowych władz TVP. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk oraz jego zastępcy Samuel Pereira i Marcin Tulicki, jednak należy o nich już mówić w czasie przeszłym, chociaż oni tak o sobie nie mówią, o czym zaraz, ponieważ no, generalnie zostali odwołani przez nowego prezesa TVP. O tym, kto tym nowym prezesem jest i kto tam na tych stanowiskach się znalazł i o personaliach powiemy sobie później. Tych wątków jest dużo i nie da się wszystkich poruszyć naraz. Pracowników poinformowano o mianowaniu nowej dyrekcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W mailu przekazanym pracownikom Telewizji Polskiej w czwartek po południu pełniący obowiązki dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych TVP podkreślił, że po odwołaniu Michała Adamczyka, Samuela Pereira i Marcina Tulickiego nie mają prawa do wydawania komukolwiek z pracowników lub współpracowników TVP jakichkolwiek poleceń. Natomiast zwrócił się też ten pan o udzielenie nowemu kierownictwu TAI wszelkiego wsparcia potrzebnego w sprawnej realizacji obowiązków. Ponadto przypomniał, że przygotowanie treści w czasie, który powinien zostać poświęcony na realizację obowiązków wobec TVP lub z wykorzystaniem infrastruktury TVP i udostępnianie jej mediom konkurencyjnym wobec TVP, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub być podstawą do podjęcia przez TVP kroków dyscyplinarnych i innych działań przewidzianych przepisami prawa. Czyli po polsku... Zastanówcie się, czy chcecie robić ten program w tej republice, bo tak w sumie to można jeszcze zastanowić, czy to jest rzeczywiście takie do końca lega artis, no nie? Bo wiecie, oni teraz robią program w tej republice, a tak naprawdę wykorzystują właśnie infrastrukturę Telewizji Polskiej. No i co?
1: Pytanie tylko, jakie mogą być konsekwencje oprócz tego, że ich zwolnią, co i tak już się w zasadzie... można powiedzieć, wydarzyło.
2: Pociągną do jakiejś odpowiedzialności.
1: Być może.
2: Jeżeli będą chcieli. Natomiast tak jak powiedzieliśmy, oni trwają, oni się nie dadzą tak łatwo i pan Adamczyk i pan Pereira nie uznają swojego odwołania i nadal pracują w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. W czwartek jeszcze byli normalnie na Placu Powstańców. Aktywny jest też wciąż profil TVP Info na platformie X, dawniej Twitter, na którym publikowano m.in. czarną planszę z białym napisem "Tu miał być twój ulubiony program" i logo TVP Info i w ogóle różne inne dziwne rzeczy publikowali. Na przykład, że ktoś tam z Niemiec wypowiedział się krytycznie o sytuacji związanej z TVP i publikują rzeczy właśnie w innych jakichś obcych językach, to teraz Niemcy w ogóle was obchodzą, co oni mają do powiedzenia i publikujecie jakieś rzeczy po angielsku, więc to jest trochę zabawne, także tego profilu, ten profil TVP Info w mediach społecznościowych nie został odbity. Pewnie to jest tak, że pan Samuel Pereira założył sobie ten profil, on na jakiegoś swojego maila niekorporacyjnego, czyli wiecie tam samuel.pereira@, nie wiem,
1: gmail.com.
2: Tam, mamy grzeby tylko. No i nic z tym nie zrobimy, no nie, z tym profilem, dopóki się swojego nie założy.
1: Trzeba do Ilona napisać, ale to długa ścieżka.
2: Natomiast został odzyskany profil TVP3 i tam już się pojawiły takie informacje, że koniec TVPiS, także to już jest po stronie tych nowych władz, no, ale tam na TVP Info Samuel, który dalej pracuje, dalej walczy.
1: Dalej na barykadzie.
2: Natomiast on sobie może chcieć. Sytuacja bowiem jest taka, że mamy nowe władze, nowe personalia, nowe osoby na antenie i teraz o nich słów kilka. Nowym prezesem Telewizji Polskiej został Tomasz Sygut, czyli od dzisiaj rozumiem, że musimy mówić imperium prezesa Tomasza.
1: Tomasza, tak.
2: Dziwne to. No nie będzie on w moim sercu jakoś, no wiecie kto był, potem ten Mateusz, no jakoś to przeżyłam, a teraz to już marność nad marnościami, wszystko marność. Ten pan Sygut w latach 2015-2016 był szefem telewizyjnej agencji informacyjnej. Po południu w środę w firmie pojawili się także pan Grzegorz Sajur. O nim mówiliśmy 2 tygodnie temu w naszym poprzednim wydaniu w kontekście plotek, że jest tutaj przymierzany, żeby się tą telewizją polską zająć. No i doświadczenie tutaj ma jak najbardziej, bo do 2016 roku był wieloletnim wydawcą wiadomości, a w ostatnich latach związanych choćby z Radiem 357, tam przygotowujący swój cykl. I on będzie nowym szefem telewizyjnej agencji informacyjnej. Pojawił się też Paweł Płuska, to z kolei transfer z Faktów TVN-u, bo był ich reporterem

0: W latach 90. też miał taki dżingiel, tak?
1: Tak, muzyka którą kochacie. Powiedzieli takim głosem i bardzo bliskim brzmieniowo, jeżeli chodzi o głos papieża. Także Telewizja Polska pokazywała to parę razy już od kilku lat, że takie są rzeczy w tym TVN-ie, się śmieją z papieża. I teraz ten właśnie, co szydził z papieża, przyszedł tutaj zarządzać i on ma pokierować programem, który zastępuje Wiadomości, czyli serwisem 19.30. Warto też powiedzieć, że wiele innych mediów zgodziło się na odejścia dziennikarzy bez zachowania zakazu konkurencji i okresu wypowiedzenia, aby ułatwić zmiany w TVP. Tutaj już możecie trochę znać nasze poglądy, że wszelkie umowy śmieciowe to jest coś, co my krytykujemy zawsze, ale zaletą tego, że ludzie czasami są zatrudniani na w takich właśnie umowach, jest to, że mogli szybko dokonać zmiany miejsca swojej pracy. I tak właśnie się okazało, że w Polsacie tak jest, że ludzie się zatrudnia na takich jakichś umowach
0: albo
1: czasowych.
0: Na B2B może
1: tak,
0: też.
1: Tak, no pewnie też coś takiego ma miejsce. I w związku z tym oni tutaj mogą myk-myk się pojawić w TVP. I tak właśnie do nowej TVP trafiają m.in. Małgorzata Nowicka-Awtowicz, Piotr Jędrzejek, Bartosz Cebeńko, Wioletta Wramba, Milena Bobrowska i uwaga, Jarosław Kret. To już się mówiło we wtorek, że on odchodzi z Polsatu, gdzie prezentował Pogodę. No i ja tak już myślałam, że to idzie w tę stronę, no ale rzeczywiście w nią idzie, że on trafia z Polsat News i Wydarzeń 24 do TVP, a te pozostałe osoby, które wcześniej wymieniłam, to są reporterzy przede wszystkim, czy też prowadzący serwisów informacyjnych, którzy z Polsatem byli związani. Teraz taka duża ekipa opuszcza właśnie Polsat, przechodzi do TVP, no ale nie tylko z Polsatu ci ludzie się rekrutują, bo też Tomasz Marzec, do niej niedawna związany z Najwyższą Izbą Kontroli, wcześniej z TVN24, Joanna Dunikowska-Paś, wcześniej TVN24 i to właśnie ją dzisiaj zobaczymy w roli prowadzącej serwisu 19.30. Mam nadzieję, że tej godziny my się tutaj wyrobimy z naszym programem i że zobaczymy, jak sobie poradzi, ponieważ te dwa pierwsze wydania 19.30 prowadził pan Marek Czyż, więc tutaj taka właśnie nowość. Natomiast to nie jest koniec, jeżeli chodzi o gospodarzy tego głównego serwisu informacyjnego, bowiem propozycję poprowadzenia go otrzymał pan Zbigniew Łuczyński. Możecie to nazwisko znać, bo przez ostatnie lata związany był ze stacją TVN. Natomiast warto wspomnieć o tym, że swoją karierę rozpoczynał w Telewizji Polskiej. Zaraz po studiach wygrał konkurs na prezentera w TVP Kraków i został głównym prowadzącym programu informacyjnego Kronika. Przygotował także materiały na antenę ogólnopolską, natomiast w latach 2006-2023 Zbigniew Łuczyński był gospodarzem magazynu interwencyjnego Uwaga i to właśnie stamtąd możecie go znać. Jak nawet nie kojarzycie nazwiska, no to myślę, że głos i twarz, jeżeli widzicie, są wam znane. No takie twarze tego programu to Ryszard Cebula, no i właśnie pan Łuczyński, więc to o nim mowa. Natomiast z programem rozstał się za porozumieniem stron. My o tym mówiliśmy, że Uwaga tam zmieniała znacząco swoją ekipę prowadzących. Tak więc, no jeszcze nie wiemy, kiedy pana Zbigniewa zobaczymy na ekranie. To nie koniec wątków personalnych, bo w piątek rano pojawiła się informacja, że z RMF FM żegna się Roch Kowalski. I ja już też przypuszczałam, co się święci. I rzeczywiście to się święci, że wieczorem potwierdzono, iż przechodzi on do TVP, natomiast nie ma tam on należeć do tej ekipy, która będzie tworzyła serwis 19.30, natomiast ma tutaj kreować nową odsłonę kanału informacyjnego. No właśnie, trudno nam jeszcze powiedzieć, jak ten kanał się będzie nazywał, prawda? To o tym od razu możemy powiedzieć, że tutaj też pogłoski są różne.
0: Były że może koncepcje... być zmiana.
1: Że konieczny byłby rebranding, aby odbudować zaufanie do kanału. Pojawiał się pomysł, żeby to się nazywało TVP24, błagam, nie róbcie tego.
0: No nie.
1: Skojarzenie jest bardzo oczywiste. Ludziom się będzie myliło, wszyscy będą szydzić, więc to głupi pomysł jest. Tak, mam nadzieję, że nie pójdą tą drogą. Nie wiem, jaka inna nazwa byłaby dobra, no bo nie możecie tego nazwać TVP News, no bo to TVP, no to nie po polsku. Zresztą z Polsat News się z kolei może mylić. Także nie wiem, czy jest jakaś droga w tym kierunku i chyba dotychczas, do tego momentu nie wiemy, jak to ostatecznie będzie wyglądało, bo się pojawiają różne informacje.
0: Ja się wcale nie zdziwię, jak zamiast TVP Info pojawi się Info TVP.
1: A właśnie, to wcale nie byłoby takie nielogiczne. O tym kiedy ten program ma w ogóle w tej nowej odsłonie się pojawić, powiemy sobie, myślę, że za moment. O panu Rochu jeszcze słowo, że on dołączył do redakcji RMF FM w lipcu 2021 roku, natomiast od roku 2013

0: 13 był związany z TOK FM, gdzie pełnił funkcję reportera sejmowego oraz prowadził audycje polityczne. Co do takich zmian personalnych jeszcze, to wyobraź sobie, że pojawiła się taka zmiana w TVP Sport, bo nowym dyrektorem tej stacji będzie Jakub Kwiatkowski, który do niedawna był rzecznikiem PZPN. Na czele stacji zastąpi on Krzysztofa Zielińskiego. I tutaj rzeczywiście spotkałam się z takim głosem przenikniętym wątpliwością, na portalu X, że no okej, rozumiem, że można było robić te zmiany tak szybko w tych innych stacjach, chociaż rzeczywiście no tutaj się nie odbyła żadna procedura konkursowa, no nie, tylko takich po prostu wyznaczono. Ale czy naprawdę w TVP Sport trzeba było zmianę robić tak już teraz od ręki i naprawdę nie można było zrobić tej procedury konkursowej, żeby nikt im nie mógł niczego zarzucić?
1: No właśnie.
0: No to... można chyba było. Nie, to aż, to aż tak,
1: aż tak nie trzeba było. Mi się tak, wydaje. Tak. Sport jest raczej daleki od polityki.
0: No tam na ogół tak.
1: Na ogół.
0: Natomiast w serwisie 19.30 poinformowano wczoraj, że do komentowania sportu powraca Dariusz Szpakowski. Bo w ostatnich latach coś tam się dziwnego wydarzyło, że on zniknął. Został jakoś tak odsunięty. Przy okazji którychś tam mistrzostw coś takiego miało miejsce. To nie koniec zapowiedzi, bo z wiadomości, którą do pracowników wczoraj wysłał bodajże pan Tomasz Sygut, czyli nowy prezes Imperium. Dziwne to. Nowy prezes Imperium. Nie rozumiem. Z tej wiadomości, której treść jakoś oczywiście, jak to zwykle często bywa, wyciekła do mediów, wynika, czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie, bowiem ma się dokonać wielki powrót pana, którego pytano już w ostatnim czasie, czy chciałby wrócić do TVP. On powiedział, że chętnie by tutaj brał udział w odbudowie tego wszystkiego. Mam na myśli Macieja Orłosia, który miałby zostać prowadzącym Teleekspresu, konkretnie ma poprowadzić pierwsze wydanie tego programu po powrocie, jak on już wróci wreszcie. Z kolei do Panoramy ma wrócić związany przez nią przez lata Jarosław Kulczycki. No, Panoramy też wciąż nie mamy. Jak wróci, to będzie. Tak jak powiedziałam, nie mamy kanału informacyjnego, nie mamy TVP Info, czy jak to się tam będzie nazywało, i plotki głoszą, że między świętami a Nowym Rokiem może właśnie ruszyć nowa odsłona tego kanału, więc może tak być, że w naszym wydaniu sylwestrowym będziemy tutaj mieli o czym mówić. No i to są chyba te najistotniejsze wątki, jeżeli chodzi o telewizję polską. A więc podsumowując to, bo to myślę, że musimy powiedzieć, czy uważamy, że dobrą drogą poszedł pan Bartłomiej Sienkiewicz? Nie wiemy. Wykorzystujemy
1: dokładnie
0: swoje prawo do nieposiadania zdania, ponieważ nie znamy się na prawie, w ogóle żadnym prawie, a na prawach dotyczących spółek tym bardziej się nie znamy. Czy można było lepiej? Poczytajcie sobie opinie prawników i możecie wyciągnąć tutaj jakieś własne wnioski, co rekomendujemy zawsze. Natomiast pamiętajcie, że to, że ktoś krytykuje, to nie znaczy, że jest fanem tej czy innej opcji, tylko stara się też często na to rzetelnie spojrzeć, więc tak to jest. My jakiejś swojej radykalnej oceny tutaj unikamy, bo rzeczywiście pojawiają się takie głosy, że teraz, skoro zostało to przeprowadzone tak, no to teraz PiS tutaj będzie miał asa w rękawie i po prostu mit jakiś, z którym będzie, który będzie, wiecie, miał wciąż na sztandarach, że tak, tutaj to zostało przeprowadzone w taki sposób, ze złamaniem reguł, zasad, prawa, wszystkiego. Z drugiej jednak strony Donald Tusk obiecał, że to się wydarzy szybko, że w ogóle pierwsza rzecz, za którą się weźmie, to będzie odzyskanie telewizji publicznej. Być może nie należało obiecywać, że to zostanie zrobione tak szybko, być może należało, wiecie, przemyśleć te obietnice, no ale co poszło w eter, to poszło. Ale tak poza tym, no to już mówiąc teraz najbardziej serio, jak potrafię, wszyscy wiemy, jak wyglądała telewizja publiczna, że nie stała ona koło rzetelności, koło tego, jak w ogóle media powinno się, jak one powinny wyglądać w tej informacyjnej sferze. Więc przez kolejne miesiące, dni mieliśmy oglądać to samo, te paski, tak jak ktoś napisał, kolejna wigilia, teraz za pasem, na której młode osoby LGBT słyszałyby w domach, że są tym
1: ideologią.
0: Tym są zarazą, ideologią, bo tak powiedział pan w TVP, a w ogóle to Niemcy chcą nam coś tam, to przecież powodowało to po prostu, rzeczywiste podziały w rodzinach. Ktoś pisał, moja babcia miała 98 lat i umarła w przekonaniu, że w ogóle ci geje nas krzywdzą, najeżdżają nas Niemcy, bo tak powiedział pan z telewizora, a pan z telewizora nie może kłamać. No i co, babcia umarła? No już nikt jej nie powie, nie pojawi się nowy pan z telewizora, dokładnie, którą przekona pani babciu, to nie
1: babcia
0: tak
1: nie zdążyła tego więc, dożyć po prostu.
0: Tak, więc straty po prostu kolejne by się dokonywały, więc no chyba jednak dobrze, że się tak stało, jak stało. Być może można było lepiej, tak jak mówimy. Nie oceniamy tego, a pojawia się tylko ostatnio, moje zdanie, taki argument. Też go ostatnio Szymon Hołownia go wczoraj sparafrazował, że jeżeli idziesz wyczyścić jakieś miejsce z fekaliów, czy tak jak pan Hołownia powiedział, kiedy idziesz wyczyścić stajnię Augiasza, to musisz się liczyć z tym, że przy tej okazji niestety też trochę sobie ręce ubrudzisz.
1: Ja natomiast obawiam się trochę czegoś innego i tu jest taki dość duży kredyt zaufania w stronę obecnej władzy i tego, co będą mieli zamiar zrobić. Mówi się, że w połowie roku, że przez pół roku ma powstać nowa ustawa medialna, w której zostaną zabezpieczone interesy mediów publicznych w ten sposób, żeby już więcej nie mogło po prostu dojść do takiej sytuacji, że one będą narzędziem politycznym. Czy ja w to wierzę? Tyle czasu było, tyle ekip rządzących zajmowało się mediami i publicznymi i każda ekipa, absolutnie każda traktowała to jak swoją zdobycz, bo jest to łakoma zdobycz, jest tak, to łakomy kąsek. I powiem tak, ja bardzo chcę wierzyć, że tym razem rzeczywiście zostanie coś zrobione, żeby te media były faktycznie mediami publicznymi i żeby po raz kolejny przy jakiejś tam następnej zmianie władzy, no nie oszukujmy się, jakaś tam zmiana prędzej czy później kiedyś nastąpi w tę lub inną stronę, to że kolejni politycy to już w ogóle absolutnie nie będą się przejmować prawem i sobie tych mediów po prostu nie zabiorą, no bo skoro poprzednia ekipa coś takiego zrobiła, to teraz my i będziemy tak sobie te media publiczne wyrywać z jednej opcji w drugą opcję. Mam nadzieję, że to, co się stało teraz, będzie przyczynkiem do tego, żeby już rzeczywiście taka sytuacja w przyszłości przy kolejnych zmianach usteru nie miała miejsca. Ktoś może powiedzieć, że jest to naiwne i ja też powiem szczerze, nie stawiałbym na to wielkich pieniędzy. Natomiast chcę wierzyć, że faktycznie w tym momencie jest na to jakaś szansa. A czy tak będzie, to po prostu w przyszłości się okaże.
0: No dla mnie cały czas wizja takich zupełnie bezstronnych mediów publicznych jest pewnym idealizmem, w ogóle bezstronnych mediów jakichkolwiek. No ale okej, okay, może za mało widziałam jeszcze w życiu i może da się tego dokonać. Mi się wydaje, że zawsze właśnie jak nie kapitał w mediach prywatnych, to ktoś coś zawsze i trudno mi wierzyć, żeby to się tak w pełni dało zrobić, ale można chociaż starać się
1: można
0: zbliżać do ideału
1: tego,
0: tak, i tego życzymy obecnej ekipie. Nie opuszczamy jednak TVP, bo za chwilkę sobie powiemy, co tam się w Polskim Radiu dzieje. Dzieje się mniej, ale mimo wszystko jednak
1: też się
0: coś
1: troszkę dzieje.
0: Ale warto jeszcze coś powiedzieć o Telewizji Polskiej, co się wydarzyło wcześniej, co też jest, myślę, ciekawe. Otóż z początkiem stycznia Telewizja Polska ma wprowadzić duże cięcia w części stacji tematycznych. Dotyczy to przede wszystkim TVP3, takie przebie były zapowiedzi, no bo to TVP3 kiedyś wróci, no nie? I zapowiedzi są takie, że zniknąć ma pasmo TVP3 Info, które obecnie, znaczy obecnie, teraz tego nie ma, ale dopóki nie zniknęło, to było emitowane od poniedziałku do piątku i składało się na nie 8 wejść antenowych od godziny 10 do 14.30. Według ramówki na pierwsze dwa tygodnie stycznia, nie wiadomo na ile aktualnej, pasmo w całości znika z anteny, a to był taki właśnie jeszcze dorobek chyba końcówki rządów prezesa Jacka, o ile pamiętam. I tak właśnie się obchodzicie z tym dziedzictwem. W zamian stacja miałaby pokazywać m.in. powtórki reportaży i magazynów. Miała pokazywać wiadomości z godziny 12, ale one już nie istnieją. A właśnie, też nie powiedzieliśmy, co w tym kontekście, skoro serwis się nazywa 19.30, to co z wiadomościami o 12 i o 15, czy tam o 8 rano? Czy one będą, czy będą miały inne nazwy? O tym nikt nie mówi jeszcze. No ale wracając do tego TVP3 i też jakiś tam serial miałaby w tym czasie pokazywać po godzinie 10, ale wiecie, to wszystko się może jeszcze zmienić, natomiast sygnalizujemy wam, że tutaj takie plany zaszły. Z anteny mają też wypaść wydania Ekspresu Regionów o godzinie 7.45, 12.45, 14.45, 16.45 i Fleszowe o 16 oraz Echa Dnia o 16.05, które ma zastąpić magazyn Na Sygnale z TVP Info. Nawet nie wiedziałam, że taki jest. Przecież tak się nazywa serial, więc w sumie bez sensu nazywać dwie rzeczy tak samo. Za to Dziennik Regionów miałby być emitowany 3 razy dziennie o 16.45, 20 i 22.10. Dlaczego tak? Oszczędności... zanim dlaczego tak, to o tym, że nie tylko TVP3 obejmują te właśnie redukcje, bo dotyczą też innych kanałów tematycznych publicznego nadawcy, między innymi TVP Historia i TVP Kobieta. W obu mają zostać mocno ograniczone premierowe treści. W ramówce TVP Historia na pierwsze tygodnie nowego roku nie ma kolejnych odcinków teleturnieju Giganci Historii chociażby. No i właśnie, dlaczego w ogóle takie zmiany? Przecież... Takie dobre treści były inwestowane w to. Chodzi o to, chodzi o pieniądze po prostu, o plan oszczędnościowy Telewizji Polskiej. Publiczni nadawcy żyli w takiej niewiedzy, ile dostaną w przyszłym roku jako rekompensatę abonamentową z budżetu państwa, bo nie zanosiło się na to, aby to była kwota podobnie wysoka jak w roku bieżącym, kiedy trafiły do nich papiery skarbowe o nominalnej wartości 2,7 miliarda złotych, z czego 2,35 miliarda złotych trafiło do Telewizji Polskiej samej. W tej sprawie się wypowiadał poseł Platformy Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, który jest szefem Komisji Kultury i Środków Przekazu i powiedział niedawno portalowi wirtualnymedia.pl, że w przyszłym roku media publiczne mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 900 milionów do 1,7 miliarda złotych. To są kwoty, które wynikają z rozmaitych zobowiązań mediów publicznych, ale tutaj musi być taka gwarancja, że ta telewizja się zmieni, wróci do dziennikarstwa, będzie na tyle, na ile się da, bezstronna i tak dalej, i tak dalej. Tam już się coś rozstrzygnęło, prawda, jeżeli chodzi o ten budżet i o to, ile ostatecznie tych pieniędzy będzie, ale plany zostały powzięte. Jeżeli mieli kręcić tych gigantów historii, to nie nakręcili odcinków, więc ich po prostu nie będzie. Z tym TVP3, to zobaczymy, bo to też będzie pewnie zależało od wizji. Trzeba najpierw je włączyć. Oni może tam dalej robią. Jeżeli kiedyś pomyślicie, że wasza praca jest bez sensu, pomyślcie, że moglibyście pracować w TVP3 i tworzyć programy telewizyjne, których nikt nie ogląda.
1: No właśnie. Ciekawe, czy dalej robią.
0: Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, które się miały dokonać, to się okazuje, że już mamy taką pewność, iż nie dokonają się wszystkie, chociaż czy można być czegoś teraz pewnym? Otóż w ubiegłym tygodniu Press Service podał informację o likwidacji Telekuriera, czyli jedynego reporterskiego programu społeczno-interwencyjnego, który powstaje poza Warszawą i jest przygotowywany przez dziennikarzy regionalnych ośrodków TVP, nadawanego od 23 lat aż. Ostatnie wydanie miało zostać pokazane 27 grudnia. W obronie audycji stanęli jej twórcy, reporterzy, operatorzy, wydawcy, kierownicy produkcji, ale także montażyści i, uważaj, tłumacze języka migowego związani nie z ośrodkami regionalnymi. Pod protestem podpisało się ponad 50 osób. Listy w obronie Telekuriera wystosował również Zarząd Regionu Wielkopolskiej Solidarności. No i jak widać, interwencje przyniosły efekt, bo w czwartek rano zespół twórców Telekuriera, w ten jeszcze poprzedni czwartek, w tym tygodniu to komu to było w głowie, zespół został podczas zdalnego spotkania poinformowany, że pozostają w styczniowej ramówce. Była to kolejna już próba usunięcia programu. Dwie poprzednie miały miejsce w ciągu ostatnich 8 lat, a więc już za PiSu, nie? Ciekawe to jest. Ale jaką tutaj decyzję podejmie nowa władza? Trudno nam powiedzieć, ale skoro były takie protesty, to może sobie to wezmą do serca. No zresztą dlaczego by to zdejmować? Okej, rozumiem, że to generuje jakieś koszty, ale chyba program interwencyjny, który jest realizowany poza ośrodkiem warszawskim,
1: to jest jednak
0: jakaś
1: misja.
0: To jest rzecz, którą warto byłoby utrzymywać. Natomiast z tym przejmowaniem się misją, to powiem ci, że też jest różnie, ponieważ mam dla ciebie kolejną informację. Otóż zespół przygotowujący program o osobach zaginionych, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, zapowiedział, że od stycznia nie będzie już on emitowany, a powodem są oszczędności w telewizji polskiej. No ale tutaj znów może pieniądze się znajdą.
1: No na takie programy...
0: Zawieszenia, tak, na takie programy zupełnie serio oczywiście
1: tak,
0: powinny.
1: Tak, to powinny być pieniądze, oczywiście, że tak.
0: Od 1996 roku we współpracy z policją oraz służbami poszukiwawczymi twórcy pomagali osobom zaginionym i ich rodzinom. Od września 2016 roku program realizowany był przez Katowicki Ośrodek Telewizji Polskiej. Nie wiem, czy o tym wiedziałeś.
1: No nie wiedziałem.
0: Bo tam się właśnie znajdowała redakcja programu. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, w ostatnim czasie ten program był obecny w ramach pasma wspólnego TVP3 i ostatnie wydanie ma zostać wyemitowane. Miało zostać wyemitowane 30 grudnia, ale czy może kiedyś lub nie, lub tak.
1: Może
0: lub
1: na fejsie, ostatnim wydaniem. Na YouTubie.
0: Może tak, może na YouTubie, nikt tego nie wie. Program w ogóle mnie się nie kojarzył z TVP3, bo z jedynką telewizyjną mi się kojarzył.
1: I z telewizją Polonia.
0: Natomiast został przeniesiony właśnie z TVP1 do TVP3 na początku 2018 roku. Przyjął jakąś nową formułę w ostatnim czasie, cokolwiek to znaczy, nie wiem, bo nie oglądam. Zyskał tę nową formułę jesienią, a jego prowadzącą została Alicja Popiel. Tak więc no, przedstawiliśmy wam ten stan rzeczy a propos tych produkcji TVP3. Natomiast czy możemy się tutaj na coś nastawiać, skoro nie ma TVP3? No trudno powiedzieć, ale też no, nie powiem. Powinniśmy chyba tych informacji pomijać. Natomiast zdecydowanie myślę, że fajnie by było, gdyby nowa władza jakoś się postarała o środki finansowe na ktokolwiek widział. Bo tak jak powiedziałeś, to jest program z misją. Wiem, że już jest sporo innych miejsc. Jest internet, za pośrednictwem którego poszukiwanie tych osób zaginionych się odbywa. Ale im więcej komunikatów, takich źródeł, takich miejsc, tym pewnie większa szansa na skuteczne poszukiwania. Program wielu tysiącom osób, wielu tysiącom rodzin pomógł i myślę, że każdy z nas w jakimś momencie się z nim zetknął i go widział. I nawet ciebie, Michale, w pewnym sensie ten program straumatyzował, nie sama jego treść, ale jego muzyczna oprawa, którą ty pamiętasz.
1: Oj tak, to naprawdę jedna z mroczniejszych czołówek, z jakimi dane mi się było zetknąć, jeżeli chodzi o programy telewizyjne. A jeszcze tam był ten sam lektor, który był w 997, Zbigniew Zaliński, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, który naprawdę dość się komponował jeszcze z tym podkładem, z tą mroczną taką czołówką. Okazuje się, że ten utwór był w naszej płytotece i my sobie go za chwilę posłuchamy.
0: W naszej płytotece jest wszystko, więc w ramach przerywnika muzycznego posłuchamy, żeby wczuć się w ten mocny, no, w ten roczny klimat. No a my pozostajemy w tym zawieszeniu, jeżeli się tylko dowiemy, co z tymi produkcjami TVP3 i innych kanałów tematycznych się będzie działo, to będziemy wam dawać znać o tym w najbliższym czasie.
1: Tak jest. Jeżeli chodzi o ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, zawsze mieliście okazję posłuchać tych pierwszych taktów tego utworu, no to teraz, słuchajcie, tylko w RTV dla was specjalnie, w całości.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i mamy wasze głosy odnośnie stanu obecnego, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Tu Wiesław między innymi napisał, że zostaje Telewizja Republika i w Polsce, i w Polsce, Wiesławie, też nie zapominaj o w Polsce i Telewizja Trwam. I Radio Wnet też warto wspomnieć. Radio Wnet również aktywnie śledzi temat.
0: Ojej, a propos Radio Wnet i Telewizji Republika, zanim, przejdziemy do tego wątku
1: do radia
0: radiowego, to musimy poruszyć ten temat. Michał, ale co byś zrobił, jakby do ciebie zadzwonił ktoś w nocy, o 3 w nocy i powiedziałby, że nie działa mu telewizja?
1: To do mnie by się nie dodzwonił, bo ja mam włączony tryb nie przeszkadzać. Chyba, że miałbym go w ulubionych, a myślę, że prezes Matyszkowicz miał tego pana w ulubionych.
0: No, raczej tak. Pomyślcie o tym, co byście zrobili, gdyby zadzwonił do was w nocy o 3 Jarosław Kaczyński i powiedział, nie działa mi telewizja, co mam zrobić? A zmierza właśnie do wywiadu, którego prezes Polski Zbawca Narodu udzielił Telewizji Republika i Radiu Wnet, zdaje się, jeżeli tutaj niczego nie przekręcam, że to były jednocześnie te media. I tam przywołał sytuację, w której w grudniu, chyba 18 grudnia, wrócił w nocy z Krakowa, czyli zdaje się, że musiał wracać z miesięcznicy pogrzebu, bo się takie rzeczy obchodzi, i włączył telewizor, się okazało, że nie działa mu. I tak to powiedział, że dzwonię do jednej osoby, nie działa, nie odbiera, druga nie odbiera, aż wreszcie zadzwoniłem do prezesa Matyszkowicza i zapytałem, czy to już.
1: Ale ja współczuję tym ludziom. Ale wiesz co, ja współczuję tym ludziom, patrz, jest godzina trzecia w nocy, a jakiś typ dzwoni do ciebie,
0: żeby
1: telewizor nie działa. No naprawdę, to po prostu współczuję, współczuję.
0: Jak to Sanak śpiewała, sorka za ten telefon dzisiaj o drugiej w nocy, tylko chciałam pomocy i ciebie. Także
1: no to właśnie prezes
0: na trzecią w nocy, tylko to przemienić. To była piosenka prezesa Kaczyńskiego do prezesa Matyszkowicza, który to prezes Kaczyński chciał się dowiedzieć, czy to już, czy to jak w stanie wojennym nas wyłączyli. A prezes Matyszkow powiedział, nie, panie prezesie, bo po prostu pan nie ma wystarczająco nowoczesnego sprzętu, który by obsługiwał ten nowy standard DVB-T2. Proszę sobie kupić telewizor nowy albo przystawkę sobie zrobić, bo to właśnie był ten czas, kiedy nastąpiło przejście na ten nowy standard. Wniosek z tego jest taki, że przez półtora roku prezes Kaczyński nie oglądał niczego innego poza TVP, kogo to dziwi, bo już inne stacje to przeszły dawno na ten standard, no nie? Więc on po
1: to
0: prostu...
1: To prawda. No, może właśnie dlatego TVP tak zwlekało.
0: No tak, ale nie porozumieli się z nim, że jednak nie zdążył się tam zaopatrzyć w te nowoczesne rozwiązania. Także to jest, myślę, taki zabawny element tej historii. No ale dodamy jeszcze tylko tyle, że nowa ekipa walczy. Już pierwszego dnia został usunięty serial Reset z internetu. Wywalili z aplikacji TVP Go te piekielne kanały, które emitowały w zapętleniu programy Reset oraz Jak oni kłamią. Nie musimy mówić, że oczywiście Jak oni kłamią i inne podobne audycje też z anteny znikają.
1: Ale słuchajcie, na YouTubie jeszcze do niedawna było, więc jeżeli jesteście fanami programu Jak oni kłamią, Resetu i innych takich rzeczy, to zawsze...
0: No kto mi teraz wyjaśni no, tych szamanów z Wiertniczej? Sama będę musiała wszystko
1: wyjaśniać. Tak.
0: Dobrze. To więc takie rzeczy są związane z telewizją polską, natomiast jak wygląda sprawa w polskim radiu? Powiem szczerze, nuda. Nikt nie transmituje sygnału ze swojego telefonu, nikt niczego nie okupuje, tak jak Polskiej Agencji Prasowej. Po prostu coś tam się personalnie pozmieniało, ktoś czegoś nie uznaje, tego właśnie nowego werdyktu, ale nuda, więc tylko pokrótce Michał wam omówi te zmiany personalne, bo na razie tyle się właściwie wydarzyło.
1: Dokładnie. Publicznym radiem przestała kierować Agnieszka Kamińska, ale ona twierdzi, że nadal jest prezeską, o czym pisała na Twitterze, czyli obecnym X-ie. Natomiast któż teraz tam się pojawił w zarządzie? Otóż nowy prezes Polskiego Radia to jest Paweł Majcher. On w latach 2006-2009 był prezesem Publicznego Radia Wrocław. Od końca 2009 roku do 2012 roku zasiadał w zarządzie Polskiego Radia, a później był między innymi rzecznikiem prasowym szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza. Wiceprezesem Polskiego Radia został Juliusz Kaszyński, dotychczas dziennikarz TVN24. W przeszłości pracował już w Polskim Radiu. No i tu wystosowali panowie prezes i wiceprezes maila do pracowników i napisali w nim między innymi: przyszliśmy tu odbudowywać i wzmacniać, znamy realia panujące w firmie, mamy świadomość, że wciąż pracuje tu wielu fachowców, chcemy skorzystać z państwa wiedzy i doświadczenia. Wiemy też, co działo się w radiu w ostatnich latach. No to dobrze, że wiecie, więc będziecie naprawiać w takim razie. Natomiast naprawa to, jak wiadomo, też zmiany kadrowe i już pierwsze zmiany zaszły. I tak oto Paweł Piszczek stracił stanowisko dyrektora informacyjnej agencji radiowej. Teraz mamy tam pełniącego obowiązki i jest nim wieloletni reporter Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Funkcję stracili również wicedyrektorzy informacyjnej agencji radiowej Celina Witas, Ewa Ablewicz-Rzeczkowska, Krzysztof Kosowski, też również stracił to stanowisko. Krzysztof Świątek przestał być dyrektorem Polskiego Radia 24. Pełnienie obowiązków powierzono dziennikarzowi rozgłośni Grzegorzowi Frontczakowi. No i też kolejny spadek. Otóż Edyta Poźniak nie jest już wicedyrektorką programu Pierwszego Polskiego Radia. To ta pani, która zdaje się wymyśliła radio kierowców i ona bardzo się lubiła z panią prezeską ówczesną, Agnieszką Kamińską. Natomiast również zmiany kadrowe w Trójce. Dawid Wildstein nie jest już wicedyrektorem programu Trzeciego Polskiego Radia. No i mamy też kolejne odejście. Otóż Anna Czabańska odwołana została ze stanowiska zastępcy Biura Programowego Polskiego Radia. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten zarząd. Natomiast to, co bardziej myślę, że może naszych słuchaczy ciekawić, to są również kwestie antenowe, bo się tu już zaczyna dziać. Otóż Janusz Życzkowski, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej i Gazety Lubuskiej, w środę nie poprowadził debaty dnia w Polskim Radiu 24. No ten pan to w ogóle ma problemy, bo też i w innych rozgłośniach Polskiego Radia nie chcą go wpuszczać na antenę. Zdaje się, czy to Radio Zielona Góra, czy Radio Zachód gdzieś tam, no tak, również tam na antenę się nie dostał.
0: Tak. Te lokalne wątki.
1: Do tego to myślę, że sobie jeszcze kiedyś tam może wrócimy, natomiast to tak tylko sygnalizujemy. W czwartkowym poranku gospodarzem politycznych wywiadów nie jest publicysta Stanisław Janecki. Zamiast niego wywiad przeprowadził Grzegorz Frontczak, czyli ten pan, który obecnie kieruje Polskim Radiem 24. Piotr Nisztor również został odsunięty od prowadzenia czwartkowego pasma w godzinach 9.30 13.30. Zamiast niego na antenie pojawił się Paweł Zieliński. W czwartek rano natomiast w sygnałach dnia na antenie radiowej jedynki nie było rozmów z politykami i w ogóle polityka to jest na razie temat, który w sygnałach dnia ma się nie pojawiać. Do tematów politycznych ma być powrót dopiero po świętach. No i teraz co tam dalej się dzieje? Bo się dzieje też, jeżeli chodzi o takie zmiany personalne, to teraz Polskie Radio chce polegać tylko na ludziach tam zatrudnionych. Otóż Polskie Radio zawiesza współpracę z pracownikami Telewizji Polskiej. W spółce mamy wielu świetnych dziennikarzy, którzy będą zajmowali się publicystyką na antenach Polskiego Radia. Przekazała Monika Kuś, rzeczniczka prasowa nadawcy. Zastanawiam się...
0: Kocham tę kobietę. Po prostu wszystko obroni, wszystko co trzeba to przedstawić. To jest idealna rzeczniczka.
1: Tak, ale zastanawiam się, czy pani Monika się cieszy, że teraz będzie mogła na przykład więcej informacji udzielać chociażby tym portalom medialnym, które przecież do niej na pewno pisały niejednokrotnie i chciały się dowiedzieć, co tam się dzieje, a ona musiała.
0: Się słodko
1: uśmiechać i w tym momencie nie mogę udzielić żadnej informacji. To na pewno też tak zupełnie serio, mimo tego, że niejednokrotnie tu się śmialiśmy z tych jej wypowiedzi, to na pewno to też dla niej nie było komfortowe. Więc pozdrawiamy. No i właśnie to była informacja, którą udzieliła w odpowiedzi zwrotnej na pytania portalu wirtualnemedia.pl. I to wszystko oznacza, że na antenach publicznego nadawcy nie pojawią się m.in. Adrian Klarenbach. On od kilku lat prowadził popołudniowe wywiady w Polskim Radiu 24. Michał Rykowski od października był w gronie gospodarzy trójkowego komentarza dnia. No czy na przykład Anna Popek. Ona współpracowała z Polskim Radiem od kilku lat. Ostatnio prowadziła Leniwe Popołudnie w Trójce i Między Nami Kobietami w Polskim Radiu 24. Więc na razie to są takie zmiany, jeżeli chodzi o Polskie Radio. Tu, jak widać, rewolucji nie ma, nic się jakiegoś takiego spektakularnego nie dzieje i dobrze. Ja powiem i dobrze, poczekajmy spokojnie na kolejne zmiany oficjalne i zobaczmy, co będzie się działo. Natomiast nie wiem, czy wszyscy też zdają sobie sprawę, ale Informacyjna Agencja Radiowa, o której tu też wspominałem, publikuje serwisy informacyjne i z tych serwisów mogą korzystać rozgłośnie komercyjne, które na przykład nie mają pieniędzy na to, żeby stworzyć swój własny newsroom i produkować własnym sumptem takie informacje. No to zresztą nie tylko Informacyjna Agencja Radiowa, też taką konkurencyjną opcją to jest Agora czy Eurozet. No teraz to tak naprawdę wszystko jedno, bo to jedna firma. Ale tu w związku z tym, co się ostatnio wydarzyło, to Radio Niepokalanów zrezygnowało z serwisów informacyjnych produkowanych przez Informacyjną Agencję Radiową. Oni napisali w swoich mediach społecznościowych, że w związku z ostatnimi wydarzeniami to oni po prostu rezygnują, będą myśleć nad tym, jak tu przygotowywać informacje w inny sposób, jak alternatywnie to rozwiązać, a na razie po prostu nie będzie w ogóle wiadomości na antenie Radia Niepokalanów.
0: No, no i dobrze, po co się nerwować?
1: No, to święta są, to no w takim razie no, nie ma co tutaj ludzi stresować. Więc to na razie pierwsza stacja, która coś takiego stworzyła. Wyczuwam dobry moment dla na przykład Radia Wnet albo dla Telewizji Republika, żeby przygotować jakiś taki serwis typu...
0: Nie, dla ojca Rycyka dobry moment.
1: No na przykład. Na przykład też chociażby dla niego. A wiesz, taką jakąś konkurencyjną ofertę. Może tańszą, żeby więcej osób chciało z niej korzystać, bo te serwisy no to tam trochę kosztują. Tam powyżej 1000 to na pewno za to się kiedyś płaciło, a teraz to nie wiem nawet, jak wyglądają te stawki. Więc zobaczymy, jakie w przyszłości będą oferty dla komercyjnych nadawców jeszcze na rynku dostępne.
0: No to chyba nie jest teraz najistotniejsze z naszej perspektywy. Najistotniejsze jest to, co się będzie działo antenowo w polskim radiu. Będziemy to też oczywiście obserwować. Mamy nadzieję, że poruszyliśmy te najważniejsze wątki związane ze zmianami w radiu i w telewizji, bo tak jak powiedzieliśmy, zostawiamy te jakieś dziwne rzeczy, co się dzieje w Polskiej Agencji Prasowej, bo tam jest jakaś też okupacja.
1: Tak.
0: Ale to już nie jest na nasze nerwy po prostu. Dlatego, żeby ukoić ból, na koniec tej części naszego programu zagramy utwór, który będzie nawiązywał do tych starych, dobrych czasów. My ostatnio, kiedy żegnaliśmy pewnych reporterów Wiadomości TVP, bo był kiedyś taki program jak Wiadomości,
1: był.
0: Teraz już go nie ma, teraz jest jakiś dziwny z cyferkami, więc jak był jeszcze ten program i żegnaliśmy jego reporterów, to graliśmy taką piosenkę, która była świadectwem na to, co by było, gdyby właśnie Wiadomości stały się piosenką. I ten sam autor, czyli Paweł Kieler, pokusił się też o pomyślenie o tym, co by było, gdyby cały kanał TVP Info stał się piosenką. A ponieważ TVP Info, no trudno powiedzieć, czy do nas wróci pod taką nazwą, jaka była, a jeżeli nawet nazwa zostanie, to już zdecydowanie oblicze będzie
1: przekaz
0: inne.
1: Przekaz będzie inny.
0: To żeby wspomnieć właśnie te dobre czasy, ten przekaz, ten warsztat, to jak się robiło kiedyś media publiczne, to posłuchajmy tego właśnie, co by się takiego wydarzyło, gdyby z tego będącego po prostu jakimś ewenementem na skalę światową kanału informacyjnego zrobić piosenkę. The
2: best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.
1: No to zostawiamy teraz media publiczne.
0: Wspaniałe to były media, tak. Nie zapomnę ich nigdy. Szereg wspaniałych wspomnień.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: My wrócimy do mediów publicznych, ale już w towarzystwie bombek i innych
1: i dzyń, dzyń, dzyń. I ho, ho, ho.
0: Właśnie tego. Ale teraz o innych rzeczach. Ani nie związanych z tym, co w mediach publicznych, ani ze świętami, czyli wszystkie inne rzeczy. Zajrzymy sobie teraz do serwisu player.pl, w którym w okresie okołoświątecznym pojawiają się aż dwa nowe seriale, przy czym jeden z nich to nie taka nowość dla części widzów, bo mogli się już zetknąć z tą treścią, która się pojawi w serialu w pewnej innej odsłonie. Otóż właśnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia Player przygotował serialową premierę pod marką Player Original. Nazywa się ona Na Twoim Miejscu i to jest mini serial komediowo-obyczajowy, będący rozszerzoną wersją kinowego hitu. Polscy widzowie poznali głównych bohaterów czyli Kaśkę w tej roli Paulina Gałązka i Krzyśka granego przez Mirona Jagniewskiego. To właśnie są główni bohaterowie filmu Na Twoim Miejscu i poznali ich w styczniu tego roku. No i minął rok niecały do momentu, w którym mogą właśnie obejrzeć te ich losy w wersji takiego miniserialu, ale to nie jest, że wiecie, no tylko film rozczłonkowany na kilka odcinków, tylko mamy taką wersję wzbogaconą o rozwinięcie wątków drugoplanowych oraz sceny, które nie trafiły do filmu. Pozwolę sobie więc w kilku słowach powiedzieć, o co w samym filmie chodziło, a potem uzupełnię to, co zostało tutaj dodane do wersji serialowej. A zatem Kaśka i Krzysiek to młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. Każdy z nich musi przyjąć obowiązki tego drugiego i stawiać czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia. Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? No wydaje się, że to jest taka no, taki jakiś dobry pomysł, dość standardowy, ale taki, który ma szansę, żeby się skończyć sukcesem, jeżeli chodzi o taki komediowy film, bo zamiana ciał jest tutaj tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności. W miniserialu Na Twoim Miejscu, czyli w tym właśnie rozwinięciu filmowej wersji, poznamy przeszłość Kasi i Krzyśka i dowiemy się, co tak naprawdę kryło się za sielankowym pobytem pary na Kaszubach przed paru laty. No to ci, którzy oglądali film, no to pewnie się domyślają, jaki tutaj, że w ogóle ten pobyt jest jakoś istotny dla fabuły, no to się pewnie dowiedzą w jaki sposób. Ponadto zobaczymy, czy Edycie, którą gra Magdalena Lamparska, uda się zawalczyć z mężczyznami o godną jej pozycję w firmie, a także czy kolorowa Olga, którą gra Delfina Wilkońska, jej orientacja zostaną zaakceptowane przez konserwatywną matkę Kaśki, w tej roli zaś Maria Pakulnis, czyli dyrektorkę przedszkola. Użytkownicy playera zobaczą na ekranie oprócz wymienionych aktorów także m.in. Jana Frycza, Michała Czerneckiego, Bartłomieja Kotrzedofa, Piotra Packa, Janusza Habiora, Macieja Miszczaka, Oliwiera Grzegorzewskiego, no i też innych odtwórców ról. Ten miniserial składa się z 4 odcinków. Przypomnę jeszcze raz tytuł Na Twoim Miejscu i można już te wszystkie 4 odcinki oglądać, bo one zostały udostępnione równocześnie i to się wydarzyło wczoraj, czyli 22 grudnia, przypomnijmy, w serwisie player.pl. I co myślisz, ciekawe?
1: Myślę, że tak. Myślę, że może być to interesujące. Zobaczymy, jak będzie faktycznie, bo opis faktycznie wydaje się no, taki zachęcający do obejrzenia.
0: A co ty byś zrobił, właśnie jakbyśmy my się zamienili ciałami na przykład? To byłoby ciekawe. Ogólnie myślę, że gdyby doszło do takich zamian ciał i na przykład to by się wydarzyło w jakimś takim momencie, nie mówię nawet konkretnie o tobie, tylko w ogóle o gatunku męskim, w momencie takim szczególnym raz w miesiącu występującym w życiu kobiety, no to myślę, że jakieś takie kwestie jak urlop menstruacyjny czy jakieś inne podobne rozwiązania
1: zostałyby szybko wprowadzone.
0: Absolutnie tak. Natomiast co by się wydarzyło z tej drugiej strony, czyli gdyby to właśnie pani znalazła się w męskim ciele, gdyby mogła być mężczyzną, choćby przez taki jeden dzień. No to wizję w tym kierunku już snuła jedna z polskich artystek. Nie wiemy, na ile to jest zbieżne z tym, co ostatecznie Kaśce, czyli bohaterce serialu i filmu Na Twoim Miejscu, tam przyszło zrobić. No ale to właśnie ta wizja jest taka szersza, bo ona nie tylko została takim zwykłym mężczyzną, ale wręcz super mężczyzną, supermenem, supermenką, super tak. Właśnie taką postacią, która tylu tam rzeczy się podjęła, no to już myślę, że się domyślacie, o kim mówimy, o jakiej piosence, o jakiej artystce. Kaja teraz nam zaśpiewa, a my po tej muzycznej przerwie opowiemy wam o jeszcze kolejnej propozycji serialowej Playera na czas świąt.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Na antenie Radia DHT słuchacie 200. wydania programu RTV. Jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego wejścia mamy komentarz od Mileny, ale nie od ciebie, tylko od naszej słuchaczki. Milena napisała do nas tak. Byłam na filmie Na twoim miejscu, więc myślę, że miniserial też będzie spoko. No i spoko, miejmy nadzieję, że...
0: To dziękujemy za taką polecajkę. Ciekawa jestem, czy będzie spoko to, o czym teraz, Michale, opowiesz naszym słuchaczom, bo tutaj, no myślę, że bazujemy na sentymencie pewnej grupy widzów, prawda?
1: Tak jest. Ta mowa o serialu Kamera Café. Jest to serial komediowy oparty na francuskim formacie. W 2004 roku powstało 78 odcinków, które pokazał TVN. Teraz serial powraca.
0: Ja... No to od razu zapytam, oglądałeś, nie, kiedy to było emitowane?
1: Nie, nie oglądałem.
0: Bo ja też nie, byłam na pewno za mała na to wtedy, aczkolwiek u mnie w domu się to oglądało i było to lubiane. Wiem, że potem serial stał się jakimś hitem, kiedy odcinki jakoś tam się zaczęły pojawiać na YouTubie, więc niekoniecznie trzeba być, wiecie, z tego pokolenia, które wtedy mogło to śledzić na bieżąco w TVN-ie w tym 2004 roku, żeby to dobrze znać. No i teraz mamy... Powrót.
1: Tak.
0: Ale to nie tak, że wiecie, kontynuacja typu dowiadujemy się, co u tamtych bohaterów przed 20 laty się działo, tylko mamy taką właśnie nową odsłonę, tak? Bo w Kamera Café można było powiedzieć, ja nawet widziałam takie komentarze, jak pojawiał się polski The Office, że po co nam The Office, jak już mieliśmy The Office, czyli Kamera Café.
1: Tak jest.
0: Bo to trochę to, no nie? Czyli mamy w jakimś biurze automat do parzenia kawy, przy którym się toczy takie biurowe życie i pojawiają się tam pracownicy, którzy tam rozmawiają o jakichś różnych rzeczach i to jest jakby cała oś fabularna i tam pojawiają się jakieś humorystyczne wątki. Więc to nie tak, że my teraz wrócimy do tych aktorów, do tych pracowników, którzy tam pracowali 20 lat temu, tylko znów właśnie coś osnutego wokół tego samego pomysłu, ale już z nowymi twarzami.
1: Tak, bo to będzie Kamera Café, nowe parzenie.
0: No właśnie.
1: Tak, i ten serial zabierze nas za drzwi małej lokalnej firmy, znajdującej się w jednym z mniejszych miast na mapie Polski. Niezmiernie centrum wydarzeń pozostaje automat do napojów ciepłych, stojący w głównym holu firmy, miejscu, w którym dzieje się prawdziwe biurowe życie. W firmie Prym wiodą trzej panowie. Po pierwsze jest to Jacek, w tej roli Mateusz Król. Potem mamy Romana, którego gra Adam Bobik. Są to niekoniecznie pracownicy miesiąca, a do tego mężczyźni, którzy pozornie nadają na zupełnie różnych falach, a jednak są najlepszymi kumplami. Trio uzupełnia Jan w tej roli Michał Czernecki, czyli szef z wielkimi marzeniami, aspiracjami i jeszcze większym ego. Galerie osobowości małego przedsiębiorstwa uzupełniają ich koledzy z pracy, jak również współpracownicy. To ekipa, przy której nuda nikomu nie zagrozi, a efektem ubocznym będzie tylko śmiech. W produkcji oprócz przed momentem wymienionych aktorów zobaczymy również Barbarę Wypych, Bartłomieja Kasprzykowskiego, Rafała Maćkowiaka, Szymona Roszaka, Dominikę Kluźniak, Mikołaja Chroboczka, Annę Szymańczyk, Marcina Miotka, Justynę Ducką oraz Radosława Kotarskiego, który jest
0: tylko
1: też...
0: Tylko możecie znać z internetu.
1: Tak, chyba? Dokładnie. Który jest też headwriterem serialu. Czym się zajmuje headwriter?
0: Znaczy, jak się domyślam, jest jakimś takim głównym scenarzystą, tak? Osobą, no writer to pisarz, head, czyli jakoś tam stoi na czele. Uh-huh. Czyli pewnie on przede wszystkim tutaj odpowiada za tę sferę scenariuszową, za treść. Ale oprócz tego właśnie pojawia się na ekranie. No. Także to jest, myślę, taka ciekawostka, bo jego kanał na YouTubie, nie wiem, czy tam nagrywa dalej rzeczy, bo tak nie oglądam za bardzo, ale myślę, że możecie go kojarzyć, a tutaj właśnie też nie wiedziałam, że się zajmuje scenopisarstwem.
1: On się chyba w ogóle tak działalnością wydawniczą jakoś mocno zajął ostatnimi czasami.
0: No tak, bo wydawnictwo. Mm-hmm. Właśnie tak. Altenberg, które wydaje książki tych YouTuberów wszystkich.
1: Zgadza się. I nie wszystkie zawsze są w elektronicznych wersjach.
0: Najczęściej nie.
1: Tak. Pierwszy sezon serialu będzie się składał z 24 odcinków, a premiera serialu Kamera Café, nowe parzenie, będzie mieć miejsce w pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia. A gdzie? A w Playerze.
0: No i to jest też nawiązanie do takiej tradycji, bo w poprzednich latach mieliśmy w okresie świątecznym premiery w Playerze właśnie, na przykład kolejnych sezonów Chyłki, ale myślę, że sięgnięcie po taką premierę bardziej komediową to jest nawet jeszcze lepsze rozwiązanie, bo w tym czasie, kiedy ludzie będą mieć wolne i kiedy to trafi do Playera, to właśnie na fali sentymentu ci, którzy pamiętają Kamerę Café tę dawną i będą chcieli zobaczyć, jak to wypadło w nowej wersji, to myślę, że z przyjemnością tam zajrzą, wykorzystają ten czas, żeby nawet być może, jak to się mówi, zbingować, czyli obejrzeć jednym ciągiem przez te wolne dwa świąteczne dni, pierwszy i drugi dzień świąt, ten właśnie sezon. Też pewnie zajrzę, bo jestem ciekawa, jak to się będzie oglądało z naszej perspektywy. Jeżeli to jest oparte na rozmowach przy automacie do parzenia kawy, no to wiecie, nikt tam nie będzie robił salta, ani prawdopodobnie, nie wiem, jakieś sceny zbrodni też się nie spodziewam, żeby tam trzeba było widzieć, żeby
1: tylko
0: to oglądać.
1: Więc
0: to
1: będzie pasowało.
0: Tak, na dialogach, więc jeżeli one będą dobre i śmieszne, no to fajnie, a dla nas to też powinno być właśnie atrakcyjne z naszej perspektywy. Napiszcie, czy pamiętacie Kamerę Café z roku 2004, czy się wam w ogóle podobała i czy czekacie na tę nową odsłonę playerową. Ciekawe, czy kiedyś na antenie TVN-u głównego ona się pojawi.
1: No ja powiem tak, jako może nie aż miłośnikowi, ale komuś, komu naprawdę całkiem podobało się The Office polskie, to chętnie zajrzę i sobie to porównam, bo...
0: Myślałam, że powiesz, że jako miłośnikowi kawy.
1: Ale to swoją drogą, to swoją.
0: No ale ty masz też ekspres, a nie tam jakiś automat, co ci wypluje, co coś tam kiedyś. No ale właśnie takie to życie biurowe jest. Jakoś się tam muszą, słuchajcie, ratować i czymś wzmacniać i czymś pożywiać. Nie jest to do końca zdrowe, no ale another cup of coffee, kolejna po prostu filiżanka tej kawy, żeby tylko przeżyć do fajrantu. No to chyba często takie stereotypowe życie korpoludków tak wygląda. Więc właśnie another cup of coffee nie bez przyczyny tak tutaj z angielska zagaiłam, bo właśnie tytuł jest to tytuł piosenki, która teraz zabrzmi w komentarzu do tego serialu, do którego myślę, że zerkniemy i ty i ja, tak jak powiedzieliśmy. A kto ją wykona?
1: Mike and the Mechanics. More than music, what radio should be. Radio. DHT. To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a my w programie RTV teraz przechodzimy do kolejnego programu. Do kolejnego programu, tym razem będzie to no, coś takiego bardziej chyba nawet jak reality show, można powiedzieć.
0: No bo Player to po prostu, to nie ogranicza się tylko do seriali, ale też ma dla nas coś na kształt reality show. I to reality show opartego na osobach związanych z innymi produkcjami typu reality show.
1: Oj tak.
0: Więc w ogóle gruba rzecz. Nie wiem, czy komuś to jest potrzebne, no ale może do czegoś komuś jednak jest.
1: No znani z tego, że są znani. W każdym razie tu się pojawią. Mowa o programie Królowa Przetrwania. No i jak czytamy w opisie tego programu, 12 kobiet znanych z internetu i programów telewizyjnych typu reality spotka się w Tajlandii w samym sercu dżungli. Bez telefonów, by zmierzyć się z różnymi zadaniami. Tak wyglądać będzie nowe reality show Playera zatytułowane Królowa Przetrwania, który to wystartuje pod koniec grudnia. W programie udział wezmą Aneta Kurp, bohaterka żon Miami, Josephine Kwaśniewska, to zwyciężczyni piątej edycji Love Island.
0: Ewelina... Tam ją jako Josie przedstawiali, jak wam to nie brzmi znajomo, no to dlatego, że tam mówili o niej per Josie.
1: Tak jest. Ewelina Kubiak, to z kolei była uczestniczka Warsaw Shore. Klaudia Klimczyk, influencerka znana jako Mama na obrotach. Monika Miller, to modelka, Edyta Folwarska, pisarz.
0: Wiadomo, czyja wnuczka, to jest Monika
1: Miller. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
0: Absolutnie.
1: Klaudia Nieścior, zwyciężczyni 11 edycji Top Model. Marta Linkiewicz, influencerka znana jako Linki Master.
0: Z wielu jakichś dziwnych akcji.
1: Tak, to oczywiście. I kogoż my tu mamy jeszcze? Walerię Szewczyk mamy. Ona jest byłą uczestniczką Love Island.
0: Myślałam, czy jest jakaś mądrzejsza. Taka sprawiała wrażenie. Tak, no wiem, okej, nie ocenia się ludzi, którzy idą do takiego programu i nie doszukuje się w nich nie wiadomo czego, ale tam mi się wydawała taką wyważoną osobą bardzo, a tutaj tak jakieś takie dziwne rzeczy i w głowie.
1: Mamy następną osobę, to jest Wiktoria Kozar. Jest to zwyciężczyni piątej edycji Hotelu Paradise i Natalia Janosz. To aktorka
0: Bollywoodu, Hollywoodu, wszystkiego.
1: A tak naprawdę to nie. Tak. Na co dzień korzystają z życia i zdobyczy technologii. Otacza je sztab ludzi dbających o ich wygląd oraz urodę. W sercu Tajlandii sprawdzą, czy mają wolę walki, instynkt przetrwania i potrafią dogadać się w kobiecym gronie. Uczestniczki na kilka tygodni zostawią swoich bliskich, followersów i codzienne przyjemności. Opuszczą tym samym swoją strefę komfortu na rzecz przygody. Uczestniczki reality show będą musiały przełamać swoje lęki i zmierzyć się z zadaniami wymagającymi odwagi, siły czy sprawności fizycznej. Będą budować sojusze, mądrze wybierać liderki i sprytnie eliminować najsłabsze ogniwa. Jedna z nich zostanie królową przetrwania i zdobędzie główną nagrodę pieniężną. Premiera dwóch pierwszych odcinków programu Królowa Przetrwania na platformie Player będzie miała miejsce 27 grudnia. Ich emisja będzie również miała miejsce na antenie TVN7, ale troszeczkę później, bo 28 i 29 grudnia o godzinie 22:25. W Playerze program będzie udostępniany regularnie od 3 stycznia w środy co tydzień po jednym odcinku. Z kolei w TVN7 program będzie można oglądać od 4 stycznia w czwartki około 22:20, począwszy też od 4 stycznia, o, tu jeszcze warto to dodać, ale w czwartki właśnie, około godziny 22:20, też po jednym odcinku. No i pytanie, czy będziesz oglądać?
0: No, już chyba tutaj mogliście wywnioskować z mojego komentarza, co na ten temat sądzę. Nie wiem, komu to potrzebne i po co to potrzebne i na co to potrzebne, ale no, jest, więc po prostu będzie się klikać. No, to, no są takie treści, no już nie chcę tutaj na jakąś moralizatorkę wychodzić. Więc cóż rzec możemy, jak was interesuje, no to spoko, nie oceniamy.
1: Zastanawiam się tylko, jak fani tych wszystkich kobiet wytrzymają bez nich, albo w zasadzie to już musieli wytrzymać przez parę tygodni bez ich mądrości, zdjęć i innych aktywności w społecznościówkach, nie?
0: To też prawda, ale potem im to jakoś zrekompensują. Tak. Więc teraz zagramy wam utwór, który będzie tutaj komentarzem do tego, który graliśmy wam pół roku temu w innym kontekście, kiedy artystka, kiedy jego wykonawczyni przybyła do Polski. Artystka znana widzą konkursu piosenki Eurowizji, reprezentowała Norwegię z tą właśnie piosenką. O królowej Queen of Kings, czyli królowej królów, wręcz takiej, która by ich, i pan była w stanie pokonać, szybkiej jak wiatr i takiej, której nikt nie pokona, więc no taka oczywiście będzie musiała być królowa przetrwania i o niej właśnie zaśpiewa Alessandra.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli się zastanawiacie, kiedy my zaczniemy coś o świętach, to już niedługo, spokojnie, spokojnie.
0: Zanim to jednak informacje innego typu. Było trochę o internecie, ale wrócimy na moment do telewizji z takiego technicznego punktu widzenia. Powiemy o tym, co się zmieniło ostatnio. No się zmienił standard nadawania, o czym prezes Kaczyński nie wiedział. Tak. Ale oprócz tego, co nieco się zmienia w multipleksie 8 i ma się tam zmienić jeszcze. Jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje, to w ofercie multipleksu 8 naziemnej telewizji cyfrowej pojawiła się pozycja pod nazwą EWTN Go. Jest to no, coś takiego trochę nietypowego, bo to nie jest typowy kanał, tylko to jest usługa streamingowa, która działa w technologii HBB TV, a więc do jej pełnego odbioru potrzebne jest urządzenie z aktywną usługą HBB TV, które jest podłączone do internetu. Kanał ten, tę usługę można znaleźć na pozycji numer 90, jeżeli chodzi o numerację LCN. Co to jest EWTN, to już nie będziemy może w szczegółach tutaj przypominać, bo my mówiliśmy o tym kanale, kiedy on startował, ale pokrótce mówiąc, kanał religijny, tam matka Angelika, tak się nazywała ta osoba, która to
1: stworzyła? Zdaje się, że tak.
0: Tak, to była ona.
1: W 80-tych latach to się chyba w ogóle wszystko zaczęło.
0: Tak, tak. I oni się mają wersje różne na świecie, w różnych językach i wersja polska ruszyła jakieś 5 lat temu. I teraz właśnie są w naziemnej telewizji cyfrowej w takiej nietypowej wersji, bo tak jak powiedziałam, jako taka usługa streamingowa i w tym momencie w ramach EWTN Go nadawane są dwa streamy. Jeden to kanał telewizyjny EWTN Polska, czyli to, o czym powiedziałam, a drugi to jest transmisja. To jest konkretnie transmisja na żywo adoracji z Niepokalanowa. Obie te pozycje są świetnie znane sympatykom EWTN Polska, ponieważ można je śledzić na kanale nadawcy na YouTubie i tam także między nimi się na pilocie jakoś można przyłączać. Tak to działa, jak ktoś potrzebuje. A jeżeli chodzi o to, co w przyszłości, to został rozstrzygnięty konkurs, który konkretnie dotyczy nadawania w naziemnej telewizji cyfrowej w multiplexie 8, bo mówiliśmy, że tam w związku ze zwolnieniem tych slotów, tam już konkurs był ogłoszony, ktoś się do niego zgłosił, ale nie spełnił warunków formalnych. No i ostatecznie konkurs został po raz kolejny ogłoszony i jest rozstrzygnięty, tylko to jest trochę dziwne. Przyznasz chyba, że to jest trochę dziwne, no bo tak. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała miejsce na multiplexie 8 kanałowi, który się nazywa... Jezu drogi, jak on się nazywa? Żebym ja wam to dobrze powiedziała, bo to po prostu się nie da powiedzieć. CTV9. Co to jest za nazwa?
1: Jak to wymówić przede wszystkim? Jak oni się chcą identyfikować?
0: Czy to światowo po angielsku, czy to po... Jak je mam mówić, to nie mam pojęcia.
1: CTV9, czy co?
0: No nie wiem w ogóle, od czego to pochodzi. Grupa Red Carpet to zgłosiła i ma tu nadawać filmy, seriale i dokumenty. Tyle na ten moment wiemy. I to jest jedno miejsce na tym multiplexie. Natomiast konkursu, jeżeli chodzi o drugie miejsce na tym multiplexie, nie rozstrzygnięto. Także no tyle jakby wiemy na ten moment i jest to dziwne i też bardzo byśmy chcieli wiedzieć, jak to wszystko czytać, jak to się ma nazywać, ale nie wiemy i nie rozumiemy, także będziemy śledzić ten temat i jak oni już ruszą, to wam też na pewno powiemy więcej.
1: Tymczasem przenosimy się do czegoś takiego jak Multiplex L4. Jest to lokalny multiplex i tu się rzeczywiście też troszeczkę

0: zwiększyć zasięg. Aktualnie w ramach tego multiplexu nadawane są programy Echo 24, TVC, duble Polsatu i TVN-u, a także Filmax, Home TV, Nuta TV, Power TV, Stars TV, TV Okazje i Xtreme TV, więc sami przyznacie, zawartość interesująca.
1: No ale ludzie oglądają te rzeczy czasami.
0: No tak, no, nasi słuchacze nawet czasem.
1: Nasi słuchacze są tak.
0: Oj, i mamy jakiś, mamy jakiś mały problem na łączu, dobrze, ale już jesteś.
1: A
0: już
1: teraz
0: jesteś.
1: Może czas byśmy... O, tak, już chyba jestem, bo też mi tak. Zwolniłeś, przyspieszyłeś, ale już wygląda na to, że jest w porządku.
0: Już nie pędzę.
1: A to... Myślałam, że niczym ten renifer strudzony przez Rosję i Estonię, że już się szykujesz na święta. W każdym razie to jest dobry czas, żebyśmy zajrzeli do radia, bowiem no, jest już popularną praktyką, że popularni prezenterzy, popularni piosenkarze, przepraszam, stają się prezenterami i otrzymują do prowadzenia audycje radiowe. Tak się działo na antenie RMF FM już kilkukrotnie, od chociażby Marek Piekarczyk czy Ewa Farna mieli okazję poprowadzić audycje swoje, no to teraz do tego grona dołącza kolejna osoba i to nie byle kto, bo jest to Doda, moi drodzy. A jej audycja będzie nosiła tytuł Dodafon i jej premiera odbędzie się dzień przed Sylwestrem, konkretnie 30 grudnia. Co takiego tutaj Doda będzie w tej audycji robić? Czy ona będzie muzykę prezentować? No, coś trochę innego. Otóż Doda się okazuje, że jest specjalistką od wszystkiego. No co, już miłości przecież szukała w telewizji? Na wszystkim się zna. Przecież jeżeli chodzi o wyniki testów na inteligencję, to też są bardzo dobre, czym się chwaliła. No to wszystko jej chyba pomoże w tym, co sobie założyła, jeżeli chodzi o ten program, bowiem Doda będzie rozmawiać ze słuchaczami na różne tematy i udzielać im rad. Tematem pierwszego wydania będzie rezygnacja z posiadania dzieci. No tak rzeczywiście Doda też mówiła o tym, że ona nie jest zainteresowana tym, żeby mieć dzieci. Mówiła o tym w tym programie, w którym poszukiwała miłości właśnie, więc temat też jej bliski tak osobiście. Mamy tutaj wypowiedź samej przyszłej prowadzącej, która mówi o swoich założeniach odnośnie programu. Chcę mieć kontakt ze słuchaczami, chcę, żeby dzwonili do mnie ze wszystkimi sprawami, z którymi nie mogą sami dać sobie rady. I może nie mają z kim pogadać. A ja jestem bardzo wyluzowana i tak się składa, że mam na wszystko odpowiedź. Możecie dzielić się swoimi problemami na temat wszystkiego. Znam wyjście z każdej sytuacji. Może trochę szkoda, że ten program teraz wystartował, a nie w okresie świątecznym, bo na przykład moglibyście tam dzwonić i mówić, że nie mogę, łóżka do barszczu mi się rozwalają, albo pierogi, co mam zrobić, albo biszkopt na ciasto mi siadł, jak mam tutaj z tego wyjść, żeby mi się udał.
0: Ja myślałem, że chciałabyś Dodę zapytać o sytuację w mediach publicznych, skoro ona ma na wszystko odpowiedź.
1: No właśnie, może na to też ma odpowiedź. Audycja Dodafon, tak jak powiedziałam, zadebiutuje w RMF FM w sobotę 30 grudnia o godzinie 11 będzie ten debiut, także w przyszłą sobotę, zanim jeszcze się nastawicie na naszą audycję, to o 11 możecie posłuchać, jak Doda radzi. Natomiast jak dla mnie ta decyzja o premierze tego programu jest trochę bez sensu, ponieważ to jeszcze nie będzie start jego regularnej emisji. On regularnie ruszy od jeszcze kolejnego tygodnia i od niedzieli. I będzie nadawany co tydzień w niedzielę, właśnie od 7 stycznia, o tej wspomnianej porze, czyli o 11. I to już jest jak dla mnie trochę bez sensu, bo rozumiem, że nie chcieli zaczynać w Sylwestra, bo mają na ten dzień jakieś inne tam plany ramówkowe, ale to już może trzeba było zacząć tego 7 stycznia od niedzieli po prostu, a nie mieszać ludziom w głowach, że raz to jest w sobotę, a raz w niedzielę i w ogóle nikt już niczego tutaj nie będzie wiedział. No nie? Jakoś takie tutaj wprowadzili zawieszenie.
0: No to prawda.
1: Trochę tak mi się wydaje. No ale co ja się tam znam, oni przecież na kopcu są najlepsi we wszystkim i wyniki ich słuchalności o tym świadczą. No to skoro Doda tak we wszystkim radzi, możecie dawać znać, w czym byście wy chcieli, żeby Doda wam poradziła, w jakich sprawach wątpliwych w waszym życiu, czy właśnie ciasto na pierogi, czy jakieś inne poważniejsze problemy. Natomiast Dodzie też się zdarzyło już muzycznie doradzać swoim słuchaczom. W takiej jednej swojej piosence sprzed już kilkunastu lat radziła, żeby być zawsze sobą. Ludzie niech myślą swoje, i tak dalej, a to wszystko pod takim przewodnim motywem, który stał się tytułem tej piosenki, czyli nie daj się. No to właśnie teraz Doda z taką radą dla was wszystkich na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. To była Doda, a my teraz przechodzimy do tematów radiowych, tak mniej więcej radiowych.
1: W zasadzie zostajemy w nich, bo byliśmy w radiu w takim kontekście bardziej tradycyjnym.
0: A teraz internetowo-radiowych.
1: Tak, a teraz internetowo, chociaż w zasadzie nam jeszcze tutaj jedna uciekła informacja, taka bardziej lokalna, jeżeli chodzi o radio. To jeszcze tylko tyle dodam, że jeżeli jesteście z zachodniopomorskiego i z okolic Pyrzyc, to od 18 grudnia do Nowego Roku trwa kolejna okolicznościowa emisja Radia Pyrzyce, także no, być może jeszcze będziecie mieli okazję skorzystać. No a teraz zgodnie z obietnicą stacja internetowa, i to już nasze ostatnie wejście nieświąteczne, to tyle możemy powiedzieć, aczkolwiek do stacji, o których teraz powiemy, o której teraz powiemy, zajrzymy też w świątecznym kontekście. Mam na myśli Radio Nowy Świat i jej nowego współpracownika, który może być jednak znany osobom słuchającym Radia Nowy Świat. No bo skąd się rekrutują słuchacze Radia Nowy Świat? No z Radiowej Trójki.
0: Oczywiście.
1: No, nie oszukujmy się, słuchali jej przez lata. Stąd też myślę, że sporo z nich kojarzy pana Damiana Kwieka. A mówimy o nim dlatego, że ten właśnie pan, były dziennikarz Radiowej Trójki, rozpoczął współpracę z Radiem Nowy Świat. Został autorem podcastu, który nosi tytuł Piąta Rewolucja. Damian Kwiek będzie szukał odpowiedzi na pytania, jak wpływają na nas rewolucje przemysłowe, w jaki sposób zjawiska technologiczne zmieniają nasze życie oraz jak redefiniują miejsce i rolę człowieka. Damian Kwiek opowie o najnowszych cyberzagrożeniach i wyjaśni, co kryje się pod terminem przemysłu 5.0 oraz jak należy podchodzić do potencjału sztucznej inteligencji. Pierwszy odcinek Piątej Rewolucji Damiana Kwieka udostępniony został już w piątek, zdaje się w zeszłym tygodniu, w zakładce podcasty Extra Plus dla patronów, którzy wpłacają co najmniej 20 zł miesięcznie. Także jak wpłacacie do mniej, no to nie macie dostępu do tej sekcji. A kolejne odcinki pojawiać się mają co 2 tygodnie. W zakładce Podcastry Extra Plus można też znaleźć 5 innych tytułów, co warto dodać. Są to z archiwum pani M. Magdy Jeton, Komu Piosenkę Wojciecha Mana i Macieja Jankowskiego, Pod czeskim dachem Tomasza Ławnickiego i Skandynawskim tropem Jana Janczego. Powiem jeszcze tylko tyle, że w sumie Radio Nowy Świat ma w ofercie podcastowej ponad 70 tytułów różnych autorów. Kilka z nich w ramach nawiązanej współpracy z Onetem znalazło się w aplikacji Onet Audio. A jeżeli chodzi o pana Damiana i o to, co się z nim działo, od czasu, kiedy w Trójce go już nie ma, to obecnie związany jest z czymś, co się nazywa Industry App. Zajmuje się tam komunikacją, głównie dotyczącą branży przemysłowej i biznesu opartego na technologiach, więc widać, że te technologie to jest rzeczywiście jego specjalizacja. Z Trójką był związany od końca 2007 roku do roku 2016, natomiast wcześniej był dziennikarzem Radia Kraków i Radia RAK. No taka tematyka technologiczna, jeżeli chodzi o ten podcast, nie wiem, czy ty tam jeszcze płacisz Nowemu Światu, a jeżeli tak, to ile? Ale może to coś dla ciebie.
0: No rzeczywiście, technologiczny podcast to faktycznie jest coś, co mogłoby być interesujące. Ja akurat zrezygnowałem z patronowania jakiś czas temu, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie miałem czasu na konsumpcję tych treści, więc na chwilę obecną to wstrzymałem. Natomiast może to i być jakąś tam zachętą, chociaż z drugiej strony to o technologiach to też jest tyle, zwłaszcza o tematach sztucznej inteligencji w sieci, że naprawdę tutaj, no myślę, że bardziej jest to taki materiał dla tych, którzy niekoniecznie mają okazję jeszcze z tym się tak bezpośrednio stykać, żeby ktoś im po prostu wyjaśnił, co to jest, do czego może służyć i no i też jaka może być przyszłość AI.
1: No tak, powiedzieliśmy sobie o radiu Nowy Świat, no to teraz siłą rzeczy, któż się aż prosi, ci, drodzy państwo, no widzicie, to takie są efekty tego, co się działo w mediach publicznych.
0: Tak.
1: No i to już jest nie do odbudowania w mediach publicznych, nie oszukujmy się, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zyskaliśmy aż 2 stacje radiowe. Radio 357 kultywuje tradycję z Radiowej Trójki jeszcze, a mówimy o tym już teraz, bo w tym roku będzie się to dokonywało w takiej rozszerzonej formule, która wystartuje wcześniej niż dotychczas. Tak mówię zagadkami, więc wyjaśnij słuchaczom, proszę. o co chodzi.
0: Ale już z przyjemnością wyjaśniam, a chodzi oczywiście o top Radia 357. Zwykle ten top trwał przez jeden dzień, on się pojawiał w nowym roku, no, wcześniej wiadomo, gdzie się pojawiał i że w Trójce, natomiast teraz będzie on obecny na antenie stacji aż przez 3 dni. W Radiu 357 top pojawi się już od 30 grudnia, wtedy będzie nadawany w godzinach 9-18, tak samo od 9 do 18 31 grudnia, natomiast 1 stycznia w nowy rok od godziny 9 do 21 ten top się pojawi. Teraz zdecydowanie została rozszerzona lista piosenek, na jakie mogli głosować patroni Radia 357. No ciekawe, jak ten top będzie wyglądał, jakie tam piosenki się pojawią i co nowego i czego nowego będzie można również posłuchać. Finał topu nadawany będzie z Kasprowego Wierchu, ale to nie jest jedyna atrakcja, jaka czekać będzie na słuchaczy, bo dodatkowym wydarzeniem będzie koncert Midge Jura. On się odbędzie 1 stycznia w Teatrze Komedia w Warszawie. Koncert ten poprowadzi Marek Niedźwiecki i koncert, oczywiście bilety na koncert można było kupić, czy dostać, ale chyba też kupić po prostu, jeżeli było się patronem Radia 357. Natomiast jeżeli chcecie po prostu przeżyć to z perspektywy własnej domu, to również nie będzie problemu, bo ten koncert będzie transmitowany na antenie Radia 357, to w wersji audio oczywiście, ale jeżeli dźwięk to dla was za mało i interesuje was również obraz, to na stronach Radia 357 i prawdopodobnie też gdzieś tam w mediach społecznościowych również będzie transmitowany w wersji wideo. No i teraz, któż taki spotka się z wami w ramach topu Radia 357, tu cała redakcja, tak, cała redakcja muzyczna, no? Cała redakcja muzyczna się spotka, no i będą to Marcin Bisiorek, Katarzyna Borowiecka, Ola Budka, Marcin Cichoński, Bartek Gil, Antoni Grudniewski, Marta Kula, Marcin Łukawski, Mateusz Fusiarz, Marek Niedźwiecki, Maja Piskadło, Tomasz Smokowski, Piotr Stelmach i Daniel Wyszogrodzki. Więc top już, pamiętajcie, od soboty do poniedziałku. Ja współczuję zawsze tym, którzy tam muszą 1 stycznia. Ja bardzo lubię radio, bardzo lubię prowadzić audycje, ale chyba 1 stycznia to bym nie chciał.
1: No tak. Ale być może jakoś tak się świadomie decydują na te dyżury, ci, którzy niekoniecznie przepadają za tym, żeby w Sylwestra szaleć, bo są i tacy. My o Sylwestrze będziemy mówić oczywiście później w naszym wydaniu kolejnym i wtedy być może powrócimy do topu, natomiast no, on już będzie trwał, dlatego musieliśmy o nim powiedzieć już z takim wyprzedzeniem, bo to nie jest tak jak zawsze, że to tylko nowy rok i mogliśmy w wydaniu sylwestrowym o tym wspomnieć, ale żebyście mogli od początku to śledzić, to powiedzieliśmy o tym już. I tak się składa, że występ tego pana, jego wzmianka o nim, tego pana związanego z zespołem Ultravox, będzie swego rodzaju elementem przejściowym w naszej audycji do już jej ostatniej części, bowiem no, Ultravox to jeden element jego działalności, ale drugi to jest fakt, że współtworzył ten projekt, który nazywał się Band Aid i którego utwór po dziś dzień grany jest w stacjach radiowych. Kiedyś ta piosenka powstała jako część, zdaje się, jakiejś akcji charytatywnej. No, dzisiaj już w oderwaniu od niej, ale wciąż jest wykonywana, wciąż jest grana i wciąż ją w stacjach radiowych słychać. Do they know it's Christmas? Taki jest właśnie tytuł tego utworu, którego sobie za chwilkę właśnie posłuchamy, ale nasza muzyczna przerwa będzie dłuższa, no bo skoro była mowa o Radiu 357 i skoro też jest mowa o świętach, no to oni znowu to zrobili. Znów nawiązali do tej tradycji, którą kultywowali jeszcze wcześniej w innym medium.
0: Pewna ryba wypłynęła.
1: Znów wypłynęła pewna ryba i zabrała ze sobą przyjaciół. Ale tym razem już wiadomo, spoiler alert, wiadomo jaka to jest ryba, bo w tak w poprzednich latach mieliśmy pewne wątpliwości, jaka to konkretnie ryba jest, może sanda, czy może panga, może inna tam sola, bo nie padała tam nazwa żadnej ryby w nazwie tego projektu, ani też w tytułach piosenek. Tak przypomnijmy, że zupełnie serio to było związane z tym, że Polskie Radio sobie zastrzegło nazwę Przyjaciele Karpia, dlatego też musieli to być przyjaciele pewnej ryby, ale tutaj już w tytule nam się mówi wprost, że to jest jednak ten, który w niektórych wannach może wciąż jeszcze pływać, jeżeli ktoś właśnie kupuje go pod taką żywą postacią. No i chyba jak pływa w tych wannach, to nie jest taki jak w tej piosence, prawda? Bo tutaj tytuł brzmi Karp, umiarkowanie sentymentalny. A no da, może rzeczywiście umiarkowanie sentymentalny on jest, kiedy w tych wannach się znajduje i czeka na dalszą obróbkę. A więc najpierw Band Aid w piosence Do They Know It's Christmas na czele ze specjalnym gościem topu Radia 357, no a później Przyjaciele pewnej ryby już ostatecznie wprowadzą nas w nastrój świąteczny i zaproszą do omówienia świątecznych ramówek stacji telewizyjnych i radio.

0: ho, ho!
1: Sofia, nie piecą, matko boska, kiedy to
0: zleciało. No to za chwilę, to jeszcze trochę to potrwa. Znacznie wcześniej, jak to kiedyś usłyszałem w pewnej polonijnej stacji radiowej, Sylwestry. Będą Sylwestry, tak, tak. Ale teraz, teraz święta. Ho, ho, ho! Jest sobie nasz świąteczny podkład.
1: Nasz ładny podkładzik, tak. Tak. I omówienie świątecznych ramówek radiowych i telewizyjnych. No, takie no nasze wydanie dzisiaj obszerne jest, ale no, nie dało się inaczej tych treści
0: dopiero teraz, tak.
1: Tak. I jak to my zwykle, jeżeli chodzi o telewizję, skupimy się na Wielkiej Czwórce, bo byśmy tutaj nie wyszli do rana, jakbyśmy każdą stację czytali, a chyba jak potrzebujecie, to sobie poradzicie i sobie informacje znajdziecie.
0: Teleman.pl, bardzo dostępna strona.
1: Tak, już o tym też mówiliśmy, z perspektywy użytkowników niewidomych. Nie będziemy czytać, wiecie, pozycja po pozycji tych ramówek, więc pomijamy, wiecie, te wszystkie filmy w koło te same, bo to niczemu nie służy, żebyśmy teraz albo czytali ich tytuły, albo omawiali ich streszczenia, więc skupiamy się na premierowych produkcjach, koncertach i przede wszystkim wydaniach specjalnych znanych widzom programów, które zagoszczą na antenach właśnie w święta, a na koniec jeszcze zajrzymy do kilku stacji radiowych. A więc zaczynamy od... kanału, ty Michale zawsze tak to prezentowałeś na początek, jaki kanał?
0: Ho, ho, ho, Jedynka!
1: Tak jest, ja tu zawsze śpiewałam, ale już nie mamy czasu, teraz my sobie tą moją piosenkę, że dobre chwile się pamięta, więc Jedynką spędź te święta. I zaczynamy od Wigilii, bo tak sobie będziemy wędrować po kolei przez wszystkie dni świąt. W Wigilię Jedynka przez cały niemalże dzień kolęduje, robi to od 8.30 za pośrednictwem archiwalnych koncertów kolęd z lat ubiegłych. Więc już nie będę wymieniała, jakie to są koncerty, z kiedy, jak się nazywają, bo to niczemu też w zasadzie nie służy. Po prostu możecie mieć kolęd, jeżeli potrzebujecie kolęd w tle, no to co wam za różnica, czy to koncert sprzed roku, czy sprzed trzech, prawda?
0: Ważne, więc że są.
1: Więc te koncerty sobie są, a jeżeli chodzi o premierowe wydarzenia, które Jedynka w tym roku reklamuje, to o 15.50 mamy coś pod hasłem Wigilia Wileńska. I w opisie czytamy, że grupa Polaków z Wilna, skupionych wokół tamtejszego polskiego teatru Studio, przygotowuje się do Wigilii. Czynnościom towarzyszą rozmowy przedstawicieli kilku pokoleń. Podczas wspólnego przyrządzania potraw i robienia ozdób choinkowych, dorośli opowiadają dzieciom i młodzieży o tradycjach, dzielą się wspomnieniami i anegdotami, porównują przeszłość ze współczesnymi, zmieniającymi się obyczajami. Nie zabraknie wspomnień o miejscach w Wilnie i miejscowościach na Wileńszczyźnie oraz odniesień do dramatycznej historii. Opowieści przeplatane są tradycyjnymi kolędami. Docierającym wciąż nowym osobom podczas spaceru towarzyszy kamera, ukazując piękne miasto w świątecznej odsłonie. No to myślę, że też takie coś miłego, być może przed Wigilią komuś będzie towarzyszyć takie, wiecie, ciepłe, rodzinne programy. To jest też coś, co mnie, przyznam, relaksuje, mimo że może nie jest to jakaś rozrywka najwyższej wartości, ale tutaj o historii, o tradycjach i kulturze czegoś się będzie można dowiedzieć, więc ta wartość jest. O godzinie 17.30 mamy pierwszy z premierowych koncertów kolędowych pod hasłem Pójdźmy wszyscy do stajenki, koncert kolęd z Niepokalanowa. Widzisz, wracamy do tego Niepokalanowa,
0: tak,
1: byliśmy
0: tak,
1: dzisiaj,
0: tak.
1: Że oni tacy, że rezygnują z tych serwisów. A teraz
0: ale do TVP koncertu, jeszcze
1: tak,
0: przyjdą.
1: W kontekście koncertu, ba, to nie byle jaki koncert, bo z udziałem pary prezydenckiej. I czytamy w opisie, że w 800. rocznicę powstania pierwszej żywej szopki, naprawdę potrzebujemy jeszcze czegoś takiego jak żywe szopki, autorstwa świętego Franciszka z Asyżu w sanktuarium w Niepokalanowie zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy. Wystąpią m.in. Golec w orkiestrach, z których jak wiemy nie ma świąt, Natasza Urbańska, Kasia Cerekwicka, Mateusz Ziółko, Tadeusz Sejbert, Marcin Sujka, Basia Giewont i Olga Szumańska. Artystom towarzyszyć będą chór Gospel Rain, dziecięcy chór Lazurki oraz orkiestra Grzegorza Urbana. Prowadzący, czyli Tomasz Wolny i Olga Szomańska, opowiedzą o historii żywej szopki, z której słynie sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Wszechpośredniczki Łask i świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. Uf, strasznie to długie. Ma ona pomóc nam przeżywać atmosferę i rozważać tajemnice narodzenia Syna Bożego. No i teraz zapisałam sobie tutaj godzinę 18.55 i widać, że te notatki to nie jest najświeższa rzecz, tak, jaką mam w swoim komputerze, ponieważ robiłam je już no ponad tydzień temu, jakieś półtora tygodnia temu, i tutaj zapisałam takie hasło wiadomości. Otóż nie. Yeah. Słuchajcie, o 18.55 zostanie wyemitowany serwis 19.30. Tak. No mówiłam, że Tusk oszukuje Polaków. No dzieje się to. Niestety to się właśnie dzieje i tak jest.
0: Zabrał 35 minut świąt.
1: Tak, i to właśnie, wiecie, to jest właśnie problem z tym tytułem serwisu, że będą jakieś wydarzenia sportowe, olimpiady, mundiale, coś tam.
0: Trzeba
1: i
0: będzie przesunąć.
1: Wcześniej albo później i będziemy mieć 19.30 o 20 albo 18.30, bo tak. I to się robi absurdalne.
0: Chyba, że rzeczywiście będzie taka narracja, że dobra, jak w ramówce jest coś z cyferkami, to znaczy, że to są wiadomości. To jest chyba jedyne wyjście z tej sytuacji, jeżeli chcemy zostać przy tej nazwie. Średnio mnie to przekonuje, ciebie chyba też. Ale...
1: No ale tak ale. Jest, więc Donald Tusk nas oszukał, ale dlaczego on to zrobił i przesunął 19.30 na 18.55? Bo najpierw mamy jeszcze o 19.20 orędzie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski na Boże Narodzenie. No a potem to, co właśnie kluczowe dla przesunięcia tego serwisu informacyjnego, to jest to, że o 19.25 mamy uroczystą pasterkę z Watykanu z udziałem papieża Franciszka. No i to już też jest tradycja, że ta pasterka jest o takiej wczesnej porze. Jeżeli ktoś nie lubi takiej pory, jeżeli chodzi o pasterkę, jest tutaj tradycjonalistą, to też dla niego się coś znajdzie, o czym zaraz. A jeżeli ktoś potrzebuje sobie posłuchać kolęd do wigilijnej kolacji lub po niej, zależy jakie tam macie rytuały w świętowaniu, to mamy coś dla was o 21.30 i to zwłaszcza dla tych, którzy chcą posłuchać kolęd w takim bardziej tradycyjnym, klasycznym wydaniu. Zapowiada to już tytuł Święta Noc, kolędy w stylu dawnych mistrzów z Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Koncert kolęd zrealizowany w Bazylice Mariackiej w Krakowie, w którym artyści scen operowych wykonają repertuar pochodzący z nowej płyty Krzysztofa Herdzina. Solistą towarzyszyć będzie orkiestra Musica Antiqua Collegium Varsoviense z warszawskiej opery kameralnej. Usłyszymy 12 kolęd, takich z tego, co tam było napisane, wynika, że takich naprawdę najpopularniejszych. Natomiast zabrzmią one w oryginalnych aranżacjach. Wystąpią m.in. Gabriela Leguny, Natalia Rubiś, Joanna Moskowicz, Krystian Krzeszowiak, to tego rzeczywiście znam, jest znanym śpiewakiem, Arnold Rutkowski i Rafał Bartmiński, a widowisko poprowadzi Agata Konarska. Tak więc jeżeli śpiew operowy to jest coś, czego lubicie słuchać, no Michał na pewno włączy, tak? Bo to już jest potwierdzone i pewne,
0: tak,
1: bo akurat
0: tak,
1: bardzo lubi śpiewu klasycznego słuchać.
0: Bardzo!
1: Jeżeli jeszcze wam kolędowania mało, ale jakieś takie bardziej tradycyjne wersje, w sensie śpiewane, no rozrywkowo, preferujecie, no to po tym koncercie będzie powtórka jeszcze jakiegoś archiwalnego koncertu kolęd w wersji skróconej i w rytmie tychże kolęd wyczekiwać możecie do kolejnej pasterki, bo o 23.55 mamy właśnie coś dla tych, którzy tradycyjnie jak pasterka, no to o północy być musi. No i jeżeli jesteście zwolennikami tej opcji, to możecie sobie włączyć pasterkę z Bazyliki Ojców Franciszkanów w Katowicach. Więc tak wygląda Wigilia w jedynce, no to co za tym idzie kolejny kanał to...
0: Ho, ho, ho, dwójka! A w dwójce, między innymi, o godzinie 14 mamy Familiadę. I to będzie oczywiście wydanie specjalne. W specjalnym wigilijnym odcinku wystąpią muzycy z warszawskiej orkiestry sentymentalnej. W drugiej drużynie znajdą się natomiast członkowie grupy Boom Boom Orchestar. Zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś literówka, ale
1: nie,
0: chyba nie,
1: tak,
0: bo to może star, że jako gwiazda, tak? Okej, godzina 14.35, tu także specjalny wigilijny odcinek Koła Fortuny.
1: Ale nie wiemy, co
0: nie wiemy. Godzina 15.15, no to następny teleturniej, tym razem Postaw na Milion. W świątecznym wydaniu programu wezmą udział aktorzy z serialu Na Sygnale, Dariusz Wieteska i Lea Oleksiak, a także dziennikarz TVP Sport Robert Patyra i Miss World 2021 Karolina Bielawska. W sumie szkoda, że, a właściwie dobrze, że naczelny TVP Sport nie brał udziału w tym.
1: No właśnie.
0: Bo byłby zgrzyt.
1: Głupio by wyszło.
0: Tak. Wygrana zostanie przekazana na Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum imienia Świętego Łazarza w Krakowie. No i potem będziemy mieć filmy świąteczne, między innymi o godzinie 20.
1: No właśnie, to nawet nie film, a
0: tak, serial.
1: Bo nawiązanie do czegoś, co mieliśmy rok temu, wtedy się pojawił taki pomysł po raz pierwszy, być może pamiętacie. Aha. Aby stworzyć świąteczny odcinek serialu M jak Miłość. No, mieliśmy kiedyś świąteczne odcinki Klanu, teraz się ich nie kręci. I rok temu pojawił się ten świąteczny odcinek M jak Miłość, dlatego jak teraz zobaczyłam w ramówce, że jest znowu świąteczny M jak Miłość, to pomyślałam, no co, oni znowu powtarzają to, co nagrali rok temu, czy o co z tym chodzi, ale nie, bo to będzie, z tego co rozumiem, nowy, powstały właśnie w tym roku odcinek świąteczny. A co się w nim wydarzy?
0: W Wigilię Kinga i Piotr zostawiają młodsze dzieci pod opieką Lenki. Sami przygotowują bistro, a właśnie w bistro, wieczerze dla potrzebujących. Nastolatka wychodzi jednak na spotkanie z chłopakiem, a bliźniaczki powierza Miśkowi, co nie kończy się najlepiej. Po południu na Deszczową zjeżdżają kolejni goście: Barbara, Rogowscy, Marta z Anią, a nawet Kisielowa z Żakiem oraz Werner, który to pomaga najmłodszym pociechom gospodarzy odzyskać wiarę w Świętego Mikołaja. Najbliżsi i znajomi razem ze Zduńskimi przygotowują niezapomnianą rodzinną wigilię. Barbara tymczasem odkrywa, że Lilka nadal kocha Mateusza. Uznaje, że tej miłości warto w końcu pomóc. Niebawem na kolacji zjawia się niespodziewany gość. A kto? No to już musicie się dowiedzieć, oglądając M jak Miłość, jeżeli macie na to ochotę.
1: Chociaż będzie miało M jak Miłość sporą konkurencję. Podobnie zresztą było w zeszłym roku, bo z podobnym czymś się mierzyli, o czym powiemy za chwilę. No nie przedłużajmy zatem, bo powiemy za chwilę, z kim się mierzą, bo kolejna nasza stacja to...
0: Ho, ho, ho, Polsat!
1: A co takiego w Polsacie się będzie działo? Rano filmy świąteczne, filmy familijne. Kolędować z Polsatem można od 12.55, bo oni tych koncertów świątecznych też mają co niemiara, więc mają nam co pokazywać. Też wiecie, kolędowanie z Janem Pawłem II znowu, jakieś tam inne te, co już były. Więc skupmy się na tym kolędowaniu premierowym, a z reguły Polsat właśnie kolęduje pod hasłem Wielki kolędowanie z Polsatem. W tym roku mamy dopisek, że to kolędowanie odbędzie się na Podhalu, a transmisja koncertu pod tą właśnie nazwą odbędzie się o godzinie 16.35. I czytamy w opisie, że znane utwory bożonarodzeniowe zabrzmią we wnętrzu sanktuarium błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, czciciela Matki Boskiej na Bachledówce, położonym nieopodal Zakopanego. Podczas koncertu zorganizowanego w świątyni, z którą związany był nie tylko prymas tysiąclecia, ale także kardynał Karol Wojtyła, wystąpił m.in. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Stanisław Karpiel-Bułecka i Szymon Hyc-Magdzin, tworzący grupę Future Folk, Roxana Węgiel, Oskar Cyms, Kuba Badach, a także członkowie zespołów Skaldowie, Golec Orkiestra, Mała Armia Janosika oraz wielu innych wykonawców. I to będzie dosyć długie wydarzenie, bo potrwa 2 godziny z hakiem, no tam jeszcze pewnie z reklamami po drodze. Do wydarzeń to potrwa, potem normalnie są wydarzenia. No a cóż może się wydarzyć o 20 w Polsacie w Wigilię? No kto może znać rozwiązanie tej zagadki? Znowu się to wydarzy rok w rok, nie może się to zmienić. On znów będzie sam w domu, Kevin mu oczywiście na imię. No i taką to konkurencję M jak Miłość chce mieć na święta, w Wigilię, kto wygra, no trzeba się z tym liczyć,
0: że Kevin.
1: Rezultat jest już znany, prawda? I że zwycięzca będzie ten sam, co zawsze. Także kolędować z Polsatem można, to co przedstawiłam wam, to tylko tak jak powiedziałam, niewielki wycinek. Natomiast zaskoczyło mnie całkiem to, że kolędować można też z kolejną stacją, którą jest...
0: Ho, ho, ho, TVN! TVN.
1: Bo oni nas nie przyzwyczaili do tego. No. Kilka lat temu robili jakiś tam koncert kolędowy, a potem już Nie, i zawsze tak było, że tę ramówkę wigilijną wypełniały paradokumenty, potem ewentualnie były jakieś filmy świąteczne. Tutaj chyba paradokumentów nawet nie ma, bo są sobie po prostu filmy świąteczne, no te same co zawsze, po prostu hity świątecznych ramówek. Natomiast jeżeli chodzi o kolędowanie, które dla nas mają, no to przygotowali je na porę wieczorną.
0: Tak, konkretnie to się wszystko rozpocznie o godzinie 20:00 i to będzie program pod hasłem Wspólne kolędowanie. Dorota Gardias i Krzysztof Skurzyński zapraszają w wigilijny wieczór do Bazyliki Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze na niezwykłe bożonarodzeniowe wydarzenie z udziałem znakomitych polskich artystów. Najpiękniejsze kolędy przy akompaniamencie orkiestry Symfonia Warszawia zaśpiewają Beata Kozidrak, Kaja, Stanisław Sojka, Urszula, Natalia Schroeder, Natalia Kukulska, Piotr Kupicha, Igor Herbut, Ewa Farna, Natalia Nykiel, Łukasz Drapała, Andrzej Lampert, Akantus oraz prowadzący koncert. No to też ciekawe. Wystąpi też gwiazda z Wysp Zielonego Przylądka, konkretnie będzie to Elida Almeida. Muzyką towarzyszyć będzie chór kameralny SGGW, Siena Gospel Choir oraz chór dziecięcy z zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowskiego. Muzyczne widowisko wyróżnia nadzwyczajna, niepowtarzalna atmosfera, niesamowity anturaż oraz zachwycające aranżacje muzyczne, które wprowadzą w telewidzów w bożonarodzeniowy klimat. No, pozostaje mieć
1: oni
0: nadzieję,
1: tak piszą, może
0: że
1: to
0: tak.
1: Nieprawda.
0: To taki opis jest. No,
1: wierzymy dokładnie. Im na słowo na ten moment przynajmniej.
0: Tak. Ale
1: Także
0: no właśnie, także takie rzeczy mają dla nas ci najwięksi, ale jeszcze tu się zatrzymamy przy jednej stacji telewizyjnej.
1: Właśnie, bo skłamałam, że o Wielkiej Czwórce będzie mówić tylko.
0: Tak,
1: bo
0: jeszcze
1: no to prawda,
0: zahaczymy.
1: W kontekście ramówek tak, ale w kontekście pewnego innego elementu, o którym też mówimy co roku, zajrzymy do innej stacji.
0: Ho, ho, ho! Telewizja Puls! I oto jutro o godzinie 15:30 Telewizja Puls pokaże charytatywny blok reklamowy TV Puls seniorom. Wpływy zostaną w całości przekazane Fundacji Telewizji Puls pod dębem działającej na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Polsce. Inicjatywa w tym roku obchodzi 10-lecie działalności. Fundacja Telewizja Puls pod dębem od 10 lat wspiera seniorów. Przez ten czas zainicjowała wiele projektów, m.in. sieć pokoleń Bezpieczny Senior Online czy Wspólny Obiad pod dębem. No i po raz kolejny będzie zbierać pieniądze, więc jeżeli chcecie wspomóc seniorów, no to jutro o godzinie 15:30 oglądajcie Telewizję Puls, gdzieś tam przygotowując ostatnie szlify na przykład do tej wieczerzy wigilijnej, no chyba, że już wtedy u was się zaczyna, bo to o różnych godzinach wszystko ma miejsce przecież.
1: O tym też będzie w piosence, która za chwilę się pojawi, bo tam będzie taka fraza: do stołu siadać czas, chociaż ledwo jest po trzeciej, więc być może niektórzy będą już zasiadać
0: no
1: po tej trzeciej. Napiszcie, jakie tam u was są tradycje, czy wcześniej, czy później, może naprawdę ktoś czeka na tę pierwszą gwiazdkę. Telewizja Puls to nie jest jedyny nadawca, który podobny projekt zaplanował sobie na okres świąteczny, bo oni tutaj czerpią ze wzorców, które istniały w innych kanałach już wcześniej. To jest chyba oczywiste. Był w Polsacie Mikołajkowy blok reklamowy. W tym roku również się pojawił. Telewizja Polska coś też podobnego robi. O czym później? No bo teraz, skoro omówiliśmy sobie tak w pełni Wigilię w tych czterech kanałach, zahaczając jeszcze o piąty, no to przydałaby nam się muzyczna przerwa. Duży tutaj byśmy mieli wybór, analizując te wszystkie utwory, te wszystkie kolędy, które zabrzmią i tych wszystkich artystów, którzy je wykonają w tych koncertach. Ale ja postanowiłam skupić się na pewnej grupie złożonej z młodych osób, która ma zasilić szeregi wykonawców koncertu polsatowskiego, czyli tego kolędowania na Podhalu, bo ich związki kolędowe z Polsatem są dłuższe. Rok temu mieli cały taki swój koncert właśnie kolędowy z zaproszonymi gośćmi. Ta grupa to Mała Armia Janosika i przyznam, że rok temu oglądałam ten koncert I wpadła mi tam w ucho jedna piosenka z niego właśnie, bo ona ma ona bardzo przyjemną, przynajmniej moim zdaniem, melodię. Nawet myślałam, że mi się uda zachęcić któreś z dzieci, które uczę, żeby wykonało ten utwór na jakimś konkursie wokalnym i gdzieś tam próby były, ale ostatecznie padło na inne wybory. Może kiedyś, a może okaże się, że ten utwór również w tym roku usłyszymy pośród tych tradycyjnych kolęd. Chociaż wątpię, myślę, że jednak mała armia Janosika, jak i inni, będzie śpiewać te właśnie znane wszystkim kolędy w czasie tego kolędowania na Podhalu, ale kto wie, może również i w tym roku będą przekonywać nas o tym, o czym chyba nas przekonywać nie trzeba, że tylko jedna jest taka noc.

0: I wracamy do was, bo Wigilia za nami, ale no przecież wiadomo, że jeszcze święta w pełni.
1: Tak jest. No i słuchajcie, nie oszukujmy się, to jest do obronienia ta nasza obecność tutaj dzisiaj, ponieważ zmiana kodu na dwójkę z przodu to wydanie w wersji podwójnej, prawda?
0: Tak, zawsze
1: jesteśmy
0: tak,
1: w wersji
0: tak.
1: dwugodzinnej, to teraz dwa razy dwa możecie sobie łatwo policzyć. No słuchajcie, tak to jest. Dla tych, którzy nie lubią dłuższych wydań, bo wiem, że są tacy słuchacze, były takie głosy kiedyś na Facebooku. My też byśmy woleli, żeby to się inaczej ułożyło.
0: Zwłaszcza
1: ale...
0: o takiej porze roku, tak?
1: Tak, no to... ale znaczy no w ogóle byśmy woleli, bo wiemy, że trudno się już może być skupić po tych trzech godzinach. Natomiast jak mieliśmy to zrobić inaczej w kontekście i świąt, i tych wszelkich wydarzeń w telewizji polskiej i innych rzeczy, no przecież nie zrobilibyśmy wydania drugiego w niedzielę, no bo
0: no
1: nie odrywajcie nas od rybki i makowca, okej?
0: Okay?
1: A gdybyśmy zrobili je na przykład w piątek, no to moglibyście też o tym nie wiedzieć, bo przecież nie zapowiadaliśmy na antenie takiej dodatkowej obecności.
0: Dokładnie.
1: A i też byłoby trudno się do takiej obecności przygotować, bo tam wciąż przecież siedziało i wrzało w tym kotle dla Woronicza.
0: My tak, do samego wieczora przygotowywaliśmy tak. informacje wczoraj.
1: Także tutaj no naprawdę nie było innej możliwości. Nie przedłużając zatem, żebyśmy się wyrobili w tym naszym wymiarze, pierwszy dzień świąt i na początek oczywiście co?
0: Ho, ho, ho, jedynka.
1: A jedynka ma dla nas coś premierowego o dziwnej porze, czyli o 8 rano, więc może nie powinnam o tym mówić, bo to nikogo nie obchodzi, ale mnie to zaciekawiło, bo to po prostu brzmi interesująco. Jest to coś pod nazwą Ej Maluczki z kolędą u cudzichów. I sprawdziłam, rzeczywiście to jest premierowe widowisko, więc czemu oni taki program, o którym zaraz powiem, pokazują o takiej porze? No szkoda może, bo w wędrówce z kolędami przez Polskę twórcy programu zawitają na Spisz. Była taka piosenka Wojciecha Młynarskiego, gdzie Orawa, a gdzie Spisz, no to oni właśnie już wiedzą gdzie. To miejsce niezwykłe na religijnej mapie pod Tatrza podobno. Gospodarzami spotkania będzie rodzina Cudzich, a gośćmi Basia Giewont, Ania Bercyn i Mateusz Ziółko, a więc wokaliści też związani z Podhalem i no tak więc nie rozumiem dlaczego akurat tak, szczególnie że potem przez cały dzień niewiele się ciekawego dzieje, jakieś filmy, jakieś powtórki, inne takie rzeczy. Dopiero mamy atrakcję o 18.35, atrakcję zapowiadaną. Trochę też mnie to dziwi, że taka pora premiery tego właśnie wydarzenia, bo bym się spodziewała, że to bardziej będzie taka atrakcja na wieczór, prawda? Na ten prime time, a nie na tę godzinę po 18. No nie, takie rzeczy to bardziej byśmy oczekiwali.
0: Dokładnie.
1: Po 20 po 21, chociaż no nie uprzedzajmy faktów, ale tak też będzie. Były przez lata, powstawały różne widowiska świąteczne nagrywane przez wielu słynnych światowych wokalistów, od chociażby Robbie Williams miał takie, które Telewizja Polska kilka lat temu na święta pokazała. No to czas, żeby coś takiego zrobił ktoś z polskiego podwórka. No to któż inny jak nie ta, która żyje tutaj dłużej niż nasza era trwa, więc
0: tysiące
1: to była
0: lat.
1: Jeszcze przed Jezusem.
0: Tak.
1: Przed Jezusem była, nie oszukujmy się. 4000 lat żyje, tak twierdzi ona, diwa Edyta Górniak. I pod hasłem Edyta Górniak świątecznie ona właśnie wystąpi i zaprasza widzów na godzinę 18.35 w świąteczną podróż. Gwiazda polskiej sceny muzycznej zaśpiewa kolędy oraz znane piosenki świąteczne. Zabrzmią takie utwory jak m.in. Have Yourself a Merry Little Christmas, Jezus Malusieńki, Pada Śnieg, no nie mogło być inaczej, bo to jest jej żelazny hit z jej świątecznego repertuaru, The Christmas Song czy Let It Snow. Nie zabraknie anegdot, wspomnień i ciepłych opowieści artystki. Ciekawe, czy to będą opowieści z czasów narodzin Jezusa, skoro już wtedy istniała. I one właśnie wzbogacą nastrojowe aranże Grzegorza Urbana, który za to wszystko muzycznie odpowiada. No na pewno zerknę, jak to wszystko Edycie wyszło. Już można oglądać w TVP zapowiedzi tego wydarzenia, jakieś takie pojedyncze piosenki wycięte z tego koncertu, chyba Let It Snow jest emitowane gdzieś tam między blokami reklamowymi, także można się przekonać, jak to wyszło. No potem będzie 19.30, mamy nadzieję, że o 19.30, a cóż wieczorem? A wieczorem też zapowiadany i już tradycyjnie obecny w świątecznych ramówkach specjalny odcinek programu Rolnik szuka żony, jego 10. jubileuszowej edycji. Marta Manowska spotka się z 5 parami, którym udało się w programie znaleźć miłość. Odwiedzi m.in. Małgorzatę i Pawła Borysewiczów, Martę Paszkin i Pawła Bodzionego oraz Joannę i Kamila Osypowiczu, przepraszam, dowiemy się, jakie zmiany zaszły w ich życiu i jakie mają plany na przyszłość. Zobaczymy, jak wyglądają ich przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i przekonamy się, czy ten szczególny czas spędza razem także któraś para z ostatniej, 10. edycji programu. No a działo się w ostatniej edycji. Kto oglądał, ten wie, że wątek Waldemara i jego wybranki Ewy nie jest i skierował się ku innej pani, którą zaprosił do siebie w programie, czyli ku Dorocie, że to był bardzo elektryzujący wątek, więc ciekawe, czy Waldemar jest z Dorotą, czy Ania jest z Kubą, jak tam im się to układa, może się czegoś dowiemy właśnie również o bohaterach tej edycji. Nie zabraknie niespodzianek, wigilijnych opowieści, a także życzeń. Więc tak będzie właśnie wyglądał wieczór z telewizyjną jedynką. A skoro mówimy o telewizyjnej jedynce, to winni wam jesteśmy jeszcze jedno do powiedzenia. Mówiliśmy o telewizji Puls, że ona w tym szczególnym świątecznym czasie tutaj podejmuje działania charytatywne. No ale tak jak mówiliśmy, nie oni byli pierwsi, bo już od wielu lat, od 31 lat konkretnie, na antenie telewizyjnej jedynki w święta obecna jest akcja Reklama Dzieciom i nie inaczej będzie w tym roku. Blok reklamowy zostanie wyemitowany w TVP1 dwukrotnie, 25 grudnia i 26 grudnia, około godziny 20. No właśnie, widać, kiedy to przygotowywałam, bo mam w notatkach, że zaraz po głównym wydaniu wiadomości nie ma już czegoś takiego, więc po tym, kiedy się skończy 19.30, można się tych specjalnych reklam spodziewać, które podobno działają tak, że im więcej osób je ogląda, tym większy zysk dla organizacji pożytku publicznego, a konkretnie dla kogo pieniądze z tegorocznej edycji będą przeznaczone między innymi na wyposażenie sal rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz dydaktycznych, zakup sprzętu umożliwiającego podniesienie jakości życia dzieci i edukacji młodzieży niepełnosprawnej, doposażenie i rozszerzenie oferty edukacyjnej świetlic socjoterapeutycznych i szkolnych oraz organizację turnusów rehabilitacyjnych oraz wycieczek. O. Warto powiedzieć, że jak podaje TVP i zaangażowaniu dalej, znowu mnie nie ma?
0: No, przez chwilę cię ucięło, ale powiedziałeś, że wycieczek i co dalej?
1: Tak. I chciałam jeszcze dodać, tak jak dodaje TVP, że dzięki wsparciu i zaangażowaniu reklamodawców przez 30 lat akcji zebrano ponad 33 miliony złotych, więc całkiem sporo, a zgromadzone fundusze pomogły już ponad 1000 beneficjentom, stowarzyszeniom, fundacjom i innym placówkom wspierającym dzieci. Więc no co nas to kosztuje? I tak będziecie oglądać te 19.30, żeby zobaczyć, jak tam ten nowy serwis się kształtuje, to możecie jeszcze zostać i obejrzeć reklamki. A możecie również w tym dniu skierować się ku innej stacji telewizji polskiej, którą jest...
0: Ho, ho, ho, dwójka! A w dwójce, tak jak i w dniu poprzednim, mamy teleturnieje świąteczne i tak oto o godzinie 14 mamy Familiadę. W rozgrywce udział wezmą członkowie zespołu pieśni i tańca Śląsk, a drugą drużynę tworzyć będą członkowie formacji Tęgie Chłopy. Czy ty znasz formację Tęgie Chłopy?
1: A gdzieś mi się ta nazwa przywinęła w kontekście właśnie jakiejś ludowej muzyki, także nie jest mi obca.
0: Aha, tam mi widzisz jest, więc pierwszy raz o nich słyszę, ale to...
1: Może byś się zapisał do formacji Tęgie Chłopy.
0: Czemu nie? Ale mam śpiewać? Jesteś tego pewna?
1: Może mają jakąś sekcję, by kogoś na bębenku może potrzebowali.
0: To ewentualnie. Godzina 14.35 to jest czas z kolei Koła Fortuny. Z okazji Bożego Narodzenia do rywalizacji staną panie należące do koła gospodyń wiejskich. Nie podano gdzie, natomiast taka będzie tutaj drużyna, a właściwie nie drużyna, tylko po prostu będą takie uczestniczki tego teleturnieju. Natomiast o godzinie 15.20 mamy szansę na sukces. Na bożonarodzeniowej scenie szanse na sukces pojawią się m.in. wokalistka Vicky Gabor z siostrą, aktorka Joanna Moro z przyjaciółką, aktor Radosław Pazura...
1: O Boże, czy one nas zabiorą na plażę w Saint-Tropez? No. Święta, boję się trochę.
0: Może. Będzie aktor Radosław Pazura i sportowiec Marcin Urbaś. To on już śpiewał.
1: Żeby tylko
0: kiedyś.
1: Sportowiec. On tak. Już miał osiągnięcia wokalne. Kto pamięta singiel z Patrycją Markowską? No my pamiętamy tak? Nawet. Czasem u nas na antenie gra.
0: No, oczywiście. Ich występy ocenią wyjątkowi jurorzy, mianowicie będą to młodzi podopieczni białostockich domów dziecka. Towarzyszyć im będzie tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior Maja Krzyżewska. Nagroda dla zwycięzcy, czek w wysokości 20 tysięcy złotych, zostanie przekazana na cel charytatywny. I tak wygląda dwójka, ale to nie koniec, bo jeszcze coś dla nas ma. Polsat! Tylko aż za głośno ten podkład nam tu ryknął.
1: Co mi tak tutaj poszalałeś? To chyba z tej ekscytacji.
0: Że Polsat!
1: Bo tak generalnie to my w tych stacjach komercyjnych w Polsacie i TVN to nie spodziewamy się wiele ciekawego już pierwszy i drugi dzień świąt, bo oni wypełniają swoje ramówki filmami. I tak faktycznie w TVN nie jest, tam już nie będziemy zaglądać. W drugi dzień świąt podobnie, i do Polsatu, i do TVN-u nie zaglądamy, bo bez sensu, żebyśmy wam odczytywali po prostu tytuły filmów świątecznych, ale do Polsatu jednak w kontekście pierwszego dnia świąt na momencik zajrzymy, bo mają dla nas coś ciekawego. O godzinie 19.20, a więc tuż po wydarzeniach, mamy widowisko pod nazwą Boże Narodzenie z rodziną Boczellich. Kto wie, ten wie, że pan Zygmunt Solorz, do którego należy Imperium Polsatu, jest fanem pana Boczellego. Jeżeli pamiętacie takie widowisko zorganizowane na 20-lecie Polsatu, to możecie kojarzyć, że taką niespodzianką utrzymywaną naprawdę do samego końca w tajemnicy był występ Boczellego na tejże właśnie gali. O tym nikt nie wiedział, a to się wydarzyło. No więc nic dziwnego, że pan Solorz stwierdził, że chce pozyskać po raz kolejny Boczellego w kontekście właśnie świątecznym, no bo co, nie tylko TVP może, która miała koncert Cud Życia Wielkanocny, no a teraz właśnie Polsat w kontekście świątecznym, a to jest tym bardziej umotywowane, że Polsat, że pan Boczelli ma takie utwory w swoim repertuarze, najpopularniejsze utwory świąteczne w wykonaniu światowej sławy tenora Andrei Boczellego, któremu towarzyszą syn Mateo i córka Virginia. Taki właśnie jest plan na ten wieczór pierwszego dnia świąt. Utalentowana włoska rodzina wykona wiele słynnych nastrojowych piosenek, takich jak Feliz Navidad, Joy to the World oraz Somewhere Over the Rainbow. Tak więc niekoniecznie muszą to być utwory świąteczne, a po prostu takie nastrojowe, tak jak to tutaj określono. A dlaczego powiedziałam o tym, że te utwory są w ich repertuarze już takim stałym, ponieważ mają oni na koncie taką właśnie rodzinną płytę. Andrea Bocelli wraz ze swoim synem, ze swoją córką nagrali taki album, na którym zamieścili swoje wersje świątecznych przebojów. Spoiler, wrócimy jeszcze do tego wątku za moment, bo nie tylko Polsat postanowił skorzystać właśnie z tych dokonań Andrei Bocellego, no ale nie tylko coverami ta płyta stoi, więc nie tylko prawdopodobnie coverów można się spodziewać na tym koncercie, ale również coś swojego autorskiego świątecznego przygotowali i teraz właśnie taki autorski singiel z ich świątecznego albumu wam zagramy. Przypomnij mi, Hale, jego tytuł.
0: A już mówię, tylko sam muszę go namierzyć.
1: Pamięć dobra, ale
0: tak, krótka. Tak. The Greatest Gift. Tak,
1: no to teraz taki
0: jest ta piosenka.
1: Najlepszy prezent od nas dla was, a my wracamy za chwilę i przejdziemy wtedy do drugiego dnia świąt.
2: Radio DHT.
3: Merry Christmas!
0: No i słuchajcie, była Wigilia, był pierwszy dzień świąt, no to teraz siłą rzeczy drugi dzień świąt i tu również mamy dla was kilka informacji na temat tego, co dziać się będzie na telewizyjnych antenach, ale już teraz mogę zdradzić, że potem jeszcze powiemy wam co nieco na temat radia, ale to potem, teraz będzie teraz telewizja, a jeżeli chodzi o telewizję, no to tradycyjnie zaczynamy od jedynki. A w jedynce?
1: W sumie tylko jedna atrakcja, tak. Bo tam poza tym są nudy, jakieś filmy, znowu powtórka tego rolnika.
0: No i 19.30.
1: Poprzedniego dnia 19.30, ale jedyna pozycja tam zwróciła naszą uwagę, chociaż troszkę też znowu jestem zaskoczona porą emisji, bo czegoś takiego bym się spodziewała w porze późniejszej. Nie wiem jak ty.
0: A tu z kolei o godzinie 13.05 to się wszystko będzie działo, o czym teraz wam opowiemy. Program pod tytułem Lubię wracać tam, gdzie byłem. No to taki tytuł dosyć charakterystyczny. No i tytuł was nie zmylił, bo to będzie opowieść o życiu Zbigniewa Wodeckiego, jednego z najbardziej popularnych i lubianych polskich artystów. Wspomnieniami o muzyku podzielą się członkowie jego rodziny oraz przyjaciele, koledzy z branży, współpracownicy, a także zwykli ludzie, krakowskie kwiaciarki, mechanik samochodowy czy optyk. Nie zabraknie materiałów archiwalnych, w tym fragmentów koncertów, programów telewizyjnych, a także zarejestrowanych wywiadów z piosenkarzem. Opowieści towarzyszyć będą niezapomniane utwory w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, a także te, w których powstaniu brał udział. I to ma dla nas jedynka. Ale to nie koniec.
1: No i tyle wybrałam, może wy byście wybrali coś więcej. No i właśnie jestem zaskoczona tą porą emisji, bo wiem, że to nie jest coś tak, no dokładnie to samo, czym by na przykład był ten dokument o Krawczyku albo o Maryli Rodowicz, no bo oni jednak mieli okazję się tam wypowiedzieć osobiście, więc to były produkcje nagrywane zupełnie na inną skalę, długo kręcone, z dużą ilością archiwaliów i pokazywane w tym wieczornym paśmie na święta, ale mimo to czemu o 13, a nie na przykład jakimś właśnie późniejszym popołudniem, tylko tak, no przed obiadem, takie bez sensu to trochę. Natomiast w telewizyjnej dwójce to co zawsze, czyli o 14 specjalna familiada, a do rywalizacji w świątecznym odcinku programu staną tym razem znane z pytania na śniadanie prezenterki, ciekawe długo jeszcze one będą w nim występować.
0: No
1: więc
0: właśnie.
1: Cieszcie się, oglądajcie Idę Nowakowską. Cieszcie się, spieszcie się ją kochać. Tak samo Małgorzatę Tomaszewską, Małgorzatę Obczowską, Annę Popek i Izabelę Krzan. A w przeciwnej drużynie wystąpią z kolei Aleksander Sikora, reporter Krzysztof Rzeźniowiecki, Tomasz Wolny, Robert Rozmus i prezenter pogody Ziemowit Pędziwiatr. W kontekście wszystkich zastanawiam się, jak długo jeszcze, tak więc może je warto obejrzeć jako taką klamrę, prawda, potraktować to ich obecności w telewizji polskiej. Następnie oczywiście o 14.35 specjalne Koło Fortuny, a w tymże wydaniu programu do rywalizacji staną przedstawiciele społeczności akademickiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki z zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej. No czemu nie? Zaś o 15.20 kolejne wydanie specjalne kolejnego programu, tym razem Tak to leciało, a więc program muzyczny, więc domyślamy się, że sobie pośpiewamy jakiś świąteczny repertuar, a z kim? Gościem specjalnym bożonarodzeniowego programu jest zespół Pektus, który zaprosi widzów do wspólnego kolędowania. Będzie okazja, by przekonać się, jak rodzina Szczepaników spędza święta oraz jakie utwory śpiewa przy choince. No a też, jeżeli kojarzycie te koncerty świąteczne emitowane w stacjach telewizyjnych co roku, to wiecie, że bracia Szczepanikowie, jak się dobiorą do śpiewania kolęd na głosy, to całkiem im to nieźle wychodzi. Chwalę ich, chociaż nie jestem koniecznie fanką tych ich wszystkich przebojów o tym, że szczęście jest tak bardzo blisko tam w Barcelonie, coś tam, ale do kolęd właśnie, wiecie, taka zgrana rodzina, głosy braci, to myślę, że jak najbardziej się nadaje, także efekt często bywa fajny, myślę, że fajny też będzie w programie, a nie zabraknie unikatowych rodzinnych zdjęć z archiwum muzycznej familii. Usłyszymy również polskie przeboje oraz autorską świąteczną piosenkę zespołu Pektus pod tytułem Jedna z pierwszych gwiazd, no skoro świąteczny utwór mają, no to nie może go zabraknąć i już się możecie domyślać, czego nie może zabraknąć również na naszej antenie za moment. Dodam jeszcze tylko tyle, że wygraną bracia Szczepanikowie przeznaczą na stowarzyszenie Wszystkie Dzieci Nasze Są. Nie wiem, czym to się zajmuje, ale nazwa ładna, już się kojarzy z ładną piosenką innej polskiej artystki Majki Jeżowskiej. A co z kolei wydarzy się wieczorem? No mówiłam o tym, że trochę zaskakująca dla mnie ta decyzja TVP, że ten koncert Edyty Górniak świąteczny umieścili nie w takim typowym prime time po 20 w pierwszy dzień świąt, tylko o 18.35, ale nadrabiają to, bo co prawda no to już nie premierowa emisja, No ale dla tych, którzy nie obejrzą w jedynce, będzie okazja, żeby zobaczyć właśnie panią Edytę w świątecznym repertuarze w drugi dzień świąt o godzinie 20. No także jednak mimo wszystko zrobili z tego takie flagowe wydarzenie i tak są z niego dumni, że aż na dwóch kanałach je pokażą. I tak się właśnie prezentuje ramówka Wielkiej Czwórki z przyległościami na czas świąt. Co do mnie, to ja podtrzymuję swój zwyczaj, który kultywuję już od kilku lat i wieczór wigilijny, już oczywiście po wszystkich kulinarnych i rodzinnych wydarzeniach, spędzę ze stacją TTV i ze świątecznym odcinkiem Google Box, bo tak spokojnie on będzie, jutro o 22 się pojawi. No a pewnie jakieś tam kolędy i inne tego typu wydarzenia będą mi tłem do tegorocznych świąt. Tobie się domyślam, że nie, że sobie tam włączysz coś innego, ale pewnie na 19.30 w okresie świątecznym też będziesz zerkał.
0: Zdecydowanie, jak tam zdecydowanie.
1: Wypadną. Ale
0: właśnie tak patrzę na zegarek i 4 minuty zostały.
1: Że to już, no niestety kochani, nie wyrobimy się dzisiaj, ale strona wiadomości tvp.pl waszym przyjacielem i będziecie mogli po naszym programie, tak jak i my zrobimy, zobaczyć jak nowa pani prowadząca, której jeszcze nie widzieliśmy w tym programie, czyli Joanna Dunikowska-Paś, poradzi sobie na antenie, przypomnijmy, wcześniej związana z TVN24. No dobrze, zostawmy te informacje i inne trudne sprawy, wprowadzimy się w nastrój świąteczny za sprawą aż dwóch piosenek, bo tyle będzie tych muzycznych akcentów na antenie TVP. A więc najpierw zapowiedziany zespół Pektus, który zaśpiewa o jednej z pierwszych gwiazd, o czym również będzie śpiewał u Sławomira w programie Tak to leciało, no a potem ta, która nagrała całe świąteczne widowisko, z którego przypomnijmy, że TVP jest tak dumne, że aż dwa razy je pokaże. 4000 lat scenicznego doświadczenia, no i jeden z popularniejszych polskich świątecznych hitów na koncie, wciąż pojawiający się w stacjach radiowych, jednak przypomnijmy, że nie nagrała go sama, a w duecie z Krzysztofem Antkowiakiem, a więc najpierw Pektus i jedna z pierwszych gwiazd, a potem duet Edyta Górniak i Krzysztof Antkowiak w utworze Pada śnieg.
2: Radio DHT.
0: No to skoro była telewizja, to teraz będzie, moi drodzy, radio. Radio, przy którym zatrzymamy się na jakiś czas i o radiu w zasadzie to już będziemy mówić do końca naszego dzisiejszego dwusetnego.
1: Dwa wejścia nam zostało, jakby ktoś pytał. I zgodnie z obietnicą wracamy do radia, o którym mówiliśmy w kontekście nieświątecznym. Mówiłam o panu, który nawiązał z tym radiem współpracę, tworząc swój podcast poświęcony technologii. No a teraz zostawiamy te wszystkie wątki technologiczne i inne takie, no bo czas świąt, czas zupełnie innych wątków i Michał wam opowie o tym, co na okres świąteczny przygotował Radio Nowy Świat.
0: No myślałem, że zrobisz ho, ho, ho, Nowy Świat.
1: Ale, nie wiem, ale jestem śnieżynką, śnieżynki tak nie robią, śnieżynki po prostu ładnie wyglądają.
0: Śnieżynki nie robią ho, ho, ho? Okej.
1: To jest radio i tego nie widać, ale myślę, że na pewno wierzycie mi na słowo.
0: Okej, to się nazywa mieć wykręt. W Wigilię 24 grudnia serwisy informacyjne na antenie Radia Nowy Świat będą nadawane w godzinach 10-17 i też do godziny 17 wszystkie audycje będą realizowane zgodnie z niedzielną ramówką. A w zasadzie to chyba nawet do 18, ja bym powiedział.
1: Tak,
0: bo audycja Mateusza Andruszkiewicza Nie Tylko Hip-Hop rozpocznie się o godzinie 17, a po niej zostanie wyemitowane dwugodzinne pasmo muzyczne z kolędami. Wigilia w Radiu Nowy Świat rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do północy. W audycji prowadzonej przez Weronikę Wawrzkowicz i Michała Nogasia gośćmi będą Karol Wójcik, to łowca zórz polarnych, Sabina Jakubowska, to jest dula, autorka akuszerek, to przypuszczam, że książka taka jest, Maja Sontak, jest to

0: pytań, zwłaszcza z tej drogi do jakichś tych głębokich.
1: Może oni tworzyli te heady, a właściwie lidy do 19.30 albo pomagali.
0: Może.
1: W dwa świąteczne dni stacja zaprasza od godziny 8 do północy na świąteczny korowód. Dwugodzinne autorskie audycje. W pierwszy dzień świąt te programy poprowadzą Mikołaj Tyczyński, Wojciech Mann, Jan Niebudek, Adam Nowak, Agnieszka Lipka-Barnett, Jan Chojnacki, Jerzy Sosnowski i Krzysztof Grabowski. Natomiast 26 grudnia na świąteczny korowód zapraszają Jakub Jędras, Patryk Rabiega, Mateusz Andruszkiewicz, Jan Janczy, Ksenia Maćczak i Michał Porycki, Wojciech Waglewski i Fisz oraz Kacper Siedlecki i Mikołaj Kierski. 25 i 26 grudnia serwisy informacyjne Radio Nowy Świat nadawać będzie w godzinach 10-20, a specjalna okołoświąteczna propozycja czeka też na patronów Radia Nowy Świat w postaci podcastów Ekstra i Ekstra Plus. Już dziś pojawił się świąteczny mianownik Jana Malinowskiego. W Wigilię ukaże się kolejny odcinek podcastu Adrianny Calińskiej-Czanieckiej Progresywni Wirtuozi, a 26 grudnia pojawią się piosenki na zakładkę Michała Nogasia. Kolejne podcasty po świętach. Poszukiwacze politycznego złota Katarzyny Kasi i Klaudiusza Slezaka 27 grudnia, nie singiel Patryka Rabiegi 28 grudnia, muzyka nie tylko z Afryki Mikołaja Kierskiego z kolei ukaże się 29 grudnia, klimaty północy Jana Janczego 30 grudnia oraz tylko hip-hop Mateusza Andruszkiewicza w Sylwestra. W ramach podcastów Plus jeszcze w tym roku patroni mogą liczyć na nowe odcinki Komu piosenkę Wojciecha Manna i Macieja Jankowskiego 29 grudnia oraz Pod czeskim dachem Tomasza Ławnickiego 29 grudnia. Tak wygląda oferta Radia Nowy Świat. No, trzeba przyznać, że dość bogata, zarówno dla tych, co nie płacą, jak i dla tych, co płacą, na pewno będzie czego słuchać, jeżeli lubicie tę stację.
0: Tak jest. Piszcie, czy znajdujecie tam coś dla siebie, czy będziecie słuchać. No, myślę, że szczególnie ten korowód prowadzony przez różnych prezenterów, bo tutaj każdy na pewno będzie miał na to jakiś inny swój pomysł. Zobaczymy, jaki swój pomysł będzie miał Adam Nowak. No, pojawia się on na antenie Radia Nowy Świat w swojej muzycznej audycji, więc sądzę, że to będzie pomysł ciekawy. Nie wykluczam, że też posłucham, bo szczególnie, że jedna z piosenek z repertuaru Adama Nowaka, piosenka, która wpisuje się niejako w okres świąteczny, jest utworem no, stosunkowo mi bliskim, dlatego z tym większą przyjemnością zagramy go Wam teraz. Utwór nawiązujący do świąt, chociaż myślę, że można go słuchać o każdej porze roku i działa tak samo dobrze. No, dzwoneczków tam nie ma, przesłanie uniwersalne, aczkolwiek historia do świąt nawiązuje, a cała akcja rozgrywa się w wielkim mieście.
2: Radio DHT. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
1: No i słuchajcie, to się dokonuje właśnie w tym momencie. Ostatnie wejście w 200. wydaniu programu RTV.
0: Zaraz już pójdziemy robić te ryby wreszcie. To jest w ogóle trochę dziwne, bo u Michała chyba jakiś remont się dzieje tam.
1: No, jakieś takie naprawdę odgłosy. Dokładnie.
0: Dzień przed Wigilią, że ktoś wbija coś w ścianę, to jest to trochę zaskakujące. Nie rozumiem tego. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to są też odgłosy kulinariów.
1: Oczywiście, oczywiście.
0: Więc za chwilę i my dołączymy, bo tak jak wiecie, z dłońmi uwalonymi ciastem na pierogi, to trochę jednak by się robiło niekomfortowo audycję, bo do konsolety mogłoby wpaść to i
1: to. I owo, tak.
0: Dlatego za chwilę już ruszymy wreszcie do walki, ale teraz jeszcze Wam damy znać w rytmach, czego można się będzie nastrajać do tego świątecznego klimatu już w trakcie właśnie świąt, jeżeli preferujecie, żeby tam Wam w tle grało radio, a konkretnie powiemy, co przygotowały dwie stacje grupy RMF.
1: Tak jest, a zaczynamy od RMF FM. 24 grudnia w magiczny nastrój świąt

0: Od rana słuchaczy RMF wprowadzać będzie Daniel Dyk. We Wstawaj Szkoda Wigilii między 6 a 10 zaplanowano m.in. spotkanie z panem Kleksem i dziećmi z jego akademii, czyli z Tomaszem Kotem i młodymi aktorami występującymi w najnowszej wersji filmu, którego premiera zaplanowana jest na 2024 rok. W ostatnich przygotowaniach do kolacji wigilijnej towarzyszyć będą radiowcy bez cenzury, czyli Przemysła Skowron, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski. W świętach Last Minute między 10 a 14 z właściwym sobie humorem i ironią rozwiążą świąteczne problemy słuchaczy i rozdawać będą ostatnie prezenty. A gościem specjalnym programu wigilijnego będzie Karol Strasburger, aktor, prezenter telewizyjny, z którym w swoim programie Kałamaga Świąt od 14 do 17 porozmawia Mariusz Kałamaga. O godzinie 17 rozpocznie się coroczny 4-godzinny koncert tradycyjnych kolęd i pastorałek w najpiękniejszych wykonaniach polskich artystów. Wieczorem między 21 a 1 w programie 12 spotkań Magda Karwat-Marek porozmawia z 12 niezwykłych i inspirujących osób o sensie i znaczeniu świąt. W Wigilię w Faktach RMF FM Maciek Buczek opowie o... Marcin Buczek opowie o karpiu. Tomasz Skory zapyta profesora Jerzego Bralczyka o znaczenie słowa Wigilia, a Katarzyna Staszko odwiedzi Muzeum Dickensa w Londynie z okazji 180. rocznicy wydania opowieści wigilijnej. W pierwszy i drugi dzień świąt RMF FM zaprosi na dwa koncerty akustyczne w ramach poplisty Live Session od 21 do 1. Z poniedziałku na wtorek wystąpi zespół Kwiat Jabłoni, a z wtorku na środę Dawid Kwiatkowski. 26 grudnia na antenie jak co roku zagości szopka dziennikarska RMF FM, dziennikarzy i reporterzy Faktów RMF FM oraz prezenterzy rozgłosu wcielą się w polityków i z przymrużeniem oka podsumują mijający rok. Ciekawe, czy najnowsze wydarzenia również się w tej szopce znajdą. Świątecznych tematów nie zabraknie w Faktach RMF FM. 25 grudnia Marcin Buczek opowie o największej w Europie szopce ołtarzowej zbudowanej wewnątrz świątyni, która powstała w bazylice w Katowicach Panewnikach. Mateusz Chłystun spotka się z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta przedstawi przegląd świątecznych filmowych klasyków, a Marek Gładysz zaprosi na spacer po Paryżu i pokaże świąteczno-noworoczne iluminacje na Polach Elizejskich. W drugi dzień świąt w Faktach RMF FM Mateusz Chrobok, autor programu Cyberświat w internetowym radiu RMF 24 poszuka odpowiedzi na pytanie, czy już niedługo świętowanie będzie nam planować sztuczna inteligencja i czym może nam pomóc. A ja swoją drogą polecam zasubskrybować sobie Mateusza Chroboka na YouTubie. RMF FM odwiedzi też Podhale i zaprosi na świąteczne posiady ze Sławomirem Szostakiem z kabaretu Śleboda. Odwiedzi także Berlin, gdzie Benjamin Piłat odwiedzi świąteczny ogród. No i tyle u żółto-niebieskich na głównej antenie.
1: A co u tych, którzy przynajmniej zgodnie z nazwą mają ofertę dla tych lubiących coś bardziej klasycznego, czyli w RMF Classic? Jak głosi zapowiedź, te święta RMF Classic rozpocznie od wigilijnego spotkania z pierwszą damą polskiej piosenki, która ostatnio obchodziła swój jubileusz na antenie Polsatu. Był realizowany jej benefis w ubiegłą niedzielę, nie mieliśmy wam okazji o tym powiedzieć, bo nas na antenie nie było, no ale taki koncert miał miejsce, powstała nawet piosenka ku czci pani Ireny Włodzimierz Korczyn napisał. Ale trochę to było dziwne, bo niektórzy, którzy tam, artyści, którzy tam przyszli, śpiewali piosenki pani Ireny rzeczywiście, a niektórzy śpiewali własne i trochę to było niekonsekwentne. I takie może trochę za krótkie, więc jednak jestem starszej daty i wolę, jak TVP realizowało takie benefisy, no bo Polsat wiadomo, że robi to tak trochę współcześniej. No ale w ogóle dobrze, że się coś takiego pojawiło. No a teraz Irena Santor pojawi się w RMF Classic. i będzie gościć w specjalnym wydaniu programu Niedomówienia Artura Andrusa. Te wątki się łączą, bo Artur Andrus był prowadzącym tego koncertu właśnie w Polsacie, więc być może przy tej okazji dogadaliście jeszcze na to, że pani Irena w okresie świątecznym wpadnie do jego audycji. A tutaj jest takie wspomnienie, że w latach 60. i 70. Irena Santor nagrała kolędy i pastorałki, które dla kilku pokoleń słuchaczy są wspomnieniem świąt z czasów dzieciństwa. Oczywiście znam te aranżacje, ale tutaj robię coming out. Moim wspomnieniem z czasów dzieciństwa, cała moja rodzina to wie, są kolędy w wykonaniu zespołu Pod Budą. One po prostu są wciąż w mojej głowie, są dla mnie jakimś wzorcem wykonywania kolęd, bo na nich się wychowałam. Kaseta z tymi kolędami u mnie wielokrotnie w domu grała. Właśnie z nich się nauczyłam tekstów kolęd, więc może ktoś dzieli to wspomnienie ze mną, może kogoś też ta kaseta była, dawajcie znać. Ale gdybym była starsza, to pewnie rzeczywiście Irena Santor byłaby takim głosem towarzyszącym moim świętom. No i właśnie do tych nagrań i wspomnień artystka wróci w wigilijnych niedomówieniach, które będą emitowane od 10 do 13. Kolejnym gościem tuż przed pierwszą gwiazdką i wigilijną kolacją będzie Bartek Kierzun, autor książki Jerozolima do zjedzenia. Od 13 do 17 będzie odbywało się spotkanie z nim. To będzie kulinarna podróż w czasie, próba odtworzenia kuchni i dań, które przyrządzali ludzie żyjący ponad 2000 lat temu w okolicach dzisiejszego Betlejem. Od 17 w RMF Classic rozpocznie się koncert z najpiękniejszymi polskimi kolędami i pastorałkami, więc to chyba standardowa oferta większości polskich stacji radiowych, ale będą też prawdopodobnie i takie, które na przekór nie będą grały świątecznych piosenek ani kolęd. No i dobrze, bo też rozumiemy, że nie wszyscy chcą i dla tych, którzy nie chcą słuchać takiego repertuaru, coś w eterze powinno się znaleźć.
0: Niech jest
1: tych,
0: wybór.
1: Tak, ale dla tych, którzy chcą, to do wyboru, do koloru. Natomiast o 20:00 specjalne wydanie operowej niedzieli się pojawi, w którym zabrzmi album Aleksandry Kurzak Hej Kolęda z gościnnym udziałem Sebastiana Karpiela-Bułecki. W pierwszy dzień świąt RMF Classic odwiedzi willę Tadeusz w Lanskoronie. Konkretnie zagości tam między 9:00 a 13:00. Jest to najstarszy rodzinny pensjonat w Polsce, w którym bywali tacy artyści jak Wisława Szymborska, Sławomir Mrożek, Andrzej Wajda czy Stanisława Celińska. Po południu, konkretnie od 13 do 17, do studia zawitają Andrzej Piasek-Piaseczny i gitarzysta Kacper Dworniczak, a przyniosą ze sobą najnowszą świąteczną płytę jeszcze zanim święta. No to już jest chyba kolejna świąteczna płyta w dorobku Piaska, prawda? Bo nagrał swego czasu z Sewerynem Krajewskim, a teraz z kimś mi nieznanym, przyznam. To będzie wspólne śpiewanie i rozmowy nie tylko o muzyce, ale także o tym, jak artyści spędzają Boże Narodzenie. Świąteczne wydanie Piątki z literatury, czyli audycji obecnej od 17 do 18, poświęcone będzie książkom i komiksom dla dzieci, ale oczywiście takim, które równie wielką frajdę mogą sprawić dorosłym. Z kolei od godziny 18 gościem świątecznego programu będzie Matt Dusk, kanadyjski artysta, który tuż przed Bożym Narodzeniem przejechał całą Polskę z cyklem świątecznych koncertów A Very Sinatra Christmas, czyli już wiadomo, kto tutaj był dla niego wzorcem, jeżeli chodzi o te świąteczne wykonania, a wieczór od 21 upłynie w towarzystwie słynnej muzycznej rodziny Boczelich. Czy ja już o tym coś dzisiaj nie mówiłam? A nie, to po prostu déjà vu mam chyba, no nie? Nie mówiłam, to przypadek. Słynnej rodziny Boczelich, bo wiecie, bo oni nagrali taki album A Family Christmas, który, to też taka ciekawostka dla Was, Andrea Bocelli właśnie stworzył z synem i córką, to taka nowa informacja. Tak naprawdę to nie, bo przypomnijmy, że wersję live tych ich świątecznych wykonań będzie można zobaczyć w pierwszy dzień świąt na antenie Polsatu. A w drugi dzień świąt RMF Classic odwiedzi m.in. dwie wystawy Szopek Krakowskich i warszawską Kaplicę Sykstyńską, jest coś takiego, od 10 do 13 zaplanowano wizytę tam, a po południu od 13 do 17 dziennikarze stacji opowiedzą o tajnikach pracy na planie filmowym zimą, między innymi zdradzą, jak się robi śnieg. No to trochę może być zaskakujące, że dziennikarze radiowi będą opowiadać o planie filmowym, ale myślę, że to się może wyjaśnić za chwilę dlaczego, bo tak czuję, że to ma związek z pewnym teledyskiem chyba? No, ale
0: całkiem możliwe.
1: A już po godzinie 18 tradycyjnie to, co roku się dzieje w RMF Classic, odkąd oni wprowadzili ten mój ulubiony format, którym się, no już co roku coraz mniej katuje, ale zdarza mi się. Czyli ten format, w którym tłuką w grudniu przez całą dobę świąteczne utwory, a potem to jeszcze podsumowują w drugi dzień świąt. I tak będzie i tym razem, bo mamy tutaj kolejny wielki finał plebiscytu na świąteczny przebój wszechczasów. Przez cały grudzień już po raz 12 słuchacze wybierali najpiękniejszą ich zdaniem, bo to oczywiście subiektywne, świąteczną piosenkę. W trakcie programu rozlosowane zostaną też nagrody, ale nie głosowałam, to nic nie wygra. No i dużo, dużo muzycznych akcentów tutaj się pojawiło, kiedy mówiliśmy o RMF Classic, więc wybór muzyczny mielibyśmy spory, ale nie zagramy znowu Bocellego, bo tak się składa, że znów, no wszystko tak się nam kręci wokół tradycji. Dziennikarze RMF Classic też mają taką tradycję, że chyba niemal co roku nagrywają jakieś swoje świąteczne utwory, w których to właśnie dziennikarze udzielają tutaj swoich głosów. Znów wsparli się talentem swojego redakcyjnego kolegi Artura Andrusa i tak oto powstała piosenka, która zwieńczy to podwójne wydanie z okazji zmiany kodu na dwójkę z przodu, czyli wydanie numer 200. I myślę, że właśnie w związku z tym utworem, którego za chwilę posłuchamy, tam pewnie jest, tak przypuszczam, nie wiem, bo nie widzę, że tam jest jakiś teledysk do tej piosenki i być może oni po prostu będą opowiadali o kulisach tego teledysku. Ale czy naprawdę muszą to robić aż przez 4 godziny w tej ramówce świątecznej? No,
0: może nie. Tyle tam się działo.
1: Może to tam się rzeczywiście tyle działo i dużo, dużo się działo przez 4 godziny najdłuższego w historii 200. wydania magazynu RTV. Jak, Michale, się czujesz?
0: Żyję jeszcze, więc jest dobrze. Więc jest dobrze i...
1: No to mam nadzieję, że ożywią cię święta i potrawy wigilijne.
0: A z pewnością.
1: Które już od jutra znajdą się na twoim stole.
0: Wagę też na pewno ożywią.
1: Tak więc im... Ale nie da się w święta tak przytyć w takim krótkim czasie. Spokojnie, to się zrzuci szybko. Tak więc my wam życzymy tego, żeby również dużo życia, energii i wszystkiego, co najlepsze było w trakcie tych waszych świąt, jak co roku życzymy, żeby były one takie, jak chcecie. Jeżeli chcecie, żeby tutaj religia, ten wymiar duchowy był dla was najważniejszy, to niech będzie. Jeżeli rodzina, to niech będzie. Jeżeli kulinaria, niech tak się stanie. Będą najlepsze wszystkie ciasta i inne rybki. A jeżeli i media, i telewizja mają w tym towarzyszyć, no to mamy nadzieję, że udało nam się podsunąć wam jakieś tutaj ciekawe propozycje do oglądania. No cóż, życzyć w takim kontekście nieświątecznym możemy jeszcze więcej w naszym wydaniu, kolejnym wydaniu, w którym powiemy sobie o ramówkach sylwestrowych i noworocznych i omówimy wszystkie inne rzeczy, które tutaj między świętami a Nowym Rokiem się wydarzą,
0: bo na pewno się
1: dalej
0: jeszcze
1: może w sferze informacyjnej, więc chyba na tym poprzestaniemy, co? Bo
0: dokładnie.
1: I tak już dużo, dużo się tutaj nagadaliśmy. No a was...
0: Czas odpocząć.
1: Tak, czas odpocząć, a was zachęcamy do tego, żeby, no właśnie, czy elementem dekoracji w twoim domu jest jemioła na święta?
0: Nie, wiesz co, była przez chwilę, ale jak...
1: Co się zostało? Aha, już wiem, co się zostało.
0: Już mówię, jak wyczytaliśmy, że jest szkodliwa dla kota, to od razu
1: no
0: poszła do śmietnika.
1: Tak,
0: jemioła, pamiętajcie, to tak w ogóle, każda część jemioły jest szkodliwa dla kota, więc nie wiem jak z psami, ale z kotami, no to wiem, no bo ten temat akurat mnie interesował, także no i Gwiazda Betlejemska też, o, to okay. Tak w ogóle, no uważajcie.
1: Ale ta jemioła w muzycznej oprawie nikomu absolutnie nie zaszkodzi.
0: Oczywiście.
1: Żadnemu stworzeniu, chociaż dziennikarze RMF Classic tutaj w takiej nietypowej dla siebie postaci, no bo wiecie, muzyka klasyczna, filmowa na antenie, takie rzeczy, a tutaj jednak nam
0: yo.
1: Zarapują, yo, wręcz powiedzą yo, jemioła, tak brzmi ten tytuł, tylko Artur Andrus mógł na to wpaść. I tylko my mogliśmy udźwignąć ten ciężar poprowadzenia tego długiego, czterogodzinnego wydania. Tylko my, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska.
1: Już... Wesołych świąt.
0: Wesołych świąt. Już ponad 4 godziny. Ho, ho, ho. Yo. I do usłyszenia RTV kolejne w kolejną sobotę. Tak jest. Spotkamy się z wami przed Sylwestrem.
2: Radio. DHT. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. THT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu dwie pary słuchawek, takich już lepszych. Jedne to są słuchawki audiofilskie firmy Sennheiser. Są to słuchawki otwarte. Drugie to zamknięte Beyer Dynamic, uchodzące za słuchawki referencyjne, czyli generalnie przeznaczone do pracy w studio. Nie dzieliłem tej audycji na dwie części, gdyż nie ma aż tak dużo materiału, żeby audycja była nie wiadomo jak długa, dlatego że tutaj w tych słuchawkach nie ma żadnych jakichś dodatkowych funkcji, na które mogliby liczyć wygodniscy, w sensie jakaś redukcja hałasu czy bluetooth i tak dalej. Nie, to są zwykłe słuchawki przewodowe, które podłącza się do miksera bądź do urządzenia, z którego chcemy słuchać, bądź celem odsłuchu materiału, na którym chcemy pracować. Ja tutaj celowo omówię jedne słuchawki otwarte, a drugie zamknięte, gdyż w studio generalnie warto mieć takie i takie. Dlatego, że trochę do czego innego będziemy używać słuchawek zamkniętych w studio, a do czego innego słuchawek otwartych. Słuchawki zamknięte przede wszystkim będą nam służyć do tego, żeby je mieć na uszach podczas odsłuchu, jak cokolwiek nagrywamy. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli na uszach słuchawki otwarte, tutaj może powiem coś trywialnego, ale dla nieobeznanych w temacie może warto. Jeżeli będziemy mieli słuchawki otwarte na uszach i będziemy mówić do mikrofonu, to słuchawki otwarte po pierwsze nie izolują nas od otoczenia, a po drugie przepuszczają z drugiej strony słyszalny przez nie dźwięk. Czyli jeżeli mówimy do mikrofonu i mamy na słuchawkach odsłuch, to mikrofon może zbierać nie tylko z naszych ust, ale również ze słuchawek, które mamy na uszach i powstanie nam zwrotka. Słuchawki otwarte natomiast przydadzą nam się w studio, jeżeli chcemy zrobić jakiś miks. I mamy na przykład kilka różnych ścieżek i musimy zmiksować je tak, żeby dobrze brzmiały względem siebie. Jeżeli byśmy robili to na słuchawkach zamkniętych, to nie będziemy słyszeć tak, jakby to było słyszalne przez głośniki. Jeżeli chodzi generalnie o miksowanie muzyki, to przede wszystkim do tego służą w studio monitory odsłuchowe. Jeżeli byśmy chcieli już taki proces przeprowadzić na słuchawkach, no to musimy to przeprowadzić w słuchawkach otwartych, gdyż słuchawki zamknięte odizolują nas zupełnie od otoczenia i będziemy mieli wrażenie innej słyszalności niż powinna być i mogą nas przez to przekłamywać. Ale do rzeczy. Zacznę od słuchawek otwartych. Zanim przedstawię ich unboxing i prezentację, na początku przedstawię informacje, które o nich znalazłem. Tym razem ciekawe opisy znalazłem na stronie sklepu X.com. Tak w ogóle jeszcze informacja organizacyjna. Tu, gdzie ja podaję jakiekolwiek adresy internetowe do jakichkolwiek sklepów, to nie jest z mojej strony żaden cel reklamowy ani nic w tym rodzaju. I wszystkie te informacje mają charakter wyłącznie bibliograficzny, tak żeby po prostu słuchacz mógł sobie wejść na stronę, ewentualnie przeczytać informacje, których nie przedstawiłem i to służy tylko temu. Więc tak jak mówię, zaczynam od słuchawek Sennheiser. I to jest, tak jak mówiłem, strona sklepu X.com https://www.x.com.pl/p/598267/słuchawki/przewodowe/Sennheiser, czyli Sennheiser HD560S, czyli po liczbie 560 jest litera S.html. Powtarzam jeszcze raz. https://www.x.com.pl/p/598267/słuchawki/przewodowe/Sennheiser 598267 myślnik słuchawki myślnik przewodowe myślnik Sennheiser, czyli Sennheiser myślnik HD myślnik 560S, czyli po liczbie 560 jest litera S, .html. I tutaj mamy informację. Łączność przewodowa, budowa słuchawek na uszne otwarte, mikrofon brak, czyli że nie są z mikrofonem, redukcja hałasu nie posiadają. I cena tutaj mamy 709 zł. No ale to akurat jest na ten moment, czyli na dzień 18 sierpnia 2023 roku. Cena może się zmienić w momencie ukazania się podcastu, ale trzeba się liczyć z tym, że słuchawki kosztują nas około 700 zł. Opis. Słuchawki wokół-uszne Sennheiser HD560S zostały stworzone dla entuzjastów analitycznego podejścia do dźwięku. Ich liniowa charakterystyka z doskonałym odwzorowaniem niskich częstotliwości świetnie sprawdzi się podczas długich sesji odsłuchowych. Wiele cech sprawia, że słuchawki te spełniają oczekiwania każdego audiofila. Naturalny i dokładny dźwięk, otwarte nauszniki, nowy przetwornik i membrana z mieszanki polimerów, a ponadto ultralekka konstrukcja, to tylko niektóre właściwości, których obecność zagwarantuje pełną satysfakcję skorzystania ze słuchawek Sennheiser HD560S. Precyzyjny odsłuch niezależnie od źródła. Ze słuchawkami Sennheiser HD560S odkryjesz prawdziwe brzmienie swojej muzyki, niezależnie od tego, czy słuchasz jej dla przyjemności, czy w ramach swojej pracy. Przetworniki zostały specjalnie dostrojone pod kątem precyzji, oferując niezawodne porównania miksów AB, źródeł i formatów plików. Całe pasmo przenoszenia jest rzetelnie odwzorowane, uzupełnione szerszym zakresem niższych częstotliwości. Wyselekcjonowana mieszanka polimerów w membranie zapewnia w pełni liniowe odchylenie i lepszą klarowność powyżej 10 Hz. Magnes zapewnia bardzo wysoką wydajność, podczas gdy jego wyrafinowany system tłumienia zarządza wentylacją. Ta kombinacja zapewnia głębszy bas, jednocześnie łagodząc zniekształcenia, które wpływają na czystość brzmienia. Niezależnie od tego, czy oceniasz nowy utwór w wysokiej rozdzielczości, czy ponownie sięgasz po stary audiofilski przedwzmacniacz, HD560S oferują precyzyjny odsłuch bez zmęczenia. Otwarte nauszniki słuchawek Sennheiser HD560S. Bardzo istotną cechą słuchawek Sennheiser HD560S jest ich otwarta konstrukcja. Takie rozwiązanie zapewnia naturalny przepływ fal dźwiękowych. Z kolei technologia EAR, czyli Ergonomic Acoustic Refinement, odwzorowuje optymalną trójkątną pozycję odsłuchu, charakterystyczną dla głośników Hi-Fi i najlepszych studiów nagraniowych. Połączenie tych dwóch czynników tworzy szeroko wyrazistą scenę dźwiękową bez potrzeby zmiany akustyki pomieszczenia, w którym się znajdujesz. Dzięki temu usłyszysz naturalną wersję Twojego audio, na którą nie będą miały wpływu żadne czynniki zewnętrzne, takie jak ograniczona przestrzeń. Komfort i wygoda użytkowania. Inżynierowie marki Sennheiser zadbali nie tylko o doskonały dźwięk płynący ze słuchawek HD560S. Model ten oferuje także doskonały komfort opierający się na ich lekkości. Otwarta konstrukcja wokół uszna daje więcej niż brzmienie. Wentylowane nauszniki pozostają chłodne, a starannie zaprojektowane welurowe poduszki są miękkie w każdym miejscu bezpośredniego kontaktu. To gwarancja komfortu i wygody, nawet podczas wielogodzinnych odsłuchów. Wiele sposobów łączności. ponieważ audiofile często korzystają z różnych źródeł, marka Sennheiser opracowała słuchawki HD560S, aby zapewnić wyjątkowe wrażenia niezależnie od systemu odtwarzania. Odłączany 3-metrowy kabel zapewnia idealną swobodę dostępu do sprzętu bez względu na to, jak jest ustawiony. Wtyk 6,3 mm umożliwia podłączenie do wzmacniaczy słuchawkowych, interfejsów audio i większości źródeł Hi-Fi, a elastyczny adapter 3,5 mm zapewnia możliwość odsłuchu na przenośnych cyfrowych odtwarzaczach audio i innych urządzeniach. Specyfikacja: łączność przewodowa, budowa słuchawek nauszne, otwarte, składana konstrukcja nie, redukcja hałasu, tak jak już mówiłem, też nie, pasmo przenoszenia słuchawek od 6 do 38 tysięcy herców, impedancja słuchawek 120 ohmów, czułość słuchawek 111 dB, regulacja głośności nie, wbudowany mikrofon brak, odłączany mikrofon też nie, złącze mini jack 3,5 mm, odłączany kabel tak, materiał nauszników velour, dodatkowe informacje, membrana przetwornika z mieszanki polimerów, wentylowane nauszniki, naturalny i dokładny dźwięk referencyjny, kolor czarny, waga 240 gramów, gwarancja 24 miesiące, kod producenta 509144, kod X.com 598267. Czas na unboxing. Słuchawki są zapakowane w takim ładnym opakowaniu, takim śliskim. Pod spodem jest wieszak sklepowy, też z takiego samego tworzywa, z takiej samej tektury jak to opakowanie, ale otwiera się z drugiej strony. Z drugiej strony można wyczuć od spodu, znaczy wyraźnie karton jest tak wyprofilowany, że można go położyć i bez problemu otworzyć. Od spodu jest taki języczek, który należy wyjąć oczywiście. I jeżeli się otworzy taką właśnie przykrywkę, tą przykrywkę od spodu, otworzą się takie skrzydełka, otworzy się cały karton i na wierzchu mamy drugą tekturę, którą też należy zdjąć. Pod nią zapakowane są, proszę Państwa, folii słuchawki. Jest jedna folia, taka ochronna, i druga, taka grubsza jeszcze folia, w której są słuchawki. Kabel jest wyjmowany. Dodatkowo kabel jest zabezpieczony jeszcze jedną folią. Trzeba tę folię rozerwać i dodatkowo jest jeszcze spięty, z tym, że to nie jest, proszę Państwa, taki sznurek tradycyjny, tylko taki na rzepy. Kabel, jak mówiłem, można wymienić w razie czego. Jest zakończony małym jackiem. To nie jest jack 3,5 mm, to jest jack cieńszy. Należy go włożyć do słuchawki i lekko przekręcić, tak żeby się zablokował. Jeżeli chodzi o jack, jaki jest na końcu, jest fabrycznie jakby nakręcony na mały jack, duży jack. Jeżeli chcemy skorzystać z małego, odkręcamy jack, on jest z gwintem i w tym momencie możemy podłączyć słuchawki do gniazda małego jacka. Ja, proszę Państwa, dysponuję starszym modelem słuchawek Sennheiser HD555, które zakupiłem w 2009 roku i na których pracuję. Natomiast jeżeli ktoś zna Sennheiser HD555, gdzie to był wówczas flagowy model, to brzmienie tych słuchawek jest bardzo podobne. I tak samo też w opiniach klientów, klienci się odwołują do tamtego modelu, że właśnie niektórzy mieli tamten model i bardzo łatwo było im się przerzucić na ten. Tam był trochę grubszy kabel, był niewymienny i tam było tak, że odchodziła wtyczka dużego jacka i w zestawie była przejściówka, z jednej strony była wtyczka małego, z drugiej gniazdo dużego. Na tej stronie z XCOM-u, jak wynika z opisu, to też tak rozumiem, że jest. Aczkolwiek chyba są różne wersje tych kabli. Może być kabel zakończony małym jackiem, a może być kabel zakończony dużym jackiem, bo w tych słuchawkach, które dzisiaj dla Państwa prezentuję, jest kabel dołączany z małym jackiem i nakręcana jest przejściówka na duży jack, czyli wtyczka dużego i gniazdo małego, z tym, że nie dokładnie takie gniazdo, żeby tam podłączyć jakikolwiek mały jack, tylko takie gwintowane, że po prostu przykręca się tą końcówkę. Ale widocznie w zależności od egzemplarza producent może dać taki kabel bądź taki. Chociaż ja myślę, że jeżeli kabel jest z małym jackiem, to jest nawet lepiej, aniżeli jak miałby być z dużym, dlatego że dzięki temu, że kabel jest z małym jackiem i jest nakręcany na duży, to mamy możliwość, czasami się zdarza tak, że w urządzeniach stricte przenośnych jest dosyć mało miejsca na włożenie tej wtyczki. I ja na przykład, jeżeli chciałem podłączyć do czegoś przenośnego, do czegoś ultra przenośnego te swoje Sennheisery, to czasem musiałem robić w ten sposób, że musiałem dołączać przejściówkę z jednej strony z gniazdkiem na mały jack, a z drugiej strony z wtyczką małego jacka i do tego dopiero podłączać słuchawki, bo jeżeli chciałem włożyć tę redukcję małego jacka założoną na wtyczkę dużego jacka, to ona była dosyć gruba i nie zawsze to dobrze wchodziło. Na spodniej części pałąka jest poduszka, taka prostokątna, która przylega do naszej głowy. Jak ją wymienić, nie wiem. Pamiętam, że jakiś czas temu wymieniałem w swoich Sennheiserach tych starych HD555 nauszniki po latach, ale znalazłem tylko nauszniki opcjonalnie, żeby kupić jako akcesoria i one były wymieniane na takie bolce wtykane. Nie wiem, jak jest tutaj, ale myślę, że jest podobnie. Jeśli chodzi o poduszkę przy pałąku, tego nie potrafiłem wymienić, ani nie potrafiłem kupić takiej poduszki, bo chyba jest przyklejona. Teraz czas na prezentację słuchawek. Ciężko będzie jakkolwiek zaprezentować słuchawki, no bo nie da się nagrać tak naprawdę, jak te słuchawki będą brzmiały, ale ja zdecydowałem się na taką dosyć ciekawą metodę, gdyż mam dostęp do mikrofonów bineuralnych wykonanych w kształcie głowy. To jest mikrofon firmy Neumann o modelu Q100 i ja po prostu założę słuchawki na tę głowę, tak jakbym zakładał słuchawki na swoją głowę i posłuchamy. Żeby jednak tych próbek nie przedłużać, wybrałem z zestawu tych próbek, które ostatnio prezentuję, najbardziej reprezentatywne fragmenty i prezentacja będzie trwała 4,5 minuty, gdyż więcej uważam, że nie ma sensu. A więc teraz siedzę przed wspomnianym fantomem, siedzę twarzą do głowy, to są mikrofony bineuralne w postaci takiej głowy, jak już wcześniej powiedziałem, i teraz siedzę tak jakby twarzą do tej głowy. Tu jest lewe ucho, tutaj mam prawe ucho, a tutaj mam słuchawki. Założę słuchawki otwarte, a później słuchawki zamknięte. Najpierw tylko założę. Słuchawki otwarte mają to do siebie, że po pierwsze nie izolują nas do końca od otoczenia, a po drugie z ich drugiej strony słychać dźwięk, który słychać jakby przez nie. Więc teraz zakładam słuchawki otwarte. Założyłem słuchawki otwarte i mnie z głowy słychać tak. Czyli to jest takie wrażenie, jakbym sam miał słuchawki założone, tak jakby człowiek to słyszał. Od otoczenia nie izoluję. A teraz zdejmę i założę słuchawki zamknięte. I jest taki efekt. Zdejmuję. Teraz jeszcze pokażę, co słychać, jeśli chodzi o otoczenie, jak założę słuchawki. Teraz zakładam słuchawki otwarte. Zdejmuję i przykładam drugą stronę, tylko spodnią stronę. I wygląda to tak. A teraz założę słuchawki.

Teraz przechodzimy do drugich słuchawek, a to będą słuchawki Beyer Dynamic o modelu DT770 Pro. To są słuchawki, proszę Państwa, zamknięte i przystosowane do pracy w studio. Tu znowu powołam się na opis ze sklepu X.com ze strony https://www.x.com.pl/517572/słuchawki/przewodowe/Beyer Dynamic, czyli BEYERDYNAMIC, czyli BE-Y-E-R-D-Y-N-A-M-I-C/DT-770-Pro-250OHM.html. Powtórzę jeszcze raz. https://www.x.com.pl/PSLASH/517-572/słuchawki/przewodowe/Beyer Dynamic, czyli BE-Y-E-R-D-Y-N-A-M-I-C/DT-770-Pro-250OHM.html. Tutaj w nazwie strony pojawiła się informacja 250 OHM, czyli będziemy mówić o takich, gdyż one występują w kilku wersjach. To są akurat 250-ohmowe, ale tak jak się zorientowałem, jest kilka wersji. Innych nie znam, znam tylko te, więc o nich opowiem. Tak samo jak w poprzednich, łączność przewodowa, budowa słuchawek nauszne, tylko że zamknięte, mikrofon brak, pasmo przenoszenia od 5 do 35 tysięcy herców, opis. Studyjne słuchawki Beyer Dynamic DT770 Pro 250 OHM. Spędzasz wiele czasu w studio nagraniowym, pracując nad perfekcyjnym brzmieniem? DT770 Pro to profesjonalne słuchawki, które zostaną idealnym towarzyszem tych godzin, zapewniając Ci jednocześnie pełną wygodę i perfekcyjną reprodukcję dźwięku. Słuchawki te pochodzą z profesjonalnej linii niemieckiego producenta i zaprojektowano je tak, by mogły służyć do monitorowania muzyki nawet w hałaśliwym otoczeniu. DT770 Pro w wersji 250 ohmów zapewniają idealnie neutralne środowisko odsłuchu. Sprzęt ten dzięki zamkniętej konstrukcji zadba o odpowiednie wytłumienie hałasu otoczenia i zapobiegnie wyciekowi dźwięku na zewnątrz. Dzięki temu uzyskał sobie niezwykłą popularność wśród producentów muzycznych oraz realizatorów dźwięku. Słuchawki do studia nagraniowego Beyer Dynamic DT770 Pro 250 ohmów. Szczegółowe brzmienie każdej nuty. Profesjonalne słuchawki Beyer Dynamic DT770 Pro z niewiarygodną precyzją i szczegółowością reprodukcji, pełny zakres częstotliwości. Wysokie oraz niskie tony charakteryzują się dużą separacją i zróżnicowaniem barw, dzięki czemu odsłuchiwany dźwięk cechuje duża analityczność, ale także harmonia, co czyni dźwięk milszym dla uszu. Doskonały przestrzenny dźwięk gwarantuje perfekcyjne zbalansowanie pomiędzy poszczególnymi pasmami. Każdy ton jest odpowiednio wyważony, gładkie soprany są zarazem krystalicznie czyste. Niskie tony są głębokie i przestrzenne, ale w żaden sposób nie dominują nad pozostałymi zakresami. Precyzyjne uzupełnienie tego stanowią wyraźne tony średnie, które raczej w
wspomagają, niż wybijają się na pierwszy plan. Właśnie dzięki temu DT770 Pro pozwolą Ci usłyszeć każdy szczegół w czasie aplikacji, kontroli odsłuchu referencyjnego czy miksowania. Beyer Dynamic DT770 Pro to słuchawki, które reprezentują nie tylko wysoką jakość dźwięku, ale także precyzję wykonania i dbałość o każdy detal. Jakość Made in Germany nie objawia się więc tylko w dźwięku, ale w każdym innym aspekcie. Poczynając od wysokiej jakości użytych elementów ręcznego montażu w Niemczech, aż po możliwość wymiany elementów. Dobra dostępność części oraz możliwość ich oddzielnego zakupu sprawiają, że słuchawki DT770 Pro można eksploatować przez wiele lat, dokonując tylko potrzebnych zmian. Co więcej, ręczny montaż daje pewność, że każda sztuka jest perfekcyjnie spasowana, a Ty zyskujesz produkt w najlepszej odsłonie. Idealne słuchawki do studia nagraniowego. Profesjonalne słuchawki DT770 Pro, pomimo tego, że mają dość duże rozmiary, są niebywale lekkie, dzięki czemu nawet wielogodzinna praca w studiu nagraniowym jest komfortowa. Co więcej, dzięki starannie dobranym materiałom świetnie się one dopasowują, zapewniając dobre utrzymywanie się na głowie, a przy tym nie powodują uczucia ucisku. Powlekany pałąk oraz wielkość nauszników tych wokółusznych słuchawek także świetnie się sprawdzą. Wykonane z weluru poduszki nie tylko pozytywnie wpływają na przestrzenność dźwięku, ale także na wentylację uszu, co jest bardzo przydatne w czasie długiego korzystania. Na własne uszy przekonaj się, czy każdy dźwięk brzmi tak, jak chciałeś. Specyfikacja: łączność przewodowa, budowa słuchawek nauszne zamknięte, składana konstrukcja nie, system audio, stereo 2.0, pasmo przenoszenia słuchawek od 5 do 35 tysięcy herców, impedancja słuchawek 250 ohmów, ale przypominam, że są różne, czułość słuchawek 96 dB, regulacja głośności nie, wbudowany mikrofon brak, złącze, mini jack 3,5 mm, jedna sztuka, długość kabla 3 metry, odłączany kabel nie, zasilanie zewnętrzne, no czyli zasilanie zewnętrzne, ale to nie chodzi o to, że potrzebujemy jakichś dodatkowych baterii czy coś, tylko jakby z urządzenia. Pobierane jest zasilanie z urządzenia, do którego podłączymy. Materiał nauszników, welur, regulowany pałąk, wymienne nauszniki, wtyk prosty, kabel spiralny, kolor czarny, dołączone akcesoria, adapter z 3,5 mm, na 6,3 mm, pokrowiec, waga 270 gramów, gwarancja 24 miesiące, gwarancja producenta, kod producenta 459046, kod XCOM 517572. Tak dla ułatwienia, te cyfry, które czytałem przy adresie strony, to były kody XCOM, czyli wcześniej tamtych słuchawek i tych. Czas na unboxing. Słuchawki zapakowane są w takim kartonie. Celem otwarcia tego kartonu należy ten karton postawić i ustawić się tak, żeby najbliżej nas wyczuć języczek do otwierania. Łatwo można to zrobić, gdyż pod spodem odpowiednio jest ułożone dno. Otwieram. Ukazują się słuchawki. Między jedną słuchawką a drugą jest prostokątne opakowanie. Kartonik jest taki, że z jednej strony ochrania słuchawki, ale z drugiej tak jakby coś w nim w środku jeszcze było. W środku jest książeczka i tutaj mamy taki kabel dosyć długi. Tutaj, jak już wspominałem, nie mamy wymiennego kabla, tak jak było przy Sennheiserach. Aczkolwiek kabel jest grubszy niż przy Sennheiserach, więc trzeba by się naprawdę postarać, żeby go przerwać. Zawsze jeżeli potrzebujemy czegoś dłuższego, to zawsze można sobie dokupić przedłużacz. Tutaj też jest kabel zakończony wtyczką małego jacka
opcjonalnie nakręca się wtyczkę dużego czeka, tak jak było przy Sennheiserach. Kabel jest spiralny, czyli w formie takiej sprężyny, jak było w bardzo starych telefonach stacjonarnych, przewodowych. Czy do tej pory może jest, no nie wiem, bo teraz nie mam już telefonu stacjonarnego, ale pamiętam, że właśnie w starych telefonach przy słuchawce był właśnie kabel spiralny. Dodatkowo jest fajny, miękki w dotyku pokrowiec do tych słuchawek. Pokrowiec jest taki cienki, takiego tworzywa. To jest jakby taki worek, ale na górze tego worka jest przeprowadzony sznurek, który należy ściągnąć i dzięki temu zmniejsza się nam dziura w tym pokrowcu. Teraz wkładam, proszę Państwa, słuchawki do niniejszego pokrowca i zamknąłem. Tutaj, proszę Państwa, jest jedno takie niebezpieczeństwo, moim zdaniem, przy tych słuchawkach Beyer Dynamic, ponieważ każda słuchawka połączona jest z pałąkiem takim bardzo cienkim drutem, który tak ma gdzieś, nie wiem, około 8 cm i na to trzeba uważać, żeby się nie przerwało. Sennheisery były moim zdaniem tutaj bardziej zabudowane. No to jest jedynie tyle, co mógłbym tym słuchawkom tak naprawdę zarzucić. Pałąk jest metalowy, jest rzeczywiście bardzo precyzyjny i otoczony jest taką skórą, jak mieliśmy przy Sennheiserach, tylko poduszkę, która była od spodu, a pałąk na wierzchu nie był chroniony. Tak tutaj chroniony jest cały i można całą tą osłonę tego pałąka wymienić. Mianowicie są cztery zatrzaski. Odpina się, tak jak przy kurtce, i można wtedy odwinąć jakby tą skórę od tego pałąka i nawinąć nową. Ale ja nie będę tego robił, dlatego że słuchawki nie są moją własnością i generalnie muszę ich używać bez zadrapań. Jeśli chodzi o welurowe poduszki, to tak jak czytałem, jest możliwość wymiany, ale jak się je dokładnie wymienia, to nie wiem i nie jestem tego w stanie Państwu pokazać, żeby tych słuchawek przez przypadek nie uszkodzić. Teraz czas na prezentację.

0: Podsumowując, myślę, że oba modele tych słuchawek są dosyć interesujące. Wszystko zależy od tego, co będziemy robić częściej. Słuchawki zamknięte są głównie do pracy w studio, słuchawki otwarte są głównie dla audiofilii, aczkolwiek myślę, że w niektórych sytuacjach do pracy w studio również przydadzą się nam słuchawki otwarte, zwłaszcza jeżeli preferujemy pracę na słuchawkach, aniżeli na monitorach odsłuchowych, dlatego że na słuchawkach zamkniętych możemy sobie zadbać jakby o każdy szczegół materiału na poziomie pojedynczej ścieżki. Natomiast jeżeli później chcielibyśmy to już miksować i chcielibyśmy to słyszeć tak, jak jest naprawdę naturalnie słyszane w głośnikach, to wtedy lepiej użyć słuchawek otwartych. Takie jest moje zdanie przynajmniej. Gdy słuchawki otwarte nie odizolują nas od otoczenia, tak jak będzie to miało miejsce w przypadku słuchawek zamkniętych. Jeśli chodzi o cenę, to cena słuchawek otwartych Sennheiser HD560S wynosi około 700 zł. Cena słuchawek Beyer Dynamic DT770 Pro 250 ohmów wynosi około 600 zł. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Minęła godzina 19, tu Radio N, jesteśmy z wami na www.radio.n.fm oraz www.radio.n.pl. Tam możecie nas słuchać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Mamy poniedziałek, mamy godzinę 19, zatem jak zwykle o tej porze, jak co tydzień o tej porze spotykamy się z audycją Tyflo Podcast w Radiu N. Przypomnijmy, że Tyflo Podcast w Radiu N to jest uzupełnienie tego, co można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.tyflopodcast.net. Tyflo Podcast to jest zbiór materiałów dla osób niewidomych i słabowidzących. O różnych rzeczach tam opowiadamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to gorąco zachęcam do odwiedzenia tej strony i przesłuchania tego, co dla was mamy. A dziś mamy kolejną audycję dotyczącą technologii, między innymi technologii dźwiękowych. Dziś będziemy mówić o urządzeniach firmy Olympus, między innymi o tym, cóż takiego ta firma ma w swojej ofercie, co może zainteresować osoby niewidome oraz słabowidzące. Razem ze mną jest Michał Ciesielski właśnie z firmy Olympus. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, słyszymy się, zatem wszystko gra. Dziś sobie o tym porozmawiamy, ale jeszcze zanim przejdziemy w ogóle do tematu, to ty tu do nas nie przyszedłeś z pustymi rękami. Dla naszych słuchaczy mamy prezenty od firmy Olympus, zgadza się?
1: Dokładnie tak jak mówisz. Przygotowanych jest kilka prezentów, na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie jest przygotowane, bardzo proste zresztą. Kto będzie śledził audycję uważnie, będzie bez problemu mógł odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie brzmi: w którym roku został wynaleziony pierwszy na świecie, a zarazem i pierwszy dyktafon firmy Olympus? Także wystarczy podać tylko rok i odpowiedź wysłać na mail. Podam w tej chwili tego maila, to jest Michał, bez polskich oczywiście.

0: 200 znaków, michal.ciesielski@olympus-europa.com. Olympus oczywiście pisane przez Y.
1: Czyli michal.ciesielski@olympus-europa.com. Tak jest ten adres. I pytanie, przypomnijmy, w którym roku został wynaleziony pierwszy dyktafon. To może jeszcze, aby zmotywować tym bardziej naszych słuchaczy, aby ruszyli albo do jakiejś Wikipedii, albo po prostu ruszyli gdzieś, albo słuchali nas uważnie, bo myślę, że o tym także opowiemy w dzisiejszej audycji, to powiedzmy może jeszcze, cóż takiego mamy ciekawego do rozdania.
0: Do rozdania mamy w zasadzie 5 nagród. Myślę, że te dwie pierwsze najbardziej ucieszą, bo będzie to, są to dwie sztuki nowego dyktafonu DM670 z 8-gigową pamięcią, przewodnikiem głosowym, folderem, obsługą podcastów i wieloma innymi funkcjami. O tym modelu powiemy sobie później. Natomiast trzy kolejne osoby, które będą w kolejności oczywiście na mojej skrzynce pocztowej, będą mogły skorzystać z 50% rabatu do wykorzystania na ten model w sklepach firmy Altix, które są na terenie całego kraju. Gdyby ktoś dostał się jako trzeci, czwarty, piąty lub w kolejności, nie ma problemu, jeśli zrezygnuje, wtedy każdy na następny głos będzie się do tej nagrody klasyfikował.
1: Zatem jest to, co także walczyć. Można do nas już w tym momencie pisać. Dzwonić też będzie można, aczkolwiek nie w kwestiach konkursowych, tylko chociażby po to, żeby zapytać o coś naszego gościa, bowiem dyktafony i od pewnego czasu także rejestratory Olympusa są wśród osób niewidomych i słabowidzących dosyć popularne, ale to dopiero za jakiś czas. W każdym razie ja już teraz podam namiary do naszego studia. Można dzwonić do nas na Skype'ie, a nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ten login będzie już za kilka do kilkunastu minut do waszej dyspozycji, kiedy będziemy rozmawiać o urządzeniach audio, o rejestratorach i o dyktafonach. Ale, no Michale, skoro rozmawiamy w ogóle o filmie Olympus, to nie od rzeczy byłoby powiedzieć słów kilka może o historii tejże.
0: No tak, niewiele osób tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, z czego słynie firma Olympus. To jest już tak naprawdę ponad 150, prawie 150 lat tradycji. Często nikomu tego oczywiście nie życzę, ale jeśli ktoś ma okazję być, miał być okazję kiedyś być w szpitalu, mógł zobaczyć, że tak naprawdę Olympus słynie ze sprzętu medycznego. Głównie są to urządzenia, które zawierają optykę, więc endoskopy przykładowo. W tej branży Olympus jak gdyby jest zdecydowanym liderem i pomimo tego, że wszyscy kojarzą firmę Olympus z aparatami fotograficznymi, z rejestratorami, dyktafonami przede wszystkim, to tak naprawdę cała historia zaczęła się od tych najprostszych potrzeb, jakimi jest leczenie. Także dopiero później te technologie związane z optyką przeszły kolejno na przykład na działy przemysłowe, takie jak mikroskopia. Optyka to także okazało się później aparaty fotograficzne, więc ten rynek taki bardziej powszechny dla zwykłego śmiertelnika. Tak naprawdę tych obszarów działalności jest niewiele z tych znanych, można powiedzieć, dlatego że w sklepach tylko jesteśmy w stanie zauważyć dyktafony, aparaty fotograficzne, ale Olympus to także sprzęt ratujący życie. Przykładem takim mogą być defektoskopy, czyli urządzenia, które służą do wykrywania mikroskopijnych defektów w różnych ciałach stałych, które używane są do budowy mostów, budowy samolotów, także sprzęt bardzo zaawansowany.
1: Więc nie tylko medycyna, ale także i taki przemysł, i to nawet przemysł, dosyć ciężki przemysł.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz.
1: I co jeszcze? Bo wspomnieliśmy o kilku rzeczach, ale to pewnie jeszcze nie wszystko.
0: A co masz na myśli?
1: No, mam na myśli jeszcze różnego rodzaju inne rzeczy, którymi się Olympus zajmuje. Czy to już wszystko? Bo jak pamiętasz z naszych rozmów, to jeszcze...
0: Z tych takich najważniejszych rzeczy, o których żeśmy rozmawiali, no to jest to w zasadzie wszystko. Oczywiście najbardziej interesującym nas tematem są urządzenia audio, dyktafony. Podejrzewam, że to będzie jak gdyby głównym celem naszego spotkania. Natomiast no, ta strona bardziej przemysłowa, bardziej technologiczna, no, jest jak gdyby mniej znana. Tutaj no, głównie tak naprawdę urządzenia obrazujące. Ultrasonografy to przykładowo, jeśli taki najbardziej znany, czyli USG robione przez kobiety w ciąży, mikroskopia, endoskopia, tego typu urządzenia.
1: No, czyli urządzenia, które raczej nie znajdują się w naszych domach, ale skoro mówimy już o temacie audio i tak idąc historycznie, to czy Olympus tylko i wyłącznie zajmował się różnego rodzaju rejestratorami? Czy też, jeżeli chodzi o ten gatunek audio, to było coś jeszcze? Czy od razu rejestratory, to znaczy, no, dyktafony?
0: To znaczy w pierwszej kolejności były dyktafony. Pierwszy tak naprawdę dyktafon został wynaleziony na świecie przez Olympusa 42 lata temu. To był 69 rok. Te wszystkie tak naprawdę urządzenia, które my dziś oglądamy w filmach, które są dostępne w telewizji, bardzo często w filmach kryminalnych, gdzie nagrywano na tych dyktafonach, to tak naprawdę wtedy Olympus był liderem na świecie i większość, w zasadzie można powiedzieć 90% światowego rynku, jeśli chodzi o dyktafony, to było miejsce Olympusa. Natomiast pierwszy dyktafon cyfrowy z kolei to był rok 97, więc już wiele, wiele lat później. Natomiast oczywiście te pierwsze dyktafony, bardzo proste, dzisiaj już nazywane prymitywnymi, to są lata, koniec lat 60., początek lat 70.
1: Tak z ciekawości zapytam i myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy zadaje sobie w tym momencie podobne pytanie. Jak też taki pierwszy dyktafon mógł wyglądać? Bo teraz kojarzymy sobie tego typu urządzenia, no, z rozwiązaniami raczej malutkimi. Teraz mamy do czynienia z układami elektronicznymi. Kiedyś było to, no, wielkości kasety, może troszeczkę większe, bo to było oczywiście urządzenie z pamięcią magnetyczną. A taki pierwszy dyktafon to był dużo większy od tego, co mamy obecnie. Był ciężki.
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja powiem nawet w ten sposób, że dzisiaj nasze wyobrażenie o dyktafonach kasetowych jest zupełnie inne od tego, które było te 42 lata temu. Te dyktafony kasetowe, które my dzisiaj spotykamy, bo jeszcze one mimo wszystko gdzieś tam są dostępne, czy to na serwisach aukcyjnych do kupienia, to zupełnie inny dyktafon kasetowy, który był 42 lata temu. Można powiedzieć, że powierzchnia tego dyktafonu kasetowego, który my znamy, czyli stosunek jak gdyby powierzchni kasety do dyktafonu, to było 1/3 to wielkości, 1/3 do 2/3 kasety. Natomiast w tym pierwszy dyktafon był wielkości dużego pilota od telewizora, gdzie kaseta zajmowała tak naprawdę tylko, no, może 1/5 powierzchni, 1/6 powierzchni dyktafonu. To były w zasadzie tylko trzy przyciski, takie główne, które były na tym urządzeniu, plus bardzo, bardzo duży głośnik, można powiedzieć, w połowie zajmujący powierzchnię tego dyktafonu. Także jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wygląda, to jest to zdjęcie na naszej głównej stronie, jak się wejdzie na dział dyktowania. Można zobaczyć, jak on wyglądał. Nazywał się Pearl Corder Suico.
1: Bo wtedy, jak rozumiem, takie dyktafony były przede wszystkim używane w służbie medycznej. Czy orientujesz się może, czy na przykład jacyś reporterzy, chociażby radiowi, tak z własnego podwórka zapytam, gdzieś tam biegali z takimi urządzeniami, czy raczej nie?
0: To, To znaczy główne trzy obszary działalności to, to była medycyna, więc lekarze, urzędnicy, a w zasadzie głównie prawnicy, no i tak jak powiedziałeś, dziennikarze. Także to, to byli, można powiedzieć, pierwsi użytkownicy tego typu urządzeń.
1: A z ciekawości zapytam, jak z bateriami z takich pierwszych urządzeń? Czy długo był taki dyktafon w stanie wytrzymać zasilany bateryjnie, czy też jednak trzeba było się zaopatrzać dosyć często w jakieś komplety zapasowych akumulatorów, bo no, czy w ogóle była możliwość wymiany baterii?
0: Nie mamy danych co do, ogniw w tamtych czasach, natomiast z tych informacji, które ja posiadam, to wyglądało to tak, że ze spokojem można było nagrać przynajmniej jedną kasetę w trybie ciągłym na takim urządzeniu.
1: No, zawsze także, coś.
0: Dokładnie tak. Lepsze to niż nic. W każdym razie na pewno jest to dużo mniej niż dzisiejsze dyktafony oferują.
1: No i zresztą także jakość na pewno była sporo gorsza. Ci, którzy nie wiedzą, to ja jeszcze tak z w ramach ciekawostek powiem, że zawód reportera, powiedzmy sobie radiowego w tamtych czasach, to była, no poniekąd miał wspólnego też troszeczkę z zawodem chirurga, bo trzeba było, kiedy dostawaliśmy taką taśmę z dyktafonu, chociażby właśnie z dyktafonu Olympusa, to żeby pozbyć się różnego rodzaju no, słów albo fraz, albo tak zwanych charakterystycznych których raczej chcielibyśmy uniknąć w jakimś powiedzmy dźwięku, trzeba było operować ostrym narzędziem. Zazwyczaj się operowało żyletką i kleiło się taśmą klejącą, żeby wszystko było tak, jak być powinno i żeby taka taśma nadawała się do emisji. No ale to stare czasy, technika zdecydowanie idzie do przodu i o tych nowych rzeczach sobie porozmawiamy już za kilka minut. Natomiast Michale, skoro tak jeszcze jesteśmy w tym wątku historycznym i wątku tym, czym w ogóle zajmuje się Olympus, no powiedzieliśmy o przemyśle ciężkim, powiedzieliśmy o medycynie, powiedzieliśmy także o tym, że obecnie Olympus zajmuje się dyktafonami i aparatami fotograficznymi, to tak dla takiego końcowego, domowego użytkownika, ale czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć? Coś jeszcze Olympus ma w swojej ofercie, czy to już raczej wszystko?
0: Myślę, że z takich najważniejszych dla nas rzeczy to jest wszystko. Oczywiście jest osobny dział dyktowania profesjonalnego. Być może o tym słyszałeś i to jak gdyby przykuło twoją uwagę. Wspomnę o tym, że dyktowanie profesjonalne może się wydawać z nazwy bardzo podobne do dyktowania takiego zwykłego, jakie wykonujemy przy pomocy najprostszego urządzenia. Jednak w dyktowaniu profesjonalnym chodzi jak gdyby o coś więcej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy urząd bądź biuro, w którym dyrektor korzysta z dyktafonu, sporządzając notatki głosowe, jego sekretarka ma za zadanie je przepisać. W normalnym dyktafonie wyglądałoby to tak, że sporządzona notatka na dyktafonie jest wysyłana, przekonwertowana ręcznie, bądź ten dany urzędnik czy nasz dyrektor zanosi ją osobiście do pokoju sekretarki, informuje ją, który plik ma otworzyć, który plik ma przetłumaczyć. Następnie ta sekretarka, ręcznie obsługując taki dyktafon na zasadzie start, stop, przewiń w przód, przewiń w tył, dokonuje przepisywania. Oczywiście trzeba pamiętać, że każdorazowo przy uruchamianiu przycisków odrywa ręce od klawiatury, a więc czas przepisywania jest dosyć długi. Kto studiował i przepisywał kilkugodzinne wykłady na zajęć z wykładu, ten na pewno wie, jak to wygląda. Natomiast w dyktowaniu profesjonalnym skupiono uwagę na tym, żeby ten czas, który jest potrzebny do komunikacji między tymi dwoma osobami, zminimalizować praktycznie o ponad 50, jak nie w wielu przypadkach więcej procent. To wygląda tak, że to są systemy automatyczne. Dyktafon odkładamy na stację dokującą, która za pośrednictwem oprogramowania w pełni automatycznie kopiuje daną notatkę do konkretnego folderu, wysyła mailem bądź na serwery po sieci internetowej do konkretnej sekretarki. Ta sekretarka odbiera na zasadzie poczty konkretną notatkę i przy pomocy tak zwanej stacji transkrypcyjnej, która wygląda jak taki, można powiedzieć, nożny pedał umiejscowiony pod stołem, a w zasadzie kilka przycisków nożnych, jest w stanie sterować nogą. Tak naprawdę wykorzystując wszystkie funkcje dyktafonu, a więc te funkcje, które robiłaby do tej pory ręcznie przyciskami dyktafonu, wykonuje nogami. Przez to ręce ma wolne.
1: I może i szybciej pisać na klawiaturze.
0: Dokładnie. Przy bezwzrokowym pisaniu na klawiaturze, to podam opinię osoby, która z tego korzysta, 8-godzinny tryb pracy osoby przepisującej może się skrócić o 2 godziny. Także 2 godziny wolnego daje dziennie korzystanie z tego urządzenia dla osób, które się zajmują w tym pełni profesjonalnie.
1: No, znając szefa, to 2 godziny więcej pracy tak naprawdę zazwyczaj, bo skoro może zrobić coś szybciej, to niech zrobi więcej.
0: No, ale ja to powiem już... mało tego, w tym oprogramowaniu widać, kto ile pracuje. Innymi słowy, widać, kto w jakim tempie przepisuje. Jeżeli w danej firmie jest kilku pracowników przepisujących, można zobaczyć, kiedy kto otworzył ten plik, a kiedy tak naprawdę został zamknięty. Także tutaj nie kończy się to tym, że pracownicy mają więcej wolnego, natomiast są dużo bardziej wydajni w takich firmach.
1: Bo szef patrzy, wielki brat patrzy cały czas, bez ustanku.
0: Niestety.
1: No cóż, tak sobie rozmawiamy o tych mniej znanych kwestiach związanych z Olympusem. Za chwileczkę przejdziemy do kwestii, do najbardziej interesujących, myślę, naszych słuchaczy, czyli porozmawiamy sobie o dyktafonach i rejestratorach, ale właśnie, a propos dyktafonu, no to kiedy został wynaleziony ten pierwszy dyktafon? Czekamy na wasze odpowiedzi. michal.ciesielski@europa.com. Dobrze podałem adres?
0: Podałeś tam plus jakiś.
1: Olympus, przepraszam. Olympus, Europa, tak? Czy Europę piszemy?
0: Europa. Tak jak po polsku.
1: Właśnie. Olympus@europa.com, więc jeszcze raz przypomnę. michal.ciesielski@olympus@europa.com. No, tych znaczków interpunkcyjnych trochę tu sporo, no ale w każdym razie myślę, że gra jest warta świeczki, bo co mamy do rozdania dla naszych słuchaczy? Przypomnijmy jeszcze może raz.
0: Do rozdania będą 2 sztuki dla pierwszych szczęśliwców dyktafonu DM670, dla pozostałych 3 50% rabat na zakup tego dyktafonu w sklepach Altix.
1: Zatem czekamy na wasze odpowiedzi, być może już ktoś napisał, okaże się za chwileczkę. Póki co zrobimy sobie małą muzyczną przerwę, no i za jakiś czas uaktywnimy nasze łącza skype'owe. tyflopodcast.net to jest nasz login, przypominam, już za chwileczkę będzie do waszej dyspozycji. A teraz chwila muzycznego wytchnienia.

0: to jest cały czas Radio N, w którym słuchacie Tyflo Podcastu w Radio N oczywiście, jak w każdy poniedziałek po godzinie 19. Dziś rozmawiamy na temat produktów firmy Olympus. Wspólnie ze mną jest Michał Ciesielski właśnie z firmy Olympus. Cały czas trwa nasz konkurs. Michale, czy jeszcze ktoś ma szansę na zgarnięcie nagrody?
1: No niestety obawiam się, że już nasz konkurs został rozstrzygnięty.
0: No proszę.
1: Także wszystkie nagrody rozdane. Nawet niektórzy się spóźnili.
0: Oj. No to tylko się cieszyć, że nasi słuchacze dopisują i słuchają nas uważnie. Sprawdzę teraz swoją czujność i zapytam, czy dobrze pamiętam, że pierwszy dyktafon został wynaleziony w 1969 roku, tak?
1: Zgadza się,
0: Ale ja nic nie wygrałem.
1: Było kilka odpowiedzi. No, bo ty nie pisałeś.
0: No cóż, zapomniałem.
1: Tak to jest. Ale muszę przyznać się szczerze, że czytając te odpowiedzi w przerwie, wielu słuchaczy się wykazało jeszcze większą wiedzą z historii. I nawet niektórzy pamiętają prototypowe urządzenia jeszcze sprzed lat, zanim został wynaleziony oficjalnie pierwszy dyktafon firmy Olympus. To faktycznie tam była taka historia, jak jeden z słuchaczy wspomniał o latach 1902-1906. Czyli czasem można powiedzieć początkiem, w zasadzie przed wojną to są czasy, w których został stworzony prototyp dyktafonu do nagrywania. I teraz uważaj, tutaj dla ciebie informacja.
0: Zamieniam się w słuch.
1: Audycji radiowych.
0: No proszę.
1: Ale to był duży sprzęt prototypowy, także jak gdyby oficjalne informacje są inne, aczkolwiek już tego typu urządzenia próbowano konstruować. Zatem... Natomiast one były zdecydowanie większe i jak gdyby bardziej można je nazywać takimi rekorderami niż typowymi dyktafonami.
0: No bo raczej ciężko by było takie urządzenie zabrać gdzieś ze sobą, no wiadomo, jakby się ktoś uparł, to na pewno, aczkolwiek może lepiej było tego typu gabaryty pozostawić w domu.
1: No do kieszeni na pewno myślę, żebyśmy go nie włożyli.
0: Czekamy na wasze telefony, tak a propos. Uruchomiłem w międzyczasie, kiedy Michał wertował pocztę. To drugi Michał w mojej osobie uruchamiał Skype'a. tyflopodcast.net to jest nasz login, zatem czekamy. A w trakcie czekania porozmawiamy sobie właśnie, skoro zaczęliśmy o tych dyktafonach, to może powiedzmy nieco o tym, cóż takiego Olympus dla osób niewidomych ma w swojej ofercie, jeżeli chodzi o dyktafony. No bo trzeba powiedzieć, że przynajmniej według mojej wiedzy, która może być mylna, ale ja nie spotkałem się z innymi dyktafonami, które wyposażone byłyby chociażby właśnie w przewodnik głosowy, dzięki którym... No, jest możliwe udźwiękowienie takiego urządzenia w jakimś stopniu.
1: Mhm. To znaczy tak, teraz jak obserwujemy nowości Olympusa, to zdecydowana większość już dyktafonów średniej i wyższej klasy posiada udźwiękowienie. Także to jest bardzo dobra wiadomość, myślę, dla wszystkich użytkowników korzystających z tego typu udogodnienia. Co mogę powiedzieć, też dobra informacja, zdecydowana większość już w tej chwili rejestratorów, a czeka nas premiera bardzo długo oczekiwana kolejnego rejestratora już niedługo. Nie mogę więcej zdradzić, ale zachęcam do przeglądania naszych stron, który również będzie to rejestrator udźwiękowiony. Także można powiedzieć, że w zasadzie no już teraz powoli się staje standardem tego typu funkcja w urządzeniach klasy średniej. Tutaj głównie są to dyktafony serii DM. No i mogę już z niemal pewnością powiedzieć, że również to są rejestratory audio serii LS od LSA3. Kolejne modele są już zapowiadane z przewodnikami głosowymi.
0: Zanim jednak powiemy po kolei, od czego to się wszystko zaczęło, to może odbierzmy pierwszy telefon. Adela do nas się dodzwoniła, witaj.
2: A witam bardzo serdecznie, słychać mnie?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie, słuchamy. Chciałabyś o coś zapytać naszego gościa?
2: To znaczy i coś powiedzieć, i o coś zapytać. Na początek może powiem, że tutaj aktualnie sobie gadam do Olympusa DM450 jako do zewnętrznego mikrofonu na komputerze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że póki ja miałam w ogóle dyktafon jakikolwiek, to zawsze to był Olympus na razie. I tak będzie i w ciągu 2 miesięcy, kiedy planuję kupić LS3. No a trzecia rzecz, że jest mi bardzo przykro, że ten adres mailowy nie został przeliterowany, ponieważ ja wysyłałam swoją odpowiedź chyba 3 razy i potem się okazało, że maile mi wracały, ponieważ nie wiedziałam, jak to się dokładnie pisze. I kiedy się już załapałam, to było pewnie za późno, więc szkoda. Nie szkodzi. No i o co chciałam się zapytać? Tak jak mówiłam, planuję sobie kupić Olympus LS3 i gadałam sobie z Olympusem tutaj na Słowacji odnośnie tego, jak się... Znaczy tak, czy osoba niewidoma w ogóle może korzystać z funkcji, która tam jest i która się nazywa chyba Voice Synchro albo jakoś tak? Czy to jest w ogóle obsługiwalne? Jeżeli to nie jest obsługiwalne głosem, to ci to się da nauczyć, że tak powiem, wciskaniem strzałek i odliczaniem albo coś w tym sensie. O to chciałam zapytać.
0: No, zatem Michale, czy jesteś w stanie coś powiedzieć a propos tego?
1: To znaczy, jeśli chodzi o funkcję przewodnika głosowego, to tutaj faktycznie będzie problem z obsłużeniem tej funkcji. Przydałaby się w tym momencie osoba, która byłaby w stanie pokazać zakres ustawiania tej funkcji. On jak gdyby nie jest szeroki, więc tutaj problemem jest tylko kwestia zapamiętania tych konkretnych ustawień. Halo?
2: No jesteśmy, tak, jesteśmy. Jak nauczyć tak. Na pamięć.
1: Także można się nauczyć tego na pamięć, jeśli ktoś pokaże, bądź ściągnąć, ja zawsze daję taką radę, żeby ściągnąć instrukcję w formie multimedialnej obsługi, czyli nie tą papierową, która jest w środku. I wtedy dużo, oczywiście jeśli mówimy o osobie niedowidzącej, bądź też wykorzystanie oprogramowania, które by tą instrukcję przeczytało. Tam jest dokładnie pokazane, jakie są stopnie przy ustawianiu tej funkcji i można, troszeczkę trzeba co prawda pracy w to włożyć, ale można samemu do tego dojść, jeśli tą instrukcję w PDF-ie się ściągnie. Natomiast dużo prościej jest, jak ktoś po prostu w tej konkretnej sytuacji pomoże pokazać przede wszystkim, jak którymi klawiszami to się ustawia.
2: A o czym tak naprawdę... Przepraszam.
1: Tak?
2: A o czym tak naprawdę jest, ta funkcja Voice Synchro? Bo mi się wydaje z tego, co czytałam w instrukcji, że to jest coś na styl VCVA albo coś takiego. Albo to miało inne zastosowanie mieć?
1: To jest bardzo, bardzo podobna funkcja co VCVA. W zasadzie jak miała Pani okazję korzystać albo chociaż zobaczyć, jak wygląda rejestrator, czy nawet w DM-ie to też widać, pokazywane są kanały lewy-prawy i są tam takie cyferki od minus bodajże 32 do przez minus 24, minus 12, minus 6, 0, plus 6 i te, można powiedzieć, kanały lewy-prawy mikrofonów, one się zmieniają w zależności od natężenia głosu bądź dźwięku, który jest nagrywany. I funkcja VCVA to jest po prostu ustawienie na konkretny poziom tego momentu, w którym po przekroczeniu tego poziomu rozpoczyna się nagrywanie, a po zejściu tego poziomu się to nagrywanie jak gdyby kończy. I każdorazowo, kiedy przechodzi przez ten punkt dany poziom, rozpoczyna się otwieranie nowego pliku do nagrywania.
2: A, tak.
1: Jak gdyby nagrywanie synchronizacji. Tak?
2: Ten jakby przewodnik multimedialny, o którym Pan wspominał, on jest pewnie tylko w języku angielskim, tak?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przewodnik multimedialny, czy chodzi o instrukcję obsługi?
2: Znaczy tak, o instrukcję
1: obsługi. Ja mówię o instrukcji obsługi. Instrukcja obsługi jest w języku polskim. To jest jak gdyby obowiązek w naszym kraju, żeby była instrukcja w języku polskim i ona jest dostępna na stronie. Jeśli byłby
2: tak,
1: jakiś problem
2: jest,
1: ze ściągnięciem,
2: jest już i na ten model w języku
1: proszę...
2: polskim, bo na razie jak byłam, to nie widziałam ją w języku polskim. Może już jest?
1: Powinna być. Ja sobie to sprawdzę, jeśli by pani nie znalazła, to proszę napisać. Ja widziałem, że się pani zgłosiła jako ósma w kolejce, więc tak jak pani się spodziewała, nie
0: za późno
1: się,
0: niestety.
1: Nie udało się. No ale może coś uda mi się wykombinować, jeśli chodzi o LS3. Także maila pani mam zapisanego, więc zobaczymy. Myślę, że w tym tygodniu postaram się odezwać. Może coś się uda dla pani zorganizować.
2: Znaczy, tu może być taki mały problem, że ja tak naprawdę nie jestem z Polski i nie wiem, czy z tym nie będzie też problem.
1: No dlatego mówię, że ja będę musiał sprawdzić, czy to będzie możliwe zorganizować jakąś nagrodę dla pani akurat w tym kierunku. Natomiast to jak gdyby będę wiedział dopiero w, myślę, środa, czwartek. Także proszę cierpliwie czekać, będę miał na pewno ten problem pani na uwadze. I proszę pamiętać o instrukcji obsługi, w razie czego też napisać. Ja mam wszystkie instrukcje na u siebie na komputerze, więc po polsku na pewno jest.
0: Dobrze, zatem dziękujemy.
2: Dziękuję jeszcze udanej audycji, będę słuchać.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia. Telefony kolejne mamy, właśnie sobie już tu zaglądam. Zdaje się, że mamy kolejny telefon od Pawła tym razem. Witaj, Pawle.
3: Witam. Ja się chciałem zapytać głównie tutaj o rejestratory opcji Olympusa, czyli tutaj głównie mi chodzi o DM5, i o porównanie LS3 i DM5, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, czy po prostu zamiast przewodnika głosowego planowane jest zastąpienie tego przewodnika zamiast samplami jakąś syntezą TTS-em?
0: To ja myślę, Michale, że odpowiedzmy może na drugie pytanie, bo o rejestratorach tak czy inaczej będziemy mówić, więc to pytanie Pawła będziemy mieć na uwadze. A teraz właśnie, bo to też mnie ciekawi, bo tak naprawdę korzystając z TTS-a, czyli z wbudowanej syntezy mowy w urządzeniach, można by było de facto zrobić więcej.
1: Zgadza się. Tak naprawdę ta synteza jest taką dosyć dużą nowością dla Olympusa. Tutaj pierwszy generator takiej syntezy mowy jest w DM5. Tutaj padło takie porównanie w tym pierwszym pytaniu. DM5 co prawda nie jest rejestratorem, jest dyktafonem, ale to właśnie w nim jest wykorzystywana synteza mowy, dlatego że to jest dyktafon, który posiada bardziej zaawansowane funkcje przeznaczone dla osób niedowidzących właśnie z wykorzystaniem syntezy mowy. Jest to myślę w planach na pewno. Nie mamy oficjalnych informacji, ale jak gdyby powstanie tego modelu sugeruje nam, że ten rynek urządzeń dla osób niedowidzących będzie systematycznie poszerzany. Także może się okazać, że faktycznie będzie to dużo łatwiej wygenerować, zwłaszcza, że będzie to też jakaś oszczędność pamięci, skoro syntezator mowy jest w kilku językach i przewodnik głosowy musi być też w kilku językach, a przynajmniej dla języka polskiego jest to kilkaset plików krótkich, nagranych w pamięci, to myślę, że jest to na pewno przyszłość i osobiście wierzę, że technicy w Tokio będą próbowali rozwiązać to właśnie w ten sposób. Natomiast podejrzewam, że jest to era następnych już urządzeń, czyli być może następca modelu DM5, DM3 będą już takie rozwiązania miały. Na chwilę obecną wszystkie przewodniki głosowe są odczytywane po prostu z plików dźwiękowych.
3: Czyli w tym momencie, jeżeli mamy plik dźwiękowy w przewodnikach głosowych, to nie jest możliwe odczytanie sobie nazwy pliku, który odtwarzamy, tak?
1: Zgadza się. Stąd na przykład często też w tym modelu DM5 problemem jest to, że jeżeli ustawimy sobie w kalendarzu jakąś datę i ją w jakiś sposób oznaczymy, on nie będzie w stanie tego odczytać, dlatego że nie wykorzysta syntezy mowy. Także synteza mowy rozwiązałaby wiele tego typu problemów i myślę,
3: ale
1: że to
3: DM5
1: jest...
3: Ale DM5 ma syntezę, prawda?
1: DM5. Zgadza się, ale w przewodniku... przewodniku głosowym, z tego co kojarzę, on wykorzystuje nagrane pliki.
0: Czyli synteza jest używana tylko i wyłącznie do na przykład czytania tekstów.
1: Odczytywania na przykład plików tekstowych, dokładnie.
3: Aha, czyli to jest taki hybrydowy dyktafon. Poniekąd wykorzystuje syntezę, a poniekąd przewodnik głosowy. Nie jest całkowicie zrobiony syntezą. Rozumiem.
1: Dokładnie tak.
3: To ja właściwie tyle tutaj miałem.
1: Ale myślę, że to jest przed nami, także to powinno być już, myślę, kwestia roku, dwóch, kolejne modele wyjdą i tego typu rozwiązanie powinno być.
0: Dobrze, Pawle, zatem dziękuję Ci bardzo za telefon, do usłyszenia. No, to teraz może wstrzymajmy się na moment z odbieraniem telefonów od naszych słuchaczy. Jedyne co jeszcze wspomnę o tym, że Patryk tu do nas pisze a propos tego, że no, przewodnik głosowy mógłby być bardziej dopracowany, chociażby to, co w naszej ostatniej audycji a propos urządzeń Olympusa prezentował Tomek Bilecki, czyli rejestrator, czyli opcje dotyczące fotografii, związanego bodajże z powiększeniem, tak, przypadku limitera i kompresora były zastosowane. Taka myląca trochę nazwa.
1: Zgadza się. Tutaj jak gdyby jesteśmy otwarci na to, żeby wprowadzać tego typu korekty. Dlaczego? Dlatego, że droga produktu z Japonii do Polski odbywa się dwuetapowo. Jak gdyby pośrednikiem, można powiedzieć, między nami a Tokio jest jeszcze Europa, gdzie odbywa się jak gdyby weryfikacja tych wszystkich komunikatów przewodnika głosowego. No i błąd może się zakraść tak naprawdę wszędzie. Stąd jeśli tylko są informacje, jeśli ktoś zauważy, tak jak przykładowo Tomek, problem tłumaczenia, który może być niejednoznaczny, albo wręcz sugerować zupełnie coś innego, no to warto jest też gdzieś na forach czy wspomnieć o tym, chociażby na przykład w tej audycji, dlatego że my z reguły, jeśli tego typu problemy występują i tutaj wiadomo, nikt nie jest doskonały, to wszystkie sugestie związane z tłumaczeniami, poprawkami wysyłamy wpierw poprzez Europę do Japonii. I często to skutkuje tym, że powstaje nowy firmware albo aktualizacja i pewne błędy da się na etapie już poprodukcyjnym wyeliminować. Także wszystkie tego typu informacje, uwagi ja zawsze z chęcią przyjmuję, bo to może wpłynąć na to, że ten produkt będzie jeszcze lepszy.
0: To teraz może powiedzmy w końcu o dyktafonach. Co było, co mamy obecnie, jakie są możliwości tych urządzeń? Może zacznijmy od początku. Co było pierwsze?
1: To znaczy, no, pierwszy dyktafon już, jeśli chodzi o kwestie analogowe, to był ten Pearl Corder Cuico z 1969 roku.
0: No bardziej, pierwszy Michale, szczerze mówiąc, cyfrowy. Chodziło mi o dyktafony już z jakimś przewodnikiem głosowym dla osób niewidomych, które mogą być przydatne.
1: Się. Jeśli chodzi o kwestie wspomagania osób niedowidzących bądź też niewidomych, to tak naprawdę rozpoczęła seria DS. To były takie modele 55, 65, 75. Dzisiaj możemy się uśmiechać, jak pomyślimy sobie o pamięci rzędu 1 giga czy nawet 512 mega pamięci, natomiast wtedy to były pierwsze urządzenia dostępne z przewodnikiem głosowym, w zasadzie w języku angielskim. Także było to też uzależnione od tego, czy ktoś umiał biegle, albo przynajmniej w stopniu bardzo dobrym posługiwać się tym językiem. I były to pierwsze w zasadzie urządzenia, które w jakiś sposób wyróżniały osoby niedowidzące tym, że mogły z takiego urządzenia w miarę swobodnie korzystać. Potem jak gdyby przyszła era serii DM. To są już te produkty, o których już była mowa, czyli chociażby model 450 i 550. One były już w różnych zestawach. Model na przykład 550 był w zestawach z mikrofonami konferencyjnymi. Postawiono tutaj też na jakość dźwięku, poprawiono jakość mikrofonów. Oczywiście zwiększono pamięć, która już w tych latach była na wyższym poziomie, 2-4 giga. Także te modele w zasadzie są jeszcze w tej chwili w ofercie, aczkolwiek powoli będą już ich stany magazynowe kurczyły ze względu na to, że wchodzą nowe produkty, te, które między innymi zostały dzisiaj przeznaczone na nagrody. Natomiast funkcja przewodnika głosowego po polsku w zasadzie to była od modelów DM450, DM550. Początkowo też zresztą z tego co kojarzę były w języku angielskim, natomiast poprzez dołączone oprogramowanie Sonority można było zaktualizować do języka polskiego. Co prawda było to rozwiązanie, które generowało przewodnik głosowy w języku polskim, nakładając go na język angielski. Czyli widziało się menu, ten kto miał możliwość zobaczyć menu to było w języku angielskim, natomiast komunikaty do tego były już w języku polskim.
0: Bo jak rozumiem, po przestawieniu menu na język polski, to ten przewodnik nie działał w ogóle, czy menu nie było dostępne w języku polskim w ogóle?
1: W zasadzie menu w języku polskim nie było dostępne. Ja ostatnio miałem taką właśnie sytuację, że dzwonił konkretny klient, który nawet zakupił niedawno jeszcze tego DMA 550 i był problem z graniem tego przewodnika głosowego. I tam faktycznie jest tak, że nie ma języka polskiego. Tutaj jak sobie prześledzimy w menu wersje językowe, to w zasadzie są te, jest te kilka podstawowych, w tym mniej więcej angielski, francuski, niemiecki, dwa inne. Polskiego nie ma. Tak naprawdę jedyne co może być polskie w tych urządzeniach, to udźwiękowienie. I wgrywa się je w ten folder podstawowy, domyślny, który jest w urządzeniu, czyli w folder języka angielskiego. Niektóre dyktafony miały już to wgrane fabrycznie, czyli de facto on już mówił po polsku, ale z reguły trzeba było to wgrywać. Natomiast zawsze menu takie fizyczne było w języku angielskim.
0: Czyli dyktafony tak naprawdę już od kilku lat posiadają swoje udźwiękowienie. Jak patrzę tu w swoje notatki, to gdzieś od 2007 roku. Zgadza się? W ogóle takiego jak przewodnik głosowy został wprowadzony. Może powiedzmy, czym te pierwsze dyktafony, jakie miały w ogóle przewodnik głosowy, czym one się charakteryzowały? Co właściwie te urządzenia mogły? No, chociażby po to, żeby później móc jakoś w miarę porównać je do tego, co mamy obecnie.
1: To znaczy przede wszystkim, jeśli chodzi o przewodnik głosowy, to wiele różnic poza tym językiem angielskim, który był w tych pierwszych modelach od DS55 do DS75, to nie było. Główne różnice były w kwestii jakości dźwięku, w pojemności oraz w takich dodatkowych funkcjach edycyjnych. Tak naprawdę już wtedy były dedykowane podcasty do tych urządzeń, więc jak gdyby również i w tamtych czasach była możliwość korzystania z obsługi podcastów. Natomiast no, przede wszystkim były zupełnie inne mikrofony. Te mikrofony, one były, można powiedzieć, było możliwe rozłączyć je od dyktafonu, czyli ta konsola mikrofonów, ten system dwumikrofonowy, który jest u góry urządzenia, był ściągalny. Tak naprawdę była to konstrukcja, którą można było rozłączyć po to, żeby podłączyć potem ewentualnie inny mikrofon. Natomiast teraz już wszystkie DM-y są połączone z mikrofonami na stałe. Przewodnik głosowy jest w języku polskim, oferują one większą pamięć. Natomiast funkcje edycyjne, jeśli chodzi o dyktafon, są bardzo zbliżone. Tutaj możemy oczywiście porównywać specyfikacje, zobaczyć, że jest więcej formatów nagrywania.
0: No właśnie, bo pierwsze urządzenia, pierwsze dyktafony Olympusa z przewodnikami głosowymi, czyli te DS-ki, to posiadały możliwość zapisu tylko do formatu WMA. Dobrze kojarzę? No to był tak, to taki trochę, to taki trochę problem był, szczerze powiedziawszy, dla tych, którzy mieli ochotę sobie później coś z tymi notatkami robić, bo jednak bardziej popularny, no to jest format MP3. Zapytam, jakie były właściwie powody, czy wiesz może, jakie były powody, że właśnie zastosowano WMA? To jakieś kwestie związane z patentami na MP3, które były duże do opłacenia, czy jakieś inne aspekty?
1: Przyznam się szczerze, że nie wiem, aczkolwiek podejrzewam, że jest tak, jak mówisz, że to wynikało z jakichś patentów, być może z jakichś ustaleń, być może z jakichś założeń marketingowych. Tutaj jak gdyby ciężko mi jest w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. No natomiast no, na pewno była to jakaś rzecz, która według potencjalnych klientów wymagała zmian. Stąd już w kolejnych modelach ta gama formatów była szersza. Aczkolwiek to, no to WMA, ten format kompresowalny, no miał też swoje zalety. Przede wszystkim lepszą jakość na niższych poziomach kompresji od MP3. Więc jak gdyby no szkoda było, że nie było tych wave'ów. O, tak bym powiedział z mojego punktu widzenia. No ale no, to, no taka natura była tych urządzeń. Kolejne już miały ten problem rozwiązany.
0: No i pojawiła się także możliwość zapisu do Wave'a, co mogło się niektórym przydać, aczkolwiek kiedy pamiętam, już teraz nie pamiętam nawet, jaki to był model dyktafonu Olympusa, to szczerze mówiąc dźwięk mnie osobiście no nie zachwycił, no ale też trzeba pamiętać o tym, że dyktafonów no nie bardzo można porównywać z rejestratorami, prawda? To są troszeczkę urządzenia do innych rzeczy.
1: To znaczy, ja bym też chciał rozgraniczyć tak naprawdę nie tyle co dyktafon, a rejestrator, co nawet w dyktafonach są tak naprawdę trzy, a w zasadzie no, nie licząc rejestratorów, dwie klasy urządzeń. Jak gdyby istnieją dwie różne rzeczy, które należy rozdzielić, żeby zrozumieć tak naprawdę, od czego zależy jakość dźwięku. Pierwsza rzecz to jest sposób zapisu dźwięku, a więc to, w jaki sposób zostanie zapisany w pamięci sygnał już zamieniony z analogowego na cyfrowy. Natomiast druga rzecz to jest jakość mikrofonów. I tutaj bardzo często w dyktafonach, zwłaszcza tych pierwszych, ale i teraz w tych nowocześniejszych dyktafonach, pasmo przeniesienia mikrofonów jest bardzo mocno zawężone. To wynika z bardzo prostego faktu, że głównym zadaniem dyktafonu jest jak najwierniej przenieść dźwięki mowy. Jak sobie spojrzymy na skalę częstotliwości, no to te wszystkie dźwięki, które nasze ludzkie ucho odbiera, to jest między 20 Hz a 20 tysięcy Hz, zakładając, że mamy zdrowy słuch. Natomiast mowa to według różnych źródeł, ale no mówi się, że między 500 a 6 tysięcy, no to generalnie jesteśmy w stanie 95% zakresu mowy zarejestrować. I teraz jest grupa dyktafonów, początkowo to była znacznie większa grupa urządzeń. Dzisiaj są to dyktafony z serii VN, która miała za zadanie głównie nagrywać dźwięki mowy. I tutaj gdyby się pojawia problem, mamy zapis sygnału w formacie wave, ale tak naprawdę jest to zapis sygnału mowy. A więc jeżeli próbujemy nagrywać dźwięki wychodzące poza ten zakres najlepszego pasma przeniesienia dźwięków, no to trudno oczekiwać od takiego wave'a dobrej jakości, skoro no nasze mikrofony nam tutaj ograniczyły w dużym stopniu pasma.
0: Ale także jak rozumiem, te dyktafony, wynika, o których mówisz, czyli VN, to są dyktafony, które nie posiadają przewodnika głosowego, tak?
1: Nie. One nie posiadają przewodnika głosowego i to jest seria dyktafonów, które nazywamy notatnikami. Notatnik to jest taki rodzaj dyktafonu, który wymaga od użytkownika mówienia z bliskich odległości. To wykorzystuje się głównie jako mikrofon. Przekroczenie odległości 5 metrów, w zasadzie nawet 3, powoduje już drastyczne osłabienie jakości dźwięku. Z drugiej strony też nie nadają się za bardzo do nagrywania dźwięków muzyki. Poza muzyką również tych dźwięków, które są gdzieś wokół nas. A więc nagrywanie mowy na przykład w otoczeniu hałasu miejskiego też będzie skutkowało tym, że będzie w nagraniu wiele szumów. Także notatniki mają to do siebie, że nie chodzi w nich o jakość dźwięku, natomiast chodzi w nich o zrozumiałość mowy. Tą różnicę warto zapamiętać. Dopiero wyższej klasy dyktafony posiadają już te funkcje multimedialne, do których się między innymi zaliczają na przykład funkcje przewodnika głosowego, czy też tak jak wydaje mi się te funkcje syntezy mowy, gdzie tak naprawdę jakość mikrofonów zapewnia dużo szersze spektrum możliwości.
0: I tak naprawdę w kolejnych dyktafonach, które pojawiały się z czasem, to przede wszystkim zmieniało się to, że zwiększała się ich pojemność, bo na początku to było kilkaset megabajtów do 1 gigabajta, później ta pojemność się zwiększała, poprawiały się mikrofony i dochodziła możliwość zapisu w wielu formatach. Tak można pokrótce powiedzieć o rozwoju dyktafonów, tak? Czy coś pominąłem?
1: Zgadza się. Jeśli chodzi o najważniejsze funkcje, to tak. Natomiast wiele ludzi czasem się pyta, czym się różni na przykład dyktafon od telefonu. I tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo trzeba mówić o innych zupełnie funkcjach, takich jak chociażby już wspomniane funkcje automatycznego nagrywania, funkcje indeksowania na przykład w plikach dźwiękowych, czyli możliwość stawiania takich indeksów w trakcie nagrania. Dzisiaj już w tych wyższych modelach jest nawet 99 indeksów możliwych do wprowadzenia w takim
0: indeksy
1: nagraniu.
0: Indeksy to, jak rozumiem, takie zakładki, dzięki którym później szybko można wrócić do jakiegoś fragmentu nagrania, które z jakichś powodów szczególnie jest dla nas ważne.
1: Dokładnie. Odnajdujemy wątek w nagraniu, który żeśmy sobie wcześniej zaznaczyli. Dochodziły kolejno funkcje takie jak eliminowanie zakłóceń czy filtr głosu. Dochodziły funkcje, które pozwalały lepiej odtwarzać dźwięk z urządzenia. Także to były takie, można powiedzieć, drobne niuanse, które z czasem powodowały, że urządzenia stawały się bardziej funkcjonalne. Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś na początku, te najważniejsze rzeczy to przede wszystkim ciągły rozwój jakości mikrofonów, rozwój tak naprawdę pamięci, jakości dźwięku, i te tak najważniejsze funkcje, które w zasadzie doszły, to między innymi właśnie przewodnik głosowy, to taki najważniejszy w sumie przełom z takich ważniejszych funkcji dodatkowych.
0: Urządzenia z serii DM to jeszcze dyktafony, czy to już bardziej pod rejestratory? To dyktafony jeszcze są, tak?
1: To są jeszcze dyktafony. To są najbardziej zaawansowane dyktafony, ale nadal dyktafony.
0: I czym one się takim szczególnym charakteryzują? Dla osób niewidomych to jest wiadomo synteza. Taką syntezę można wykorzystać chociażby do lektury książek. Jeżeli mamy tam jakieś pliki tekstowe, można właśnie w ten sposób używać takiego urządzenia. A co jeszcze ciekawego?
1: Przede wszystkim jest wsparcie formatu DAISY. Format DAISY to jest taka bardziej, można powiedzieć, zaawansowana książka multimedialna dla osób niewidomych bądź niedowidzących. Urządzenia też posiadają obsługę plików Audible. To są jak gdyby z kolei zwykłe, można powiedzieć, audiobooki. Stąd też jak gdyby wsparcie dla formatu DAISY jest o tyle istotne, że osoba niedowidząca czy niewidoma potrzebuje bardziej szczegółowego wyszukiwania w takiej książce i to oferuje format DAISY. Także to też jest dostępne w modelu tym DM5, też był w pewnym momencie wspomniany przez któregoś słuchaczy w audycji.
0: A zapytam o taką rzecz. Czy któryś z dyktafonów ma możliwość pracy jako karta dźwiękowa? Bo to jest też myślę, że przydatne w sytuacji, kiedy obecnie nasze komputery wyposażone są często w karty zintegrowane, no one nie posiadają zbyt dobrych przetworników analogowo-cyfrowych, jest z tym problem, kiedy podepniemy mikrofon, no to mamy tam do czynienia z różnego rodzaju szumami, a czy któreś z tych urządzeń na razie jeszcze z gatunku dyktafonów może pracować w tym trybie?
1: Nie.
0: Nie ma takiej możliwości.
1: Dyktafonów w zasadzie nie ma takiej możliwości. Zawsze jest możliwość podłączenia dyktafonu jako mikrofon do komputera, co udowodniła też pani dzwoniąca ze Słowacji. Natomiast jako kartę dźwiękową nie.
0: Tu jeszcze mamy informację od Adama, jednego z naszych słuchaczy, który napisał, że dyktafony DM3, jak i DM5 w całości są udźwiękowione syntezą. Taką informację przed momentem właśnie dostałem. Natomiast co do jeszcze takich rzeczy dosyć ciekawych, o których myślę warto powiedzieć, no to jest Tyflo Podcast, więc ja bym jeszcze chciał zapytać o podcasting, bo wspomniałeś o tym, że mamy do czynienia z taką funkcją również od pewnego czasu. Jak to właściwie działa? Bo no, te urządzenia nie posiadają łączności z internetem.
1: Zgadza się, natomiast możemy wykorzystać do tego załączone oprogramowanie, które jest w zestawie, na przykład Sonority. Także w momencie, kiedy podłączamy urządzenie do komputera, nie ma problemu, że

0: póki co trzeba korzystać z podłączenia do komputera.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, może ktoś do nas zadzwoni, kto miał okazję próbować swoich sił z oprogramowaniem Sonority, czy to jest dostępne. Ja otrzymałem takie informacje, że jest z dostępnością problem, zatem bardzo chętnie jeszcze to zweryfikuję. Jeżeli ktoś w tym momencie właśnie nas słucha z użytkowników, to bardzo proszę o telefon. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Michale, czy coś jeszcze a propos samych dyktafonów myślisz, że warto powiedzieć? Bo może zrobimy sobie przerwę i przejdziemy do rejestratorów, ale może jeszcze coś pominęliśmy.
0: Myślę, że z dyktafonów to w zasadzie jest już wszystko omówione, z takich rzeczy, które myślę, żeby zainteresowały. No, najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że dyktafony, że w dyktafonach im one są mniejsze, tym tak naprawdę jakość tych przetworników zawsze będzie gorsza. Często klienci jak gdyby z drugiej strony chcą nagrywać z jak najdalszych odległości. To może się nie tyczy też osób niedowidzących, ale takich też powszechnych klientów, których spotykam przynajmniej na co dzień, z którymi mam okazję rozmawiać. To bardzo częstym zarzutem jest, że przy używaniu wysokich czułości nagranie traci na jakości. No i tutaj prawa fizyki są niezwykle niekorzystne w tym aspekcie i chciałbym zaznaczyć, że niestety, ale używanie wysokiej czułości z jednej strony daje nam szansę na to, żeby naszą scenę, którą nagrywamy, nasz obiekt, który chcemy zarejestrować, przybliżyć nam. Natomiast to też wiąże za sobą ryzyko generowania innych dźwięków dodatkowych, które są w pobliżu samego urządzenia. Także często warto się zastanowić, czy jest sens używać wysokiej czułości i czy nie lepiej gdzieś podejść z zewnętrznym mikrofonem bliżej, zagwarantując sobie przy tym nieporównywalnie lepszą jakość niż przy użyciu wysokich czułości. Trochę jak w aparatach fotograficznych z wysoką czułością. Z jednej strony fotografujemy w ciemnych warunkach, no ale ryzyko pojawienia się ziarna na zdjęciu mało kogo cieszy.
1: Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Do waszej dyspozycji czekamy na telefony, czekamy na pytania, czekamy na również komentarze, jeżeli chodzi o wasze doświadczenia ze sprzętem Olympusa. No w końcu dziś mamy przedstawiciela właśnie tejże firmy. Rozmawiamy o sprzęcie Olympusa dedykowanego przede wszystkim osobom niewidomym i słabowidzącym. Przypomnę, że moim i waszym zarazem gościem w dzisiejszej audycji jest Michał Ciesielski. Teraz odrobinę muzycznego wytchnienia. Wracamy za chwilę. Radio N. Niestety, proszę Państwa, złośliwość rzeczy martwych w dzisiejszej audycji okazała się niesamowita. No i niestety Tyflo Podcast w Radiu N dziś tylko godzinny. Niestety na temat rejestratorów będziemy mogli z Michałem porozmawiać sobie kiedy indziej. I to już myślę, że nawet w formie takiej zwykłej audycji, niekoniecznie w formie audycji na żywo. Witaj, Michale.
0: Dobry wieczór, po raz kolejny.
1: Dobry wieczór, no niestety problemy techniczne nie chcą od nas odejść. Myślę, że jeszcze kilka słów tytułem zakończenia tego naszego dzisiejszego programu warto by było powiedzieć, bo myślę, że mimo tego, że problemy były, to jednak udało nam się co nieco powiedzieć na temat tego, co Olympus dla osób niewidomych ma. No i przede wszystkim zahaczyliśmy nieco o historię firmy.
0: Zgadza się. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za udział, za aktywny udział w tej audycji. Zachęcam też do tego, żeby dzielić się informacjami, zwłaszcza od tych osób, mówię to do tych osób, które już mają przyjemność korzystać z naszych urządzeń. Pod ten mail, który był wysyłany, który był przedstawiany na początku audycji, zachęcam do wysyłania tego typu uwag, a więc michal.ciesielski@olympus-europa.com. Tam prosiłbym pisać wszelkie uwagi, pytania, prośby, te, które być może nie padły w trakcie audycji. Także obiecuję, że na wszystkie odpowiem. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć albo przedstawić

0: tych, którzy wygrali nagrodę w dzisiejszym konkursie. Więc dwa dyktafony DM670 z 8-gigową pamięcią i funkcją przewodnika głosowego wędrują do Tomasza Bileckiego i Piotra Malickiego. A opusty na zakup w sklepach Altix wygrali Robert Hetzyk, Barbara Leszczyńska oraz Adrian Poczebowski.
1: A zatem gratulujemy wszystkim zwycięzcom. No i tobie, Michale, bardzo serdecznie dziękuję za współprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. Miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś. Na pewno w lepszych okolicznościach technicznych. Czego sobie życzę, szczerze mówiąc, i to bardzo. A zatem dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję za... Do usłyszenia.
1: A kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N. Miejmy nadzieję, że już w zdecydowanie lepszym wydaniu technicznym. Za tydzień po godzinie 19.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wtorek, 11 dzień lipca 2017 roku w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia na żywo, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość, Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
3: No to już taki troszkę bywalec.
1: Bywalec.
3: Co jakiś czas się tu zjawia.
1: Ale dobrze, bo ty zawsze ze sobą coś do tego naszego wirtualnego radiowego studia przyniesiesz interesującego.
3: A coś przywlokę, coś tutaj.
1: Trzy urządzenia,
3: jedno polskie i dwa zagraniczne. Od którego zaczynamy?
1: A, no to może co? To może tak patriotycznie. Od polskiego zacznijmy.
3: Polskie urządzenie. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście, jakby już powiedzieć, to jest mój konik troszkę, zegary. Zegary i kolejne rzeczy, które są dla niewidomych dostępne. I urządzenie, które nazywa się TK00903, wyprodukowane przez, w Chinach oczywiście, ale sygnowane firmą Lumen, naszą polską, Lumen Michał Kijewski, znajdującą się w Warszawie, bodajże przy ulicy Czerskiej. Urządzenie kosztuje, mówię już od razu, 75 zł, jest ono w takim oto pudełku, takim płaskim, od góry otwieranym. W środku znajdujemy zapakowaną w piankę, nie w urządzenie bąbelkowe, urządzenie i instrukcję obsługi w języku polskim. Przy czym mówię od razu, instrukcja jest do dwóch typów budzików. TK00908, TK903. Czym się różni jeden od drugiego? A mianowicie tym, że jedno z urządzeń ma regulację głośności, a drugie nie. To, które trafiło do nas, nie ma regulacji głośności, jest urządzeniem tańszym. Urządzenie TK00908 kosztuje 70, bodajże chyba 8 zł albo 79, to kosztuje 75. Co mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Jest to urządzenie płaskie. No, płaskie. Nie wiem, czy Państwo widzieli kiedyś lampę ogrodową. Taką lampkę LED. Może być ogrodowa albo taka stawiana na biurko. Taka lampka LED, bo to urządzenie, powiem, nie ma wyświetlacza.
1: Czyli przyda się przede wszystkim nam, no chyba, że ktoś jest z domowników przyzwyczajony do tego, żeby mu zegar oznajmiał głosem.
3: A tutaj powiem tak, zaskoczę cię trochę,
1: no,
3: bo komentarze moich domowników były nieco dziwne po zobaczeniu tegoż urządzenia.
1: Jakie?
3: Urządzenie jest... Ponieważ urządzenie jest płaskie i jest zrobione tak, że aby usłyszeć godzinę, wystarczy walnąć w jego górę. Tak po prostu na odlew nawet. To komentarz był taki. Wiesz, jest to nawet fajne, ponieważ jak człowiek się budzi i chce zobaczyć godzinę, to musi głową się przekręcić, a tutaj tylko walnie w to i od razu do niego dotrze, jaka godzina jest.
1: No to rzeczywiście dość ciekawa koncepcja.
3: Tak, dość ciekawa koncepcja, po prostu jak się komuś nie chce po prostu nawet spać, coś go obudzi i chce tylko wiedzieć, która godzina i po prostu walnie w to urządzenie, a ten przycisk jest dość duży, bo to jest cała powierzchnia jakby górna tego urządzenia. On jest tak wpasowany, lekko dosłownie wklęsły. I po prostu no nie sposób jest nie wtrafić w ten przycisk, po prostu, nie sposób. Bo to jest urządzenie, ja wiem, no w szerokości 8 cm, w średnicy 8 cm gdzieś. Może troszkę większe, no 10 bym dał. I po prostu cała góra tego urządzenia jest... Ojej.
1: O, coś nam tu zagrało, nie to, co powinno zagrać. A już nie gra.
3: O, właśnie. I po prostu chodzi o to, że to urządzenie jest właśnie... Na górze ma przycisk oznajmiania, taki wielki, zajmujący całą powierzchnię urządzenia. Potem mamy obramowanie takie plastikowe. Na dole mamy głośnik, 4 nóżki. I koło tych nóżek mamy taki przycisk mały, przycisk ustawiania i klapkę od baterii. Urządzenie jest, która się tak otwiera i tak zamyka. O. Urządzenie jest zasilane dwoma bateriami LR03, czyli takimi cienkimi paluszkami. Powiem tak, urządzenie jest głośne, za chwilę je usłyszymy. Po włożeniu baterii, oczywiście baterie się wkłada płaskim do sprężynki, więc jest to proste zadanie bardzo. Tutaj jest to bardzo tyflo zrobione. Mało tego, jeszcze jest tak zrobione to urządzenie, że każda bateria ma swoją rynienkę. Tak, i jest to takie przegródkowe. No,
1: więc
3: nie
1: ma problemu,
3: że...
1: tak, nie ma problemu gdzieś tam z włożeniem tych baterii.
3: No nie sposób, że tak powiem. No i teraz, aby usłyszeć, jak zegar mówi, naciskamy górę zegara, górę urządzenia, tak, urządzenie jest bez wyświetlacza. Ja dodam, że te nóżki są gumowe, takie z takiej gumy grubszej gumy, szorstki od dołu. No i teraz jak urządzenie nam mówi.
4: Godzina 19:13.
3: Czyli głos Jacek tutaj. Jeśli chcemy datę usłyszeć, to jeszcze raz naciskamy.
4: 11 lipca.
3: Proszę bardzo. Oczywiście ja wcześniej to urządzenie ustawiłem, żeby nie było.
4: I godzina tak 19:13.
3: Sekwencyjnie. To jest jak ja tak szybko naciskam, żeby pokazać, jak on reaguje. A jeżeli chcę za chwilę, bo jak ja przestanę naciskać, to za chwilę usłyszymy taki dźwięk, o właśnie, i wtedy jakby on wraca do swojego trybu podstawowego.
1: Czyli nam się to resetuje, czyli, jakby po prostu
3: tak,
1: ta pamięć.
3: I zawsze po tym dźwięku, bo...
4: Godzina 19:14.
3: Jak jeszcze raz naciśniemy, będziemy mieli datę, ale jak będzie ten dźwięk, który zaraz, o właśnie, usłyszymy, to znowu nacisnę, znowu będzie godzina. Czyli znowu mamy godzinę. Teraz tak, można zegar uśpić, żeby on w ogóle nam nie, jakby zablokować mu wszystkie funkcje, a w tym celu naciskamy górę i trzymamy. Przytrzymujemy i trzymamy. O, w tej chwili ja mogę cokolwiek na nim robić i on w ogóle nie reaguje na ani na ustawianie, ani na cokolwiek. Żeby z powrotem przejść do porządku z nim, czyli nam zaczął oznajmiać, naciskamy górę.
1: Trzymamy.
3: O, 3-4 razy i Bośna, mamy
4: 19:15.
3: Już komunikat. Teraz tak. Jak zegar ustawić? Jak wspomniałem, na spodzie urządzenia mamy przycisk po lewej stronie. Trzymając klapką od baterii od siebie, a klapką od baterii do siebie, czyli do swojego brzucha. Ten przycisk jest po prawej stronie, między dwoma nóżkami. Od spodu mamy przycisk ustawiania. I teraz...
4: Ustaw godzinę.
3: Jak nacisnąłem ten przycisk, mam komunikat ustaw godzinę i teraz górnym przyciskiem, tym, który mi oznajmia godzinę, ustawiam tą godzinę po prostu. I jak ustawię, to mam...
4: Ustaw godzinę,
3: potem mam sekwencję.
4: Ustaw minuty.
3: Ustaw rok.
4: Ustaw miesiąc.
3: Ustaw dzień.
4: Ustaw alarm, minuty. Ustaw alarm. Ustaw godzinę.
3: I potem znowu
4: ustaw
3: mamy...
4: Minuty. Ustaw rok, ustaw miesiąc, ustaw dzień.
3: Ja może pokażę.
4: Ustaw alarm, godzinę, ustaw alarm, minuty, ustaw alarm.
3: Ustaw alarm i naciskam górę.
4: Alarm włączony, godzina 16:00. Alarm włączony, godzina 16:00.
1: Czyli to jest on off?
4: Alarm wyłączony.
3: Tak, ale żeby wyjść z tego trybu, to musimy po prostu chwilę poczekać i za chwilę
1: nam piknie.
3: Dźwięk piknie i wyjdzie nam do... O, i wyszedł nam do...
4: Godzina 19:16.
3: Godziny. I wyszedł nam do tej godziny, która jest. I teraz tak, czy prezentujemy, jak zegar nas budzi?
1: Myślę, że można zaprezentować, bo to może być interesujące gdzieś tam.
3: Więc...
4: Ustaw godzinę. Ustaw minuty. Ustaw rok. Ustaw miesiąc. Ustaw dzień. Ustaw alarm. Godzinę. 17. 18. 19.
3: 19, czyli górą.
4: Ustaw alarm. Minuty. 1, 2, 3, 4, 5,
3: cały czas
4: 6,
3: naciskam górny
4: 7,
3: przycisk.
4: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
3: No, załóżmy. I teraz sobie czeka.
4: Ustaw alarm. Alarm włączony. Godzina 19:19.
3: No właśnie, i teraz muszę poczekać.
1: I miejmy nadzieję, że
3: ja przypomnę,
1: nas będzie
3: budzić. To urządzenie ma tylko dwa przyciski. Ten górny, który oznajmia i przestawia, i ten dolny, który nas prowadzi po menu. Po prostu i za chwilę zobaczycie Państwo, jak ten budzik budzi.
1: A ja tylko dodam, że jesteśmy na Skype'ie, gdyby ktoś chciał o coś zapytać, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, zapraszamy serdecznie.
3: To urządzenie prezentuje się, muszę powiedzieć, bardzo ładnie, bo ono jest ładne, miłe w dotyku, gładkie. Co do kolorów, to już nie pamiętam, chyba czarno-białe, o ile pamiętam, znaczy biały chyba ten przycisk górny, ale to i czarne obramowanie, ale to nie pomnę w tej chwili. No jest taki mocny plastik gładki, pleksa, bym powiedział, bo coś w tym stylu. Sympatyczna sprawa. Czekamy, aż alarm się ozwie.
1: A powinien niedługo to uczynić.
3: O! Tak się odzywa alarm. I jak słyszycie Państwo, nie ma komunikatu. Dopiero będzie komunikat, aż się alarm skończy.
1: Ile ten alarm trwa, tak mniej więcej?
3: Minutę. Aha. Minutę. I teraz, ja go specjalnie wycinam, jak ja nacisnę górny ten przycisk do oznajmiania, to on się oczywiście wyłączy. Ale ja chcę...
4: Godzina 19:19.
3: O właśnie. I już alarmu nie ma, że tak powiem. Oczywiście on się ozwie, on się odezwie nam następnego dnia. O tej samej porze. Więc żeby to wyłączyć, należy nacisnąć przycisk ten od dołu.
4: Ustaw godzinę, ustaw minuty.
3: Przejść przez sekwencję.
4: Ustaw miesiąc, ustaw dzień. Ustaw alarm, godzinę, ustaw alarm, minuty, ustaw alarm. Alarm wyłączony.
3: O, wyłączyć. No i odczekać, aż zegar przejdzie do normalnego trybu swojego. O właśnie, już przeszedł zegar do normalnego trybu. I to jest właściwie tyle, co można powiedzieć o tym urządzeniu.
1: Urządzenie proste, każdy poradzi sobie z jego obsługą.
3: Banalnie, po prostu powiedzmy proste. Nie najtańsze, nie jest niestety synchronizowane radiowo. Kolejna rzecz, nie jest urządzenie nie jest, nie ma funkcji drzemki. To trzeba powiedzieć. I to szkoda. Bo tutaj funkcja drzemki, tak zwanego dobudzania, by się naprawdę przydała.
1: Bo jeżeli zatrzymamy ten alarm, to już on nam więcej się nie odezwie. Dopiero po 24 godzinach.
3: Dokładnie, dokładnie. I tak jak powiedział mi ktoś, kto to oglądał właśnie z moich domowników, że szkoda, że nie ma funkcji dobudzania, ponieważ taki budzik, jak tam zacznie tutaj pikać i można w niego, że tak powiem, walnąć na oślep, żeby on się, tak powiem, przemknął, uciszył. Tak? Uciszył, tak, dokładnie. Przydałaby się ta funkcja dobudzania, żeby on po prostu za 5 minut nam, czy za ileś tam, znowu zadzwonił, aż nas rozbudzi. No niestety.
1: Tego tu zabrakło.
3: O tym nie pomyślano. Tego tu zabrakło, a przecież można by było zrobić dodatkową coś tam, funkcję drzemki, włączona, wyłączona i już w tym momencie...
1: Niech nas dobudza.
3: Urządzenie... Niech nas dobudza i zyskałoby na swojej atrakcyjności. Tak mamy to, co mamy.
1: Ale na pewno plusem jest prostota obsługi urządzenia. To myślę, że na przykład osoby starsze mogą docenić chociażby.
3: O, to nie tylko osoby starsze. I tak, takie osoby właśnie, tak powiem, totalnie leniwe. Tu muszę przyznać, producent pomyślał o tym. Zrobiono to w kształcie takiej lampki LED. Ja bym to tak nazwał. Można... że tak powiem, nacisnąć całą górę tego urządzenia i naprawdę trafić, bo to nie jest jakiś mały przycisk czy coś wąski, tylko to jest duże. Łatwo, no mówię, nawet z pięści łatwo w to przyłożyć. No
1: ale może, tak, już nie może już nie demonstruj, jak to wygląda.
3: Nie,
1: jak się w to przywali
3: z pięści. Nie będziemy, producent przewidział krótką żywotność urządzenia na tylko lat 15, bodajże do 2030 roku.
1: I niech ono posłuży tyle czasu.
3: Ja myślę, że przy odpowiednim użytkowaniu, jak ono posłuży rok, to będzie dobrze. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie użytkował go bardzo elegancko, to ono może posłużyć bardzo długo. Ja nie mówię, ale ono jest stworzone do używania, do użytkowania raczej takiego mniej eleganckiego, że tak powiem.
1: To przypomnijmy jeszcze na koniec tej części naszej audycji, jak się nazywało to urządzenie?
3: To jest budzik firmy Lumen. Akurat to jest model TK00903. O ile dobrze pomnę. I to jest urządzenie bez regulacji głośności. Urządzenie naprawdę jest głośne. Jest też model 908 z końcówką 8 i ono jest z regulacją głośności. I tym się na razie różni. I jest troszkę droższe. To kosztuje 75 zł. To, które jest z głośnością, kosztuje 70 chyba 8 zł. O ile dobrze pamiętam. 78 albo 79. Jakoś tak. Tam złotówka. Wszystko na stronie firmy Lumen można... o takie rzeczy można odczytać. lumen.waw.pl lumen.waw.pl. Tam można wejść i sobie w ofercie to urządzenie znaleźć.
1: A urządzenie prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję Ci bardzo, Robercie, za tę część prezentacji, ale oczywiście to nie koniec. Już za chwilę przejdziemy do prezentowania kolejnych mówiących zegarów. Tak, zatem zostańcie z nami, bo warto.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: tak to jest, jak się naciśnie jednocześnie Shift i Enter, potem bliżej nieokreślone skutki uboczne mogą mieć miejsce. Dziś w kalendarzu 21 dzień lutego 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle, po raz pierwszy chyba
1: witam
0: w tym roku.
1: Witam serdecznie, witam. Chyba tak. Tak. Chyba tak, ale to jest nowe rozdanie podcastów, więc w sumie dla wielu osób to jest w tym roku pierwszy raz.
0: Dokładnie.
1: Witamy w nowym roku.
0: Witamy. Witamy w nowym roku. Witamy w nowym roku. I zapraszamy od razu do telefonów, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie naszej dzisiejszej audycji, która jest programem interaktywnym, 123 834 835. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, że to jest numer z krakowskiej strefy, więc żadne tam premium, żadne 0700. Więc można dzwonić, jeżeli tylko macie ochotę. Skype coraz gorzej działa. Taka ciekawostka i taka informacja dla tych wszystkich, którzy jeszcze używają starego, poczciwego Skype'a 7, w Windowsie 7 zresztą, albo i w wyższych Windowsach, no ten Skype powoli jest już wycofywany i niedługo będziecie mieli tylko i wyłącznie do dyspozycji tę nową, taką okrojoną, webową wersję Skype'a. Jest ona jakoś dostępna, natomiast no, zdecydowanie mniej użyteczna niż to, co kiedyś było, więc nasz Skype też jest niedostępny. Zresztą my z nim mieliśmy już problemy znacznie wcześniej niż to... niż te problemy pojawiły się globalnie, że tak powiem. Więc tylko telefon 123 834 835. A dziś będziemy mówić, blablać o aplikacji BlaBlaCar. Aplikacji mobilnej, aplikacji dość interesującej. Same założenie jest dość fajne, ale jest to też jednocześnie takie założenie, którego przynajmniej co niektórzy mogą się obawiać. Więc Pawle, na dobry początek może powiedz, czym w ogóle jest aplikacja BlaBlaCar, o co w tym wszystkim chodzi?
1: BlaBlaCar to jest część takiego większego trendu i może najbardziej rozpoznawalna na rynku marka z dziedziny usług carpooling, typu carpooling. Carpooling, czyli podróżowanie wspólne jednym samochodem. Ktoś jedzie gdzieś i oferuje ten przejazd innym osobom. Jeżeli dorzucimy się tej osobie do kosztów transportu, kosztów paliwa, to możemy z tą osobą pojechać. Założenie jest takie, że kierowca na tym nie zarabia.
0: To jest w ogóle taki globalny trend, ekonomia współdzielenia, prawda? Że tam jakieś różne rzeczy można współdzielić, no, samochody
1: między innymi. Tak, to nie jest wcale taka nowa idea, bo zdaje się, że carpooling swoją historią sięga do Stanów Zjednoczonych w trakcie II wojny światowej, gdzie z uwagi na koszty paliwa rząd zachęcał do tego nawet, żeby podróżować wspólnie. I nawet chyba za PRL-u u nas była jakaś taka akcja podwieź sąsiada, coś takiego. I można było rzeczywiście tego sąsiada podwieźć, zachęcano do tego, żeby podróżować razem. Współcześnie, no wiadomo, jest smog, jest problem z miejscami parkingowymi. Jeden z po prostu z czołowych problemów współczesnej infrastruktury miejskiej jest taki, że jest za dużo samochodów. Więc dąży się do tego, żeby liczbę tych samochodów możliwie zmniejszyć, a żeby wszyscy mogli dalej podróżować, więc dopóki nie mamy samochodów elektrycznych, dopóki transport miejski nie zawsze spełnia swoją rolę, no to tego typu usługi będą się, myślę, cieszyć popularnością, a BlaBlaCar jest jedną z nich i taką najpopularniejszą, bo w dość tani sposób pozwala podróżować na takich trasach międzymiastowych, albo nawet wręcz międzynarodowych.
0: Zgadza się. Kiedyś to w ogóle było tak, że zupełnie nic tam się nie płaciło, a teraz chyba BlaBlaCar jest jakoś płatny, prawda, żeby skorzystać z tej aplikacji jako takiej. Oprócz tego, że dorzucamy się komuś tam do paliwa, to jeszcze, aby zarezerwować sobie taki przejazd, to musimy coś tam zapłacić. Czy któryś z kolei przejazd jest płatny? Jak to działa, Pawle?
1: Kiedy ja to testowałem w grudniu, kiedy jechałem po raz pierwszy, trzeba było wykupić tak zwany BlaBlaPass. I to nie są wbrew pozorom takie duże koszty, bo za tygodniowy BlaBlaPass, czyli jeżeli jeździmy dość sporadycznie i od czasu do czasu, płacimy 4 zł. Natomiast za chyba półroczny albo roczny BlaBlaPass też się płaci jakieś 50-60 zł. Może nawet mniej, musiałbym się o tym przekonać. Natomiast to jest takie prawo dostępu, prawo zamawiania przejazdów. W ramach tej opłaty przez ten określony czas możemy zamawiać te przejazdy, ile dusza zapragnie.
0: Rozumiem.
1: I nie ma żadnych opłat serwisowych. Kiedyś opłata serwisowa od przejazdu była, ale serwis się z tego ostatecznie wycofał.
0: Okej. Okay. Aplikacja BlaBlaCar to jest aplikacja mobilna, jest też strona internetowa. Dziś pokażemy przede wszystkim aplikacje mobilne, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. No bo nie ukrywajmy, zazwyczaj pewnie będziecie korzystać z tej opcji, bo telefon to teraz każdy ma pod ręką, a to jest taka rzeczywiście bardzo mobilna kwestia związana z podróżowaniem. Tym bardziej, że tam się no, w zasadzie wszystko zrobić da. Natomiast ty jeszcze może, Pawle, tak z praktyki coś opowiesz a propos korzystania z BlaBlaCara, zanim przejdziemy do jakiejś takiej demonstracji praktycznej interfejsów tych aplikacji, zarówno na Androida, jak i na iOS-a, bo ty miałeś okazję z BlaBlaCara korzystać, mi jeszcze jakoś nie było z tym po drodze, więc może coś na temat swoich doświadczeń.
1: Tak, skorzystałem póki co raz, mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Było to tak, że w zasadzie byłem sobie na weekend w Hamburgu u znajomego i miałem wrócić w niedzielę lotem do Krakowa, EasyJet. I w ostatniej chwili się okazało, jak już siedzieliśmy na pokładzie, po zresztą dość długich tam perturbacjach i takiej chwili zwątpienia, czy w ogóle tam wejdziemy, okazało się, że samolot nie poleci, że są takie warunki powietrzne, pogodowe, atmosferyczne, że z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów samolot nie wystartuje w dniu dzisiejszym. Co się okazało? Następny lot byłby dopiero w środę, a ja chciałem już wrócić do Polski, żeby móc wziąć normalnie, wrócić na zajęcia, na uczelnię. No i po prostu dalej wieść swoje życie, bo mimo, że Hamburg pięknym miastem jest i chętnie bym pozwiedzał jeszcze to
0: raczej
1: wolałem już wrócić. Wzywały, tak jest. No i postanowiłem skorzystać z BlaBlaCara. Okazało się, że przejazdów na trasie Hamburg-Gliwice było dość sporo. Wybrałem taki przejazd. Kosztował mnie on całe 40 euro, 160 zł w przeliczeniu. No i się okazało, że przypadkowo trafiłem na całą firmę. Nie wiem, czy to jest w ogóle taka, mówię szczerze, zgodne z zasadami BlaBlaCar. To była firma transportowa, która przewoziła robotników między Niemcami a Polską i paczki. Więc taka typowo usługowa firma dla Polonii za granicą. I oni też, nie wiem czy z uwagi na jakieś powiedzmy obowiązki, które by wynikały z zarejestrowania oficjalnej działalności gospodarczej czy z czegokolwiek, oni reklamowali się po prostu w taki sposób, że ktoś im zamieszczał ogłoszenia w BlaBlaCarze, a oni te ogłoszenia realizowali. Te przejazdy, które tam deklarowali. Bardzo sympatycznych miałem współtowarzyszy podróży. W dużej części byli to jacyś robotnicy, którzy wracali z Polski. W sumie było nas chyba 9 osób. Była jakaś jedna pani, która wracała od swojej córki. Był jakiś też student, czy ktoś taki, kto też turystycznie przyjechał. No i spędziliśmy ze sobą całe 12 godzin w drodze z Hamburga do Gliwic. No i przejazd jak przejazd. Przez większość czasu się nie odzywaliśmy w zasadzie. Czasem ktoś coś zagadał. Jak były postoje, to zawsze mogłem liczyć na pomoc współpasażerów, czy żeby odnaleźć toaletę na parkingu, czy żeby odnaleźć jakiś tam punkt z jedzeniem i sobie coś kupić. Nie było z tym problemu. Opłata odbyła się z ręki do ręki w gotówce. Nie ma w BlaBlaCarze, z tego co widziałem, możliwości opłacenia tego online. BlaBlaPass oczywiście kupuje się online, ale nie kupuje się online samego przejazdu. No i po takim przejeździe zostawia się kierowcy opinię. Co sądzi o mojego przejeździe? No po to, żeby w przyszłości osoby, które miałyby jechać z tą osobą, wiedziały, na co się piszą, mniej więcej. Więc w ten sposób mnie właśnie BlaBlaCar uratował od siedzenia jakieś 3 dni jeszcze w hotelu w Hamburgu na koszt linii lotniczych EasyJet. No i ogólnie okazał się być taką usługą bardzo przydatną i myślę, że miałem też bardzo wyrozumiałych kierowców, bo nie mogliśmy się znaleźć na początku. Bo ktoś przygodnie spotkany mnie po prostu prowadził po dworcu w Hamburgu i tam wokół dworca szukaliśmy się. Ale w końcu udało nam się znaleźć. Zawsze przy informacjach o kierowcy jest podana marka samochodu i kolor, więc wiadomo, jakiego samochodu należy szukać. Więc polecam. Czasami oferty trafiają się tańsze niż gdyby to miała być komunikacja jakaś autobusowa albo kolejowa.
0: No tak, to rzeczywiście brzmi interesująco. Oczywiście, no jak zawsze ludzie gdzieś tam mogą się obawiać tego, że no z kim będą jechać, tak? Bo to zawsze jest tak, że jechać gdzieś tam z kimś nieznanym. No ale zawsze można sobie zobaczyć na te opinie, można przejrzeć te opinie przed podjęciem decyzji, bo w końcu te opinie są jawne. Jeżeli ktoś ma dużo przejazdów, no to w takiej sytuacji raczej wszystko jest w porządku. W ogóle to jest też ciekawa rzecz, skąd wzięła się ta nazwa BlaBlaCar. Jak ja kiedyś o tym czytałem, to chodziło o to, że w samochodach z reguły jak się podróżuje, no to się, to ludzie lubią ze sobą rozmawiać. I tam też można nawet, uzupełniając swój profil, zdaje się, wypełnić jakąś ankietę, jak dobrze pamiętam, że czy lubię rozmawiać, czy nie, czy przeszkadza mi to, że tam ktoś jest zbytnio gadatliwy, czy nie. Kiedyś był chyba, nie wiem, czy ten wskaźnik jest jeszcze obecny, ale taki był nawet kiedyś wskaźnik BlaBla, on się nazywał, że komuś można było tam, albo ktoś określał, jak bardzo ktoś jest właśnie BlaBla, jak ktoś bardzo jest rozmowny. Nie wiem, czy oni dalej to jakoś mocno eksponują, czy już z tego zrezygnowali.
1: Na pewno da się w profilu określić to, bo to jest bardzo przydatna rzecz, jeżeli szukamy konkretnego kierowcy, który spełniałby nasze wymagania i filtrujemy. I w tych filtrach możemy zaznaczyć, czy nasz kierowca ma być właśnie rozmowny, czy jest też taka opcja, lubi rozmawiać, gdy mam nastrój. Aha. Lubię rozmawiać, gdy mam nastrój, i to jest taka opcja, że no właśnie, jak się trafi, że akurat będę miał dobry dzień, to sobie pogadam, ale jakby co, to mi nie przeszkadzajcie. Tam się w ogóle tych filtrów zrobiło strasznie dużo, czy przeszkadza nam palenie, czy zwierzęta akceptujemy,
0: zwierzęta, tak.
1: czy muzyki słuchamy w samochodzie, więc tego troszeczkę jest. I rzeczywiście takie statystyki, bo oni też jakieś przeprowadzili taką jakby analizę, czy takie studium przypadkowe, tego, w jaki sposób te ich usługi wpłynęły na relacje społeczne. I się okazało, że 21 czy ileś tam procent tych podróżnych na przykład bardzo się otwarło przed swoimi kierowcami i opowiadali im jakieś takie sekrety, których nie opowiadali nikomu innemu. A 51% podróżujących zmieniło opinię jakąś swoją na dany temat po rozmowie z kierowcą czy tam z pasażerem w samochodzie.
0: BlaBlaCar, medium opiniotwórcze.
1: Tak, więc widać, że ten aspekt konwersacyjny, aspekt mawczy też jest dla firmy jakimś priorytetem.
0: No jasne. No to jest w ogóle dość takie innowacyjne podejście, jednak mimo wszystko, mimo tego, o czym wspomniałeś, że historia ta współdzielenia samochodów to nie jest wcale takie zupełnie nowum, no ale wykorzystanie nowoczesnych technologii do tego, żeby skomunikować kierowców i pasażerów, to jednak bez wątpienia innowacja jest. No dobrze, to myślę, że teraz możemy już przejść do prezentacji. To co, to zaczniemy od ciebie, zaczniemy od Androida.
1: Okej. Okay. Aplikację mam już otwartą. Urządzenie zostało odblokowane. Godzina 19. I mamy tutaj okno główne aplikacji. W oknie głównym widzimy nasze aktualne przejazdy, jeżeli jakiekolwiek mamy. Mamy też możliwość dodać swój przejazd, no w naszym przypadku to jest akurat chyba średnio przydatne, oraz wyszukać sobie przejazd, który by interesował nas. No i jeszcze parę opcji, do których możemy przejść. Więc jadąc od góry...
2: Plus.
1: Nie.
2: Widok z Jelonki wybrano. Bieżące. Moje przejazdy. Moje przejazdy. Wybrano. Bieżące. Historia.
1: Bieżące i historia. Możemy przyłączyć zakładki i sobie zobaczyć, gdzie będziemy albo gdzie jechaliśmy.
2: Widok z wieloma stronami. Dokąd się wybierasz? Wspólne przejazdy to łatwiejsze podróżowanie.
1: Tutaj takie hasełko reklamowe, bo nic nie mam.
2: Dodaj przejazd. Przycisk.
1: Mogę dodać.
2: Szukaj. Przycisk.
1: Albo mogę znaleźć.
2: Wybrano. Przejazdy.
1: A na dole mam zakładki. Przejazdy.
2: Szukaj.
1: Też szukaj.
2: Oferta. Skrzynka. Oferta.
1: Oferta?
2: Skrzynka odbiorcza.
1: Skrzynka odbiorcza.
2: Jeden.
1: Tu mam jakąś jedną rzecz. Już wiem, chyba...
0: Pewnie jedna wiadomość jakaś. Że...
1: Nie, chyba nie zostawiłem mojemu kierowcy opinii po przejeździe i oni dalej gdzieś mi to wisi. Albo to, albo że nie uzupełniłem zdjęcia profilowego, bo na stronie dzisiaj widziałem, że też bardzo im zależy, żebym zdjęcie włożył, bo wtedy będą kierowcy wiedzieć, z kim mają do czynienia.
0: No tak.
1: No i jest
0: ale można nas jakoś z Facebookiem chyba połączyć. Ja zdaje się z tego skorzystałem. Czy przypadkiem to wtedy nie zaciąga zdjęcia facebookowego?
1: Być może, na pewno zaciąga podstawowe dane, czyli e-mail, data urodzenia, imię, nazwisko i prezentuje w profilu naszym, co ciekawe, liczbę znajomych na Facebooku. I to w jakiś sposób też potwierdza naszą wiarygodność u potencjalnych albo kierowców, albo pasażerów. Jeżeli mamy tych znajomych na Facebooku trochę, to znaczy, że jestem prawdziwą osobą z jakąś tożsamością, a nie jakimś botem albo kimś, kto się podszywa, albo kto sobie założył konto po to, żeby, nie wiem, jakieś niecne plany uskuteczniać albo nabijać sobie gwiazdki za nic. Więc jest też taki dodatkowy element weryfikacyjny jak Facebook i to też potem w profilu jest wyświetlone, że zweryfikowaliśmy maila, numer telefonu, Facebooka i tak zwaną deklarację przejazdu, czyli że się zapoznaliśmy z jakimiś takimi zasadami BlaBlaCara, to się osobno potwierdza jakby w profilu. To obowiązkowe, ale jest to zalecane.
0: No to co mamy dalej?
1: Możemy przejść do którejś następnej zakładki, na przykład do Szukaj.
2: Szukaj. Szukaj.
1: I w tej zakładce
2: Szukaj. Miasto wyjazdu.
1: Określamy.
2: Miasto wyjazdu, pole edycji.
1: Miasto wyjazdu.
2: Miasto docelowe. Miasto docelowe, pole edycji.
1: Docelowe.
2: Data.
1: Datę wyjazdu.
2: Data, pole edycji. Po.
1: Wyjazd po, czyli od której godziny wzwyż, czy w przód szukać wyjazdów, bo jeżeli chcemy wyjechać po południu, to nie będą nas interesować wyjazdy z rana. Na przykład albo gdzieś w nocy w ogóle.
0: No tak.
2: Wyjazd po, pole edycji. Liczba miejsc.
1: Liczba miejsc. I to jest to, o co mnie pytałeś przed audycją. Czy ja mogę zmniejszać i zwiększać?
2: Mhm. Step minus, przycisk, wyłączono. Jeden. Step plus, przycisk.
0: No właśnie.
1: Ja mam dwa przyciski. Step minus i stepper plus. One są tak automatycznie opisane przez talkbacka. Oczywiście one są niezaetykietowane tak, jak powinny być. To jest etykietka wyczytana gdzieś tam z plików graficznych w aplikacji. No ale wiadomo, o co chodzi. No i jest przycisk szukaj. Więc tak, można jak najbardziej tutaj zmniejszać i zwiększać do woli liczbę pasażerów.
0: To może spróbujmy wyszukać jakiś przejazd.
1: Okej. Okay. Ja akurat mam potrzebę jechać w piątek do Wrocławia z Gliwic. Powiem wam, że już przed audycją szukałem przejazdów i są, ale cenowo nie opłaca mi się to bardziej niż kolej, na którą, jako że mamy 51% zniżkę, zapłacę o parę złotych mniej niż BlaBlaCarem i nawet jest szansa, że będę troszeczkę szybciej. Nie, no nie, podobny, może autem byłbym 10 minut prędzej, ale nie opłaca mi się to cenowo, a mam pociągi w dogodnej godzinie, więc nie pojadę. Niemniej jednak użyjmy tego jako
0: przykładu. Wyszukać zawsze można.
1: I sobie skonfigurujmy tu przejazd. Tak. Miasto wyjazdu.
2: BlaBlaCar. Zacznij pisać. Edytowanie. Zacznij. Wyłącz talkback.
1: Tak.
2: Funkcja talkback jest.
1: Tu wpisuję Gliwice. Z listy podpowiedzi.
2: Wznowiono działanie tak. Gliwice. Szpital Onkologii. Gliwice. Polska.
1: O. Gliwice. Tak. Dobrze.
2: Miasto docelowe, pole edycji.
1: Miasto docelowe to Wrocław.
2: Edytowanie za apostrof. Funkcja talkback jest zawieszona. Nic do usunięcia. Duże W, R, O, C, L, A, W. Ukryto klawiaturę. Wznowiono działanie. Wrocław, Polska, na liście. Ładuje. BlaBlaCar.
1: Dobrze.
2: Szuka. Miasto Wrocław. Data, pole edycji.
1: Data.
2: Środa 20.
1: Tu się otwiera kalendarz, który jak najbardziej jest dostępny. Muszę tylko wybrać dzień.
2: 23 lutego 2008.
1: O! 23 akurat lutego mi się podświetlił piątek, 23 lutego, o to mi chodzi.
2: Okej, okay, anuluj przycisk.
1: Okej,
2: okay. Szukaj.
1: I mogę wam też pokazać, jak wygląda wybór godzin. Jest troszeczkę gorzej niż w przypadku pewnie iOS-a, bo mamy ten nieszczęsny suwak, który się tu przewija i po prostu ciężko jest nim operować.
2: Szukaj, miasto wyjazdu.
0: Szukaj. Zobaczmy.
1: W taki sposób, żeby...
2: Wyjazd po godzina 8.00. Godzina 20.00.
0: Ho.
2: Kołowy suwak godzin 8.
1: Kołowy suwak godzin. Ja muszę go teraz suknąć z przytrzymaniem oczywiście.
2: Kołowy suwak godzin 9.00. Sekund circulars leader 0. Kołowy suwak godzin 6.
1: O, już mi lata po prostu. Ja tylko stuknąłem palcem z przytrzymaniem. Nic nie robię, to się samo przełącza.
2: Kołowy suwak godzin 4.00.
1: Czwarta.
2: Kołowy suwak godzin 3.
1: Trzecia. Aha, bo to jest jakby zegar, okej, okay. Ale ja bym chciał od godziny 8.
2: Kołowy suwak godzin 4.00. Sekund circulars leader 0. Kołowy suwak godzin 3.00.
1: Może
2: kołowy
1: to będzie 8?
2: Kołowy suwak godzin 6. Kołowy suwak godzin 9.
0: O?
2: Kołowy suwak godzin 8. Sekund circulars jest. Leader 0. Kołowy suwak godzin 19.
1: A nie, bo on przeskoczył na 19. Nie wiem jak to... 4 godzinne.
2: Kołowy suwak godzin 20.00. Sekund circulars
0: leader 8 wieczorem.
2: Tak. Kołowy suwak godzin 8.00. Kołowy suwak godzin 6. Sekund circulars leader 0.
0: To bardzo jest to czułe.
2: Kołowy suwak godzin 17.00.
1: Dobrze, ja chyba go zostawię na godzinie 7, koniec końców.
2: Okej, okay, przycisk.
1: Mamy okej.
2: Okay. Szukaj. Szukaj. Miast. Gliwic. Miast. Wrot. Data. 20. Miast. godzina 17:00, pole edycji.
1: No 17:00.
0: Ale czy tu nie możesz... No, może ale zobacz, ale tu masz pole edycji, czy nie możesz tego edytować tak po prostu?
1: Nie. Godzina nie? O, mi otworzy suwak kołowy.
2: 17, kołowy suwak, godzina.
1: To jest, to nie jest specyficzne dla BlaBlaCaru, to jest ogólnie Android w wielu miejscach ma to zaimplementowane w ten sposób.
0: Rozumiem.
1: I niestety jest z tym problem. O, coś tu... Kołowy suwak, godzin
0: 6. O. No dobrze to. 19,
1: 0, 0. No. Dobra, no nie wygramy.
2: Okej, przycisk.
1: Spróbujmy w takim razie wyszukać jakikolwiek przejazd.
2: Gliwice, Wrocław. Przyjdź wyżej. Gliwice, Wrocław. Alert. Średni czas przejazdu. 1 godzina i 50 minut S.
1: Tu jest pokazane ile, no średni czas przejazdu, tak słyszeliście, więc między mniej więcej w ile dojedziemy.
2: W tej chwili nie ma przejazdów na tej trasie.
1: Nie ma przejazdu na trasie. No nie ma, bo ustawiliśmy taką późną godzinę.
2: Szukaj.
1: Ale...
2: Dokładnie. Godzina 19:00. Liczba miejsc.
1: Gdybyśmy to ustawili jakoś...
0: O.
2: Kołowy suwak, godzin 19.
0: Może?
2: Kołowy suwak, godzin 9:00. Kołowy suwak, godzin 6. Sekund, circulars, liter 0. Kołowy suwak, godzin 5.
1: No dobrze, już nie będzie ta piąta, to...
0: Już zostawmy.
2: Okej, anuluj przycisk. Okej, przycisk. Szukaj.
1: No i...
2: Profil. Ostat, szukaj przycisk.
1: I próbujemy, co tu wyjdzie. Okej.
2: Przyjdź w Gliwice, Wrocław. Alert. Średni czas przejazdu. 1 godzina i 50. 23 lut 2018, godzina 14:30. Gliwice 20 zł, godzina 16:00. Bielany, Wrocław. Przemek K. Świetna cena.
1: Tak. Przemek K. jedzie o godzinie 14:30 z Gliwic na Bielany Wrocławskie za 20 zł. Super cena. Dlatego ta oferta jest pierwsza. Mimo, że jest troszeczkę później niż mogłaby być, bo są wcześniejsze. Ale ma super cenę, więc jest najwcześniej. Jest pierwsza. Ale mamy też inne oferty.
2: Godzina 7:30, Gliwice 21 zł, godzina 9:00, Bielany Wrocławskie, Wiesław S, Wiesław S, 4,3, 5 łącznik 21, ocen Y.
1: Tak, 4,3 to są gwiazdki i te 20 z 5 i te 21 ocen, no to ile ocen otrzymał Wiesław S za swoje przejazdy dotychczasowe. Więc widać, że doświadczonym jest kierowcą. A i ma chyba rangę ambasadora, z tego co pamiętam, ze strony internetowej, więc już nie jeden przejazd ma za sobą.
2: Godzina 9:30, Gliwice 21 zł, godzina 11:20, Wrocław. Agnieszka Eś, 5 łącznik, 8 ocen Y.
1: To jest przejazd, który mnie interesował początkowo, bo miałem być na jakąś 11, powiedzmy we Wrocławiu z minutami, więc 11:20. No, załóżmy, że jeszcze by się mieściła. Muszę sprawdzić dokładnie w mailu, na którą mam być. No, a nie jest to wyjazd jakoś wcześnie rano. No i cenowo, no, takie optimum. Powiedzmy, no, koleją jest rzeczywiście taniej, bo koleją ma 16 zł za bilet. Natomiast gdybym miał jechać BlaBlaCarem, to BlaBlaCarem, to bym skorzystał właśnie z tej oferty. W takim układzie ja wejdę sobie w ten przejazd, no i sobie poczytamy coś o tym przejeździe.
2: Ładuję BlaBlaCar. Przyjdź wyżej, przeciw Gliwice, Wrocław. PD 23 lut minus godzina 9:30. Podsumowanie przejazdu. Godzina 9:30, Gliwice. Gliwice, Polska. Tryda 11:20, Wrocław. Wrocław Główny, Piłsudski. Wrocław Główny, Piłsudskiego. Wrocław, Polska. Trzy wolne miejsce, A. Cena za miejsce. 21 zł. 162 km minus godzina 1:50. Max, 2 osoby. View item. Max, 2 osoby na tylnym siedzeniu. View item, action, image, przycisk.
1: Tak, że maksymalnie dwie osoby na tylnym siedzeniu, więc mamy tą pewność, że nie będziemy musieli się ściskać.
0: A co to jest za przycisk tam, jakiś image? Coś wiadomo?
1: To?
2: Liczba wizyt. View item, action, max, dwa osoby na tylnym siedzeniu. Max, dwa osoby na tylnym siedzeniu. Gwarantuje, że pasażerowie nie będą stłoczeni. Kierowca gwarantuje, że pasażerowie nie będą stłoczeni na tylnym siedzeniu samochodu. Okej, przycisk.
1: No. Taki komunikat.
0: Aha, czyli taki, czyli takie coś jakby, co to jest właściwie, o co tu chodzi?
1: Tak, tak.
2: Trzy wolne miejsce, A. Cena za 21 zł. 162 km, max, dwa osoby na UI, liczba wizyt 3.
1: Liczba wizyt 3, czyli jak rozumiem, to ten przejazd był sprawdzany 3 razy. Ktoś oglądał sobie go 3 razy od jego aplikacji.
2: Informacja o kierowcy i samochodzie. Prenosce nic. Szary. Agnieszka Eś, ekspert. Umiejętności kierowania pojazdem. Dobre. 5.0, 5 łącznik, 8 ocen Y. Preferences.smoke.no, przycisk.
1: To jest obrazek, jak rozumiem, że nie życzy sobie ta pani, by palić w jej samochodzie.
2: Preferences smoke, przycisk. Preferences.music.jest, przycisk.
1: Pani, czy może słuchać, można u pani słuchać muzyki w samochodzie? Słucha.
2: Preferences.pets.jest, przycisk.
0: Zwierzęta,
1: i
0: tak?
1: Jeśli chodzi o zwierzęta, nie ma problemu.
2: Numer telefonu zweryfikowany. E-mail zweryfikowany. Deklaracja zaakceptowana. Activity. Liczba zaoferowanych przejazdów 23. Ostatnio online, wczoraj. Dołączył Aklip 2014. Zgłoś ten przejazd, zarezerwuj.
1: I takie mamy opcje. Ja jeszcze spróbuję kliknąć w te przyciski od tych preferencji. Zobaczymy, co się stanie. Moment, chyba trzeba je zjechać. Trzeba zjechać trochę w dół. Bo się...
2: Agnieszka Eś, Agnieszka, umiejętność, dobre. 5.0, preferences.smoke.
0: O, i tu.
2: Preferences.smoke, przycisk. Preferences.music.jest, przycisk.
0: A to...
2: Preferences.pets.
1: Nic to nie robi.
0: To nic nie daje.
1: Niestety nie widzimy, czy pani lubi rozmawiać tutaj za bardzo, ale... Okej, okay, powiedzmy, że... No bez tej informacji da się jakoś przeżyć. Na stronie było to widoczne. Było widoczne to. Była też widoczna informacja, kto zarezerwował przejazdy do tej pory. Jak widać, nikt. I było to tak fajnie rozpisane w formie takiej listy. Wolne miejsce, wolne miejsce, wolne miejsce. Więc widać było, że są trzy. I że jeszcze nikt nie zajął tych miejsc. Było też widać tą gadatliwość właśnie. No a mamy też dostęp do profilu tej pani, może możemy czegoś więcej się o niej dowiedzieć, jeżeli wejdziemy na jej
2: weryfikacja.
1: Profil.
2: Preferences. 5.20.
1: A moment.
2: Numer. Deklaracja za.
1: Nie, bo tu trochę szaleje.
0: Fokus jakby tak gdzieś latał troszeczkę chyba.
1: Tak.
2: Informacja o kierunku nic. Preferences. No. 23 lut minus. Przyjdź wyżej.
1: Coś nie mogę.
2: Ostatnio online wczoraj.
1: W ten.
2: Dołączył Aklip 2. Zgłoś ten przejazd, przycisk.
1: Nie mogę trafić w ten.
2: Liczba wizy.
1: Ale.
2: Cena za miejsce.
1: Damy radę.
2: Umiejętność.
0: O, tu było.
1: O.
2: Tak.
0: O.
1: Jestem w profilu.
0: Można sobie otworzyć.
2: Agnieszka Eś. Agnieszka Eś, 25 lat. A.
1: O. Tu wiek pani mamy.
2: Ekspert. Facebook. Łukasz. Oceny.
1: Ekspert.
2: Ekspert.
1: Czyli ma już tą rangę eksperta.
0: Aha.
2: Oceny. 5 łącznik, 8 ocen, Y.
1: 5 gwiazdek na 5, 8 ocen.
2: Umiejętność kierowania pojazdem, dobry, po nas. Studiowałam, studiuję, pracuję, nie ma nudy.
0: Aha.
1: Tak, możemy w...
2: Po nas. Studiowałam, studiuję, pracuję, nie ma nudy.
1: Można w profilu sobie napisać...
0: Coś o sobie.
1: Coś o sobie, dokładnie, żeby kierowcy wiedzieli, z jakimi pasażerami mają do czynienia, a pasażerowie z jakimi kierowcami.
2: Weryfikacja. Numer telefonu zweryfikowany.
1: To już mamy.
2: Deklaracja z activity. Liczba za.
1: No i to w zasadzie jest tyle, co o tej pani wiadomo.
0: Aha.
1: No ale chyba więcej nam też na potrzeby przejazdu nie trzeba.
0: No, nie
1: możemy
0: trzeba.
1: Też wejść w opinię i sobie poczytać opinię na jej temat, które tu zostawiły inne pasażerki, to już wiem.
2: Agnieszka S25, ekspert. Oceny. 5. Oceny. 5. Oceny. Wyjdź, przyjdź wyżej. Przycisk. Otrzymane oceny. 8 ocen. Y. Średnia ocen. 5 na liście. Podsumowanie. Rewelacja 8. Fajnie. Z. Rewelacja 8. Fajnie. 0. W porządku. 0. Nic specjalnego. 0. Odradzam. 0.
1: No to są to jakby skale od 1 do 5.
0: Skala. Aha.
2: Klaudia C. Klaudia C. Przycisk. Hasz. Rewelacja. Wszystko jak najbardziej w porządku. Polecam. Gru 2000. Hasz. Rewelacja. Marta K. Gru 2. Hasz. Rewelacja. Marta K. Gru 2017. Marta K. Przycisk. Hasz, rewelacja. Kontaktowa dziewczyna, podróż z nią to sama przyjemność. Bardzo pole. Aleksandra L. Paść 2 ty. Aleksandra L. Przeci. Hasz, rewelacja. Do celu przejechałyśmy bardzo sprawnie. Podróż upływała na miłej pogawędce. Polecam podróżowanie z Agnieszką.
0: No, czyli widać, że pani, tak czy inaczej, można się z tego domyśleć, że pani jest rozmowna, skoro podróż upływała na
1: pogawędce. Tak, jest rozmowna i jest dobrym kierowcą, z której po prostu przejazdów z nią byli ludzie zadowoleni.
0: Zadowoleni, zgadza się.
1: Nie ma problemu. Tak, nie ma problemu i jak najbardziej można. Tylko ona jeździ na trasie Katowice-Wrocław. Jeżeli kogoś taka trasa interesuje, no to można skorzystać. Szkoda, że do tej informacji nie dotarłem tutaj, że ten przejazd jest z Katowic czy coś. Zdaje się też, że na stronie było napisane, że Gliwice jako miejsce przyjazdu i miejsce spotkania ustala z kierowcą.
0: Aha.
1: Tutaj tej informacji nie ma, ale może mamy tą informację sobie wydedukować z kontekstu, bo we Wrocławiu jest napisane Wrocław Główny Piłsudskiego, więc jest dokładny adres podany. Więc może jak jest ogólnie miasto, a nie ma konkretnej ulicy albo konkretnego punktu, no to możemy sobie domniemywać, że to jest jakieś takie miejsce, komu jak wygodniej, i to się ustali. Mój kierowca na przykład w Hamburgu, możliwe, że przez to, że znał już tych dwóch ludzi, których miał, odbierał ich z domu, tam gdzie oni mieszkali.
0: Aha.
1: Zresztą BlaBlaCar wprowadza ostatnio takie zmiany, żeby po pierwsze znaleźć ludzi, którzy będą kierowcami gdzieś bliżej naszego miejsca zamieszkania, żeby nie musieć się spotykać gdzieś w centrum albo gdzieś tam dalej. A po drugie, oni chyba chcą, z tego co zrozumiałem, wprowadzić taki algorytm, że jeżeli ktoś jedzie, powiedzmy właśnie, no gdzieś z, załóżmy z tych Gliwic do Wrocławia, i ta trasa, z tego co kojarzę, leci gdzieś przez Opole, to jeżeli ktoś z Wrocławia będzie szukał przejazdu z Opola do Wrocławia,
0: to żeby mógł
1: się dosiąść, znajdzie naszego kierowcę, który będzie jechał gdzieś po drodze, i można go zapytać: przepraszam, a jak ja bym gdzieś tam w Opolu się dosiadł, to nie ma problemu. No i chodzi o to, żeby w każdym miejscu na ziemi, gdzie tylko potrzebujesz BlaBlaCaru, żeby ten przejazd się znalazł.
0: Ja trochę widzę, tylko wiesz co, w tym takie niebezpieczeństwo, że mogą być problemy z tym, żeby się ludzie odnajdywali w miejscach, których nie znają. No bo wiesz, załóżmy, jedziesz przez to Opole, ale okej, jedziesz przez to Opole tak na wprost, tak? Czy jakąś tam obwodnicą, że nie zapuszczasz się do tego miasta.
1: Tak.
0: A w momencie, kiedy ktoś gdzieś tam ci powie, że będzie na ciebie czekał, potem może się okazać, że na przykład, no, nie dogadaliście się tak do końca, więc ja tu trochę widzę ryzyko, bo to oczywiście założenie jest bardzo fajne, natomiast zastanawiam się, jak będzie z realizacją tego.
1: Chociaż nie wiem, czy ten algorytm nie ma wychwytywać, wiesz, po mapie, jak i biegnie trasa, że ewentualnie zgarniacie się gdzieś z autostrady po drodze, albo coś takiego.
0: Wiesz co, no w kontekście tego, że...
1: Że to
0: no,
1: ewidentnie ma lecieć po trasie.
0: Wiesz, w kontekście tego, że mamy do dyspozycji GPS, więc nawet jak ktoś tam poda adres jakiejś tam, powiedzmy, ulicy, na której ma kogoś zgarnąć, w tym przykładowym Opolu, no to wbijamy sobie w nawigację, tak, i nas zaprowadzą mapy Google'a jak po sznurku w zasadzie, jeżeli tam się nic nie...
1: Tak, tylko to jest tego, żeby kierowca niepotrzebnie nie zjeżdżał, wiesz, w 10 miejsc, bo nagle ktoś sobie zażyczył. Więc to jest chyba raczej po to, żeby gdzieś po drodze tych ludzi...
0: No tak czy inaczej dzieje się, rozwija się aplikacja.
1: Ja mieszkam gdzieś tam, tak, gdzieś powiedzmy pod Gliwicami, w drodze gdzieś tam, powiedzmy w stronę, nie wiem, bardziej Czech czy coś, no to tak, jakby ktoś jechał do Ostrawy, to może jedzie gdzieś tam koło nas, to przypadkiem mógłby mnie zgarnąć, coś tego typu.
0: Jak to w ogóle jest właśnie, czy BlaBlaCar to są tylko polskie przejazdy, czy to jest jakoś międzynarodowo? No bo ty z Niemiec wracałeś BlaBlaCarem, ale czy to tak po prostu dlatego, że tam Polacy się za to wzięli i jest taka możliwość, czy to jest jakaś taka w ogóle międzynarodowa działalność?
1: To jest w ogóle startup, który powstał we Francji. To jest francuska firma,
0: aha,
1: która aktualnie działa rzekomo w 22 krajach. Przy czym nie wiem, czy jest jakiś limit na zasadzie w tych krajach tylko możesz znaleźć przejazdy, czy w innych żadnych nie, czy po prostu w tych krajach mamy oficjalne wsparcie językowe, przedstawicielstwo i tak dalej. Odpowiadamy za to, co się dzieje jakkolwiek prawnie, czy tam
0: jeżeli chcesz kogoś szukać na trasie z jednej afrykańskiej wioski do drugiej afrykańskiej wioski, no to już na własną odpowiedzialność i ryzyko.
1: Trzeba by zobaczyć, bo nie wiem, jakbym wpisał Addis Abebę na przykład w Etiopii, czy by mi znalazł. Ale wiem, że jest to przedsięwzięcie międzynarodowe i kiedyś nawet rozważaliśmy ze znajomymi wyjazd do Pragi. Zdaje się, że jeden znajomy miał potrzebę wrócić z Pragi do Krakowa wcześniej niż cała reszta. Znaleźliśmy nawet jakiegoś Ukraińca, który wracał tą trasą i prawie wysłaliśmy kolegę z Ukraińcem, ale w końcu się nie zdecydowaliśmy na powrót, jakiś taki dzielony, ale oferta była, jak najbardziej.
0: Była możliwość, jasne. Co jeszcze mógłbyś pokazać przy okazji BlaBlaCara? Czy tu jeszcze jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę?
1: Ja zajrzę do tych innych zakładek, ale zanim to zrobię, wspomnę jeszcze, że nie musicie deklarować żadnej daty i żadnej godziny. Zdaje się, że wszystkie pola w tej aplikacji są w ogóle opcjonalne. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład wszystkie przejazdy na trasie A do B, nie ma problemu. Wszystkie wyjazdy z waszego miasta gdziekolwiek, nie ma problemu. Zdaje się, że to jest na tyle opcjonalne, że można sobie eksperymentować do woli, jeżeli planujecie jakąś wycieczkę, jakieś wakacje, jakieś długoterminowe przedsięwzięcia, to możecie sobie zaplanować ku tego, jak macie przejazdy. A może to być całkiem przydatne, bo łatwiej samochodem niż, nie wiem, pociągiem czy czymś przetransportujecie jakiś większy bagaż, czy pojedziecie więcej osób na przykład, czy coś takiego. No i można w ten sposób się wspomóc. Na przykład ci dwaj panowie, którzy jechali z nami z Hamburga, nie wiem, czy to w końcu doszło do skutku, planowali wziąć na pokład fotel do masażu, który sobie zakupili w Niemczech, więc... różne ciekawe zachcianki mają pasażerowie.
0: No tak. Interesująca sprawa.
1: No to odjechaliśmy z nim.
0: No to tak. Dobrze, to zobaczmy, co tam jest.
1: To ja może zobaczę jeszcze...
2: Gliwice, średni czas przejazdu.
1: To ja stąd wyjdę. Szukaj było.
2: Jeden, skrzynka, oferta, wybrany, oferta.
1: Jest oferta. I tu.
2: Blablaca, klawiatura gotowa. Zamknięto, użyj mojej lokalizacji. Wprowadź pełny adres, pole edycji.
1: A, no właśnie, można wprowadzić

0: 15, gajowa 15, no i... przyjdź wyżej.
1: Nie chcę mi.
0: Gajowa 15, klawiatura gotowa. Zamknięto.
1: O, momencik, bo coś?
0: Gajow, wprowadź pełny, a gajowa 15, klawiatura gotowa.
1: On otwiera jakby cały czas gajowa 15. Pole.
2: Podaje pole, 40, tak, w tym polu adres.
1: Przycisk, kontynuuj,
2: jest.
0: Blablacar, edytowanie, wprowadź pełny adres.
1: Zdaje się.
0: Przycisk, dokąd się wybiegł, przyjdź wyżej, przycisk, dokąd, wprowadź pełny adres. Wprowadź pełny, przyjdź wyżej, przycisk, dokąd, wprowadź pełny adres.
1: I gdybym wpisał pełny adres tutaj, no, zobaczyć jakąś.
0: Wyłącz TalkBack, funkcja TalkBack jest.
1: Niech będzie Franciszkańska Kraków.
0: Duży F, R, A, N, I, M. S, Z, K, A, M, S, K, A, średnik franciszkańska, usunięto średnik, przeciw franciszkańsk, duży K, R, A, K, U,
1: to jest gdzieś w miarę centralnym chyba, zobaczymy, czy znajdzie.
0: Wznowiono dział, klasztor i bazylika, edytowanie, franciszk, klasztor i bazylika, franciszkańska, Kraków, Pol, zam, franciszkańska, Kraków,
1: okej.
0: Dokąd się wybierasz? Franciszk, kontynuuj, przeciw,
1: kontynuuj.
0: Ładuje, blabla car, ładuje, blabla car, ładuje, car. Chcesz zdobyć więcej pasażerów? Dodaj kilka miejsc postoju. Zyskaj pasażerów.
1: Dodaj. Widzicie. To jest dodawanie.
2: To jest dodawanie.
1: Kontynuuj. To nie. To może nie jest dobry pomysł, bo...
0: Historia. Widok z wieloma stronami. Dokąd dodaj przejazdu.
1: O, nie dodałem przejazdu, więc to dobrze. Więc oferta jest do dodawania przejazdu.
0: Szukaj. Skrzynka odbiorcza.
1: No mamy też skrzynkę odbiorczą.
0: Składuję. Wiadomości. Profil. Skrzynka odbiorcza. Wybrano wiadomości. Powiadomienia 1.
1: O,
0: nie masz żadnej aktywnej rozmowy. Przejazdy. Nie ma. Szukaj. Nie ma. Powiadomienia. Powiadomienia 1. Dodaj zdjęcie. Pozostałe użytkownicy chcą wiedzieć.
2: Czyli rzeczywiście to zdjęcie.
1: Tak. No i to rzeczywiście może się przydać. Pewnie na jakimś etapie dodam to zdjęcie, bo w sumie czemu nie? Myślę, że fajnie będzie moim kierowcom przyszłym zobaczyć, jak wyglądam. I w jakimś stopniu im to pomoże. No, jak mnie zidentyfikować. Aczkolwiek fajne jest też to, że jak już nawiążemy taki kontrakt, powiedzmy współpracę z jakimś kierowcą, to otrzymujemy mailem od razu tak czystym tekstem jego numer telefonu, więc możemy się już spokojnie wtedy wysyłać do siebie SMS-y i się umawiać na szczegóły.
2: No tak, to jest przydatne, no bo wiadomo, gdyby to było tylko w obrębie aplikacji, to nie zawsze internet może działać na tyle stabilnie,
1: dokładnie,
2: na ile byśmy sobie tego życzyli. Jednak co telefon, to telefon, a po coś w końcu jest ta weryfikacja numeru telefonu, żeby nam to po prostu dobrze działało.
1: Mhm. Okej, to jeszcze oprócz tego mamy
0: profil.
1: I co tu możemy zrobić?
0: Wyślij profil. Paweł M, przycisk. Paweł M. Nowicjusz. Więcej opcji, przycisk. Wybrano szczegóły. Konto. Po mnie. Napisz mi biografię. Dodaj preferencje. Weryfikacja. Więcej opcji, przycisk. Plus 48. Paweł Masarczyk. Samochód. Dodaj samochód. Zobacz, jak inni widzą twój profil.
2: No nie
0: przycisk.
2: Masz.
0: Przejazdy.
1: Nie mam. Więc tak jak słyszeliście, można tu wiele rzeczy zrobić. Można dodać biografię, czyli coś o sobie napisać.
2: Coś o sobie, tak. Tak jak to ta pani
1: można
2: Agnieszka
1: zrobiła.
2: Można
1: dodać zdjęcie. Tak, dokładnie. Można dodać zdjęcie. Można dodać samochód. Jeżeli jesteśmy kierowcą, no to dajemy dane samochodu. Możemy też zweryfikować tu różne rzeczy o nas. Nasz numer telefonu, nasz e-mail.
2: Mail, tak.
1: Tak, Facebook deklaracja. No i to w zasadzie chyba tyle,
2: okay,
1: co możemy zrobić. Zdaje się, że dość sporo najważniejsze rzeczy są z tej aplikacji ogarnialne.
2: Zgadza się. No dobrze, to ja teraz pokażę aplikację na iPhone'a. Zobaczymy, jak to nam się uda. Nie korzystałem praktycznie z BlaBlaCara, więc pokażę ją tylko i wyłącznie teoretycznie.
3: Znaki, język, złagodzenie, nagłówki, głośność, szybkość mówienia,
2: 70%. Zwolnimy syntezę dla tych, którzy mają problem z jej zrozumieniem. Odpalamy
3: profil,
2: sobie.
3: Przycisk.
2: O, proszę bardzo.
3: Moje przejazdy. Zaznacz Iławę Malbork. Stolek, 30
2: tak,
3: stycznia. Moje
2: tu
3: przejazdy.
2: Już robiłem sobie testy.
3: Moje przejazdy. Dodaj przejazd.
2: I teraz
3: karta.
2: Tak.
3: 3 z 3. Moje zaznaczone. Szukaj. Karta. 1 z 3.
2: Interfejs programu to są 3 zakładki na samym dole. Zakładka.
3: Moje zaznaczone. Szukaj.
2: Szukaj.
3: Moje przejazdy.
2: Moje przejazdy.
3: Karta. Dodaj przejazd.
2: I dodaj
3: karta.
2: Przejazd.
3: 3 z 3.
2: Czyli moje przejazdy, no to jakaś historia, w której nie będzie nic. Nas przede wszystkim będzie tu interesowała zakładka.
3: Moje przejazdy. Zaznaczone.
2: Szukaj, w której już jestem.
3: Pixel. Miasto wyjazdu. Lektorit. Profil. Przycisk.
2: Oczywiście.

0: oczywiście na samej górze, w lewym górnym rogu mamy też przyciski profil.
1: Szukaj nagłówek, lektericon,
0: letter icon. Prawdopodobnie to jest skrzynka odbiorcza. Zobaczymy sobie to za chwilę. Natomiast tu jeszcze sobie przetestujmy tę wyszukiwarkę i jak ona działa.
1: Lektericon, miasto wyjazdu.
0: Miasto wyjazdu.
1: Xerfit w place, przycisk. Miasto docelowe.
0: Miasto docelowe.
1: Data.
0: Data.
1: Wyjazd po.
0: Wyjazd po.
1: Miejsce, jeden.
0: I miejsce. I właśnie. I teraz po kolei.
1: Miasto wyjazdu.
0: Dajmy na to
1: lektericon. Miasto
0: najpierw
1: wyjazdu.
0: Sobie sprawdzimy, tu wyszukamy miasto wyjazdu. W moim przypadku to będzie Iława. Iława.
1: Wstawione, Iława. Wymasz tekst, anuluj, Iława.
0: I tu mamy propozycję tych konkretnych miast. W przypadku Iławy to nie ma żadnych miejsc. Mamy tylko jedną opcję, mamy Iławę. Więc wybieramy sobie Iławę.
1: W toku. Profil, przycisk. Szukaj, lektericon, miasto wyjazdu, Iława, Pol, Xerfit, place, miasto docelowe.
0: No i dajmy na to, będziemy się chcieli wybrać do Warszawy. Może ta trasa będzie jakoś funkcjonowała. Warszawa.
1: Wstawione, Warszawa.
0: Celowo wpisuję Warszawę, bo jestem ciekaw, czy na przykład pokażą się jakieś dodatkowe opcje. Bo sprawdzałem Malbork, sprawdzałem Gdańsk, nie było żadnych dodatkowych obiektów. A teraz zobaczymy sobie Warszawę, czy coś mi pokaże więcej niż Warszawę, na przykład jakieś konkretne miejsca.
1: Wymasz te, anuluj. Warszawa. Ku.
0: Nie.
1: Warszawa.
0: Pokazuje tylko miasto. Okay.
2: Myślę, że jak wpisujesz samo miasto, to może być miasto.
0: Ale wiesz co, u ciebie...
2: Tak, ulicę, ale u ciebie,
0: to znaczy nie do końca, bo zobacz, bo u ciebie na przykład było jakieś tam Gliwice i Gliwice, coś tam szpital onkologiczny.
2: Szpital onkologiczny.
0: Tak.
2: Tak było, było.
0: Więc no, to działa troszeczkę inaczej, jak się okazuje.
1: W toku, profil, przycisk. Miejsce, jeden.
0: Mamy tu jeszcze...
1: Miasto docelowe, Warszawa, Xerfit, place.
0: Coś takiego, switch place. Tego nie widziałem u ciebie. A działa to w sposób następujący.
1: Zacznij. Miasto wyjazdu, Iława,
0: miasto
1: Polska.
0: Miasto wyjazdu,
1: Xerfit, miasto docelowe,
0: miasto
1: Warszawa,
0: docelowe.
1: Polska. Xerfit, place, przycisk.
0: I mamy przycisk switch place. Tak łatwo się domyślić.
1: Xerfit, place, miasto wyjazdu, Warszawa, Polska.
0: Dokładnie.
1: Xerfit, miasto docelowe, Xerfit, place, Xerfit, place.
0: Dobrze, robimy tak. Teraz
1: miasto docelowe, data.
0: To jest takie średnio wygodne, ale da się obsłużyć ten kalendarz. Nie jest zbudowany w oparciu o standardowe iOS-owe wybieracze, tylko kiedy klikniemy sobie
1: wyjazd, data.
0: W datę.
1: Data.
0: To
1: 24.
0: O.
1: Przycisk.
0: Musimy eksploracją dotknąć ekranu.
1: 23. Przycisk.
0: I mamy
1: dialog cancel. Dialog clear. Przycisk.
0: O, cancel.
1: Arrow left. Lutego 2018.
0: I teraz tak. Lutego 2018, czyli mamy miesiąc.
1: Arrow left, przycisk.
0: Mamy strzałkę arrow left, więc
1: arrow left.
0: Ona nas
1: stycznia 2018.
0: Przeniesie na styczeń.
1: Arrow right, przycisk.
0: Arrow right przenosi
1: lutego
0: nas,
1: 2018.
0: Powiedzmy na lutego.
1: Arrow right,
0: no
1: przycisk.
0: I dajmy na to...
1: 24, przycisk. 25, 26, 24,
0: no to na
1: przycisk.
0: Przykład 20...
1: 23, przycisk.
0: 3, powiedzmy lutego. Stukam sobie w 23.
1: Zaznaczone. 20, Iława, Gdańsk, środa.
0: Dobrze.
1: Miejsce, 1. O. Wyjazd po... Data, piątek, 23 lutego.
0: Tak, to już nam się uzupełniło.
1: Wyjazd po,
0: wyjazd
1: 8.
0: Po. Domyślnie godzina 8.
1: Anuluj.
0: To jest przycisk. Lepiej zrobione niż w przypadku Androida, zdecydowanie.
1: 0 minut.
2: No tak.
1: Godzina, 08. Godzina, 09. Godzina, 10.
0: Mamy
1: godzina,
0: dwa wybieracze.
1: Godzina, 08.
0: Szkoda, że tak nie są zrobione daty, bo byłoby zdecydowanie prościej. No to mamy godzinę 8.
1: 0 minut.
0: 0 minut.
1: Regulacja.
0: Zostawiam
1: godzina.
0: To
1: gotowe.
0: Tak,
1: przycisk.
0: Jak jest. A teraz
1: gotowe.
0: Coś, z czym
1: data,
0: jest
1: piątek,
0: problem.
1: Iława, Gdańsk. Iława, ostatnie wyszukaj.
0: Tak, to
1: przycisk.
0: Są ostatnie wyszukiwania.
1: Miejsce 1.
0: Miejsce 1. I teraz. Załóżmy, że ja chcę zwiększyć, bo wybieramy się na przykład w dwie osoby. No to mogę.
1: Miejsce?
0: Miejsce 1. Tu. Przesuwam palec w prawą stronę, wykonuję ten taki standardowy gest. O, to nie u mnie.
1: Miejsce?
2: To u mnie.
0: To u ciebie, tak. Dobrze, mamy tu taki, mamy tu takie nieopisane, puste coś. Stukam w to nieopisane, puste
1: miejsce.
0: Coś.
1: Miejsca? Dwa.
0: O. I mamy miejsca 2.
1: Miejsca 2.
0: Ale teraz załóżmy, że się rozmyśliłem. I ja nie chcę tych dwóch miejsc, ja chcę jedno.
1: Miejsca 2. Miejsca 2. Miejsca, 2.
0: Nie umiem tego zrobić. Tego się chyba po prostu nie da zrobić. Trzeba by zamknąć aplikację i uruchomić jeszcze raz. Więc załóżmy, że zostajemy
2: przy tym. A gdybyś jakoś stuknął dwa razy z przytrzymaniem i przesuwał w lewo, albo w prawo? Coś takiego?
0: Wiesz co?
1: Szukaj.
0: Wątpię, ale czekaj, mogę.
2: Wątpię, ja też wątpię, ale intuicyjnie takie coś mi przychodzi do głowy.
1: Miejsce, 1.
0: O! Ty masz rację! Stuknąłem z przytrzymaniem, no, stuknąłem z przytrzymaniem, przesunąłem w lewą stronę i zadziałało, no.
2: Jak się... No właśnie,
0: można i tak.
2: To jest taki suwak, tak. To jest suwak, który jest źle zrobiony.
0: Suwak, ale... który jest źle zrobiony. Rzeczywiście, na to bym nie wpadł, dzięki. I myślę, że użytkownicy iOS-a również będą ci, Pawle, wdzięczni za tę sugestię, która okazała się prawidłowa. Super. Mamy znowu jedno miejsce. No i mamy przycisk szukaj. Zobaczymy, czy nam coś znajdzie.
1: Szukaj. Przycisk wróć. Utwórz powiadomienie. W tej chwili nie ma przejazdów na tej trasie. Utwórz powiadomienie, aby otrzymywać informacje o przejazdach lub zaoferuj przejazd.
0: Do Warszawy nikt nie jedzie z Iławy. Wiecie co? Dobrze, że ktoś do Gdańska jedzie, bo to sprawdziłem.
1: Ostatnie wyszukiwania. Iława Warszawa, piątek. Iława Gdańsk, jeden miejsce.
0: Mamy. Więc sobie wejdę w to, żeby pokazać, jak wygląda taki, taka oferta przejazdu.
1: Iława Gdańsk. Przycisk. Przeciętny czas przejazdu. 02h20. Jutro. Na górę. 8. 10. 50. Iława. Gdańsk. Bartoszka. 34 lat ukośnika. 4,9 oceny. 51. 20 zł. Search podkreślenie cart podkreślenie pit to podkreślenie modę. Obrazek. Pref podkreślenie max 2. Jeden przejazd. Filtry, przycisk, filtry, przycisk.
0: Tak, tu mamy jeszcze jakieś filtry dodatkowe, możemy je sobie dodawać, gdyby było więcej tych różnych wyników. Natomiast...
1: Jeden przycisk, podkreślenie, max, search, podkreślenie, tak.
0: Ja sobie wejdę jutro, w tę opcję, 10, którą, 5, bo mam tylko jeden przejazd. Jak widać, Iława nie jest jeszcze zblablakarowana zbyt mocno, bo niewiele się tu dzieje. Ale wejdziemy sobie w tę ofertę podróży. I co my tu mamy?
1: Iława Gdańsk. Szare. Przycisk.
0: Mogę udostępnić, bo na przykład załóżmy, że ktoś z moich znajomych by się chciał wybrać, to mogę udostępnić. Jest przycisk share.
1: Jutro 8.
0: Tak, jutro o 8.
1: Sposób potwierdzenia automatyczny.
0: Sposób potwierdzenia automatyczny. Czy ty, Pawle, coś wiesz na ten temat? Chyba, że jakaś po prostu ewentualnie ktoś może zażądać jakiejś manualnej weryfikacji, tak? Że nie każdego wpuści ten
2: kierowca.
0: Tak,
2: chyba o to chodzi. Tak, chyba o to jakoś chodzi.
0: Na to by tak wyglądało.
1: Przejdź do rezerwacji. Przycisk.
0: Przejdź do rezerwacji.
1: Przejdź do rezerwacji. Sposób potwierdzenia. Jutro 8.
0: No tylko...
1: Szare. Tak. Przycisk. Iława Gdańsk. Nagłówek.
0: Niewiele tutaj jest...
1: Iława Gdańsk. Przycisk wróć.
0: Niewiele jest tych opcji w porównaniu do tego, co na przykład ty mogłeś sobie sprawdzić.
1: Iława Gdańsk.
0: No ja mam
1: szare,
0: tylko orze.
1: Przycisk. Jutro 8.
0: O, jutro 8. Jutro 8. Czy mogę tu
1: sposób
0: coś
1: potwierdzenia
0: zrobić?
1: Automatyczny.
0: Sposób potwierdzenia automatyczny. Sposób potwierdzenia. Czy tu mogę coś
1: rezerwacji
0: wejść?
1: Przejdź
0: nie, mogę od razu rezerwować? No nie chcę rezerwować, bo
1: jutro,
0: po co?
1: Szare, przycisk.
0: A do czego będzie ten przycisk szare? Czy on rzeczywiście służy do udostępniania? Tak.
1: Wiadomość. Przycisk.
0: Służy do udostępniania.
2: Okej, okay, ale ten nagłówek Iława Gdańsk, to się kliknąć może?
1: Przycisk wróć, Iława Gdańsk, szare, przycisk, jutro, 8. Szare, Iława Gdańsk, Iława Gdańsk, nagłówek, szare, jutro,
2: nagłówek.
1: Sposób potwierdzenia, automatyczny, przejdź
2: do
1: rezerwacji, przejdź do rezerwacji,
2: eksploracja
1: przycisk.
2: Eksploracja po ekranie przejdź też nic nie daje.
0: Przycisk. Nie, eksploracja Iława Gdańsk, nic nie daje.
1: Jutro, 8.
2: A coś było? 19?
0: Nie, to godzina, to po prostu godzina.
1: Zaznaczone.
0: Tak, natomiast, wiesz co, natomiast...
1: Search podkreślenie, pref podkreślenie, search podkreślenie, cart podkreślenie, pit to podkreślenie, modę. Obrazek.
0: Zastanawiam się, co to jest.
1: Iława Gdańsk.
0: Wejdziemy przycisk sobie.
1: Możliwy objazd. 15. Odjeżdżam. Punkt mal. Możliwy 157 km. BBR-ów. Miejsca. 20 zł ukośnik miejsce.
0: Ale mamy... Właśnie. To jest... czyli pojawia nam się taka graficzna ikonka i otwiera nam ona rozszerzone informacje na temat tego przejazdu. Bo zobacz.
1: 10. 8, prasa.
0: Bo teraz
1: jutro,
0: mamy.
1: Iława Gdańsk. Iława Gdańsk.
0: Teraz mamy rozszerzony ekran tych informacji. Też mamy ten przycisk share.
1: Jutro 8. Prasa.
0: 8:10.
1: 8. Iława Główna, Dworcowa, Iława Polska.
0: Tak, tu jest od razu skąd?
1: 10, 50. Gdańsk, Jana Heweliusza, Gdańsk, Polska.
0: Aha.
1: 2. 20 zł ukośnik miejsca.
0: Czyli 2 to będzie pewnie 2 miejsca.
1: Miejsca. Tak. Bebe Rofrit. Przycisk. 157 km 2 godziny i 50 minut. Możliwy objazd. 15 minut. Odjeżdżam punktualnie. Przycisk. Max. 2 osoby na tylnym siedzeniu. Liczba wizyt. 1. Informacje o kierowcy i samochodzie. Kia Carens. Kolor. Czarny. Dopuszczalna wielkość bagażu. Średni. Bartoszka. 34 litry.
0: Lata. Nie litry.
2: Miejmy nadzieję, że tyle nie wypił przed jazdą, bo...
1: 4,9%
2: to jest niebezpieczne.
0: Zdecydowanie.
1: 51 ocen ukośnik Y. BTN Expand. Wygasz poziom doświadczenia, ambasador. Umiejętności kierowania pojazdem, dobre. Pixel Head Kciercle. Przycisk. Numer telefonu zweryfikowany. Pixel Head Kciercle. Przycisk. E-mail zweryfikowany. Pixel Head Kciercle. Liczba znajomych na Facebooku. 2867.
0: Ło. Nieźle.
2: No to raczej dobry kierowca.
1: Pixel Head Kciercle.
2: Na pewno deklaracja jest prawdziwy.
0: Tak.
1: Pixel Head. Deklaracja zaakceptowana.
0: Deklaracja zaakceptowana. Czyli tu mamy te kółeczka.
1: Pixel Head Kciercle. Przycisk.
0: Check. Circle to po prostu informacja, że coś zostało zaakceptowane.
1: Deklaracja oferty przejazdu 108 ostatnio online wtorek 20 lutego 15:43. Mhm. Dołączył ukośnika 24 lipca 2014 roku.
0: No to już od paru ładnych lat.
1: Zgłoś ten przejazd. Przycisk.
0: Tak, mogę zgłosić.
1: Sposób potwierdzenia automatyczny. Przejdź do rezerwacji.
0: Mogę przejść do rezerwacji. Czyli przycisk. Tu mamy taką rozszerzoną jakby informację o tym. Możemy sobie jeszcze wejść w profil tego pana Bartosza.
1: 51 ocen ukośnik Y.
0: O, tu jest przycisk.
1: BTN Expand.
0: Czy ja go mogę?
1: BTN Expand.
0: Nie, wygaszony. Ale może z przytrzymaniem.
1: Poziom doświadczenia, umiejętności Pixel Head Kciercle.
0: Przejdź
1: do rezerwacji. Przejdź do rezerwacji. Sposób zgłoś, dołączę ukośnika. BTN 51 ocen ukośnik Y.
0: To za chwilę.
1: BTN X 51 ocen ukośnik. 51 ocen ukośnik. BTN Soundtrack. Poziom doświadczenia, ambasador. Umiejętności kierowcy. Ostatnie otrzymane oceny.
0: O właśnie. I trzeba nie kliknąć w ten przycisk, tylko trzeba kliknąć jakby w te ilość ocen, które nie są przyciskiem.
1: Wojciech G., rewelacja, bardzo sympatyczny gość, również dobry kierowca. Serdecznie wszystkim polecam jazdę z panem Bartoszem, 8 lutego.
0: No.
1: Przycisk. Michał B., fajnie, wszystko wyszło świetnie, polecam kierowcę. 24.
0: No
1: przycisk.
0: Opinie.
1: Marlena K., rewelacja, punktualnie, miło i przyjemnie. Bardzo sympatyczna podróż. Polecam, 17 stycznia.
0: No, także pan Bartosz cieszy się również, tak jak pani Agnieszka, dobrą opinią.
1: Iława good dań, szare, jutro, trasa. 8, 10,
0: czy możemy
1: 2,
0: sobie wyświetlić 20, jego
1: miejsca, BBL Rof, 157, możliwe obiad, odjeżdżam, przycisk, max, liczba wizyt, informacje o Piacarens, kolor, dopuszczalny, Bartoszka.
0: O.
1: Bartoszka, Iława good dań.
0: Tak, możemy
1: przycisk,
0: sobie wejść w jego profil, wystarczy wstuknąć w imię i nazwisko.
1: Numer zweryfikowany. Muzyk, o 4, Bartoszka, Iława good dań, Iława good, Bartoszka, 34 litry. 4,9 ukośnik 5, poziom doświadczenia, ambasador, umiejętności kierowania pojazdem, dobre, 51 ocen ukośnik Y. Muzyk, obsługuje wszelkie imprezy, wesela i inne smiley wesoły, uśmiechnięty smiley wesoły i do pogadania prawie o wszystkim smiley wesoły.
0: Aha, no to...
1: Numer zweryfikowany. E-mail jest potwierdzony. Liczba znajomych na Facebooku, 2867. Deklaracja zaakceptowana.
2: Tak.
1: Zaoferowane, ostatnia wizyta, korek. Zaoferowane przejazdy, 189.
0: No,
1: ostatnia, dołączył ukośnika, zgłoś tego użytkownika, przycisk.
0: Także
1: Iława good dań, szukaj, przycisk grup.
0: Jest całkiem okej. Okay. Więc można wszystkiego się doszukać. Jak widać, te interfejsy są nawet całkiem podobne. Pewne rzeczy, no szczególnie w Androidzie robi się ciężko z tą godziną, ale tam prościej jakby wyświetla się ten profil. Mam wrażenie, że tam te ikony są takie bardziej intuicyjne. Tu się trzeba jednak trochę bardziej naklikać i poszukać, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Co jeszcze możemy pokazać? Jeszcze możemy
1: profil,
0: pokazać...
1: Przycisk, profil, szukaj, letter icon, przycisk.
0: Letter icon, to mnie interesuje, co to jest. To są prawdopodobnie... Tak, to jest nasza skrzynka odbiorcza.
1: Gotowe. Wiadomości. Zaznaczone. Powiadomienia. Przedstaw się. Pozostali użytkownicy wolą podróżować z osobami, o których wiedzą więcej.
0: No tak.
1: Pixel Simple Remove. Przycisk.
0: Tu mam przycisk, tak. No bardzo... To widać, że to wszystko z automatu jakoś nikomu się nie chciało opisywać tych różnych przycisków. Simple Remove.
1: Pixel Simple Remove.
0: Tak.
1: Przycisk.
0: Więc mogę to powiadomienie od razu wykasować.
1: Odebrane.
0: Czy jakieś
1: gotowe.
0: Wiadomości mam?
1: Wiadomości. Przycisk.
0: Bo mogę się na nie przełączyć.
1: Zaznaczone. Wiadomość. Powiadomienia. Nie masz obecnie żadnych wiadomości.
0: Nie, nie mam. No bo nie korzystałem z tej aplikacji tak praktycznie, więc nie mam tu możliwości, żeby jakieś wiadomości się pojawiły, no bo niby od kogo.
1: Powiadomienia. Gotowe. Przycisk.
0: Gotowe. Zamyka.
1: Profil. Przycisk.
0: To okienko.
1: Data. Miasto docelowe. Pixel. Miasto wyjazdowe. Lektorii. Szukaj. Nagłówek. Profil. Przycisk.
0: Profil. Jeszcze mamy to.
1: Profil. Profil. Nagłówek. Zamknij. Zaznaczone. O mnie. Ustawienia. Przycisk. Michał D. Poziom doświadczenia. Nowicjusz. Przycisk. Zobacz, jak inni widzą twój profil. Przycisk. Znak plus 48, 6,
0: no
1: 9,
0: tak, to jest
1: 5,
0: mój
1: 9,
0: numer
1: 1, 8, 8, 0, 3. Michał Małpa Dziwisz.net.
0: Mój e-mail.
1: Liczba znajomych na Facebooku. 558.
0: No, pana Bartosza nie przebije. Nie ma szans.
1: Edytuj profil. Przycisk.
2: Nie teraz,
1: preferencje.
2: Jeszcze nie teraz.
0: Tak.
1: Wybierz preferencję. Przycisk. Mój samochód. Przycisk.
0: No nie mam.
1: Dodaj samochód.
0: Dodaj
1: mogę samochód.
0: Dodać.
1: Mój samochód.
0: Ale
1: preferencje.
0: Właśnie,
1: przycisk.
0: Wybierz preferencję.
1: Profil. Przycisk wróć. Edytuj preferencje. Rozmowy. Bardzo lubię rozmawiać. Palenie? Dym papierosowy mi nie przeszkadza. Zwierzęta? Mogę zabrać pasażera ze zwierzęciem.
0: No, to akurat bardziej chodzi chyba o to, że na przykład no mi jako pasażerowi też, powiedzmy, zwierzęta nie przeszkadzają.
1: Muzyka? Muzyka to mój żywioł. Uśmiech.
0: No. I tu są, i tu mogę sobie to ustawiać. Ja może pokażę, jak na przykład
1: profil.
0: To zmienić. I czy mogę?
1: Palenie? Dym papierosowy
0: palenie
1: mi nie przeszkadza.
0: Na przykład. Palenie, dym papierosowy mi nie przeszkadza, ale klikam sobie w to.
1: Uwaga. Preferencje dotyczące palenia. Dym papierosowy mi nie przeszkadza. Przycisk. Zakaz palenia w samochodzie. Zależy od sytuacji. Anuluj. Przycisk.
0: Tak. I tu możemy sobie to przestawiać. Więc na przykład...
1: Zależy od sytuacji.
0: Zależy od sytuacji sobie zmienimy. Ciach.
1: Palenie. Zależy od sytuacji.
0: I...
1: Profil. Edytuj preferencje. Rozmowy. Bardzo lubię. Edytuj preferencje. Nagłówek. Profil. Profil.
0: Idzie tu, czy...
1: Rozmowy. Palenie. Zapisz preferencje.
0: Zapisz preferencje. Przycisk.
1: Zapisz preferencje. Profil. Nagłówek.
0: Tak. I z tego wszystkiego aż nam się podkład skończył. Tak sobie pogadaliśmy. No, ale jak widać działa, do wszystkiego można się dostać, można sobie wszystko wyszukać, wszelkiego rodzaju opcje. Czy coś jeszcze, Pawle, warto pokazać, bo ty te aplikacje znasz lepiej?
2: Ekran może nie tyle pokazać, co troszeczkę opowiedzieć. Na pewno warto wiedzieć, że po pierwsze, to co Michale już, to co, właśnie, a tak a propos.
0: No.
2: Czy u pana Bartosza znalazłeś preferencje?
0: Wiesz co? Nie. Nie widziałem u
2: żeby
0: niego.
2: Żeby jego preferencje były pokazane. To jest kwestia ciekawa, czy on tego nie wypełnił, czy po prostu tego
0: no właśnie,
2: nie widać.
0: To jest
2: nie,
0: pytanie.
2: Nie, powinno
0: to jest pytanie.
2: Być.
0: Zaraz,
2: jest...
0: spróbujmy tak. Się... Co, spróbujmy może jeszcze się dostać.
1: Profil, nagłówek,
0: przypuszczam,
1: zamknij,
0: że trzeba
1: przycisk,
0: tam będzie gdzieś zamknij, głębiej się
1: data, wyjazd po
0: dostać.
1: Miejsce. Szukaj, dokąd przycisk, ostatni, Iława Gdańsk, Iława Warszawa, Iława Gdańsk,
0: Iława Gdańsk, wejdźmy sobie jeszcze
1: jutro.
0: Raz w to.
1: 8, search podkreślenie, cart podkreślenie, pit to podkreślenie, search podkreślenie, Iława Gdańsk, 2, 20, miejsc, BBR, 150, możliwy obie, odjeżdżam, przycisk, max, liczba wizek, informacje, piacarem,
2: kolor, czar, piacarem,
0: czekaj, zaraz zobaczymy, obie,
1: możliwe, 150, BBR, miejsca, BBR, read, przycisk, BBR, read. 157 km, BBR, read, miejsca,
0: BBR, 150,
1: możliwy objazd, 15, odjeżdżam, punkt, przycisk.
0: Tu jest przycisk. Jeszcze jakiś nieopisany.
1: Max, dwie osoby, na tylnym siedzeniu. Liczba wizyt, 3. Informacje o kierowcy i samochodzie. Kiacarens. Kolor, czarny. Dopuszczalna wielkość Bartoszka.
0: Dobrze, wejdźmy Bartoszka. W profil tego... O, a teraz...
1: 34 litry. Przejdź do rezerwacji. Przejdź do rezerwacji. Sposób potwierdzenia. Automat. Zgłoś ten przejdź. Dołączył ukośnik. Ostatnio online. Oferty przejazd. Deklaracja za. Pixel jest... Hex. Liczba znajomych na Facebooku. Pixel Hex. Cicer.
0: E-mail z wersji. Pixel Hex. Numer. Pixel Hex.
1: Umiejętności. Poziom doświadczenia. BTN Expand. Wyrażony. 51. 4,9. 34 litry. Bartoszka. Bartoszka, Iława Gdańsk.
0: Jest.
1: Numer zweryfikowany. Muzyk, obsługuje wszelkie imprezy, wesela i inne smiley wesołe, uśmiechnięty smiley wesołe.
0: No tak.
1: Zaznaczone.
0: Czy tu mogę?
1: Numer zweryfikowany. Zaznaczone. Muzyk, 4,9 kosz. Bartoszka, 30. Bartoszka.
0: Szczerze mówiąc, nie widzę tu tych preferencji.
1: Numer jest potwierdzony. Liczba znajomych.
0: Czy tu mogę w coś wejść?
1: Liczba znajomych na...
0: Liczba znajomych na Facebooku.
1: Zaoferowa, ostatnia wizyta, wtorek. Dołączył
0: deklaracja na Facebooku.
1: Zgłoś tego użytkownika.
0: Nie. Nie widzę, nie widzę takich opcji. Nie widzę tego, żebym był w stanie odczytać te preferencje pana Bartosza, czy tam na przykład dotyczące palenia, czy...
1: Iława Gdańsk, Bartoszka,
0: czy nie ma nic przeciwko
1: Bartoszka,
0: temu,
1: 3,
0: czy ma, 4,
1: 9,
0: jak to wygląda.
1: Poziom doświadczenia, ambasador, umiejętności kierowania
0: jeszcze...
1: pojazdem, dobre, 51 ocen ukośnik Y.
0: Tu jeszcze może...
1: Zaznaczone, 4,9, ostatnie otrzymane oceny.
0: Nie.
1: Wojciech G., rewelacja.
0: Nie, tu się otwierają już...
2: To są oceny.
0: Tak, tu się otwierają oceny. Więc nie ma tych opcji, nie jestem w stanie tego odczytać z jego profilu.
2: A z drugiej strony ciekawe, czy ja mogę na Androidzie zrobić filtry, bo filtrów nie potrafiłem, nie widziałem u siebie.
3: Szukaj. Przejazdy.
2: Szukaj. I sprawdzimy sobie, czy te...
3: Szukaj. Step terminus. Szukaj. Przycisk. Step wyjazd po pole edycji. Data. Miasto docelowe. Pole. Skrzynka odbiorcza. Ostatnie wyszukiwania. Gliwice do Wrocław.
0: Aha.
3: Gliwice Wrocław. 23 lut 2008. Filtruj przycisk.
2: A jest.
0: Pole. Jest przycisk. Tak, są filtry.
3: Godzina 9.30.
2: Tak.
3: Filtruj przycisk.
2: No, co możemy przefiltrować?
3: Filtry wyszukiwania. Przyjdź wyżej. Filtry wyszukiwania. Data wyjazdu. 23 lutego 2018. Pole edycji.
2: Aha. Gdybyśmy ustawili jakieś tam, powiedzmy, nie ustawilibyśmy daty, to możemy stąd filtrować.
3: Wyjazd po. Godzina 5.00. Pole edycji.
2: Tu możemy godzinę.
3: Miejsc. Step permit. 1. Cena. 20 zł. 26 zł. Slider.
0: Aha. Tu możemy zmieniać.
2: Obawiam się, że ten slider może być niedostępny.
3: Potwierdzenie automatyczne. Był. Przyłącz. Pokaż tylko kierowców ze zdjęciami. Był. Przyłącz. Zastosuj filtry. Przycisk. Był. Potwierdzenie automatyczne.
0: A co z tym suwakiem?
2: Wyłącz.
3: Slider. 26 zł. 20 zł. Liter.
0: Od, to jest jakby od do.
3: 26 zł. 20 zł.
2: Tak. 20 zł. Tylko on.
0: Tylko on też nie jest do końca dostępny.
3: 20, 20 zł. 20 zł.
2: Chyba, że on idzie w górę.
3: 26 zł. Liter.
2: Tak, on jest niedostępny.
0: On jest niedostępny. No. Automatyczny liter. Gdyby tak połączyć, gdyby tak podejrzewam, połączyć iOS-a z Androidem, to byśmy pewnie uzyskali tak, w pełni dostępną aplikację.
2: Ale to tak. W wielu sytuacjach tak myślę jest. Może jest też tak, Michale, że po prostu na tej trasie nie ma przejazdów, które byłyby droższe niż te 26 zł.
0: Też możliwe, może tak to, może i tak to działać.
2: Po prostu w takich cenach oscylują te przejazdy między Gliwicami a Wrocławiem.
0: Mhm, no jasne. Rozumiem.
2: Więc na pewno o czym warto wspomnieć, to że aplikacja pozwala nam ustawić sobie powiadomienie. Jeżeli nie ma w tym momencie przejazdu o interesujących nas parametrach, to może się jeszcze pojawi.
0: Tak.
2: No nie ukrywam, że jest trudno to trochę planować.
0: Zresztą to nawet było, kiedy wyszukiwałem jakąś tam trasę właśnie z Iławy do Warszawy i że w danym momencie nie było, to miałem tam taką możliwość ustawienia sobie tego powiadomienia.
2: Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, strona BlaBlaCar jest, również istnieje, blablacar.com i jest bardzo dostępna. Tam nawet właśnie zaimplementowano, z tego co widziałem, jakąś arię podstawową, jakieś skip linki, więc troszeczkę chociaż o tej dostępności się przyłożono, a całą stronę da się obsłużyć. Ma przyciski rozwijane jako menu, kalendarz się pięknie wysuwa na dole strony jak powinien. Można wybrać z niego
0: no właśnie,
2: datę.
0: No właśnie, wiesz, trochę z tym wysuwanym kalendarzem, to jeżeli tam nie jest prawidłowo zaimplementowana aria, to jest problem, bo czasem, jeżeli ktoś o tym nie wie, to się nawet nie zorientuje, że ten kalendarz mu się wysunął. To tak trochę...
2: Znaczy, ja jestem przyzwyczajony, no ja też już, w ten sposób
0: wiesz,
2: robi.
0: Ja więc... już też, ale początkowo dla mnie to było dość mocne zaskoczenie. Tak. Zaraz, ale ja tu coś nacisnąłem i gdzie jest ten kalendarz? Tak, okazuje się, że po prostu trzeba być czujnym, bo kalendarz wypełzł na dole.
2: No tak. Natomiast można wszystko znaleźć, można do wszystkiego się doszukać, więc jeżeli ktoś nie jest przekonany do aplikacji mobilnych, to z BlaBlaCara może korzystać za pomocą strony. Ponadto, jeżeli z jakichś przyczyn jest to jeszcze Symbian na przykład, bo jest takich trochę jeszcze osób, to serwis oferuje powiadomienia SMS-em o różnych zdarzeniach, więc można sobie skonfigurować powiadomienia SMS-em o tym, co się dzieje z naszym przejazdem albo o jakichś znalezionych przejazdach.
0: No to super, to rzeczywiście może być przydatne, co niektórym bardziej konserwatywnym, jeżeli chodzi o technologie mobilne. Mamy to tak już tu ze smartfonami i tak dalej, no ale rzeczywiście są jeszcze użytkownicy, którzy telefony z klawiaturą preferują ponad wszystko. I się nie chcą rozstawać z Symbianami.
2: No tak.
0: No, ich prawo.
2: Okay.
0: I możliwości, no i możliwości są.
2: Chyba?
0: Tak. I to tak, tyle, tak. Myślę, że...
2: To w zasadzie chyba tyle, co chcieliśmy powiedzieć. Ja może jeszcze wspomnę tylko, że carpooling to nie tylko BlaBlaCar. I tak naprawdę BlaBlaCar, no to tak w sumie dobrze, że on się rozgościł na tym polskim rynku, ale wiele państw ma jakieś swoje, mniej lub bardziej lokalne aplikacje do carsharingu, nie, carsharing to jest znowu coś innego, bo to jest wypożyczanie samochodów miejskich, ale do carpoolingu. I na przykład w Słowenii, w której byłem w ostatnim tygodniu, istnieje taka lokalna aplikacja Prevoz i to jest bardziej popularne niż BlaBlaCar do takich typowo przejazdów po Słowenii, więc też warto się rozglądać, co w danym kraju, jeżeli podróżuje się za granicą, jest popularne. U nas na przykład Janosik, twórcy tej nawigacji Janosik, tej takiej słynnej z audioradarem, że tam są na bieżąco pokazywane sytuacje na drogach, czy są fotoradary i gdzie, i jakieś możliwość kontaktu z innymi kierowcami na drodze, oni stworzyli coś, co się nazywa Janosik TLS, czyli Janosik Tanie Linie Samochodowe, i to jest taka polska odpowiedź na BlaBlaCar. Jest taka aplikacja, można sobie wyszukać i te przejazdy się znają. Jest też parę takich polskich serwisów, na przykład dojeźdź.pl, zdaje się też bytheway.pl. Ale taką kopalnią też informacji o przejazdach jest Facebook. Jest sporo grup carpoolingowych, grup z przejazdami. Jeżeli wpiszecie nazwy dwóch miast w wyszukiwarkę Facebooka i przełączycie na grupy, to bardzo często znajdziecie po prostu przejazdy, które ktoś oferuje w ramach grupy facebookowej. Wiadomo, no poziom bezpieczeństwa jest wtedy dużo mniejszy, bo BlaBlaCar, Facebook nie odpowiada za wiarygodność różnych tam danych oraz transakcji.
0: Nie ma żadnej weryfikacji też tak naprawdę.
2: Tak. Ale jest to też popularne i nawet na Androida jest taka aplikacja podróż grupowa czy przejazd grupowy, gdzie ktoś zaprogramował chyba z 300 czy ileś takich grup polskich do przejazdów i w takim w miarę nawet wygodnym interfejsie można sobie przeglądać przejazdy w różne miejsca, które ktoś zamieścił w grupach facebookowych. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że carpooling to nie są tylko podróże długodystansowe. Carpooling też z powodzeniem sprawdza się, jeżeli na przykład podróżujemy każdego dnia do pracy, czy na uczelnię, czy mamy potrzebę gdzieś przejechać z jednego miejsca w drugie w mieście, to też istnieją serwisy do tego, żeby kierowcę do takiego zlecenia znaleźć. I tak na przykład właśnie chyba By The Way oferuje coś takiego. Oferuje na przykład In One Car. To jest taka też gdzieś z zagranicy pochodząca usługa, która połączyła się z naszym Oto Dojazd. Tylko to jest typowo nastawione na regularne dojazdy, więc musimy wprowadzić nasz albo grafik, albo jakiś harmonogram. I wtedy nam dopasuje osobę, która na tej samej trasie, co my, jeździ. Powiem więcej, jest kilka firm, które z nimi współpracują, że możesz znaleźć sobie kolegę z pracy albo koleżankę, którzy jadą na tej samej trasie i po prostu z nimi umówić w ramach jednej firmy. Nawet ostatnio znalazłem platformę, nazywa się to Mokoloko chyba. I to jest znowu dla osób, które pracują w Mordorze warszawskim. I tam też można...
0: No tak, no tam to...
2: Tam też można znaleźć dojazd.
0: No tak.
2: Więc...
0: Jest tych aplikacji całkiem sporo i to rzeczywiście jest całkiem ciekawy trend. Oczywiście no, ludzie, którzy gdzieś tam się obawiają takich różnych nowości, no to mogą być podejrzliwi cokolwiek, no ale po to są też te systemy ocen i rekomendacji, recenzji, żeby jednak było mniej więcej przynajmniej wiadomo, na podróż, z kim się decydujemy.
2: Dokładnie. No i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. I tak podobnie jak przy couchsurfingu zalecamy ostrożność, ale też ja osobiście zachęcam do tego, żeby próbować podróżować, zwłaszcza, że
0: ostrożność,
2: z miejsca
0: wyjedziemy
2: i na miejsce dotrzemy. Dokładnie. A można przy okazji poznać wiele fantastycznych osób. Może taniej gdzieś przepodróżować, przetransportować się z jakimś większym bagażem na przykład, albo ogólnie z miejsca A do miejsca B, bo może ktoś będzie akurat jechał z adresu pod adres, może rzadko się to pewnie będzie zdarzać, ale myślę, że gdzieś w okolicach, z okolicy do okolicy jest taka szansa. No też drugi człowiek to jest drugi człowiek, więc zawsze łatwiej jest coś wynegocjować w niektórych sytuacjach, jakieś preferencyjne warunki dojazdu.
0: Dokładnie. A zatem dziękuję Ci bardzo, Pawle, za udział w dzisiejszej audycji.
2: I ja również dziękuję.
0: Ja przypominam, że rozmawialiśmy na temat aplikacji BlaBlaCar. Prezentowaliśmy ją zarówno na Androida, jak i na iOS-a. Wspólnie z Pawłem Masarczykiem miałem okazję to dziś uczynić. Ja nazywam się Michał Dziwisz, dziękuję również za uwagę. Do usłyszenia w następnym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Cześć!
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Dziś na prośbę mojego kolegi, który stwierdził, że ponoć się na tym znam, się okaże, czy się na tym znam, zaprezentuję Mobile Speak na platformę Symbian 3 RD wersję 3.61. Od razu powiem, że zbyt wielkich zmian w niej nie ma. Oczywiście gdzieś miały być jakieś słowniki i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ja tego nie widzę, ale jest jedna duża zmiana, mianowicie została wprowadzona obsługa internetu i zostało to zrobione całkiem przyzwoicie, co później postaram się pokazać. Zacznę może od instalacji MobileSpeaka. MobileSpeak po zainstalowaniu w telefonie robi swój główny folder w menu, w głównym menu o nazwie MobileSpeak, I w tym folderze mamy takie skróty jak wyłącz mobile speak, konfiguruj mobile speak, uruchom mobile speak, wyłącz mobile magnifier, uruchom mobile magnifier. To nawet jest chyba taka kolejność, udało mi się. Ja u siebie to zmieniam. I to wygląda tak. Żeby było w kolejności, czyli uruchom mobile speak, wyłącz mobile speak, konfiguruj mobile speak, uruchom mobile magnifier, wyłącz mobile magnifier. To na razie tyle z tej kwestii. I tak, mobile speak jak do tej pory zawsze było, mówi głosem speaka, readboarda, bądź teraz Jana, jak to woli, w trzech osobach. Ponadto mówi głosem Nokia TTS, w zależności jaki ten głos w aparacie posiadamy, możemy go wykorzystać. Mówi również syntezatorami Loquendo, czyli Zosią i Krzysztofem. I tu jest największe rozczarowanie, jeśli o mnie chodzi, bo te syntezatory są według mnie oczywiście tragiczne. Zacznijmy od początku, czyli od opcji mobile speaka. Czyli ja sobie skrócę drogę. I tutaj mamy trzy profile do wyboru. Mianowicie profil normalny, początkujący, nawet aktywny i zaawansowany. I te trzy profile, każdy z tych profili może mieć odrębne ustawienia. Na przykład w profilu normalnym może być, że oznajmianie jest na poziomie niskim, na początkującym jest na poziomie wysokim, a na zaawansowanym jest na poziomie użytkownika, co też jest do wyboru. I wejdźmy sobie na przykład w profil początkujący. Wchodzimy klawiszem F1. Uaktywnij, dostosuj, zarejestruj pod menu. Tutaj mamy do wyboru Mobile Speak oraz Mobile Magnifier. Jeśli wejdziemy w Mobile Speak, jeśli wejdziemy w Mobile Speak, wówczas mamy głosy do wyboru. I przywróć ustawienia domyślne, Braille, pomoc, informacje. Pierwsza rzecz, jaką powinienem zrobić, a oczywiście jej nie zrobiłem, to powinienem zwolnić mowę. Ja oczywiście później będę mówił o tych skrótach, jakie teraz używam. O, może tak zrobimy. Kolejna opcja. A, to już wszystko. No to wejdziemy sobie w przystosuj. Mamy tutaj 5 zakładek. I tak, nazwa profilu początkujący. Nazwa może być dowolna. Jeśli teraz bym nacisnął przycisk wybierz, wprowadziłbym sobie nazwę kukuryku. Też może być, a dlaczego nie? Skróty klawiszowe włączone. Skróty klawiszowe włączone. Echo klawiatury, znaki i słowa. Echo klawiatury, znaki i słowa. Tu się trochę zatrzymam. Oczywiście mamy do wyboru znaki, słowa, brak. Dlaczego znaki i słowa? Gdyż bardzo się to przydaje przy pisaniu metodą T9. Jeśli mamy echo klawiatury ustawione na słowa, wówczas nie wiemy tak naprawdę, co wpisujemy. Jeżeli wpisujemy mama, wpiszemy 6, 2 i on może sobie coś tam wymyślił, na przykład na, a my o tym nie wiemy. A jeśli mamy ustawione znaki i słowa, to od razu wiemy, jak to słowo się, że tak powiem, kształtuje. Profil audio normalny. Tutaj, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, do czego jest ta opcja. To znaczy, o ile dwa profile rozumiem, o tyle trzech pozostałych niekoniecznie. Wejdziemy tutaj.
6: Profil audio normalny 4/14.
5: I tutaj mamy profil audio normalny. Normalny jeden z płci. Zestaw słuchawkowy. I
6: użytkownika
5: 1.
6: Użytkownika 2. Użytkownika 3.
5: I użytkownika 3. I tych trzech profili nie bardzo rozumiem ich, ich zastosowania.
6: Normalny jeden z.
5: Bo jeśli wybierzemy zestaw słuchawkowy, to słychać, że głos nam się troszeczkę zmienił. Przepraszam. Wróćmy do normalnego. Głośność, no to wiadomo.
6: Wysokość,
5: jeśli chodzi o Spika bądź Krzysztofa, Zosię i Nokia TTS, także nie działa.
6: Tempo,
5: też wiadomo.
6: Głos
5: polisch, tudzież polisz, jak kto woli. Za chwilę przejdziemy do innych głosów.
6: Oznajmianie wysoki.
5: Tutaj mamy do wyboru.
6: Oznajmianie wysoki 2/4 zaznaczone przycisk.
5: Normalny.
6: Wysoki 2/4 zaznaczone. Niski 3/4. Użytkownik.
5: I użytkownik.
6: Ogólne 1 z. Interpunkcja brak.
5: Interpunkcja brak. Mamy do wyboru nieco wszystko.
6: Cichy podczas rozmowy włączone 11.
5: Cichy podczas rozmowy włączone. To jest opcja, która, jeśli nie jest zaznaczona, wybieramy numer, do którego chcemy dzwonić. Wówczas MobileSpeak nam mówi, telefonuje numer XXXX. Uwaga, przekazywanie połączeń aktywne XXXX. I tak naprawdę czasami jest tak, że nie słyszymy pierwszego sygnału, kiedy dzwonimy.
6: Automatyczne uruchamianie MobileSpeak włączone 12.
5: Kolejna opcja, automatyczne uruchamianie MobileSpeak włączone. Tutaj, jeśli ta opcja jest zaznaczona, to nieważne, czy ostatnio korzystaliśmy z Toxa, czy z MobileSpeaka, jeśli opcja automatycznego uruchamiania jest włączona, zawsze uruchomi się MobileSpeak. Oczywiście możemy zrobić tak, że tą opcję odznaczamy i ja tak mam zrobione. Na profilu normalnym mam tą opcję wyłączoną, na profilu początkującym mam opcję włączoną. Jeśli chcę, aby MobileSpeak odezwał mi się po restarcie telefonu, wówczas muszę być na profilu początkującym. Jeśli nie chcę, przechodzę na profil normalny.
6: Głośność podczas dzwonienia 13/14.
5: Głośność podczas dzwonienia. MobileSpeak, kolejna rzecz, to już chyba było w wersji 3.40, o ile pamiętam. Można korzystać z mowy podczas wykonywania połączenia, ale nie przy pomocy Spika, jak to było w Symbianie drugim, tylko przy pomocy Nokii TTS. Jedni to lubią, drudzy nie. Zdania są podzielone. Ja generalnie sobie radzę, tylko jest to dość wolne rozwiązanie. Nie wolne w kwestii mowy, tylko wolne w kwestii reakcji na polecenia.
6: Głos podczas dzwonienia Nokia 4.
5: Głos podczas dzwonienia Nokia. Tutaj mamy do wyboru Nokia i Nokia HQ, czyli te głosy takie ładne. Polskiego chyba nie ma żadnego takiego z tych Nokia HQ. To jest pierwsza zakładka ogólne. Zaawansowane. Powitanie włączone. MobileSpeak, jeśli startuje, odgrywa dźwięk przed wpisaniem kodu PIN. I tutaj sobie zaznaczamy, czy ten dźwięk ma być, czy go nie ma być. Czytaj cały tekst włączone. Jeśli uruchomimy notatkę, jakąkolwiek, wówczas ona będzie automatycznie czytana, że tak powiem, od góry do dołu.
6: Wycisz
5: przy zablokowanej klawiaturze włączone, no to chyba nie muszę tłumaczyć. Jeśli mamy zablokowaną klawiaturę i wciśniemy na przykład 2, to on nam będzie mówił jakieś tam coś tam. A jeśli ta opcja jest zaznaczona, wówczas przy zablokowaniu klawiatury MobileSpeak się wycisza.
6: Znacznik dużych małych liter łączone 400.
5: Znacznik dużych małych liter, czyli jeśli piszemy, to mówi nam duże A, małe litery. Jeśli piszemy metodą T9, mówi nam automatyczne, przepraszam, mówi automatyczne i małe w ten sposób, a jeśli piszemy T9, mówi automatyczne, przewidywany, małe litery przewidywany w ten sposób.
6: Czytaj skasowany znak łączony.
5: Czytaj skasowany znak, no tego myślę nie muszę tłumaczyć.
6: Cichy podczas wybierania wyłączone 6 zderzeń.
5: Cichy podczas, to jest słynny, to mówiłem kiedyś w podcaście o Nokii 6120, mówiąc po polskiemu, że tak powiem, silent chwilę dialing. Opcja, o której nikt nie wiedział, do czego jest. Generalnie chodzi o to, że jeśli muszę się wyłączone, jeśli opcja jest wyłączona, wówczas, kiedy przejdziemy sobie na okienko główne i wciśniemy
6: 2,
5: 3, 6, 5 na przykład, wówczas te klawisze, które wciskamy, są wypowiadane. Wróćmy sobie do konfiguruj. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wówczas klawisze, które wciskamy podczas dzwonienia, są wypowiadane. Jeśli jest włączona, wówczas Mobile Speak nie mówi nic.
6: Dopuszczaj
5: skróty klawiszowe, gdy wyciszony. To jeśli zablokujemy klawiaturę i chcemy sobie zgłośnić mowę, a później odblokować klawiaturę, to jesteśmy w stanie to zrobić.
6: Dyskretny tryb edycji gwiazdka 8 zderzeń.
5: To się przydaje na przykład przy konfiguracji kont e-mail w sumie. Jak mamy wpisać hasło użytkowników i tak dalej i nie jesteśmy za bardzo pewni klawiatury, czy tam coś się wpisało, czy są polskie litery, czy ich nie ma. Wówczas gdybyśmy wpisali na przykład 3 razy 3, to by było E albo F, w zależności od układu klawiatury. I tutaj nam Mobile Speak to powie, a tak powiedziałby gwiazdkę. Mamy do wyboru
6: dyskretny, 8 dyskretny tryb edycji, gwiazdka 2 z 3 zaznaczone, przycisk, ostatni znak, 3 z 3.
5: Ostatni znak,
6: brak 1
5: i brak.
6: OK. Zmień przypisanie klawisza edycji włączone.
5: Zmień przypisanie klawisza edycji włączone. Tutaj rzecz tyczy się telefonów, które nie posiadają tak zwanego ołówka, tak jak jest to w moim przypadku, czyli w przypadku Nokii 6120. I tutaj za ołówek, że tak powiem, robi klawisz aparatu. Znajduje się on w Nokii 6120 na prawej ściance. I o ile telefon trzymam w prawej ręce, to jeszcze jako tako da się to wykonywać, ale jest to mało wygodne i przyznam się szczerze, rozwiązanie Toxa jakoś bardziej mi przypadło do gustu.
6: Przetwarzanie liczb pojedynczy.
5: Przetwarzanie liczb pojedynczy to wiadomo.
6: Przetwarzanie
5: pary.
6: Trójki.
5: Syntezator mowy. Czyli będziemy mieli plus 48 miliardów. 900 tam ileś tam milionów i tak dalej, i tak dalej. Ja tu mam pojedynczy, mówimy plus 4, 8, 6, 9, 3, 3, 2 i tak dalej.
6: Zaawansowane dwa zblęć przetrwane. Oznajmianie użytkownika, 3 zblęć numerowanie, list tak 1 z 15.
5: Tutaj ja może nie będę dokładnie omawiał tych oznajmiań użytkownika. Chodzi o to, że chcemy sobie tak ustawić Mobile Speaker, że na przykład numerowanie listy ma nam mówić, a ma nam nie mówić przypisania klawiszy, czyli tego przycisk 1 opcję, przycisk 2 wyjść. I tutaj w tym miejscu właśnie mamy
6: numerowanie zakładek, tak 2 z 15.
5: 15 pozycji, które sobie ustawiamy i w pierwszej zakładce wtedy w ogólnych musimy sobie wybrać oznajmienie użytkownika. Czwarta zakładka to jest Braille, gdzie tutaj, że tak powiem, nie pogadamy, gdyż żadnych urządzeń brajlowskich nie posiadam. I
6: powiększenie.
5: Tutaj też nie pogadamy, gdyż jestem od urodzenia niewidomy i o powiększeniu pojęcia zielonego nie mam. Ale opcji jest tutaj trochę, także myślę, że jest to jakoś tam konfigurowalne i może być przydatne dla słabowidzących użytkowników. Oczywiście... Wychodzimy z klawiszem F1.
6: Plus okno Szczecin, przycisk 1, zegar, przycisk 2, nowy SMS.
5: Mobile Speak posiada swoje gorące klawisze, skróty klawiszowe, może tak. Ale jest z tym jeden problem, mianowicie nie możemy być w okienku głównym, jeśli chcemy korzystać z tych klawiszy. To znaczy, da się z nich korzystać, ale...
6: Głośność 7, 3, przycisk 1,
5: głośność 7 i 3, a chciałem zrobić głośność 8, gdzie będąc na przykład w kontaktach...
6: Przycisk 1, zegar, przycisk 2, nowy SMS.
5: No, mogę postępować w ten sposób. Wciskam klawisz aparatu. 2. Jeszcze raz 2. I mamy głośność 4, trochę cicho. Teraz 3. Głośność 7. I teraz omówimy kolejno klawisze. Ja pozostanę przy ołówku, chociaż w moim przypadku nie jest to ołówek, no ale tak już się utarło, także jeśli mówię o ołówku, mówię o klawiszu edycji bądź o klawiszu aparatu, jeśli ktoś ma do czynienia z Nokią 6120. I tak, ołówek 1, literuj słowo pod kursorem, ołówek 2, ciszej.
6: Głośność 6.
5: Ołówek 3.
6: Głośność 7.
5: Głośniej. Ołówek 4.
6: Tempo 4.
5: Tempo. Zmniejszamy. Ołówek 5.
6: Tempo 5.
5: Tempo zwiększamy. Ołówek 6.
6: Oznajmienie niski.
5: Oznajmienie niski.
6: Entitost Marta.
5: O, przepraszam. Za wysoki.
6: Oznajmienie.
5: Użytkownika. Tutaj za długo się zastanawiam, tak.
6: Oznajmienie normalny.
5: Normalny.
6: Oznajmienie wysoki.
5: Oznajmienie wysoki. To jest 6. 7 mamy.
6: Interpunkcja nieco.
5: Interpunkcja nieco. Jeszcze raz 7.
6: Interpunkcja,
5: interpunkcja wszystko.
6: Wszystko.
5: I zrobimy sobie brak.
6: Interpunkcja brak.
5: 8.
6: Echo klawiatury. Echo klawiatury znaki. Echo klawiatury słowa. Echo klawiatury znaki i słowa.
5: Oczywiście uzyskałem ten efekt poprzez jednokrotne naciśnięcie ołówka i wciskanie w drobnych odstępach klawisza 8. Ołówek 9.
6: 11, 10, 20, 4, 0, 7, 2008.
5: Czas i data. Ołówek 0.
6: Wyciszenie tak.
5: Wyciszenie tak. Znowu ołówek 0.
6: Wyciszenie nie.
5: Wyciszenie nie. Ołówek gwiazdka.
6: Wyciszenie nie.
5: Powtórz ostatni fragment. Do 5 elementów. Czego nie ma TOX. To się bardzo przydaje.
6: Wyciszenie tak.
5: Jeszcze wcześniej.
6: 11, 10,
5: jeszcze wcześniej.
6: Echo klawiatury znaki i słowa.
5: Jeszcze wcześniej.
6: Echo klawiatury słowa.
5: O właśnie, tak to działa.
6: Wyciszenie nie.
5: I z powrotem do 5 elementów, czyli coś, jeżeli nam umknęło, możemy spokojnie tym ołówkiem i gwiazdką sobie doczytać.
6: Przecinek brak odpowiedników, skasowano przecinek Litost Marta 1, skasowano ENS, plus okno Szczecin, przycisk 1,
5: troszkę się.
6: Okno 1 z 2, 112, 1, 107, 10, przycisk
5: ołówek
6: 1,
5: i przycisk. Kratka.
6: Tryb liter 112, 1, 107, 10, 3, przycisk 1, opcje, przycisk.
5: To jest, odczytaj cały ekran. Ołówek F1.
6: poziom materii 3 kreski, poziom sygnału 7 kreski 6 plus.
5: To jest stan baterii i sygnał sieci. A ołówek F2 to jest okno konfiguracji Mobile Speak, czyli to okienko, w którym byliśmy przed chwilą. I teraz ołówek strzałka do góry. To tutaj nam nic nie powie, bo nie ma tekstu. To jest czytaj linię do góry. O, analogicznie ołówek strzałka w dół. Czytaj linię w dół. Jeśli dla kogoś to jest za trudne, można przytrzymać klawisz ołówka.
6: Tryb pomocy tak.
5: No i na przykład wciskamy sobie ołówek.
6: Przycisk edytuj plus joystick w dół, przenosz kursor i odczytuje następną linię tekstu.
5: O, właśnie. Pięknie to ujął. Edytuj joystick w prawo na przykład.
6: Edytuj plus joystick w prawo, przenosz kursor i odczytuje następny wyraz w tekście.
5: Analogicznie joystick w lewo. Na przykład... O, tryb pomocy nam się sam wyłączył. To jest właśnie Mobile Speak, który czasami wie, czego nam... On wie lepiej, czego nam potrzeba. Także... To jest troszeczkę...
6: Przycisk edytuj plus prawy przycisk funkcyjny, otwórz okno konfiguracji mobile speak.
5: Tak, to o czym co mówiłem. On czasami wie lepiej, czego nam potrzeba i to jest troszeczkę irytujące.
6: Tryb pomocy nie...
5: No właśnie. Sam się wyłączył, ja go nie włączyłem. Po prostu stwierdził, że ja już się nauczyłem i tak.
6: Plus okno Szczecin,
5: to wygląda.
6: Jeden,
5: tak mniej więcej wygląda
6: nowy SMS.
5: Obsługa.
6: Menu okno Mobile Speak 2.10.
5: Mobile Speaka. Teraz pokażemy na przykład oznajmianie.
6: Oznajmianie niski.
5: Niski. Czyli przemieszczając się po menu mojego aparatu.
6: Aplikacje, wiadomości, rejestr, ustawienia, organizator, multime, internet, kontakty.
5: Kontakty. Będziemy słyszeć tylko same elementy. Nic poza tym. Jeśli włączymy oznajmianie.
6: Oznajmianie użytkownika.
5: Użytkownika. Wówczas będziemy słyszeć to, co sobie tak naprawdę ustawimy w okienku konfiguracji Mobile Speak. Bardzo fajna opcja, tego nie ma TOX. Jeśli sobie wybierzemy
6: oznajmienie
5: normalny, tutaj mamy TOX-a, ale wyjdźmy sobie o do plusa, wejdźmy jeszcze raz do menu. Oj, za dużo. Aha, i tutaj w poziomie normalnym, poziomie oznajmienia normalnym nam czyta, jakie mamy przyciski pod F1 i F2, co one robią.
6: Mobile speak, aplikacje, wiadomości, rejestr, ustawienia, organizator.
5: I proszę zauważyć, że jedna rzecz się poprawiła, według mnie. Chociaż nie wiem, czy ja bardziej chcę, żeby ona się poprawiła, czy ona faktycznie się poprawiła. A mianowicie czas reakcji na polecenia.
6: Multimedia, internet, kontakty, talk samples, mobile speak.
5: Oczywiście nie jest to to, co było w Symbianach 2 drugiej edycji, gdzie Mobile Speak zapierniczał, że się tak wyrażę. Bardzo szybko. Ale jest lepiej. Jest to porównywalne do TOX-a z Symbiana 2 edycji. Może tak. Oczywiście TOX jest szybszy, ale... Idzie to w dobrym kierunku i oby tak dalej.
6: Wiadomości.
5: Wiadomości.
6: Rejestr.
5: I tak dalej, i tak dalej.
6: Ustawienia.
5: I wróćmy sobie do oznajmiania.
6: Oznajmianie wysoki.
5: Wysokiego, czyli TOX 6. Czyli, przepraszam, ołówek 6. Tak to jest, jak się dwóch skin liderów używa.
6: Organizator 7/10. Multimedia 8/10. Internet 9/10.
5: Mobile Speak ma... taką wadę troszeczkę, że...
6: Plus okno Szczecin, przycisk 1, zegar, przycisk 2, no.
5: Ja to postaram się pokazać, czyli tak. Wejdę do menu, spróbuję zrobić coś szybko. I teraz powiem, co zrobię, a później to zrobię, żeby nie kombinować za nadto. Wyjdę z menu do okienka głównego i nacisnę strzałkę do góry, gdzie mam przypisany skrót do Active File, do menedżera plików. I zobaczymy, co zrobi Mobile Speak.

0: bo on to... I tutaj się przydaje właśnie tryb oznajmienia niski, gdzie on mówi mało i wtedy najmniej się przycina w związku z tym. Także jeśli już znamy ten telefon, to możemy spokojnie... Zresztą, żeby za dużo nie mówić. Oznajmienie niski i robimy to samo. Czyli F2 do plusa i strzałka do góry. No na Szczecinie się troszeczkę przyciął, ale generalnie jest lepiej niż przy oznajmianiu wysoki, które ja i tak używam z przyzwyczajenia, bardziej nie wiem, generalnie tak się przyzwyczaiłem. Tutaj mamy active file. I tak. Teraz pokażemy głosy. Czyli wyjdziemy z Active File. Przejdziemy sobie do okna konfiguracji Mobile Speak. No.
1: O właśnie.
0: Początkujący, który mamy aktywny. Dostosuj. I poszukamy sobie głosu. Głos mamy Polish, czyli Nokia to jest.
1: Nokia.
0: Tak wygląda. Irytujące są te pauzy, ale niestety to tak, patrząc na pecety, Windows też tak ma niestety, że robi takie pauzy dziwne, sam z siebie, nie wiadomo dlaczego. I tutaj właśnie też podobnie zachowuje się Nokia TTS. Ale generalnie da się na tym pracować. Zaletą tego głosu jest to, że jeśli teraz wejdziemy w dzwonki, no to nie, dobrze, że go nie będę słuchał, bo uaktywnij, przystosuj, to już zrobimy na pamięć dźwięk dzwonka. Dobrze. Dobrze. I teraz mogę... O, się zdziwiłem, bo kiedyś mogłem sobie spokojnie... O, mogę dalej. Że mam i to, mam mowę, nie muszę jej wyciszać. Gra mi dzwonek. Tak, dalej to tak działa. Że on się przyciął na początku. Dobrze, to może nie będę tutaj katował słuchaczy tego podcastu dzwonkami. I przejdę sobie do okienka konfiguracji Mobile Speak. Początkujący. Przystosuj. Dobrze. Jest to bardzo wolne rozwiązanie. Tak, ale tak samo zachowuje się to pod toksem, także to bardziej wina syntezy niż samego Schneidera. A, głos bym chciał. Dobrze. I nasunął mi się jeden skrót, o którym niestety nie powiedziałem, bo zapomniałem. A mianowicie... No, ołówek, klawisz C.
2: Profil zaawansowany.
0: Witamy panią Zosię.

0: proszę Państwa, pani Zosia jest chyba największą porażką, z jaką się spotkałem w ostatnim czasie. Mianowicie próbki tego syntezatora, jakie słuchałem jakiś czas temu już, brzmiały wręcz rewelacyjnie. Okazało się, że w realu nie jest już tak fajnie. Brzmi to tak.
1: Wiadomości.
0: Mogę tutaj oczywiście zrobić głośniej.
1: Głośność 9.
0: I robi się mały przestęp, że tak powiem. Mogę zrobić wolniej, bo szybciej ta pani nie potrafi mówić.
1: Tempo 1.
0: Tempo 0.
1: Tempo 0.
0: I tak to wygląda.
1: Rejestr. Ustawienia. Organizator. Multimedia. Internet. Kontakty. Talk some person zones. Mobile sterek. Aplikacje.
0: Aplikacje, na przykład.
1: Wiadomości.
0: Wiadomości.
1: Rejestr.
0: No to, żeby nie być gołosłownym, to spróbuję.
1: Plus Szczecin.
0: Napisać coś przy pomocy pani Zosi.
1: Wiadomo. SMS do...
0: Oprz. O, i tu pani Zosia mi nic nie chce powiedzieć. Obraziła się.
1: Wiadomo. SMS, okno, 160 nawias otwierający, 1 nawias zamykający, typ liter, automatyczny, przewidywany. Przycisk 1, opcje, przycisk 2, zamknij.
0: No i właśnie, nie dość, że jest to dość wolna mowa, to jeszcze dochodzą te pauzy. Jeszcze dochodzi taki dźwięk pogniecionej kasety, gdzie dla mnie totalnie to dyskryminuje ten syntezator i ja osobiście go bym nie polecił. Oczywiście to jest moje zdanie, komuś się może podobać i ma do tego pełne prawo, ale ja jestem rozczarowany bardzo tą syntezą. No to może przejdziemy sobie na tryb liter normalny.
1: Małe litery, przewidywalne, automatyczne. Teraz.
0: Teraz zmienimy jeszcze echo klawiatury.
1: Echo klawiatury, znaki i słowa.
0: Teraz.
1: Spacja. P. I. P. S. Piszemy.
0: Wiadomość testowa.
1: I. A. B. O. M. O. Też. Cie. Wiadomość. T. T. O.
0: Testową. Kropka.
1: Kropka.
0: I właśnie MobileSpeak ma takie coś, że nie robi, nie przeczyta nam tego wyrazu, kiedy naciśniemy kropkę. Jeśli naciśniemy spację,
1: testową,
0: dopiero się dowiemy, czy wyraz został napisany dobrze, jeśli nie jesteśmy pewni.
1: Spacja.
0: Tak to wygląda. A teraz analogicznie, żeby z tego nie wychodzić, przejdziemy sobie na...
1: Zamknij wiadomość, dwukropek.
0: A, nie tak.
1: Teraz piszemy wiadomość.
0: Dobrze. Włączymy okno konfiguracji MobileSpeak.
1: Konfiguruj mobile sterek. Normalny. Początkujący.
0: Zaawansowany.
1: Aktywny. Uaktywni. Dostosuj. Ogólny. Nazwa.
0: To chyba będzie tyle.
1: Tempo.
0: Tempo.
1: Głos. Zosia 38. Głos. Krzysztof 33.
0: I tutaj włączymy pana Krzysztofa.
2: Ogólny głos Krzysztof 33.
0: I teraz wrócimy do wiadomości.
2: Zaawansowany, aktywny. Wiadomo. SMS. Teraz piszemy wiadomość testową.
0: I zrobimy spację. I napiszemy. Napiszemy.
2: Duże N. A. L. I. S.
0: No i błąd zrobiłem.
2: M.
0: Napiszemy.
2: Napiszemy. C. O. Eś. Coś. D. A. L. E. J.
0: J. Dalej. Kropka.
2: Kropka.
0: Spacja.
2: Dalej.
0: Dobrze. Teraz zamkniemy sobie tą wiadomość.
2: Zamknij wiadomość, dwukropek. Zapisz w roboczych. Usuń.
0: Usuń.
2: Plus Szczecin.
0: Niestety zarówno Zosia, jak i Krzysztof nic sobie praktycznie nie robią z interpunkcji. Czytają wszystkie slasze, dwukropki, przecinki i tak dalej, pomimo ustawienia interpunkcji na brak. No cóż. Tak to niestety wygląda. Jesteśmy w...
2: Plus okno, sezon 24, minus 07, minus 2008. Przycisk 1, zegar.
0: I teraz wejdziemy sobie do menu na przykład i zobaczymy reakcję Krzysztofa na komendy.
2: Są person voice, mobile spec, aplikacje, wiadomości. Rejestr. Ustawienia. Organizator. Multimedia. Internet. Kontakty. Talk some person.
0: I tak to właśnie wygląda. Krzysztof jest na głośności 10, czyli na najwyższym poziomie głośności i jest on dość cichy, niestety. Gdybyśmy zrobili na przykład głośność...
2: Głośność? Głośność 8?
0: 8, no to jest słyszalny dość dobrze, ale przy głośności 10 już jest taki troszkę przesterowany, taki ten głos staje się brzydszy troszeczkę. Generalnie Krzysztof sprawuje się zdecydowanie lepiej niż pani Zosia. Ale dla mnie jako użytkownika już dość w miarę zaawansowanego w obsłudze telefonów komórkowych udźwiękowionych, jest on za bardzo powolny. Jeśli już bym miał polecać, to zdecydowanie bardziej polecam Krzysztofa niż Zosię. Teraz przełączymy się na naszego kochanego Spika.
3: Profil początkujący.
0: Wiadomości, dobrze. I teraz... pokażę rzecz, która mnie bardzo boli, jeśli chodzi o mobile speak.
3: Przycisk 1, lekur, przycisk 2, nowy SMS.
0: Uruchamiam Active File, żeby przejść do karty pamięci.
3: Okno 1, mask, image 7, los, lock, sendo, muzyka, czyli netfolder, notatki,
0: netatki. I tutaj... zapisałem sobie notatkę, którą kiedyś stworzyłem na komputerze odnośnie mojego prowajdera internetowego, gdyby tam chciał, żeby mu podać adres MAC modemu, jeśli by coś nie działało i tak dalej. I w przypadku Toxa znowu porównuję. Przepraszam z góry, ale to już takie zboczenie chyba. W przypadku Toxa spokojnie mogę tą notatkę w trakcie rozmowy przeczytać. W przypadku MS-a właśnie wchodzę w taką notatkę. I tutaj mam adres MAC modemu. No dobrze. Naciskam ołówek i strzałkę w prawo. Nic się nie dzieje. Właśnie. On mi przeskoczył od razu tak jakby cały ekran. Może... Właśnie. Jest problem. Powrót karetki, czyli linia pusta.
3: Adres.
0: Adres. MAC modemu. Niestety nie jestem w stanie go przeliterować. Oczywiście mogę wcisnąć ołówek 1. Musiałbym bardzo zwolnić mowę. Czy to teraz zrobię? Ona już się nie zwalnia. Ona już się nie zwalnia. I teraz robię 001, duże A, duże D. Już się pogubiłem. Nie jestem w stanie go przeliterować. Myślę, że dopóki twórcy Mobile Speaka nie zrobią coś w kwestii edycji tekstu, to będzie on niestety z tyłu. To samo tyczy się SMS-ów, które dostajemy. Chcę przeczytać hasło, niestety musimy wejść w przekaż, w tryb edycji takiego SMS-a i dopiero wtedy jesteśmy w stanie takie hasło wyłuskać. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że czepiam się. Tak, czepiam się. Ale w przypadku Toxa zrobię to szybciej, wydajniej. Dobrze, to może teraz wrócę do tempa 5. Coś jeszcze mi powiesz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. I tak niestety wyglądają notatki. No, wchodzi się w taką notatkę. I jeśli teraz nacisnę na niej Enter. I ona jest automatycznie czytana. Stopujemy czytanie ołówkiem. Ale niestety nie jesteśmy w stanie zrobić tutaj żadnej edycji. Czyli taką notatkę musiałbym zapisać w telefonie. Dopiero wówczas może by mi się coś udało z tym zrobić. Także to jest ewidentny ból.
3: Notatki, okno dane 1.1 z 2 dane multimedia.
0: Dobrze, zamkniemy Active
3: File. Okno 1 z 2 notatki 11 z 18. Active File, okno 1.
0: Okej, jesteśmy z powrotem.
3: Przycisk 2, nowy SMS.
0: Teraz myślę, ostatnia rzecz, jaką pokażę, jeśli chodzi o Mobile Speak, to jest właśnie obsługa internetu. A więc wchodzimy w menu. Internet. Teraz będą pewnie zakłócenia fal komórkowych, ale na to jakby nie mam wpływu. I teraz czekamy grzecznie, aż strona się załaduje.
3: Strona na 64 elementów i 49, przycisk 1, opcja, przycisk 2, zamknij.
0: I tutaj jest błąd w kodowaniu jakiś, bo niestety Mobile Speak nie jest w stanie powiedzieć polskich liter, czyli mówi, że strona ma 49 elementów i 64 cza. Tak. No dobrze, ale weźmy na przykład.
3: Otwórz łącze 1 z 4.
0: Idź do adresu internetowego. O właśnie. Proszę.
3: Internet, brak odpowiedzi, bramy. Strona na 64 elementów i 49.
0: To jeszcze raz. Idź do adresu internetowego.
3: Tryb liter na B litery HTTP www. 6.
0: 6.
3: G0 www.
0: O.
3: G. Gok, J, E, L,
0: E, E, go, kropka,
3: kropka,
0: P, L,
3: L, strona na 64 elementów,
0: to jeszcze ta stampa,
3: przycisk, strona na 16 elementów i 6, przycisk, 1,
0: i teraz, załóżmy, przyciskamy klawisz 2.
3: Przejdź do takiej samej kontrolki.
0: I mamy komendę. Przejdź do takiej samej kontrolki. Naciskamy strzałkę w prawo.
3: Koniec strony.
0: Nie mamy takiej samej kontrolki. Następny przycisk 2. Przejdź do innej kontrolki. Strzałka w prawo.
3: Google.
0: Google.
3: Check grafika. Wersja Google. Check klasyczna.
0: Co my tu jeszcze mamy?
3: Przejdź do graficznej kontrolki.
0: Przejdź do graficznej kontrolki. Mamy graficzną kontrolkę?
3: Koniec strony.
0: Nie mamy.
3: Przejdź do takiej samej kontrolki.
0: I to tyle w kwestii klawisza 2.
3: Przeczaj między formularzami.
0: Przełączaj między formularzami. Przeczaj. Bardzo mi się to podoba.
3: Tekst.
0: I mamy, po naciśnięciu strzałki w prawo, mamy tekst. No to naciskamy Enter.
3: Tekst, tryb, liter, przycisk, jeden, ok, przycisk.
0: I piszemy... wpiszemy na przykład test.
3: Duże te. Test, test, te. Tekst, test, przycisk, jeden, opcje, przycisk, dwa, wróć.
0: I teraz kolejna trójka.
3: Przeczaj między polami edycyjnymi. Przeczaj między przyciskami.
0: Przełączaj między przyciskami, strzałka w prawo.
3: Przycisk szukaj.
0: Przycisk szukaj, na którym naciskamy Enter.
3: Przycisk szukaj, przycisk jeden, opcje, przycisk dwa, stop.
0: I chwilę czekamy na
3: strona na 5 ciesząt 6 elementów i 14 cza, przycisk 1 opcje,
0: i teraz
3: przycisk 2 wróć.
0: Zajmijmy się klawiszem 4 na przykład.
3: Przeczaj między nagłówkami i ramkami.
0: Przełączaj między nagłówkami i ramkami.
3: Przeczaj między nagłówkami.
0: Sprawdzamy, czy jest nagłówek, bo strona Google, że tak powiem, komputerowa różni się od strony mobilnej troszeczkę.
3: Koniec strony.
0: Tak, i tu nagłówków nie mamy.
3: Przeczaj między ramkami. Koniec.
0: Ramek
3: strony.
0: Również nie mamy. Piątka.
3: Przeczaj między linkami.
0: Przełączaj między linkami. I teraz naciskając strzałkę w prawo, przemieszczam się po samych tylko i wyłącznie linkach.
3: Przetest na inteligencję.
0: Łączę test na inteligencję.
3: Przetest systemy uszczelniające. Przetest.
0: Wrócimy do test i zobaczymy, co mamy pod szóstką.
3: Przejdź do 2, aktualnie 7, zdjęć 66.
0: I tutaj mamy przejść do linii. Przejdź do
3: 5,
0: 2, 5, 10.
3: Przejdź do 10, 7, zdjęć 60. Przejdź do 2, aktualnie 7, zdjęć 66.
0: To tyle robi klawisz 6, klawisz 7.
3: Przeczaj między akapitami i cytatami.
0: Przełączaj między akapitami i cytatami.
3: Przeczaj między akapitami.
0: Przełączaj między akapitami.
3: Przeczaj między cytatami.
0: I między cytatami.
3: Przeczaj między akapitami i cytatami.
0: 8.
3: Przeczaj między tabelami i listami.
0: Przełączaj między tabelami i listami. Mamy jakąś tabelę tutaj może?
3: Koniec strony.
0: Nie mamy.
3: Przeczaj między listami.
0: Czyli wiemy już, że klawisz 8 nam się specjalnie nie przyda. Klawisz 9.
3: Koniec strony.
0: Klawisz 9.
3: Koniec strony.
0: Przechodzi zawsze na początek strony. Przepraszam, na koniec strony. Klawisz 0 przechodzi na
3: strona na
0: początek strony. Klawisz gwiazdka i kratka, czy coś robią? Szczerze mówiąc, nie wiem.
3: Strona na 5 elementów i strona na 5.
0: Chyba nie.
3: Strona na 5 elementów.
0: Okej, ale zrobimy na przykład.
3: Przejdź do 2, aktualnie 1 z
0: 5. Przepraszam, trójka.
3: Przeczaj między formularzami. Przeczaj między polami edyt. Przeczaj między przyciskami. Przeczaj między polami wyboru i przyciskami opcji.
0: O właśnie, to jest
3: przeczaj
0: klawisz 3.
3: Kombi listami. Przeczaj między formularzami.
0: Szukam. Przełączaj między.
3: Przeczaj między linkami.
0: Linkami.
3: Przeczaj między nie linkami. Wyszukiwarka Google. Obraz Google. Wyniki. Strony internetowe. Naciśnij backing.
0: I właśnie, to jest.
3: Strony internet. Wyniki.
0: Tak to się chodzi. Klawisz 5. Przełączaj między linkami.
3: Przeczaj między czami w stronie. Przeczaj między linkami.
0: Mamy link.
3: Tester, test, tester prędkości łącza.
0: Mamy łącze speed test, tester prędkości łącza. Następna piątka.
3: Przeczaj między nie linkami.
0: Przełączaj między nie linkami, czyli odczytujemy strzałką w prawo tekst, jaki jest pod tym linkiem.
3: Naciśnij backing. Test.
0: Przepraszam.
3: Strony internetowe.
0: O właśnie, strony internetowe.
3: Przeczaj między czami w stronie. Przeczaj między linkami. Przeczaj test, tester prędkość. Przetest na inteligencję.
0: I jak już wiemy, że coś jest pod tym linkiem, to oczywiście możemy iść
3: test
0: strzałką w dół.
3: Na inteligencję użytkownik, anonimowy użytkownik.
0: Tak, jeśli to nas nie interesuje, strzałką w prawo.
3: Przetest
0: na łącze i strzałką w dół.
3: Systemy uszczelniające SC producent i importer systemów.
0: i kolejna szoka w prawo.
3: Przejdź testu EMA, rodowy test na IQ.
0: IQ testu.
3: Test. Na IQ EMA, rodowy. Test. IQ wytworzone przez prezesa Mensy w Republice.
0: Tak. I kolejny, kolejna strzałka w prawo, czyli żeby uściślić, strzałka w prawo, w piątką wybrałem przełączaj między linkami, strzałką w prawo, lewo sobie przemieszczam się po tych linkach, a strzałką góra, dół odczytuję całą zawartość strony internetowej. I jeśli jestem na linku test, żeby przeczytać, co jest pod tym linkiem najszybciej, daję strzałkę w dół. Jeśli ta treść mnie nie zainteresowała, daje kolejną strzałkę w prawo, która przenosi mnie na następny link. Tak to mniej więcej działa. Bardzo mi się to podoba, ta obsługa właśnie internetu.
3: Wirtualny test szybkości łącza nam, czy więcej bym, czy grafika, czy rzecz nad...
0: No to jeszcze, żeby troszeczkę pochodzić po tej stronie, to...
3: Otwórz łącze 1 z 4, idź do adr internet, tryb internet,
0: piszemy, by, o, by, przepraszam. Byryryamy.pl. To jest duża strona.
3: Przeszedź na przycisk 1, opcję przycisk 2, stop.
0: No.
3: 206,
0: no jest tego troszkę. Ale sprawdzałem już wcześniej, że MS spokojnie sobie z tą stroną radzi. Także. Oj. Się zamulił biedny.
3: Dobre programy portalu legalnym oprogramowaniu, przycisk 1, opcję przycisk 2, wróć. Dobre programy portalu, tabela z 3 wierszami i 1 kolumn.
0: I tak to właśnie wygląda. Przejdźmy sobie do nagłówka.
3: Przeczaj mi z nagłówkami i bramkami. Przeczaj mi z nagłówkami. Nagłówek poziom 2 ostatnio na forum. Nagłówek poziom 2 top 20 pro. Nagłówek poziom 2 top 10 gry. Nagłówek poziom 2 kategorie. Nagłówek poziom 2 najnowsze programy.
0: Najnowsze programy. Tutaj mamy listę.
3: Lista z 30 elementami.
0: I możemy sobie...
3: Adobe Media Player.
0: Tak.
3: Serie. Czemobile Master 722 Build 2911. Czewetcan Max 5046.
0: Tak, tutaj mamy wszystkie najlepsze programy. Załóżmy, znudziło nam się, czyli strzałeczka w prawo, kolejny nagłówek. A znajdźmy tabelę. Tabele to były chyba 6. A nie, przepraszam. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie. Ale można to dość szybko. Nie.
3: Przeczaj mi z tabelami i listami.
0: O właśnie.
3: Przeczaj mi z listami.
0: Między tabelami.
3: Przeczaj mi z tabelami.
0: I na przykład.
3: Tabela z 9 wierszami i 1 kolumn. Czyli 2008.
0: To jest tabela, która się nazywa...
3: Tabela
0: z... Sprawdzić.
3: Nagłówek poziom 2 archiwum newsów.
0: Archiwum newsów.
3: Tabela z
0: 9. I tutaj mamy...
3: Czyli 2 BM. WP. Bezer. CZ.
0: No niestety nic nie robi kratka. Do tabeli dochodzimy cyfrą 8. I tak to właśnie wygląda. No to zrobimy po linkach. O, się przyciął. Jednak za dużo troszkę dla mnie. Łączę 3. Łączę 4.
3: Łączę 6. Łączę 7.
0: I tak dalej. Przełączaj między nie linkami na przykład.
3: Tabela z 2 wierszami i 2 kolumnami. Pole kombi styczeń.
0: Styczeń.
3: Styczeń.
0: Tutaj możemy sobie wybrać pole. Co
3: to ma?
0: To 6 jakoś nie bardzo widzę zastosowanie tych linii spod cyfry 6, no ale może się nie znam. Między przyciskami. Okej. Nie widzę tutaj pomijania elementów.
3: Przeczaj mi ze przyciskami.
0: Na przykład.
3: Lipiec.
0: Żeby taką tabelę ominąć, co robi TOX.
3: Wrzesień.
0: Niestety tego nie ma.
3: Październik. Listopad. Grudzień.
0: Ale może nagłówek.
3: Przeczaj mi ze nagłówkami i ramkami. Przeczaj mi ze nagłówkami.
0: Jest jakiś następny.
3: Nagłówek poziom 2 ostatnio na debit. Nagłówek poziom 2 ostatnio na gamikale. Nagłówek poziom 1 czemowa wersja beta oficeł blok com nestor 12.1 24 przedocent obraz. Microsoft wydał wersję beta nowego oficeł blok com nestor oznaczonego numerem 12.1. Jest to dodatek do aplikacji oficeł blok 2003-2007, który umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej i synchronizację danych w usłudze Windows Live Hotmail oficeł i email w wersji 12.1. Nowością jest synchronizacja z aktualizowaną ostatnio usługą Windows Live Calendar.
0: O!
3: Konektor umożliwia jednoczesny dostęp nawet do kilku kalendarzy hostowanych przez Windows Live Calendar. Warto też zauważyć, że wcześniej synchronizacja ze zwykłym kalendarzem Hotmaila była dostępna tylko dla użytkowników płatnej subskrypcji premium. Teraz Windows Live Calendar
0: no i stwierdzamy, że nas... to coś jakieś kłopoty. I tutaj mamy następny news z tejże strony. Dobrze. To ja może zamknę tą stronę.
3: Dobre programy przeszedł na przycisk 1, wybierz przycisk 2, anuluj. Nagłówek poziom 1, czego oglekło to ważny. Otwórz łącze je. Wyjdź 15.
0: No i to zapewne trochę potrwa. I tu kolejna wada MS-a, mianowicie on wrócił do menu, ale nic nie mówi. Czyli... edycja strzałka. Stanął, został kursor na opcji internet, ale niestety musieliśmy go zmusić do tego, żeby nam to powiedział.
3: Kontakty 10/10. Plus okno Szczecin, przycisk 1, zegar, przycisk 2, nowy SMS.
0: Tak to mniej więcej wygląda. Obsługa.
3: Kontakty okno 1/2.
0: Mobile speaka.
3: Oznajmianie
0: miejsc. O nie, to chciałem zrobić.
3: Oznajmianie użytkownika.
0: Chciałem tempo przyspieszyć.
3: Normalny. Enditoft Marta.
0: Się tej Marty czepiłem coś.
3: Oznajmianie wysoki. Tempo 6. Tempo 7. Tempo 8. Tempo 9. Tempo 10.
0: I w ten sposób ja pracuję na...
3: Plus okno Szczecin, przycisk 1.
0: Mogę spiku.
3: Okno Talk Sampersand. Mogę spek 2. Aplikacje 3.10.
0: Teraz pokażę, jaki on ma ten dźwięk. Ja to chyba pokazywałem gdzieś, mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Teraz wyłączam Mobile Speak. Niestety nie ma do tego skrótów klawiszowych. Tak. Teraz mamy telefon nieudźwiękowiony, ale ja to tak sobie ustawiłem, że menu i pierwsza opcja to jest TOX, druga opcja to jest folder Mobile Speak, czyli żeby teraz włączyć Mobile Speak, robię menu 2, 1 i o właśnie tak.
3: Mobile Speak, okno uruchom, Mobile Speak, 1, zmienić przycisk, 1, opcje, przycisk, 2, wróć, plus okno, select, 2, 6, 4, 0, 7, 2, 1000, 8, przycisk, 1.
0: I teraz, jeśli przeszedłbym na profil normalny i zrestartował telefon, wówczas telefon uruchomi się bez udźwiękowienia, bez Mobile Speaka. Jeśli pozostałbym zaś na profilu początkującym, wówczas Mobile Speak uruchomi się automatycznie. Tak to jest rozwiązane, gdyż w profilu normalnym mam odznaczoną opcję automatycznego uruchamiania Mobile Speak. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego programu. Generalnie program idzie w dobrym kierunku, tylko tak jak mówiłem, brakuje mi w nim tej edycji tekstu, którą ma Tox. Ale mam ogromny sentyment do mowy readboarda Speaka bądź Jana, którą po prostu lubię i która jest bardziej zrozumiała w takim hałasie ulicznym. Mowa ta jest oczywiście wolniejsza od mowy Toxa, wolniejsza w reakcji na polecenia, ale jest bardziej zrozumiała. Czyli, że mogę sobie pozwolić na takie coś, to Toxa używam do rzeczy bardziej zaawansowanych, natomiast Mobile Speaka do takich spraw codziennych, czyli prosty SMS, wybrać numer telefonu, zadzwonić, zapisać kontakt i tak dalej. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Kiedy? Tego nie wie nikt. Podejrzewam, że kolega będzie mnie prosił albo sugerował, żebym zrobił to samo, takiż sam podcast o Toxie. Może? Tego nie wiem. Się zobaczy.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Minęła godzina 19, tu Tyflo Radio i pierwsza w tym tygodniu audycja na żywo. O ile się nie mylę, Paweł Masarczyk przy mikrofonie. I tak, mamy dziś do omówienia temat, który wiele z Was prawdopodobnie kojarzy z mediów, bo ostatnio dużo się o nim mówi. Zaczęło się od tego oczywiście, że Elon Musk przejął Twittera. To, jaka piramida zmian w związku z tym poleciała, to już jest coś, do czego zachęcam w kwestii własnego researchu, bo zmiany tam poszły szybkie, duże i głośno o nich jest, to na pewno. I jednym z wyników tego, co zaczęło się dziać w Twitterze, jest tak zwana masowa migracja, czy też przesiadka na różne alternatywy. Tych alternatyw powstaje aktualnie wiele i każdy chciałby być tym nowym Twitterem, natomiast taką jedną platformą, która gdzieś na tle tego wszystkiego się wyróżnia i odnosi dość duży sukces, jest Mastodon. Otwarta, zdecentralizowana platforma mikroblogowa. Dużo osób się tam przesiada, też wiele osób z dysfunkcją wzroku, przynajmniej za granicą, póki co, chociaż w Polsce już też parę osób to zrobiło. I tej platformie właśnie dzisiaj się, nad tą platformą się pochylimy, tej platformie poświęcimy naszą dzisiejszą audycję. Oczywiście ja nie jestem sam, ze mną dzisiaj w studio Jacek Zadrożny. Witaj, Jacku.
6: Dzień dobry.
5: Jacek, który jest takim naszym, tu powiedziałbym nawet prorokiem, którego nie słuchaliśmy od dłuższego czasu, a on już od chyba roku czy półtora opowiadał w swoich mediach społecznościowych na temat Mastodona.
6: Od dwóch.
5: Jacek, administrator instancji, ale też tłumacz aplikacji, którą będziemy dziś prezentować, czyli Metatekst. Jeden z wielu, ale dość dobry, bo darmowy i bardzo funkcjonalny klient Mastodona na iOS-a. Witaj, Jacku. I z nami również w studio Piotr Machacz. Witaj, Piotrze.
7: Dobry wieczór.
5: Też zaangażowany użytkownik i znawca tematu. No i ja jestem takim trochę świeżo, nie chcę mówić o pierzonym, bo tu już nie mówimy o żadnych ptaszkach, ćwierkaniach, to ten czas może się jeszcze nie skończył, ale od tego gdzieś tam ten świeżo, nie wiem, czy słoniom nie rosną włosy, słonie są łyse chyba.
6: Akurat temu rosną, bo to jest mamut.
5: A, racja. No tak, bo Mastodon to taki rodzaj mamuta, aczkolwiek historia samej nazwy Mastodon chyba jest troszkę bardziej zawiła, bo jakby nazwa tej platformy nie wyszła bezpośrednio od tego zwierzęcia prehistorycznego, tylko tam po drodze jeszcze coś się wydarzyło, jakaś popkultura Jacku, ty znasz całość?
6: Nie. To takiej ideologii to ja nie znam oczywiście.
5: Ja kojarzę wersję, że inspiracją bezpośrednią dla nazwy Mastodon tej platformy był zespół metalowy o tej samej nazwie.
6: A jest taki zespół, ale nie wiedziałem, że to akurat od nich się wzięło.
5: Tak, no, tak. Ponoć tak.
7: Ktoś was słuchał?
5: Ja jeszcze nie, ale zamierzam.
7: Bo ja właśnie też
6: jeszcze nie.
5: Rozmawiałem ostatnio ze znajomymi. Ja zależy jaki metal, ale może to będzie akurat mój gatunek. No, zobaczymy. No i właśnie, wiemy już skąd się wzięła nazwa, a tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? Czym jest Mastodon? To Jacku, gdybyś chciał wyjaśnić może pokrótce, czym jest Mastodon i tam jest chyba też jakaś większa idea za tym stojąca, prawda?
6: No, za tym stoi bardzo duża idea, mianowicie coś, co nazywają Web 3.0. Czyli taka zdecentralizowana ponownie sieć. Bo jakoś tak się stało, że na początku internetu rzeczywiście wszystko było rozproszone. Mało było tych ludzi, którzy się na tym znali, ale oni sobie sami stawiali stronki i tak dalej i tam publikowali jakieś rzeczy. Kto starszy może pamięta nawet takie rozwiązanie jak BBS na przykład.
5: Z opowieści.
6: Tak. Ale a potem przyszły duże korporacje. Najpierw one były malutkie, to nie tak, że były od razu duże, ale przyszły korporacje, rozbudowały się na tym rynku i w tym momencie właściwie zmonopolizowały zwłaszcza social media. Facebook, gigantyczna korporacja, Twitter, no gigantyczna, ale po zabawach Ilona Muska zdaje się, że będzie znacznie mniejsza. No mało kto pewnie kojarzy, że Instagram również należy do Facebooka, czy raczej do Mety. Oprócz tego WhatsApp. Także to jest naprawdę, komunikacja społeczna została zmonopolizowana. Mhm. I za tym Mastodonem stoi właśnie taka idea, żeby to zmienić. Żeby uruchomić znowu internet dla każdego, taki, żeby mógł sobie dopasować go do siebie. I Mastodon jest jedną z aplikacji, która wykorzystuje protokół ActivityPub. I nie jest jedyną. Na razie to odłóżmy te pozostałe rzeczy, ale teraz a propos Mastodona. Ostatnio jest dużo rzeczywiście w prasie na temat Mastodona i piszą tam ludzie naprawdę czasami straszne bzdury. Na przykład piszą, że to jest niemiecki konkurent Twittera. Po pierwsze, nie wiem skąd w ogóle wyszło, że niemiecki. Owszem, pierwszym programistą był Niemiec, ale nad Mastodonem pracuje 400 programistów z całego świata. Nie jest to nic niemieckiego. Jest zresztą świetnie spolszczony. Po drugie, nie ma jednego Mastodona. Mastodon składa się obecnie, jak widziałem, patrzyłem na statystyki, z 8000 instancji, czyli takich serwerów, które każdy sobie może sam postawić. I one się między sobą komunikują. Ja jestem na innej instancji niż Paweł i nie mamy żadnego problemu, żeby sobie tam rozmawiać, lajkować, boostować i tak dalej. I na tym polega ta idea. Dlatego Mastodon to bardziej jest może jak serwer pocztowy. Każdy może mieć gdzie indziej konto mailowe, ale za to każdy może do każdego wysłać mail. Choć oczywiście są też elementy antyspamowe, ale to może dojdziemy od tego później. Mhm.
5: Ja może tylko jeszcze przypomnę, skoro już mówimy o komunikacji, że wy również możecie z nami się kontaktować w czasie tej audycji. Póki co niestety jeszcze w sposób jak najbardziej scentralizowany, czyli przez Zooma, tyflopodcast.net/zoom. To jeżeli chcielibyście zadzwonić do naszego studia i coś o coś zapytać lub się czymś podzielić, ale możecie również pisać kontakt.tyflopodcast.net.
8: To taki nasz zdecentralizowany prywatny,
5: w pewnym sensie, tak,
8: panel,
5: tak,
8: kontaktowy.
5: Tak, aczkolwiek trzeba wejść na konkretną stronę lub w aplikacji Dawida Piepera i tam napisać. Nie możecie protokołem jeszcze do nas się lub API podłączyć.
6: Chociaż ale Dawidowi to proponowałem kiedyś, napisałem do niego.
5: Tak, ja też a propos Eltena i różnych innych projektów. Natomiast też jest Facebook, na którym transmitujemy i tam w czacie oraz na YouTubie możecie również do nas pisać. Michał Dziwisz, którego słyszeliście, realizuje nas dzisiaj i będzie też czytał wasze komentarze tekstowe, za co serdecznie dziękujemy. No i tak, adres mailowy to jest bardzo dobre, Jacku, porównanie. No bo właśnie, ja mam konto na Gmailu, ty masz swoją domenę jakąś, bo prowadzisz swoje strony internetowe. Michał też, z tego co pamiętam, ma swoją domenę,
7: Ja też. Piotrze,
5: ty też masz swoją domenę. I wszyscy możemy do siebie maile pisać i mogliśmy od zawsze. I z tym nigdy nie było problemu. I nie tylko e-mail w ten sposób działał. Ja do dziś pamiętam jeden z moich pierwszych w ogóle podcastów na tej platformie, na Tyflo Podcaście, Jabber. Jabber, którego wtedy przedstawiałem jako taki pokrętny sposób na zrobienie sobie gadu-gadu na telefonie z Symbianem przez jedyny dostępny komunikator IM+. No i pokazywałem to w taki sposób wtedy, jak to sobie wszystko połączyć ze sobą, żeby to gadu-gadu nam w sposób dostępny działało. Troszkę przejechałem po tym temacie tego, że to są różne serwery, że można do siebie z tych serwerów nawzajem pisać, że ktoś ma wtedy jeszcze Google Talka, czyli no Gmaila de facto, ja mam jakiś WP Kontakt czy Speak i piszemy do siebie, nie ma problemu. Część osób wtedy wysłuchała tego podcastu i stosowała w ten sposób tego Jabbera, więc dla was będzie to zrozumiała analogia, no ale nie wszyscy i jakoś tak rzeczywiście to zanikło. I to, że te właśnie korporacje, o których Jacku mówiłeś, zaproponowały takie uniwersalne rozwiązania, sprawiło, że pojawiliśmy się w takiej globalnej wiosce i każdy może z każdym pisać, rejestrując się na jednej stronie, korzystając z jednego interfejsu, wyszukując się po takich, powiedzmy, uniwersalnych dość danych, jak imię, nazwisko, numer telefonu, no takie dane, które raczej wszyscy posiadamy. A tak naprawdę były też takie przecież czasy, to teraz też sobie przypominam, że te komunikatory internetowe, no to były takie dość scentralizowane, ale i nie, bo na przykład w każdym kraju poniekąd rządził troszkę inny dostawca. My mieliśmy swoje gadu-gadu, w Niemczech rządziło na poły ICQ i MSN, Czechy, Słowacja na przykład ICQ, na wschodzie też ICQ, gdzieś dalej na zachodzie MSN, niektóre kraje jeszcze Yahoo. I potem weszły portale społecznościowe, to też u nas nasza klasa. Gdzieś tam w Stanach MySpace w Wielkiej Brytanii, Niemcy mieli swoje, no i tak dalej. I wtedy byliśmy tacy trochę od siebie oddzieleni, bo żeby, że tak powiem, ze sobą się komunikować, każdy musiał świadomie założyć konto na serwisie tej drugiej strony. A z Mastodonem tak nie jest. W Mastodonie, tak jak mówisz, Jacku, możemy się nawzajem śledzić, ale mamy też takie poczucie trochę przez te instancje, tak? Właśnie czym jest instancja? Bo do tego może przejdźmy, że to jest poniekąd takie nasze mini sąsiedztwo, prawda?
6: Zazwyczaj tak, ale niekoniecznie. Dlatego, że instancje można sobie postawić tylko dla siebie. Są nawet takie dedykowane aplikacje oparte o ActivityPub, które służą właśnie jednoosobowo do tego, żeby sobie blogować na swoim własnym serwerku, te mikroblogować, i to nadal jest pełna komunikacja z całą resztą. Ale oczywiście tak, tworzą się serwery takie, te instancje, które są tematyczne, terytorialne. No, można też sobie wybrać serwer pod kątem tego, jakie zasady tam panują. Ja akurat, bo wy obaj, o ile się nie mylę, wybraliście sobie Smoczą Jamę, tak?
5: Tak, Dragon's Cave Space.
6: Mhm. No i to jest specjalna, taka dedykowana instancja, o ile kojarzę, to dla osób niewidomych, tak?
5: Piotrze, to może ty wyjaśnij, bo ty dłużej jesteś na tym serwerze niż ja. Zdaje się, że tam historia jest troszkę bardziej
9: zbudowana. Tak, to się trochę stało spontanicznie, bo ta instancja właściwie istnieje już chyba od ponad 5 lat. Założył ją mój dobry znajomy, który między innymi stworzył gry takie jak Psychopath czy Road Rage, czyli może ktoś go kojarzy. On właśnie lubi smoki, stąd nazwa Dragon's Cave. I to na początku była taka właśnie w sumie instancja dla takich jego najbliższych znajomych. I ona tam sobie była, jak ktoś tego Mastodona chciał przetestować, to mógł poprosić zaproszenie i się zarejestrować. Ona sobie tam była, bardzo pomału rosła. No i do momentu, kiedy zaczęło się dziać różne rzeczy z Twitterem, tak jak już mówiliście. No i wtedy ludzie zaczęli się pytać, co to jest ten Mastodon, gdzie jesteś na tym Mastodonie. No i w ten sposób ta instancja nagle bardzo szybko urosła. Ona na początku tam miała, nie wiem, może 10-20 użytkowników. Teraz ma ponad 200, chyba 240.
5: No i właśnie...
9: Tu Jonathan Van Mosen trochę pomógł, bo w którymś ze swoich podcastów powiedział, że to jest właśnie instancja, którą prowadzi osoba niewidoma. No i od tego momentu bardzo dużo użytkowników tam postanowiła założyć konto swoje.
5: No bo właśnie, bo jak się spojrzy w regulamin i w ogóle w opis instancji, to pierwsze zdanie nie mówi nawet nic o osobach niewidomych, tylko że jeżeli jesteś fanem smoków albo lubisz smoki.
9: Tak, i tam nie są tylko osoby niewidome, większość to osoby niewidome,
5: tak,
9: tak wyszło, ale to nie...
5: Są też osoby widzące.
9: Tak.
5: I rzeczywiście tematy są poruszane różne, językowe, trochę takie RPG, gry, różne kwestie właśnie cosplayowe chyba też, dobrze kojarzę?
9: Bardzo możliwe.
5: Tak, no więc takie alternatywne, troszkę popkulturowe, więc to jest fajne właśnie, że te instancje są bardzo różne. Wspominałeś, Jacku, o Niemczech i o tym argumencie, który się pojawia, że Mastodon to jest niemiecka alternatywa Twittera. Może jednym z powodów, dla których często się to tak opisuje, jest fakt, iż w Niemczech Mastodon to jest naprawdę dość wielka społeczność i tam tych instancji jest naprawdę mnóstwo. W Niemczech Mastodona ma na pewno każdy land, Bundesland Niemiec, wiele większych miast. Mastodona posiada własnego straż pożarna. Mastodona posiada ogólnie pojęty szeroko kościół, czyli różne organizacje kościelne, czy ewangelickie, czy katolickie są członkami Mastodona i mają swoje instancje nawet, w ramach których ludzie się odnajdują. Ugrupowania polityczne, różne jakieś alternatywne organizacje mają swoje instancje i tak naprawdę tam widać taki potencjał tego, co tym Mastodonem może być. Wspominaliśmy o tym, że możecie do nas dzwonić i pisać i tak postanowił zrobić Patryk, którego już wpuszczam do naszego studia wirtualnego, bo Patryk będzie miał do nas prawdopodobnie jakieś pytanie. Patryk już się z nami kontaktował a propos Mastodona w ramach Tyflo Przeglądu. I bardzo ciekawe, czy od tamtego czasu dużo się o tym Mastodonie dowiedział. Halo, Patryku?
7: Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Patryku. Witamy. W czym możemy pomóc?
7: No, bardzo, bardzo czekałem. Tydzień temu dzwoniłem do Tyflo Przeglądu, żebym poczekał na audycję. I długo nie musiałem na szczęście na nią czekać.
5: No tak, to jesteśmy, zgodnie z planem.
7: Teraz taka kwestia, bo ja tam kiedyś sobie zakładałem konto na tym Mastodonie i akurat tak się składa, że jakoś tak nie wiedziałem, o co chodzi, wybrałem Mastodon Social. I na przykład teraz jest tak, że mam tam na swojego Gmaila obecnie założonego, w sensie do logowania, natomiast co jeżeli na przykład chciałbym się przenieść na konto Kevina, to znaczy się na tego właśnie, na ten Dragon's Cave. No bo na przykład stwierdzę, że tam chcę zobaczyć, jakie są tematy i na przykład jeśli mi się spodobają, to jest szansa takiego przemigrowania swojego konta i osób śledzących z tego Mastodon Social na Dragon Cave'a.
6: Tak.
7: Nie, czy to tak musi być...
6: I nawet jest dość proste tak naprawdę, bo trzeba sobie na tym nowym serwerze założyć konto, a potem na tym starym serwerze znaleźć sobie taką w ustawieniach rzecz jak import, to się chyba nazywa, i tam ustawić tamto konto na nowym serwerze i to się samo zmigruje. Procedura jest taka, że przez 30 dni można jeszcze ciągle wrócić do starego konta. Po 30 dniach już jest tamto konto stare zamknięte, to nowe jest przeniesione. Ale tu jest ważna informacja, bo przenoszą się oczywiście tylko śledzeni i śledzący. Nie przenoszą się treści. No i jest potem, bo zresztą powód.
7: No tak.
5: Jacku,
7: na przykład trochę też nie potrafię zrozumieć tej idei, jakby, że są różne serwery. No przypuśćmy na przykład, ja jestem na... Nie wiem, jestem na serwerze, no teraz tak sobie zmyślam, gdzie na przykład, nie wiem, toleruje się gejów na przykład, dajmy na to, a jakiś tam Jan Kowalski znajduje się na przykład na serwerze, który na przykład ich nie toleruje. No i na przykład ja go śledzę, będąc na tym moim serwerze, gdzie się toleruje i na przykład piszę tam i widzę rzeczy, które na przykład ta osoba pisze na tamtym serwerze jakby. I jeżeli ja odpowiadam na przykład, bo na przykład tam nie toleruję tych gejów i piszę jakieś złe, obraźliwe rzeczy, ja na przykład coś tam mu odpisuję, że coś tam, że ty nie masz racji i na przykład jak to jest, czy te osoby na tym serwerze, które jakby prowadzą ten serwer, one widzą to, czy to po prostu co ja mu odpisuję, to się pojawia na tej mojej instancji?
6: To może rzeczywiście warto wyjaśnić.
7: Nie rozumiem, jak to działa.
6: To tak. Już mówię, bo to jest rzeczywiście coś, co wprawia no, trochę w takie zagubienie nowych użytkowników, bo to naprawdę jest federacja. To oznacza, że to jednak działa troszkę inaczej niż zwykły Twitter czy Facebook. Otóż masz trzy osie takie z postami, z tutami, bo tak się na Mastodonie to nazywa.
5: Tuty?
6: Tut, tak jak słoń robi. Tut.
5: Chociaż chyba to już się teraz zmieniło, prawda? Bo
9: oficjalnie
5: Mastodona...
9: powinno się mówić posty, ale dużo ludzi jeszcze tak, tak z nostalgii to teraz... woli to tak nazywać. Ale oficjalnie. Tak, oficjalnie. I większość aplikacji ma, niektóre nawet mają opcję, żeby możesz sobie ustawić, jak to
6: tak
9: ma
6: jest
9: pisać.
6: W metatekście, tak.
9: Na przykład, mhm. No właśnie.
7: A kto jest autorem metatekstu? Tak.
6: A, to jakiś też Niemiec chyba.
9: Jakiś
5: metabolist?
6: Nie, metabolist, tak. Ale ja człowieka nie znam, ja tylko przetłumaczyłem.
9: Jakiś Justin bodajże, no. Chyba z imienia.
6: Okej, okay, ale wracając. No więc masz jedną oś, która jest twoją domową osią. I tam widzisz tylko osoby, które obserwujesz. To, co oni tak piszą, to, co komentują.
7: Tak. No to już wiem, zauważyłem.
6: Jest oś lokalna i tam masz wszystkie wpisy, które na tym konkretnym serwerze są publikowane. W przypadku akurat Mastodon Social to chyba to się nie da tego używać, bo tam zdaje się jest kilkaset tysięcy użytkowników.
7: I tam jest taki burdel, że ja za bardzo nie wiedziałem, o co chodzi.
6: No tak, no to właśnie dlatego ja generalnie polecam, żeby przy dużych instancjach wyłączać sobie tą oś i wcale na nią nie zaglądać. A jeszcze gorzej jest na globalnej, bo tam jest w ogóle z wszystkich możliwych serwerów, chyba że jakieś się poodcinały. Natomiast tak, jeżeli odpowiesz tam ziomeczkowi, że coś, że nie ma racji, to oczywiście pozostali na tym serwerze zobaczą ta swojej osi lokalnej.
9: Zależy, jak masz ustawione, bo każdy post może mieć też ustawienia widoczności i może to być właśnie post publiczny, on wtedy się wyświetli na tej osi lokalnej, ale może też być...
7: Czyli na tym serwerze jego, tak?
6: Tak.
7: Tego Kowalskiego. Tak. Na przykład,
9: i twoim.
7: I na moim też.
6: Tak. Tak. Oczywiście tak, masz rację, że można sobie jakby przekonfigurować sam post i on może być prywatny i wtedy jest widoczny tylko dla tej osoby, do której to piszesz. Ale jeżeli jest publiczny, no to się wyświetli i we wszystkich globalnych, no i na tych dwóch lokalnych.
7: Zastanawiam się w ogóle nad jeszcze technicznym aspektem. Tak, Piotrze?
9: I jeszcze jedna tutaj kwestia, jak ktoś, ktokolwiek twój post zauważy i stwierdzi, że coś mu się nie podoba, że ten post nie zgadza się z regulaminem instancji, każda osoba, nawet z innej instancji, może zgłosić raport i wtedy ten raport przychodzi do moderatorów tej twojej instancji.
7: Mhm. Ale właśnie zastanawiam się nad aspektem technicznym, jeszcze takim jednym, jak to w ogóle jest możliwe, że na przykład... mój serwer może widzieć inne, wszystkie serwery, inne Mastodona. Czy jest jakaś baza danych, jakiś serwer?
6: Nie,
7: który
6: nie
7: trzyma...
6: to działa inaczej. Ja administrowałem jednym serwerem, który zresztą no, kasuje już nie, za jakiś czas, czyli tflnet.pl. Przykro mi, użytkownicy, że się stąd dowiadujecie, ale nie wchodziliście, więc nie macie skąd. I to jest tak, że się ustawia tam taki kanał, do któregoś innego Mastodona można ustawić do kilku, ale jeden w zupełności wystarczy. Ja ten serwer miałem podpięty do jednego konkretnego. On jest podpięty do jednego, dwóch kolejnych i tak dalej, i tak dalej. I ta informacja się propaguje. Nie ma żadnego centralnego repozytorium.
7: Aha, czyli znając, że jak Mastodon Social jest taki ogólny, to podejrzewam, że on faktycznie będzie... podpięty. Ciekawe, czy pod wasz serwer chyba nie będzie ten pod Dragon Cave'a chyba tam nie będzie jakby na liście, jakbym wszedł.
9: Chciałem raczej tak będzie, właśnie. Bo tam trochę będzie. Osób z Mastodon Social.
5: Tak, bo właśnie...
6: Ale to na tym polega właśnie federacja, że wszyscy wszystko widzą, chyba że celowo się zablokują.
9: Zablokują. To jest tak, że powiedzmy zakładasz sobie serwer dla siebie na początku, będziesz widział tylko posty ze swojego serwera. Dopóki ktoś nie podbija, bo ty sobie postanowisz, że nie chcesz obserwować kogoś właśnie z Dragon Cave'a na przykład. No i od tego momentu twój serwer dowiaduje się o Dragon Cave'ie. Ktoś na Dragon Cave'ie może napisać do kogoś z innego serwera. No to w tym momencie twój serwer też się o tym dowiaduje. To jest tak, no na takiej zasadzie ta propagacja działa, tak? I więcej...
5: Czyli podsumowując, w osi tej sfederowanej, w osi globalnej tak zwanej ruchu

0: No, tak z ciekawości jestem, czy ten moje wpisy, które popełniłem na tym socialu, czy na przykład są widoczne też publicznie na innych serwerach.
1: A jaki masz nick? To ja zaraz sprawdzę.
0: No, Mojsior.
1: Mojsior, Mastodon Social, tak?
2: No prawdopodobnie tak. Zależy to od tego, Patryku, ile osób cię śledzi. A jeżeli cię ktoś śledzi, to
0: ty na przykład mnie śledzisz.
2: No więc prawdopodobnie widać się w Dragon's Cave'ie. Bo ja jestem z Dragon's Cave'a, ja ciebie śledzę, więc Dragon's Cave powinien widzieć twoje wpisy w federalnej.
3: Tak, ja cię śledzę i widzę twoje posty najnowsze, co o Steamie coś pisałeś, widzę.
0: Tak, tak, o Steamie oczywiście. No, tak. Rozkręcam się bardzo powoli, a właśnie, Piotrze, skoro już jesteśmy w tym, czy wasze słynne, kochane PG-13, które już dawno nic nie streamowało, też jest na Mastodonie?
3: Jest, jak najbardziej, też jest właśnie na Dragon's Cave, nie pamiętam teraz, chyba to jest nick taki jak na Twitterze, czyli PG13LP, małpa Dragon's Cave. Tak,
0: w ogóle polecam, tych, którzy nie słuchali, nie wiedzą, let's play'e z gier robione z humorem.
3: Może będzie więcej, bo mam światłowód, ale dobra, to tematy
2: więcej. No, dobrze, Patryku, czy jeszcze jakieś pytanie?
0: To wszystko, ja już będę słuchać i się dalej uczył od was.
2: No to zapraszamy, zostań z nami i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: No dobrze, to pomówiliśmy troszeczkę o tych instancjach, czym one są, czym są osie lokalna i ta sfederowana. To teraz może warto pochylić się nad takim tematem, trochę już o niego zahaczyliśmy, co warto wziąć pod uwagę, wybierając sobie instancję dla siebie. No bo jakby oczywistą sprawą jest, i chociaż warto to zaznaczyć, może nie o taką oczywistą, bo bardzo często wybieramy to, co jest domyślnie gdzieś podsuwane. Nie ma czegoś takiego tak naprawdę, jak oficjalna instancja, czy jakaś centralna instancja Mastodona. Są pewne instancje, które są nam polecane, jeżeli szukamy w oficjalnych źródłach, na przykład pobierzemy sobie oficjalną aplikację Mastodona, czy ze sklepu Play, czy z App Store'a, i tam pewne instancje są nam polecane. Możemy też ściągnąć metateksta i tam też pewne instancje są rekomendowane, takie większe. Ale piękno Mastodona z jednej strony polega na tym, że możemy sobie wybrać, co chcemy, i wybór jest duży, a z drugiej strony tak naprawdę, jeżeli wszyscy obsiądziemy jakąś jedną wielką instancję, no to z jednej strony dojdzie znowu do takiej sytuacji, że powstanie nam taki jeden wielki Twitter, a z drugiej strony tak naprawdę bardzo, bardzo mocno obciążamy też kosztowo i przerobowo człowieka albo ludzi odpowiedzialnych za to, że ta instancja działa. Więc warto się rozmieniać na drobne jednak, prawda? I jeśli tak, no to na co zwrócić uwagę? To może Piotrze, ty.
3: Na co zwrócić uwagę? No na pewno tak jak już troszeczkę wspomniałeś, że na różnych instancjach pisze się o różnych tematach i warto sobie, jak wejdziemy na stronę jakiejkolwiek instancji, no bo każda instancja to też tak naprawdę strona internetowa, to możemy przeczytać sobie, co ludzie piszą. Ta lokalna oś jest dostępna praktycznie dla wszystkich, nawet jak ktoś nie jest zalogowany, czy jak właśnie szukamy w tych repozytoriach instancji. Takie dwa największe, to jest na przykład joinmastodon.org, to jest takie jedno z większych. To jest jedna rzecz, no można szukać instancji pod nasze zainteresowanie, no bo są instancje, które są skierowane na przykład pod miasta, pod kraje, pod narodowości. No to tak jak na przykład w Polsce, no to jest największa instancja 10.10.10.pl. Więc jeśli zależy nam, żeby widzieć posty po polsku, no to może być dobry pomysł. Ale też są instancje, które zrzeszają ludzi, którzy mają jakieś zainteresowania. Właśnie sztuka, pisanie, tworzenie gier, czy po prostu granie w gry, muzykę jakąś konkretną. Jeszcze jakiś pomysł.
1: I wtedy można traktować taką instancję jak rodzaj grupy na Facebooku na przykład.
3: Tak, tak, no bo tak. Ta lokalna oś generalnie będzie właśnie pełna postów na taki konkretny temat. Bezpieczeństwo komputerowe, tak teraz jeszcze, no dużo jest tego.
2: Mm-hmm. No i powiedziałeś o join.mastodon.org. Też ja widziałem taką stronę, która jest dość dużą bazą instances, czy instances.social. Też dość duża wyszukiwarka. No i właśnie, i ten regulamin, tak? Myślę, właśnie, że to jest też warte podkreślenia. Jakakolwiek instancja wam nie przypadnie do gustu, zapoznajcie się bardzo gruntownie z regulaminem i przemyślcie, Czy zgadzacie się z nim na pewno?

0: bo mogą być tam pewne punkty, które wzbudzą wasz, nie wiem, brak zaufania albo trochę takie poczucie, że będziecie się tam czuli nieswojo. Jest to możliwe, bo to są od takich wielkich ogólnych instancji, które nie mają żadnego konkretnego celu, po takie bardzo zdefiniowane i bardzo celowe, które wiedzą, czego chcą i jakie treści chcą przyjmować, jakich nie chcą. I naprawdę warto, żeby potem nie być rozczarowanym albo w jakiś sposób nie czuć się tam po prostu źle, warto sobie przejrzeć regulamin, warto sobie przejrzeć, co tam jest dozwolone, co nie jest dozwolone. Warto też przejrzeć na przykład, jakie instancje są w tej instancji waszej docelowej zablokowane i dlaczego. I sobie przemyśleć, czy mi odpowiada powód, dla którego blokowane są pewne instancje, czy nie. Jeżeli nie, no to szukam sobie innej instancji.
1: Jakiejś innej.
0: Tak. No i tutaj taka drobna uwaga. Patryk tu wspomniał właśnie, nie bez powodu wypłynął temat tolerancji, nietolerancji pewnych grup społecznych, czy odmienności seksualnych, czy rasowych i tak dalej. Jedna rzecz, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę i dlatego coś, co myślę, wy też podkreślicie. Mastodon to nie jest zamiennik Twittera. To jest troszkę inna koncepcja społeczności, portalu społecznościowego. Mastodon to jest pewna idea, która już istnieje lata, a teraz dużo osób zaczęło się do niej podpinać, no bo w Twitterze dzieje się, co się dzieje. I ta idea przez lata została wybudowana przez mniejszości, przez osoby o alternatywnym stylu życia, przez osoby o dość niepopularnych, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, poglądach politycznych. I może być bardzo często tak, że te zasady moderacji, które panują w danej instancji, są na tyle rygorystyczne, że mogą się wydawać nam dość takie nieprzyjazne wręcz, niesprzyjające, nie wiem, otwartej dyskusji. Moje podejście do tego jest takie, że wolność Tomku w swoim domku i każda instancja, i dlatego to są instancje i ta federacja, że każdy może ustalić absolutnie wszystko, co się może w tej instancji dziać. Jeżeli ktoś sobie napisze, że nie życzy sobie treści typu X, no to nie życzy sobie treści typu X i nic z tym nie zrobimy. Jeżeli nie odpowiada nam taka polityka instancji, administratorów tej instancji, przenosimy się na taką, gdzie jest troszkę lżej, troszkę inaczej, troszkę bardziej jak nam się podoba. No nie widzę, żeby był jakiś sens, żeby z tym walczyć. Może nas to dziwić.
2: Ale nie, z tym nie należy walczyć w ogóle, bo niby dlaczego? Ja starannie dosyć wybrałem mój serwer, czyli dziesiąteczki, ponieważ tam rzeczywiście nam administrator zaproponował regulamin taki, że o swobodnej wymianie poglądów, bez brutalności, bez agresji, ale można mieć poglądy, jakie się chce.
0: No tak.
2: I rzeczywiście kilka dni temu była taka imba, bo pojawiło się taki nowa instancja, lewacki.space
0: chyba.
2: Tak. Albo social space, może space.
0: Tak.
2: Którym się nie spodobał post posła Sośnierza, bo był taki, rzeczywiście on był homofobiczny, nie w takim sensie agresywnym, ale takie durne poglądy tam wygłaszał. Został upomniany przez administratora, ale administrator nie skasował tego postu, tylko zostawił go dla potomności. No i ta druga instancja zażyczyła sobie, żeby go wyrzucić, poskasować, w ogóle próbowała jakby ingerować w to, co się dzieje na drugiej instancji. Tak się nie powinno robić. Bo to jednak, tak jak dokładnie powiedziałeś, każdy może sobie instancję wybrać, ale nie może wpływać na to, jak działają inne instancje. Natomiast wykonano tam pewne ruchy, które sprawiły, że dziesiątki wypadły na przykład z tej listy na joinmastodon.org, co bardzo Krzysia zasmuciło, czyli administratora. Chociaż ja się tak bardzo tym nie będę przejmował, bo co?
0: Na tym polega Mastodon, prawda?
3: I dlatego właśnie warto patrzeć, jakie instancje nasz serwer, którym się interesujemy, ma zablokowane.
2: Tak. Tak, chociaż to jest oczywiście też ryzykowne, bo tam na tym Fediblog to się bodajże nazywa.
0: Fediblog.org, taka strona, gdzie możecie podejrzeć taki spis instancji, które społeczność uznała, że z jakichś przyczyn możemy chcieć zablokować jako administratorzy.
3: Strona, która notabene, jak ja teraz szukałem przed podcastem, bo właśnie chciałem o niej wspomnieć, przestała działać. Ale jak się wpisze, wyszuka hashtag FeliBlog, bo można szukać po hashtagach.
0: FeliBlock. Tak. Przypomnijmy, że od blokowania, nie blog, tylko FeliBlock.
3: To można właśnie to ludzie właśnie piszą często, jakie instancje blokują i dlaczego. Na przykład taki świeży temat, taka duża instancja, która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem komputerowym, InfoSec Exchange, nagle zrobiła się akcja, dużo administratorów zaczęło ją blokować, dlatego że założyło tam konto amerykańskie Homeland Security. No i nie chcą, żeby im federalni widzieli posty.
2: Tak, ale takie imby się co jakiś czas dzieją. No, jakaś tak. Instancja na przykład została odcięta, bo byli tam policjanci. Natomiast Pawle, ja bym się nie zgodził, że to społeczność zdecydowała, bo wpisać tam może absolutnie każdy, pojedynczy człowiek.
0: Znaczy, dlatego mówię społeczność, w sensie, bo każdy z nas jest częścią, tak? I
2: no tak, tylko tam są to gdzieś wymyślone rzeczy, przecież zaglądasz tam. Treści faszystowskie właśnie znalazłeś. Nie, mówię o naszym instancji.
0: Aha.
2: Widziałeś tam treści faszystowskie?
0: Wiesz co, ja nie zaglądam codziennie. Ja się raz rozejrzałem i szczerze mówiąc nie przeglądam codziennie. Zresztą tam jest też już dużo teraz. Po pierwsze, dziesiątki się stały głównym polskim outletem osób uciekających z Twittera, więc tam się pojawiło dużo na przykład młodzieży, która pisze posty w stylu: o, ja nie ogarniam tego Mastodona, co za głupi koncept.
2: A ja mogę powiedzieć dokładnie, to by Michał by pikał. Michale, przygotujesz się?
0: No nie mamy chyba takiego systemu. Nie wiem, czy Michał jest teraz...
1: Nie mam pikacza pod ręką.
0: Nie ryzykujmy, Jacku, nie ryzykujmy.
2: W każdym razie odkryłem nastoletni Twitter i to było dla mnie lekko szokujące.
0: No, ja już troszkę dłużej w tym siedzę i też pochodzę trochę z tej ery. Mój nastoletni Twitter był z jakąś dekadę temu, ale kojarzę, co się działo. Ja się już nie szokuję takimi rzeczami. Uważam, że każdy wiek ma swoje prawa i różne grupy dochodzą do głosu. I to jest też fajne na swój sposób, chociaż ciężko potem to przefiltrować w lokalnej.
2: Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że dziesiątki chyba ciągle są największym, ale jest drugi, który bardzo mocno goni. On się nazywa Poll Social.
0: O, okej. Okay. No to właśnie, to może...
2: Jest gdzie wybierać.
3: Myślę, że warto powiedzieć też, że administrator nie musi całkiem zablokować instancji, bo tak naprawdę mamy dwie możliwości. Możemy albo daną instancję wyciszyć, co spowoduje, że można cały czas do ludzi, którzy w niej są, pisać, obserwować i tak dalej, ale ich posty nie będą widoczne na tej osi federowanej. No to się czasami przyda, jak jest jakaś instancja, gdzie generalnie są ludzie okej, ale powiedzmy są jakieś osoby, które robią coś, co się naszemu administratorowi nie podoba. Też często mogą być konkretne osoby blokowane, ale to już to już kwestia administratorów. No.
2: Tak. Najkrótszy regulamin, jaki znalazłem, w polskim przynajmniej Fedi, to był na Rich Club i tam był: nie bądź idiotą, nie łam prawa. Koniec regulaminu.
0: Aha, no okej. Prawo administratora ustalić taki regulamin, nasze prawo wybrać, czy chcemy w takiej instancji uczestniczyć, czy nie. I na tym polega też Fediverse i to jest w nim piękne, dla niektórych może przerażające, ale żeby nie było, więc wiecie, warto, tak jak mówię, podsumowując, przejrzeć regulamin, upewnić się, że nie będziemy mieli z nim problemu i wybrać taką instancję, która nam pasuje. Natomiast żeby nie było tak, że teraz straszymy i Fediverse i w ogóle Mastodon to jest jakaś platforma, gdzie po prostu boisz się cokolwiek powiedzieć, no to może opowiedzmy o kilku takich instancjach, które mogłyby zainteresować naszych słuchaczy. Mówiliśmy już o dziesiątkach, to jest polska instancja i Poll Social. Jeżeli chcielibyście ogólnie mieć treści po polsku, poznać, bo ja myślę, że to jest też fajny aspekt. Nawet jeżeli nie interesujecie się, nie wiem, Twitterem, uważacie, że Mastodon to moda, która za parę miesięcy przeminie, jak na przykład Clubhouse. Ja mam zawsze jedną taktykę na tego typu rozwiązania. Kuć żelazo, póki gorące, wejść, póki jest na to moda, póki jest to na to zainteresowanie duże, tym zainteresowanie duże i popoznawać trochę ludzi. Pozaczepiać, powymieniać się poglądami, a nawet poglądami niekoniecznie politycznymi, ale hobby. Ja na przykład spędziłem chwilkę czasu pisząc sobie z kimś, kogo kompletnie nie znałem, o muzyczce 8-bitowej, Commodore'ach 64, starych grach komputerowych. Była to bardzo przemiła wymiana z człowiekiem, którego kompletnie nie kojarzę. I zrobiło mi się bardzo miło. Wiele osób podkreśla, że Mastodon to jest taki klimat lat 90., kiedy to był pierwszy internet i ludzie byli tym tak podekscytowani, że pisali do obcych ludzi, poznawali się, pisali o swoich hobby, szukali sobie partnerów do jakichś ciekawych projektów internetowych. I myślę, że warto w ten sposób trochę Mastodona też potraktować. A z drugiej strony to jest wspaniała okazja dla nas, dla osób z dysfunkcją wzroku, żeby się pokazać i nasze różne talenty, nasz potencjał, ale też naszą problematykę życia szerszemu gronu.
3: I tutaj fajna rzecz na Mastodonie, w przeciwieństwie do Twittera czy Facebooka, pliki audio też są traktowane, powiedzmy, tak jak w pierwsza klasa, więc jak mamy możliwość dodania załączników, to nie muszą być tylko obrazki, pliki wideo, pliki audio też jak najbardziej mogą być, ale jeśli taki plik załączamy, to warto dodać mu opis alternatywny. Bo to w sumie jest jeszcze jeden bardzo duży plus Mastodona.
0: Właśnie, tutaj
3: jest kultura, właśnie, to jest bardzo duża kultura opisywania obrazków, czy właśnie pliki w audio, jak my wrzucamy coś. No, pomagamy sobie nawzajem w ten sposób, ale to jest do tego stopnia już zakorzenione w tym Mastodonie, że jak teraz właśnie mamy tą migrację z Twittera, to dużo nowych użytkowników dochodzi. Nie wszyscy o tym wiedzą, wrzucają zdjęcia bez obrazków. No to wiele osób, często to są osoby widzące, zwracają na to uwagę.
2: Zgadza się, tak.
0: I jest dość powszechną praktyką wśród takich bardziej świadomych użytkowników, którzy się trzymają tradycji. Nie boostuje twoich wpisów ze zdjęciami, jeżeli nie dajesz opisów alternatywnych.
3: Właśnie.
2: I to jest ja taka... też się trzymam tej zasady.
3: Ja też, z przyczyn oczywistych.
0: Powiem tak, nie robiłem statystyk, natomiast na tyle już widziałem fajnych opisów różnych obrazków, że naprawdę zaczęło mi sprawiać przyjemność przeglądanie pod kątem właśnie zdjęć, lokala i zwłaszcza publika, bo no, teraz takie trendy jak na przykład Cutter Day, czyli sobota dla kota, wrzucamy zdjęcia kotów, stały się bardzo dostępne. I naprawdę, jak nie mieliście przedtem okazji oglądania słodkich kociaków na tradycyjnych mediach społecznościowych, na Mastodonie zobaczycie niejedno alternatywnym tekstem opisane zdjęcie kotka.
2: To ja bym ci zaproponował jeszcze co najmniej za followowanie Nomad by Nature. To jest dziewczyna, która pracuje tak nomadycznie, jeździ sobie po różnych krajach i tam pracuje. I ona właśnie publikuje zdjęcia z tych różnych miejsc i te alternatywne teksty są super. Naprawdę są super.
0: No proszę.
2: No ale tutaj generalnie ja jakby też to zauważyłem. To ja nawet podziękowałem kiedyś ludziom za to, bo naprawdę teksty alternatywne są na Mastodonie standardem. Nie wyjątkiem, tylko standardem. Oczywiście tak. Nowi jeszcze nie wiedzą, są douczani.
0: Ale jest to element etykiety.
2: Tak.
0: Mhm. No więc dobrze, mamy instancję 10.10.10.pl i polsocial.pl, tak? PL?
2: Polsocial.
3: Pol.social, tak?
0: Okej. Okay. To są instancje polskie i na razie w Polsce jest tak, że rzeczywiście Polacy się raczej trzymają takich ogólnych instancji. Jeszcze się nie rozdrobniliśmy. Nawet nie mamy instancji na miasta chyba jeszcze.
2: Nie. Bo chociaż powiem ci, że to, co powiedziałeś o Niemczech, jest niesamowite, bo ja do tej pory nie mogę zrozumieć, dlaczego u nas tego nie ma. Dlaczego rząd na przykład nie ma własnej instancji, gdzie byłoby pewny wiarygodny ten przekaz, a nie,
0: bo
2: że
0: do
2: ktoś
0: tej
2: się
0: pory
2: będzie podszywał.
0: Mastodon był domeną innej opcji politycznej, takich idealistów internetowych, decentralizacji.
2: Ale oprogramowanie nie ma tam naklejony lewak.
0: No nie. Zgadzam się, ale chodzi o pewną taką świadomość, nie? Więc jakby rząd musiałby być fanem otwartego oprogramowania i świadomie z tym pracować, więc może jakieś ruchy w tę stronę są. Na pewno Niemcy, wiem, że i Francja bardzo, bardzo mocno idą w open source i unijnie jest to też mile widziane. Powiem więcej.
2: Unia ma swój Mastodon.
0: Tak.
2: Ale jeszcze, żeby nie było, że tak. Lewackie, no bo przecież Gapcom również się federował.
3: Albo chyba Truth Social, nie?
2: Truth Social, nie wiem.
3: Inna sprawa, że większość instancji, no takich powiedzmy bardziej z lewymi poglądami blokuje Truth Social.
0: No tak, no, można było się spodziewać. Tak. Natomiast, jaki mamy jeszcze wybór, jeżeli naszym jedynym priorytetem nie jest język polski? Dla osób niewidomych, jeżeli chcemy poznać inne osoby niewidome, no powiedzmy tak z całego świata, mówiliśmy o Dragon's Cave, dragonscave.space, space. Chwilowo tam jest zamknięta rejestracja. z tego co kojarzę, więc dostać się na tą instancję nie jest już tak łatwo. Tu Patryk pytał o Dragon's Cave'a.
3: Ewentualnie może znajomy wysłać zaproszenie.
0: Tak. Ale jeżeli nie chcecie,
3: generalnie tak.
0: Tak, jeżeli nie chcecie bawić się w ten sposób, że od kogoś zaproszenia, po prostu chcielibyście zacząć przygodę z Mastodonem i poznać ludzi niewidomych, jest kilka opcji alternatywnych.
2: Poczekaj, ale tak? Ja tylko podpowiem słuchaczom, że wy obaj macie tam konta i takie zaproszenia moglibyście wysłać.
0: Tak, ale to też nie są jedyne instancje i że gdyby ktoś chciał koniecznie poznać osoby niewidome, to nie jest jedyna instancja, gdzie można. O,
3: nic
0: tak.
3: Nie powstrzymuje nas od pisania tak. Z ludźmi z Dragon's Cave'a, właśnie.
0: Tak. I takimi instancjami, które na ten moment są otwarte i powiedziałbym nawet, że bardziej dedykowane osobom niewidomym, jak to się mówi po angielsku ładnie, from the get-go, czyli od początku domyślnie, to chociażby instancja programu Twistcake, czyli klienta teraz już też bardzo rozbudowanego Mastodona, o którym jest osobna audycja w Tyflo Podcaście. Ja dzisiaj też pokrótce zaprezentuję Twistcake'a, jego mastodonową jakby jasną stronę. Twistcake.social, tweesecake.social i tam możecie założyć konto bez problemu. Oczywiście przeczytajcie regulamin i się upewnijcie, że chcecie.
3: Bodajże w regulaminie Twistcake'a też jest coś, co jest w regulaminie Dragon's Cave'a, jak zaproszenia były otwarte, mianowicie jak czytacie ten regulamin, to tam trzeba podczas rejestracji napisać, dlaczego chcemy dołączyć do tej sieci, do tej instancji. I w regulaminie jest hasło, to jest słowo klucz, które w naszej aplikacji musi się znaleźć, to mówi administratorom, tak, uważnie przeczytałem regulamin.
0: Dokładnie. I na to warto zwracać uwagę, bo administratorzy nie będą rozpatrywać próśb bez tego hasła. Kolejną taką instancją, zdaje się, jest też taka instancja blind.lol. To jest chyba od Q, od autora Chicken Nuggeta i innych programów tego typu. Dobrze kojarzę, jest taka instancja.
3: Nie wiem, czy ona jeszcze działa, bo ostatnio przestałem widzieć z niej posty, ale tam były problemy z federacją. Coś tam było chyba nieskonfigurowane, więc...
0: Okej, w porządku. Jest też, zdaje się, iaccessibility.com. To jest taka bardziej ogólna pod kątem dostępności cyfrowej,
2: tak.
0: Ale założona też przez chyba Michaela Doyce'a, tak się nazywa ten pan, taki ekspert do spraw dostępności.
2: Michael jak?
0: Doyce. Doyce chyba się pisze jego nazwisko.
2: To takiego nie kojarzę.
0: Ja był z nim wywiad w Double Tap, w podcaście Double Tap Canada. Mike Doyce chyba. I to jest iAccessibility i accessibility.com, z tego co pamiętam. I jest też, są też instancje poświęcone typowo osobom niepełnosprawnym, czyli feddisabled.social i feddisability. Jedna jest taka założona w Niemczech, różnojęzyczna, ale dużo niemieckiego, ale też angielski, a jedna jest chyba amerykańska, też po angielski jest językiem dominującym.
2: Przepraszam, bo nie wiem, czy przeoczyłem, ale mówiłeś tak? Też o instancji A11YTech?
0: Nie, jest też, taka racja.
2: Tak. Mhm. Tam też są specjaliści od dostępności. Chyba głównie amerykańscy.
0: Tak. Możliwe, że pominąłem jakieś jeszcze inne instancje. No ale tak, nie wiem, czy macie jeszcze jakieś rekomendacje instancji, którymi warto się zainteresować?
3: Stricte pod niewidomych, czy tak bardziej ogólnie?
0: Ogólnie. Żeby dać taki obraz, jakby czemu mogą być poświęcone.
3: No ogólnie, jeśli ktoś interesuje się pisaniem, taką tutaj też instancja po angielsku, no to mamy na przykład writing.exchange, writing.xhange przez ch. Do pisania science fiction to jest bodajże wandering.shop. Jest jeszcze infosets.xhange, to jest bezpieczeństwo IT. Było coś o krótkofalarstwie, było coś o muzyce, tylko teraz nie pamiętam adresu.
0: Mastodon.radio chyba? Mastodon.radio to jest krótkofalarska.
2: Jak ktoś chce, to Lewis, znajdzie też tak, takie instancje z pornografią, jak bardzo chce na przykład.
0: Właśnie to jest, takie też, rzeczy. To jest też kwestia prawa, bo niektóre, wracając do tematu defederacji, niektóre instancje decydują się na defederację z innymi, ponieważ federując z instancją konkretną, mamy dostęp do, dostajemy ich posty i dostajemy też ich zdjęcia. I te zdjęcia zapisują się u nas lokalnie na naszej instancji, na naszym serwerze, żeby było je łatwiej przeglądać. Rezultat tego jest taki, że przetrzymujemy jakieś materiały na naszym serwerze, do którego mają dostęp tysiące ludzi. Weryfikacja wiekowa jest oczywiście na Mastodonie taka, że można sobie wpisać jakąkolwiek datę, ale no musimy taką instancję prowadząc być zgodni z prawem naszego kraju. Jeżeli w prawie naszego kraju jest powiedziane, że materiały typu X, na przykład pornografia, tu już wspomniana, no nie jest legalna, zwłaszcza dziecięca, bardzo wrażliwy temat, który w pewnych kręgach kulturowych, zdaje się, w Japonii jest postrzegany zupełnie inaczej, tak, no to możemy mieć problem z naszym prawem państwowym, bo otrzymamy materiały, które są zakazane prawnie. Tam nie ma z nimi problemu, bo tam jest inna kultura, oni inaczej na to patrzą. My tu mamy problem prawny i bardzo często to jest też powodem defederacji jednych instancji z drugimi.
2: Natomiast to jeszcze objaśnij to pojęcie defederacji, bo chyba...
0: Czyli jest wycięty cały ruch między tymi dwiema instancjami.
3: Jest blokowane to, co
0: tak,
3: mówiliśmy
0: ani wcześniej. Nie możemy śledzić. To nawet nie jest to, że
2: jest
0: posty...
2: Jest taka ściana postawiona
0: tak,
2: między nimi.
0: Tak, po prostu te instancje dla siebie nie istnieją. W związku z czym to jest też pewnie może, jak przejdziemy do jakichś aspektów administracji, ważne, ale gdybyście chcieli rozważać odpalenie swojej instancji, jeszcze zwłaszcza jakbyście chcieli ją otworzyć szerszej publice, jest to jeden z aspektów, które warto brać pod uwagę, czyli wasza odpowiedzialność przed prawem polskim.
3: Mimo wszystko warto wtedy ten Feliblog sobie przejrzeć, właśnie tak, wpisać taki hashtag, czy są nawet gotowe listy w internecie, tam zazwyczaj są podane też powody, no i jakieś tam instancje sobie właśnie według własnych poglądów, planów, ale no właśnie też prawnych aspektów wybrać.
0: Tak. No więc dobrze, wybraliśmy sobie instancję, zakładamy sobie konto. Procedura bardzo prosta, bo co ciekawe, no Mastodon jest sfederowany, ale oprogramowanie jest jedno, więc nieważne, czy to jest instancja polska, czeska, włoska czy brazylijska, my zobaczymy interfejs taki sam wszędzie po polsku. I to już jest fajny, powitalny akcent. Bardzo prosta rejestracja, bo w większości serwerów, tych, które mają otwartą rejestrację, zaraz na stronie głównej widzimy formularz rejestracyjny, który jest bardzo prosty, bo mamy login, nie, e-mail chyba, login, dwa razy hasło, zatwierdzenie regulaminu, zdaje się, i zarejestruj. Albo
3: i tutaj uwaga.
2: Nie, bywa też i trochę więcej rzeczy, ale to przepraszam. Okay.
3: Tutaj taka istotna uwaga, bo to się dosłownie teraz zmieniło, jak wyszedł Mastodon 4.0, tam doszły dosyć sporo zmian. Jedną z zmian, które no, nie wszystkim się podoba, ale no, warto to mieć na uwadze, jak kiedyś wchodziliśmy na stronę instancji, to zazwyczaj właśnie pierwsza rzecz, którą widzieliśmy, to właśnie taki ekran powitalny i od razu formularz rejestracyjny często. W Macedonii 4 to się zmieniło i teraz widzimy po prostu lokalną oś i też trendy, jeśli trendujące posty, jeśli jest to włączone w instancji i musimy znaleźć sobie link zarejestruj się, on jest generalnie na dole strony.
0: Mm-hmm. A widzisz, no to dzięki tu za objaśnienie. Natomiast po takiej rejestracji, no co dalej? Oczywiście wypełniamy jakiś profil. Jesteśmy już i od czego warto zacząć? Przesiedliśmy się. No jesteśmy użytkownikami dawnego czy obecnego jeszcze Twittera. Chcemy zacząć żyć na Mastodonie. Co polecacie w dalszej kolejności zrobić?
2: To kto zacznie?
0: Jacku?
2: Dobrze. Przede wszystkim to zacząłbym od ustawień. I tam włączył sobie interfejs zaawansowany. To dlatego, że on jest zdecydowanie bardziej dostępny z poziomu klawiatury niż ten podstawowy. Ja zresztą później pokażę to w przeglądarce, jak to działa. Po drugie, przedstawić się. Jeżeli to jest, chyba że to jest twoja własna instancja, to samemu sobie się nie przedstawiaj, ale wpisz to w bio, w profilu. Po to, żeby ludzie wiedzieli, co ty za jeden. Ja na przykład nie followuję kogoś, kto nie ma nic napisane w bio. Jakoś tak pomyślałem sobie, nie wiem co o nim, nie będę followował. No i to właściwie koniec, można już używać. Fokus ląduje od razu w polu edycyjnym. On tam mówi, co on tam mówi mądrego?
0: Skomponuj, napisz nowy.
2: Nie.
0: Powiedz co myślisz, coś takiego, coś...
3: Bodajże po prostu
2: co ci chodzi po głowie?
0: Co ci chodzi po głowie, aha.
2: No
0: i warto wspomnieć.
2: I tam napisać, po prostu trzeba pisać i już.
0: Warto wspomnieć, skoro mówimy o przedstawianiu się, że takim popularnym hashtagiem służącym do tego, żeby nasze to przedstawienie się bardziej się wybiło i więcej osób je dostrzegło, jest hashtag introduction lub, czyli przedstawienie się z angielskiego, lub w liczbie mnogiej, introductions. I wtedy nas widać. I może tutaj warto wspomnieć o tym, jaką wagę w świecie Mastodona pełnią hashtagi. Że hashtag to jest tak naprawdę świetna forma, żeby nasz post trafił do szerszego grona, w tym do grona poza naszym serwerem, poza naszą instancją. Prawda? Można tak przez hashtag osiągnąć, zdobyć zasięg. Znaczy, no, może nie mówmy o słowie zasięg w kontekście Fediverse'u.
2: Tak, bo to jest ciekawy wątek. Nie wiem, czy go jeszcze będziemy poruszać, ale z tymi zasięgami to jest też zupełnie inaczej niż tych dużych social.
3: Tak, to tak się nie patrzy na liczby. To jest też taka, a propos na etykiety. To...
0: Tak. To nie jest do wykręcania zasięgów, jak to się popularnie mówi, czyli że wow, mam 50 podań, tak, boostów, tak, 30 polubień.
2: I to nic nie znaczy.
0: Tak, mój wpis będzie gdzieś tam bardziej widoczny. Nie, to nieprawda. Tu właśnie hashtag może ci pomóc dotrzeć do szerszej publiki. Hashtag pomaga tak naprawdę zawęzić to, co widać w sfederowanej osi, tylko według konkretnego.
2: Boostowanie pomaga w widoczności, lajkowanie nie pomaga.
0: Tak, tylko że jakby liczba tych boostów nie wpływa, nie ma algorytmu, który sprawia,
2: tak,
0: że ta...
2: O, tak, właśnie, to jest ta kluczowa informacja. Tu nie ma żadnego algorytmu.
0: Tak, który, powiedzmy, sprawia, że system stwierdza, oho, tym wpisem się interesują, no to go gdzieś bardziej pokażę.
2: Albo, że nie ktoś zapłaci, to będzie widoczne, a ktoś nie zapłaci, to nie będzie widoczne.
3: Tutaj no jeszcze właśnie ważna uwaga, jeśli chodzi o hashtagi, to jest jedyny sposób tak naprawdę, w jaki możemy po Mastodonie szukać, bo wyszukiwarka nie szuka w treści postów, ale szuka po hashtagach, więc nawet właśnie jak piszemy naszą informację o sobie, nasze introduction, to warto właśnie podczas tego pisania wykorzystać hashtagi do rzeczy, które nas interesują. Więc nie wiem, jak kogoś interesuje dostępność, no to pisze hashtag A11Y. Kogoś interesuje Android, no to pisze hashtag Android i tak dalej.
2: Ja muszę policzyć, ja mam chyba ze 20 tych hashtagów w opisie.
3: No właśnie.
0: Ale jeszcze jedna ważna uwaga dla osób, które przechodzą czy też przychodzą na Mastodona z Twittera. Istnieją narzędzia pomagające wam znaleźć waszych znajomych z Twittera na Mastodonie. Jest to wszystko bardzo nieformalnie zorganizowane, no bo nie ma oficjalnego API, które pozwala jakoś przenieść ludzi z Mastodona, z Twittera i tak dalej. Są takie, no, metody na okrętkę trochę, lewą nogą przez prawe ramię i środkowe ucho. I jedną z takich popularniejszych metod jest wyszukiwanie tych Mastodonów naszych znajomych wedle informacji, które oni zostawili sami w swoich albo profilach, albo nazwach wyświetlanych, albo w twicie przypiętym. I może zauważyliście, że wasi znajomi z Twittera w swojej nazwie wyświetlanej napisali sobie tam Jan Kowalski, janek@10.10.10.pl. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma tam login Janek, to pozdrawiamy. I oznacza to tyle, że ta osoba chce, aby jej znajomi z Twittera odnaleźli ją w Fediversum, czy też na Mastodonie. I teraz jakie to ma znaczenie? Istnieją takie narzędzia, które pozwalają na znalezienie właśnie takich informacji w profilach naszych znajomych. Jednym z takich narzędzi na przykład jest platforma debirdify.com.
2: Odptaszenie.
0: Odptaszenie, tak. Która, no, łączy się z naszym Twitterem, przeszukuje sobie naszą albo listę śledzonych, albo śledzących, albo dowolną listę, jeżeli mamy listy zrobione z jakimiś użytkownikami, sprawdza, czy taki adresik w formacie właśnie małpka, jakaś nazwa, małpka, domena, nie znajduje się właśnie w nazwie wyświetlanej, w profilu, w przypiętym twicie. I jeżeli zidentyfikuje taki wzór, no to zakładając, że jest to Mastodon, wrzuca go do pliku CSV, który możemy sobie następnie pobrać i zaimportować na naszej stronie, naszej instancji mastodonowej, w ustawieniach tam importowanie danych, i z automatu masowo, seryjnie zaczynamy śledzić wszystkie te osoby na ich konkretnych instancjach mastodonowych. Więc porada też dla was, jeżeli planujecie równolegle działać na Twitterze i na Mastodonie, albo się przesiąść, to zostawcie po sobie na Twitterze jakąś notkę właśnie, czy w profilu, czy w nazwie wyświetlanej.
3: Ja osobom niewidomym chyba polecam w profilu po prostu, żeby syntaza tak nie spamowała.
0: No dokładnie. Gdzie was znaleźć na Mastodonie? I wtedy te narzędzia pomogą innym znaleźć z kolei was.
2: No u mnie nie znalazło nikogo.
0: Ja znalazłem.
3: U mnie znalazło chyba 30 osób. No tak, tak samo.
2: No ciekawe.
0: Znaczy ja też mam dużo osób właśnie czy z Niemiec, czy skądś, gdzie ten Mastodon już się zdążył rozgościć jakiś czas temu, więc tam to chyba ruszyło troszkę wcześniej niż Elon Musk w ogóle, żeby było ciekawiej. No dobrze, no to poznajdywaliśmy się już. Oczywiście dalej podtrzymujemy, tak? Hasztagi plus sfederowana i lokalna oś czasu to są fantastyczne źródła, żeby poznać nowe osoby, zapoznać się z nowymi ciekawymi treściami. Przede wszystkim warto się angażować, tak? Nie bójcie się pisać w ogóle do obcych. Jak wam się spodoba jakiś wpis czyjś, ktoś zada jakiś ciekawy temat, to piszcie śmiało. Te osoby się ucieszą na pewno, że ktoś z nimi wchodzi w dyskusję, reaguje na te wpisy, no i ogólnie prowadzi interakcje. No i właśnie, co jeszcze warto wiedzieć o takim Mastodonie? O jakichś może funkcjach dodatkowych, o jakichś praktykach dobrych, o tym, czym on jest. Coś jeszcze warto powiedzieć?
3: No jeśli chodzi o funkcje, już troszeczkę zahaczyliśmy o to, że możemy wstawiać pliki audio, ale też same posty mogą być dłuższe niż na Twitterze. No, na Twitterze jest to 280 znaków, na Mastodonie takim standardowym jest to 500. Na niektórych serwerach, no na przykład właśnie Dragonscape czy ten Twiscape Social, które pracują na takim troszeczkę zmodyfikowanym oprogramowaniu Mastodona, to jest nawet 2000 znaków, to już zależy od serwera. Ale to też może być taka kwestia, która może nas zainteresować właśnie, do jakiego serwera się zapisać. Nasze posty mogą być ukryte pod taką uwagą, nie wiem jak to jest przetłumaczone, to content warning. CW.
2: CW, chyba skrót jest tylko.
3: A po prostu CW. No właśnie, czyli no posty mogą być ukryte w taki sposób, że najpierw widzimy tą uwagę i musimy ją odkryć, żeby zobaczyć treść postu. I w ten sposób no to też jest kwestia etykiety, że ukrywa się posty, które, nie wiem, mówią o polityce na przykład, albo mogą mieć jakieś treści, które mogą
0: kogoś wywołać jakieś reakcje takie kontrowersyjne, negatywne, tak? Bardzo tak. Często od tego chyba się wywodzi cały ten termin content warning, czy ostrzeżenie o zawartości, chyba tak to przetłumaczyłeś, Jacku, w metatekście, że bardzo często pojawiają się takie treści, które mogą wywołać jakieś traumatyczne wspomnienia u niektórych osób, zwłaszcza kwestie przemoc, kwestie jakiś kontrowersyjny temat, który może ugodzić w jakąś grupę, jakieś obrazy, czy przemocy, czy seksualności, czy wzmianki, nawet tak bardzo niewinnie, spoilery, rozmawiamy o jakimś serialu, o jakiejś książce, właśnie, piszemy sobie o niej i nagle z niczego nicowego zdradzimy, co się stało na końcu. Na Twitterze nie było opcji, żeby się przed tym obronić i autentycznie, jak wychodziły na przykład nowe sezony czegoś fajnego, takiego bardzo oglądalnego przez ludzi ogólnie, no to były osoby, które stwierdzały, ja albo zamykam Twittera, albo filtruję hashtag cały, bo nie chcę mieć zaspoilowane, nie mam jeszcze czasu obejrzeć. Tu w dobrym tonie jest takie rzeczy chować pod CW, ale CW, w zależności od regulaminu serwera oczywiście, może być wykorzystywane w bardzo szeroki sposób i w niektórych sytuacjach ja już widziałem, sam też tak raz użyłem, CW jest stosowane trochę jak temat w mailu, czyli powiedzmy, że będę chciał przez 2000 znaków pisać o syntezatorach mowy. No gdyby ktoś trafił na takiego posta, no to będzie się przebijał, czy ja w ogóle dążę do brzegu, czy co ja tam w ogóle mam do powiedzenia, o co mi w ogóle chodzi, dlaczego ja, co tam, nie wiem, będę w końcu o czymś konkretnym pisał, czy nie. Jeżeli kogoś nie interesuje ten temat, to może po prostu stwierdzić, ok, piszę syntezatory mowy, w ogóle mnie to nie obchodzi, nie tracę mojego czasu, nie klikam w to, nie czytam. Takie ostrzeżenia można w wielu klientach w ogóle sobie domyślnie porozwijać, więc jeżeli uważamy, że nie ma takich tematów, które dla nas wymagają tego, żeby pod takimi ostrzeżeniami się ukrywać, to po prostu w opcjach klienta zaznaczamy, żeby to się samo rozwijało i wtedy nas w ogóle temat nie dotyczy. Oczywiście dotyczy nas w tym momencie, jeżeli my coś udostępniamy i wypadałoby wtedy zgodnie z regulaminem serwera i troszkę takim jakby wyczuciem własnym te ostrzeżenia stosować. Natomiast też w drugą stronę, jeżeli my uważamy, że jakieś konkretne treści, konkretne słowa kluczowe mogą potencjalnie u nas, no nie wiem, nie mamy po prostu ochoty ich widzieć tak o. To możemy sobie sami poustawiać filtry, które będą nam chowały te konkretne treści z tymi konkretnymi na przykład słowami kluczowymi do ostrzeżenia o zawartości. Więc no właśnie tutaj mamy dość dużą dowolność w tym temacie. Taka nowostka, której w Twitterze nie było, a okazuje się bardzo przydatna.
3: No i jeszcze jedna rzecz, która jest na Twitterze też, ale no tutaj jest, wydaje mi się to troszeczkę bardziej dostępne, bo można to zrobić w każdym kliencie. Możemy też tworzyć sobie ankiety i na nie odpowiadać. Się czasami przydaje.
0: O tak, i to jest bardzo dostępne, nawet jeśli chodzi o prowadzenie tych ankiet, podglądanie wyników. No to jest bardzo fajne narzędzie angażowania społeczności. Jacku, ty może masz jeszcze jakieś sugestie fajnych funkcji?
2: Tak zastanawiam się, co jest takiego specjalnego, czego na przykład nie ma gdzie indziej, to chyba nic jakoś tak specjalnie tutaj nie ma. Raczej tu jest interfejs dość taki okrojony, dzięki temu on jest wygodny i prosty. Tak patrzę sobie w okienko tworzenia postu, to oprócz tego pola tekstowego można sobie oczywiście emotikonkę wstawić, wstawić jakieś media, głosowanie, to co mówiliście. Widoczność można sobie wyregulować, to o czym mówiliśmy, że może być
0: to
2: widoczne.
0: To może omówmy te różne stopnie widoczności, bo to może być też dość mylące dla nowych użytkowników. Czym się różnią te różne stopnie?
2: Publiczne, no to są, tak jak mówiliśmy, takie zupełnie otwarte, trafią do każdego, kto nas nie blokuje oczywiście. Teraz niewidoczne. Przyznam, że ja nie wiem, co to jest.
3: To są posty, które są widoczne dla wszystkich osób, które nas obserwują. One po prostu są tylko ukryte z osi lokalnej. To jest fajnie sobie to ustawić. Dużo aplikacji to ma, ale gdyby któraś nie miała, jeśli odpisujemy komuś na jakieś pytanie na przykład i chcemy zaśmiecić z tej osi lokalnej naszą odpowiedzią, to warto sobie właśnie tą widoczność na ten tryb przestawić. I wtedy po prostu ktoś w tej osi lokalnej widzi tylko, powiedzmy, pytanie, ale jak nie interesują go odpowiedzi, no to ich nie zobaczy, chyba że nie wejdzie sobie w ten wątek.
2: No to muszę ci powiedzieć, że deskrypcja tutaj jest taka, że ja bym nie domyślił się tego. Widoczne tylko dla każdego z wyłączeniem funkcji odkrywania.
0: No, czyli nie ma tego...
3: Chodzi o oś lokalną.
0: Tak, lokalną.
3: I federacyjną też.
0: Ale w publicznej osi czasu... Aha, na stronie też. Na stronie?
3: W swojej głównej osi, jak tą osobę obserwujesz, to widać, tylko nie widać tej osi lokalnej.
2: Ale poczekaj, to dlaczego... A czym się różni w takim razie od kolejnej, która jest widoczna tylko dla obserwujących?
3: Chyba tym, że gdybyś na przykład wyszukał sobie ten wątek na przykład, albo wszedł w profil danej osoby, no to tego postu byś nie zobaczył.
2: Okej.
0: Tak, czyli powiedzmy ja jestem na Dragon's Cave'ie, gdzie panuje raczej język angielski i tematy różne, ale ja bym chciał napisać po polsku. Co nie ma zbytnio sensu, żeby było w lokalnej osi Dragon's Cave'a, bo tam nikt tego nie zrozumie i będzie to troszkę taki spam. Ale jednocześnie liczę na to na przykład, że czy ty, Jacku, czy ktoś inny, kogo śledzę z polskiej sieci, na przykład z dziesiątki, wyboostuje to, żebym ja miał zasięg.
2: U siebie.
0: Ewentualnie, żeby się pojawiło. No to w tym momencie mogę to ukryć. Na pewno mogę zrobić niepubliczne. A może i nawet. Właśnie, a jak to jest tylko dla śledzących, to można boostować to i wtedy będzie widać? Czy się nie da
3: boostować? No wiesz co, czy boostować można, nie jestem pewny.
0: Możliwe,
3: na pewno. Tak, na pewno dasz tylko dla obserwujących, jak ktoś by wszedł na twój profil tak bez obserwowania ciebie, by tego nie widział, tak.
0: No i właśnie. I potem jeszcze jest ta prywatna, tak?
2: Tak, jeszcze jest tylko wspomniane osoby, czyli to jest no. Tylko w danej grupie dwóch, trzech, czterech osób te posty są widoczne. Tak jak na przykład my się komunikowaliśmy w sprawie tego podcastu.
3: Na przykład.
0: I tu warto wspomnieć, właśnie to, właśnie ten, w ten sposób zrealizowane są na Mastodonie wiadomości prywatne. Czyli one tak naprawdę nie są wiadomościami prywatnymi, tylko są zwykłymi postami, które mają widoczność ustawioną na
2: tylko
0: osoby wspomniane. Ma to pewne konsekwencje, bo po pierwsze nie możemy, że tak powiem, obgadywać za plecami, no nie powinniśmy tego robić tak czy siak, ale nie przejdzie nam to płazem, jeżeli sobie w takiej dyskusji z osobą jedną nagle wspomnimy osobę drugą, bo wtedy ta osoba automatycznie jest wciągnięta do rozmowy. A druga rzecz, i to jest argument, który się często pojawia, no on jest bardzo taki peryferyjny, tak, bo zakładamy z reguły, że administratorzy naszych instancji takich rzeczy nie robią, ale te wiadomości nie są nijak zaszyfrowane i z odpowiednią dozą determinacji osoba administrująca instancją może się do nich dokopać. Więc Mastodon efektywnie nie jest idealnym narzędziem do przesyłania informacji, co do których macie wątpliwości, czy one powinny gdzieś tam publicznie krążyć.
2: Jakieś tak, dane. Bo nie do tego służy.
0: Dokładnie, dokładnie. Do tego są, do tego jest
2: komunikatory, na przykład jakiś tam Matrix. Sygnały.
0: Mamy na linii Grzegorza, który by chciał z nami się połączyć. Już go tu wpuszczamy. Grzegorz, z tego co wiem, również jest użytkownikiem Mastodona i to nie jednej instancji, bo Grzegorz tych kont ma, z tego co kojarzę, wiele. Grzegorzu, witamy. Przyjmij tylko zgodę na nagrywanie. Już cię mamy na linii. Witaj. Co nam chcesz przekazać?
4: Tylko sobie to przyciszę.
0: Jasne.
4: O, teraz. Mhm. No właśnie, tak, no jestem na tym Mastodonie dzięki Jackowi Zadrożnemu, bo on po prostu on o tym tam pierwszy pisał na tych listach. No i tak się tak zainteresowałem się właśnie tym całym Mastodonem. Tam pierwsza moja instancja to była właśnie ten TFL.
2: Tyflodon.
4: Tak, Tyflodon. I no, tak mi się spodobało. W sensie tego zawsze coś warto mieć. No i co mnie potem zdziwiło, bo ja myślałem, że, tak, że to jest takie sfederowane, że ja sobie mogę jednym kontem na przykład zalogować się no na przykład na 10.10.10.pl, a tu się nie da, co nie? To tak, kurde.
0: No bo właśnie, bo federacja jest fantastyczną sprawą, ale rodzi jedną nieoczekiwaną konsekwencję i ja już to dostrzegłem od pierwszego dnia, kiedy jestem na Mastodonie.
4: Znaczy, no, że ja mam
0: tak.
4: 10 w Turku.
0: Tak, ale to jest, ja bardzo rozumiem ten ruch, no bo właśnie, żaden z nas nie jest monolitem i nie interesuje nas tylko i wyłącznie jedna rzecz.
4: Tak, no bo mnie interesuje. Na przykład jest qr.party, czyli to jest dla osób LGBT na przykład. Albo...
0: Oczywiście. I w tym momencie dokładnie. Ja jak przykładowo interesuje mnie kontakt z osobami niewidomymi i ja wiem, że ja mogę z mojej jednej instancji śledzić każdego na każdej, ale ja bym chciał też uczestniczyć w życiu.
4: Posta napisana na przykład z TFL Luna jest 111.10 no i się tak po prostu nie da, tylko trzeba kontrolować.
0: Dokładnie. I chcemy uczestniczyć w życiu lokalnym jakby tych różnych instancji. Ja na przykład gdybym chciał teraz tak naprawdę mieć jakiś, żeby moje treści docierały tak naprawdę do polskiej jakiejś szerszej publiki, no to najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby założyć drugie konto na trzech dziesiątkach i wtedy pisząc tam miałbym pewność, że moje posty pokazują się w ich osi lokalnej. Bo na ten moment mogę pisać sobie tylko do lokalnej osi Dragon's Cave'a. I tak jak mówiłem, moje posty po polsku mają wtedy dużo mniejszy sens, poza tym, że ktoś z moich polskich śledzących będzie mnie boostował.
2: Ale wiecie co, to naprawdę moim zdaniem, znowu wróćmy do tego porównania z e-mailem, to jest dokładnie tak samo. Masz mail prywatny, masz mail służbowy, uczelniany, jeszcze jakiś tam inny, bo służą do różnych celów. Ja nie widzę tu żadnego problemu.
0: No tak. Samo
4: ja mam tam mail do rejestracji, mail do tych,
2: no
4: tych losów, mail inny do czego. No i tu chyba jest tak podobnie.
3: Tak, dużo osób tak robi, na przykład właśnie Andrzej Lewis, taki znana osoba niewidoma, ma dwa konta, właśnie jedno takie swoje powiedzmy, a drugie na takiej właśnie instancji typowo pod muzykę, zresztą na Twitterze miał podobnie też dwa konta.
0: Tak.
3: Dużo osób tak robi, tak.
2: Co więcej, to jest całkowicie zrozumiałe, bo jasne, każdy by chciał mieć tak wygodnie, że ma jedno konto i loguje się gdzie chce. Ale znowu wróćmy do tego projektowania całej architektury tego systemu. Skoro każda instancja może być inna, może mieć inne regulaminy, to nie może być tak, że będzie wpuszczać każdego, kto ma tutki na, nie wiem, lewackie, a oni nie tolerują lewactwa. Także no, to tak nie działa. Dlatego też nie można sobie pobrać i przenieść, przepraszam, przenieść przede wszystkim swoich tutków z jednej instancji na drugą. Znajomych tak, ale tutków nie.
4: No, tak, co do polskich, co do polskich instancji, to jest jeszcze maskota. To jest trzecia, której już się... I tam parę chyba innych, pomniejszych chyba też powstało. Nawet jestem na takiej, nie wiem, jakiś tam Mikołaj założył. To też mam Mastodona, co ma tam 5000 znaków.
2: Na dziesiątkach jest 2000.
4: Tak, tak, bo to administrator sobie to może ustawić. No, no i też właśnie każda instancja, no właśnie, no to do czego innego, no może służyć, no tam Dragon, coś tam, no to właśnie, że tam są ci niewidomi, to też się tam włączyłem, tam QRTN. Mastodon, no Social, no to o, tutaj to jest po prostu, no niby największe, ale taki bałagan tam jest.
3: Dla niektórych nawet jest za duża, dlatego właśnie chyba tam, nie wiem, czy nawet nie zamknęli rejestracji, ale dużo osób właśnie radzi, żeby tam nie łączyć się z tym Mastodon Social. Niektóre instancje nawet zaczęły ich blokować, bo ich zdaniem administracja nie wyrabia.
4: Bardzo nie wyrabia, no bo jak jest tam chyba 2 miliony, czy tam ileś, tam nie wiem, ile tam tego teraz jest, no to, nie, to może nie wyrabiać, a na takich mniejszych, no to... A właśnie była taka drama między 10-10-10 i Lewacki Space, ale oni tam się pogodzili, więc...
2: Już wspominałem o tej dramie.
0: Tak, mówiliśmy, tak. To jest tutaj ważne, żeby też no, umieć sobie wypracować jakiś złoty środek.
4: Po prostu ktoś się nie zdziwi, bo ja też mam taką praktykę, że jak mam te 10 mastodonów, że po prostu się obserwuję z siebie nawzajem, żeby po prostu z jednej strony. I się zdziwiłem, bo jest taka instancja lgbt.t, tam,
2: no jest, tak, jest.
4: No i się próbowałem się zaobserwować się nawzajem i się nie da, i co jest grane w ogóle. I potem się dowiedziałem, że drama, że wybuchła, że te dziesiątki tam były panowane do jakiegoś posta, jakiegoś posła.
0: No tak, to jest ta sytuacja, o której mówił Jacek wcześniej już, no. Tak.
4: Ja tego posta nawet nie widziałem, więc nie wiem, o co to w ogóle tak poszło tam. Jakaś konfa się zarejestrowała.
0: Można doczytać w internecie, gdyby ktoś chciał bardzo poznać pewnie korzenie sprawy i szczegóły.
4: Ale
0: tak. Grzegorzu, czy jakieś jeszcze uwagi a propos Mastodona, tak typowo?
4: Tak, no i potem no to się te instancje się odblokowały, więc...
0: No tak. No to super. To cieszymy się. Im więcej osób może ze sobą się łączyć, tym lepiej, aczkolwiek tak jak mówiłem, rozumiem też, że są takie, które wybierają sobie, jakie treści chcą przyjmować.
4: Całe Fediverse'u mi właśnie przypomina na zasadzie krajów jakieś, że na przykład jedne kraje się lubią ze sobą, a inne nie. No i tutaj jest właśnie podobnie, że jedne instancje tam, nie wiem, GAP czy inne takie się nie lubią właśnie z tego, no i się blokują. I to mnie przypomina właśnie jakieś w świecie realnym, że właśnie jedne kraje, czy jakieś jedne.
2: To porównanie jest całkiem celne, tak. Czasem mogą być nawet wojny.
0: Porównania są różne już, czym są tak naprawdę te instancje i sąsiedztwa właśnie, miasta i wsie, że takie większe to miasta, a mniejsze to wsie. To jest takie porównanie, które ja dzisiaj znalazłem. No różne grupy i tak dalej. No tak. Grzegorzu, czy możemy jeszcze jakieś twoje, czy masz jeszcze coś, jakieś twoje wątpliwości rozwiać, albo czy masz jeszcze jakiś dla nas temat a propos Mastodona?
4: Na profilu Mastodona jest coś takiego jak meta...
0: Dane?
3: A propos unikalnych funkcji, no właśnie.
0: Tak.
4: Jest tam wartość i coś tam i...
2: To tam się wpisuje, jeżeli się ma jakąś stronę internetową i chce się potwierdzić swoją tożsamość, to tam się wpisuje. Ja na przykład mam tam wpisany informaton i adres, bo to w jednym się wpisuje nazwę, w drugim się wpisuje adres strony. I jeżeli ma się taką techniczną możliwość, to trzeba wkleić tam taki kod. Tam jest w instrukcji od razu napisane, jaki ten kod trzeba wkleić na swoją stronę i wtedy Mastodon weryfikuje i sprawdza, tak, zgadza się, to jesteś ty. I wtedy ma się jakby potwierdzone, że to taki rodzaj autoryzacji to jest.
0: Tak.
3: Ja to wytłumaczę może nawet jeszcze prościej, jak na Twitterze mieliśmy po prostu na sztywno pola do lokalizacji, na przykład strony internetowej i tak dalej, no to tutaj mamy, możemy wpisać sobie takie pola, jak chcemy. Właśnie możemy dodać stronę, albo kilka stron nawet, jak ktoś ma, nie wiem, GitHuba, jakiś właśnie Twitter, co tam chcemy i zweryfikować. Ale też ludzie to wykorzystują do innych rzeczy. Taki dosyć często na przykład tak wpisuje się rodzajniki. To jest często nawet...
0: Zaimki,
3: przepraszam. Tak. Tak. To jest często rekomendowane. Tak,
0: komunikatory.
3: Komunikatory. Kto coś lubi, nawet widziałem sami tak, takie
0: zastosowania. Jakieś przynależności do, czy nie wiem, przykładowo, jeżeli mamy jakąś RPG-ową, tak, instancję, no to jakąś klasę postaci, że ja to jestem krasnolud, a ty jesteś elf. A ktoś tam jeszcze jest, nie wiem, lubi taką, a taką drużynę. To, co ma sens w ramach danej instancji, zafiksować sobie jako jakaś dana.
4: Kanał do YouTube'a wsadzić?
3: Na przykład.
0: Tak, jak najbardziej. Cokolwiek, co możesz, wiesz, wpisać, nie wiem, taki formularz robisz, nie? Imię, dwukropek, coś tam, albo no właśnie, nie wiem, ulubione zwierzę, nie wiem, ulubiony smak lodów, no... Wszystko możesz sobie tam wpisać, co tylko ci przyjdzie do głowy, co uważasz, że warto, żeby w tym profilu stało.
4: Tak, nazwa taka, że tak, o co tu chodzi? No bo i tam było, nie wiem, napisane wpis, adres strony, czy wpis, nie wiem, maila, gadu-gadu, czy... Nie
0: no, dokładnie, gadu, się nie dokładnie. Mówi. Tak, o, na forum były tak, właśnie pola takie różne, nie? Jak się robiło te konta na forum internetowym, to w zależności od skryptu forum, najróżniejsze tam były jakieś telefon, ja na symbianowych forach siedziałem, to tam był telefon, karta pamięci, jakieś akcesoria używane. No, bo to było potem przydatne, jak się udzielało wsparcia komuś przy jakiejś niedziałającej.
3: Ktoś chce wpisać sobie ulubiony syntezator mowy.
0: No oczywiście, pewnie. No. Grzegorzu, czy coś jeszcze? Bo mamy jeszcze przed nami tematów.
4: Tak, taka sugestia do Michała Dziwisza, żeby tam tego Activity Pub zainstalował do...
2: Popieram.
3: Tyflo podcast
0: przekonujemy. Znajdzie się czas, znajdą się środki.
2: Tym bardziej, że działa to od kopa, naprawdę. To instaluje się wtyczkę, włącza i przynajmniej u mnie zadziałała po prostu od razu. Nic nie musiałem więcej robić.
0: Tak.
4: Instaluję to ponoć i to ponoć. No.
0: No okay.
4: To tak, to tyle. Dzięki.
0: Trzymaj się, Grzegorzu, dzięki za uczestnictwo.
2: Może Michała przekona to, że będziemy boostować to.
0: Tak.
3: No oczywiście.
0: A właśnie, czy wtedy jak się odpowiada na takiego, bo właśnie mówiliśmy też o tym, że WordPressy można jako Fediverse'a stawiać, czy jeżeli my odpowiemy z naszego konta Mastodon na post z takiego sfederowanego bloga, czy on się pojawi na stronie jako komentarz?
2: Tak.
0: O. Czyli będzie można komentować Tyflo podcasty z dowolnego klienta Mastodona, na przykład z Twiskake'a i co więcej, otworzyć sobie konwersację pod Tyflo przeglądem i śledzić komentarze w miarę jak
2: nie wiem, bo jeszcze nie miałem tylu komentarzy, żeby to sprawdzić,
0: no?
2: Ale zakładam, że tak.
0: No, no,
2: ale tylko zakładam.
0: To mogłoby być
2: przetestujemy, jak już Michał to włączy.
0: Tak. Potencjał jest na pewno. Dobrze. Czy jeszcze o czymś warto wspomnieć, zanim przejdziemy do prezentacji praktycznych Mastodona?
2: No może już nie, bo nie. I tak długo już gadamy.
0: Tak. To może tylko jeszcze szybko zacznijmy teoretycznie po raz ostatni. No tyle się nagadaliśmy. Fajny ten Mastodon. Troszkę może na początek taki odstraszający, skomplikowany, bo trzeba tu jakąś instancję wybrać, na coś się zdecydować, tu powypełniać te profile, poimportować tych znajomych, poszukać, popisać. Ale z czego korzystać? Jak korzystać z Mastodona? Z jakiego oprogramowania?
4: Opcji na Androidzie.
0: Tak, to Grzegorzu też będziemy mówić o Taskim, będzie nawet demonstrowany.
4: Chyba jest tak. Z tego, co w ogóle testowałem, różne klienty.
0: No to prawda.
4: I to... MetaText na iOS-a, bo też mam tego, bo mówiłem tam parę tych do przeglądu na iPhone'a 6.
2: Jest trochę więcej aplikacji na iOS bardzo fajnych. Mhm. Jeszcze co najmniej mogę spokojnie polecić Tut z wykrzyknikiem. Mhm. Też bardzo, tak, bardzo fajnie dostępny. Mhm. I Mercury, który ma inny interfejs, trochę taki, ja wiem, jak pocztowy, może nie wiem, jak to nazwać. Takie drzewka są, się tam rozwija, tak, tego typu rzeczy.
0: Przede wszystkim startujemy w takim jakby menu, no, nie? Że

0: budzili i zaczęli aktualizację. Już właśnie tu dostał aktualizację dzisiaj, są następne obiecywane i tak samo z metatekstem. Więc...
1: A metatekst dostał niesamowicie dużo tłumaczeń, widocznie się społeczność uaktywniła.
0: Tak.
2: No i na przykład coś, co zwróciło moją uwagę. Metatekst niestety ma tylko domyślny dźwięk powiadomień. Tut ma kilka do wyboru, w tym takie bardzo... Ja nie wiem, ja bym w miejscu publicznym nie chciał, żeby takie trąbnięcie jakieś tut rozbrzmiało.
1: Ja to miałem, mi się to podobało.
2: Tak, mi się też podoba, tylko tak... Znaczy dobrze, że nie widzę, bo bym spojrzenia ludzi dookoła... Ale okej, to jest mój protest przeciwko temu, co się dzieje w mediach mainstreamowych, społecznościowych, tak? Natomiast Merkury ma taki dźwięk około Skype'owy, powiedzmy taki zbliżony do powiadomień w Skype'ie. Natomiast Merkury ma też... Proszę, Grzegorzu?
3: Co do mediów mainstreamowych, to właśnie gdzieś czytałem, dzisiaj to znalazłem w Mastodonie, tam... że Tumb też chce się dołączyć do Fedif w Persum i też chce być aktywity.
2: Grzegorz, może taka propozycja, bo ty masz dużo do powiedzenia, ale może proponowałbym, żebyśmy zostali jednak na nasłuchu, a gdybyś miał jeszcze jakieś ciekawe uwagi, przemyślenia, możesz też na przykład napisać do nas, możesz nam wysłać jakiś link do, nie wiem, klienta, którego polecasz lub do jakiegoś narzędzia.
3: Co polecać? No to właśnie Tuski metatekst ma właśnie tego.
2: Bo
3: tutaj z Windowsa się nie bawię, z Linuxa się też nie bawię.
2: Dobrze, to dzięki w takim razie wielkie za wszystko, co dzisiaj jakby wniosłeś, bo tu dużo nam opowiedziałeś. No i do usłyszenia w takim razie. Gdzieś tam zostań z nami na nasłuchu.
3: Posłucham na YouTubie, was słucham.
2: Okej, no to fajnie. To cieszymy się, że transmisja działa i spełnia zadanie. Jasne. Na razie. Natomiast Windows. Tutaj Grzegorz wspomniał o Windowsie. TwistCake. My o nim mówiliśmy. Jest to jak najbardziej tutaj... narzędzie dostępne i znane, też już nie tylko z Mastodona, ale i z innych serwisów i o nim, tak jak wspomniałem, jest już osobny podcast, ja też za chwileczkę pokrótce zaprezentuję. A gdyby ktoś chciał korzystać mimo wszystko w przeglądarce internetowej, no to właśnie, możemy korzystać z tego domyślnego interfejsu Mastodona, który oferuje nasza instancja, ale jest też interfejs alternatywny i równie dostępny, a jak nie bardziej, bo tam nawet więcej jest skrótów klawiszowych i ta dostępność jest tak na wyższym troszkę poziomie rozwinięcia, czyli Pinafore, pinafore.social i tam można zalogować się na naszą instancję i po prostu z niej korzystać.
1: A to ja muszę sprawdzić, bo przyznam, że pierwszy raz o tym usłyszałem.
0: O, polecam natomiast, to. Tak,
1: natomiast
0: polecam.
1: Mastodon jest bardzo dostępny moim zdaniem. Do niego się ciężko w ogóle przyczepić tak naprawdę. Tylko tak jak mówię, trzeba przestawić sobie na zaawansowany interfejs i to wszystko robi się takie fajne, proste, szybkie. Nawet bym powiedział, że nie wiem, czy nie wygodniejsze niż na mobilkach.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale myślę, że zarówno właśnie w przypadku Pinafora i nawet tej oficjalnej strony Mastodona warto tutaj, zwłaszcza do użytkowników Windowsa, korzystać z skrótów klawiszowych, które oferuje strona, a nie trybu przeglądania.
1: A nie, no to oczywiście, to nawet nie bez dwóch zdań. Dlatego, że w trybie tym formularzy, nie wiem, to na przykład działają zwyczajne klawisze strzałek góra, dół i się przemieszczamy po kolejnych wpisach. Naciskamy F jak favorite i jest polubione. Naciskamy B jak boost i jest podbite.
0: Albo naciskamy Enter, wchodzimy do wątku.
1: Tak. Też. I on się pojawia, ten wątek rozwinięty, w ostatniej osi. A do osi się przechodzi za pomocą cyferek. Ja mam w tym momencie skonfigurowane w ten sposób, że na pierwszej osi mam oczywiście moją domową. Druga to są powiadomienia. Trzecia to jest lokalna. Globalną sobie wyrzuciłem, bo ja uważam, że ona jest bezwartościowa zupełnie. Ale można sobie dopiąć oś na przykład z jakimś hashtagiem i do niego się przejdzie czwóreczką i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak rozwijamy sobie wątek, to za tą ostatnią

0: ustawioną przez nas pojawia się kolejna. W moim przypadku jest to piąta. I tam jest cały ten wątek już uporządkowany, otwarty, tylko sobie go czytać. I mówię, strzałeczkami, ale jak ktoś woli, jak ma nawyki z Facebooka albo Twittera, to J-ka też działają.
1: No to może, Jacku, miałbyś ochotę nam zademonstrować, jak taki interfejs
0: webowy
1: działa. No
0: dobrze, spróbuję. Tylko muszę teraz sobie wymyślić, jak to się robi.
1: Udostępnianie ekranu, tak? Tutaj myślę, że pomoże.
0: Muszę wybrać prelegenta, tak?
1: Alt S jak naciśniesz, to powinno pojawić się udostępnianie ekranu. Pytanie techniczne tu za konsolę, Michale, czy
0: no niestety, Michał,
1: czy Jacek
0: mnie tu
1: ma uprawnienia ku temu?
2: Już momencik.
1: W międzyczasie, Michale, czy mamy jakieś wiadomości pisemne?
2: Na chwilę obecną nie.
1: Nie mamy, dobrze. No to, dzwonicie bardziej niż piszecie dzisiaj, ale to super, bo temat jest no, na tyle rozbudowany, że czasem pewne kwestie łatwiej wyjaśnić telefonicznie i głosowo. Tyflo, podcast na żywo w Tyflo Radio. Mówimy dziś o Mastodonie, czyli otwartej, zdecentralizowanej platformie służącej do mikroblogowania. No i o Fediversum ogólnie się ze sobą wiąże. Jak tam jesteśmy z techniką?
0: Przyznam, że jeszcze nie ogarnąłem tego.
1: To może ja w tym czasie spróbuję rozpocząć trend i spróbuję pokazać Twiskake'a. Chyba, że będziemy za chwilę już gotowi.
3: Ewentualnie mogę Pinafora zademonstrować.
1: O, to będzie dobry pomysł, bo to będziemy mogli zrobić pojedynek jakby takich dwóch interfejsów webowych.
3: Okej, od razu...
0: O. Już znalazłem.
1: Tak?
0: Miałem ustawioną zakładkę pliki, dlatego nie mogłem skłamać.
1: No tak. No, ten,
0: dobra, spróbujmy.
4: O. I sterowniki spotkania okno.
1: Tak, słychać cię.
0: Słychać, tak? Dobrze.
4: Tak.
0: Tutaj... Jestem teraz, naciskam sobie jedyneczkę.
4: Jeden, dokument 1 z 17, Michał Rysiek, Bosniak, Zaga, Ukraina, 93, find, flat.
0: I to już mi czyta cały ten post. Mogę sobie go spokojnie odsłuchać, on do końca się odczyta. I tutaj mogę zastosować sobie Ryśka, mogę spokojnie podbić, bo on głupot nigdy nie publikuje. Więc naciskam B i jest podbity.
1: Nie potwierdza nam ktoś... interfejs nijak tego, że to zrobiliśmy, prawda?
0: Jeszcze raz.
1: Nie potwierdza nam interfejs nijak, że to zrobiliśmy na 100%,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, nie.
1: Okej, dobrze.
0: Ale jeżeli ktoś potrzebuje, ma taką wątpliwości, to na tym, jeżeli naciśnie tabulator...
4: Mamy link.
0: Tu mamy oczywiście też przetłumacz, tak jak na Twitterze. To jest kwestia ustawienia też języka, ale to już może zostawmy.
4: 93 offline, flatce, odpowiedz, przycisk.
0: I tu mam przycisk odpowiedz.
4: Cofnij podbicie, przycisk.
0: Tu mam przycisk cofnij podbicie, znaczy, że podbiłem wcześniej.
4: Dodaj do ulubionych, przycisk.
0: Dodaj do ulubionych, czyli no zalajkuję.
4: Dodaj zakładkę, przycisk.
0: Zakładki są, ja lubię korzystać czasami, bo nie wiem, czy jeszcze czy podbić, czy polubić, bo muszę dokładniej przeczytać.
4: Udostępnij, przycisk.
0: I wreszcie udostępnij, to jest na zewnątrz.
4: Więcej, przycisk.
0: Ale tu mamy jeszcze więcej.
4: Otwórz stronę oryginalną, przycisk. Skopiuj odnośnik do wpisu, przycisk.
0: I na przykład można skopiować sobie odnośnik do tego wpisu i go gdzieś tam dalej udostępnić.
4: Oznacz, przycisk. Podaj zakładkę, przycisk. Wspomnij o Rysiek, przycisk.
0: Tutaj mogę wspomnieć, czyli mogę napisać nowy post z Ryśkiem, że tak powiem, za
4: zaznaczonym.
0: A tutaj są takie rzeczy do filtrowania na własną rękę, żeby administrator nam tu nie rządził. Można wyciszyć Ryśka, można blokować Ryśka i takie różne inne funkcje. I wracam znowu na tą, zamykam Escape'em to wszystko.
4: Dokument 4/19.
0: Ale mogę sobie teraz nacisnąć trójkę i przejdę sobie na oś lokalną.
4: 3, dokument 1 z 43, Pejong, kropka 1, krop, dokument ma z 43, Maciek Bilski, od, dokument 3 z 43, Michele Meriviet, flaga Niemcy, dokument 4 z 43, Lewis Stalker Meriviet.
0: I tak chodzę sobie strzałeczkami góra-dół. Dwójka to są
4: dwa,
0: moje
4: dokument 1 z 16, Adamek Kitt zaczął Ewa, Cheops, dokument ma z 16, Mojsior Mastodon Social zaczął Ewa, Cheops.
0: Mojsior mnie zaczął obserwować. Tak swoją drogą, jak Mojsiorowi brakuje tych followersów, to niech nie włącza tej funkcji, że trzeba poprosić o zaproszenie.
1: No tak, bo można też tak włączyć. To tak. Może póki mamy okej, okay. Bo jedna rzecz, która tam wyskoczyła nam. Polubienie a zakładka. Jaka jest różnica między polubieniem a zakładką?
0: Polubienie to jest takie klepnięcie po ramieniu, tak? Ale fajny post, żeś napisał. Mhm. A zakładka to tak naprawdę jest rzeczywiście zakładka, taka, którą się tutaj w Mastodonie zachowuje i można sobie później do tego wrócić. Ja sobie zachowuję w zakładkach albo takie specjalne posty, gdzie jest jakiś tekst, który mnie szczególnie zainteresował, albo jakiś kontakt, bo ktoś tam mówi, że zajmuje się ciekawą rzeczą, jest jego teraz nie potrzebuję, a ja go potem nie znajdę w tym gąszczu wiadomości, więc je dodaję do zakładki, tak jak mniej więcej się dodaje strony do zakładek.
3: Taka podstawowa różnica, że polubienie generuje powiadomienie tej osobie, a zakładka nie.
0: Tak. I, aha, bo tu jeszcze notyfikacje właśnie.
4: Dokument jeden.
0: Bo można by powiedzieć, że no to takie może być tego strasznie dużo. U mnie dokument, tego nie ma strasznie dużo, ponieważ ja u siebie wyłączyłem wyświetlanie na osi polubień, bo tego naprawdę była masa i trochę to jednak przeszkadzało. Natomiast każde powiadomienie jest w dwóch smakach. Może być albo wyświetlane, więcej, w trzech nawet. Może być wyświetlane na osi, może być wyświetlone w centrum powiadomień, albo może być sygnalizowane dźwiękiem. I jak ktoś tylko chce na przykład te polubienia obserwować jakoś tamtym brzdęknięciem, to tak może sobie ustawić i jakby wrzuci jakiś ciekawy post, to będzie miał tylko pię, pię, pię, pię. Ok, teraz klawisz N. Trafiam bezpośrednio do pola do wpisywania treści i coś nawet napiszę. Napisałem tak.
4: Właśnie jestem błąd w tytule podcastu. Na temat błąd Mastodona.
0: Okej, i teraz oczywiście mogę coś tam jeszcze tu poustawiać, ale jeżeli nie potrzebujemy, nie musimy tam gdzieś daleko tabować, tylko Ctrl Enter, tak jak się wysyła pocztę. Kolejna zresztą analogia. Ale nie chcę tam, bo tutaj jest też taka rzecz, że jestem w tym polu edycyjnym i teraz chcę przejść na pierwszą oś, tą moją domową, naciskam jedynkę. No ale wpisuje mi się jedynka, tak? No całkiem słusznie.
4: Jeden.
0: Wystarczy nacisnąć Escape.
4: Utwórz nowy wpis, strona główna,
0: powinna to
4: teraz już jeden. Dokument jeden.
0: Już działają te skróty. Z takich ciekawych jeszcze to jest na przykład S.
4: S, pole edycji, wyszukaj lub.
0: Trafiam sobie do pola wyszukiwania. I kilka takich skrótów jest też, które ukradli z Twittera. Na przykład GN, po kolei wpisane.
4: N.
0: Trafia się na oś
4: J, J, K.
0: O, przepraszam, na oś powiadomień. No i co, no to moim zdaniem jest tego bardzo dobrze używa. Jeszcze mogę coś skomentować.
4: Pasek narzędzi, wyszukaj. Pasek narzędzi, dodaj.
0: O, coś mi się zepsuło.
4: Sterowniki spotkania okno. 101 tysięcy, wyszukaj karty, przycisk. Pasek narzędzi, dodaj tę kartę do mapy.
0: Zepsuł mi się Mastodon. Spróbuję go odświeżyć.
4: 101 010 PL, dokument pusta, pole edycji, mało uzupełniania.
3: Ten ludzi zaczęło wchodzić przez nasz podcast, że po prostu serwer nie wyrobił.
4: Nowy wpis, strona główna,
0: ja to się nie śmieję, bo tam pewnie u was na tym smoku to tam problemów nie było, ale tutaj jak nagle
3: zaczęło
0: przybywać po 2000 ludzi na dzień, to...
3: Ja musieliśmy spodzielić, nie serwer nowy kupować, nie? To
0: tak.
3: Też...
0: Zerknijmy sobie.
4: Dokument ma 7. Michał Matwika Osiński. No i dobrze by było, żeby zanim do tego usiądzie, porządnie się przebadała, zrobiła zęby.
0: O Boże, dobra, nie
4: dokument
0: będziemy
4: się skierować. Michał Matwika Osiński. Armia pracuje jako jednoosobowa armia. Generalnie z wykształcenia jestem technik informatyk. Specjalizacja rad. Dokument 47. Michał Rysiek Bożniak. Flaga Ukraina. 93 of Find. Flatter. Same Malit. Per program z HTTP.
0: Przy okazji zobaczymy, jak działa tłumaczenie. 8
4: Rysiek M. 90 HTTP. Przetłumacz przycisk. Spacja.
0: Bo
4: ja tego jeszcze nie używam, to jest
1: nowa funkcja.
3: Może ta wersja dostępna się nie zaktualizowała, może w trybie przeglądania tego się to wyświetli.
0: Jeszcze go raz.
4: Dokument 57, Hatskadaj, dokument 47, Michał Rysiek, Bożniak, Flaga Ukraina, 93 of Find, Flatter, Same Malit.
0: Jeżeli gdzieś to przetłumaczył, to ja nie wiem gdzie.
4: No dokument 37, Michał Matwika Osiński.
1: No, okay.
0: Także mówię, to jest naprawdę wygodny interfejs. I można się po nim poruszać dosłownie za pomocą kilku skrótów klawiaturowych, trafiać tam, gdzie się chce. Jeżeli siedzę przy komputerze, to nie biorę telefonu, żeby skorzystać z aplikacji mobilnej, bo to na stronie jest tak wygodne, że ja nie potrzebuję.
1: Jasne. No to Piotrze, jak wypada na tle tego, co pokazał nam Jacek, Pinafor?
3: Jeśli chodzi o nawigację, to jest w sumie bardzo podobnie, przynajmniej jeśli chodzi o to, jak to wygląda z klawiatury, z tym, że ten Mastodon w trybie zaawansowanym wyświetla te wszystkie kolumny obok siebie, a Pinafore zawsze wyświetla nam tylko jedną.
4: Dragonscave.spacehome.document.
3: Ja już sobie to otworzyłem, pinafore.social, jestem na głównej osi i tak samo jak na oficjalnej stronie mogę sobie ściółkami góra-dół chodzić po postach.
4: Nebunes man D2, małparysiek małparmstdn.socialgoodencouragement. Ideat, plan, deborach picket, małpary, pix, deborach picket,
3: małpary. I tutaj mamy odpowiedzi na ten post, który już widzieliśmy. Check
4: małparmstdn.socialtheremining 7% arevalib send mail con figfiles. 7 minutes ago, małpafutsle, małpaold.mermaid.tovn unlisted, bosted by Michał Rysiek, woźniak, flaga Ukraina, dokument.
3: No właśnie, tutaj ktoś dał niewidoczny post w odpowiedzi, ale Ryszkowi się spodobał, on go podbił, dlatego go my tutaj widzimy. Wejdziemy sobie, nacisnę sobie na nim enter.
4: Dragonscave.spacetot.document.
3: I tak jak w oficjalnym Mastodonie to się otworzyło na nowej kolumnie, tutaj się po prostu otworzyła nowa strona. Mogę teraz sobie ściałką do góry wejść na górę wątku. Debor,
4: Michał Rysiek, woźniak, flaga Ukraina, 93% of pump splatter, sare valid per programs https /www.mcmillen.dev/sigbovic/ większe int his paper vein to answer a long standing open problem int he programming languages community is it possible to smear paint on he valid hold serat int valid per większe vein answer his.
3: No tak, tutaj mamy podgląd łącza, który on nam czyta. Możemy sobie też tabem https przejść po opcjach.
4: 93% of replay button.
3: Powiedz,
4: post button,
3: odbij,
4: favorite button,
3: dodaj do ulubionych,
4: more options button,
3: więcej opcji,
4: status
3: i
4: options,
3: tutaj mamy
4: list with 8 items button unfollow małparysiek,
3: przestań obserwować,
4: button subscribe to małparysiek,
3: subskrybuj, czyli to nam będzie wysyłało powiadomienie za każdym razem, jak Rysiek by coś napisał,
4: button block małparysiek,
3: zablokuj,
4: button mute małparysiek,
3: wycisz,
4: button report tot,
3: zgłoś,
4: button bookmark tot.
3: I dodaj zakładkę. Szkoda, że nie ma tego w przyciskach, jak to jest w oficjalnym interfejsie, nie ma też tego
4: button
3: skrótu.
4: Tot.
3: No i mamy udostępnij.
4: Button copy link totot.
3: Skopiuj link.
4: Button copy link totot. Dragonscap.
3: Ale oczywiście mamy też skróty klawiszowe.
4: Michał Rysiek,
3: tak samo jak w oficjalnej stronie możemy nacisnąć
4: Michał
3: Rysiek, B, żeby to podbić. Z tym, że tutaj
4: boosted.
3: Mamy komunikat boosted.
0: Jest,
3: więc
0: rzeczywiście.
3: Mamy, to doszło dosłownie niedawno. To taka świeża nowość. No dobra, skończyliśmy przeglądać ten wątek. Chcemy go zamknąć. Wystarczy nacisnąć backspace. To chyba też w oficjalnym interfejsie działa. Nie wiem, jak wtedy zachowuje się fokus. Tutaj działa fajnie.
4: Dragonscave.spacehome.document. Main landmark. Deborah Picket. Małparysiek.
3: I wróciliśmy tam, gdzie byliśmy. I teraz, jeśli chcemy przejrzeć sobie inne widoki, no tutaj też możemy użyć cyfr lub ściałek lewo-prawo, więc jesteśmy pod jedynką, główna oś. Jeśli ja teraz przejdę sobie w prawo.
4: Dragonscave.space notifications document. Main landmark. Jacek Zadrożny, flaga Ukraina, ciekawy pomysł z defederacją. Tylko czy na wszystko starczy czas?
3: No właśnie, mamy powiadomienia.
4: Jacek Zadrożny, grze talon.
3: Tutaj zapamiętał, gdzie byłem, więc akurat wejdę sobie na górę.
4: Grzegorz Talon, favorite the auto od Petermach, content warning. Technology is sourced 2 hours ago. Małpa Petermach, folk.
3: Tutaj znajomy polubił mój post i post ma uwagę. Gdybym chciał ją sobie rozwinąć, no to wystarczy nacisnąć literę X. To samo zresztą rozwija się uwagi w oficjalnym interfejsie.
4: Talon favorite the auto od Petermach. Małpa talon don't ever technology is used sourced. I am currently watching up hone as hard going down hill and as hard.
3: No właśnie, tutaj pisze, że obserwuje, jak telefon podłączony do ładowarki traci baterię, więc no właśnie.
1: Tak chyba nie powinno być.
3: No tak nie powinno być właśnie. Więc to jest jeden widok. Przejdę sobie jeszcze raz w prawo.
4: Dragonscave.spacelocal.document. Main landmark. Jackdaw. Content warning.
3: Tutaj mamy oś lokalną.
4: Dragonscave.spacecommunity.document. Main landmark. Pinnable timelines.
3: Mamy taką zakładkę społeczność i tutaj mamy możliwość przypięcia sobie pozostałych osi.
4: Favorites radio button not headset 3 of
3: pin. I co my tutaj mamy? Wejdę sobie na pierwszą.
4: Main landmark. Pinnable timelines grouping. Timelines list. Local timelines. Pinnet page link visited.
3: Tą lokalną ona już jest przypięta.
4: Local timeline rad timelines list. Federated timeline un pinnet page link.
3: Federowana. Oś.
4: Federated timeline radio button not headset.
3: No, u mnie nie jest przypięta.
4: Timelines list. Favorites un pinnet page link wish pin favorite timelines list. Direct messages un pin.
3: Wiadomości bezpośrednie, czyli no te posty, gdzie w ich widoczność jest ustawiona na bezpośrednią.
4: Indirect Pimelines List, Bookmarks, Unpinned Page, Link.
3: I zakładki. Ja sobie na chwilkę wejdę w zakładki, Dragon's bo chcę znaleźć post z, ze zdjęciem, które jest opisane.
4: Takare Artsmaget, Artsmaget, Art Game Hassel Weiss, Beptakare, Ofutskin, Artsmaget, Artsmaget, Art Game Hassel Weiss, Ben Focused on Hig, Quality Paper Charts, But Finale, Tank Stot, Involvement of All Growing, Community, Web Game is Starting to Help, Hile Skill Minimalist, WW Got Lots of Goo Improvement, Sand Nef Sound Effects, Hash Artsmaget, Hash MTG, Hash Charts, Hash CCG, Hash Open Source, Hash Foss, Hash Solecki, Ble Hash Online, Hash Games, Hash Table Games, Hash Tabletop, Hash Media, 5 Mont Sago, Małpa Artsmaget, Małpa Mastodon.
3: Tutaj ważny komunikat Has Media, że post ma multimedia. Jeśli chcemy zobaczyć opis takich multimediów, no to po prostu idziemy sobie tabem.
4: Artsmaget, Hash Artsmaget, Hash Hash, replay, schofi magę, artsmaga in perspektywę, wiew, wit, gold, chrome, button, artsmaga in perspektywę.
3: O właśnie, i tutaj mamy, pokaż zdjęcie, to by nam powiększyło to zdjęcie, no ale też czyta opis tego zdjęcia. Gdybym chciał coś napisać, no mogę nacisnąć R, żeby odpowiedzieć, ale jakbym chciał napisać nowy post, naciskam C.
4: Są poset od dialog, document, switch, kablec, lose, dialog, button.
3: Akurat fokus ustawia się na przycisku zamknij, ja sobie przejdę tabem.
4: Peter mach wisi tedlin, htsony, urmint, edit, has, auto, complete, multiline, hen, auto.
3: Co ci chodzi po głowie? Mógłbym tutaj sobie zacząć pisać, robię test pinafora dla
4: RT
3: Tyflo Podcastu i tutaj chciałbym pokazać autouzupełnianie, nacisnę małpę i teraz naciskam P i
4: list Marian MC Wilson małpa piano Marian 1 of 4.
3: Już zaczyna mi coś sugerować, piszę dalej, naciskam C.
4: Document w htsony urmint edit has auto complete multiline hen auto complete w htsony urmint. List. Paweł Masarczyk, małpa, piciok, not selected, 2 of 4.
3: I znalazł mi Pawła. Gdybym chciał go zatwierdzić, naciskam po prostu tab.
4: Document. W htsony urmint, edit has auto complete, multiline, hen auto complete, results are available, press support.
3: On tutaj się rozgadał.
4: Spelling error, robię test spelling error, pinafora dla spelling error, tyflo podcastu z małpa, piano, Marian C.
3: A, nawet nie... C. Nawet...
1: Spac. To nie ja.
3: No właśnie, to nie ty.
4: Document. Peter Machwisz, ht...
3: Ale generalnie...
4: Spell out of Marian. List.
3: To tak działa. Troszeczkę tutaj...
4: Małpa, spacja, tak, małpa, piano, spacz, małpa,
3: jak ta lista się otwiera.
4: Blank, C. List, Paweł Masarczyk, małpa, dokument, w htsony, edit, piciok.
3: Tak.
4: Blank.
3: I tutaj auto uzupełnianie bez problemu znajduje też osoby z innych instancji, jeśli o nich wie, więc myślę, że Jacka też znajdzie.
4: List, Jacem Stdnca. Dokument X, list, Jacek Zadrożny, flaga Ukraina, małpa, Jaczad, małpa, yes. 101 tyś, dokument, pl, kropka, 101, małpa, dokument, w htsony, urmint, edit, has, auto, małpa, Jaczad,
3: yes.
4: Małpa.
3: Dobra, jakbym chciał to wysłać,
4: insert emoji button,
3: tutaj mogę wstawić emotkę, każdy serwer może mieć jakieś swoje emotki, tak swoją drogą.
4: Add media, images, video, audio, button.
3: No i możemy dodać załączniki.
4: Add poll, button.
3: Ankietę.
4: Adjust privacy, current republic, button.
3: Ja sobie zrobię
4: post privacy,
3: bezpośredni.
4: List, button unlisted, button followers only, button direct.
3: Czyli tutaj ta ostatnia opcja.
4: Dragon's Cave, kropka, space, adjust, add content warning, button.
3: Tutaj mogę dać jakieś ostrzeżenie,
4: tot, button.
3: Ale nic nie daje, dajemy tut.
4: Dragon's Cave, kropka, space, bookmarks.
1: Ja otrzymałem w tym momencie.
0: Ja też.
1: Powiadomienie.
0: Czy jednak nie jest przeciążony jakoś specjalnie?
1: Nie. A no i to jest... API Mastodona jest bardzo szybkie. W porównaniu z tym, co ostatnio się działo w API Twittera, to niebo a ziemia.
3: No i to jest, myślę, w skrócie takie najważniejsze rzeczy w pinaforze.
4: Select out.
1: No to ja w takim razie przystępuję do prezentacji Twistcake'a.
3: Ja jeszcze może dodam, zanim to sobie poustawiasz, że to też bardzo fajnie działa na Macu w Safari, więc jeśli ktoś nie ma Windowsa, a szuka fajnej aplikacji na komputer na Maca, to Pinafore jak najbardziej polecam.
1: Swoją drogą ciekawe, jak
0: ale
1: to działa.
0: Czekaj, ale jest aplikacja, czy też przez stronę trzeba?
3: Nie, przez stronę. No ewentualnie chyba w Chromie możesz sobie jakoś to dodać
1: tak,
3: jako
1: to PWA.
3: Tak, tak, to jest PWA, więc można w ten sposób.
1: Można zainstalować sobie stronę jako aplikację dla tych.
0: No bo prawdę mówiąc, rzeczywiście na Safari działa ta podstawowa strona. No działa, ale to nie jest, nie ma tej przyjemności co pod Windows. No, tak bym to powiedział.
1: Aha, no to...
3: Nie, no to tutaj to działa bardzo fajnie.
1: To widzisz. Natomiast tak, ja udostępniam już.
4: Rozpoczęto udostęp...
1: I jesteśmy. No i Twistcake jak to Twistcake ma swój niewidzialny interfejs. Więc skróty, jak pamiętacie jeszcze z ostatniej audycji, Windows, Alt, Shift, lewo, prawo.
4: Twitter, Tweleseca, Twit, Mastodon, Piciok, Dragon, Cawe, Space.
1: Witamy w domu naszym mastodonowym. No i jakie mamy domyślnie otwarte, nawet nie domyślnie, jakie ja mam otwarte bufory, czyli powiedzmy tu zakładki.
4: Lock Home 241.
1: Home, to jest moja oś czasu, no główna, czyli wszystkie wpisy od osób, które śledzę. To co jest pod jedynką u was. By the way, od niedawna też hasztagi można śledzić, ale jeszcze klienty tego nie obsługują za dobrze.
3: Bodajże jedyny, gdzie to widziałem, to jest Taski, ale deweloper Tutan na iPhone'ie też powiedział, że to będzie.
1: Tak, dokładnie. Bo to wyszło dopiero niedawno w Mastodonie 4, który jest świeżynką tak naprawdę. I jeszcze klienty muszą, trochę czasu potrzebują, żeby się dostosować. Ale my nie o tym.
5: Send 27 of.
1: To są rzeczy, które wysłałem.
5: Notifications 30.
1: To są powiadomienia, czyli to, co wy macie pod chyba dwójką.
5: Local Timeline 70.
1: No i local.
5: Home, local.
1: I lokalna oś czasu. No i tu, gdybym szedł sobie góra-dół, no to mogę oczywiście.
5: Tregamtechen, Darcy, Butheold, Heden.
1: No i tak dalej. Ja może, żeby zobrazować, co Twiscake potrafi w tej kwestii, przejdę się z wami po liście skrótów klawiszowych, jakie są, czyli po pomocy Twiscake'a w tym zakresie. Windows, Alt, Shift, H.
5: Hotkeys, dialog, tekst. Open a buffer in tre, co?
1: Przelecę tu dość szybko te rzeczy, które są oczywiste i jakby wspólne dla wszystkich. Od tego mieliśmy podcast o Twiscake'u.
5: Remote tog, hit, turn, tog, se, goto, tre, first item, goto, dis, goto, interact, wit, secondar, alt, wins, hit, tog, let, hemute, tog, let, read, order, slear, com, pose, a nef, post, alt, winen.
1: Tak, no to czyli mogliśmy się tego spodziewać. Tu będą w wielu kwestiach też bardzo podobne skróty jak te twitterowe. Zresztą ja chyba część z tych rzeczy pokazywałem w audycji o Twiscake'u, ale doszło trochę nowych, więc warto się nad tym pochylić.
5: Reply to a post, control winner. Boost tche focuset post, control win shifter.
1: No, czyli control win shift r. Boost.
5: Favorite tche focuset post, alt win k.
1: Alt windows k. Polubiamy.
0: Ale to nie jest, strasznie nieintuicyjne są te skróty.
1: Bo to jest, Jacku, też pewna rzecz, do której musiałbyś się przyzwyczaić. Ten program jest używany w interfejsie niewidzialnym. Nie wiem, na ile ty pamiętasz takie programy, czy znasz?
0: Pamiętam, ale mówię o tym, że K z niczym mi się nie kojarzy, jeżeli chodzi o lubienie na przykład.
1: Widocznie inne były gdzieś zajęte czymś innym.
3: Też Windows coraz więcej zajmuje, zwłaszcza
1: tak, tak,
3: K,
1: jest,
3: i to jest problem.
1: Coraz trudniej. Jest coraz trudniej tego typu programy zmusić do działania. Im wyżej w Windowsie numerek, tym gorzej idzie. Ale K, tak, ja też nie mogę tego nigdy zapamiętać.
5: Unfavorite tche focuset post, alt win shift k.
1: No, czyli z shiftem odwrotność.
5: Bookmark tche focuset post, control wina.
1: Control windows A to jest zakładka na przykład, o proszę bardzo. Z takich tych.
5: Remove tche focuset post from your bookmarks.
3: Nie wiem, czemu to nie był jeden klawisz.
1: To znaczy?
3: Jakby po prostu jeden skrót, dodaj, usuń zakładkę.
1: Aha, no tak, nie wiem też.
5: Load previous post for a timeline. Alt win pageup.
1: Właśnie, u was paginacja jest, że te
3: tak, one
1: się ładują.
3: Zarówno automatycznie się tak, on po 20 ładuje, ale jak dochodzisz tak do dołu, tam nawet w pinaforze jest komunikat ładowanie, tam on sobie to powie okay w tle, ale tak.
1: Okej.
0: Okay. On jak czyta co te komunikaty z kolei w tym podstawowym, to trzeba czytać 14 z 20, a przechodzisz tu ciut niżej, jest 15 z 40.
3: I dokładnie, okay, to jest to samo.
1: Okej. Okay.
5: Co by item to your sleep board, control win shift c.
1: No tak.
5: Spelak referencing post, win alt shift.
1: No tak.
5: Wiew more information about a post withhold lea win the your current window, alt win shift v.
1: To jest jedyny sposób na ten moment w Twiscake'u, znaczy no tak, albo Windows alt v, czyli z okienkiem wyświetlonym, żeby podejrzeć post z ostrzeżeniem o zawartości z CW. Bo domyślnie Twiscake przeczyta nam taki post jako tam content warning, no i to, co jest jakby wpisane w content warning, czyli zawiera spoilery a propos nowego odcinka Stranger Things. A jeżeli chcemy te jednak dowiedzieć się, co zawiera, to już trzeba pokazać ten widok. Albo Windows Alt Shift V, tak jak tutaj, wtedy jest bez okienka, albo Windows Alt V z okienkiem.
5: Wiew more information about a post, Alt Win V.
1: No tak, dokładnie.
5: Open tche focuset post on your instance s website, alt win shift w.
1: Czyli Windows Alt Shift.
5: Koniec wiew.
1: Otwiera nam tego posta na stronie instancji, czyli w tym widoku, który Jacek nam pokazywał webowym.
5: Delete a post, alt win delete. Get focuset post conversation, alt win c.
1: No tak, przydatne do właśnie wątków różnych i tak dalej. No tak jak na Twitterze.
5: Spelaka summario fauser, win alt. Follow fauser, alt winel.
1: To jest śledzenie.
5: Unfollow fauser, alt shift winel.
1: Odśledzenie.
5: Spaw nauser timeline, alt winu.
1: Tak, tu można oś czasu. Pamiętajcie, że jak osi czasu, jak w ogóle szukacie ludzi na Mastodonie, zawsze musicie podać pełny adres, czyli małpka nazwa, małpka domena, małpka piciok, małpka dragonscave.space. Inaczej No nie zadziała, o ile jesteśmy na dwóch różnych instancjach.
3: Tak, chyba że piszemy do kogoś na naszej instancji, wtedy wystarczy na nazwę. Jak było zresztą widać, jak wpisałem ten post, było auto uzupełnianie, no to tam było właśnie fajnie widać, że twój nick to po prostu było małpa Piciok, a nick Jacka no to miał całą domenę.
1: Tak.
3: Na końcu.
1: Dokładnie.
5: VFauser profile, alt win shiftu.
1: Tak, to jest profil użytkownika.
5: Blockhauser, control alt win b. Unblockhauser, control alt shift win b.
1: Tak.
5: Setauser nicname, control restored he position of your team line via the Mastodon servers, win alt shift p.
1: A no bo właśnie, bo Mastodon w przeciwieństwie do Twittera potrafi zapamiętać, na którym poście skończyliśmy sobie czytać naszą ośkę czasu. Więc jeżeli chcemy nadganiać i chcemy być konkretnie zawsze na bieżąco i, jak powiem, FOMO tak zwane nas pożera, czyli boimy się, że coś przegapimy, no to możemy sobie zapisać ten stan na serwerze i o ile jakiś klient to obsługuje, to w tym momencie, w tym samym miejscu, na przykład na telefonie możemy wznowić czytanie, albo na stronie naszej instancji, albo na, nie wiem, czy Pinafore to wspiera. Na telefonie chyba też są problemy, na razie ciężko
3: znaleźć. Szczerze nie wiem.
1: No właśnie, ale jest taka opcja w API, no więc można.
5: List followers for user, alt win. No tak. List friends for...
1: Przy listowaniu znajomych i obserwujących danej osoby, jedna rzecz, którą warto zauważyć, pokazane nam będą pokazane tylko te osoby, które są na naszej instancji. To wynika z tego, że gdyby miał pokazać wszystkich instancji, to trzeba byłoby odpytywać miliony różnych instancji i to by spowodowało tak potężny ruch na serwerze, że nie chciałbym być w skórze administratora, który musiałby za to potem płacić i który musiałby rozbudowywać serwer, żeby tyle zapytań można było obsłużyć.
5: List followers for another user, alt win control. List friends for another, koniec prawy kwadratowy.
1: Tak, kwadratowymi.
5: List followers.
1: Śledzący to lewy kwadrat.
5: List friends
1: for... Obserwowani to prawy kwadrat.
5: List ads count follow suggestions for user, win alt. Koniec backslash.
1: Backslash.
5: Wie infony o instance, win alti.
1: Tak, to jest informacja o naszej instancji, czyli co tak naprawdę. No pewnie jakiś opis, regulamin, liczba użytkowników i tak dalej.
5: Federated Timeline, control win alt p.
1: Control Windows alt p to jest oś sfederowana.
5: Open hello local Timeline, control win alt l.
1: A control Windows alt l to jest lokalna i te dwie nie są domyślnie otwarte w Twiskaku. Ja sobie otwarłem lokalną, bo lubię czytać naszą lokalną. I ona sobie po prostu stoi otwarta, ale domyślnie, jak pierwszy raz konfigurujemy Twiskake'a, te osie nie są otwarte.
5: Open a buffer contain in the Urbo Ok Market Posts. Control Win Alt S.
1: Control Windows Alt S to nasze zakładki.
5: Spaw na user favorite Timeline. Alt Control Win K. Open nef post or user search. Alt Win.
1: Alt Windows.
5: Koniec slash.
1: I tutaj warto to, co mówił Piotr już, czyli nie znajdziemy postów wpisując kawałek treści. Za to znajdziemy jak najbardziej użytkowników na ten moment, wpisując ich niki albo jakieś, nie wiem, czy imię, nazwisko, czy nawet nazwa wyświetlana również. Na ten moment Twiskake jeszcze nie obsługuje, zdaje się, hashtagów, aczkolwiek możemy to za chwileczkę sprawdzić.
5: Koniec plus N i W plus T L A.
1: Tak, ale na ten moment tak to wygląda. Pamiętajmy, Mastodon w Twiskake'u dopiero się rozwija i pewne opcje jeszcze do niego dojdą.
5: Spaw na trending hashtags buffer. Control Win T.
1: Control Windows T to trendujące hashtagi. Oczywiście to jest ciekawe. Nie ma czegoś takiego jak globalne trendy, tak jak w przypadku Twittera, gdzie nieważne kogo my obserwujemy i w jakiej, powiedzmy, no tak to nazwijmy, bańce się poruszamy, to widzimy wszędzie te same trendy. Tylko tutaj to wszystko bazuje na tym oczywiście, co otacza nas i naszą federację.
5: Pusta.
3: I może pusta. Też przejść przez moderację.
1: O tak, to jak najbardziej. No dobrze, no to
5: udostęp.
1: Jedna rzecz, jaką jeszcze możemy spróbować, to jest to wyszukiwanie. Windows Alt Slash.
5: Nef Search Dialog. Search pole edycji pusta. Type lista rozwijana posts zwinięte. Users. Posts. Search przycisk. Type
1: no
5: Search pusta.
1: Tak, ja się obawiam, że to nie zadziała. Introduction.
5: FDOR.
1: Introduction.
5: Introduction. Hash. Type lista rozwijana posts. Search przycisk. Udostępniasz dźwięk. Search for introduction. Zero of zero items. Buffer has no items.
1: Tak jak myślałem. On by znalazł coś, jeżeli to by było w mojej osi czasu, a nawet jeśli to
5: link
1: jeśli nawet to nie i na ten moment
5: link z zapro- Home.
1: W ten moment niestety wiele więcej.
5: Link z zaproszeniem z kop. Zatrzyma.
1: Nie zdziałamy w Twiskejku, ale to nie znaczy, że to jest ostatnie słowo deweloperów, bo aplikacja w ciągu jedynie ostatnich 2 tygodni dostała 2 dość duże update'y, skupione tylko i wyłącznie na Mastodonie, więc na tym aspekcie na razie autorzy się skupiają. Zza kulis mogę powiedzieć, to będzie też w jutrzejszym Tyflo-przeglądzie, ale ci, co słuchają dziś, to się dowiedzą pierwsi. TW Blue już ma wersję testową swojego klienta z Mastodonem. Testowałem, działa. Oczywiście wszystko jest mocno beta, ale jak na mocno beta to działa. To jest prawie tyle, że brakuje funkcji. Łączy się, działa, skróty są nam znane. Na przykład w TW Blue wzmianki i wiadomości bezpośrednie tradycyjnie są osobnymi buforami i możemy sobie je przeglądać, mimo iż de facto Mastodon nie operuje na ogół takimi określeniami. W związku z czym jest na co czekać. No, to tyle, jeśli chodzi o mnie. I chyba to tyle, jeśli chodzi o klienty komputerowe. A jak się ma sprawa z mobilkami? Nie wiem, kto by chciał zaprezentować, czy Metatexta, czy Taskiego?
3: Myślę, że zaczniemy od Metatexta, bo dobrze. Mam telefon pod ręką akurat, mój główny. Tylko muszę sobie przełączyć dźwięk, więc nie wiem, czy w międzyczasie są jakieś wiadomości, czy coś przyszło.
1: Właśnie, Michale, coś mamy?
2: Nie, na chwilę obecną nic nie mamy.
1: No to okay. Wszyscy zasłuchani, nikt nie ma pytań, to tylko się cieszyć.
3: Bardzo się cieszymy, tak. Już
1: wszystko, zachęcamy do kontaktu, gdyby wątpliwości się pojawiły. tyflopodcast.net/zoom, jeżeli preferowaną metodą jest głos, natomiast kontakt.tyflopodcast.net bądź Facebook, YouTube, jeżeli chcecie nam coś napisać. No i co jeszcze można powiedzieć na temat Mastodona z takich rzeczy, które się tutaj nam nasunęły? Tak myślę, o jakim jeszcze aspekcie.
0: To może tak? Ja jeszcze powiem, bo chyba ten temat jakoś tak nie został poruszony, że Mastodon nie jest jedyną aplikacją opartą o ActivityPub. Jeżeli komuś nie pasował z jakiegoś powodu Twitter i Mastodon też mu nie podpasował, no to mamy takie rozwiązania podobne do Facebooka, mamy rozwiązania podobne do Instagrama, do YouTube'a, nawet do, nie wiem czy podobne, ale w razie dużo fajniejsze, do hostowania nagrań. To się nazywa Whale.
3: Funk Whale chyba.
1: Funk Whale,
0: tak. Także mamy tu pełny wybór, bo jak zacząłeś mówić, że może ktoś nas ogląda na YouTubie, to chciałem od razu zapytać, a kiedy na PeerTubie?
1: Na OwnCastie.
3: Na OwnCastie, no właśnie.
1: Bo OwnCast jest też takim sfederowanym systemem dla transmisji na żywo. No, rozmawialiśmy przed audycją troszeczkę, wspomniał już Grzegorz o tym, że każdy blok WordPressowy przy użyciu jednej tylko wtyczki może stać się częścią Fediversum. Ale na przykład też jest hosting do podcastów, Castopod, tak. Więc jeżeli chcielibyście, żeby wasz podcast stał się częścią Fediversum, a jednocześnie uzyskał parę przydatnych takich funkcji znanych z profesjonalnych, powiedzmy, serwisów hostingowych, typu jakieś statystyki, jakiś profesjonalny playerek, jakieś tam inne jeszcze rzeczy, no to Castopod jest właśnie takim rozwiązaniem do podcastów, które jest częścią też ActivityPub i Fediversum szeroko pojętego. I co ciekawe, Jacku, prawda, mogą się wzajemnie śledzić te rzeczy, czyli ja używając Mastodona i preferując microblogging i pisanie krótkiej formy pisemnej, mogę śledzić podcast, mogę śledzić kanały
0: peertube'owe. I komentować zazwyczaj też.
1: Tak, kanały peertube'owe. I wiele z tych akcji do pewnego stopnia jest kompatybilnych, czyli ja na przykład śledząc z pozycji Mastodona, śledząc kogoś z instancji PeerTube, de facto w terminologii PeerTube'a czy YouTube'a daję mu łapkę w górę, subskrypcję.
0: Tak.
1: Tak.
0: Natomiast jest łapkę też tak, że są takie aplikacje, na przykład Pleroma, gdzie tych możliwości interakcji jest tak jak na Facebooku, jest znacznie więcej. Tam jakieś buźki, kciuki i tym podobne rzeczy. Na Mastodonie mamy tylko jedną, to znaczy zalajkować można.
1: Tak.
0: I też sobie protokoły z tym radzą. Po prostu jakoś to obsługują. Ja nie wiem do końca jak, ale sobie z tym radzą.
1: Tak, pewnie jakieś te emoji są zmapowane do tego, albo w odpowiedzi, albo jakieś, bardzo jest dużo pewnie potem tak obhakowane.
3: Podobnie też ma taka usługa Miski, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale tam też właśnie można na posty reagować emoji, to jest też jak activity pop, śledzę kogoś, kto na tym siedzi i te reakcje, chyba że są uznawane jako polubienia, nie wiem, ja ich nie zauważyłem, więc może w ten sposób sobie radzi, po prostu odfiltrowuje je, bo odpowiedzi jak najbardziej widziałem, to tylko...
0: Jeszcze może o jednej aplikacji wspomnę, która ma potencjał, ale jakoś tak nie jest wykorzystywany, to jest Mobilizon, czyli takie narzędzie do organizowania wydarzeń, coś jak wydarzenia na Facebooku, tyle że takie otwarte, że można, każdy może tam jakby skorzystać, założyć sobie konto, a nawet bez zakładania może po prostu się zgłosić na takie wydarzenie, które tam jest opublikowane. Także jest naprawdę, jeszcze podpowiem, jest takie coś jak Fediverse Party. Sobie można tam zajrzeć na taką stronę i zobaczyć, ile jest aplikacji korzystających z tego protokołu, jak są różne. Do przechowywania plików, do wersjonowania kodu, naprawdę do blogowania oczywiście jest najwięcej, ale są bardzo, bardzo różne.
1: No jest to otwarty protokół, więc można być kreatywnym w jego zastosowaniu. Do czego też pewnie dokumentacja i propagatorzy przede wszystkim tego typu rozwiązań zachęcają. Jak tam, Piotrze, sytuacja?
3: Jestem gotowy, tylko czekałem, dobre, aż dyskusja się zakończy.
1: Tak, no to metatekst.
3: Już mam metatekst otwarty. Tylko sobie przełączymy język. Przepraszam, że jest trochę szybko. Coś, prędkość mi nie reaguje. Tam musiałbym chyba to w ustawieniach zmienić. Ja po prostu...
1: Speak?
3: Nie, vocalizer. A nie słychać?
1: Okay. Nie słychać nic.
3: O, a czemu? A już myślałem, że się Zobaczę przygotowałem. Zobaczę, czy mam dobrze ustawiony mikrofon.
1: Jeszcze takie rozwiązania, Jacku, czy ty się może orientujesz? Ja kojarzę.
3: Dobra, to jeszcze sprawdzę w międzyczasie.
1: Dobrze, terminy dwie usługi, karabin i szmer. To są rozwiązania blogowe, czy...
0: Ale szmer to jest chyba po prostu jakaś implementacja chyba Plum, o ile pamięć mnie nie myli. A karabin to nie pamiętam. Nazwa mi mignęła, ale nie kojarzę.
1: Są też katalogi użytkowników Fediversum i Mastodona. Tak zwany trunk na przykład. Jest sobie trunk i trunk jest to taki katalog, gdzie możemy się dopisać jako użytkownicy Fediversum czy też Mastodona. I to jest właśnie jedna też z metod odkrywania nowych osób. Akurat trunk, ten oficjalny, jest anglojęzyczny. I tam można się wpisać raczej, jak się pisze po angielsku. I wtedy grupuje się te osoby według tagów, według takich tagów trochę po zainteresowaniach. Jak ktoś pisze o dostępności, ląduje pod accessibility. Wpisujemy sobie w profilu słowa kluczowe w dużym skrócie.
3: Słychać teraz?
1: Lądujemy, tak. I wtedy lądujemy w tagach. Więc takie katalogi użytkowników Fediversum też się powoli zaczynają tworzyć.
0: Tak, i są, ale to właśnie, bo o tym chyba nie wspomnieliśmy, że są też katalogi na instancje. I można sobie zobaczyć ten katalog i zobaczyć, kto tam jest i ewentualnie sobie poobserwować.
1: Tak. No to Piotrze, skoro jesteś już gotowy, my już słyszymy...
3: Tak, już mamy otwarty metatekst. Tak. Metatekst będzie po polsku, żeby nie było. No i zaczynamy. Zawsze w lewym górnym rogu mamy przycisk menu konta. Możemy sobie od razu tutaj wejdziemy.
4: Polski, Polska.
3: Tak, mi się język zmienia. No, mamy
4: bójnik. Witam, mało podragon, stawę spacę. Mój profil, przycisk, edytuj profil, przycisk, ustawienia konta, przycisk, listy, przycisk.
3: Tutaj możemy dodać sobie konta, możemy tworzyć listy, tego Pinafor chyba nie obsługuje, no to tak jak na Twitterze
4: ulubione,
3: działa, przycisk. Ulubione.
4: Zakładki, przycisk.
3: Zakładki, to już opisywaliśmy,
4: właściwości,
3: jak to przycisk. Działa.
4: O aplikacji, przycisk.
3: Właściwości to są przycisk. Chyba ustawienia po prostu ogólne, tak?
0: Tak, przepraszam, poprawię.
3: Dobra, to po prostu po angielsku chciało setting z tego...
1: A propos kont, Piotrze, to może warto o tym powiedzieć, że coś, co niektóre klienty obsługują, Pinafor chyba też, Metatekst na 100% i Tut też. Możemy gościnnie podglądać sobie życie na innych instancjach, czyli na poły rozwiązaliśmy sobie problem właśnie z chęcią przynależności do kilku społeczności.
3: Właśnie.
1: Czyli ja, mimo że jestem użytkownikiem, czy ty, Dragon's Cave'a, ale jeżeli mamy ochotę zobaczyć, co u naszych rodaków słychać, możemy sobie jako drugie fikcyjne poniekąd konto podpiąć w trybie tylko do odczytu instancję 10.10.10 i sobie podglądać ich lokalny timeline.
3: Tak, możemy, nie wiem, czy chcielibyście to zademonstrować, mogę spróbować, zobaczymy, czy omówić interfejs po prostu.
0: Jak rozmawialiśmy o tych różnych kontach do różnych potrzeb, to tak, można sobie w tych aplikacjach też podpiąć dwa konta i przełączanie się między nimi jest błyskawiczne.
1: Tak,
3: to no właśnie. Tak.
0: Niezauważalne po prostu czasowo.
3: Tutaj właśnie taka podpowiedź a propos, ten przycisk, można go nacisnąć, to się rozwija to menu, ale można też go przytrzymać, czy stuknąć trzy razy z voiceoverem. Ja mam tylko jedno konto dodane, jakbym miał kilka, to wyświetliłoby się mi tylko menu z dodanymi kontami.
1: Tak.
3: I tak mogę szybciej sobie to przełączyć tam bez przechodzenia przez te menu.
4: Zaznaczone, domowa.
3: I teraz tak, najpierw może dotniemy sobie dół ekranu, gdzie mamy zakładki, bo zakładek mamy kilka.
4: Pasek kart, zaznaczone, osie czasu, karta, 1 z 4.
3: Osie czasu.
4: Eksploruj, karta, 2 z 4.
3: Eksploruj.
4: Powiadomienia, karta, 3 z 4. Wiadomości, karta, 4 z 4.
3: Wiadomości. Eksploruj pozwala nam na zobaczenie trendów na przykład. Ale zacznijmy od tych osi czasu.
4: Menu konta, przycisk.
3: Mamy jeszcze na górze ekranu trzy zakładki.
4: Zaznaczone, domowa, przycisk, 1 z 3.
3: To jest nasza ta główna oś.
4: Lokalna, przycisk.
3: Lokalna.
4: Globalna, przycisk, 3 z
3: 3. Globalna, czyli ta oś federowana, zwał jak zwał. Ja sobie dotknę pasek statusu, żeby przejrzeć ten ekran na górę. I dotykamy sobie pierwszy post.
4: Alan, registration sign open. For an owner, else, wuchał, niwant, to jest in this time.
3: Właśnie.
4: A wyjątkowa gwiazdka, instalacja GZP.
3: Właśnie reklamuje swoją instancję.
4: Michał Rysiek, Woźniak, flaga Ukrainy. Podbił kośnik, kawal, trwa, holst, małpa, sieci, fiel, banka, kierink, konar, 232, sonny, sion, urundę, lisko, w producing, walid, per, drodę, wielokropek. 8 minut temu, jeden podbicie, część wątku.
3: No właśnie. I tutaj mamy dalej odpowiedzi odnoszące się do tego postu, który już widzieliśmy na początku. No no właśnie, mamy dostępne czynności. To jest, myślę, fajny moment, żeby przejrzeć sobie czynności, bo metatekst ma ich naprawdę mnóstwo.
4: Łączę Rysiek.
3: Łączę Rysiek.
4: Odpowiedz.
3: No właśnie, tutaj mamy właściwie jedno łącze, ale gdyby w tym poście były jakieś linki, jakieś hashtagi, jakieś multimedia, to wszystko, tak jak to jest w Twitterifiku, jak to jest w Twitterze, to byłaby czynność. Jakbyśmy dotknęli w tą czynność, no to otworzy nam się profil, wejdziemy sobie w link, czy zaczniemy szukać dany hashtag.
4: Odpowiedz.
3: Mamy odpowiedz.
4: Podbij.
3: Podbij.
4: Polub.
3: Polub.
4: Udostępnij. Wyświetl profilowa. Wyświetl profil podbijającego. Kopiuj tekst. Zakładka. Wycisz. Zablokuj. Zgłoszenie. Zablokuj domenę eu policy social. Aktywuj. Domyślna.
3: No właśnie, czyli tutaj mamy bardzo dużo opcji, gdybym sobie dotknął w to.
4: Michał Rysiek, Woźniak, awatar, Walter van Holst, przycisk.
3: Otwiera mi się wątek.
4: Michał Rysiek, Woźniak, flaga Ukrainy, 93% offline, splaster server, wiper program z HTTPS.
3: Właśnie mamy ten post, gdybym sobie, tutaj mam link, więc gdybym zszedł sobie na dół.
4: Łączę, HTTPS, www.mtmillen.df.
3: To mamy to łącze, ja sobie idę w prawo.
4: Awatar, Walter van Holst, Walter van Holst. Małpa w Holst, małpa, eupolicy, sosz. Walter van Holst, małpa, małpa, sieci, fiel, banka, kierink, konar, 200.
3: I mamy tutaj tą odpowiedź.
4: 25 listopada, publiczne. Jeden podbij, odpowiedz. Podbij, przycisk, polub, przycisk, udostępnij, przycisk.
3: No i mamy tutaj te więcej, akcje, które widzieliśmy wcześniej, które na głównym ekranie są dla voiceovera ukryte. Tak jak to.
4: Napisz plot, przycisk.
3: Wygląda w fajnych aplikacjach. O właśnie, no. Właśnie, mówiliśmy o kartach, a na dole ekranu jest jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, która jest troszeczkę wyżej nad kartami chyba. Gdzie ona jest widocznie? To jest prawy róg troszeczkę w górę od ostatniej karty, to jest przycisk.
4: Napisz tut.
3: Napisz tut. No i tutaj możemy sobie...
4: Edycja. Punkt w tekst field. Zerzy. Character mode. Insertion point at start.
3: Tutaj możemy sobie pisać.
4: Text selection. Language. Containers. Language. Polski.
3: Sobie jeszcze raz język. To tutaj mamy podobne opcje.
4: Przycisk.
3: Przycisk wygaszony, bo nic nie napisaliśmy.
4: Małpa Peter, małpa Dragon, stawę spacę. Przycisk.
3: Tutaj możemy wybrać konto.
4: Co tam sobie myślisz? Pole tekstowe, edycja, pasek narzędzi, dodaj załącznik, przycisk, dodaj ankietę, przycisk, prywatność, publiczne, przycisk, przycisk.
3: No właśnie.
4: Wybieranie motek, przycisk, 2000, wygaszone, przycisk.
1: Czyli ostrzeżenie o zawartości, jak CW tak zwane.
3: No właśnie.
1: To jest to CW.
3: No i mamy informację, ile nam wygaszone zostało przycisk znaków. I to jest właściwie wszystko. Jeszcze wejdziemy sobie
4: Polski, Polska, eksploruj.
3: Tą zakładkę eksploruj, skoro już pokazujemy wszystko.
4: Menu konta, przycisk, eksploruj, szukaj, pole popularne teraz.
3: O właśnie, i tutaj mamy to pole wyszukiwania, tutaj jak najbardziej można wpisywać hashtagi.
4: Popularne teraz. Hashtag fix.usd, 30 osób, popularne teraz.
3: Właśnie, mamy różne popularne
4: hashtag seksual, hashtag pasek kart, menu konta, eksploruj, szukaj, pole
3: wyszukiwania. To jest właściwie wszystko.
4: Pasek kart, powiadomienia, karta, 3 z 4.
3: Powiadomienia, jak no będziemy mieli wszystkie powiadomienia, sobie znów tutaj
4: Polski,
3: przejdę do góry.
4: Polski, twój status ostrzeżeń, Jacek Zadrożny, flaga Ukrainy, małpa Peter, małpa Pisiok działa. Zaimponowało mi 25 minut temu.
3: No właśnie, tutaj mamy odpowiedź na ten mój post z przed chwili.
4: Talon lubi twój status ostrzeżenia o zawartości technologii z 2 godziny temu.
3: No właśnie, tutaj mamy ten post z ostrzeżeniem. No wiadomo, na klientach mobilnych wystarczy po prostu stuknąć dwukrotnie.
4: Talon lubi twój awatar, Peter Mach, przycisk, polub,
3: Przecież... Tak, mi się tutaj akurat otworzył. No generalnie, gdybym to zrobił na jakiejś głównej osi, to on po prostu by się rozwinął, tej osi voiceover by przeczytał zawartość postu, więc nie musimy wchodzić w szczegóły, żeby jakiś post sobie podejrzeć.
4: Pasek kart, osie czasu.
3: I ja się tylko szybko pokażę znów,
4: wróć,
3: jak aplikacja wróć, zachowuje wróć, się, admin, jak konta, mamy przycisk, multimedia.
4: Pol, zakładki, właśnie, po aplikacji, zakładki, przycisk.
3: Przejdziemy do zakładek, znów zajdziemy ten
4: post. Zakładki. Napisz to. Pasek kart.
3: I tutaj to jest tyle fajne, że metatekst i zresztą tut i większość aplikacji Taski na Androidzie też, o czym za chwilę, one po prostu podają tą informację na osi czasu, ale oczywiście możemy sobie
4: łączę,
3: to się nam może zresztą przydać, gdyby był jakiś post, który nie ma opisu, a chcielibyśmy go sobie jakoś sprawdzić. Możemy po prostu go sobie rozwinąć.
4: Dostępnie przyć obraz.
3: Tutaj mamy akurat opis, ale też mamy to zdjęcie, który voiceover tam coś próbuje odczytać, no ale mamy też przycisk udostępnij, który pozwoliłby nam wysłać go do jakiejś aplikacji.
4: Zamknij przycisk.
3: No i to jest metatekst. Oczywiście aplikacja wspiera powiadomienia, możemy mieć kilka kont dodanych, no potrafi wszystko, co powinna potrafić. No nie potrafi jeszcze z tymi hashtagami, chyba też nie ma opcji edytowania postów, chyba że ktoś mnie poprawi, bo to też doszło dosyć niedawno. Tam można usunąć post i jeszcze raz go wysłać, ale tej oficjalnej funkcji edytowania, która też niedawno weszła, jeszcze nie ma.
0: Chyba nie ma, chociaż tak autor bardzo ostatnio często aktualizuje, więc
3: tak, no właśnie,
0: być może to doda. No. To ja bym teraz chciał zobaczyć tego Taskiego, bo...
3: No właśnie, spróbujemy.
0: A taką śmieszną nazwę, że nawet pytali, czy to nie jest deklaracja polityczna.
1: Nie, Task popisane właśnie dokładnie jak nazwisko znanego pana polityka, to jest po angielsku kieł. Na przykład właśnie słonia, mamuta i tak dalej.
3: No, ja się na chwilę wyciszę, ja pójdę po drugi telefon.
1: Warto wytłumaczyć słuchaczom, bo mogą
3: oczywiście
1: wiedzieć. No metatekst, fajna aplikacja, właśnie po polsku, bardzo taka zoptymalizowana pod voiceover, bardzo intuicyjna. Ja tak naprawdę po jej otwarciu praktycznie w mgnieniu oka się zorientowałem, gdzie tam wszystko jest. Fajna rzecz, której aktualnie Piotr nie był w stanie pokazać, ale ona obsługuje też ogłoszenia administracyjne. I w momencie, kiedy administrator ma nam coś do zakomunikowania na serwerze, to obok tych trzech osi czasu, które były pokazane, czyli domowa, lokalna i globalna, pojawia się czwarta zakładka ogłoszenia. I po jej kliknięciu wyświetla się nam taki widok, w którym możemy nawigować z ogłoszeniem administracyjnym. I wtedy wiemy na przykład, jeżeli coś ważnego na serwerze się dzieje, takim na przykład ogłoszeniem może być prośba administratora i to jest też nasza, myślę, nas wszystkich prośba do was, jeżeli zdecydujecie się na korzystanie z Mastodona, o wsparcie finansowe, czy autorów, waszych ulubionych klientów, waszych ulubionych narzędzi, które wam w czymś w tym Mastodonie pomagają, ale przede wszystkim wsparcie finansowe administratorów waszych instancji, bo tak naprawdę jest to działalność wolontariacka, to nie są już wielkie korporacje, które mają miliony dolarów lub innych walut na podorędziu, na kontach, tylko osoby takie jak wy, które postanawiają te instancje po prostu założyć i no właśnie, i to są koszty.
0: A,
1: koszty utrzymania serwera.
0: Poczekaj, to skorzystamy jeszcze.
1: Tak.
0: Gdyby ktoś chciał mieć taką instancję na własność, a nie czuje się na siłach, żeby samemu to instalować, to jest bardzo fajny hosting, nazywa się Mastohost, gdzie za 6 dolarów na miesiąc można mieć najtańszego Mastodona, który spokojnie udźwignie kilkanaście, kilkadziesiąt użytkowników.
3: I tutaj, jeśli mogę się wtrącić, niestety na razie też rejestracje są zamknięte, bo no też przeżywają oblężenie. Proszę, żeby tam ich śledzić, jest link do ich profilu i można obserwować, kiedy te rejestracje znów zostaną otwarte.
0: Ale to chyba gratuluję im.
3: Tak. No,
0: biznes zaczął się kręcić wreszcie.
1: Tak. Dokładnie. Tak tam, Piotrze.
3: No niestety ostatecznie telefon wygrał walkę. Ja zmęczę się z tym od wczoraj. No, przed podcastem jeszcze działał, teraz już przestał, wyłączył się. Ale mogę na pocieszenie troszeczkę o tej aplikacji powiedzieć. Wiem, że nie to samo. Ja bardzo chciałem to pokazać, nawet skombinowałem tutaj z emulatorami, różnymi rzeczami, żeby jakoś tego Androida zmusić do działania. No ale powiem tak, też aplikacja darmowa, która rozwija się bardzo prężnie, chyba najprężniej z tych wszystkich. No jednak dużo osób na Macedonii to są linuxowcy, to są androidowcy, no bo to też taki otwarty system. No więc aplikacja, która bardzo szybko dostaje najnowsze funkcje, no tam już możemy śledzić te hashtagi. No jeśli chodzi o dostępność, a jeszcze może tak, z unikalnych funkcji możemy na przykład, i tego żadna aplikacja na iOS-a nie potrafi, a szkoda, bo na przykład Spring do Twittera to robi świetnie, możemy sobie przypinać dowolne karty. Jak podoba nam się jakaś oś czasu, właśnie jakiś hashtag, cokolwiek, możemy sobie to przypiąć.
1: Instancje jest... również? Przepraszam, że ci wejdę w słowo.
3: Myślę, że tak. Akurat tego nie zdążyłem sprawdzić, ale...
1: To było fajne.
3: Może ktoś nas w czacie poprawi. Aplikacja wspiera te kanały powiadomień na Androidzie. To jest o tyle fajne, że no, każde zdarzenie może mieć swój własny dźwięk, swoje własne opcje, tam nie przeszkadzać i tak dalej. No też tutaj no, żaden klient na iOSie aż tak nie jest konfigurowany. No i myślę, że najważniejsza kwestia, dostępność stoi na bardzo wysokim poziomie, no bo też mamy czynności, też mamy ładnie czytane opisy obrazków, możemy sobie z czynności wchodzić w linki, nie musimy wchodzić w szczegóły postu. Co jeszcze takie ważne, aplikacja jest spolszczona, więc tutaj też nie ma problemu, jeśli ktoś nie zna angielskiego, jest wszystko po polsku. No i aplikacja darmowa, więc czemu nie ściągnąć sobie, nie przetestować.
1: A warto podkreślić a propos dostępności, że za dostępność w Taskim odpowiedzialny jest Peter Wagner, którego możecie kojarzyć jako koordynatora na przykład tłumaczeń NVDA, więc osoba niewidoma, czyli nasz człowiek z naszego środowiska, który pewnego dnia potrzebował sam dostępnego klienta, usiadł, zaprogramował patche, te patche zostały przyjęte i to jego robota sprawiła, że ta aplikacja jest tak dostępna, jak jest, bo sam jest użytkownikiem.
3: Tam też oczywiście każdy post to jest jedno fliknięcie, tam nie ma jakichś przycisków, które by nam przeszkadzały, jak to często na Androidzie bywa.
0: A propos. Osoby niewidome bardzo zniechęcam do oficjalnej aplikacji Mastodon.
3: Jest przeokropna.
1: Ona ma się poprawić, bo już zostały...
0: Już nie wierzę.
3: To znaczy, powiem ci tak, ja to...
1: requesty i zostały wrzucone do GitHuba. Pytanie, czy zostaną złączone?
3: Ja to w tym slajdzie już jest, to mogę powiedzieć. I owszem, czynności są, ale niestety czynności mamy na razie tylko na linki i hashtagi.
1: Aha.
3: A wszystkie przyciski typu odpowiedz, podbij i tak dalej są ukryte i to jest fajne, no bo też tutaj nie trzeba jakoś machać, żeby czytać te posty. No ale żeby na przykład cokolwiek z tym postem zrobić, to trzeba w niego wejść. I tak samo opisy zdjęć, on nam powie, że są multimedia, ale jeśli chcemy usłyszeć ich opis, no to musimy się wklikiwać w post, czytać ten opis, wrócić, więc no nie jest to wygodne niestety.
0: Ale też mam wrażenie, że ona taka bardzo jest ociężała, ta aplikacja. Taka, no, metatekst to po prostu śmiga, tam po prostu jest...
1: Mało kto chyba jest przekonany do tej aplikacji. Z takich
3: nawet osoby widzące, tak.
1: Tak, z takich użytkowników weteranów i zdaje się, że argument jest taki, że aplikacja powstała tylko dlatego, że jak ludzie usłyszeli o Mastodonie, to wpisywali w swoje App Store Mastodon, nie wychodziło absolutnie nic, więc żeby nie było, że nie wychodzi nic, to coś zrobiono. Ale i tak chyba nawet nie wiem, czy sami twórcy Mastodona nie przekonują albo nie zachęcają, żeby raczej używać tych aplikacji mniej oficjalnych.
3: Co ciekawe, jak ja wpisywałem właśnie Mastodon do testów, to pierwszy mi wyszedł metatekst.
1: No tak, tylko to nazwa się nie kojarzy, więc osoby, które nie wiedzą nic o Mastodonie i w ogóle o Fediversum, mogą się czuć zagubione, jak nie widzą czegoś oficjalnego. To dlatego też jest problem z instancjami, no bo jaka instancja? To ja wezmę tą oficjalną, proszę. To skoro o instancjach mowa, to jeszcze zanim zamkniemy naszą audycję, no to właśnie, gdyby ktoś z naszych słuchaczy poczuł się odważny i dostatecznie zaawansowany technicznie i chciał taką instancję dla siebie, to jeszcze dla siebie, ale dla jakiejś większej grupy otworzyć samemu. O czym warto pamiętać i co warto wziąć pod uwagę? Czy to jest tak proste i tak ma, nie wiem, konsekwencje są takie jak przy założeniu grupki na Facebooku, czy trzeba jednak taką decyzję sobie dobrze przemyśleć?
3: No nie, zwłaszcza jeśli chcemy mieć więcej użytkowników.
0: Mhm. Ale też instalacja też nie jest trywialna. Ja tak. Nawet próbowałem się za to zabrać, bo w OVH są dosyć tanie takie serwery te wirtualne. Mhm. Ale jak zobaczyłem, jak to się robi, to ja się poddałem. Są oczywiście takie kontenery, to można by nazwać takie jak Unohost na przykład. Jeszcze jest jakiś drugi taki model tych kontenerów.
3: Docker,
0: tak. To się po prostu wtyka na gotowy serwer, ale nawet wtedy to nie jest tak,

0: złotych. Natomiast ja nie mam żadnych problemów. Jeszcze raz komunikat, zamykam do 23 lutego, zamykam tfl.net.pl. Uznałem, że nie zbudowałem społeczności, a tylko dla siebie nie będę tego trzymał.
1: Okej, ale oprócz aspektów technicznych, czy to jest takie hop-siup, założyć sobie taką społeczność i ją prowadzić, czy warto jednak pomyśleć o takich rzeczach? No mi przychodzi do głowy właśnie polskie prawo, kwestie jakichś właśnie takich standardów troszkę obyczajowych, takie rzeczy, które wchodzą w moderowanie społecznością. W ogóle, czy ktoś z was się orientuje, w jakim zakresie my odpowiadamy prawnie? Bo taki Facebook, Twitter, no to oni mieli cały zespół prawników, który rozwiązywał różne kwestie sporne i bardzo mocno taki serwis odpowiadał prawdopodobnie przed prawem polskim za to, co tam się dzieje i co tam się dzieje użytkownikom. Czy tu wystarczy po prostu napisać, że administracja nie odpowiada za poglądy użytkowników i to jest załatwiona sprawa, jak dawniej się robiło na forach? Czy tutaj już mamy trochę większą odpowiedzialność?
2: No tak chyba w regulaminie 10.10.10 widziałem chyba taką notę, że łamiesz prawo, to bierzesz to na siebie. Jakoś tak tam było to.
0: To prawda, napisane. Chociaż to oczywiście tak nie działa w prawie.
2: No właśnie.
0: Z drugiej strony, no czy Facebook jest odpowiedzialny za te rzeczy, które się u niego działy? No to też nie bardzo.
1: Znaczy no, na pewno wiem, że jak były sytuacje takie, że były dość częste zmiany danych osobowych i Facebook to uznał za podejrzane, to osoby, których to dotyczyło, były proszone o wysyłanie kopii jakichś dowodów osobistych. Czy to było zgodne z prawem
0: polskim? No ja bym
1: nie
0: wysłał Facebookowi kopii mojego dowodu osobistego.
1: No właśnie, czy to było wymagane prawnie, czy to był kaprys Facebooka w tym momencie?
0: To był kaprys Facebooka. Mhm.
1: Okej, okay, w porządku. No czyli możemy wychodzić, że nie, bo z tego co pamiętam, to w Niemczech jest taka zasada, że jeżeli prowadzisz jakąkolwiek społeczność, która przekracza i nie wiem, czy tutaj 50 tysięcy to nie jest zawyżona bardzo liczba, to już jakieś regulacje prawne cię obowiązują jako administratora tego typu społeczności.
0: Wiesz co, jakby się uprzeć, to polskie prawo wymaga, że każdy, kto publikuje na przykład na blogu, powinien przestrzegać prawa prasowego. Mhm. Także ja bym nie popadał w przesadę.
1: Okay.
0: Nie straszyłbym ludzi, bo tak naprawdę to coś się może pojawić w którymś momencie. Ja nie mówię, że nie. Mhm. Ale też no, Krzyś prowadzi tą już ze 4 lata pewnie tą instancję dziesiątki. I do tej pory nic mu się nie stało.
2: Podobnie jest z Dragon Cave'em tam zresztą, bo ja akurat nie jestem administratorem tego serwera, jakiś czas tam pomagałem w moderacji, ale rozmawiałem właśnie z właścicielem, on tak szukał tego, no generalnie tam jest regulaminie właśnie zapis, żeby nie wrzucać jakichś rzeczy, materiałów nielegalnych w prawie niemieckim, to jest zwłaszcza uwaga była na pornografię dziecięcą właśnie. Ale generalnie on właśnie też szukał w internecie tej kwestii prawnej i generalnie większość administratorów tak naprawdę też tak, no każdy czeka, czy coś, taki trochę dziki zachód, jak on to powiedział.
1: No właśnie.
2: Jego słowa tutaj.
1: Bo gdyby coś się na przykład zdarzy, bo na przykład taki Facebook, jeżeli ktoś na Facebooku, nie wiem, na jakieś, pojadę teraz po bandzie, wysyła groźby karalne, tak? Konkretnej osobie. Zawsze można taką rozmowę, nie wiem, zeskrinować, zgłosić do Facebooka. Powiedzmy, Facebook może jakoś zareagować, ale gdybym ja na przykład chciał to pociągnąć gdzieś dalej, przez powiedzmy, no już aparat policyjno-prawny państwa, no to w tym momencie, czy na jakimś etapie wciągamy w to administratora, czy...
0: Ja się nie czuję tutaj bardzo kompetentny.
2: Ja też szczerze.
0: Ja wiem, że jest obowiązek nałożony na dostawców internetu. Mhm. Na to, żeby oni dane przechowywali. Kiedyś to było 2 lata, teraz chyba skrócili, bo to straszne koszty były. Natomiast na administratora, no to znowu wrócę do porównania z mailem. No, jak niby ktoś, kto uruchamia serwer pocztowy, miałby odpowiadać za maile, które są z niego wysyłane.
1: No tak. Bardziej pomyślałem tutaj w kontekście takim, że to jest, ja wiem, no może na forach dawniej też panowało to mniej więcej w ten sposób, ale no zastanawiałem się, jako że teraz media społecznościowe miały dużo szersze zastosowanie, były bardziej zglobalizowane, no i miały dużo szersze zastosowanie i dużo interakcji tam było prowadzone.

0: rodzonych, też interakcji wśród młodzieży na przykład, no to czy to się, czy ten wymiar troszkę się tu nie zmienił i ta szala nie ten. Może pozostawimy tą kwestię otwartą do osób, które temat znają. Jeżeli czujecie się kompetentni i macie taką wiedzę, to możecie wypowiedzieć się w komentarzach i oświecić nas. Natomiast poza wszystkim, Jacku, zwłaszcza ty, bo ty prowadziłeś przez jakiś czas, polecasz założenie swojej instancji i budowanie takiej, próba budowania takiej społeczności? Fajne doświadczenie, warto się w to zaangażować? Czy...
1: Wiesz co, trochę chyba nie będę dobrym adwokatem tego, bo mi się nie udało.
0: Okej, okay. No jasne.
1: Wiesz, no, użytkowników miałem tam nawet kilkudziesięciu, tylko że poza tu Grzegorzem, który tu się ujawnił, co jakiś czas coś tam napisał, Moniką, która czasem coś skomentowała, to tam w zasadzie linia, ta oś lokalna to byłem ja.
0: Okej, okay. No bywa i tak, ale to... No, mam nadzieję, że miałeś okazję się sfederować tam z innymi też.
1: Ależ oczywiście.
0: No, fantastyczna sprawa.
1: Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem.
0: No dobrze. W takim razie jakieś może ostatnie słowa, ostatnie porady podsumowujące dla naszych potencjalnych przyszłych trąbiących? Może tuty zasługują na jakieś polskie tłumaczenie. Co robimy na Mastodonie? Trąbimy?
1: No, może tak powiedzieć. Nie ćwierkamy, tylko trąbimy. Dobre. Ja bym bardzo zachęcał. Wiecie, to jest odświeżające. Ja naprawdę nie mogłem już znieść Facebooka. Z Twitterem jakoś sobie tam radziłem, bo on jednak jest trochę bardziej taki cywilizowany. Ale na Mastodonie znalazłem fajnych ludzi po prostu. Tam nawiązałem kontakty. Teraz pewnie się okaże, że to już będzie trudniejsze, bo jest tam masa ludzi nowych, ale po prostu było taka przyjemna, to przyjemne miejsce. O, tak bym to powiedział. Nieagresywne, takie przyjazne, no bo krótko mówiąc.
0: Piotrze?
2: Ja bym się z tym zgodził też, no jak właśnie wybierzemy jakąś fajną instancję, która powiedzmy pasuje do jakichś naszych zainteresowań, albo tam, gdzie mamy znajomych, czy no... bo generalnie tak jak mówiliśmy na początku, ale no zgodzę się z tym, co mówi Jacek, to jest bardzo fajne miejsce, można dużo fajnych ludzi poznać, ale też no jednak ta kultura dostępności, która tam panuje, fajna rzecz, jeden z najbardziej popularnych postów w zeszłym roku, ten top 10, no fakt, że to było zanim to strona eksplodowała, ale to był post, który już wtedy miał parę tysięcy interakcji, a teraz też drugie tyle dostał, to post mojego znajomego, który powiedział, to było coś w stylu, dziękuję wszystkim obcym, że opisujecie mi zdjęcia, bo dzięki wam wiem, co wrzucacie, tak? Jako osoba niewidoma bardzo wam dziękuję, jakoś tak. I to ktoś podchwycił i ten post właśnie poszedł tak bardzo pozytywnie w tą społeczność, tak? Mhm.
0: No, ja mogę się tylko do was przyłączyć. Może brzmieć trochę tak, jakbyśmy tu was, nie wiem, nastraszyli, nafaszerowali jakąś polityką przy tym wszystkim, poopowiadali o jakieś tu instancje takie, te federują z tymi. Potraktujcie to jak przygodę. Czytajcie regulaminy oczywiście i się stosujcie, respektujcie te prawa, które kładzie wam administracja danej instancji. Natomiast potraktujcie to jak fajną przygodę, bo jak po prostu przyjdziecie i się przywitacie, ludzie są bardzo mili. Teraz jest ten taki moment, kiedy wiele osób przechodzi, migruje z Twittera i jest takie fajne uczucie, że ludzie sobie nawzajem pomagają, ludzie chcą się poznać, ludzie chcą odkryć tą swoją różnorodność, czym się interesujemy, co jest dla nas w życiu ważne i widać taką większą odwagę w tym, żeby pisać o przysłowiowym fajnym śniadanku, które zjedliśmy, o tym, co nas dzisiaj, nie wiem, zraniło, ucieszyło. Tam, gdzie trzeba, są te content warningi stawiane i ci, którzy nie chcą, nie będą takich treści od nas przyjmować. I jest to bardzo taka fajna, przyjazna atmosfera. Może się okazać, że będzie brakowało wam pewnych funkcji, do których jesteście przyzwyczajeni z Twittera. Taką jedną z bardziej kontrowersyjnych są cytaty, które na Twitterze są, czyli mogę udostępnić coś dalej, podać dalej, cytując, dopisując jeszcze do tego mój komentarz. Na Mastodonie tego nie ma i jest to decyzja świadoma, bo zdaniem społeczności autora i też społeczności w dużej części, tej takiej tradycyjnej, która budowała gdzieś trzon tego zjawiska, Cytaty służyły do jakiejś antagonizacji, do rozmawiania o ludziach, a nie z ludźmi, do jakiegoś naśmiewania, wytykania palcami.
1: Podzielam ten pogląd. Nie znoszę cytowania.
0: A ja na przykład używałem
2: cytatów. Mi troszkę
0: cytatów.
2: Tego brakuje, ale rozumiem sentymenty ludzi, którzy tego nie treści. Chcieli.
1: Ale słuchaj, to, że ty używałeś tak, to... Mhm. Ja musiałem na Twitterze na przykład przypominać, że jak ktoś cytuje takiego na przykład Janusza Kowalskiego, to jednocześnie podnosi mu zasięgi.
0: To prawda. Tak.
1: A jak tylko skomentuje, to mu nie podnosi. Albo jeżeli nawet, to niewiele. Mhm.
0: No, na ten moment jedyne, co mogę zrobić, to boost plus osobny wpis z komentarzem, tylko wtedy to się nie trzyma w wątku. Tak przynajmniej na Mastodonie. Natomiast siła w społeczności. Mastodon jest otwarty. Twitter, Facebook to były produkty wielkich korporacji, więc tam nawet czasem do supportu było ciężko dotrzeć, jeżeli coś tam nie działało. Fediverse i wszystko, co na nim jest oparte, w tym też Mastodon, to są produkty otwarte, więc możecie pójść na GitHuba. Możecie założyć w ramach issues, w ramach zgłoszeń na repozytorium propozycji jakiejś nowej funkcji. Oczywiście fajnie jest ją jakoś ładnie uargumentować, że dlaczego uważacie, że ona powinna tam być. I to nie tylko dlatego, że bo Twitter miał, to ja chcę, żeby było tu, tylko dlaczego uważacie, że taka funkcja byłaby przydatna dla społeczności, co by ułatwiła, co by nowego wniosła. I dyskutujcie. Ja na przykład próbuję ostatnio przepchnąć taką funkcję, żeby można było jako gość, oczywiście pod konkretnymi ustaleniami ze strony administracji tej gościnnej instancji, wrzucić posta na ich lokalną oś czasu. Gdybym ja chciał, będąc użytkownikiem Dragon's Cave'a, poprosić o coś polską społeczność, to żebym mógł oczywiście pod pewnymi warunkami ustalonymi przez administrację okazjonalnie zostawić taki post grzecznościowy w lokalnej osi dziesiątki.
1: Protokół ActivityPub przewiduje takie rozwiązanie. Tylko nie wiem, żeby gdziekolwiek było zaimplementowane. Musiałbym to jeszcze przejrzeć.
0: Na razie tak.
2: Tak samo myślę, że warto powiedzieć, że te wszystkie aplikacje, które pokazywałeś w większości, no MetaText i Taski są otwarte, i Pinafore też zresztą w sumie, tak. Te wszystkie aplikacje są otwarto źródłowe, one są na GitHubie i generalnie deweloperzy ich są bardzo, reagują na sugestie. Zresztą większość z tych ulepszeń dostępności, które widzieliście, te czynności, to jak to ładnie czytało, to były wszystko sugestie użytkowników. Marko Ceje, czy moje, właśnie jak MetaText ma czynności, to tam była taka dosyć gorąca dyskusja. Więc no, to jest właśnie sieć, która rozwija się no dzięki wam tak naprawdę. Jak ktoś ma jakiś pomysł, warto go ci zasugerować, czy do aplikacji, czy do samego Mastodona.
0: Tak, Jacku?
1: Chciałem tylko powiedzieć, że nikt od nas nie będzie chciał $8 za ptaszka niebieskiego.
2: No właśnie.
0: To prawda, to prawda. I tym radosnym akcentem będziemy powoli kończyć. Może jeszcze dla protokołu, chyba że nie chcecie. Przypomnijmy, jakie są nasze adresy mastodonowe, nasze handles, nasze niki.
1: A może by to kolega prezes dodał też do postu, jak będzie publikował. Mój to jest małpa.jaczat@1010.pl.
2: Mój to jest małpa.pitermach, P-I-T-E-R-M-A-C-H, małpa.headdragonscave, piszone przez v.space.
0: I mój, podobnie tutaj, piciok, małpa, dragonscave, dragonscave.space. No i to chyba tyle z naszej strony. Dziękuję wam bardzo za uczestnictwo. Dziękuję Jacku, dziękuję Piotrze.
2: Dziękuję.
1: Ja również dziękuję. No cieszę się, że ten podcast powstał.
0: Ja również. Ja mam nadzieję, że dla słuchaczy nie będzie zbyt skomplikowany, że za bardzo się tu nie motaliśmy w tych wszystkich określeniach. Gdybyście mieli pytanie, zawsze zadajcie je w komentarzach albo do nas bezpośrednio już na Mastodonie. No i cóż pozostaje powiedzieć. Koniec i bomba. Kto wysłuchał, ten
1: trąbi.
0: Ale to akurat dobrze i to jest efekt spodziewany. Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: That's the latest world news from VOA.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Dzień dobry, minęła 16 i to nawet już 8 minut temu.
7: I zaczynamy RTV. To tak a propos tego Czesia Władcy Much.
8: Mam nadzieję, że nie będziesz śpiewał Alleluja.
7: To dobry pomysł, ale
8: albo
7: wiesz co?
8: Kiedy ranne wstają zorze.
7: Ale się nie przygotowałem, jestem nieprzygotowany do aż takich występów wokalnych, więc może...
8: A ja nigdy nie umiałam udawać Czesia, także nie zaśpiewam, przykro mi bardzo.
7: To szkoda, liczyłem na ciebie, że wspomożesz mnie tutaj. Ale okej, okay. Może kiedy indziej, może się jeszcze
8: może
7: doczekacie.
8: Może się nauczę.
7: Tak, no kto wie, poćwiczymy poza anteną. A tymczasem witamy was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu programu RTV. To już jest wydanie 24. Patrz, jak ten czas leci. Naprawdę.
8: Dokładnie, tak? Aż niewiarygodne.
7: Niedawno zaczynaliśmy, a to już 24 wydania programu RTV, tak jak 24 w pewnym programie, który jest znacznie młodszy od naszego i dziś będziemy o nim mówić. Ale to dopiero za czas. Jakiś na dobry początek, jak zawsze, warto, żebyśmy się przedstawili, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Milena Wiśniewska.
8: I Michał Dziwisz.
7: Zapraszamy do godziny 18. Do godziny 18, jak zawsze, najświeższe wiadomości z rynku radia i telewizji. I to tak dosłownie z rynku, bo od rynku będziemy zaczynać nasz dzisiejszy program. Wieść, która gruchnęła niczym grom z jasnego
8: nieba.
7: Tak, we wtorek.
8: I kiedy ja to przeczytałam, to napisałam Michałowi, że skończył się świat.
7: Tak, nie da się ukryć, bo to jest informacja, która zasadniczo dla słuchacza może nie być jakoś specjalnie istotna, powiedzmy sobie szczerze.
8: Przynajmniej na razie.
7: Tak z perspektywy takiego zwykłego słuchacza, który tam sobie włącza radio i słucha, no to może i niekoniecznie, ale warto o tym powiedzieć, tak myślę. Otóż grupa Lagardère sprzedaje swoje...
8: Chciałam, że powiesz tak z francuska.
7: Lagardère. Tak to powinno być? No właśnie. Sprzedaje swoje aktywa radiowe w Polsce, Czechach, Rumunii i na Słowacji. I teraz gdyby ktoś nie wiedział, czym jest właściwie Lagardère, to warto tu powiedzieć. To jest firma, która jest właścicielem w Polsce Eurozetu. A więc wszystkich stacji typu Radio Z, Melo Radio, Antyradio, Chili Z. Tak, dokładnie. Więc oni to wszystko sprzedają. Oni się tego pozbywają. Oprócz tego, no tak jak wspomniałem, sprzedają również swoje aktywa czeskie. I to właśnie sprzedają je Czechom, bo ta firma, która przejmuje udziały, nazywa się Czech Media Invest. To jest taka grupa. Tak, grupa, która na razie, i to jest w ogóle też ciekawostka, nie ma doświadczenia na rynku radiowym. To jest bardzo interesująca
8: sprawa.
7: Ale
8: no inne mają jakieś drukarnie, jakieś książki, prasa, takie rzeczy, ale doświadczenia radiowego jeszcze nie mają.
7: Dokładnie. 73 miliony euro, to jest twoim zdaniem dużo?
8: Chyba, nie wiem. Takie pieniądze to są, wiesz, niewyobrażalne.
7: Dokładnie, no tyle.
8: Chyba dużo, ale się nie znam.
7: Tyle Czesi za wszystko zapłacili. Konieczna jeszcze będzie swoją drogą zgoda lokalnych ustawodawców i lokalnych władz, ale w Polsce to ponoć jest tylko formalność, więc skoro jest to formalność, to pozostaje nam wierzyć mądrzejszym, którzy się znają na prawie spółek handlowych. Natomiast to wszystko jest bardzo interesujące, ale co to może oznaczać dla słuchaczy? Jak myślisz? Bo na razie to no, właściciel się zmienia.
8: Chyba na razie nie wiadomo. Szczególnie, że skoro, jak już wspomniałeś, Czech Media Invest nie ma radiowego doświadczenia, to pytanie, czy będą chcieli cokolwiek zmieniać.
7: My sobie tak prześledziliśmy różnego rodzaju opinie medioznawców, ludzi z branży i na przykład są takie teorie, jakoby Czesi kupili te udziały tylko po to, żeby je komuś sprzedać. No i na przykład w prasie jest taka wypowiedź pana Bębenka, Zbigniewa, jak dobrze pamiętam imię, tak. Człowieka, który jest w zarządzie ZPR. ZPR no to grupa medialna, właściciel chociażby Eski. Oni publicznie ponoć niejednokrotnie dawali znać, że są zainteresowani Zetką, więc gdyby tam kiedyś Czesi chcieli się pozbyć, to on też publicznie daje znać, że no, byliby zainteresowani kupnem jak najbardziej. Radio Z.
8: No i to by pewnie przyniosło jakieś zmiany. Dokładnie. Rzeczywiście, no bo przecież ludzie w ZPR-ze, no to rzeczywiście myślą i robią to radio tak, jak tego oczekuje rynek.
7: Dokładnie.
8: A o Rozecie to wiecie, co my sądzimy.
7: Co my sądzimy. To, więc więc kto jest stałym słuchaczem RTV, to myślę, że doskonale wie. Natomiast no, fakt faktem, być może chodzi też po prostu o to, że Czesi chcą wejść zupełnie na nowy rynek i oni nie mają w planie sprzedawać tego, co dopiero niedawno kupili. Może chcą to jakoś rozwijać, być może będą chcieli zatrudnić jakichś specjalistów, no bo powiedzmy sobie szczerze, słuchalność Radia Z, mimo tego, że to jest stacja ogólnopolska, ale ona zawsze była druga i ta słuchalność Radia Z leci na łeb, na szyję, tam co chwilę są jakieś zmiany, zresztą typowe w ogóle dla Eurozetu, bo nie tylko w Zetce są zmiany, ale też i na innych antenach, ale to po prostu no, nie przynosi żadnych efektów, tam się tylko osoby zmieniają u władzy.
8: Dokładnie, jest taka ciągła szamotanina, co kilka lat zmienianie pomysłu na daną stację, był Z Gold, jest Melo Radio, wcześniej jeszcze była Planeta, w Radiu Z jakieś takie roszady, o których wam mówiliśmy, czyli zamiana prowadzących miejscami, co ma w ogóle przynieść jakąś nie wiadomo jak wysoką słuchalność, a trudno się raczej tego spodziewać. I tu się po prostu nic nie dzieje. No i pytanie, czy się zadzieje, no zobaczymy.
7: Miejmy nadzieję, że się zadzieje, bo ja bardzo chętnie doczekałbym jakichś zmian na polskim, w polskim eterze, na polskich falach radiowych. No i może właśnie od południa nam te zmiany wiatr przywieje od czeskiej strony. Kto wie, pożyjemy, zobaczymy. Na razie to są tylko spekulacje, ale warto trzymać rękę na pulsie i warto śledzić to, co się dzieje i co dziać się będzie wkrótce. Prawdopodobnie z Zetką. Przy czym jeszcze też myślę, że warto dodać, że jeżeli ktoś by się spodziewał takich dużych zmian, to też nie ma co liczyć na to od razu, bo przecież oni muszą się zapoznać z tym wszystkim. Nawet i Czech Media Invest w jakichś tam wypowiedziach dla prasy władze, czy właściwie rzecznik prasowy prawdopodobnie od nich, nie chciał się wypowiadać w ogóle na temat wprowadzanych zmian. To wszystko spokojnie, trzeba się temu przyjrzeć i czas pokaże, co to będzie. Więc spokojnie. Radio Z istnieje i istnieć będzie, ale co tam się dziać będzie i na tej, i na innych antenach, no to czas pokaże. I chyba tyle. Bo nic więcej,
8: tak.
7: Nic więcej
8: teraz
7: wam
8: będzie
7: nie
8: taka,
7: powiemy.
8: Taka piosenka, która podsumuje tę sytuację i to, że wszystko jest na sprzedaż.
7: Tak nam zaśpiewa. Tak nam zaśpiewa grupa Demono. A tak w ogóle to nasz Facebook jest do waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę do nas napisać i podzielić się jakimiś swoimi wrażeniami, refleksjami, uwagami. facebook.com/radio-dht. Zapraszamy serdecznie, a teraz muzyka.
9: Słuchacie Radia DHT.
7: Oj tak, spoglądam na naszego radiowego Facebooka i widzę, że jak jest jakaś możliwość pospekulowania i pogdybania, to bardzo chętnie się wypowiadacie. No i słusznie, no okej, no zawsze można sobie pogdybać, chociaż tak naprawdę rzeczywistość i tak okaże się jakaś tam konkretna w przyszłości. Adrian twierdzi, że no to się nic nie zmieni w przypadku Radia Z. Spodziewa się co najwyżej większej ilości czeskich utworów w playliście. A ja się nie spodziewam, bo... Czesi to Czesi, a Polacy to Polacy i raczej to nie w ten sposób działa, bo gdyby tak było, to przecież Radio Z grałoby dużo piosenek francuskich, jeżeli mielibyśmy iść tym tokiem rozumowania. Natomiast no, Krzysztof liczy na to, żeby pojawiły się jakieś odpowiedniki tych czeskich stacji, które zresztą są bardzo interesujące, no chociażby Dance Radio czy Frekwencja Jedna, no to są fajnie robione stacje i ja się zawsze tak zastanawiałem, że i to jest Lagardère, i to jest Lagardère, a no te czeskie były zawsze robione jednak z jakimś takim większym polotem niż polskie, a może to jest po prostu, że cudze chwalicie, swojego nie znacie, nie wiem, no w każdym razie zawsze mi się bardziej podobały tamte stacje. Także zapraszamy Was do komentowania dalej, fajnie, że się rozkręcacie w swojej dyskusji, a tymczasem... No właśnie.
8: To już zaczyna się śmiesznie, ale to pozornie wcale nie jest nic śmiesznego, bo powiemy Wam teraz o nowej propozycji programowej, która pojawi się już jutro.
7: Dokładnie.
8: O godzinie 18:40 w telewizji Polsat. I będzie to nowy miniserial dokumentalny, który jest zatytułowany Aż chce się żyć. Jego bohaterowie podzielą się swoimi życiowymi historiami i opowiedzą o powodach, dla których znów zaczęli cieszyć się życiem. No to brzmi jak wiele innych programów i jeszcze nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Aż chce się żyć to 9 poruszających historii. Widzowie poznają bohaterów, dla których życie nie zawsze było łatwe. Jednak udało im się pokonać trudności, by teraz cieszyć się pełnią życia. Jestem wzruszona. Każdy odcinek to nowa opowieść o pasji, wyzwaniu i miłości. Program będzie prowadził pan Robert Janowski, który jest, może kojarzycie, i tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy, ambasadorem kampanii 9 milionów powodów. Być może widzieliście takie reklamy w telewizji, w których pan Robert Janowski mówi o tym, że 9 milionów Polaków posiada protezę zębową i życie z nią jest w porządku, więc jest właśnie 9 milionów powodów, aby takie protezy posiadać, jeżeli oczywiście to jest konieczne i to jest bardzo w ogóle jakby pomocne w życiu i tak dalej.
7: I właśnie dochodzimy tu do sedna sprawy.
8: I istotnie sponsorem tego programu jest kto? Korega.
7: Tak, czyli producenta, czyli producent różnego rodzaju rzeczy związanych właśnie z protezami. Tam jakiś klej bodajże, tak? Na przykład...
8: Są jakieś takie rzeczy.
7: Tak, no, żeby ta proteza się lepiej trzymała.
8: Kojarzę jakiś taki dowcip, że są 3 etapy w życiu kobiety. Pampers, Slim Figura i Korega Tubs.
7: No właśnie, więc może to... No, ale początek, przyznasz, tu jakieś losy bohaterów, różnego rodzaju takie historie związane z życiem i tak dalej, a później tak naprawdę...
8: Brzmi głęboko, tam w ogóle będą ludzie w różnym wieku, na różnych etapach życia,
7: z różnych miast, większych, mniejszych, tak. I będą opowiadać, jak ich życie zmieniła proteza zębowa. No to jest bez wątpienia coś, co może, no jeżeli już nie mamy własnego uzębienia, to może nam się przydać i rzeczywiście możemy czuć się dzięki temu komfortowo. Ale wiesz, z czym mi się to bardzo, ale to bardzo kojarzy?
8: Z czym?
7: Że do nas przychodzi taka moda amerykańska, bo jest taki program, zresztą nasz jeden z ulubionych w stacji WP na 1490 AM Chicago, który prowadzi pani Zofia Borys. Ten program to już w tym momencie jest całkowicie praktycznie wypełniony reklamami różnego rodzaju stomatologów, protetyków i tam cały czas...
8: I to nie tylko w tym programie, w ogóle w tych stacjach amerykańskich jest mnóstwo reklam tych właśnie stomatologów, reklam dotyczących protez, także to jest tam biznes. Tych ludzi pracujących właśnie w tym zawodzie jest tam sporo, reklamują się naprawdę wszędzie. Jak widać, no jest zapotrzebowanie. Społeczeństwo się starzeje, Polonia się starzeje. No i my tutaj też, jak widać.
7: Więc wychodzi na to, że po prostu i nasze polskie społeczeństwo również już jest takie zapotrzebowanie, żeby o tym mówić. Chociaż mnie niepokoi trochę ta informacja, że w różnym wieku, bo to już jest takie zdecydowanie mniej optymistyczne, bo ja rozumiem, że jeżeli starsi ludzie mają problemy, no to jest zrozumiałe, gdzieś tam te zęby się psują i tak dalej, ale jeżeli młodzi ludzie zaczynają nosić protezy, no to nie jest zbyt pozytywny prognostyk.
8: No nie jest, ale na przykład może ktoś stracił ząb w jakimś, nie wiem,
7: wypadku, czym, na przykład.
8: No, no to tak, wtedy też jest no, uzasadnione.
7: Oczywiście.
8: Także zobaczymy, jakie to dokładnie będą historie.
7: Od jutra będzie można oglądać w Polsacie. Robert Janowski wystąpi, będzie pokazywał, opowiadał.
8: Zdradza tak. TVP1, to straszne.
7: Tak, tak. No, ciekawe, co na to prezes Kurski.
8: O, no, no, no.
7: No właśnie.
8: Tam nie jest pewnie na etacie, więc.
7: Dokładnie, więc może.
8: Bo
7: więc
8: chyba
7: może.
8: Z tymi etatami tam był problem. Jeżeli ma inne warunki zatrudnienia, to problemu nie będzie. A teraz będzie piosenka o takiej pani, która nie należała do tych 9 milionów, nie miała protezy zębowej i tym samym nie miała zęba na przodzie.
7: Bo może po prostu jeszcze wtedy nie było marki Korega i nie mogła sobie
8: zapewne
7: jej spełnić.
8: Tak, dzisiaj by sobie poradziła.
7: Tak, zaśpiewa Kult.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: Długa ta piosenka Kultu, oj długa, długa, ale już się skończyła.
8: Dokładnie i przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem radiowych.
7: Tak.
8: A będzie o Polskim Radiu 24, w którym się dzieje i Polskie Radio 24 rośnie w siłę.
7: Aha. Oj, rośnie.
8: Będzie sporo audycji nowych i również nowych prowadzących.
7: One na nawet niektóre już są.
8: Tak, niektóre już są, ale niektóre się pojawią. Na przykład Stanisław Janecki będzie prowadził w Polskim Radiu 24 piątkowe wydanie audycji porannej, emitowanej w godzinach 7-9. Przypomnijmy, że gospodarzami pasma w inne dni są Dorota Kania, z Gazety Polskiej Tadeusz Płużański, z TVP Info Sławomir Jastrzębowski z Super Ekspresu i Grzegorz Jankowski, współpracujący również z Polsat News i Superstacją. A pan Janecki jest od ponad 5 lat publicystą sieci. Wcześniej przez wiele lat był związany z gazetą Wprost, między innymi jako redaktor naczelny.
7: Ale to nie jedyna nowość na antenie Polskiego Radia 24, bo na przykład jeszcze Piotr Nisztor w programie Nisztor Pyta rozmawia z gośćmi między innymi o sprawach gospodarczych i śledczych. Ta audycja już się na antenie Polskiego Radia 24 ukazała. Miała miejsce jej premiera w czwartek po godzinie 20:00 i tej audycji będzie można o tej porze już zawsze słuchać. W czwartki po godzinie 20:00, jeżeli chcecie się dowiedzieć o sprawach gospodarczych i śledczych.
8: A dzień wcześniej, bo w minioną środę, zadebiutowała audycja Tomasza Terlikowskiego. Tak, sam Tomasz Terlikowski się pojawia w audycji Terlikowski na froncie. I na przykład w pierwszym wydaniu prowadzący rozmawiał z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, filozofem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o niedawnym liście, w którym papież Franciszek przyznał, że doszło do poważnych błędów związanych z pedofilią w kościele, między innymi z tuszowaniem tego skandalu.
7: Ja się naprawdę zastanawiam przy okazji tego programu, jaki tam jest Tomasz Terlikowski, bo trzeba by było tego posłuchać, bo jeżeli nie wiecie, no Tomasz Terlikowski jest człowiekiem bardzo wierzącym, on się z tym absolutnie nie kryje, no i to jest okej. Okay. Tylko kwestia jest po prostu taka, że Tomasz Terlikowski w zależności od tego, gdzie, w jakim medium się pojawia, to takim jest trochę człowiekiem, bo na przykład jak się pojawia jako gość w Onecie, no to jest dość jeszcze taki łagodny w swoich poglądach. Natomiast no jak pojawia się w swoim autorskim programie na antenie Telewizji Republika, to tam, mówiąc tak językiem popularnym, jedzie po bandzie.
8: Oj tak.
7: No, tam się wtedy dzieje. Natomiast dlatego mnie zastanawia, jaki tu jest Tomasz Terlikowski.
8: No trzeba posłuchać.
7: Trzeba posłuchać. Natomiast coś, co dopiero będzie miało premierę na antenie Polskiego Radia 24, mianowicie od jutra po godzinie 9:00 pojawi się nowa audycja 7x24. W tym programie Katarzyna Gujska będzie prowadziła debatę z politykami wszystkich najważniejszych ugrupowań parlamentarnych. No i nie mało tego, że to będzie w radiu, to jeszcze będzie przy okazji w telewizji. I to w Telewizji Republika. Słuchacze, bo to jest jeszcze też ważne, że audycja będzie z udziałem słuchaczy. Otóż słuchacze swoje pytania i poglądy będą mogli zgłaszać przez cały tydzień telefonicznie oraz za pośrednictwem internetu. Najciekawsze wypowiedzi i pytania, które zostaną zebrane, będą emitowane podczas audycji. Telefon, to jest myślę ważne, 22 645 24 00. Każde wydanie audycji składać się będzie z czterech części tematycznych odnoszących się do najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i będzie trwało do godziny 10. Ja się tak zastanawiam, jak z tych wypowiedzi słuchaczy będzie można coś zebrać, no ale mam nadzieję, że się jakieś sensowne komentarze zaczną tam pojawiać i będzie co emitować, ale nie wiem, ty dzwoniłaś pod ten numer? 645-2400? Sprawdzałaś, co się tam
8: Szczerze
7: dzieje?
8: Szczerze mówiąc, nie, bo nie miałam pomysłu, jakie pytanie bym mogła zadać, jaką poruszyć kwestię, a ty rozumiem?
7: Ja też nie miałem pomysłu.
8: Na to? Chciałeś się nagrać?
7: Ja też nie miałem pomysłu, ale zadzwoniłem. I wszystko byłoby okej, tylko posłuchajcie, jak wygląda zapowiedź. Zwykle to jest tak, że kiedy dzwonimy na jakąś automatyczną sekretarkę, to pojawia się taki prosty komunikat tam. Dzień dobry, prosimy zostawić wiadomość po sygnale. Tu nie. Tu brzmi to tak.
11: Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W każdą niedzielę o 9 będziemy starali się ją okiełznać. W studio Polskiego Radia 24 spotkają się przedstawiciele wszystkich kluczowych sił parlamentarnych i będą musieli zmierzyć się z Państwa pytaniami i opiniami. Uwaga! Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 24 00, będą mogli Państwo nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze nagrania wyemitujemy w audycji. 7 razy 24, pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Zapraszam w niedzielę po 9. Katarzyna Górska.
7: I rozumiesz, zero informacji, prosimy się nagrać, prosimy zostawić wiadomość, pip.
8: Dokładnie. Trzeba by słuchać ale jest pip. Całej autopromocji.
7: Tak, ale jest pip i po pip.
8: No przynajmniej słyszeliście autopromocję, słyszeliście panią prowadzącą, dokładnie. Wszystko w pakiecie.
7: Wszystko w pakiecie od nas dostaliście. Takie coś mamy pod numerem telefonu, gdzie można zadawać pytania. No, jeżeli chcecie, dzwońcie, może już, może się nagracie i może jutro pojawicie
8: się. Dzwońcie, bo czasu mało, tak. Jutro już jest program. Także
7: dokładnie, a oni to jeszcze przecież muszą wszystkiego wysłuchać i coś wybrać. To dokładnie. Jest ciężkie otóż zadanie. A jeszcze masz informację tak jedną
8: tak,
7: a propos.
8: Tak, bo tak jak wspominałam na początku tego wejścia, Polskie Radio 24 rośnie w siłę i już kilka tygodni temu mówiłam o tym, że planuje się nowe częstotliwości dla tego radia w 6 miastach i do tej listy doszły kolejne miasta, jest ich 4, a są to Grajewo, częstotliwość 89,7, Sieradz, częstotliwość 93,1, Płock, tutaj 90,7 oraz ostatnia częstotliwość to Włocławek, tutaj na 102,8.
7: I być może właśnie dlatego też pojawia się coraz więcej różnego rodzaju audycji na antenie Polskiego Radia 24.
8: No tak,
7: zasięg
8: no
7: się zwiększa, więc oferta musi być atrakcyjna dla audytorium. To my sobie teraz posłuchamy dwóch piosenek, prawda?
8: Tak, będą dwa utwory nawiązujące do tych audycji nowych, o których mówiliśmy. Pierwszy będzie się odnosił do 24 godzin. A w drugim otwieramy nasz kącik piosenek z imionami. Będzie piosenka o Tomaszu. Tak jak będziecie tego słuchali, to wyobraźcie sobie Terlika i słuchajcie się w słowa śpiewane przez Ludwika Sempolińskiego.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: Bardzo, bardzo, bardzo przyjemna piosenka o Tomaszu za nami. A
8: ciekawe, co by na to powiedziała pani Małgosia.
7: Dokładnie, dokładnie. No myślę, że skoro sobie tak wybrała, to Tomasz, pani Małgosiu, Tomasz. Natomiast na Facebooku Adrian się zastanawia, czy w programie pani Katarzyny Gujskiej pojawi się ktoś z Platformy Obywatelskiej bądź też z Nowoczesnej. No, Adrianie, napisana informacja jest wyraźnie przedstawiona, także i przez nas zresztą. że pojawią się z różnych opcji, a właściwie nawet ze wszystkich opcji tam mieli się pojawić, więc myślę, że Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, no to są partie znane i jednak mają...
8: Zasiadające tak, w parlamencie.
7: Dokładnie, i mają coś jednak do powiedzenia, więc myślę, że się pojawią. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście będzie to taki program, który... będzie umożliwiał wypowiadanie się wszystkim opcjom politycznym, a nie tylko tej, która obecnie jest u steru. No a my teraz od polityki odchodzimy daleko, bo jak już człowiek się tej polityki osłucha i opatrzy, to coś by zjadł.
8: Tak, i treści tego dotyczące przedstawia kanał Food Network, który ma dla nas nowe propozycje, przy czym jedna to jest tak naprawdę program Widmo. No, chyba, że wy teraz oświecicie, że tak nie. Chodzi o to, że informacje o tym programie, o którym wam zaraz opowiem, bo może my
7: on gdzieś jest.
8: Lecz nie wiadomo gdzie. Ta informacja pojawiła się już w marcu, czy nawet pod koniec lutego, ale ten program miał się pojawić w marcu. I istotnie ja na antenie głównej, czyli w TVN-ie, widziałam odcinek pierwszy. Natomiast kiedy poszukujemy co tydzień usilnie w ramówce odcinków tego programu w stacji Food Network, to
7: tego nie ma.
8: Taki komunikat, że nie znaleziono żadnych emisji w najbliższym czasie.
7: Dokładnie, a na...
8: Więc o co tutaj chodzi?
7: A na stronie samego...
8: Wyprodukowano tylko jeden odcinek.
7: A na stronie samego Food Network informacja o programie też jest, natomiast jest opis audycji, ale brak go w ramówce, więc tu się coś dziwnego dzieje.
8: Także nie wiemy, co tu się stało, czy to są jakieś błędy w ramówce, być może wy coś wiecie, wy coś widzieliście, dlatego na wszelki wypadek powiemy wam, o co tutaj chodzi i nas może oświecicie, czekamy na informacje.
7: Może kogoś zainteresuje.
8: Do rzeczy. Nowością w ramówce wiosennej Food Network jest albo był, będzie, miał być program Przepis na sukces. Prowadzi go Katarzyna Meller, autorka przepisów kulinarnych, restauratorka, również autorka książki W kuchni mamy i córki, a jeżeli to nazwisko wam się z czymś, a raczej kimś kojarzy, to słusznie, jest siostrą Marcina Mellera. W nowym programie Katarzyna Meller odwiedza szefów kuchni w znanych polskich restauracjach oraz pasjonatów gotowania i przygląda się ich pracy. Prowadząca spróbuje nowych potraw i porozmawia z kucharzami na temat m.in. oryginalnych przepisów i smaków. Widzowie dowiedzą się także na przykład tego, w których miejscach w Polsce można spotkać ich ulubionych artystów, gdzie lubią sobie zjeść.
7: Tak, natomiast to jest program Widmo, a program, który wiadomo, kiedy jest umiejscowiony w ramówce, konkretnie startuje od wtorku, 24 kwietnia. Food Network rozpoczyna emisję programu Dziewczyny z wypiekami, w którym Agata Stankiewicz i Małgorzata Nagat muszą wykonać w swojej pracowni cukierniczej nietypowe zamówienia na torty. Widzowie zobaczą, jak powstaje zamówienie oraz zobaczą przepisy na słodkości. A jeszcze bardziej szczegółowo podając informacje odnośnie tego programu, to już od wtorku o 22.15 będziecie mogli zobaczyć Dziewczyny z wypiekami.
8: To tyle o nowościach, ale powrócą również produkcje znane, o których premierach mówiliśmy wam jakoś pół roku temu, kiedy miał miejsce pierwszy sezon, na przykład takiej produkcji jak Makłowicz w drodze, już chciałam powiedzieć, w podróży. I ta produkcja się nie będzie pojawiała w sobotę, tak jak pierwszy sezon, tylko w niedzielę o godzinie 11.15. Natomiast później będzie emitowany kolejny sezon programu Sexy Kuchnia Magdy Kester, również w niedzielę, z tym, że o 11.45.
7: Tak, tak swoją drogą to zastanawia mnie to upakowanie tych premier jedna po drugiej. No Food Network to jednak nie ma takiego aż bardzo dużego zasobu.
8: No i to chyba nie jest najlepsza pora, dokładnie, tak mi się wydaje.
7: Dokładnie. Mogliby to jakoś bardziej rozrzucić, no chociaż wydaje się, że ktoś tam jednak zarządza tą ramówką, to wie, co robi. Albo po prostu jest tyle powtórek, że tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy to sobie obejrzymy, czy jako premierę, czy tam dzień, dwa, trzy później i tak jeszcze zdążymy na to trafić kilka razy, jeżeli jesteśmy widzami Food Network. no to teraz muzycznie.
8: To
7: tak.
8: Teraz będzie piosenka, jako że było o jedzeniu i było o słodkościach, to piosenkę właśnie z tym związaną zaśpiewa Oceana i być może słuchają nas fani takiego serialu, który kiedyś był emitowany na antenie telewizji TVN, który nosi tytuł Przepis na życie. Ja byłam fanką tego serialu, ostatnio nawet trafiłam na powtórkę i podoba mi się nadal. I to właśnie będzie utwór tytułowy z tejże właśnie produkcji.
7: A zatytułowany będzie As Sweet As You.
10: Radio, radio, DHT.
7: Powoli kończy nam się pierwsza godzina programu RTV, ale spokojnie, jest jeszcze druga przed nami i w drugiej godzinie też będziemy mieć dla was sporo różnych interesujących informacji. A tę godzinę zakończymy wieścią o nowym programie telewizyjnym, który pojawi się na antenie Polsat Cafe. Otóż poprowadzi go piosenkarka i tancerka Natasza Urbańska. Program, który poprowadzi w Polsat Cafe, będzie zatytułowany Make Me Over i polski tytuł Wielka Zmiana jest tego programu. W programie uczestnicy będą mieli minutę, aby przekonać jurorów, że to właśnie oni powinni być zakwalifikowani do przeprowadzenia metamorfozy ich wyglądu. W jury zasiądą stylistka Joanna Chorodyńska, projektantka Ewa Minge i trener Marcin Mańka. Formuła programu przewiduje jednak, że ostatecznie to uczestnik wybierze spośród jurorów osobę, która przeprowadzi jego metamorfozę. Czyli zobacz, jak to jest ciekawie. Najpierw jurorzy zrobią przesiew, ale potem tak naprawdę to ten uczestnik będzie mógł zdecydować. Tak, tak, to jest fajny akurat, podwójny wybór taki. Najpierw wybierają ciebie, ty potem wybierasz ich. Premierowe odcinki Make Me Over, Wielka Zmiana będzie można oglądać od 25 kwietnia, czyli od środy najbliższej, po godzinie 21. No i jeszcze warto tu dodać dla tych, którzy się interesują takimi szczegółami, że program bazuje i powstaje na hiszpańskiej licencji Mediaset Espana Cambiame. To tak.
8: To fajnie.
7: No, to fajnie, zwłaszcza ta ostatnia informacja.
8: Ta ostatnia informacja, no. Ale w ogóle teraz modne stają się takie programy, w których chodzi właśnie o metamorfozę uczestników, choćby druga twarz w telewizji TTV, także być może to właśnie z tym prądem poszło, że akurat na taki format się zdecydowano.
7: Dokładnie. To my teraz sobie posłuchamy pani Nataszy, jak śpiewa.
8: Posłuchamy pani twórczyni programu, która ma piosenki różne na swoim koncie, jak wiadomo śpiewa, jest aktorką również i bodajże 4 lata temu nagrała taki utwór, który podobno nawet komentował Jerzy Bralczyk, a konkretnie jego warstwę tekstową. A dlaczego, to się za chwilę przekonacie, słuchając utworu Rolowanie.
7: I wy też będziecie mogli go skomentować, oczywiście, jeżeli tylko taka wasza wola. facebook.com/radio-dht.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: No, bardzo interesująca piosenka, może tak.
8: Tak. Tak. To można o niej na pewno powiedzieć.
7: Dokładnie. Teraz przechodzimy do kolejnych propozycji telewizyjnych, tym razem do tego, co nam już niebawem oferować będzie telewizja WP.
8: Tak, mówiliśmy tydzień temu, że Maciej Orłoś się rozstał z telewizją WP, no i jakoś przecież sobie trzeba radzić bez niego, oferować nowe produkcje, no i tak sobie wymyślili, że będą stawiać na produkcje zagraniczne, a nie na twórczość własną. No i jakież to produkcje mają dla nas do zaoferowania? Otóż od 26 kwietnia telewizja WP rozpocznie emisję serii Scientologia, religia czy sekta. Będzie ten program pokazywany w czwartki o 21. Takie postaci na przykład jak Tom Cruise, Nicole Kidman, John Travolta czy Patrick Swayze. Być może słyszeliście o tym, że ich wszystkich łączy kościół scjentologiczny. Jednak czym on tak właściwie jest? Czy pełnoprawnym ruchem religijnym, a może niebezpieczną organizacją? Scjentologia, no nie mogę tego słowa powiedzieć, jest trudne. Scjentologia, religia czy sekta to cykl dokumentalny, którego gospodarzem, a w zasadzie gospodynią jest artystka Lea Remini, która opuściła tę sektę w roku 2013. Każdy odcinek to opowieść Remini oraz byłych scjentologów, udało się, opisujących niewiarygodne praktyki tego kościoła.
7: No to ja będę miał chyba prościej, bo kolejna propozycja programowa telewizji WP pojawi się w niedzielę po godzinie 22, ale nie od tej niedzieli, tylko dopiero od przyszłej, czyli od 29 kwietnia. Ta propozycja zatytułowana jest Królowie Kiczu i jest to program, w którym ubiór oraz makijaż uczestników potrafi być nieraz tak szokujący, że ich rodziny i przyjaciele wstydzą się pokazywać z nimi na mieście. Dla specjalistów od wizerunku nie jest to jednak żaden problem. Z pomocą przyjdą...
8: Znowu ten sam motyw.
7: No właśnie.
8: Znowu te metamorfozy, tak. To jak też w drugiej twarzy wszystko.
7: No i tu mamy trzech specjalistów, Melisę, Grace i Daniela. I to właśnie oni zamienią najbrzydsze kaczątko w pięknego łabędzia. Wzruszające.
8: Chyba pójdę.
7: No ale po co? Przecież... Nie musisz. Ja się z tobą nie wstydzę pokazywać.
8: Ale to jest, może jakąś korzystną metamorfozę by mi przeprowadzili. Natomiast jako, że zbliża się majówka, to również stacje telewizyjne będą mieć dla nas interesujące propozycje. I tak na przykład 1 maja od godziny 14 w telewizji WP będzie można oglądać program Majówka z kabaretem moralnego niepokoju. Natomiast 3 maja od godziny 14. No cóż telewizja WP może robić i czym ostatnio błyszczy i co podnosi im wyniki oglądalności? Po prostu jedyna taka rzecz. Rzecz jasna, ucho prezesa i to będzie maraton z trzecim sezonem tegoż.
7: Jak ktoś nie wie, że to jest na Showmaxie albo na YouTubie, no to włącza WP. Tak, to włącza WP.
8: Ale i tak chyba niekoniecznie albo wszyscy wiedzą, albo tak oglądają przy okazji być może.
7: No dokładnie.
8: Bo to rzeczywiście jakoś tam ich wyniki ratuje.
7: Dokładnie. Od 14, 3 maja ucho prezesa będzie można sobie oglądać. To my teraz posłuchamy sobie kabaretu moralnego niepokoju. To będzie ich twórczość dawna, oj dawna.
8: Jeszcze z panią Katarzyną.
7: Tak, i jeszcze taką młodą bardzo z głosu.
8: Tak.
7: Posłuchajcie, oni zresztą się sami zapowiedzą, to będzie utwór o miłości. O miłości Krystyny i Zbigniewa. A jaka to miłość? Posłuchajcie sami.
12: Radio DHT.
7: No po tej miłosnej, co by nie mówić, piosence przechodzimy do tematów muzycznych, ale to nie będzie już piosenka kabaretowa, prawda?
8: Nie, to będzie piosenka rozrywkowa i teoretycznie też parę słów o jazzie byłoby warto powiedzieć. Mówiłam już tydzień temu, że w poniedziałek, ten ubiegły, odbyła się gala rozdania Fryderyków tych klasycznych, natomiast w najbliższy wtorek w Teatrze Polskim odbędzie się gala rozdania Fryderyków w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej. Natomiast gdzie będzie można albo tego posłuchać, albo to obejrzeć? Otóż proszę bardzo, transmisja na żywo, czyli o godzinie 20 we wtorek, przypominam, w TVP Kultura, w radiowej trójce, a także po raz pierwszy online. Natomiast jeżeli ktoś nie zdąży, to o godzinie 22.55 w TVP2 będzie można obejrzeć retransmisję. Szczerze powiedziawszy, nie czuję się kompetentna, żeby się wypowiadać na temat jazzu, więc ten wątek ograniczę do minimum i skupimy się tutaj wspólnie, mam nadzieję, że również jakoś się odniesiesz,
7: postaram
8: do nominacji
7: się.
8: W kategoriach muzyki rozrywkowej.
7: Staram się, chociaż...
8: może dostać nagrody.
7: Chociaż jak ja tak przeglądam, to dochodzę do wniosku, że coraz mniej wiem o tej muzyce. To jest z roku na rok coraz mniejsza ta wiedza. No ale okej, spróbujmy.
8: Ale powiem szczerze, że też jakoś nie czuję się już taką specjalistką jak kiedyś.
7: Starzejemy się.
8: Rozpoczynamy od kategorii fonograficzny debiut roku. Tutaj nominowani są Daria Zawiałow, wydaje mi się, że ma szansę, jednak było o niej głośno, Jacek Królik i to jest, słuchaj, krzepiące, bo ty wiesz, że to jest taki znany gitarzysta i on wydał swoją debiutancką płytę na swoje 50. urodziny.
7: No proszę, no to rzeczywiście.
8: Także jest nadzieja dla mnie, dla ciebie, nie wiem. Oprócz tego Mary z Polski, no ja szczerze mówiąc kojarzę ze słynnego występu na opolskich debiutach, a płyty nie słyszałam, Rosalie nie znam i Smolasty też nie kojarzę. Więc stawiam na Darię Zawiałów, bo jednak było mowa o niej najwięcej.
7: Też mi ona najwięcej mówi.
8: Tak. Kategoria utwór roku, jest dość jednorodna tym razem, ponieważ mamy aż dwa utwory Ani Dąbrowskiej. Porady na zdrady, dreszcze oraz Z tobą nie umiem wygrać, żaden mi się nie podoba. I teraz przechodzimy do kluczowego punktu programu. Są dwa utwory Darii Zawiałow, chociaż tak nie do końca jej, bo otóż pierwszy utwór to jest Jeszcze w zielone gramy. Wersja tej piosenki, którą wokalistka nagrała na potrzeby filmu Plan B. To jest jakieś kuriozum, aby nominować piosenkę sprzed 30 kilku lat do Fryderyków. I tak jak napisał Bartek Chaciński w swoim artykule opublikowanym po ogłoszeniu nominacji, no to teraz przecież nie można na żadną inną piosenkę zagłosować, skoro wiadomo, że utwór Jeszcze w zielone gramy jest najlepszy z tego całego zestawienia. Także Wojciech Młynarski się może okazać w ogóle zwycięzcą Fryderyków, bo przecież z tego co pamiętam w kategorii właśnie tej piosenka roku również są doceniani i kompozytor, i autor tekstu, czyli również w tym przypadku Jerzy Duduś Matuszkiewicz byłby doceniony. No także zobaczymy.
7: Zastanawiam ale się, wiesz, jeżeli to się, ale jeżeli to się uda, to czy nie dojdzie do tego, że w przyszłości, to w ogóle jeżeli ktoś będzie chciał dostać nagrodę, tak sobie umyślisz, ja w tym roku chcę dostać Fryderyka, no to jakiegoś
8: to nagram
7: znanego...
8: Cover,
7: tak,
8: nagram cover. Nagram cover. Nasza kofty, bo głupio przecież członkom Akademii Fonograficznej, którzy przecież też na muzyce się znają,
7: nie docenić.
8: I głupio im na taką piosenkę nie zagłosować,
7: dokładnie,
8: prawda? Skoro jest najlepszym utworem, bo jest najlepiej napisana. Tak więc, jak już wspomniałam, zwycięzcą Fryderyków może się okazać Wojciech Młynarski i nie tylko dlatego, ale o tym później. Drugi utwór Darii Zawiałów nominowany to Na skróty, natomiast Cortez, który tak sobie śpiewa, jest nominowany za utwór Dobry moment. Album roku rock, w tym hard metal i punk. Zespół Koma, który moim zdaniem się zepsuł, nominowany za utwór Metal Ballads Volume 1. Również kto tu jeszcze, zespół Decapitated, to w ogóle jakoś tak ja średnio tutaj, Doktor Misio, o którym było głośno, więc myślę, że
7: za sprawą teledysku.
8: Tak, ale o tym również później. Tutaj za płytę Zmartwychwstanie My są nominowani. Hej, za swoją płytę powtórkową, że tak powiem. CDN się ona nazywa i również Jamal za płytę 1994. Album roku pop. Tutaj Anita Lipnicka za płytę Miód i Dym, Grzegorz Chyży za płytę Momenty, no bo czemu nie, Cortez za płytę Mój Dom, Maciej Maleńczuk, i tu dochodzimy właśnie do tego, o czym mówiłam wcześniej, za płytę Maleńczuk gra Młynarskiego.
7: To nie tylko Daria Zawiałow sobie to wymyśliła.
8: Więc jest możliwe, znaczy podobno to jest w ogóle dobra płyta i nie bez szans zdaniem Bartka Chycińskiego na zwycięstwo. Niemniej, jak widzicie, jest szansa, że w ogóle czarnym koniem Fryderyków będzie Wojciech Młynarski. Szkoda tylko, że nie ma tutaj starcia Wojciecha Młynarskiego z innym wybitnym gigantem, ale o tym również za chwilkę. Natalia Przybysz za płytę Światło Nocne ma szansę również dostać Fryderyka w tej kategorii. Album roku hip-hop, to ja się kompletnie na niczym nie znam, więc tylko powiem, kto jest nominowany. Grupson, Głowa, Miłosz, OSTR, o to jego znam, za tę płytę MTV Unplugged Autentycznie, to mówiliśmy o tym koncercie i o tym, że będzie on rejestrowany na płycie, oraz Taco Hemingway za płytę z Szprycer, wygra Taco Hemingway, dziękuję, do widzenia. Album
7: no,
8: roku
7: ja jeszcze bym na Ostrego stawiał, no bo też jest całkiem
8: ale teraz Taco jest
7: artystą.
8: Na topie,
7: no tak, Taco
8: wszyscy
7: jest...
8: go lubią,
7: tak.
8: Nawet ci, którzy nie lubią hip-hopu, czyli ja, więc myślę, że jest największa na to szansa. Moja ulubiona kategoria w tym momencie następuje, album roku alternatywa. W ogóle takim problemem Fryderyków, bo o tym nie powiedziałam, ale może właśnie to jest ten czas, jest problem właśnie kwalifikacji do poszczególnych kategorii, że te płyty są zgłaszane właśnie do tych podgrup typu muzyka pop, muzyka alternatywna, jakaś elektroniczna. A tak naprawdę to ma potem niewiele z rzeczywistością wspólnego i to nie jest weryfikowalne. Więc albo może należałoby znieść te kategorie i sobie dać z tym spokój, tak jak sugeruje właśnie Bartek Chaciński. Ale ja też pamiętam jakiś taki czas, kiedy te kategorie były bardzo szczegółowe. Były na przykład osobno płyty rockowe, osobno płyty metalowe i może tak by to trzeba było zrobić, bo na przykład pomijamy w ten sposób całą kategorię piosenki literackiej, bo ona się już nigdzie tutaj nie mieści. No być może, ale tutaj coś w tym systemie nie gra, bo oto album roku alternatywa. Daria Zawiałow z płytą Akrysz, no może jeszcze jakaś alternatywa, chociaż wydaje mi się, że ta pani już jest taka średnio alternatywna, jednak trochę było jej gdzieś tam w mainstreamie. Teraz w ogóle najbardziej alternatywny zespół świata, czyli Lemon, za płytę Tu. Ja wszystko
7: naprawdę?
8: Rozumiem. I nawet ta płyta ponoć jest jakaś taka bardziej innowacyjna, ale no słuchajcie, no nie. No nie. Micromusic za płytę Tak mi się nie chce. Kolejny w ogóle artysta alternatywny najbardziej na świecie. Na pewno nigdy o nim nie słyszałeś. Mrozu.
7: On jest alternatywny?
8: Do, a nie? Aha. Jak widzisz? Za płytę Zef jest nominowany. No okej, okay, no to jest jeszcze wśród tych artystów popowych, poza utworem Miliony Monet, no to te jego kolejne produkcje jeszcze jakoś tam nawet doceniam, ale no... I WW za płytę 7, no to też taka alternatywa, że widziałam lepszą. A jeszcze pikanterii sprawie dodaje fakt, że te wszystkie zespoły i te ich płyty są wydawane w największych wytwórniach, a jednak alternatywa się kojarzy z jakąś niezależnością.
7: Dokładnie. Tak, jakieś mniejsze wytwórnie wydawało, ale, albo własnym sumptem artyści chyba się wydają.
8: Tak, a nie Sony Music i Warner. Album roku elektronika. Bowska za płytę Pysk. Dick for Dick. W ogóle zapomniałam, że oni istnieją. Kiedyś to był zespół dla mnie bardzo sympatyczny. Teraz właśnie przeszli w elektronikę i jakoś powiem szczerze,

0: przecież to są całkiem inne, rozumiem, że jakby źródło jest podobne, no bo muzyka korzeni, ale jednak bardzo różnych korzeni i to się do siebie nie ma.
1: Krzysztofa Krawczyka.
0: No tak, chciałam do tego dotrzeć jeszcze. Krokę, taki zespół jest nominowany i właśnie Krzysztof Krawczyk za płytę Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana. O tym właśnie mówiłam w kontekście młynarskiego, że szkoda, że te płyty Maleńczuka i Krawczyka nie są w jednej kategorii, bo byśmy w ogóle mieli starcie Wojciecha Młynarskiego z Bobem Dylanem na Fryderykach w 2018 roku. Przyznacie, że brzmi to abstrakcyjnie. A kolejny nominowany to Zakop Power i płyta nagrana z Atom String Quartet. Kategoria teledysk roku, tu się na niczym nie znam, ale Daria Zawiałow za nas skróty. Chyba faworyt w związku z tym, ile było szumu, w związku z tym Doktor Misio za piosenkę Pismo. Krzysztof Zalewski za utwór Polsko, no to w sumie też jakoś ten utwór był znany. Młynarski Masecki Jazz Band, to Młynarski syn, tak spokojnie. Tutaj również Bartek Chaciński wyrażał swój żal, że ten projekt Młynarski Masecki Jazz Band jest tak trudny do zakwalifikowania, że aż nie znalazł żadnej innej kategorii poza kategorią teledysk. Jak widać, nigdzie indziej nie było miejsca. I Mrozu za piosenkę Duch. Ale to nie są jedyne nagrody, bo jak wiadomo, zawsze na gali Fryderyków są przyznawane Fryderyki złote. Tym razem będziemy mieć jak zwykle jednego Fryderyka w kategorii muzyki rozrywkowej i takiego otrzyma Zbigniew Wodecki pośmiertnie. Natomiast w kategorii muzyki jazzowej Fryderyka otrzyma Andrzej Dąbrowski, czyli wokalista, perkusista, a jak się również dowiedziałam z jego notki właśnie na stronie Fryderyków, kierowca rajdowy. Także tak będzie. No i oczywiście również nagrody w kategorii muzyki jazzowej, ale tutaj, jak już wspomniałam, ja się żadnego komentarza nie podejmuję. No ty za to możesz przeczytać, powiedzieć naszym słuchaczom, kto uświetni tęże uroczystość swoim występem. I
1: no
0: kto
1: właśnie,
0: ją poprowadzi.
1: Właśnie tu jest cała lista. Jest Daria Zawiałow. Oczywiście w ramach artystów, którzy się pojawią i uświetnią swoją obecność tę uroczystość, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Lemon, Anita Lipnicka, and co?
0: The Hats,
1: właśnie. Paulina Przybysz, Grubson, Miąż, Natalia Nykiel, Tulia, Piano Hooligans, Piotr Orzechowski, Marek Napiórkowski, Kuba Więcek, Dominik Wania, Michał Miśkiewicz, Sławomir Kurkiewicz, już się bałem, że inny Sławomir, zespół Laboratorium.
0: Nie, bo jesteśmy właśnie przy tych jazzowych wykonawcach, tak się teraz wydaje.
1: No właśnie. Kobieca część formacji Mitch and Mitch, Joanna Sokołowska i Aleksandra Bilińska. Tribute
0: w ramach tutaj projektu
1: Zbigniew Wodecki.
0: Tribute to Zbigniew Wodecki, bo przypomnijmy, że to właśnie Mitch and Mitch.
1: No i gość specjalny, Basia Trzeczelewska.
0: O, cudownie. Pan Marek Niedźwiecki będzie po prostu w siódmym niebie.
1: Tak, natomiast o oprawę muzyczną gali zadbają Kuba Karaś, The Dumplings.
0: Zespołu The Dumplings.
1: Tak, i Wojtek Urbański, to z kolei z Rys. A galę poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz.
0: Tak będzie.
1: Także
0: pozostaje tylko oglądać, śledzić, zobaczymy, kto się okaże zwycięzcą, a my wam zagramy z tej okazji utwory 2. Tak postanowiłam, że należałoby coś wybrać z tej kategorii właśnie utwór roku. No i stwierdziłam, że może by tak warto było wam pokazać wersję Darii Zawiałow utworu jeszcze w zielone gramy, bo czemu nie? Wyrobicie sobie opinię na temat tejże właśnie interpretacji. Natomiast drugi utwór oczywiście musi należeć do laureata jednego ze Złotych Fryderyków, ale tak sobie pomyślałam, że w ostatnim czasie Zbigniewa Wodeckiego jednak grało się sporo po jego śmierci. Rzeczywiście tej muzyki zrobiło się więcej, nawet zresztą jeszcze wcześniej, kiedy nagrał właśnie płyty z Mitch and Mitch, dlatego będzie laureat drugiego Złotego Fryderyka w kategorii muzyki jazzowej Andrzej Dąbrowski, ale w repertuarze zdecydowanie nie jazzowym, bo w utworze Show by Night, a na swoje usprawiedliwienie tego wyboru mam również to, że pan Wodecki opowiadał niegdyś, iż kiedy został opublikowany jego utwór Znajdziesz mnie znowu, który między innymi zaistniał, to wiele osób, tak wnosząc po barwie głosu, myślało, że to jest kolejna piosenka z repertuaru Andrzeja Dąbrowskiego właśnie.
1: No, więc posłuchajmy, ale to oczywiście nie koniec jeszcze naszego programu, jeszcze

0: Mamy dla was co nieco informacji, więc teraz robimy sobie taką dłuższą, znowu muzyczną przerwę na dwie piosenki i oczywiście do was wracamy.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Shout by Night. Bardzo przyjemna piosenka, bardzo sympatyczny utwór. Myślę, że doskonale znany i rozpoznawany Andrzej Dąbrowski za nami. A teraz będzie o radiu cyfrowym. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, że ostatnimi czasy to tak trochę zapomniano o systemie DAB+, czyli tym systemie radia cyfrowego, bo telewizja, no to już wiadomo, DVB-T i tak dalej. Przeszliśmy na to kilka lat temu.
2: A tutaj jest zastój. Tak. Były takie plany, żeby również w multipleksie Polskiego Radia odpalić tyleż do nowych stacji. No owszem, odpalono Radio Chopin, ale tej decyzji już komentować nie będziemy, bo już
0: mówiliśmy o tym.
2: Była mowa, natomiast no, rzeczywiście było mówione wprost, że na razie nie będzie nic robione w kwestii dalszej cyfryzacji. Pojawił się taki komunikat, no i niektórzy być może mogli zacząć żałować, ci, którzy kupili takie odbiorniki, w ogóle po co to, skoro tu się nic nie dzieje, nic nie rozwija, ale się okazuje, że jednak się może będzie rozwijać.
0: Może się będzie rozwijać, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podtrzymuje swoje zainteresowanie cyfryzacją radia. Obecnie pracuje nad strategią, która pozwoli poszerzyć ofertę i uruchomić dodatkowe stacje radiowe, w szczególności rozgłośnie lokalne, rozgłośnie komercyjne, o właśnie takim lokalnym, regionalnym charakterze. KRIT nie wycofuje się z propozycji cyfryzacji radia. Wbrew pytaniom i wątpliwościom, które się pojawiały, podtrzymujemy finansowanie radia cyfrowego dla DAB+, dla radia publicznego, ale opracowujemy również nową strategię, która pozwoli uruchomić dodatkowe stacje radiowe. Tak mówi agencji informacyjnej New Syria Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I jak to wszystko w ogóle ma wyglądać? Jeszcze pan Kołodziejski dodaje, że cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady do 2022 roku. Proces zakończy się wyłączeniem sygnału analogowego, podobnie jak miało to miejsce w przypadku telewizji. Natomiast tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest informacja, że od lipca 2016 roku zwiększono pomoc finansową, a od lutego ubiegłego roku wystartowała kampania informacyjna o takiej nazwie Radio się przeprowadza. Czy ty coś kojarzysz z tej kampanii?
2: Gdzie to
0: gdzieś?
2: Jest?
0: No właśnie.
2: Może jakieś są billboardy, ale tak telewizyjnie, radiowo był jakiś taki moment, że próbowano mówić o tym.
0: Ale czy to było w zeszłym
2: DAB-ie,
0: roku?
2: Bo jakieś reklamy w radiu, ale to się na pewno tak nie nazywało, to nie było w zeszłym roku, to jakoś chyba
0: mam wrażenie,
2: musiało
0: że
2: być
0: wcześniej,
2: wtedy, kiedy zostały włączone dokładnie te multipleksy w większej ilości miast, ale w zeszłym roku ja niczego nie kojarzę.
0: Dokładnie, ja też niczego nie kojarzę. No może nie jesteśmy jakimiś bardzo intensywnymi widzami telewizji, ale no na coś byśmy trafili. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś chce dotrzeć z komunikatem, to na pewno dotrze, więc ta kampania albo została źle przygotowana, albo po prostu jest zbyt mało inwazyjna. Natomiast kontynuując te informacje, sama reprodukcja dotychczasowej oferty na falach cyfrowych nic nie da. Dlatego chcemy zaproponować nową ofertę. Uważam, przepraszam, że dużym atutem DAB+ jest jakość dźwięku dla melomanów. Na pewno jest to duży prezent. Polskie Radio już taką ofertę prezentuje, ale że te dobrą jakość dźwięku?
2: No, podobno.
0: Podobno, nie.
2: Znaczy, być może jednak większość słuchaczy nie usłyszy jakiejś szczególnej różnicy, natomiast ci, którzy są audiofilami, no to jednak koncentrują się na szczegółach w tym dźwięku i dla nich to, uwierzcie nam, ci, którzy może takich drobiazgów nie słyszycie, ale tak jest, że ta jakość dźwięku wcale nie jest dla nich taka oszłamiająco dobra, wręcz odwrotnie. W momencie, w którym upycha się jak najwięcej stacji do danego multiplexu, to automatycznie to tak działa, że spada ich jakość. Niestety,
0: dokładnie.
2: Przykro, robi bardzo.
0: Bo ten multiplex, tak powiedzmy może słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co tu chodzi, tak można powiedzieć, że multiplex to jest po prostu taka paczka, w którą możemy coś... O, wiem, jak to opisać. Multiplex to jest taki worek, do którego możemy włożyć kilka pudełek, ale możemy włożyć albo kilka większych pudełek do tego worka i ten worek zapełnić, albo możemy włożyć więcej pudełek, ale mniejszych. No i też ten worek zapełnimy. Więc no, z racji tego, że worek ma pewną swoją pojemność, to po prostu do tego worka, żeby upchnąć jak najwięcej, to się wkłada więcej małych pudełek, czyli po prostu tych strumieni radiowych o gorszej jakości. Tak myślę, że to najbardziej obrazowo dałoby się opisać, jak to wygląda. I ta jakość naprawdę nie jest jakaś bardzo rewelacyjna. O ile dla sygnału mowy, no to okej, ale na przykład dla muzyki klasycznej, no to chyba się ze mną zgodzi, że to nie.
2: To już nie, ale nieustannie oni próbują właśnie tym hasłem reklamować DAB+, no bo mogłoby się wydawać właśnie, że to jest taka świetna jakość, no bo przecież nie ma takich szumów jak normalnie na FM-ie, ale to są inne zakłócenia.
0: Oczywiście.
2: Na przykład u mnie w Trójmieście, gdzie słucham radia cyfrowego, no to tam się zdarzają jakieś problemy, że to na przykład przerywa, bo jest jakiś właśnie problem z zasięgiem. Po prostu to się przejawia w inny sposób, także to nie jest też takie krystalicznie czyste.
0: Dokładnie. Natomiast właśnie no, chcą poszerzyć ofertę o rozgłośnie lokalne. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystąpiła już do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dobór nowych częstotliwości, które rozdzieli pomiędzy nowe rozgłośnie lokalne. Mamy 34 miasta z 47 częstotliwościami i zamierzamy właśnie przeznaczyć to na emisję lokalną, cyfrową i zamierzamy ją jak najszybciej uruchomić. Sprawdzimy, jakie będzie zainteresowanie. No właśnie, bo to też jest kwestia tego, że ja się wcale nie spodziewam jakiegoś dużego zainteresowania tymi odbiornikami, właściwie stacjami, no bo kwestia jest odbiorników. Jeszcze cały czas ludzie, mam wrażenie, że po prostu nie wiedzą, że te odbiorniki trzeba mieć, żeby posłuchać tego radia. Okej.
2: Bo na razie ono nie ma atrakcyjnej oferty, a poza tym no ludzie nie będą za bardzo kupować tych odbiorników, dopóki się nie okaże, że faktycznie muszą, bo jak nie, to im zaraz wyłączą analogowe radio i nie będą już mieli czego słuchać. No poza tym jednak wiele osób jest bardziej przywiązanych do telewizji niż do radia, więc to kto by się tam przejmował? Jakieś może będą kanały, ale no nie ukrywajmy, radio staje się często medium towarzyszącym, a po pracy, w domu się jednak ogląda te telewizje.
0: Dokładnie.
2: Więc wydaje mi się, no, że na razie to nie wiem, czym by trzeba było ludzi tutaj zachęcić, bo
0: poza tym wiesz, owszem, no, jedna jeszcze,
2: rozbudowaną ofertą owszem.
0: Jedna jeszcze rzecz, która mi przychodzi do głowy, jakie mogą być problemy z DAB+. Mianowicie radia często słuchamy też w podróży. Radia samochodowe. No, tu może być duży problem, bo przecież jeżeli rzeczywiście byśmy tego chcieli słuchać w samochodach, no to trzeba by było wymieniać odbiorniki. To się nie zawsze, podejrzewam, da, albo to są dodatkowe koszty, które musimy ponieść. No chyba, że są ludzie, którzy sobie kupują nowe samochody na przykład raz na rok, ale to, no to jest rzadkość, tak?
2: No i wtedy takie odbiorniki mają DAB+.
0: No to wtedy to mają, ale to nie każdy sobie kupuje samochód raz na rok, raz na dwa lata, czy tam jakoś w leasing go bierze. Są ludzie, którzy mają samochody, które sobie liczą i 20 lat, więc no to też nie jest tak do końca, że od razu się wszyscy rzucą na to radio cyfrowe. Kolejny krok, zdaniem pana Witolda Kołodziejskiego, to uruchomienie multipleksu regionalno-ogólnopolskiego. No i przypuszczam, że właśnie na tym multipleksie będą miały się znaleźć stacje takie ogólnopolskie, typu właśnie RMF FM, Radio Z. Cały czas jak gdzieś tam czytam, że dyrektorzy techniki tych największych stacji to wcale nie są przekonani i nie są entuzjastycznie nastawieni do DAB+, bo to jest drogie, to generuje koszty, a w sumie zwrot z tego jest niewielki w porównaniu do kosztów, jakie trzeba będzie ponieść, żeby to wszystko uruchomić. Natomiast to jest jeszcze dość ciekawe, że zgodnie z zapowiedziami resortu cyfryzacji w tym roku ma się pojawić projekt rozporządzenia, które określi minimalne wymagania techniczne i eksploatacyjne dla odbiorników radiofonii cyfrowej DAB+, przeznaczonych na polski rynek. I to jest, myślę, że dość ważne, bo teraz to tak naprawdę nie ma takich regulacji i czasem może się zdarzyć, że my w dobrej wierze chcemy kupić sobie odbiornik radia cyfrowego, sprowadzimy go z Wielkiej Brytanii i się okaże, że ten odbiornik jest w stanie odbierać tylko i wyłącznie sygnały DAB, czyli tej starszej wersji DAB+, która u nas po prostu nie będzie działać. Więc na to trzeba bardzo uważać i pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić odbiornik, który wspiera radia cyfrowe w Polsce, który będzie odbierał radia cyfrowe w Polsce, to musi być ten DAB z plusikiem. Jak jest bez plusa, no to nie, to nawet sobie nie zawracajcie tym głowy. No. Także takie są plany. Takie są plany. Zobaczymy. Moim zdaniem tak naprawdę jedynym skutecznym krokiem przejścia z radia analogowego na radio cyfrowe będzie po prostu wyłączenie radia analogowego, bo inaczej to się ludzi nie zachęci.
2: Wtedy się ludzi zmusi. Przecież no kiedy ludzie zaczęli się wyposażać w możliwość odbierania telewizji naziemnej, cyfrowej, kiedy się pojawiały informacje, że już teraz będzie wyłączany sygnał analogowy i musisz to zrobić.
0: Dokładnie, dokładnie. Kwestia też jest jeszcze taka, tak z naszej perspektywy, no to dostępności tych odbiorników, bo o ile proste odbiorniki to są faktycznie na tyle proste, że jesteśmy w stanie się nauczyć tego na pamięć, o tyle jakieś bardziej zaawansowane urządzenia, że jeżeli nie widzimy tego ekranu, który tam się pokazuje i wyświetlane są różne komunikaty menu, na przykład jak są jakieś takie bardziej zaawansowane wieże, no to jest też problem, żeby coś takiego obsłużyć. I ja się wcale tak nie cieszyłem na przykład z telewizji cyfrowej, bo ja miałem większy problem z takim na przykład telewizorem cyfrowym, w którym się wszystko oprogramowało pilotem. Jak miałem telewizor analogowy, to albo mi szumiało, albo mi nie szumiało i wiedziałem, czy jestem w stanie nastroić jakiś kanał, czy nie. A tu to już zaczynają być problemy i z radiem cyfrowym jest tak samo. Na szczęście są różnego rodzaju też aplikacje mobilne do sterowania tego typu urządzeniami i tego typu kwestie, tego typu rozwiązania, więc jest jakaś szansa także i na przykład, żeby osoby niewidome nie były jakoś specjalnie poszkodowane co do tego, co do systemu DAB+. Dobrze, rozgadałem się tak trochę o tym radiu cyfrowym. Ty mi pomagałaś w tej kwestii, no bo...
2: Starałam
0: się. No i bardzo dobrze, no bo ty słuchasz radia cyfrowego od czasu do czasu, jak...
2: No, słucham, masz tak okazję. Jak już wspomniałam, posiadam dokładnie odbiornik.
0: A ja na przykład nie. Bo mnie jeszcze nawet...
2: A czym musieliby cię przekonać? No właśnie, czym musieliby cię przekonać, żebyś kupił radio cyfrowe?
0: Ale ja radia nie słucham. Takiego, wiesz, z powietrza. Aha, no to... I tak w internecie wszystkiego słucham, więc... Ja w ogóle nie czuję się w żaden sposób przekonany do tego. No, nie wiem, co by tam się musiało pojawić. To... Ja to jestem w ogóle ciężkim przypadkiem, jeżeli chodzi o przekonanie do tego typu kwestii. Natomiast człowiek, który się za kilkanaście minut pojawi na naszej antenie, to jest entuzjasta radia cyfrowego. To swoją drogą.
2: Oj tak. To szczególnie.
0: Dokładnie. A teraz zagramy sobie taką piosenkę o kwestiach cyfrowych. Daft Punk nam zagra i zaśpiewa. Już teraz Digital Love w DHT.
1: Słuchacie radia DHT.
0: Oj, ten kawałek bardzo, ale to bardzo mi się kojarzy z ostatnimi dniami nadawania dobrej, tej starej radiostacji. Tak szczerze powiedziawszy, jakoś tak wrył mi się w pamięć ten utwór w wykonaniu Daft Punk. To za nami, przed nami tak naprawdę ostatnia informacja, jaką my dla was przygotowaliśmy, bo za moment jeszcze Patryk się pojawi i będzie opowiadał o różnych egzotycznych rzeczach, które można gdzieś tam sobie złapać większą lub mniejszą anteną wystawioną
2: będzie
0: na zewnątrz.
2: Będzie o Persji na przykład.
0: Tak, tak. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz przenosimy się na Śląsk.
2: Na Śląsk. Tak, będzie o nowej propozycji programowej stacji TVS. A ów nowy program nosi tytuł Restauracje z charakterem. Z reguły jest tak, że gospodarzami programów kulinarnych, no bo jak już po nazwie widać, to będzie program kulinarny, otóż tymi gospodarzami są restauratorzy albo kucharze, ale ten program będzie szczególny, bo będzie prowadzony przez entuzjastów dobrych smaków. I tak właśnie się przedstawiają ci prowadzący. I to właśnie dobrym smakiem zarażać będą oni widzów. Tak mówi Chris Koider, prezenter programu. W programie Restauracje z charakterem TVS zaprezentuje miejsca wyróżniające się przede wszystkim dobrym smakiem, ale również ciekawym wnętrzem. W pierwszej serii będzie można zobaczyć restauracje położone gdzieżby indziej jak w województwie śląskim, serwujące jednak nie tylko kuchnię regionalną. Premierowe odcinki programu Restauracje z charakterem będą emitowane od soboty tej przyszłej, czyli 28 kwietnia o godzinie 12.45, natomiast powtórki w niedzielę o godzinie 10.50, a oprócz tego odcinki będą również dostępne na stronie internetowej stacji TVS.
0: Także jeżeli chcecie sobie pooglądać, co tam interesującego jest na Śląsku, co można sobie dobrego zjeść i w jakich restauracjach, to jest okazja. No, to jest inne podejście, bo rzeczywiście to mamy takie, mamy w Polsce, mam wrażenie, już taki zestaw kulinarnych celebrytów, oczywiście na czele Magda Gessler, którzy jeżdżą po tych restauracjach, no i się wypowiadają, co jest dobre, co, co
2: no tak,
0: nie.
2: No ale to są fachowcy.
0: Tak, to są fachowcy. A to mamy po prostu
2: lubią sobie zjeść dobre jedzenie.
0: No my byśmy się nadawali na tak prowadzących.
2: Kto by się nie nadawał w takim razie?
0: No, oczywiście, więc jeżeli coś, to my się zgłaszamy bardzo chętnie. Chociaż nie wiem, czy akurat restauracje śląskie, bo taka regionalna kuchnia śląska, no to co, jakiś krupniok, rolada, modra kapusta, wodzionka i tego typu dania.
2: Chleb i wody szklowne.
0: Oczywiście, ale my nie zagramy piosenki o wodziące, chociaż ty chciałaś.
2: Ja miałam taki pomysł. Natomiast Michał wpadł na pomysł inny, więc ja wtedy ustąpiłam, ponieważ widziałam, że tak się po prostu cieszy z tego utworu, który wybrał, że no cóż ja mogłam. To po prostu jest dzisiaj jego największa radość. No,
0: dokładnie, dokładnie. To jest dzisiejszy mój największy wkład w tę audycję. Po prostu odnalezienie tej piosenki. Piosenki typowo śląskiej, ale także nawiązującej do tego, że nie tylko kuchnia śląska będzie pokazywana w programie na antenie TVS. Będzie to, zaśpiewa nam za moment Wesoły Masoż i Przyjaciele i zaśpiewają oni o włoskiej restauracji.
2: Po śląsku,
0: oczywiście, po śląsku. Za moment na naszej antenie także Patryk Faliszewski i Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, o, tak się nazywa ta pozycja programowa, a później będzie Polo Strefa, będzie Kazimierz Parzych. Ja Kazimierza jeszcze tam nie widzę za bardzo, ale chyba zaraz się zjawi w naszym studio, także się będziemy mijać, pewnie. A kolejne RTV?
2: Tak będzie, my się żegnamy zatem. I słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy na godzinę, czy dwie, czy nam obrodzi w informacje, czy nie.
0: Ale w każdym razie no, powinniśmy się usłyszeć. No, za dwa tygodnie to nas nie będzie, bo będą majówki te sprawy. To prawdopodobnie może być problem z tym. Tak
2: no,
0: sobie
2: może
0: myślę.
2: Będziemy.
0: No może będziemy, może będziemy. Tak.
2: Wypatrujcie, nasłuchujcie.
0: Dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie, a na dziś dziękujemy. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
0: A na pożegnanie piosenka śląska.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Witajcie w ten całkiem słoneczny dzień 21 kwietnia 2018 roku w kolejnym wydaniu przeglądu radiowego Departamentu Spraw Zagranicznych. I choć dzielny wróg, jakim są alergie, które mnie gdzieś tam starają się dopaść, próbuję, to my się, mam nadzieję, mu nie damy, niczym kubańskie stacje w ekipie zagłuszającej Raula jeszcze Castro. Jeśli uczycie się języka perskiego lub po prostu jest to coś, co uwielbiacie i bez czego nie możecie żyć, no to pozycja 13 stopni wschód jest dla was i o tym wiadomo nie od dziś. Teraz jednak gorący ptaszek jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję lidera w dziedzinie perskich programów. Często można by rzec teleplanktonowych, to jest nadawców, których mam wrażenie nikt nie ogląda, ale są na satelicie just because, bo mogą. Chance TV, muzyczny King TV czy kreskówkowy iToon TV to tylko niektóre nazwy perskiego dobra, które ostatnimi czasy przypełzło na satelitę Eutelsat Hotbird 13 stopni wschód. Z początku zjawiskiem nie interesowałem się, po prostu przywykłem do tego faktu. Natomiast nowy zalew perskich kanałów w ciągu ostatnich paru miesięcy sprowokował mnie do powiedzenia paru słów na temat zjawiska w naszym przeglądzie. Oczywiście prócz wymienionych mamy jeszcze na przykład całą serię kanałów Sine, pisanych C-I-N-E, więc może lepiej będzie czytać mimo wszystko Cine. Należą do nich na przykład Cinefilm czy Cine Series, emitujące seriale. Być może pamiętacie Państwo informacyjny kanał z członem Now w swojej nazwie. Zdaje się, że jego pełna nazwa to Now News. nadawany również z Hotberda 13 stopni wschód, z pojemności operatora Eutelsat. Jakiś czas później dołączyła do niego telewizja Now TV, która dla odmiany nie zawierała w swoim identyfikatorze providera Eutelsat, a puste miejsce. Tym samym klasyfikowało się w większości odbiorników jako provider nieznany. Now TV z powierzchni Eutelsata nadawała program w języku angielskim, choć z wyraźnym obcym akcentem. Now TV bez wpisanego providera nadawała w podobnym stylu, w podobnym brzmieniu, tylko po persku. Now z pojemności Eutelsata już nie ma, Now po persku jak najbardziej zostało. Tyle jeżeli chodzi o mini felieton na temat perskich stacji. Przechodzimy do nowości. Niewątpliwą gratką i nowością dla fanów radia z satelity jest pojawienie się paczki Radia France International RFI na satelicie, uwaga, uwaga, uwaga, Hotbird 13 stopni wschód. Dotychczas z Hotberda mogliśmy co prawda odbierać RFI w wersji France. Mogliśmy również słuchać RFI z wycięciami okienek w języku, no właśnie, perski. Teraz jednak mam wrażenie, że na transponder o częstotliwości środkowej 12379 lub 12380, polaryzacja pionowa SR27500, przywędrowała paczka Radia France International zawierająca przede wszystkim dosyły RFI do różnych nadajników w miastach. Wiemy bowiem, że RFI jest dość szeroko dostępna w stolicach europejskich państw w paśmie UKF-u normalnie. Ten sygnał jednak trzeba w jakiś sposób dosłać i dosyłki, które dotychczas były dostępne na Euroberdzie, Eutelsacie 9 stopni wschód, przeniosły się na 13 stopni wschód. Nie widzimy tu jednak w pakiecie jeszcze wszystkich dosyłek z 9E, jednak jest to ich całkiem spora ilość. Co najważniejsze, już teraz mamy do dyspozycji kanał RFI Music, identyfikowany jako RFI Longue Diverse. Mamy również do dyspozycji kanał identyfikowany jako RFI Diverse 7, z którego to możemy posłuchać w godzinach bardzo wczesnych, porannych, to jest między 6 a 10, tego programu, który nadawany jest w Radiu Poland, czyli dubowej wersji Polskiego Radia dla Zagranicy, przygotowywanego przez RFI. Zmiana ma w mojej opinii, nie ukrywam, same zalety. Po pierwsze, Hotbird staje się atrakcyjniejszą pozycją dla miłośników języka z nadsekwanej Rodanu. Po drugie, możemy sobie posłuchać angielskich programów niekoniecznie z Radia Poland w wersji dubowej, a faktycznie od samego nadawcy, bez zbędnego kręcenia satelitą. Po trzecie, miłośnicy muzyki z gatunku, nazwijmy ją World Music, o nieco afrykańskim zabarwieniu, znajdą mnóstwo rzeczy dla siebie na kanale RFI Music, który przynajmniej kiedy sprawdzałem to ostatnim razem, wcale nie był zbyt dobrze dostępny w internecie. To jest, dostępny był, natomiast jego jakość nie była zadowalająca. Czas naszego przeglądu, a może dziś właściwie bardziej felietonu na temat perskich stacji połączonego z przeglądem, dobiega końca i mam nadzieję, że usłyszymy się już w następnym tygodniu. Patryk Waliszewski, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. Dzisiaj na antenie Tyflo Radia kolejna historyczna audycja związana z historią informatyki dla niewidomych, z historią tyfloinformatyki. Mówi Michał Kasperczak. Postanowiłem dzisiaj porozmawiać o komputerach, o systemie DOS, o technologiach informatycznych dla niewidomych mniej więcej z okresu pierwszej połowy lat 90. Wszystko za sprawą takiego czasopisma, które zaczęło się ukazywać 20 lat temu w 96 roku. Nazywało się ono Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego PZN. Potem ten biuletyn zrobił się bardziej znany kiedy jakoś tak zaczął go, kiedy jego redaktorem naczelnym został Stanisław Kotowski, ale przedtem w pierwszym ponad roku jego działania czasopismo to, w czasopiśmie tym okazało się wiele bardzo, bardzo ciekawych tekstów, których autorów, których części autorów postanowiłem dzisiaj zaprosić i z nimi porozmawiać. I tak chciałbym przywitać Wojtka Maja, Sylwka Piekarskiego i Damiana Przybyłę, którzy opowiedzą nam o tych dawniejszych technologiach.
6: Witamy.
7: Dzień dobry.
5: Chciałbym na początek zapytać, jaka w ogóle była wasza pierwsza styczność z udźwiękowionymi komputerami? Gdzie to było? Jakie to były? Gdzie, kiedy to było mniej więcej? Jakie to były programy? Jakie stanowiska pracy? Jak to w ogóle było? Takie pierwsze wspomnienia.
6: Kto zaczyna?
5: To może Damian.
7: No cóż, pierwsze zetknięcie z komputerem to udźwiękowionym, pamiętam, to było tak, że gdzieś w roku chyba 89, czy jakoś tak, przyjechałem do Warszawy i tam kolega Zbyszek Drzazga, pamiętam, chwalił się swoim komputerem, bo przyjechał z Ameryki, przywiózł takie wielkie metalowe pudło, mały głośniczek, tam coś gadał po angielsku takim głosem, którego nie sposób było w ogóle zrozumieć, ale gadał. Ten komputer, trudno nawet było powiedzieć, czy coś umie. Wielkim sukcesem było, że można było w kontrolowany sposób tam wybrać sobie z listy jakiś plik i pamiętam, odtwarzała się piosenka Beatlesów zajmująca całą dyskietkę i to jeszcze się niecała mieściła ta piosenka, bo po prostu zajmowała zbyt dużo miejsca, no ale myśmy mieli radochę, że tutaj komputer działa i coś robi w ogóle. I to było pierwsze zetknięcie z udźwiękowionym komputerem. Zbyszek, prawda, przyszedł pokazać, pochwalić się. No, to było takie coś niesamowitego. Ale to było takie pierwsze jako ciekawostka. To troszeczkę tak jak płyty kompaktowe, pamiętacie, się pojawiły w latach 80. No i wszyscy to oglądali jako dziwne twory, prawie że zoologiczne.
5: Mhm. Takie pierwsze zetknięcie z komputerem realnie udźwiękowionym, takim po polsku i w ogóle z którym dało się pracować?
7: No, to było znacząco później. To było 3 lata później tak naprawdę, bo to było w roku 92, kiedy to zaprosił mnie już Paweł Wdówik. Powiedział, mamy pracownię, chodź, zobacz, są komputery, można poużywać, tutaj pracować, pisać, czytać, coś robić. Pamiętam, dostała mi się wtedy w ręce książka. To było chyba, to się nazywało chyba Master in DOS. Podręcznik do DOS-a w wersji 3.0 czy 3.1, jakoś tak, taki brajlowski podręcznik. No i to tego czytałem, te komendy przejęty w ogóle, że coś tam, jak się to tam instaluje, robi, nauczyliśmy się tego. Potem oczywiście był kurs Word Perfecta, pamiętam, edytor tekstu, to tacy też strasznie byliśmy przejęci. No i to wtedy, to było pierwsze takie spotkanie. Oczywiście po polsku mówił tylko i wyłącznie Readboard. A w każdym razie ja niczego innego nie znałem wtedy. Być może istniały już wtedy jakieś inne mówiące rozwiązania, ale...
5: Tak, to o tym sobie też powiem. Dobrze, to może teraz, Sylwku, jak to u ciebie było z początkami samymi?
6: Znaczy, moje pierwsze spotkanie z komputerem to odbyło się mniej więcej chyba w 80. W ogóle tak. Ja chodziłem do lasek, do takiego liceum, to się nazywało Monter Urządzeń Elektronicznych. I my tam już mieliśmy takie kółko informatyczne, ale pracowaliśmy na takich komputerkach typu właśnie Atari, typu właśnie, jak on się tam nazywał, Amstrad.
8: No i oczywiście... Commodore.
6: Tak, nie, Commodore nie mieliśmy akurat. Nie. Mieliśmy Commodore, ale Commodore był znowu udźwiękowiony,
7: Ale Atari wam gadało?
6: Słucham?
7: Atari wam gadało, Sylwku?
6: Tak, Atari gadało. Był taki program do Atari, który specjalnie można było go udźwiękowić i się wydawało po prostu polecenia takiego basic był taki język programowania, się wydawało polecenia. W ogóle komputer wtedy miał w sobie zaszyty tego basica, tak więc jak się uruchomiło komputer, to on od razu się zgłaszał z tym językiem programowania i można było albo rozpocząć pisanie programu, albo załadować jakiś program oczywiście z kasety magnetofonowej bądź z dyskietki. No i oczywiście też Spectrum, to też taki niezawodny komputer. W laskach był taka przestawka do tego komputera, tak więc on gadał. No ale takim prawdziwym komputerem zetknąłem się chyba w 1988 roku, kiedy to Marek Kalbarczyk, jako chyba jeszcze nie przedstawiciel firmy Altix, ale przyjechał do nas właśnie, żeby nam pokazać swój syntezator mowy i wtedy widziałem prawdziwego peceta właśnie. Potem jak już kończyłem szkołę w 90-tych latach, to już w 90 roku dokładnie, to peceta w laskach mieliśmy, ale stał on zamknięty za metalowymi drzwiami, kosztował kupę kasy i nikt do niego dostępu nie miał. Tak. Rozumiem. Więc oprogramowany też nie był. Natomiast takie już samodzielna praca na komputerze, no oprócz tych komputerków 8-bitowych właśnie, które wymieniłem wcześniej, no to zetknąłem się z nimi będąc na studiach, mniej więcej też w 92 albo tak, w drugim roku, bo wtedy pamiętam, że Paweł Dubik właśnie wrócił ze Stanów, to był rok 90 i przywieźli razem ze Zbyszkiem właśnie, właściwie to Paweł chyba tam bardziej się za tym kręcił niż Zbyszek, nawiązał taki kontakt z fundacją Friend of Poland, chyba ona tak się nazywała, dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, i oni podarowali pierwszy komputer i ten komputer stał właśnie jako jedyny w pracowni komputerowej, która zaczęła się tworzyć na uniwersytecie. No a potem w momencie, kiedy uniwersytet już pozwolił na rozwój tej pracowni, zostały zakupione z funduszy też przez tą fundację przesłanych do Polski inne komputery, czyli tam było w sumie potem 5 stanowisk. I rzeczywiście takie moje pierwsze zetknięcie z komputerem to było z tym takim jedynym komputerem, który był niby komputerem Pawła, ale podarowanym właśnie przez tą fundację na rzecz studentów niewidomych, tak więc każdy mógł z niego skorzystać i tam rzeczywiście pracował Readbot na tym komputerze. Natomiast potem rzeczywiście pojawiły się już Apollo i HAL.
5: Tak, to o tym też będziemy na pewno długo mówić, ja sam opowiem za chwilkę też o moim wspomnieniu związanym z Apollem, a teraz chciałbym Wojtka zapytać, jak u ciebie, jak to było u ciebie?
9: Ja chyba od samego początku świata byłem prywaciarzem, bo widzę, że w tym towarzystwie byłem jedyną osobą, która posiadła własny komputer gadający na własny rozrachunek. Nikt mi go nie chciał podarować. To jest częściowo nieprawda, dlatego że mój pierwszy komputer był komputerem Polskiego Związku Niewidomych.
7: A nie, to ja mój pierwszy za własne pieniądze kupiłem. Nikt mi ani złotówki nie dołożył. Sekundę. Jedynie tylko Readborda ukradłem. No ale...
9: Dobrze, więc ja będę kontynuował. Był komputerem Polskiego Związku Niewidomych przedtem, niż nim stał się moim komputerem. Ale Polski Związek Niewidomych, jeden z okręgów, wtedy Polski Związek Niewidomych w 1989 roku sprowadził pewną liczbę komputerów i uszczęśliwił nimi także niektóre albo może wszystkie okręgi. Jeden z okręgów nie chciał tego komputera i szef okręgu powiedział mi: słuchaj stary, może my ci sprzedamy ten komputer, ty sobie go kupisz, a my będziemy mieli na działalność statutową. No i mieli na działalność statutową. Komputer kupiłem tak drogo, że ja wtedy zajmowałem się tłumaczeniami dla takiego wydawnictwa. I to wydawnictwo powiedziało, że ono zapłaci za ten komputer, a ja przez jakiś czas będę wykonywał dla nich pracę bezpłatnie. Ten czas zanosił się na jakieś 5 lat. Ale była to bardzo trudna sytuacja, ponieważ ja właściwie nie powinienem już wtedy nic więcej zarabiać, bo tych stron, które się tam przeliczyły za ten komputer, była jakaś ogromna masa, ale wydawnictwo było chrześcijańskie i postąpiło ze mną po chrześcijańsku, bo odpuściło mi bezpłatne prace po 2 latach już i w ten sposób ja nie zginąłem z głodu, bo 2 lata to się da wytrzymać. jak widać na załączonym obrazku. I rzeczywiście posiadłem pierwszy komputer. Komputer był, jeżeli już nie za moje własne pieniądze od początku, to na pewno za moją własną pracę. I to był już bardzo porządny komputer. Był to komputer AT286 z 40-megabajtowym dyskiem twardym i z 640 kilobajtami RAMu. Potęga. Do tego miałem 15-calową drukarkę igłową. No, coś niesamowitego. No i oczywiście co? Ano, readboard. Jak najbardziej. Był to readboard. To była chyba wtedy... No, było więcej tych rozwiązań. Wiem, że było ich
5: tak,
9: więcej.
5: Tak, to właśnie ale, zaraz będziemy je...
9: Ale to,
5: o, zaraz
9: to,
5: omówimy
9: to było
5: je.
9: Bardzo sensowne rozwiązanie, choć oczywiście było to rozwiązanie bierne. To znaczy należało coś napisać, następnie zamrozić ekran specjalną komendą i po ekranie, wędrując strzałkami, przeczytać, co się wydarzyło. Także nadal pisało się tak, jak na czarnodrukowej maszynie do pisania, bez kontroli, ale można było następnie obejrzeć to, co się napisało, a nawet w pewien bardzo skomplikowany sposób przywołać kursor do miejsca, gdzie jest błąd i próbować ten błąd poprawiać, więc pewne możliwości edycji były, z tym, że trzeba było korzystać wtedy z takiego specjalnego, bardzo prostego, ale działającego edytora, który się nazywał TED, czyli Text Editor, i który pozwalał właśnie na tego rodzaju pracę. I tak, tak to był rok 1989, początek roku 1989 i od tej pory właściwie miałem komputer i już pracowałem.
5: Przypomnę, że można się kontaktować z nami pod numerem telefonu albo 120, znaczy pod numerem telefonu 123 834 835 oraz poprzez Skype tyflopodcast.net. No to jeszcze teraz czas na moje, krótko powiem o swoich początkach. Moje początki używania komputera dla DOS-a to był rok 94 i taka pracownia komputerowa prowadzona w Poznaniu przez kiedyś istniejącą Fundację Pomocy Dzieciom Niewidomym i Słabowidzącym. I tam do dyspozycji były dwa komputery z syntezatorami Apollo, Apollo 1 i Apollo 2. Te syntezatory się trochę różniły brzmieniowo i wyglądowo, o czym być może też sobie za chwilkę powiemy, z programami HAL, również z Recognitą, to wtedy była wersja 2.0 z tym takim tekstowym interfejsem
9: AUGE,
5: tak, AUGE do obsługi. Był skaner, jakiś Everest, jakaś drukarka brajlowska i to w zasadzie tyle. Z Altixem też tam się, może nie tyle Altixem, ile readboardem zetknąłem, bo gdzieś chyba była jakaś prezentacja gdzieś tam właśnie readboarda robiona przez Altix, ale to szczegółów nie pamiętam. Wiem tylko, że nie było dla mnie żadnym problemem od początku, co dla wielu osób problemem było, rozumienie syntezy. To znaczy, oczywiście, synteza brzmiała sztucznie, brzmiała specyficznie, no Apollo miał ten taki brytyjski taki akcent, ale nigdy nie odczuwałem czegoś takiego, że pracujemy z syntezą stanowi dla mnie jakikolwiek problem, że to sprawia jakiś dyskomfort. Nie, czegoś takiego nigdy nie odczułem. Dobrze, czyli teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali o dostępnych w pierwszej połowie lat 90. rozwiązaniach udźwiękawiających komputer w trybie tekstowym. Powiem ogólnie, że no, było ich dużo, ale w Polsce mieliśmy do czynienia z trzema rozwiązaniami. To jest ten wspomniany readboard dla DOS-a, to jest HAL, działający przede wszystkim z syntezatorem Apollo i to był nieco późniejszy program, no trochę spóźniony można powiedzieć, SCR, który się pojawił z syntezatorem SMP. No to może, nie wiem, może Sylwku, może coś opowiesz o HALu.
9: Ale ja bym wspomniał w tym czasie mniej więcej również powstał bardzo wysokiej klasy syntezator sprzętowy, który się nazywał Kubuś.
5: No tak, to mógłbym nawet o tym mówić, bo miałem, że jestem z Poznania, że tego Kubusia miałem, kupiłem go i używałem go przez ileś tam lat. I rzeczywiście, troszkę później powstał niż Apollo, bo wpierw był sprzedawany Apollo, ten Kubuś tak na dobre się pojawił w 94 roku.
6: Chyba koło tego właśnie, 4 albo 5, jak pamiętam, że prowadziłem pierwsze szkolenie swoje w Krakowie w 96 roku, to już w tej szkole był ten Kubuś.
7: Tylko nie wiem, z jakimi on-screen readerami
5: on
9: z każdym. Z Halem, tak.
6: Z Halem pracował, bo to był normalnie sprzętowy syntezator, który pracował na Koma, tak więc on tylko właściwie z Halem, bo z Rickorze tak naprawdę chyba nic nie pracowało oprócz jego wewnętrznej mowy.
5: Tylko że, potem jakaś wersja dla Apolla była chyba sterownika do readboarda, prawda? To jest prawda? Była coś takiego, że readboard też mógł potem Apolle...
9: Mógł, tak. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mowa readboarda, choć może nie była piękna, to readboard był na pewno niezwykle sprawny, niezwykle responsywny, i miał znakomite rozwiązanie takie, że miał prosty wokoder, prosty konwerter cyfrowo-analogowy, który po prostu można było zabrać do kieszeni na słuchawkach, czy podłączyć to do jakiegoś zewnętrznego.
7: No miałem zresztą takie urządzenie.
9: A ja mam. Go,
7: ja niedawno mam. Jeszcze miałem, ale mi diabli wzięli.
5: Kończąc niejako i odpowiadając jeszcze na pytanie temat tego Kubusia, Kubuś rzeczywiście współpracował, on działał niby tak jak HAL, tylko potem jak się szczegółowo weszło w dokumentację, tak Harpo nie chciało udostępniać, ale jak się później niestety okazało, to ale duża część tych kodów sterujących, które miał Apollo, niestety z Kubusiem działała nie tak jak z Apollem, działała po prostu inaczej, stąd tak naprawdę Kubuś z HALem nie działał tak dobrze jak z Apollo.
9: Nie całkiem poprawnie.
5: Tak. Tak, chodziło o obsługę tam jakichś tych kodów, jakichś przerwań, obsługę czytania ciągłego. No Kubuś był od początku dosyć takim ociężałym syntezatorem, w sensie takim, że on w ogóle wyglądał jak komputer. To był komputer, to był buczący komputer ze swoim jakimś wiatraczkiem,
9: dyskiem
5: twardym, który ja pamiętam, jak gdzieś tam...
7: Ale mówił pięknym lektorskim głosem.
5: Tak.
7: Żaden syntezator, nawet obecnie, może syntezatory z Iwony obecnie.
5: On miał taką wersję, też była wersja Kubuś Lektor z taką dyskietką, czyli taki, powiedzmy, prekursor tych urządzeń lektorskich, czyli taki, że możemy włożyć dyskietkę, włączyć Kubusia, klawiszem numerycznym coś tam uruchomić i on mógł otworzyć, nie wiem, czy obsługiwał pliki, bo to był DOS, ale znaczy obsługiwał, ale jak to technicznie się odbywało. Natomiast można było jakąś tam książkę tym Kubusiem przeczytać. No i w sumie szkoda, że to rozwiązanie, Harpo je promowało również z tym, o czym też później wiemy, z udźwiękowionym QR tekstem przez moduł Syntech i Fulton Commander, ale to nieco późniejsze czasy. No i Kubuś potem w autolektorze został zaimplementowany, ale to już niejako inna epoka, o której zasadniczo dzisiaj nie będziemy mówić. To może przejdźmy do tego Apolla i do programu, do tego w ogóle zestawu. Apollo i HAL. Wady, zalety, plusy, minusy tego rozwiązania.
6: Znaczy ja mogę powiedzieć z punktu widzenia studentów Uniwersytetu Warszawskiego w tamtym okresie. Otóż przede wszystkim podstawową zaletą HALa i Apollo to było to, że on był wielojęzyczny. Readboard tylko wyłącznie był polski, natomiast do Apollo można było tych kości językowych włożyć przynajmniej tam 4 albo 5, dokładnie nie pamiętam.
7: 7 było maksymalna możliwość.
9: Było inaczej. Do Apollo można było włożyć 4 języki, natomiast było takie coś mniejszego, co się nazywało Juno czy Juno.
5: Juno? Bo nikt mi tego nie wytłumaczył, to była jakaś...
6: Znaczy Apollo Juno to była taka płytka, którą można było włożyć jako kartę chyba do komputera, z tego co mi się wydaje.
9: Jeszcze nie.
6: Jeszcze nie, ale
9: najpierw było Juno i Juno to był To był syntezator Apollo w zupełnie innym kształcie, w kształcie wydłużonego prostokątnego pudełeczka, i on był bateryjny. I zaletą tego Juno, on generalnie działał tak jak Apollo, nie miał w ogóle potencjometru, tylko się sterowało głośnością poprzez komendy, ale właśnie miał zasilanie bateryjne, jakoś tam ładowało, i to był pierwszy taki sprzętowy syntezator przenośny. Potem zrobiono kartę pcimcia PCMCIA, która mogła służyć właśnie do laptopów, ale to jest dość późny etap rozwoju tego rozwiązania. I rzeczywiście oszukałem, jestem kłamcą lustracyjnym. Apollo mogło mieć 7, a Juno, ponieważ było mniejsze, mogło mieć 4 głosy włożone do swojej obudowy, kiedy było w tej wersji w obudowie i bateryjnej. A potem właśnie się pojawił taki już do laptopów karta, i ona nie miała zasilania własnego, no bo była zasilana z tego portu PCMCIA.
5: I Apollo to było rozwiązanie dość drogie. Ono było sprzedawane z halem, czy hala się osobno kupowało? Nie,
9: można było kupić osobno.
7: Można było kupić osobno, ja kupiłem Apollo osobno.
6: Natomiast było też o tyle dobre, że przede wszystkim ten syntezator miał swoją intonację, przy czym wersja Apollo 1 mówiła dużo lepiej niż wersja Apollo 2. No i poza tym nie obciążało tak komputera, bo jednak cały proces tworzenia mowy odbywał się w urządzeniu zewnętrznym, prawda? W przypadku readboarda, no to readboard musiał też sterować tym procesem tworzenia mowy, prawda? Bo
9: w tamtych czasach, kiedy...
6: Vocoder nie był jednak właśnie tym, tylko był generatorem po prostu, tylko wyłącznie.
9: Tak, tak. W tamtych czasach, kiedy komputery nie były jeszcze tak wydajne, to zajmowanie karty dźwiękowej tworzeniem mowy niezwykle agresywnie działało z komputerami.
7: Znaczy, uniemożliwiając praktycznie użycie.
6: Dźwiękowych nie było jako takich. Dźwięk był generowany właśnie albo przez jakieś właśnie zewnętrzne urządzenia, albo przez głośniczek komputerowy w dużej mierze, tak więc właśnie. No i teraz przede wszystkim w przypadku tego hala, no to pierwsze właśnie swoje kroki stawiałem w pisaniu konfiguracji pod różne oprogramowanie. Był bardzo wydajny pod względem, bardzo wydajny konfiguracyjnie. Miał dużo możliwości, dużo różnych parametrów, które można było zmieniać. Posiadał kilkanaście okien chyba, które można było obserwować. To są takie fragmenty ekranu, na których można było ustawiać
5: sobie. 0 do 9 były okna.
6: Być może, tak.
5: I 26 znaczników monitora według liter alfabetu.
6: Tak, i te markery,
9: fajnie można było głosy już modyfikować.
6: Mogły obserwować różne obszary ekranu i mogły po prostu podejmować decyzje, czyli na przykład mogły konfiguracje automatycznie przełączać się w zależności od tego, co się wydarzyło na ekranie, prawda?
7: Jeżeli
6: się
7: pojawiło jakieś okienko. Przepraszam, tak? Bo tak sobie myślę, że jak teraz tak robię sobie rachunek sumienia, to wychodzi mi, że ten polski SCR, moim zdaniem najlepszy czytnik ekranu pod DOS-a, jaki w ogóle został napisany kiedykolwiek. Tyle, że no, został napisany za późno, bo został napisany wtedy, kiedy już praktycznie, właściwie można powiedzieć, że rozpoczynała się epoka Windowsa. Gdyby on został napisany kilka lat wcześniej, to znaczy to był moim zdaniem najlepszy w ogóle program, jeśli chodzi po pierwsze o łatwość użycia, po drugie pierwszy czytnik ekranu, który był, miał jedno, znaczy fantastyczne rozwiązanie, to znaczy komendy wydawane za pomocą emulatora klawiatury brajlowskiej, co zwalniało od wszelkich w ogóle konfliktów z czymkolwiek. Ten program nie miał konfliktów typu skróty klawiszowe konfliktujące z czymś, tutaj nie było tego problemu.
6: No tak. W ogóle. Ale z SMP był jeszcze jeden problem. Po prostu on tylko współpracował z tym swoim syntezatorkiem SMP i nie można było go zmusić.
7: Używałem go za Apollem.
6: Za Apollo używałeś?
9: Tak,
7: oczywiście, tak, że było. Tak. Używałem go za Apollem. Trzeba było tylko mieć sterownik do hala.
6: Aha.
7: Taki specjalny. Jak się miało ten sterownik, to można było tego używać z Apollem. I ja tak używałem, bo mi zależało na tym, żeby czytać teksty po angielsku. A mnie drażniło czytanie polskim syntezatorem mowy, uczyłem się wtedy intensywnie angielskiego i chciałem jakoś tam, żeby to było tak w miarę poprawnie, bo
6: no to nie wiem, bynajmniej do nas
7: wymowy, żeby się też uczyć od razu, jak się czyta, no i to I to dla mnie było bardzo pomocne, że tego Apolla. Na czym poległem? Poległem na języku rosyjskim, bo nikt w Polsce nie umiał mi pomóc w tym, żeby zdobyć stosowny sterownik do tego, żeby Apollo mi czytał po rosyjsku.
9: Ale jakże też Apollo ślicznie po rosyjsku czytało Odin.
7: Matko, on czytał tak po rosyjsku zabójczo, że to historia. No po prostu, tylko że niestety no, on miał jakiś tam swój, trzeba było by mieć konwerter no, znaków po prostu, tablicę znaków, tak jak kiedyś jeszcze było, prawda, że się ładowało Mazowie do readboarda, żeby on działał. Był taki plik i to działało.
0: To jeszcze taka propa Apolla, ja się w tym momencie pozwolę wciąć, bo dostałem informację na naszych czatach tekstowych. Patryk do nas napisał, a propos tej karty także, o której wspominaliście, karta do Apolla pod nazwą Europa 2 miała 4 sloty, z czego jeden 256 kilobajtowy, równowartość 4 slotów plus 3 sloty po 64 kilobajty. I ta karta była typu IBM, czyli jeszcze przed PCI.
9: Tak. Przed nie właśnie, nie wcięcia. Tak jest.
5: Czyli tak, do SCR-u jeszcze jakby wrócimy, kończąc temat tego Apolla i Halla. No to rzeczywiście program o dużych możliwościach. Program też, no przez to, że Hal był wielojęzyczny, to program też mógł być zdaje się, że interfejs też wtedy był wielojęzyczny, że jak się przełączało język, to od razu menu.
6: Aż tak dobrze to nie było właśnie.
5: Nie, bo to też nie pamiętam do końca.
6: Nie było. Natomiast jeszcze jedna zaleta tego Hala była, że można było go ładować do górnej części pamięci, bo w DOSie było coś takiego jak pamięć extended i taka tak podstawowa, już... prawda?
9: Tak. Można było, jeżeli ktoś miał 1 megabajt pamięci, można było wykorzystać. Tak. DOS potrafił adresować tylko te pierwsze 640, natomiast były specjalne komendy,
6: które się w autoexec wpisywało i albo program wtedy, wykorzystać ten obszar wtedy, rozszerzony, albo nie po prostu.
9: Tak jest. I wtedy już można było korzystać.
6: Rzeczywiście wykorzystywał ten obszar, także walił tą pamięć podstawową dla innych programów właśnie. No oczywiście HAL 5 już się bardzo popsuł.
5: Właśnie, bo ja niestety
6: tamtej czasu wydaje mi się, że firma Dolphin właśnie robi kroki wstecz.
5: Bo... ja nie pracowałem, właśnie o to chciałem zapytać, bo nie pracowałem, już nie miałem, bo to było bardzo drogie rozwiązanie, ja go ostatecznie nie kupiłem, nie pracowałem z HALem 5, ale wiem, że on był, bo to już był 95, 6 rok, czyli ten już przełom DOS, początki Windows 95 i ten HAL 5 dla DOS był, z tego co wiem, on był takim kombajnem, że on miał ogromne możliwości tworzenia tych map, czyli czegoś więcej jeszcze niż pliki parametrów, ale podobno był bardzo już taki ciężki, trudny.
6: Tak, był ociężały, zawieszał się i ciężko było cokolwiek w tym zrobić. My nawet na uniwersytecie nie przeszliśmy w efekcie na tego HALa 5, tak więc...
5: No ja też nie, czyli tak podobnie gdzieś.
6: Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednym screenreaderze, który jakoś na rynku polskim się nie przyjął, natomiast z tego co mówił kiedyś Zbyszek Drzazga, to firma nawet była gotowa do współpracy, żeby go na rynek polski wprowadzić, tylko się nikt tym nie zainteresował, a mianowicie chodzi o Vocal Eyes. To był taki program.
7: Vocal Eyes Silvcut był w Polsce. Tak, on się rzeczywiście, no może nie przyjął oficjalnie, ale używali go ludzie w Polsce.
6: Słucham?
7: Używali go ludzie w Polsce. Ja znam co najmniej parę osób, które go
6: używały. No ja nie znam, ja znam tylko Zbyszka, bo on po pierwsze nie czytał polskich kodów, znaczy polskich znaków. A po drugie miał interfejs angielskojęzyczny, mówił po angielsku.
7: To znaczy on, nie, przepraszam, wróć. Vocalize czytał polskie znaki, ale z syntezatorem SMP. ponieważ w syntezatorze SMP, w SMP tam dwójce były takie komendy, gdzie można było mu ustawić polskie znaki albo w Latin 2, albo w Mazowi i już nie pamiętam, w którymś
5: czyli
7: z tych
5: to chyba są jakieś późniejsze czasy, bo SMP 2 to jest który rok? 90, gdzieś 6 dopiero, czy ja coś mylę?
7: Ale no wtedy tak, jeszcze, tak, ale jeszcze...
5: A my trochę mówimy o tych jeszcze wcześniejszych czasach,
7: tak,
5: troszkę.
7: Ale wtedy jeszcze używało się DOS-a.
5: No tak, to prawda.
7: Jeszcze się używał DOS-a, on tak... później, prawda? Bo praktycznie w Polsce Windows udźwiękowiony to jest Windows 95, w odróżnieniu od Stanów, gdzie już mieliśmy Windowsa 3.1, tak. 3.11.
5: A realnie to używany
7: jest 2-3 lata później w Polsce.
5: A realnie używany przez ludzi to był 98 albo nawet 2000, czyli ten pierwszy komputer dla home.
7: 95 już ludzie.
9: 95 no tak,
6: był. Natomiast ja bynajmniej nie znam nikogo w Polsce oprócz Zbyszka właśnie, który by tego Vocal Ice'a używał, a natomiast program był rzeczywiście rewelacyjny, bo sam wykrywał podświetlenia, różnego rodzaju okienka, po prostu sam no, sobie
7: obserwował. No, Commandera obsługiwał z palca, bez konieczności
6: tak, więc nic nie trzeba po żadnej konfiguracji pisać, naprawdę sam wszystko robił. Tak.
5: A jeszcze zapytam o to Apollo. Jak to się w ogóle stało, że Apollo, że się pojawił polski język w Apollo? To słyszałem, że to jakaś...
6: Wojtek mógłby odpowiedzieć, bo on współpracował z Altixem chyba w tamtym okresie, to może prędzej...
5: Ale, ale Apollo to nie
7: Altix.
6: Nie, no tak, ale oni też, my chyba kupowaliśmy.
9: Ale ja myślę, że z Altixem to ja współpracuję do dzisiaj. Natomiast nie, nie,

0: był mój. I takie rzeczy robiłem. No, to były bardzo, bardzo, bardzo dobre rozwiązania rzeczywiście. I ten polski głos, chociaż mówił trochę w ten sposób, no to on jednak był znakomity, bardzo responsywny.
1: Ale ja dobrze rozumiem.
2: Na Apollo 1 był bardzo dobrze, bardzo zrozumiały ten polski głos. Jeżeli go się jeszcze zwolniło, ustawiło pewne parametry mowy, no to prawie każdy go rozumiał.
1: Ale ja dobrze rozumiem, na tamten
2: czas... się niestety popsuł oczywiście.
1: Apollo i z Halem, a Readboard to była konkurencja. To były dwa rozwiązania konkurujące w Polsce. Harpo z Apollem i Halem, a Readboard właśnie jest Artix ze swoim Readboardem. I mi się wydaje, że znaczy z tego nie wydaje, tak gdzieś tam w literaturze wyczytałem, że Ryszard Kowalik jakoś tam jest odpowiedzialny za spolszczenie tego, czy jest wprowadzenie tego języka polskiego do Apolla, ale nic więcej jakby nie wyczytałem jak to się stało, o jakichś kulisach i czy to od razu jakby Harpo przejęło, jak to było. Tego
0: nie wiem.
1: Tego jak, rozumiem.
3: Tego
1: rozumiem.
3: Też nie wiem. Mhm.
2: Tego pewnie nikt nie wie.
1: To teraz...
0: Pewnie Ryszard Kowalik wie.
3: No pewnie tak.
1: To teraz bym poprosił Wojtka, żebyś opowiedział proszę, coś o Readboardzie, o tym, jak ten program się rozwijał, co mógł, jakie były jego główne zalety, z drugiej strony problemy i jak przebiegał jego rozwój.
0: No niestety nie mogę na to pytanie odpowiedzieć poprawnie. Szkoda, że nie mamy tutaj kogoś, kto był odpowiedzialny za ten rozwój. Muszę powiedzieć, że rozwój był na pewno dość burzliwy. Te pierwsze rozwiązania, w ogóle w 1989 roku Readboard był tak skonstruowany, że pisało się bez żadnej kontroli, czy pracowało się na komputerze bez żadnej kontroli. Na przykład wydawało się komendę typu dir/w, a następnie włączało się ekran i odczytywało się to, co z tego
3: wyrzucił,
0: co było rezultatem, prawda? I to było dosyć żmudne, ale no, skuteczne. Bardzo szybko Readboard stał się całkiem sensownym screen readerem i Readboard miał dla mnie tę zaletę, że ja nie wiem, czy ja go używałem z jakimś jeszcze zewnętrznym screen readerem, czy w ogóle sam Readboard pozwalał na sensowną pracę z komputerem i z różnymi edytorami tekstów, właśnie na przykład z WordPerfectem troszkę później, ale to był wybitny edytor, wybitny. No, w pewnym momencie WordPerfect był dużo, dużo lepszy od Worda.
3: Od Worda wręcz, tak. No, na pewno bardziej dostępny dla niewidomych.
0: Potem został jednak przechwycony czy przejęty, sprzedany przez twórców i zniknął, został wyeliminowany. No ale przez jakiś czas był rzeczywiście znakomity i mnie się na pewno z Readboardem pracowało najsprawniej, najlepiej, dlatego że tutaj można było osiągnąć bardzo wysokie prędkości czytania i ponieważ on był bardzo prosty, nie miał na pewnym etapie w ogóle intonacji, tylko był bardzo płaski, za to powodowało to, że dodatkowa porcja informacji nie zakłócała w ogóle pracy z tym syntezatorem. On po prostu...
3: Piekielnie skuteczny, masz rację.
0: Tak, jechał równo i można było faktycznie słuchać tego z ogromnymi prędkościami. Ja pamiętam, że liczyłem sobie takie moje maksymalne przy nietrudnym tekście możliwości czytania, to one sięgały 400 słów na minutę. Nigdy potem żaden syntezator nie pozwolił mi tak szybko pracować. No ale to też nie jest może aż takie potrzebne, żeby z taką prędkością pracować, bo jest to nadnaturalne. Jednak sama możliwość była nie zrównana po prostu.
3: No, ale tak samo no, sam ten syntezator mowy zastosowany w ogóle, no właśnie ten Readboard jako syntezator mowy, to było coś niesamowitego. Tak lek,

0: takie rozwiązanie. W sumie software'owy syntezator mowy, ja nie znam innego równie lekkiego rozwiązania, które realizowałoby syntezę mowy.
1: Z drugiej strony, ponieważ on działał na jakimś przerwaniu, to w sytuacji, gdy pracowaliśmy jeszcze w DOSie, on powodował, jeżeli się go bardzo szybko ustawiało i przy pracy przez kilkanaście godzin lub dni, to zawsze było tak, że powodowało to potężne opóźnienia zegara i trzeba było co jakiś czas regulować datę i godzinę, godzinę.
0: Zwłaszcza jak Redboarda używaliśmy jako screen readera, nie? I tam ten tryb zamrożenia ekranu, to już w ogóle wtedy zegar szedł się kochać, że tak powiem, całkiem.
2: Tak, no a jego funkcje tak już później były zbliżone, można powiedzieć, do HALA. To był też tryb, taki tryb zamrożenia ekranu, możliwość tworzenia plików parametrów, śledzenie
3: jakichś... Były takie mniej stabilne chyba, one tak chyba nie przełączały się tak dobrze jak w przypadku HALA, z tego co pamiętam.
1: No tak, tak, tak.
2: Z drugiej strony wiem, że tam później były wprowadzane, bo w ogóle zacznijmy od tego, że to gdzieś tam w którymś z artykułów Wojtka wyczytałem, że twórcy Redboarda mieli taką politykę, która polegała na tym, że właściwie każdy dostawał Redboarda w określonej fazie tworzenia, czyli była nowa funkcja, ktoś kupował Redboarda od razu z tą nową funkcją. Nie było tak, że była wersja, znaczy była wersja 3, 4 i tak dalej, ale to tak było gdzieś tam pomiędzy tymi wersjami też było. Był szereg zmian nanoszonych na bieżąco przez twórcę Redboarda.
1: Tak, sytuacja była taka, że Redboard nie był sprzedawany w zamkniętych wersjach, tylko kiedykolwiek pojawiła się jakieś ulepszenie, to każdy kupujący dostawał tę wersję aktualną. Więc jeżeli cztery osoby kupiły Redboarda w odstępach tygodniowych, to miały różne wersje często Redboarda. To utrudniało wsparcie techniczne, natomiast na pewno dawało zainteresowanym zawsze najnowszego Redboarda. Absolutnie najnowszego. Nie było tam, że za pół roku zostanie wydana wersja.
0: No nie.
1: Zrobiono coś cennego, przepraszam, i sensownego. I to od razu było włączane do sprzedaży już. No, no, może teraz taka polityka by nie przeszła.
3: Ale tych wersji Redboarda chyba było troszkę, bo HALA to chyba były maksymalnie tam 3 albo 2, z tego co pamiętam, jakoś tak wyszły. Nie dużo w sumie ich wyszło. A tutaj Redboard to co jakiś czas on tam miał jakieś tam 4, 5...
2: Chyba 6 albo 7 była najwyższą wersją. 4 była o tyle przełomową, że tam te nowe fonemy, jakaś nowa, taka inna synteza, bardziej wyraźna została wprowadzona z tego co wiem.
1: I też, tak, już z odrobiną tam... intonacji.
2: A z kolei w 5 jakieś takie nowe funkcje usprawniające, taki mini schowek, jakiś taki edytor, powiedzmy, tekstu. No
3: coś tam było chyba, tak. Mm-hmm,
1: tak, tak. Tak, tak, tak.
2: A cena Redboarda? To było rozwiązanie dużo tańsze od HALA? Czy porównywalne z Apollo HAL Redboard z tą przystawką? Jak to było?
1: Redboard był zdecydowanie tańszy. A zwłaszcza było to spowodowane rozwiązaniami sprzętowymi samej syntezy, bo Apollo to było bardzo drogie. Mhm.
0: Do Redboarda ta wtyczka słynna, prawda, do portu tak, wkładana i gniazdkiem słuchawkowym, ona kosztowała, ja nie wiem, ja to za 8 zł dostałem.
1: Tak, to były naprawdę jakieś bardzo śmieszne pieniądze.
2: A czy można zaryzykować stwierdzenie, że na tamten czas pierwszej połowy lat 90. Redboard w Polsce to jednak było rozwiązanie dominujące?
3: No myślę, że chyba tak.
0: Tak, tak.
3: Bo HAL to głównie się nasze przede wszystkim, no... Były te dotacje, dużo ludzi tego Redboarda kupowało, bo był tańszy, no i właśnie, bo HAL to jednak, no, drogie było rozwiązanie, prawda?
0: Zresztą tutaj ciekawostka, jeśli chodzi o Redboarda, to jest to, że to była pierwsza próba wprowadzania czegoś rodzaju środowiska dostępnych programów, prawda? No, były szachy. Ja zresztą z dużą przyjemnością z tychże szachów korzystałem. nie powiem, lubiłem pograć w z komputerem w szachy. Już potem żadnym, pod Windowsem mi się w żadne tak dobrze nie grało.
2: Bo wokół tego readboarda powstał cały szereg narzędzi takich samoudźwiękowionych narzędzi takich do pracy i rozrywki. Szachy, brycz, jakiś arkusz kalkulacyjny, jakaś baza danych.
3: Arkusz to ja nie przypominam sobie. Baza
2: tylko
3: danych.
2: Czytałem o tym.
1: Nie pamiętam tego arkusza, był GBase, baza danych.
3: GBase to baza danych, ale to taka
0: GBase był. GBase był, nawet znam ludzi, którzy go używali. Ja nigdy go nie używałem.
1: Można było tworzyć sensowne bazy danych z odpowiednio już skonfigurowanymi rekordami. Bardzo, bardzo był przydatny.
2: Quizy jakieś też były, taki program do takich zabaw. Także tutaj Marek Klabarczyk, bo to chyba głównie on tworzył tego readboarda, to bardzo gdzieś tam dużo zrobił dla tego programu i gdzieś tam...
0: I czytnik do książek, ten taki współpracujący z QR tekstem, jako pierwszy na rynku, trzeba to przyznać. Ten słynny RES, który było rozwiązanie naprawdę,
2: To o Rezie porozmawiamy za chwilkę, to może tylko jeszcze byśmy dokończyli ten temat screen readerów, czyli mniej więcej powiedzieliśmy o HALu, o readboardzie, czy coś jeszcze o tym programie SCR. No on był, jak mówiliśmy, gdzieś tak to padło, najpóźniej powstał, tak?
0: Tak, ale był to program w ogóle, on był o tyle ciekawy, że ten program zajmował, o ile na tamtym etapie, powiedzmy, readboard to było jakieś 200 ponad kilobajtów czegoś, co trzeba było wczytać do pamięci, czy 300, także on bardzo dużo zajmował miejsca. O tyle SCR, który robił to samo, a chwilami myślę, że chyba nawet więcej, a w każdym razie na pewno w prostszy sposób, SCR to było 26 kilobajtów, tyle że w assemblerze napisane. Ludzie...
3: Był na tym assemblerze, no nie miał tej syntezy mowy w sobie.
0: Tak? On nie miał syntezy mowy, to jest oczywiście, więc to dlatego mógł mniej miejsca zajmować. De facto to był tak naprawdę, no można powiedzieć, że sterownik do tego, żeby wydarzenia ekranowe tak jakby wydrukować do skrzynki, czyli do SMP, prawda? Albo do Apolla, bo z Apollem też mógł.
2: Natomiast spotkałem się z takimi opiniami, no tutaj powiem szczerze, sprzecznymi, bo jedni mówią, że to przeszkadzało, drudzy, że wręcz przeciwnie, że bo STR-a się obsługiwało za pomocą komend klawiatury, takiej klawiatury brajlowskiej, emulowanej literkami F, D, S chyba i JKL. I czy to nie spowalniało normalnego pisania?
0: Nie. Nie. Ja piszę dość szybko, pisałem dużo, korzystając ze STR-a. I nigdy nie miałem problemów z pisaniem żadnych. Używałem WordPerfecta wtedy i to ładnie współpracowało, pisało się bardzo dobrze, nie było mowy o spowalnianiu czegokolwiek.
4: Mhm. Ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy kogoś na linii. Halo? A właściwie chyba...
5: Halo, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
5: Halo? Dobry wieczór, Grzegorz Kukiełka z Warszawy dzwonię. Słychać
1: mnie? Witamy, Grzegorzu.
0: Słychać.
5: Halo, dobry wieczór, Grzegorz.
2: Dobry wieczór.
5: Dzwoni Grzegorz Kukiełka z Warszawy. No, ja byłem świadkiem, że tak powiem, historii i tego, co się działo, jeżeli chodzi o rozwój tyfloinformatyki i tyflotechniki w latach 90. I tutaj może dodam do tego, co powiedziano na temat Altixu, że Altix w tej pierwszej połowie lat 90. miał bardzo korzystną sytuację ze względu na to, że współpracował z Polskim Związkiem Niewidomych, z drukarnią i z biblioteką, gdzie to był doskonały poligon doświadczalny, bo właśnie wykorzystywaliśmy w naszej pracy w bibliotece centralnej bazę danych GBase, edytory WordStar najpierw, później troszkę WordPerfect, ale w zasadzie przede wszystkim WordStar, arkusz kalkulacyjny i QR tekst. I to było rzeczywiście, no tutaj w naszym środowisku warszawskim, no to było jedyne chyba i dobre rozwiązanie, jak na owe czasy. Później pod koniec lat 90. już pojawił się najpierw syntezator SMP, a później screen reader SCR. No i te dodatki, tak jak Syntech, które współpracowały z syntezatorem SMP i udźwiękawiały QR Texta i Fountaina i to już był kolejny krok w rozwoju. Mhm.
2: Czy coś jeszcze? Chciałbyś coś jeszcze opowiedzieć?
5: No na razie tyle jako świadek historii, bo w tym uczestniczyłem i jako pracownik już nieistniejącej biblioteki centralnej, bo w tej chwili to jest inna biblioteka.
2: Czyli ty głównie właśnie korzystałeś z tego readboarda i w pracy i w domu, to twoim środowiskiem pracy?
5: Znaczy my korzystaliśmy z readboarda, z najnowszych, jak na owe czasy, tych osiągnięć firmy Altix, czyli z readboarda, z tego pakietu GBase i później z QuerTexta jako edytora, który w zasadzie można powiedzieć, że był obowiązkowym edytorem w Polskim Związku Niewidomych. Mhm. Wszystkie dokumenty, czasopisma były opracowywane w QuerTexcie.
2: A jak to się stało? Bo QuerTex był jednym z takich właśnie pierwszych też programów dostosowanych, do którego zostały dostosowane screenreadery. Jak to się w ogóle stało, że QuerTex został wybrany i akurat on udźwiękowiony?
5: Dlatego, że w latach 90., chyba w 94 albo 93 roku był jakiś dokument już wydany poza środowiskiem, który sugerował QuerTexta i program, to się chyba tak nazywał, edytor tag.
2: Taki. Tylko, że tag miał taki problem, że to był edytor w trybie graficznym działający.
1: Odpadał, natomiast QuerText zyskał własny udział.
5: Tak, ale to dzięki właśnie panu Stefankowi, dzięki Igorowi, którzy, że tak powiem, pochylili się nad sprawą i mniej więcej w 95 roku, chyba na początku, już QuerTex był dostępny. W pełni w zasadzie to był chyba najbardziej profesjonalny edytor jak na owe czasy.
2: Czyli to była właśnie trochę idea, żeby używać polskich, do tych polskich lokalnych programów, a niekoniecznie właśnie WordPerfecta WordStara, jakiegoś Worda dla DOSa. I rzeczywiście można powiedzieć, że w Polsce ten QuerTex poza niewidomymi on przez chwilkę też był popularny, tylko że niestety dość szybko pojawiły się te Windowsy, tak już mówię, wśród osób widzących, Windowsy 3.11, potem Windowsy 95, no i ten nieszczęsny, dla nas nieszczęsny tag, który był w pracowniach komputerowych, gdzieś tam promowany, w jakichś książkach nawet do informatyki, no ale z tego taga, no to mówię, my jako niewidomi, no niestety...
5: Ale zaletą QuerTexta...
1: Ale wtedy jeszcze był taki KeyWriter, czy HiWriter się go pisał.
2: KeyWriter.
5: Z tym, że on chyba się nie przyjął.
1: Wymowa to jest inna historia. W każdym razie...
5: Natomiast z zaletą QuerTexta było to...
1: Natomiast niestety... Sposób, w jaki tam generowało się polskie znaki, był tak dziwaczny, tak nienormalnie pomyślany, że on się nie przyjął.
0: Nie wpisywało się tego jako kody ASCII z klawiatury numerycznej,
1: nie,
0: z czymś
1: nie,
0: tam.
1: Robiło się tam jakieś Alt, a potem F1, albo coś w tym rodzaju, jakieś dziwne rzeczy. Coś specjalnego.
5: Słychać mnie?
1: Tak, słychać.
5: Jeszcze QuerTex miał jeszcze tą właśnie zaletę, miał bardzo rozbudowany moduł konwersji, że on potrafił współpracować. Mhm. To był pierwszy edytor, z którym go można było konwertować teksty na format RTF, na inne formaty takie, które były w tym czasie na rynku dostępne. I można było robić konwersję w obie strony.
1: Tak.
5: Także to był naprawdę...
1: Wymagało to takiej specjalnej komendy, ale można było na przykład
5: był taki program,
1: zrobić wsadowy, całe przekształcenie całego folderu, setek dokumentów naraz. I to się samo działo w tle. Bardzo fajne były te komendy.
3: No tak, bo tam był taki osobny programik, tak, który tym się zajmował po prostu. Mhm. W tym...
0: No właśnie Grzegorz tam podpowiadał.
5: To był program CQRT, tak, który tak. Z odpowiednimi parametrami można było zaprząc do tej pracy. Bo w tym czasie, w drugiej połowie lat 90. No, zaczęła powstawać Biblioteka Książek Tekstowych na Uniwersytecie i u nas na Konwiktorskiej. I tutaj był QR-tekst, który po prostu bardzo się nam przydał.
3: Znaczy ja powiem, że format QR-tekst jeszcze był o tyle ciekawy, bo to był bardzo prosty format tak naprawdę. Jak się otworzyło ten plik, to praktycznie to był taki plik tekstowy, gdzie wystarczyło wykasować ileś tam pierwszych linii z początku dokumentu i z końca i dokument praktycznie był do odczytania normalnie.
0: Tak. To nie jak
3: Word Perfecta na przykład, prawda? Że tam już był plik taki, gdzie miał kody sterujące, bardzo dużo wrzuconych właśnie w tekst. Tak więc no, ciężko to było odczytać, a w przypadku QR teksta naprawdę.
5: Ale na przykład
3: można było.
5: Ja jeszcze, jeżeli chodzi o QR teksta, dodam tylko jeszcze to, że ja tam korzystałem często z takich dodatkowych opcji, które nawet pod Windowsami nie najlepiej działają, a tam działały na przykład przypisy. Bardzo dobrze działały. I wielostopniowe indeksy można było na przykład bardzo fajnie robić spisy treści, tam stawiało się takie markery wielopoziomowe i można było robić. No to wykorzystywano w drukarni, także to było rzeczywiście jakoś tam dobrze, naprawdę dopracowane. No i readboard, który rzeczywiście, no, jak na owe czasy się sprawdzał. No.
1: Tak, tak.
2: No, dobrze, także, to dziękuję bardzo za ciekawe wspomnienia, za głos w dyskusji.
5: No, dziękuję.
2: I rzeczywiście QR-tekst to był taki przez dłuższy czas miał być i w sumie był to taki standard niemalże wśród niewidomych, standard jakoś tam promowany, no szczególnie właśnie przez Polski Związek Niewidomych. Początkowo ten QR-tekst, jak mówiliśmy, działał z tym rezem, potem zintegrowany był od razu udźwiękowienie z readboardem, ale też pojawił się właśnie moduł Syntech do SMP i Apollo i tym samym Kubusia, choć jak mówię, z Kubusiem on działał gorzej, dzięki któremu właśnie też QR-tekst mógł być używany z tymi syntezatorami QR-tekst, ale też drugi taki duży, ogólnodostępny, choć mniej popularny jeszcze od QR-tekstu program, mam na myśli Fulton Commander, czyli taki polski klon Norton Commandera, znanej dosowskiej nakładki. Czy ktoś coś więcej, ktoś mógłby powiedzieć, ktoś wie, jak w ogóle doszło, że ten Fulton Commander się pojawił i on też został udźwiękowiony? Wiemy coś, bo ja powiem szczerze, konkretów nie znam, jak to się stało, tak jak do tego doszło i w ogóle.
3: No ja wprawdzie mówiąc, kiedyś spotkałem pana Łukasza Foltyna, ale jakoś no, nie rozmawialiśmy na ten temat, jak to doszło do tego, że powstało do udźwiękowienia tego Fulton Commandera właśnie.
2: Mhm. Rozumiem. Używaliście w ogóle tego Fulton Commandera, czy już mieliście pliki parametrów do Nortona i nie było to na tyle kuszące, żeby używać?
0: Ja używałem Nortona i miałem nawet tego Fulton Commandera przez pewien krótki tam czas. No ale ponieważ Norton mi działał dobrze i jakoś nie było powodu tego zmieniać, to zostałem przy Nortonie. Natomiast no, ciekawostka to potem były próby przechodzenia na Windowsa, gdzie zamiast Windows Explorera używało się jakichś takich Nortono-podobnych, nie wiem, Total Commander się to nazywało, czy jakiś Windows Commander, czy
2: tak,
0: coś takiego.
2: Windows Commander.
3: Teraz też to są te takie menadżery.
2: To dzisiaj istnieje, tak.
0: Takie jakieś takie menadżery.
3: Także niektórzy nawet używają tego.
2: Czyli
3: znaczy, powiem tak, Fulton Commander, on od Nortona znacząco nie odbiegał tak naprawdę. Nawet nie za bardzo jestem w stanie powiedzieć, jakie były różnice. Natomiast tą zaletą dla osób, które pracowały na Rigboardzie, było to, że jednak był w pełni udźwiękowiony, prawda? Bo na przykład do Nortona no, trzeba było napisać konfigurację, przy czym no, nie było to takie proste, bo te okienka pojawiały się na środku ekranu i naprawdę trzeba było tymi markerami bardzo żonglować.
2: Tak, no to żeby były one się dwa osoby nie zmieniały, i taki kursor podobny, więc. Mhm. Niezależny jakby, więc to też to, żeby to śledzić spod taba i strzałek, że te podświetlenia, no to mogło nie być.
3: Podświetlenia też były najprostszą rzeczą, ale właśnie te okienka, które pojawiały się z różnymi takimi możliwościami do wyboru, tam na dole jeszcze pod każdym komunikatem były takie szereg przycisków, gdzie można było pominąć plik albo na przykład zastąpić w zależności od wersji tego Nortona, prawda? I to już trzeba było przy odpowiedniej konfiguracji, która musiała się przeładować,
0: tak.
3: Podświetlić, wybrać podświetlenia i tak dalej. Tak więc tutaj no, nie próbowałem swoich sił w pisaniu takich konfiguracji pod readboarda, natomiast pod Hala, no to w tym Nortonie już o takich wersjach, nie pamiętam chyba na którym on tam się skończył, piątka czy szóstka, ale te okienka już były coraz bardziej zaawansowane, takie graficzne, bo tam doszły jeszcze pewne pola wyboru, które można było zaznaczać. I żeby to wszystko udźwiękowić, trzeba było naprawdę się dużo na głowić, pooglądać ten ekran, co tam się zmienia, w którym miejscu te markery poustawiać, żeby to wszystko zadziałało po prostu.
2: Często przewijał się w naszych dyskusjach edytor WordPerfect i były osoby, które uważały, że lepiej nie wchodzić w jakiś niszowy, nie do końca popularny standard, jakim jest co prawda dobrze udźwiękowiony, ale jednak nie tak popularny QR-tekst. Stąd chęć pisania konfiguracji, nauki takiego właśnie WordPerfecta. Czy jakby ludzie, no to chyba jednak ten QR-tekst wtedy chyba zwyciężył, tak? Można powiedzieć, że chociaż no, pewnie osoby chyba bardziej zaawansowane. Ja w środowisku oczywiście.
3: Dla QR-teksta było znacznie trudniej napisać konfigurację niż dla WordPerfecta, bo WordPerfect miał taką zaletę, że tam się pojawiały albo komendy na dole w takiej linii, albo na całym ekranie, po prostu się normalnie wybierało cyframi te komendy.
0: Tak.
3: Natomiast w przypadku QR-teksta też były te okienka dialogowe, bo też był na tych takich wizualach trochę tych oparty język, ten no, edytor, gdzie wyświetlane były te okienka dialogowe takie po środku ekranu z różnymi też opcjami, które trzeba było wybierać. No, tak było, no dużo trudniejsze to było do napisania takiej konfiguracji właśnie.
2: Tak, ale bardziej mi chodziło o to, że większość niewidomych używała jednak QR-tekstu niż WordPerfecta właśnie.
0: Nie wiem.
2: Nie?
3: Nie wiem, Michał. Trudno mi powiedzieć, jak to tam.
0: Na pewno zdecydowanie więcej. Ale
1: na pewno dużo więcej osób niewidomych używało QR-teksta, ale WordPerfect cieszył się dużą popularnością i był dobrze dostępny. Ja bardzo go tam promowałem.
2: Tak, właśnie czytałem tam te artykuły i teraz myślę, że no jest to być może odpowiedni czas, żebyś troszeczkę opowiedział i żebyśmy porozmawiali o tamtym czasopiśmie, wokół którego się trochę spotkaliśmy, o tamtym biuletynie informacyjnym sprzed 20 lat, w którym pojawiały się artykuły o tym wszystkim i o wiele więcej o tym, o czym dziś mówimy.
3: Ja myślę, że jeszcze zanim przejdziemy do biuletynu, trzeba wspomnieć też o takim czasopiśmie Help, który był wydawany przez Altix, a który no niewątpliwie odegrał dużą rolę w takiej świadomości informatycznej społeczeństwa.
1: Bardzo długo.
3: Ja bynajmniej z tego Helpa się naprawdę dużo nauczyłem, prawdę mówiąc.
0: No ja też.
3: I on był to było takie rzeczywiście jedyne na owe czasy czasopismo bardzo ciekawe, gdzie się czytało ten numer od deski do deski.
2: Tak, bo ja zdaje się.
0: Ja zaczynałem lekturę od odpowieści pana Kondrackiego o jego podróżach, ale to inny temat.
2: Tak, bo to było
0: odpowieści takie, też się w Helpie ukazywały.
2: To było takie czasopismo. Ja je po latach, niestety właśnie dzisiaj szukałem, ale nie mam już tego w komputerze, po latach gdzieś tam chyba z listy Altix Help je czy skądś pobrałem, ale no było ono ciekawe, rzeczywiście takie inne, bo dużo było takich niekomputerowych tekstów, też takich przedruków z jakiejś prasy, takiej prasy chyba ogólnokomputerowej, ale też czy było dużo...
3: Mi się wydaje, że w Helpie to były same oryginalne artykuły raczej, oni nie przedrukowywali chyba.
2: To może, tak aha, się to wydaje, może źle pamiętam.
3: Pisali... Dużo własnych takich artykułów właśnie.
2: Szczególnie promujących, no ale to trudno się dziwić, żeby było inaczej, szczególnie promujących no, readboarda i to...
3: Nie, to nie można zarzucić Altixowi. Oni rzeczywiście tą technologię bardzo ładnie tak promowali, pisali o wszystkim. Fakt, że pisali o tych produktach, które sprzedawali, ale głównie oni sprzedawali praktycznie wszystko, bo nawet jeżeli czegoś sami nie sprowadzali, no to odkupywali od tych firm i tak sprzedawali, prawda? Ja pamiętam, że my na przykład no, nasze Apolla kupowaliśmy właśnie w Altixie jednak. Mhm.
0: Tak więc... Także to nie, oni pisali o wszystkim. Trzeba uczciwie powiedzieć, pisali. W zasadzie to było jedyne czasopismo wtedy, które traktowało o tych technologiach i szczerze powiedziawszy nie miało konkurencji.
3: Tak, tak, nic na tym nikt nie pisał właśnie rzeczywiście. No i bardzo dobrze było wydawane no, w tej wersji elektronicznej. No, ja to miałem no, ten komfort, że byłem w Warszawie, tak więc dostęp do niego był bardzo prosty. Nie wiem jak tam w innych rejonach Polski. Bo wtedy jeszcze internet.
0: Ja wtedy
3: nie
0: byłem
3: było,
0: w Warszawie, ale... także to ja go dostawałem jakoś tam na dyskietce, już nie wiem w jaki sposób i od kogo nie pamiętam. Ale to przecież nie było wtedy internetu jeszcze.
3: No nie, no właśnie o to chodzi. No tak
0: więc to się tam dostawało jakoś na dyskietkach od ludzi i coś to krążyło po prostu.
3: Bo to było pierwsze elektroniczne czasopismo w ogóle dla osób niewidomych, właśnie takie kompletne, prawda? Wydawane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, bo ono nawet chyba wydruku w Braille'u nie miało czasopismo z tego co...
1: No. Tak, nie miało.
2: Potem
1: nie
2: miało. Firma Harpo próbowała też zrobić chyba coś podobnego, ale coś im nie wyszło, bo zrobili taki, jak promowali Kubusia, to zrobili taki nagrany Kubusiem i trochę syntezatorem Apollo biletyn informacyjny firmy Harpo na kasecie magnetofonowej. No ale skończyło się chyba na dwóch kasetach. No ciekawy biletyn, bo tam było, oni wtedy z Audiodatą mocno współpracowali, tam było o jakimś takim zestawie lektorskim, że urządzenie brajlowskie, powiedzmy jakiś taki laptop i skaner w jednym, coś tam właśnie, no głównie Kubuś, Apollo, jakaś konferencja, gdzieś tam byli na jakiejś konferencji w Serbii, no ale jak mówię, skończyło się na dwóch, czyli albo jednym numerze i w zasadzie niestety nic więcej już się nie pojawiło. No ja na tego Helpa też nie załapałem się, bo to moje, nie moje czasy, dopiero gdzieś kilka temu z jakichś archiwaliów dotarłem do Helpa, ale też wspominam lekturę jako bardzo taką ciekawą i przyjemną. No i teraz możemy dojść, teraz dochodzimy do tego biletynu, który w 90, informacyjnego, który się pojawił w 96
0: wcześniej, roku. Mi się wydaje, że wcześniej, Michale, naprawdę wydaje mi się, że to się pojawiło jeszcze w 95.
3: Znaczy nie, to na pewno był coś 96. Michał ma rację.
2: Tak, bo pamiętam audycję w Radiu Wizji,
3: że po prostu wtedy Paweł Dubik został dyrektorem naczelnym właśnie tego ośrodka informacji i promocji postępu naukowo-technicznego. Tak.
0: No i razu wtedy to
3: on stworzył ten biletyn. Wcześniej to
0: no
3: ja nawet
0: może
3: wiem,
0: to był początek, może.
3: No bo ja pamiętam, że wtedy właśnie już rozpocząłem pracę właśnie na uniwersytecie, czyli chyba to był ten okres, tak na pewno raczej tak.
0: Możliwe, gdzieś... że to był początek roku 96.
3: Bo... jakoś tak, na pewno właśnie to.
2: I co to było za czasopismo? Jaki był jego profil, cykl, znaczy był to miesięcznik, ale co możemy więcej powiedzieć? No, o samym ośrodku i o czasopiśmie.
3: Znaczy o ośrodku to ja właściwie niewiele mogę powiedzieć, natomiast w kolegium redakcyjnym czasopisma byłem, zresztą Wojtek Maj też był.
0: Ja też byłem.
3: A ty też byłeś, tak? No właśnie.
0: No tak.
3: Nie kojarzyłem właśnie, no w końcu kto był. Paweł Dubik przez pierwsze jakieś tam parę miesięcy był tym właśnie redaktorem naczelnym, a potem była Jola Nowacka redaktorką naczelną tego czasopisma. Słucham?
0: Paweł Wdówik był dość długo. Ja pamiętam, że jak ja pamiętam w lutym 97 roku wyjeżdżałem na pół roku i wtedy właściwie moja współpraca z biuletynem można powiedzieć, że się zakończyła i wtedy gdy wyjeżdżałem to była kwestia, że Paweł już nie chciał być tym redaktorem naczelnym. No to... Także mi się wydaje, że przez do roku...
2: No to pasuje, no od czerwca, załóżmy, od 96 do tego lutego, no to powiedzmy, że rok.
3: Mniej więcej rok czasu, no właśnie tak jakoś tak był popłynął. No. Pamiętam, że się odbyło, parę spotkań się odbyło, znaczy było z Jolą właśnie Nowacką, natomiast no później to już chyba nikt tego nie redagował, dopóki właśnie nie przyjął tego pan Kotowski, tam nie wiem, kto tam potem.
0: Mnie proponowano, żebym to redagował, ale nie chciałem wrócić do Warszawy do pracy. Nawet był taki pomysł, ja to poważnie rozważałem. Pamiętam, wróciłem ze Stanów w sierpniu, przyjechałem do Warszawy, było takie jakieś spotkanie niewidomych, bo to się różne rzeczy działy w Związku Niewidomych. Jakieś burze takie, były pomysły przeróżne, przedziwne, co to z tym związkiem zrobić, bo się zaczynało dziać źle i że trzeba zrobić reformę i w ogóle trzeba wszystko pozmieniać. I pamiętam, przyjechałem na to spotkanie, no tak, jakieś tam rozmowy, potem mnie spotkał Paweł i zaproponował mi, żebym został tym redaktorem naczelnym, czyli czy nie chcę. Ja powiedziałem, że daję sobie tydzień do namysłu i że dam mu odpowiedź, jak się zorientuję w moich tak zwanych sprawach osobistych. No i jak się zorientowałem w moich tak zwanych sprawach osobistych i stwierdziłem, że to no niestety, ale nie wchodzi w grę, no to pamiętam, że odmówiłem i no i już wtedy jakby wypadłem z jednej strony z obiegu, bo ja się zająłem innymi swoimi sprawami, no a czasopismo poszło gdzie indziej, było to już potem pismo od pana Kotowskiego, tak to wyglądało.
3: Natomiast no na początku to, co tworzyliśmy, no to ono miało charakter taki właśnie technologiczny i społeczny, że tak bym powiedział, bo były artykuły na różne tematy, nie tylko technologiczne, ale też właśnie społeczne, badaliśmy kwestie dostępności banków na przykład.
0: Tak więc... No ja pamiętam, na przykład pisałem tekst o osobach niepełnosprawnych w teatrze. Pojechałem, pamiętam, na takie spotkania. Zresztą fajny tekst mi wyszedł, nie chwaląc się, zupełnie nie mający nic wspólnego z technologią, ale pokazujący, bo to wtedy było nowe, że osoby niepełnosprawne chcą jakby wchodzić w społeczeństwo. Prawda? Ten czysto po polsku mówiąc mainstreaming się wtedy zaczynał w Polsce. Zresztą technologia wtedy, ja to Michałowi już mówiłem, to nie były przecież tylko komputery, bo technologia to były przecież pojawiające się, i myśmy chyba nawet o tym pisali, o jakichś tam wykrywaczach kolorów chyba ktoś pisał.
3: Być może o testerze kolorów, tak.
0: Znaczy testerach kolorów, przepraszam. Nie wiem, czy w końcu o białych laskach się ukazał artykuł wtedy, czy nie, ale przecież ja tą amerykańską białą laskę to wtedy właśnie, no nie wiem już jak ja ją tam kupiłem, w każdym razie wiem, że Wojtek mnie do tej laski przekonał, nawrócił mnie na amerykańską białą laskę, wtedy to była absolutna nowość, nikt takich lasek w Polsce nie używał. I to jakby, no także te technologie to się wiązało z w ogóle no całym zmianą sposobu myślenia o tym, co to znaczy funkcjonować jako osoba niewidoma.
2: Tak, tam też właśnie takie artykuły społeczne, no te banki, ale też były artykuły o promujące edukację i pracę na otwartym rynku, bo tak. Był artykuł w pierwszym numerze był wywiad z Ireneuszem Białkiem na temat pracy w radiu w Krakowie, tak. Potem były jakieś wywiady czy artykuł na temat niewidomych bądź słabowidzących fizjoterapeutów, którzy studiowali na AWF-ie we Wrocławiu. Coś takiego pamiętam. Czyli, że nie tylko masaż, w sensie to studium masażu, ale coś więcej, takie normalne, wyższe studia. Czy to w ogóle możliwe? Tak, tak, jeśli to jak, z jakimi zastrzeżeniami i tak dalej.
0: Ja napisałem na przykład tekst o dziewczynie, która pracowała w Domu Kultury jako nauczycielka na otwartym rynku pracy, jako nauczycielka dla dzieci. Taki reportaż, w końcu nie wiem, czy on się ukazał, czy nie, ale wiem, że złożyłem w redakcji taki tekst o dziewczynie właśnie, która no jako śpiewaczka podjęła pracę, pracowała niewidoma w teatrze występując, no i potem, a potem pracowała właśnie jako nauczycielka śpiewu, muzykoterapeutka, ale nie w jakimś tam zamkniętym tym, tylko po prostu, no tak jak mówię, po prostu w zwykłym domu domu kultury z normalnie widzącymi czy tam pełnosprawnymi dziećmi, przygotowując jakieś tam przedstawienia, robiąc no, normalną pracę tego rodzaju. Pamiętam, że taki tekst też mi się zdarzył.
1: Tak też na był, pewno a... na tym... Przepraszam.
2: Nie, proszę, proszę.
1: Na pewno na tym etapie początkowym biuletyn informacyjny był biuletynem informatycznym w znacznej mierze. Rzeczywiście artykuły takie, które można by nazwać publicystyką społeczną, pojawiały się, ale one także były jakoś tam w kontekście technologii dostępu lokowane, jak właśnie dostępność banków, to też chodziło o to, w jaki sposób one są dostępne. Ważny temat, że tak powiem, tak ogólnie, ze względu na możliwość zajmowania się własnymi pieniędzmi.
0: A wtedy się pojawiły pierwsze bankomaty, Wojtku, nie? To chyba wtedy.
1: Tak. Natomiast właśnie były to, raczej tematy były wybierane właśnie tak, żeby one w jakimś sensie miały związek z dostępem do informacji, w pewnym sensie, żeby były dotyczyły informatyki w jakimś tam bardzo szeroko pojętym sensie. Później, jak już Staszek Kotowski został szefem biuletynu, to on z dnia na dzień zmienił.
2: Proporcje się odwróciły. Tam cały czas były komputery też dostępne. To trzeba powiedzieć gwoli sprawiedliwości do 2004. Ale te komputery to gdzieś tam była połowa albo 1/4 właśnie, a większość to były gdzieś tam kwestie społeczno, choć też z zabarwieniem technologicznym. O, tam były dużo takich właśnie, też pamiętam właśnie te artykuły o screenreaderach, o których mówiliśmy, były artykuły, to właśnie dokładnie pamiętam ten artykuł o Recognicie 3.0, o tej nowej wersji Reader, takiej specjalnej dla niewidomych. Dzięki właśnie temu artykułowi potem udało mi się jakoś tam i dzięki dofinansowaniu kupić ten program. I właśnie się przekonałem, że warto, bo to jednak kosztowało dużo, do 1800 zł wtedy było. Tak. Były artykuły, był właśnie cały cykl Wojtka o WordPerfekcie, przybliżający pracę osoby niewidomej z WordPerfektem. Był jakiś artykuł Roberta Hedzyga z targów telekomunikacyjnych, takie sprawozdanie, powiedzmy, korespondencja z targów jakichś takich telekomunikacyjnych, telefonicznych. W Bydgoszczy były dwa teksty o jakichś centralach telefonicznych i o jakimś Panasoniku, jakimś takim telefonie z, powiedzmy, elementami udźwiękowienia czy jakiejś informacji, z większą ilością informacji głosowych niż w innych modelach, o, w ten sposób. No i też takie artykuły, do których ja to potem czytałem trochę z opóźnieniem, bo w 98 roku biblioteka mi wszystkie dyskietki, wszystkie biuletyny przysłała. Pamiętam, całe wakacje się doczekać nie mogłem. No to była dla mnie, bo no internetu wtedy jeszcze nie miałem, tak, nie był powszechny. To była dla mnie bardzo wówczas ważna, taka radosna i inspirująca lektura. Też gdzieś tam cykl Sylwka o, a to już pod koniec biuletynu, o sprzęcie audio, taki o różnych tam, było co miesiąc o czymś innym, były wzmacniacze.
3: Mieliśmy zrobić taki cykl, ale biuletyn się zakończył, tak więc tylko odwiedziłem sklep Philipsa i na tym się skończyło.
2: Tak, ale w sumie ukazało się.
1: Fajnie było.
2: Tak, ale...
3: No oczywiście.
1: Tak.
2: Bo chwila
0: ja chyba miałem pamiętam dyżurny jeden artykuł o krótkofalarstwie popełniłem chyba.
3: Tak, to na pewno musiał być taki artykuł. Ja najpiękniejszy artykuł, jaki był, to o zainteresowaniach mojego kolegi Norberta Ryszczuka na temat robaków.
1: O świerszczach, tak.
0: O świerszczach był artykuł, to ja nie
2: tak. Mam... Było, tak. Rzeczywiście. Nie mam w komputerze, ale było, tak.
0: Oczywiście coś. Może
3: i to był rzeczywiście artykuł odbiegający tak od standardów tego, co tam się pisało w biuletynie, natomiast no pokazujący, jakimi to zainteresowaniami mogą się osoby niewidome, jakie zainteresowania mogą mieć osoby niewidome.
2: I też pamiętam w pierwszym numerze taki prowokacyjny artykuł, bo to wtedy chyba w Warszawie się Polski Związek Niewidomych chciał, czy chyba stworzył jakąś taką wypożyczalnię sprzętu komputerowego dla niewidomych. Nie wiem do końca na jakiej to zasadzie.
3: I taki był artykuł. W tym roku była.
2: Tak. I taki był artykuł chyba Pawła Wdówika pod takim prowokacyjnym tytułem: Czy związek ci da? znak zapytania. Coś to właśnie tam był opis tych procedur, czy tego sprzętu, który się w tej powłóczalni właśnie znalazł, czy miał znaleźć. O.
1: A jeśli chodzi o World Perfecta, to ja zupełnie już nie pamiętam, jak się go używało. Pamiętam tylko jedną rzecz, której do dziś żaden znany mi edytor, na pewno Word, w każdym razie, z którą sobie nie poradził. Mianowicie Word Perfect był jedynym edytorem znanym mi, który potrafił wyrównywać tekst w jednym wierszu na różne sposoby, że można było zrobić tak, że część wiersza lewa była wyrównywana do lewej, a część prawa wyrównywana do prawej, i można było na przykład tylko datę, tylko tę część zaznaczoną wyrównywać
0: sobie
1: do prawej.
0: Tak, było. Pamiętam.
3: No tak, bo on tam wstawiał między tekst po prostu kody sterujące i to było, natomiast no, w przypadku Worda to rzeczywiście nie da się tego zrobić, trzeba tabulatorem to wyrównywać.
1: Tak jest.
0: Tak, i to no.
1: Ale można zrobić prawostronny tabulator i to też, ale to są osobne historie.
2: A jaki był odzew czytelników? Dostawaliście jakąś korespondencję do redakcji albo na konta prywatne? Jak to?
0: Po pierwsze, nie było wtedy maila praktycznie.
2: No, niektórzy podawali.
3: Mail był, tylko oczywiście rzadko rozpowszechniony.
0: Ale mało kto posiadał tego maila. Ja sobie pamiętam,
1: wiecie co, reakcje...
0: Później, w 97 roku dopiero, nie?
1: Wiecie co, reakcje były, ja muszę powiedzieć, nawet czasami dosyć zabawne, ponieważ taka moja tendencja do robienia sobie żartów ze wszystkiego zemściła się na mnie. Tytuł tego mojego cyklu o World Perfectie brzmiał WP, czyli World Perfect, czyli świat doskonały.
0: Tak.
1: I oczywiście zostałem skarcony przez człowieka, którego bardzo szanuję i który bardzo zawsze dla mnie jest wzorem do naśladowania. Nie będę wymieniał nazwiska. On dobrze wie, jeżeli słucha. I on mnie skarcił, że ja nie umiem pisać słowa Word.
0: O Boże.
1: Rzeczywiście dopiero jak mu genezę tego pomysłu zdradziłem, to się zaczął śmiać. Powiedział, że w ogóle się nie zorientował, że to jest taki żart z czytelnikiem. No ale rzeczywiście to był świat doskonały, jeśli chodzi o edycję tekstu. Był bardzo, bardzo dobrze rozwinięty World Perfect. Był to World Perfect.
0: Oj, zdecydowanie był. Zdecydowanie.
2: No, szkoda, że tego biletynu nie ma w archiwach biblioteki, przynajmniej tych internetowych archiwach biblioteki dla niewidomych są numery, ale od właśnie października 97 już, czyli od tego okresu, który nas mniej dzisiaj interesuje, a tego powiedzmy pierwszego biletynu niestety nie ma.
0: Trzeba by zobaczyć w dziale książek brajlowskich, czy oni tam nie mają w archiwum.
2: Bo on był w Brajlu.
3: Chyba też w Brajlu właśnie wychodził, prawda?
0: On wychodził w Brajlu na pewno. No, więc jeżeli gdzieś jest, to w brajlowskiej bibliotece na Konwiktorskiej brajlowskie egzemplarze mogą być, bo być może oni mają jako archiwalium.
1: I być może można by go zredigitalizować jakimś OBR-em. Historyczną wartość była dzisiaj.
0: Tak,
2: Z kolei wersja elektroniczna była, pamiętam jak ja to dostałem na dyskietkach, to była rozprowadzana dziwnie, bo to było w takiej jakiejś aplikacji komputerowej, nie wiem, tak jakby to było skompilowane, że każdy numer to był tam jakiś biuletyn, coś tam, .exe, uruchamiało się plik i mi się to dziwnie czytało. To był jakiś taki, przypuszczam, po prostu format czasopisma. Ja to musiałem
3: Był takie specjalne oprogramowanie w tej chwili. Nie pamiętam jak ono się nazywało, ale to było oprogramowanie, dzięki któremu można było stworzyć taką wersję elektroniczną książki.
2: Tak, tylko że mi to momencie, niestety...
3: Ono było o tyle dobre, że po pierwsze tak, no dostawałeś wprawdzie kod binarny, bo to był kod binarny. Jakby się to skompilowało, to był kod binarny i typowy exe z tego powstawał, prawda? Ale jak się uruchamiało na ekranie, to widziałeś spis treści, po którym się mogłeś poruszać. Tak. Otwarcie spisu treści konkretnego artykułu pokazywało ci treść tego artykułu. Poza tym no, mogłeś przeszukiwać ten dokument.
0: Ale mi się wydaje, że helpy też tak były wydawane.
3: Nie, helpy tak nie były wydawane.
0: A może to co jako
3: natomiast HTML? Jeszcze no,
0: ja pamiętam je jako też wydawana, treści.
3: Którą my dystrybuowaliśmy u siebie, to był tak zwany komputer i biuro. To był dodatek do Gazety Wyborczej. I on był rzeczywiście przez nas też tak kompilowany.
2: Ja wiem, że w tej aplikacji...
3: Wszystkie czasopisma były przez nas tak kompilowane właściwie, które udostępnialiśmy.
2: Ja wiem, że w tej aplikacji o tyle było mi trudno czytać, może czegoś nie umiałem, bo to wtedy jeszcze czasy DOS-a i HAL-a, że każdy artykuł musiałem czytać jakby w trybie czytania albo okno zero, cały ekran, potem page down i znowu cały ekran. Na zasadzie
3: no tak, bo tam nie było tam po prostu kursora, bo to był tylko właściwie taka przeglądarka, czyli mogłeś sobie tak ustawić, no w HAL-u to nie było problem, żeby po prostu po zmianie tekstu następowało odczytywanie dalszej części tego artykułu.
2: Ja się do dzisiaj nie wiem, w jaki ja sposób, no bo przecież ja to musiałem kiedyś, bo większość z tych artykułów, no może nie większość, ale jakąś połowę tych artykułów z biuletynu mam w komputerze i ostatnio właśnie tamte artykuły czytałem i się cały czas zastanawiam, jakim cudem ja je przetransportowałem jakoś potem do plików tekstowych w końcu, no bo mam je w komputerze w plikach zwykłych TXT, więc to już tam ileś lat temu zrobiłem, jak z DOS-a odchodziłem do Windowsa, czyli gdzieś tak 2000, nie wiem, trzeci, czwarty rok, ale nie wiem, jak to w końcu mi się udało.
1: Ciekawe.
2: Czy dostałem od kogoś źródła oryginalne, ale wątpię, bo no nie znałem tak nikogo, więc nie wiem, ale no cieszę się, że to zrobiłem, bo to no, zostało coś.
3: Tam było takie menu też na górze, ja nie wiem, czy nie była tam jakiejś funkcji eksportu do pliku tekstowego, no musiałbym to zobaczyć, bo to właśnie ciekawe.
0: Dawne czasy przecież. No.
2: Tak, no i też formy kontaktu, to właśnie w artykułach Wojtka pamiętam dokładnie te możliwe formy kontaktu, że jeżeli ktoś ma, no to adres mailowy, można było przysłać list w Braille'u na adres redakcji albo podany adres domowy na dyskietce w formie pliku, nie pliku tekstowego, tylko pliku ASCII, czyli to tak, no taki plik TXT, przepraszam.
3: No ASCII to jest plik tekstowy, tylko tak, tyle, tak, że ma inne rozszerzenie. Nie, tak naprawdę.
2: Ja się tak śmieję trochę, to taki żarcik w sensie, że pliku ASCII, czyli pliku czytanego przez wszystkie edytory, a nie pliku QRT na przykład, no, też teoretycznie możliwego do otwarcia, ale tak trochę żartuję. I również w formie, można było przysłać list w formie czytelnego tekstu drukowanego, najlepiej napisanego na maszynie. Tak, żeby można było go samemu przeczytać.
0: Można było przysłać na kasecie, nagrane.
2: Ach, właśnie, na kasecie tak. Jeszcze można było, tak. Także no, ciekawe czasy i na pewno dla osób, które wchodziły wówczas albo już coś wiedziały więcej o technologii, albo w technologię wchodziły i chciały się czegoś więcej dowiedzieć, myślę, że bardzo, bardzo dobre, ciekawe, inspirujące czasopismo, także no, nie było wcześniej jakoś tak okazji, wtedy się nie zdecydowałem napisać listu, także teraz jako osoba kiedyś czytająca, no, gratuluję i dziękuję za tamte teksty, bo duże wrażenie na mnie one wtedy jakoś tak wywarły i na pewno przyczyniły się do tego, że jakoś tam się, no też poniekąd, nie poniekąd, ale też jakoś tam blogowo, dziennikarsko, tyfloinformatyką czy jakąś tam informatyką zająłem.
1: No to dziękujemy za takiego zainteresowanego, no w pewnym sensie ucznia.
0: Tak.
2: Ale tam
1: przerósł czas... mistrzów.
2: No. Tamte czasy to nie tylko jednak biuletyn, to również początki internetu. Jak w ogóle wówczas było z internetem? No, część z was, jako że w Warszawie, jako że w Cninie, no to o takich ośrodkach wówczas internety były. To pytanie pewnie do Sylwka. Opowiedz coś może więcej o samym Cninie i o internecie.
3: Ja to mogę tylko powiedzieć o tym, jak u nas wyglądał internet na uczelni, w tym naszym centrum informatycznym właśnie dla osób niewidomych. Natomiast no, nie miałem tej możliwości, żeby korzystać z internetu przez telefon i przez Netamer akurat, no bo tam, gdzie mieszkałem, nie było łącza telefonicznego. Tak więc No, my to mieliśmy po prostu swoją wewnętrzną sieć, postawiony serwer i dzięki temu mogliśmy odbierać pocztę, bo to wszystko działało na naszym serwerze. Natomiast najgorszy problem to był z dostępem do stron internetowych, no bo tutaj rzeczywiście do czasów pojawienia się Netamera to nie było takiej możliwości, żeby stronę www tekstowym jakimś programem przeglądać. Nawet Netamer tego nie umożliwiał z naszych komputerów, z tego względu, że on działał po innym protokole transmisji po prostu, czyli trzeba było się gdzieś tam połączyć z jakimś serwerem i tak dalej. Natomiast u nas to wszystko działało inaczej, więc jak ja objąłem, znaczy rozpocząłem pracę na uniwersytecie, to dostęp do www zrealizowałem w ten sposób, że telnetowaliśmy się na konto Unixowe. I tam to było takie jedno konto stworzone dla całego centrum. Mogło tam się zatelnetować kilka osób jednocześnie. I tam na tym koncie uruchamialiśmy po prostu Linksa. Links to był taki program tekstowy właśnie, ale działający pod Linuxem. Dzięki któremu można sobie otwierać strony internetowe. I to był rzeczywiście taki dobry dostęp wtedy właśnie do tych stron internetowych z naszego centrum. Czyli tak mniej więcej w 96 roku już ten dostęp do tych stron mieliśmy właśnie przy pomocy tego Linksa. Potem się pojawił DOS Links, taki program, no ale on jednak jakoś nie działał tak jak Links, czyli wszyscy woleli korzystać z tego Linksa i wszyscy, którzy przychodzili na uniwersytet właśnie z tego Linksa korzystali, telnetując się na te strony właśnie, znaczy na to konto Linuxowe i tam po prostu go uruchamiając. No, natomiast
0: poczty używało się Pine'a.
3: Znaczy, no my używaliśmy do poczty, bo pocztę już mieliśmy lokalnie, bo mieliśmy swój serwer taki postawiony lokalnie, tak więc my P-maila taki był chyba program, chyba tak się, no tak, P-mail. Nie, Pegasus Mail, Pegasus Mail, tak, taki program. No i oczywiście FTP, no to już też lokalnie można było po tym chodzić, bo nasz serwer miał wyjścia, to było wszystko tekstowo działało. No i Gopher, czyli Gopher wygląda mniej więcej tak, że się uruchamiało program, łączyło się z jakimś serwerem goferowym i to chodziło się mniej więcej tak jak po strukturze plików i folderów, czyli po prostu najpierw się widziało strukturę folderów na ekranie, strzałkami się potem poruszało, potem dawaliśmy Enter, otwierał się nam konkretny folder i w nim mogliśmy widzieć jakieś pliki, które tam były. Gopher miał tą zaletę, że potrafił też wyświetlać pliki tekstowe od razu na ekranie, tak jak przeglądarka na przykład w Nortonie, prawda?
0: Można było to po prostu czytać.
3: Tak, można było czytać, można było sobie pobrać na dysk, czyli ten Gopher to no coś mniej więcej takiego jak www, bo nie trzeba było znać żadnych poleceń, żeby móc przeglądać te dokumenty, natomiast nie było też linkowania między tymi dokumentami, czyli jeżeli się
0: weszło na jeden serwer... No ale istniała bardzo fajna rzecz, mianowicie linkowania między dokumentami wprawdzie nie było, ale było po pierwsze linkowanie między serwerami, to znaczy mogło być tak, że w menu na stronie głównej jednego gofera był taki odnośnik do innego, który go otwierał.
3: Aha, no tak.
0: Można było sobie wędrować po nich w ten sposób, a co więcej, klient goferowy miał tę zaletę, że potrafił tworzyć tak zwane zakładki w postaci ciągu cyfr, tak jakby.
3: Tak, czyli można.
0: I
3: tak
0: potem jak się to wprowadziło tak jakby z jakiejś takiej, nie wiem, czy linii poleceń, czy czegoś, tam było jakieś takie otwórz coś tam, otwórz dokument czy coś, się mu wprowadzało taką zakładkę i on od razu skakał do tego miejsca, gdzie tam chcieliśmy być, powiedzmy.
3: Ale to był system.
0: Przez tę ilość poziomów przechodzi.
3: System nawigacji, znaczy po tej stronie, że każdy element był numerowany i można po prostu mu wpisać numer elementu, do którego chcemy przeskoczyć, i on od razu go otwierał, ten element. Nie trzeba było strzałkami chodzić, bo wczytywanie strony nawet na naszym serwerze trwało dosyć długo jednak.
4: Tymczasem mamy kolejny telefon, więc proponuję odbierzmy. Halo?
6: Dobry wieczór, Grzegorz Kukiełka znowu dzwoni. Może troszkę chyba minąłem się z tematem. Zajrzałem do komputera. Najstarszy biuletyn, jaki mam, to jest z 96 roku. Jeszcze pakowany ARJ-em i mam tą wersję EXE. Niestety nie mogę już z nim odtworzyć. Jeżeli ktoś chce się pobawić, to mogę podesłać, żeby wyłuskać ten tekst, który tam jest. Bo niestety mam komunikat, że pod Windowsem już nie mogę tego otworzyć.
3: No nie, to na pewno się nie otworzy.
2: Dobrze, to ja się potem może skontaktuję i spróbuję. No ja też pewnie nie będę umiał, ale może coś wymyślimy.
6: Natomiast mogę udostępnić po prostu te najstarsze, które mam. To jest ze stycznia 96 roku.
2: Aha, już. To dziękuję. To chętnie gdzieś tam zobaczymy.
6: Także w razie czego proszę, tutaj mogę udostępnić.
2: Dobrze, to dziękuję bardzo za wiadomość i
6: to na razie dziękuję.
2: Na razie.
3: Natomiast ja myślę, że zanim jeszcze będziemy kontynuować dalej kwestię internetu, to powinniśmy wspomnieć o jednej rzeczy, która też w jakiś sposób pozwoliła osobom niewidomym na dostęp do informacji, czyli telegazeta właśnie. Ja pamiętam, że u nas, zanim jeszcze wszyscy pracowali na internecie, to stał jeden komputer w centrum, gdzie była właśnie odbiornik telewizyjny i na nim zamontowany program do telegazety i właśnie i to dało ludziom rzeczywiście dostęp do informacji, do notowań giełdowych i tak dalej, tak więc no, myślę, że jest to taki ważny krok w tym
0: czasie. No to był pierwszy taki w ogóle pierwszy element wszystkiego, kiedy no pamiętam, jak my bardzo się cieszyliśmy z tego, że będzie można skorzystać z telegazety, bo przecież

0: Ten komputer to miał właśnie.
1: No, nie, no i potem przecież jak się już, a jak się już internet pojawił, to przecież pamiętam pierwsze gazety, które były na serwerze, jak pojechałem do Stanów i chciałem sobie coś po polsku poczytać. Pamiętam, do Cninu się logowałem i ściągałem gazetę wyborczą.
0: No tak.
1: Jejku, jaka to była radocha, że można gazetę po polsku poczytać w tej Ameryce. Jak tego brakowało, jak tam wszystko było po angielsku, a tu można sobie było polską gazetę przeczytać. No po prostu człowiek, to było jedyne i niesamowite przeżycie, jedyne w swoim rodzaju. No i następnym takim przeżyciem to było oczywiście początek pracy z Windowsem, bo tam mogliśmy, nie,
2: Tak, ale to o Windowsie za chwileczkę
3: trzeba
2: porozmawiamy.
3: jakby się
0: Powiedzieć,
3: też.
0: że na początku to właściwie były takie zwane BBS-y, czyli takie po
1: Właśnie,
0: prostu
1: właśnie.
0: komputery
1: A
0: stały
1: tak.
0: sobie gdzieś, które miały swoje numery telefoniczne, do nich się dzwoniło i uzyskiwało się z nich różne informacje. Między innymi właśnie na uniwersytecie był taki BBS, do którego można było zadzwonić, sobie pobrać właśnie gazetę wyborczą na przykład, albo inne czasopismo, które tam.
4: Można
1: No
4: było. I
0: było, było.
4: właśnie też pobierałem z różnych BBS-ów, a potem pobierali ode mnie.
0: No tak.
2: A wtedy już istniał ten serwer taki FTP
4: Kasę.
2: i biblioteka właśnie.
0: Nie, to był późniejszy czas. Natomiast na początku był taki komputer przeznaczony tylko i wyłącznie do takiego właśnie BBS-u. Tam był taki program AVLAN na nim zainstalowany i do tego AVLANa się po prostu
4: Tak.
0: dzwoniło. Każdy miał swój tam login i hasło. I jak się poprzez niego zalogowało do serwera, to się wtedy miało dostęp do tych katalogów, w którym te czasopisma się znajdowały.
2: A potem już po tych kontach terminalowych, te końcówki, powiedzmy przed Windowsem 97 rok, internet, to właśnie był głównie ten Netstammer, który był takim kombajnem, tak? Bo to była i
1: No, albo
2: przeglądarka.
1: konta szelowe.
2: No tak, tylko że te konta shellowe już potem tak coraz trudniej było, że
0: Tak,
2: jednak gdzieś
0: już.
2: tam no,
0: Już dla
2: trzeba było.
0: takiego normalnego rzeczywiście człowieka to były właśnie takie konta po tym protokole PPP i to właśnie tutaj ten Netammer to obsługiwał, tak więc.
2: I on miał jakąś dziwną obsługę, taką niewdzięczną
1: Nie,
2: podobno
1: on miał
2: jakąś.
1: bardzo wdzięczną
0: No tego to
1: obsługę.
0: ja nie wiem, niech ktoś się wypowie, kto
1: Ja
0: pracował właśnie.
1: korzystałem z Netamera przez co najmniej no, ze 2, może 3 lata, bo potem już przeszedłem na Windowsa. Natomiast no, on miał, po pierwsze, bardzo dobrze obsługiwał pocztę, bo automatycznie wdzwaniał, pobierał skrzynkę pocztową i się automatycznie po pobraniu rozłączał.
4: Co było
1: Potem
4: wtedy
1: można.
4: ważne finansowo.
0: No
1: Co było
0: tak.
1: wtedy finansowo bardzo ważne, dlatego że przecież rozliczano nas z każdej niemal, nie wiem, minuty to na pewno, jeśli nie sekundy tego internetu. Potem można było te korespondencje przeczytać, prawda, odpisać, jeśli się uważało. Potem się robiło połączenie, on synchronizował całą pocztę w jednym kawałku. Do widzenia. To samo zresztą robił z grupami dyskusyjnymi, z tak zwanym Usenetem, którego się używało wtedy. Ja pamiętam, miałem jakiś obłędny pomysł, że się zainteresuje UFO i tam jakimiś innymi rzeczami. Czytałem amerykańskie fora dyskusyjne o wizytach obcych na Ziemi, na tym ucząc się intensywnie języka zresztą. No, po jakimś czasie mi się znudziło, ale to jest osobny temat zupełnie. W każdym razie Netamer to obsługiwał doskonale. Obsługiwał bardzo przyzwoicie FTP-a. Co on jeszcze umiał? Oprócz poczty, Usenetu i FTP-a, to on niewiele rzeczy obsługiwał. Obsługiwał teoretycznie WWW, ale obsługiwał to niezbyt dobrze. Szczerze powiedziawszy, próbował to obsługiwać trochę tak jak Lynx, ale to tak wychodziło sobie. Przyzwoicie obsługiwał Telneta. Można się było telnetować właśnie przy pomocy tego, za pomocą tego programu można było sobie sesję Telnetu otworzyć i ta sesja była dobrze udźwiękowiona. I to działało. Czy coś jeszcze? No, teoretycznie miało to jeszcze odtwarzacz strumieni audio, ale ta funkcja u mnie nigdy nie zadziałała.

0: Ej, no to wtedy, chyba wszystko.
1: Wtedy chyba te
2: co ja proponuję, żebyśmy zanim przejdziemy dalej, to odebrali telefon, bo mamy telefon. Halo?
3: Dobry wieczór, to znowu ja, Grzegorz Kukiełka. Nie wiem, czy tam zaznaczono tam taką rzecz, bo tak w międzyczasie miałem przerwy w słuchaniu. Zarówno Nettamer, jak i Avlan no już dobrze chodziły z SCR-em. Natomiast już Readboard nie najlepiej sobie z tym radził. W każdym razie ja miałem takie doświadczenia, że już w tym czasie, w drugiej połowie 97 roku i 8, kiedy już miałem, pojawił się SCR, on wtedy już pozwalał na korzystanie z tego programu.
4: No to gdzieś tam to warto wiedzieć. Czyli to potwierdza niejako to, co mówił Damian, że SCR był tym screenreaderem najbardziej, no przez to być może się później tak, pojawił, że on był najbardziej rozwinięty.
3: Najmniej obciążał.
4: I też najmniej obciążał system.
1: No tak, to na pewno.
3: Tak, najmniej obciążał system. I tutaj, no tutaj niedługo lista dyskusyjna Tyflos będzie miała 20 urodziny chyba można powiedzieć.
4: O to też będę chcę zapytać właśnie.
3: Kiedy pamiętasz, kiedy się pojawiła, bo
1: nie pamiętam,
3: ja pamiętam,
1: ale myślę, że już te 20 urodziny
3: już czytałem na Nettamerze w 90-tych latach SCR-em. Już
1: ja myślę, że 20 urodziny Tyflosa minęły, bo to było jeszcze za czasów moich studiów, czyli to musiał być jakiś 95 albo i 4 rok nawet tak naprawdę.
4: A ja może coś powiemy o tym Tyflosie. Jakie były początki tego, znaczy początki? Co się działo wówczas na Tyflosie? Nie wiem, czy pytanie pewnie głównie do Sylwka, a może też do Grzegorza, który z nami jeszcze być może jesteś, jeżeli jeszcze przy telefonie jesteś.
2: No już
4: co, co wtedy się działo na Tyflosie? Jaki był wtedy Tyflos?
1: Mniej więcej charakter dyskusji był podobny jak teraz, tylko że było dużo mniej osób. Tam maksymalnie to było 20 osób, jakieś, no tak, no, można było rzeczywiście dużej mniej osób niż później.
4: A jakieś główne, nie wiem, z tamtego czasu, powiedzmy, problemy takie technologiczne niewidomych, tak jak powiedzmy później były te dyskusje takie burzliwe typu JAWS, Window Eyes, nie wiem, Tox, Mobile Speak albo tam przechodzić na XP-ka czy zostać na Windowsie 98. Tam wówczas główny problem, no to, bo to też barierą pewnie był ten internet, że to jeszcze...
1: Dostęp do internetu.
4: Dostęp w ogóle do internetu, żeby mieć, więc to głównie albo pewnie osoby z jakiegoś środowiska, no, gdzieś pracujące na uczelniach, w jakimś centrum komputerowym, no w czymś podobnym raczej. Na początku. I coś pamiętasz więcej? Jakieś co tam było jeszcze?
1: Prawdę mówiąc, na początku no trudno, nie pamiętam nic takiego konkretnego. Jak znajdę gdzieś jakieś archiwum, to coś podrzucę.
4: No, chętnie poczytam. Ja kiedyś, ale to nie, to były później.
1: Ale chyba archiwum nie będzie, bo pamiętam, że serwer nam kiedyś padł.
4: Tak, ja kiedyś o to pytałem i chyba...
1: Rzeczy zostało zniszczonych niestety, bo nie było żadnych kopii, tak więc archiwum...
4: I z 99, ja kiedyś myślałem, że początki to był 99, a ty mi wtedy opisałeś, że nie, że to właśnie wcześniej była też lista, ale archiwum przepadło niestety. Tak. Szkoda, bo to też mogłoby być bardzo...
1: Niestety, wtedy były takie czasy, że mało kto jeszcze myślał o kopiach bezpieczeństwa, tak zresztą dyski były drogie, tak. No fakt, że to dużo też miejsca nie zajmowało, no ale...
4: No ale wtedy dużo mniej miejsca było, takie dyskietki, tak, ale a nawet jak były, to gdzieś tam...
1: Przede wszystkim dyski były drogie i wszystko, a jeszcze niestety no, serwery robiły coś takiego, że one montowały tak zwane woluminy, czyli te dane były porozrzucane po kilku dyskach, to nie było tak, że on leżał na jednym dysku, ta informacja się znajdowała, czyli jak padł jakiś dysk, no to w tym momencie rzeczywiście utrata była kompletna tych danych, ciężko było to odzyskać już potem. Mhm.
4: Zapytam pokrótce jeszcze o takie rzeczy jak monitory brajlowskie. Czy wtedy w ogóle ktoś się tym interesował, czy gdzieś one były używane, czy raczej to było tak drogie, że nikt o używaniu komputerowego brajla w trybie tekstowym w DOSie nie myślał?
1: Znaczy no były, na pewno u nas stały jeden monitor tam na uniwersytecie, tylko nie wiem czy go kupiliśmy. Jeden kupiliśmy Alwę, natomiast mieliśmy jeszcze taki monitor pod DOSa, który był piezoelektryczny, znaczy nie był, był magnetyczny, o. Na czym to polegało? Po prostu w normalnych monitorach brajlowskich linijkach w tej chwili są piezoelektryki, czyli ten proces wysuwania tego punktu jest generowany przez piezoelektryk. Ten piezoelektryk pod wpływem napięcia po prostu się odkształca i ten punkt jest wysyłany, prawda? Wysuwany do góry. Natomiast tam były takie magnetyczne właściwie, że w momencie...
0: Przekaźniki kiedy... były po prostu przekaźniki, tak,
1: ale też każda jak gdyby miała swój elektromagnes.
5: Mała ceweczka i jak
0: mała ceweczka,
1: ta linijka tak charakterystycznie szeleściła. To znaczy w momencie, kiedy się pojawił jakiś napis na niej, to po pierwsze odświeżenie tego tekstu było bardzo długie, bo te elektromagnesy po kolei musiały po prostu wytworzyć to pole magnetyczne, które wysuwało ten punkcik brajlowski, prawda? Czyli przy każdym przesunięciu, pamiętam, linii, to odświeżenie było przynajmniej trwało do 3-4 sekund mniej więcej, w zależności od długości tego napisu brajlowskiego. No ale linijka była o tyle dobra, że ona miała swoją wewnętrzną kartę, którą się wkładało do komputera i praktycznie można było nawet przy pomocy tej linijki zmieniać parametry BIOS-u, bo ona po prostu odbierała te dane, potrafiła to odczytać.
4: Mhm. Ale w powszechnym użyciu nie było linijek wówczas.
1: Oczywiście nie było też tak, że screen reader sterował linijką.
4: No właśnie, to były osobne programy, niezależne zupełnie
1: Tak, czyli w tym momencie tutaj już można było uruchomić albo samą linijkę, albo rzeczywiście linijkę ze screen readerem, ale trzeba było uruchomić odpowiednie oprogramowanie, które tą linijką sterowało. Nie było żadnych, pamiętam na tej pierwszej naszej linijce właśnie, o której mówię, były wprawdzie taka klawiaturka z boku, taka numeryczna, którą można sterować było tą linijką i tam przeskakiwać do różnych jej opcji, albo wywoływać jej menu nawet. Natomiast nie było routing kursorów tak zwanych, czyli po prostu nad każdą komórką brajlowską nie było takiego przycisku, który przywoływał kursor w to miejsce, gdzie znaleźliśmy.
0: Poza tym nie było chyba nawigacji z poziomu klawiatury linijki po ekranie, nie było nawigacji chyba.
1: Znaczy była, ta linijka miała z poziomu, ona miała takie klawisze sterujące, które pozwalały nawigować właśnie po ekranie, czyli można było przesuwać tą linijkę niezależnie od tego, gdzie był kursor w danej chwili, czyli można było przeglądać ten tekst. Natomiast właśnie nie pamiętam modelu tej linijki właśnie. Była bardzo ciężka przede wszystkim. No ale w sumie ona i tak była mniejsza niż Alva, bo to było tak, że ona była 80-znakowa, ale te punkty były ułożone w ten sposób, że to były dwa razy po 40 znaków takie punkty, oddzielone sobą od siebie taką przerwą.
4: Wtedy linijki w ogóle chyba były bardziej większe i raczej dostosowujące się bliżej 80, w sensie do wiersza ekranu, niż tak jak teraz powiedzmy 40 i w dół do tych urządzeń mobilnych. Linijek
1: 40-znakowych to ja nawet nie pamiętam, znaczy później się pojawiły, jak już Windowsy wyszły, rzeczywiście, ale w latach 90 to nie pamiętam, bo następną, którą kupiliśmy, to była właśnie Alva i ona już była piezoelektryczna, miała routing kursor, no i podatnie była też 80-znakowa. I to tam jeszcze. A i można było, miała różne porty, mogła się komunikować albo przez właśnie LPT port, albo przez COMA, ta Alva już.
4: Kolejną taką istotną wówczas zmianą, bardzo istotną dla takim przełomem, dla podobnym, porównywalnym do internetu, była możliwość samodzielnego zeskanowania i odczytania tekstu. Wówczas były to, zdaje się, bardzo niedoskonałe rozwiązania, bo i skanery były niedoskonałe i oprogramowanie rozpoznające tekst było równie niedoskonałe, szczególnie w systemie gdzieś tam DOS, ale i tak sama możliwość zeskanowania to była czymś rewolucyjnym.
0: Nawet w systemie Windows to było jeszcze bardzo niedoskonałe. Ja pamiętam początki z Fine Readerem, przecież to wyglądało tak, że ja skanowałem tekst, po czym moja żona brała tekst źródłowy, rezultat skanowania, siadała i już po pół godzinie czy po godzinie tekst wyglądał w miarę tak, że byłem w stanie go przetrawiać i czytać.
5: Ale muszę powiedzieć, że już nakładka, jakim było AUGE, nakładka na Recognite drugą, bo to była tak naprawdę specjalna tekstowa nakładka na interfejs Recognite 2, którą ja przetłumaczyłem dla Recognity społecznie, z przyjemnością. To już ta Recognita 2 nadawała się do tego, żeby skanować teksty. Natomiast Recognita 3 Reader, także spolszczony przeze mnie, to był długo nie do pokonania. Jeszcze jak już pracowałem w Windowsie, bo to już były takie czasy, kiedy 95 była, do skanowania tekstów wracałem do DOS-a i do Recognita Reader 3. Po prostu rezultaty były nieporównywalnie lepsze od wszystkiego, co widziałem od Iris już wtedy występującej i od właśnie wczesnego FindReadera.
4: No i później niejako Recognita, co się z nią, ona została po prostu wyparta jakoś rynkowo przez FindReadera, który też stawał się coraz lepszy.
5: Potem była Recognita 4, Recognita 5 i 6, a potem znikła Recognita, już to kupił tę firmę Scansoft, potem Nuance i gdzieś pojawił się OmniPage, potem OmniPage Pro, ale nigdy OmniPage nie wrócił do takiej popularności jak FindReader, który zawładnął rynkiem.
0: No ale też OmniPage był dużo droższym rozwiązaniem niż FindReader, prawda?
5: OmniPage nie jest droższym rozwiązaniem. W tej chwili jest porównywalna cena, znaczy on może to się tam wahało w czasie, ale cena OmniPage'a jest w tej chwili porównywalna lub jest tańsza.
1: A nie jest przypadkiem 1500 zł nie kosztuje? Tak mi się wydaje, że coś koło tego chyba kosztuje.
0: Znaczy na pewnym etapie OmniPage był z całym takim jakimś wewnętrznym pakietem czytnikiem ekranu sprzedawany, głosami syntetycznymi.
1: Tak, bo to był taki kombajn do czytania, w ogóle to nie był taki program tylko do ocerowania, tylko kombajn do czytania dla osób niewidomych. Do tej pory
5: tak, ale jest ja mówię o tym OmniPage, no ja mam taką jakąś dość starą już wersję, ale zakupioną właśnie bez tych wszystkich szykan. I to jest tak, że w tej chwili w bardzo wielu rozwiązaniach takich jak Reporter Smart czy innych takich rozwiązaniach specjalizowanych w rodzaju autolektor, ale właśnie te zagraniczne rozwiązania, to one często bazują na silniku FindReadera i OmniPage'a. Tak jest właśnie w Reporterze, gdzie można wybrać silnik, gdzie na przykład OmniPage uważany jest za lepszy, jeśli chodzi o jakość i się go proponuje w sytuacji, gdy tekst jest bardzo zdegradowany, natomiast jest on dużo wolniejszy od FindReadera i no, ale są one dostępne w tej chwili równolegle w wielu rozwiązaniach sprzętowych.
4: Natomiast na pewno to nie był czas taki jak teraz jest, że skanujemy, jeżeli no dobrze ułożymy tekst, go zeskanujemy, no to właściwie można go bez poprawek czytać i mogą być jakieś tam drobne błędy. No kiedyś nie, kiedyś te błędy były zawsze. Kwestia była taka, czy błędy były większe czy mniejsze i na pewno korekta tekstu była wskazana, choć też rzeczywiście...
0: Czy błędy umożliwiały rozszyfrowanie tekstu czy uniemożliwiały?
4: Tak, na pewno rzeczywiście ten Reader był przełomem.
5: Takie sytuacje, tak. Nawet zdarzały się takie sytuacje, że ponieważ te programy już dla niewidomych już miały ten mechanizm odwracania tekstu, żeby niewidomy nie musiał tego robić, to te programy bywało, że się przy niektórych tekstach myliły się i odwracały tekst poprawnie rozpoznany, ponieważ U wygląda jak N, O wygląda jak O, P wygląda jak D, odwrócone, prawda, B wygląda jak Q w pewnym sensie i tak dalej, H drukowane jest H, więc zdarzało się, że tyle błędów wygenerowała samo rozpoznawanie znaków, że program wydawało mu się, że więcej poprawnie rozpoznanych znaków jest, kiedy odwróci tekst do góry nogami. To dopiero była zabawa.
0: Tak.
5: I dlatego w tych programach był specjalny specjalny taki parametr, który można było wyłączyć tak, żeby on automatycznie nie obracał strony i że sam zainteresowany, sam użytkownik mógł uprzeć się, że należy rozpoznać tekst w takim ułożeniu. No i wtedy w zależności od tego, jak dużo błędów zostało, albo coś był w stanie z tego odczytać, albo nic. Tak było.
0: Zwłaszcza stare książki, jak się miało z biblioteki, ja pamiętam, potrzebowałem jakąś tam książkę, nie pamiętam, co to było, ale jakaś filozoficzny, jakiś tam traktat stary, no i tak się radośnie przyszedłem właśnie do Cniny, o, to sobie teraz zeskanuję, przeczytam sobie. No i dostałem taką kaszę, że tego tekstu z tego źródła nigdy nie przeczytałem.
1: Ale powiem ci, że problem ze starymi książkami jest do dzisiaj tak naprawdę.
0: No nie, oczywiście, tylko że no, skąd ja miałem to wtedy wiedzieć, to była moja pierwsza w życiu książka skanowana, no. Nie?
4: Kolejną rzeczą, którą troszeczkę tak już zbliżając się powoli do końca pewnie audycji, chciałbym poruszyć reakcję na pojawienie się Windows 95 i przedtem Windows 3.11. Z jednej strony, czy w ogóle myśleliście, wtedy ktoś badał albo chciał to udźwiękowić i jak zareagowaliście na, no bo ten Windows 95 był pierwszym Windowsem, który był taki, no, który stał się, który to był czas, kiedy Windows zaczął stawać się systemem dominującym. Były, tak, jedni mówili, że trzeba się na Windowsy przestawiać, ale inni też, inne osoby niewidome mówiły, że nikt niewidomy nigdy nie będzie dobrze pracował w Windowsie, że tryb tekstowy to jest to, co jest najlepszego, a jeszcze inni specjaliści mówili, że no właściwie to bez Windowsa można się obyć, może warto na przykład zupełnie iść i być taką awangardą, przejść na konsolowy Linux i na przykład używać Linuxa, Unixa, że ten Windows to jest system nie dla niewidomego, czy w ogóle to jest system dla takich osób niezaawansowanych, a więc lepiej po prostu nauczyć się trochę więcej, a czegoś innego i na przykład używać właśnie być może potem takiego Unixa, trybu tekstowego, jakiegoś LaTeX i tak dalej. No więc poruszyłem dwie kwestie. Z jednej strony udźwiękowienie, szukanie udźwiękowienia Windowsa, obawy przejścia na Windows, ale też ewentualną chęć zostania w innym, ale systemie tekstowym.
5: Ja pamiętam, że bardzo długo działałem w sposób zachowawczy. Bodajże Henryk Lubawy kiedyś założył się ze mną, że posługiwanie się Windowsem daje dużo większe możliwości osobie niewidomej. Ja zaś upierałem się, że ja te same zadania zrobię o wiele szybciej i sprawniej w DOSie. Oczywiście no, wtedy dobry byłem z tego DOSa i nie doszło do jakiejś konfrontacji, natomiast no, upierałem się przy tym, że nigdy nie będę się zajmował takimi bzdurami jak Windows, że to zabiera bardzo wiele możliwości, ponieważ Windows narzuca pewne komendy za pomocą interfejsu. Po prostu tyle można zrobić, ile Windows ma zaszyte, natomiast nie wszystko. Natomiast w DOSie można napisać każdą komendę, jeśli się ją tylko zna, prawda? Która na przykład w Windowsie może być niedostępna, po prostu nie zaszyta w jakimś tam programie. I tak było długo, muszę powiedzieć.
0: Ja z kolei używałem, znaczy stałem w takim trochę rozkroku, to znaczy tak, nauczyłem się, bo wtedy, kiedy Windows wchodził, to ja miałem tę przyjemność, że mi się udało pół roku w Ameryce posiedzieć, zresztą jechałem tam z nastawieniem, że nauczę się dwóch rzeczy, to znaczy, że być może nauczę się angielskiego i że być może nauczę się, jak się korzysta z tego internetu, co to się pojawił, bo tam mają na pewno wszystko lepsze, fajniejsze i w ogóle. Okazało się, że po pierwsze wcale nie mieli tak znowu lepszego i fajniejszego, bo na przykład DOSa to Polacy umieli używać lepiej, bo oni tam po prostu potrafili tylko to, co tam pan nauczyciel pokazał i koniec. I to jak coś było w podręczniku napisane, to umieli, a jak nie, no to już nie pomyśleli, żeby samemu coś tam poszukać, poszperać, pokombinować. No a Polacy, wiadomo, jak to Polacy zawsze kombinowali, ale tam spotkałem się z Windowsem i się okazało, że ten Windows to, ojej, nie trzeba tych komend wszystkich pisać. To byłoby może wygodne, to ja bym tak może chciał. No, potem się okazało, że oczywiście można nie pisać tych komend, ale jest rzeczywiście problem. I co wobec tego? To ja tak kombinowałem, a może by tak trochę w Windowsie, a trochę w DOSie. No i to tak się kombinowało. Na przykład potrafiłem, jak już miałem Windowsa 95, to póki się dało, używałem wielu programów DOSowych, odpalając sobie po prostu sesję DOSową w Windowsie. I oczywiście DOSowy screen reader i tak dalej, i używając tego w ten sposób, ja miałem do tego stopnia, że ja miałem bacze takie popisane na tym pulpicie Windowsowym, gdzie sobie tylko go strzelałem enter.
4: Ja odwrotnie miałem w config sys, miałem wybór systemu i było uruchom DOSa, albo uruchom, no i DOSa to oczywiście Fulton Commander, żeby tam z QR teksta skorzystać, no a uruchom Windowsa, no to tam Windows
0: outspoken. No to też oczywiście, to jak najbardziej też, bo miałem dwa systemy. Potem po jakimś czasie już, jak się pojawił Windows 3.1, I zacząłem Windowsa używać, kupiłem dalsze wersje Windowsa, 4, no to wtedy już stwierdziłem, że nie ma co się wygłupiać, ten Windows działa coraz lepiej i DOS w naturalny sposób odszedł, natomiast no oczywiście cały czas był gdzieś z tyłu głowy ten problem, co z tym Linuxem i czy on się w ogóle do czegoś nada, czy nie nada, zwłaszcza, że ja pamiętałem korzystanie z kont shellowych, że to w sumie było dość wygodne i że można było na tym dużo zrobić, bo notabene zresztą u ciebie, Wojtku, pierwszy raz widziałem, że w ogóle można używać konta shellowego po niewidomemu i to fajnie działało. Także uczyłem się trochę tego gdzieś tam właśnie w tych Stanach. I tak mnie to ciągnęło w kierunku tego Linux, ale ten Linux jakoś był tak, wszyscy mnie zniechęcali, że to tam nie ma za bardzo tego, że to jedynie to telnetem można, a w środku, wewnątrz Linuxa to przecież nic nie zrobisz. Potem kolega taki z Krakowa obecnie, taki Łukasz, pokazał mi, że jednak da się tego Linuxa używać, że można, ten speak-up, że on będzie po polsku mówił, on tam nawet napisał jakieś sterowniki do polskiej syntezy mowy, które tam powodowały, że to z Apollem działało, czy z jakimiś innymi jeszcze syntezatorami. I to było ciekawe, ale to też nie miało żadnego praktycznego sensu i znaczenia. Dopiero właściwie Linux jako tako stał się dostępny gdzieś, no myślę, że na pewno po 2005 roku, ale to wtedy już Windowsy były mocno zakorzenione, już w zasadzie to już mówiło się o Windowsie Vista jako systemie, który ma się pojawić. I wtedy się okazało, że można by próbować pracować no, z Linuxem. Jakby to jest znowu kwestia tego, że ten Linux, kiedy stał się dostępny, to już było na tyle późno, że właściwie no, on już nie był alternatywą dla niewidomych, no bo...
5: Dla przeciętnego niewidomego.
0: Dla przeciętnego niewidomego, tak. Owszem, to ja oczywiście miałem potem znowu dwa systemy, to znaczy miałem Linuxa i Windowsa, bo mnie ciągnęło testowanie, próbowanie, co tam z tym można zrobić. Nawet przez kilka miesięcy pracowałem w ten sposób, że jakieś tam tłumaczenia, które miałem wtedy, to robiłem w tym OpenOffice Linuxowym, próbowałem robić. No i tak robiłem, póki mi 40 stron tekstu się nie wysypało i nie musiałem tego tłumaczyć od nowa. Ale już wtedy pod Windowsem i to już mi się odechciało eksperymentów.
1: No tak.
4: Tak.
1: Ja mogę powiedzieć, że my jako tam już ośrodek ten komputerowy na uniwersytecie to dosyć późno przeszliśmy na Windowsy, bo właściwie dopiero w 98 roku w trakcie modernizacji pracowni. Natomiast wcześniej ja zacząłem pracować w 96 roku i już pewne wersje, znaczy testowaliśmy pewne rozwiązania Windowsowe. Pamiętam, że był taki program, chyba się nazywał Windows i on udźwiękawiał właśnie Windowsy 3.11 dosyć dobrze, tylko tyle, że to ECE to promowało wtedy. Tylko, że to była taka aplikacja, która po prostu była mało znana i się na nią nie zdecydowaliśmy. Potem był taki ProTalk, chyba tak się to nazywał, taki program kanadyjski, który też udźwiękawiał, ale nikt go nie spolszczył. No tam ta praca w 95 nawet coś próbowałem robić, to była taka dosyć ociężała. No i potem w momencie, kiedy Paweł przywiózł właśnie dyskietki instalacyjne JAWS-a i Windows-a.
0: Windows-a przywiozłem ja, Sylwku.
1: Tak? No nie wiem.
0: Tak, Windows-a przywiozłem ja.
1: No to być może Paweł Wdówik przywiózł tego JAWS-a właśnie, próbowaliśmy go zainstalować. No i ten JAWS nawet był dobrze, znaczy wyglądał na dosyć dobre takie rozwiązanie. Natomiast no, nikt się nie zdecydował na tego JAWS-a, żeby go spolszczyć do końca. Jakiś problem był ze spolszczeniem, bo Paweł nawet proponował firmie ECE, żeby go spolszczyli, żeby się tym zajęli. No ale w końcu firma ECE nawiązała współpracę z GW Micro i dlatego właśnie do centrum zostały zakupione najpierw Windows ICE właśnie. I to mniej więcej tak było 98 rok, czyli my już weszliśmy w tą wersję Windowsa 98.
0: Który znaczy, dla tak naprawdę celów... to Sylwku z GW Micro nawiązali współpracę z tego prostego powodu, że interfejs Windows ICE'a był podobny do interfejsu Vocalize'a, to znaczy był zdecydowanie łatwiejszy i wymagał dużo mniej nauki niż interfejs JAWS'a.
1: No być może, nie pamiętam tego interfejsu w tej chwili JAWS'a, tego starszego. Natomiast no, na pewno to w naszej sytuacji, kiedy mieliśmy komputery połączone w sieć, to było lepsze rozwiązanie, żeby wejść właśnie w ten Windows wtedy, kiedy był on w wersji 98, niż 95, bo tak naprawdę ta 95 to praktycznie to była taka ulepszona nakładka na DOS tak naprawdę. Tak. No, i ona tam dużo problemów stwarzała, często się też zawieszała, ta wielozadaniowość była taka troszkę naciągana. No działało niby tam to, chociaż pierwsze swoje kroki ja rzeczywiście na Windowsie 95 w domu pod wersją demo Windows ICE'a stawiałem, a pierwszy swój kurs taki, który przeprowadziłem ucząc Windowsa 95 chyba, tak, to też był mniej więcej rok 98.
4: No tak, bo u nas to jednak troszeczkę później wszystko gdzieś tam przychodziło, natomiast raz, że gdzieś tam, no głównie dlatego, że te programy były i drogie i trzeba było je spolszczyć. One były drogie, i też same w sobie one nie nadążały. No,
1: trzeba było je przystosować do warunków polskich przede wszystkim, prawda? No bo na przykład Jones, z tego co pamiętam, też nie czytał polskich znaków. Ten ProTalk, on był całkowicie po angielsku. Miał własną syntezę taką, tak więc nawet nie było dobrej syntezy mowy pod te Windowsy wtedy, tak więc no, to był ten problem właśnie. No tak,
0: nic nie czytało polskich znaków, no tak, to był pierwszy podstawowy problem.
4: Już powoli
0: że nic nie czytało polskich znaków, Windows nie. Dopiero czytał polskie znaki od wersji tam chyba, no nie wiem. No 4.0?
1: Nie,
0: może 3.1 już czytał.
1: Słucham?
0: Może 3.1 już czytał.
1: Nie, czytał. 3.1 na pewno czytał te wersje. Polskie znaki czytał.
5: Czytał. Tak. I JAWS też czytał. I w wersji 3.1 też bardzo dawno temu zaczynałem od JAWS-a. Numer seryjny jeszcze pięciocyfrowy, zaczynając się od trójki. I to już dawało sobie radę z polskimi znakami.
1: Tylko właśnie był też jeszcze problem z tą syntezą mowy, bo właśnie głównie to ludzie używali wtedy tego SMP albo Apollo pod Windowsy, natomiast takiej sprzętowej syntezy mowy, znaczy software'owej, no było mało, prawda?
4: A na zachodzie jednak już zaczęła ta software'owa angielskie się pojawiać gdzieś tam.
1: To się chyba pojawił ten Syntok pod Windowsy. Taki
0: I był Readboard. Tak. Był Readboard pod Windowsa.
4: Aha, ale to później.
0: Ale no nie tak wiele później, już pod Windowsem 95 miałem Readboarda chyba.
1: O, trochę
4: takiego SAPI.
0: Pod Windowsem.
4: Wydaje mi się, że trochę później.
1: Nie
4: ale...
1: sądzę, żeby aż to tak było.
0: Może pod Windowsem 98, ale w karmie na pewno przed rokiem 2000 to było.
1: No przed rokiem 2000 to mogło tak być.
4: No tak, ale...
1: Na pewno to nie były, no...
4: To wychodzi na to, że ja najpóźniej, najdłużej z was korzystałem z DOS-a, bo tak naprawdę do 2002 drugiego. Tak, no w 2000 roku miałem nowy komputer właśnie z dwoma systemami, znaczy z Windowsem i z Windowsem 98, ale do 2000 właściwie drugiego, trzeciego roku używałem, 2002 może, używałem na zmianę Windowsa i DOSa, bo jednak w DOSie z Kubusiem, z tym QR-tekstem pracowało mi się jakoś tak znacznie lepiej, a że miałem niestety Outspoken, który był najmniej zaawansowanym czytnikiem ekranu, to też praca w takim Wordzie czy w takim Outlook Expressie no z Outspokenem była nieco trudniejsza niż to ma miejsce z JOSem i Windowsem. I to, co mnie ostatecznie przekonało do Windowsa, to był, no to był dostęp do internetu. Jak pojawił się u mnie modemowy internet w roku 2001, potem pojawił się u mnie JOS gdzieś tam, no to się nagle okazało, że można bardzo dużo zrobić pod Windowsem, a z DOSa już, no a DOS po prostu odchodzi w odstawkę i no, coraz mniej można w systemie DOS po prostu zrobić. No więc już trzeba było niestety albo stety na tego Worda. No i ale tutaj odkryłem, no dzięki JOS-owi, bo jednak Outspoken bardzo odstawał, jednak on był bardzo w tyle, a JOS, no okazało się, że on normalnie czyta internet, nie przez żadnym webformatorem, normalnie można w trybie takim tekstowym gdzieś tam się przełączać z trybu tego nawigacji na tryb czytania z strzałkami, czy tam tabem, czy akapitami coś przeczytać, no to był szok, jak mogłem normalnie mail odczytać, albo jakieś informacje z Office'a na przykład z Worda.
1: Ale trzeba jeszcze powiedzieć, że pierwsze screenreadery nie miały na przykład czegoś takiego jak nawigacja po stronach przy pomocy gorących klawiszy, że to jednak chodziło się liniowo po tym.
4: Tak.
1: Ale też skakania do linków, do nagłówków.
4: Ale pierwsze w ogóle, pamiętam moje zetknięcie jeszcze z Windowsem, to był HAL, gdzieś tam w Harpo HAL 95, który mi się nawet wydawał lepszy niż wtedy niż Outspoken, bo Outspoken to głównie tym kursorem myszki obsługiwało
1: tak, on
4: się.
1: On miał taką swoją własną jakąś nawigację, taki sposób właśnie.
4: Taką obiektową, taką Windowsową.
1: Myszkę mniej więcej, właśnie jak NVDA chyba w tej chwili taki podobny, tak. Ten obiektowość była. Mhm.
4: I gdzieś tam ten HAL o tyle mi się wydawał przyjazny, no bo to mi się wydawało takie podobne trochę jak ten Syntek i Fulton Commander, tylko tutaj gdzieś tam jest właśnie HAL i Windows. No ale ostatecznie ten HAL no, był długo spolszczany, potem się okazało, że z Kubusiem nie działał, potem gdzieś tam, no i ostatecznie kupiłem tego Outspokena, bo w sumie o JOSie jakoś mało wiedziałem, był jeszcze nie po polsku, a tutaj HAL pokusiło, że Outspoken tani, bo rzeczywiście był tańszy, od razu gdzieś tam spolszczony, no. Dobrze, że wtedy autolektora nie kupiłem w tym 99 roku, bo to był czas jego bardzo intensywnej gdzieś tam promocji, szczególnie w Poznaniu, ale jakoś nie, no nie skusiłem się i, no i w sumie akurat to była dobra decyzja.
1: Natomiast jeszcze trzeba dodać, że jak już mówimy o biuletynie informacyjnym, że pierwsze teksty o pracy osób niewidomych pod Windowsami już się pojawiały w 96 albo 7 roku. Pamiętam, że to były tłumaczenia jakichś angielskich tekstów. Tam między innymi właśnie mój kolega Norbert Ryszczuk robił te tłumaczenia, tam jakieś takie o Windowsie chyba, czy tam jeszcze jakieś takie były, takie właśnie już.
4: Tak, było coś takiego rzeczywiście było. To tak zbliżając się do końca, chciałbym jeszcze zapytać, czy coś z tamtego czasu, o czym się mówiło, się nie spełniło, albo nie wiem, nie zostało zrealizowane czy coś wam takiego przychodzi do głowy, o czym się na przykład mówiło, a zupełnie potoczyło się inaczej. Domyślam się, że te Windowsy mogły tak być, że to takie straszne, a jednak nie było straszne, albo czy coś właśnie o czym się mówiło, nie wiem, się nie spełniło, albo stało się inaczej, albo zostało niezrealizowane.
5: Na pewno tutaj samo przejście na Windows wydawało się na pewnym etapie niemożliwe. Wydawało się, że to będzie domena kilku wyjątkowych specjalistów i takich nerdów, którzy tam, jeszcze tego słowa nie było nawet, którzy się zakochali w technologii i oni będą gdzieś tam świat do przodu posuwać, natomiast reszta normalnie będzie zawsze pracować w DOSie, ewentualnie z Norton Commanderem lub Fulton Commanderem, czymś tam w tym rodzaju. I to się całkowicie poodwracało. W pewnym momencie w okolicy początku lat, znaczy XXI wieku, to nastąpiło masowo. No i teraz już tak jest. No, znacie kogoś, kto używa DOS-a?
1: Teraz nawet ciężko by było pewnie. No jestem open, free DOS tak zwany. Tak więc jeszcze jakby ktoś chciał, to może go sobie zainstalować na komputerze.
4: No. Dobrze, to chyba myślę, że pewnie nie o wszystkim, ale jednak...
1: Jeszcze myślę, że powinniśmy wspomnieć, bo to też był taki ważny przełom. Pod koniec lat 90. powstał pierwszy notatnik dla osób niewidomych działający po polsku, bo do tej pory były notatniki angielskojęzyczne, ale spolszczane, prawda? I to były właśnie te z tej firmy Blazy, właśnie tam u nas używaliśmy Braille and Speaka i te wszelkiego rodzaju Type Lighty, czy tam właśnie z monitorami brajlowskimi takie, to się nazywało chyba Braille Light.
4: Braille Light, tak. I potem Braille Light Millennium, taka,
1: jeszcze
4: 18
1: była taka
4: i
1: jedna
4: potem
1: wersja
4: Millennium
1: z klawiaturą QRT. Te Type Light z monitorem brajlowskim, nie pamiętam jak on się nazywał w tej chwili.
5: Był Type Light, był Braille Light.
4: 18 no i potem Braille Light Millennium, 20 znakowy, ta nowa tak, seria, tak. Ale Type Light.
1: No właśnie, no bo Type Light to był właśnie tylko tak jak jakby Braille and Speak, tylko właśnie z klawiaturą QRT, prawda? Mm. No, a był jeszcze właśnie taka wersja Braille Lighta też z klawiaturą QRT i ona się jakoś nazywała, tylko już w tej chwili też nie pamiętam. Mm-hmm.
4: No a ten polski pewnie masz na myśli kajetek, ale tak, to już po początek, kajetek. Ale to już 2000 lat, to już 2001 no. Rok tak bardziej gdzieś wydaje mi się 2000, no może tam pewnie znaczy, no, prace były wcześniej prowadzone.
1: Pamiętam, że pokazywał pan Konrad pierwsze wersje tego kajetka, on był nawet w dwóch wersjach, taki właśnie normalny, płaski, na stole to się kładło i taki to się trzymało w dwóch rękach i te punkty były ustawione w dwóch takich kolumnach właśnie. I na górze to było takie pudełeczko prostokątne mniej więcej, jakby złożyć, nie wiem, dwie paczki papierosów, może troszkę więcej. Na przedniej ściance były dwa rzędy punktów właśnie tworzący znaki brajlowskie. Wciskało się je palcami prawej i lewej ręki. Natomiast na górze dwa właśnie takie punkty tworzące spację właśnie. Taka wersja kajetka była.
5: Mhm. Tak.
4: Czy jeszcze o czymś ktoś z was chciałby powiedzieć istotnie?
5: I ten kajetek również mógł być używany jako SMP, syntezator.
0: Mhm. Tak, to była taka wersja.
1: Znaczy właściwie każdy z tych kajetków mógł być używany jako SMP, bo on miał taką funkcję w sobie.
5: Tak.
1: No i wtedy rzeczywiście... No, odczytywał pliki tekstowe, miał tam jakiś swój uproszczony edytorek, prawda? No wiadomo, że te notatniki firmy tej właśnie Blazy były za bardziej zaawansowane, bo tam można nawet makra było tworzyć. Natomiast no, one miały przede wszystkim znacznie gorszą mowę niestety. Mhm. Ale można było pliki ładować z dyskietek do nich.
0: No tak.
4: Tak, no o Braille'cie to nie znam się na Braille'ach, ale to bardziej gdzieś tam domena Michała Dziwisza. Ogóle... Być może kiedyś też audycja na ten temat będzie, bo to z historycznego punktu widzenia no ciekawe urządzenia i takie, no wówczas laptopy były duże, ciężkie i bardzo, bardzo drogie, a takie Braille'y to były no w cudzysłowie takie laptopy dla niewidomych. Teraz no tak, co prawda tak. Gdzieś tam wracamy do tego, bo Freedom próbuje też jakiś taki nowy komputer Braille'owski za Pac-Mate'a gdzieś tam El Braille pokazał na Sisanie.
0: Braille i w ogóle urządzenia specjalistyczne dla niewidomych to jest temat, myślę, na osobną audycję. Tak. I ewolucja w ogóle tego, bo jeżeli, tak wracając do twojego poprzedniego pytania, jeżeli coś się nie sprawdziło, co wtedy przewidywano, że mowa syntetyczna i w ogóle elektroniczne media całkowicie wyprą Braille'a i że Braille to jest coś, co po prostu no, wyginie całkowicie na skutek, prawda, elektronizacji wszystkiego, digitalizacji. Tymczasem okazuje się, że chyba tak nie będzie.
5: Chyba tak nie będzie.
1: Całe szczęście, chociaż powiem ci, że jak obserwuję niektórych studentów, którzy wchodzą na uczelnie, tak ze szkół masowych, to oni rzeczywiście w głównym mierze jednak posługują się wersjami elektronicznymi dokumentów.
0: Tak, ale to jest kwestia tego, że no, ekrany, tak jak ja napisałem w jednym ze swoich tekstów, takich całkiem najnowszych, ekrany dotykowe wymuszą powrót Braille'a.
1: No, o ile będą w miarę przystępne cenowe, bo to też jest problem właśnie, że jednak...
0: Nie,
1: to,
0: no, ludzie no, będą używać...
4: Ale one są przystępne, są, no, one w jakimś sensie i tak są przystępne cenowo, no bo dzisiaj powiedzmy bo te linijki brajlowskie, tak, prawda? Tak, ale nawet, no, abstrahując od dotacji, ale te linijki całkiem dobre, tam brajlianty, fokusy, cokolwiek, 40-znakowe kupimy za 10, 11, nie, no, no, 12 tysięcy.
1: Oczywiście, staniały te urządzenia. A 10,
4: one ogólnie o jakieś, tym, one staniały.
1: W tych 10, latach to nie ma dokładnie. Co mówić, no oczywiście, no bo kiedyś to można było kupić mieszkanie w Warszawie za takie urządzenie brajlowskie, no a teraz to już tak nie jest, no.
5: No tak, tak.
4: Więc tu się gdzieś tam, to się gdzieś tam zmienia.
0: No, ale to jest jakby osobny
4: osobna
0: osobna audycja, myślę.
4: Na pewno, technologia z jednej strony staniała, z drugiej strony stała się powszechna, no bo kiedyś, wówczas mało kto, no, ogólnie wśród osób widzących miał komputer, nie mówiąc o internecie, a wśród osób niewidomych tym bardziej były to te dodatkowe ogóle, tak. Koszty i syntezator, i oprogramowanie, i skaner drogi, i OCR drogi, wszystko bardzo, bardzo drogie, a dzisiaj
5: i właściwie... bardzo trudno było o przeszkolenie w tym zakresie.
0: Wsparcia technicznego nie było.
4: I dotacje, bo przecież od chyba 95 do 9 w ogóle PFRON-owskich programów dla indywidualnych osób nie było. To był dramat.
0: Nie było, a potem jak się pojawiły, to też było wszystko, to jest osobny temat, ile pieniędzy się po prostu zmarnowało, bo tak naprawdę nikt nie wiedział, co tym niewidomym jest potrzebne. I właściwie kto z tych komputerów do czego miałby skorzystać. Uczyło się ludzi tak w zasadzie, no, tak to powiem, na ślepo na zasadzie, no chyba temu niewidomemu się przyda komputer. I tak te pieniądze leciały trochę na początku bez sensu. Ja pamiętam, tutaj na Śląsku było takie jakieś czasopismo, też mi się zdarzyło popełnić artykuł pod znamiennym tytułem "Komputer na cholerę". Właśnie po to, żeby rodzicom dzieci uświadomić, bo to był pierwsza czy druga edycja programu Komputer dla Homera i ja sobie pozwoliłem sparafrazować ten nazwę programu.
5: Tak.
0: Właśnie w ten sposób, bo ludzie tak, pamiętam, prowadziłem wtedy szkolenia takie komputerowe i pamiętam, jak ludzie szli po te komputery bez sensu, potrzebuję, nie było żadnego doradztwa, nie było nic. Ludzie tak brali ten sprzęt, no bo jest dotacja, to wezmę. I to tak...
5: Tak.
4: No tak. No,
0: to było.
4: Dobrze, to będziemy kończyć. Przypomnę, że omawialiśmy dzisiaj tyfloinformatykę z pierwszej połowy lat 90. Chciałbym podziękować gościom, którzy wzięli udział w audycji, Sylwestrowi Piekarskiemu, Wojciechowi Majowi i Damianowi Przybyle.
0: Miło nam było.
1: Dziękujemy.
4: Następna,
5: dziękuję serdecznie.
4: Następna audycja, z tego co pamiętam, w Tyflo Radiu jutro się pojawi. Do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Minęła godzina 19, tu Radio N. Jesteśmy z wami na www.radion.fm oraz www.radion.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 rozpoczynamy audycję zatytułowaną Tyflo Podcast w Radiu N. To jest audycja, która jest uzupełnieniem tego, co możecie znaleźć na naszych stronach internetowych www.tyflopodcast.net. Zanim jednak zaczniemy dzisiejszą audycję, jeszcze mały suplement do audycji zeszłotygodniowej. Jak zapewne pamiętacie, wspólnie z Maćkiem Muszytowskim ogłosiliśmy wtedy konkurs na opis, czym dla was jest Klango. Poprzeglądaliśmy sobie wspólnie z Maćkiem wasze opinie, zarówno te tekstowe, mailowe, jak i przesłuchaliśmy tą audycję naszą całą jeszcze raz, aby móc ustalić, jaka opinia wasza na temat Klango nam się najbardziej spodobała, jaka była najciekawsza, najbardziej, no, może niekoniecznie trafna, bo oczywiście każdy ma prawo do swojego zdania, ale jaka była najbardziej zgrabna, o, w ten sposób to ujmę. I wygrał Paweł. Paweł, pseudonim Piciok, myślę, że doskonale wszystkim znany, szczególnie ze swojej modyfikacji Mirandy. Zresztą mogę już zdradzić, że w niedługim czasie z Pawłem porozmawiamy na temat tej Mirandy. Zatem Pawle, proszę, abyś skontaktował się z Maćkiem na Klango, a nagroda, no, słodka i apetyczna nagroda, na pewno cię nie minie. A teraz tyle o przeszłości, czas przejść do teraźniejszości, czas rozpocząć kolejny Tyflo Podcast w Radiu N. Dziś prowadzę go wspólnie z Piotrem Witkiem. Witaj, Piotrze.
8: Witaj, witajcie wszyscy.
2: Dziś porozmawiamy sobie o czymś, co może nie tylko jest związane z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Ten dżingielek na początku trochę mógł was wprowadzić w błąd, bo dziś będzie nie tylko o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. A o czym dziś, Piotrze, będziemy mówić?
8: Dzisiaj porozmawiamy sobie o dostępności. O dostępności tej szeroko rozumianej dostępności, z którą mamy problemy w życiu codziennym, nie tylko z komputerami, ale także z urządzeniami, których używamy na co dzień w domu, urządzeniami AGD, ale także z dostępnością kultury i tej niższej, i tej wyższej. Będziemy rozmawiać o dostępności środków komunikacji publicznej. Dzisiaj spróbowaliśmy zaprosić do naszej audycji kilku specjalistów z każdej z tych dziedzin. Mamy nadzieję, że uda im się z nami połączyć. Jeśli mielibyście jakieś pytania do nas, do nich, to oczywiście zapraszamy, abyście do nas dzwonili, kontaktowali się. No i sami jesteśmy ciekawi, z czym macie największe problemy z dostępnością, ale nie tylko wy. Jakie problemy obserwujecie? Nie tylko osoby słabowidzące, osoby niewidome, ale osoby, które posiadają jakieś niepełnosprawności, na przykład narządu ruchu, słuchu itd., itd.
2: A może nawet jakieś osoby starsze do nas zadzwonią, może także takie osoby nas słuchają, bo w końcu dostępność to jest także taki aspekt, który, no, seniorów również dotyka, bo to są użytkownicy i to są ludzie, którzy mają pewne nietypowe potrzeby. Bo właśnie, zanim zaczniemy w ogóle mówić o konkretnych aspektach dostępności, zanim uruchomimy nasze łącza komunikacyjne do waszej dyspozycji, o których za moment powiem, to spróbujmy może, Piotrze, zdefiniować w ogóle dostępność. Czym ta dostępność właściwie jest? Czy to tak bardzo szerokie pojęcie w ogóle da się zdefiniować?
8: No, myślę, że na nasze potrzeby możemy spróbować zdefiniować dostępność w jak najprostszy sposób. Najczęściej obecnie ludzie mylą dostępność z dostępem. I to od razu trzeba wyjaśnić, te dwie kwestie. Dostęp to jest po prostu coś, co jest lub czego nie ma. To jest pewne określenie fizycznego dojścia, możliwości skorzystania z danej rzeczy, jeśli ona jest, lub niemożności, jeśli jej nie ma. Z kolei dostępność określa nam pewien poziom, pewien zakres, w jakim możemy z danej dostępnej rzeczy, usługi i tak dalej, skorzystać. I ja bym tutaj posłużył się jeszcze takim przykładem, skoro wspomniałeś o seniorach. Ja myślę, że takim doskonałym przykładem obrazującym właśnie dostępność i dostęp będą pieniądze. Nasze polskie pieniądze, tutaj szczególnie mam na myśli banknoty i monety. Ponieważ polskie monety są doskonale oznakowane dla osób niewidomych, słabowidzących, ale zwróćmy uwagę na co dzień w sklepach. Ile ludzi ma problemy, jeśli mają wybrać sobie 1 grosz, 2 grosze? Z tym jest ogromny problem. Wszystkie te pieniążki są żółte i wtedy w momencie, gdy nie tylko osoby starsze, którym się psuje wzrok, pogarsza i tak dalej, wystarczy, żeby ktoś, nie wiem, nie zabrał okularów ze sobą albo znalazł się w gorszym oświetleniu, i w tym momencie zaczynają się problemy. Za to dla nas, dla osób niewidomych, słabowidzących, zarówno bilon, jak i banknoty, no tu oczywiście będziemy mogli polemizować, może ktoś z Was chce nam o tym opowiedzieć, są bardzo dobrze oznakowane. Dla przykładu, może banknoty amerykańskie zupełnie nie różnią się rozmiarem, tak jak ma to miejsce w przypadku polskich banknotów. My po wielkości banknotu możemy poznać, czy jest to 10 zł, 20, 50, 100 czy 200. Amerykanie nie. Dla nich 1 dolar wygląda tak samo jak 200 dolarów i tutaj nie są w stanie tego przeskoczyć. Każdorazowo muszą kogoś pytać, jaki banknot jest im wydawany.
2: No chyba, że skorzystają z jakichś narzędzi pomocniczych, bo są tak zwane identyfikatory walutowe w postaci albo aplikacji na telefony komórkowe, albo w postaci jakichś odrębnych urządzeń, dzięki którym jest wtedy możliwe dowiedzenie się bez pomocy osób trzecich, no, z jakim banknotem mamy do czynienia.
8: Zgadza się, Michale, tutaj chodzi jednak o inną kwestię. Właśnie tu nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli dodatkowe jakieś protezy, które pozwolą nam korzystać z pieniędzy. Przecież jeśli my idziemy do pracy, zarabiamy pieniążki, to chcemy mieć możliwość wydawania tych pieniędzy w świadomy sposób. I tutaj jest kwestia właśnie tego, po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, jak dane pieniądze wyglądają, żebyśmy nie musieli pytać, czy płacić znowu za jakieś dodatkowe sprzęty i urządzenia, które pozwolą nam poznać, jaki tutaj na przykład nominał banknotu mamy. Tutaj chodzi o to też, żebyśmy mieli do tych pieniędzy dostęp i tutaj kwestia na przykład bankomatów, które posiadają odpowiednią czcionkę, odpowiednio dużą, skontrastowaną, albo żeby były udźwiękowione dla osób niewidomych. Tutaj chodzi o to, aby zapewnić właśnie szeroko rozumianą dostępność. Bo to, że my sobie zarobimy pieniążki, to jedna sprawa. Mamy do nich dostęp. Druga sprawa, żeby ten dostęp był dokładnie taki, jaki mają wszyscy inni ludzie. Czyli na przykład, żebyśmy mogli korzystać z bankomatów, żebyśmy mogli korzystać z bankowości internetowej. No i także chodzi po prostu o tą najbardziej podstawową kwestię, czyli żebyśmy mogli świadomie wydawać. Wyobraź sobie, że taka aplikacja w telefonie powie ci, że te 100 dolarów to jest 1 dolar, ty go podasz nieuczciwemu jakiemuś kasjerowi.
2: I ktoś się wzbogaci o 99 dolarów zupełnie niesłusznie.
8: No więc właśnie.
2: Czyli tutaj podsumujmy to, te nasze dywagacje na temat dostępności, bo z tego co mówisz, to ja odbieram taki obraz tego hasła, że jest to taki sposób projektowania czy urządzeń, czy programów, czy stron internetowych, czy tego wszystkiego, co nas otacza, w taki sposób, aby było to dostępne dla jak najszerszej grupy osób. Bez względu na to, czy taka osoba ma problem ze wzrokiem, ma problem ze słuchem, czy na przykład ma problem no, jakiejś natury umysłowej, bo wiadomo, że niepełnosprawność fizyczna to nie jest jedyna niepełnosprawność. Są jeszcze także różnego rodzaju niepełnosprawności psychiczne.
8: Oczywiście, ja bym powiedział więcej. Nie większość, a wszyscy. Jeśli coś jest robione, szczególnie za pieniążki publiczne, czyli budynki użyteczności publicznej, stacje kolejowe, pieniądze, i tego typu rzeczy, dokumenty urzędowe, to wszystko powinno być dostępne. Są oczywiście instytucje, organizacje, które, czy przede wszystkim firmy, o których pewnie dzisiaj też będziemy mówili, które zdają sobie sprawę, że praca u podstaw, skonstruowanie jakiegoś rozwiązania od początku do końca, tak żeby one było dostępne, sprawia, że wszyscy mogą z tego korzystać. Nieważne, czy ktoś ma jedną rękę, czy dwie, czy jest po jakimś wylewie, czy uległ porażeniu takiemu, czy siakiemu. Są sposoby, aby z danej rzeczy skorzystać, a żebyśmy nie spotykali się z tym na każdym kroku, że czegoś nie możemy zrobić, albo coś możemy zrobić tylko w jakimś ograniczonym stopniu.
2: A o coś innego musimy prosić osobę trzecią, która pod ręką albo będzie, albo nie będzie. No a poza tym to jest jeszcze taki komfort psychiczny, że możemy coś zrobić sami. Nie musimy się prosić kogoś, aby nam w czymś pomógł. To jest także istotne.
8: Oczywiście, choćby zwróćmy uwagę, bardzo popularna usługa w Warszawie asystenta osoby niepełnosprawnej. Jak często moglibyśmy się obejść bez takiej pomocy, na przykład idąc do jakichś biur, instytucji, gdzie mamy przed sobą stosy dokumentów, gdybyśmy mogli sami je wypełnić na przykład, albo po co angażować jakiś dodatkowy transport dla osoby niepełnosprawnej, jeśli ona mogłaby sobie wypełnić takie dokumenty w domu, elektronicznie.
2: Dokładnie.
8: I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów możemy mnożyć. Jeśli wy macie jakieś takie przykłady, o których nie wspomnieliśmy, a uważacie, że warto, zapraszamy do kontaktu.
2: Zapraszamy do kontaktu. Już za moment nasze łącza będą dla Was otwarte. Telefon na dobry początek podam. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login Skype'owy to jest tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Po tym teoretycznym wstępie przejdziemy już za moment do konkretów. Ale na dobry początek zróbmy sobie odrobinę muzyczną.

0: trudno rozpoznawalne, jeżeli w ogóle są rozpoznawalne. No i amerykańscy niewidomi jakiś czas temu postanowili pozwać rząd amerykański właśnie o taką dyskryminację i oni ten proces wygrali. W związku z tym rząd amerykański musi zmienić banknoty dolarowe w taki sposób, żeby one były możliwe do rozpoznania przez osoby niewidome.
1: No to chyba nie będzie wielkim problemem, bo swego czasu czytałem, że Amerykanie dodrukowywali sobie na przykład pieniądze, więc już drukarnie mają sprawne.
0: No to jedynie może być problem kosztów, no bo to jednak tych dolarów jest na świecie tyle, że zanim się nowe wydrukuje w takiej ilości, to jednak troszkę chyba zejdzie się czasu.
1: Zgadza się. To jest prawda. No, ale trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, żeby amerykańscy niewidomi już nie mieli takich problemów, że ktoś ich na przykład w sklepie oszuka, albo żeby na przykład musieli korzystać z jakichś protez w postaci aplikacji czy narzędzi, które różnie działają. Jak mówiłem, będziemy teraz rozmawiać o dostępności stron internetowych. No właśnie, od czego myślicie, że moglibyśmy zacząć a propos tej dostępności? Bo to jest też temat rzeka i sporo na ten temat można powiedzieć.
0: No myślę, że warto zacząć od tego, dlaczego strony są niedostępne.
1: No to Jacku, słuchamy, dlaczego strony są niedostępne?
0: Bo są źle przygotowywane.
1: Czyli to jest jakby już problem na etapie samego projektowania strony, tak? Że webmaster coś źle pomyśli, nie uwzględni pewnych rzeczy, no i jest problem.
0: No, ściśle rzecz biorąc, to webmasterzy mają dużą fantazję i potrafią nawet zepsuć to, co już jest dobre. Biorąc pod uwagę
2: przykład
0: to, że...
2: chociażby Banku Śląskiego, czy ING, który obserwowaliśmy w tym roku.
0: Na przykład. Ale to jest dużo szerszy problem. Jest obecnie dostępnych barzo dużo takich CMS-ów, czyli Content Management System, czyli krótko mówiąc oprogramowania, które służy do wyświetlania stron internetowych. I tak naprawdę większość z nich, domyślnie ustawiona, to są rozwiązania zupełnie dostępne. Takie rozwiązania jak Joomla, Drupal, WordPress, to wszystko, jeżeli się tego nie popsuje, to jest dostępne. Natomiast programiści, webmasterzy mają dużo fantazji, oni chcą pokazać, co potrafią i psują. To, co mogło być dobre, przestaje być dobre, staje się niedostępne, no i potem my musimy do nich się zastać, żeby oni naprawiali, oni mówią, że się nie da i to jest drugi powód, dla którego strony są niedostępne. Ludzie nie rozumieją problemu, nie potrafią się postawić w sytuacji innej osoby. Ja już nawet nie mówię osoby niepełnosprawnej, ale w ogóle innej osoby.
1: Bo to zazwyczaj jest tak, że testowane jest to przez takiego webmastera, no i ewentualnie przez jakiegoś szefa danej firmy, który otrzymuje taką stronę i z reguły to wygląda w ten sposób, że no taki webmaster przychodzi z tym gotowym projektem. Jeżeli na komputerze szefa dobrze to wygląda, no to jest wszystko w porządku, nie ma problemu.
0: Nie, Michale, to wcale tak nie jest. Ten webmaster przychodzi ze swoim laptopem.
1: No to jeszcze lepiej.
0: 17-calowym, gdzie z dysku lokalnego odpala się piękna prezentacja we flashu. Wszystko chodzi tak rewelacyjnie, że szef nie ma żadnych wątpliwości, że to jest dokładnie to, o co mu chodziło. Po czym kupuje ten serwis internetowy, to się instaluje w sieci. Po czym użytkownicy tego nie mogą używać, bo część nie ma obsługi Flasha. Proszę nie zapominać o tym, że Flasha na przykład nie obsługują urządzenia firmy Apple. Część użytkowników, jako użytkownicy niewidomi, z Flasha także nie mogą korzystać, ale to także się jakoś strasznie długo ciągnie z tego internetu, nie daje się tego w ogóle pozycjonować. Jest to ogólnie rzecz biorąc produkt beznadziejny, ale wygląda ładnie. I to jest właśnie ten problem, że ludzie nie potrafią postawić się w sytuacji użytkownika. Dla nich jest dobrze, znaczy, że ogólnie jest dobrze.
2: To problem znamy. Jak temu powinniśmy w takim razie zapobiegać?
0: No, nie bardzo mamy możliwość zapobiegania czemuś takiemu, poza tym, co staramy się robić, czyli edukować. Robić szkolenia, wydawać publikacje, tłumaczyć. Na tym etapie najwcześniejszym, jak to możliwe, a później, no cóż, budować jest taniej, ale poprawiać też można. To kosztuje drożej, ale da się zrobić. Więc jeszcze raz mówię, edukować, edukować i jeszcze raz edukować.
1: A skoro mówimy, Jacku, o edukacji, no właśnie, to jeszcze Piotr, jakieś pytanie?
2: Chciałem się zapytać.

0: Ponieważ skądinąd wiadomo mi, że ty jako pracownik Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego bierzesz udział w rozmowach, które toczą się przy naszym rządzie odnośnie dostosowania dokumentów elektronicznych. Czy możesz nam coś o tym powiedzieć? Czy tutaj jakoś możemy mieć nadzieję, że coś się zmieni, że będziemy mieli wgląd w dokumenty państwowe, urzędowe? Czy będziemy mogli jakoś z tego korzystać?
1: Tak, chociaż oczywiście, jak zwykle, wszystko jest po stronie ludzi. I to warto zwrócić uwagę, że jeżeli dany człowiek rozumie już, o co chodzi, zna problem, to nagle się okazuje, że tam, gdzie on zarządza serwisem internetowym, to problemów nie ma. Ale dla bardzo wielu ludzi to jest ciągle rzecz zupełnie nowa, nieznana, no i tam problemy będą, bo oni tego zwyczajnie nie rozumieją. Ja radzę zajrzeć kiedyś na stronę Rządowego Centrum Legislacyjnego, na przykład na zestaw dokumentów, czyli aktów prawnych, ustaw, rozporządzeń dostępnych pod adresem dokumenty.rcl.gov.pl. Tam wszystko jest dostępne, do wszystkiego można się dostać. Zawsze można poprawić, jasne, ale to jest spokojnie do używania. Dlaczego?
0: No
1: No
0: ale
1: bo tam
0: teraz.
1: siedzi Jarosław Deminet, który wie, o co chodzi.
0: Okej, to
1: Natomiast
0: teraz rozmawiamy o dokumentach takich stricte rządowych. A czy możemy liczyć na to, że będzie jak, nie wiem, na przykład w Estonii, że 90% różnych sytuacji urzędowych, typu wnioski, podania i tego typu rzeczy, będziemy mogli załatwiać przez internet?
1: możemy na to liczyć. To będzie oczywiście przyszłość, bo prawdę mówiąc, nie bardzo wierzę w te 90% w Estonii. Bo to jest bardzo trudny do osiągnięcia wskaźnik, ale myślę, że i w Polsce to się zacznie. W zeszłym tygodniu został uruchomiony serwis ePUAP na trochę nowych zasadach. Ten portal ePUAP, czyli elektroniczna platforma usług administracji publicznej, jest dostępny już od kilku lat, natomiast on nie był zbyt popularny. Natomiast teraz ta platforma pozwala na zrobienie większej liczby operacji urzędowych niż kiedyś. I kto ciekawy, niech sobie zajrzy i wypróbuje.
2: No ja
1: Adres
2: tam
1: internetowy.
2: ostatnio byłem, to jeszcze zauważyłem, że mają problem z jedną kwestią związaną z dostępnością przy zakładaniu konta. Mianowicie dalej nie usunęli kapczy. W dalszym ciągu kod z obrazka niestety trzeba przepisać.
1: No, oni mają dużo więcej problemów, chociażby to, że serwis w dniu premiery zwyczajnie się wywalił, bo zbyt było duże zainteresowanie. Ale oczywiście oni o problemie kapczy wiedzą i to wiedzą od nas. Natomiast, no tak, no, czy to się uda przekonać ich, żeby z tego zrezygnowali, to ja nie wiem. No, nie mamy siły sprawczej tutaj. Możemy mówić, tłumaczyć, natomiast nie możemy ich zmusić do tego, żeby
0: Dobrze, ale
1: udostępnić.
0: skądinąd wiadomo nam także, że fundacja zabiegała o przystosowanie innej procedury, czyli procedury głosowania. Wiemy, że spotykaliśmy się z różnymi opiniami, że na przykład same punkty głosowania, punkty komisji wyborczych są dostępne, że niby mają wszystkie podjazdy dla osób na wózkach i tak dalej, co okazało się oczywiście nieprawdą po kontroli pełnomocnika. Jak to wygląda obecnie? Ponieważ co się zmieniło? Czy osoby teraz niewidome będą mogły same w sposób tajny oddać głos?
1: Tego jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę procedura nowelizacji kodeksu wyborczego jest już na finiszu, ale nie jest jeszcze zakończona. Jeszcze Sejm zgłosił pewne poprawki. Sejm musi te poprawki przyjąć albo odrzucić. Prezydent musi ustawę podpisać. Musi być zachowany
0: To
1: odpowiedni
0: powiedz, Jacku,
1: vacatio
0: jakie są
1: legis.
0: założenia? Jak to będzie dla nas wyglądało? W dniu wyborów, powiedzmy, nie tych, bo mogą nie zdążyć, ale kolejnych.
1: W dniu wyborów to jest za późno. W tej chwili procedura wygląda tak, zaplanowana w projekcie ustawy, że trzeba będzie zgłosić do Urzędu Gminy potrzebę głosowania za pomocą nakładki do głosowania. Procedura jest uproszczona do maksimum. Można tam zadzwonić, można wysłać maila. No, jak ktoś się bardzo uprze, można wysłać nawet teleks, chociaż nie wiem, gdzie można znaleźć takie urządzenie jeszcze. I w dniu wyborów nakładka w lokalu znaleźć się powinna. Także mówię, procedura jest bardzo prosta. Bierze się taką nakładkę razem z kartą do głosowania, oddaje głos. Warto zwrócić nakładkę, żeby ktoś inny jeszcze ewentualnie mógł z niej skorzystać.
2: Bo ilość nakładek oczywiście ograniczona jest.
1: No nie, niekoniecznie, to zależy od władz tak naprawdę. No, czy zrobią
2: raczej
1: odpowiedni...
2: nie podejrzewam, żeby było tyle samo co kart, no ale...
1: Może to nie się... tyle samo co kart, no z pewnością.
2: No, ale tak ja jeszcze pozwolę sobie wrócić na moment do tematu dostępności stron internetowych, bo tak odeszliśmy w kwestie już takie bardziej pozostałe w kwestie na przykład wyborcze, ale mówiłeś, Jacku, o edukacji. Myślę, że tu trzeba powiedzieć, że to nie jest tak z tą dostępnością stron, że no tak naprawdę nie ma pewnych standardów. Standardy są, tylko trzeba z nich korzystać.
1: No to ja od początku to mówiłem, że to jest kwestia tego, że ktoś coś źle zrobił. Jeżeli ktoś by zrobił to porządnie, to znaczy zachował standardy te, które są opisane, to znaczy prawidłowo zakodował HTML, prawidłowo opisał wygląd CSS-em, zastosował specyfikację Web Content Accessibility Guidelines, to my byśmy nie mieli żadnych problemów.
2: No właśnie, i o ten Web Content Accessibility Guidelines mi cały czas chodzi, bo to jest, myślę, że całkiem przyzwoity materiał. Może nie dla bardzo początkujących użytkowników, ale dla tych wszystkich, którzy zajmują się tworzeniem stron internetowych, to jest, myślę, że bardzo istotny dokument.
1: To jest, powiedziałbym nawet, że kluczowy dokument, bo tak naprawdę lepszego nie ma. To jest dokument, którego historia sięga połowy lat 90. On wtedy zaczął powstawać i w roku 99 w maju została opublikowana pierwsza wersja tego dokumentu. Natomiast w grudniu 2008 roku światło dzienne ujrzała nowa wersja, druga tego dokumentu, która zachowała poprzedni tytuł, to znaczy Web Content Accessibility Guidelines, czyli wytyczne na temat dostępnej treści w internecie. Natomiast to jest raczej zaszłość historyczna, bo ten dokument stał się tak uniwersalny i operuje na takim poziomie abstrakcji tej ICT, że może być stosowany chociażby do interfejsów oprogramowania. Spokojnie można go do tego używać. Jeżeli ktoś będzie pracował nad oprogramowaniem, na przykład sieciowym, w zgodzie z tymi standardami, to zapewni dostępność usług, dostępność aplikacji, dostępność informacji właściwie każdemu użytkownikowi w internecie. Nawet takiemu, co korzysta z malutkiego ekranika, nawet czarno-białego, nawet z modemu i nie wiem jeszcze, po prostu dla każdego użytkownika. W tym także dla użytkowników niepełnosprawnych.
2: Czyli po prostu mamy tu do czynienia właśnie z takim uniwersalnym zaprojektowaniem strony, w kontekście dostępności w dzisiejszej audycji mówimy. A jakieś takie najważniejsze rzeczy, które dotyczą tych wytycznych WCAG, możemy wyszczególnić teraz, czy one są wszystkie równie ważne?
1: Nie, one są oczywiście w różnym stopniu ważne, dlatego ten dokument ma strukturę dosyć skomplikowaną. To oczywiście jak ktoś się z nim zapozna, to rozumie, jak to jest logicznie poukładane. Natomiast w pierwszej chwili może czuć się nieco zagubiony. Otóż dokument składa się z czterech priorytetów. W ramach tych czterech priorytetów mamy 12 wskazówek, wcale nierówno rozłożonych, bo na przykład w czwartym priorytecie jest tylko jedna wskazówka. A oprócz tego do każdej z tych wskazówek są tak zwane kryteria sukcesu. I te kryteria sukcesu mogą być na poziomie takiej zupełnie podstawowej dostępności, czyli pojedynczego A, takiej rozszerzonej dostępności, czyli podwójnego A i pełnej dostępności, czyli potrójnego A. W tym momencie rozporządzenie, o którym wspominaliście, które będzie mówiło o tym, że administracja publiczna musi dostarczać informację dostępną dla osób niepełnosprawnych, ma zapisane, że ma się posługiwać poziomem podwójnego A z wyłączeniem dwóch elementów. Tam chodzi o transmisję na żywo, o transkrypcję, czyli wpisywanie tekstu do strumienia takiego na żywo puszczanego, tak jak na przykład radio, w którym teraz jesteśmy. I poza tym wszystkie na poziomie A, pojedynczego i podwójnego A wymagania muszą być spełnione.
2: Kto ciekaw, może oczywiście sobie wpisać w Google'a WCAG 2.0, znajdzie ten dokument, będzie sobie mógł poczytać. A jeżeli słuchają nas jacyś webmasterzy w tym momencie, no to powiedzmy również, że są specjalne narzędzia, dzięki którym w większym lub mniejszym stopniu można potestować dostępność stron, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do walidacji HTML, bo zwykle no ci co ambitniejsi webmasterzy, którzy mają pojęcie o tym, że różne przeglądarki różnie sobie radzą z niestandardowym kodem, no kończą swoje dzieło tylko i wyłącznie na tym, że zwalidują stronę pod kątem HTML-a.
1: No tak, to, ale to chociaż niech tyle zrobią, bo tak naprawdę znaleźć dobrze zwalidowaną stronę...
2: To... Oj, to już jest i tak.
1: Tak.
2: Ale są narzędzia.
1: Tak. Nie wiem, Michale, czy my możemy tak opowiedzieć, czy to jest jeszcze tajemnica?
2: Nie, no myślę, że już możemy. Skoro ostatnio już Utilitia ujrzała światło dzienne, to myślę, że możemy powiedzieć. Jak na razie w stadium bardzo wczesnej wersji testowej, ale już coraz bliżej jej do ujrzenia tego światła dziennego w pełnej skali.
1: No to może ty opowiedz, ponieważ najbliżej jesteś tego tematu, no... Będzie najlepiej.
2: Dobrze, więc już niebawem. Zresztą to narzędzie nawet teraz jest. Jeżeli ktoś miałby ochotę potestować, to można skorzystać ze strony internetowej walidator.utilitia.pl. Można zapoznać się z tym narzędziem. Niebawem nieco więcej, nieco szerzej i więcej będzie o nim tu i tam. Natomiast na chwilę obecną Utilitia to jest narzędzie, którego zadaniem jest sprawdzanie dostępności serwisów internetowych. Za pomocą tego narzędzia na chwilę obecną możemy zwalidować stronę pod kątem poprawności i zgodności z wytycznymi, ze standardami HTML. Możemy sprawdzić na przykład poziom zagnieżdżenia nagłówków, możemy sprawdzić etykiety formularzy, możemy sprawdzić także arkusze stylów CSS, czy wszystko z nimi jest w porządku. No i jeszcze kilka innych walidatorów, taki ciekawy walidator, który między innymi jest zawarty w Utility, to jest walidator sprawdzający, czy język zadeklarowany w dokumencie strony internetowej jest tożsamy z tym, który jest użyty, bo niektóre urządzenia, to już możemy od razu powiedzieć, bazują na tym, jak jest język zadeklarowany. No jeżeli będzie tekst w innym języku, no może dojść do niezbyt ciekawej sytuacji.
1: No takim urządzeniem na przykład jest iPod, iPad i tego typu urządzenia firmy Apple, gdzie oprogramowanie VoiceOver rozpoznaje język danego dokumentu i przestawia się automatycznie na inny syntezator mowy. No i kto doświadczył próby zrozumienia polskiego tekstu czytanego z angielskim syntezatorem, ten wie, z jakim to się bólem może wiązać. Dlatego to jest też ważna rzecz i to jest jedna z tych rzeczy, których nie widać, których webmasterzy mówią, no to co, że tu jest zadeklarowany inny język? Przecież wszystko się dobrze wyświetla. No tak, wyświetla się dobrze, ale do przetwarzania już się nie nadaje.
2: Nawet i powiem ci szczerze, że z reguły programy odczytu ekranu nie wskażą nam problemów z językiem, bo tak naprawdę niewiele osób uaktywnia to i też niewiele osób korzysta. Chyba w JOSie tylko jest tak naprawdę taka możliwość, żeby jeżeli dokument jest zadeklarowany w danym języku, to żeby się przełączał na odpowiedni syntezator mowy i czytał tym językiem.
0: Ona tak. Jest i tam domyślnie jest zaznaczona, ona w ogóle po zainstalowaniu aplikacji, że jesteśmy informowani, jaki język jest zadeklarowany.
2: No więc tak to wygląda.
1: No, Utilitia Validator potrafi jeszcze kilka rzeczy może sprawdzić, na przykład czy grafiki mają odpowiednie opisy alternatywne, czy linki nie mają jakichś wadliwej formy.
2: Może jeszcze sprawdzić na przykład, czy nie ma problemu z elementami migającymi. O, to jest ciekawa kwestia związana z tymi migającymi elementami, bo wydawałoby się, że tak naprawdę nie ma z tym problemu. Osoby niewidome takich elementów nie zobaczą, osoby niesłyszące to już w ogóle można pominąć, ale jest grupa osób, która będzie miała problem, kiedy taki element będzie migać zbyt szybko.
1: To niekoniecznie chodzi o prędkość tak naprawdę. Ten problem dotyczy osób chorych na epilepsję, kiedy takie miganie elementów może doprowadzić, no wywołać po prostu atak. Do specyfikacji WCAG wprowadzono zasadę, że takich elementów być nie powinno. Po takiej historii, która się wydarzyła w Japonii, gdzie podczas oglądania bajki, takiej anime, kilka tysięcy dzieci dostało ataku, a około 500 trafiło do szpitala. Zbadano, co tam było w tym filmie takiego, i się okazało, że był tam wybuch bomby. I ten wybuch był zanimowany w taki sposób, że były takie dziwne jakieś częstotliwości migotania dobrane, które właśnie wywoływały ataki. I to właśnie dlatego wprowadzono do WCAG jako jakby element zakazany, że tego się stosować nie powinno. No ale jeszcze sobie przypomniałem coś, co osobom niewidomym szczególnie może się przydawać. Tam jest zakaz stosowania długich nagrań w tle strony internetowej.
2: No właśnie, to nawet ty na swoim blogu swego czasu pisałeś, że miałeś z tym no nielichy problem.
1: Znaczy ja sobie problem rozwiązałem przez wyłączenie flasza, ale rzeczywiście podczas kampanii wyborczej prezydenckiej, która miała miejsce rok temu, na portalu Rzeczpospolita jakoś bardzo intensywnie reklamował się kandydat Komorowski swoją chyba półminutową reklamówką, kiedy to te czereśnie tam sobie zjadał. Ja przez pół minuty musiałem czekać, aż on te czereśnie zje, zanim mogę sobie przeczytać artykuł, bo reklamówka zagłuszała mi całkowicie syntezator mowy.
0: A czy odświeżała się tak, że po wejściu na jakieś podstrony, czy była tylko na główce?
1: Ależ oczywiście, że tak. Tam była jeszcze w tym samym czasie reklama jakiegoś samochodu, ale jakoś ten Komorowski mi bardziej utkwił w pamięci.
2: No niestety, z uwagi na to, tego problemu nie byłoby jeszcze kilka ładnych lat temu, kiedy syntezatory sprzętowe przede wszystkim były popularne, ale teraz no myślę, że 99% niewidomych użytkowników komputerów korzysta z syntezatorów programowych i posiadają tylko jedną kartę muzyczną w swoim komputerze, więc te wszystkie dźwięki, które są, to po prostu pojawiają się na tej jednej karcie. Nie mamy możliwości, jeżeli coś nam to zagłuszy, żadnej regulacji tego dźwięku.
1: Tak, dlatego WCAG określa, że taki dźwięk nie może trwać dłużej niż 3 sekundy, a jeżeli trwa dłużej niż 3 sekundy, musi być dostarczony na jakieś rozwiązanie, które pozwoli ten dźwięk wyłączyć. No i to jest bardzo ważne. Natomiast Utility akurat z tym to ma dosyć duży problem, żeby zbadać, bo no, oczywiście wykryje, że dźwięk na stronie jest, ale to tyle. Chociaż
2: Być może będzie wykrywać.
1: Tak, być może będzie wykrywać.
2: To jest cały czas jest jeszcze w stadium rozwoju, także będziemy informować na bieżąco, co się będzie działo z Utility. Jacku, czy jeszcze coś myślisz, że warto by dodać do kwestii dostępności stron, bo to jest jeden z punktów naszego dzisiejszego programu.
1: Ja bym miał taką prośbę do tych, którzy słuchają nas i napotykają na takie strony, które powinny być dostępne, a nie są dostępne, żeby oni jednak reagowali. Nie zgłaszali tego do nas, nie narzekali na listach, tylko żeby to zgłaszali do webmasterów. Tak długo, jak oni nie będą wiedzieli, że tacy użytkownicy istnieją, tak długo nie będą szukali rozwiązań problemów. Nasze doświadczenia pokazują, że programiści nie robią tych stron niedostępnymi, nie wiem, ze złej woli, bo są złośliwi, tylko oni po prostu nie rozumieją problemu, nie znają go. Kiedy się im go naświetli, oni sami zaczynają dociekać, szukają rozwiązań, coś poprawiają, pytają, czy jest dobrze, albo czy przynajmniej jest lepiej, i to zaczyna działać. Tylko nie można oczekiwać, że to zrobi się samo. Trzeba to sygnalizować.
2: Dokładnie, dlatego jeżeli znajdziecie jakąś taką stronę, z której chcielibyście skorzystać, jest po prostu niedostępna, piszcie autorom, informujcie ich o tym. Dobrze też jest w ogóle wskazać, nawet już może niekoniecznie, bo nie każdy ma taką wiedzę informatyczną, bezpośrednio wskazywać, jaki dokładnie jest problem, bo większość osób no to jest w stanie powiedzieć, no że na przykład nie może na coś najechać strzałką, nie może wcisnąć na tym klawisze Enter, albo na przykład jak wciska Enter, to nie jest w stanie, no to nie powoduje to żadnej reakcji, ale dobrze jest także wskazywać takim webmasterom właśnie ten dokument WCAG 2.0. Oni sobie go na pewno doczytają, jeżeli będą chcieli coś z tym zrobić, i tam mogą znaleźć naprawdę dużo użytecznych wskazówek.
1: Tak jest.
2: No właśnie. I tym myślę, że możemy zakończyć ten temat, temat dostępności stron internetowych. Jacku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Pozdrawiam wszystkich.
2: Do usłyszenia. No to co, Piotrze, tematów jeszcze mamy sporo, to teraz myślę, że zrobimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i przejdziemy do kolejnego tematu, do tematu, o którym też myślę, że można trochę porozmawiać, mianowicie dostępności materiałów multimedialnych, czyli do audiodeskrypcji.
0: Szerzej. O sztuce i kulturze. Nie tylko o multimedia.
2: Dokładnie. O tym już za kilka minut w Radiu N, w audycji Tyflo Podcastu. Zostańcie z nami.

0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu w Radiu N. No i czas na kolejnego gościa. Tym razem na gościa żeńskiego dla odmiany. Był Jacek, to teraz Basię witamy. Witamy Basię Szymańską z Fundacji Audiodeskrypcja.
1: Ja witam wszystkich również bardzo serdecznie tego miłego wieczoru.
0: Teraz będziemy mówić, no już tu Piotr mnie skorygował przed momentem, że nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o dostępności materiałów multimedialnych dla osób niewidomych, ale także w ogóle o dostępie do kultury jako takiej, bo będziemy mówić o czymś,
2: nie tylko dla niewidomych, tylko także na pewno Basia nam opowie, jak wygląda dostępność dla osób niesłyszących czy głuchoniewidomych, bo to też jest istotna kwestia.
0: No właśnie, dobrze Piotrze, że mnie poprawiasz, bo widzisz, ja nawet mając jakąś tam świadomość tej dostępności, to jeszcze cały czas jednak patrzę w obrębie tego swojego podwórka, no i w obrębie podwórka Tyflo Podcastu. Dobrze, zatem zacznijmy może od kilku słów wyjaśnienia na temat tego, cóż to takiego w ogóle jest ta audiodeskrypcja, czemu ona służy i, no i po co w ogóle coś takiego wprowadzać i gdzie się to wprowadza.
1: Okej, więc audiodeskrypcja to najprościej opis treści wizualnych, tych widocznych treści audiowizualnych. Audiodeskrypcja wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, tam już i początki były w latach 70., gdzie po raz pierwszy na Uniwersytecie w San Francisco opracowano jej pierwsze podstawy teoretyczne. I był to system narracji opisowej, który później dopiero w latach 80. został nazwany audiodeskrypcją. W połowie lat 80. przybyła audiodeskrypcja już na kontynent europejski i tutaj można powiedzieć rozpoczął się taki dynamiczny rozwój audiodeskrypcji w Europie. W Polsce pierwsze pokazy audiodeskrypcji to rok 2006, Kino Pokój i seans statyści Michała Kwiecińskiego. Dlatego też, że audiodeskrypcja była przyjęta jako technika filmowa, postanowiliśmy z Fundacją Audiodeskrypcja, że rozpoczniemy też inne działania, które wykażą, iż nie jest to tylko technika stosowana w multimediach, ale dobrze również nadaje się do teatrów, do muzeów, nawet do widowisk sportowych, wydarzeń jakichkolwiek, które mają charakter widowiskowy, również do mediów strumieniowych, także na stronach internetowych.
0: Czyli audiodeskrypcja, to już mniej więcej wiemy, to jest po prostu opisanie w jakiś sposób, w zależności od potrzeb, to jest opisanie pewnego materiału, bo na razie audiodeskrypcja, jak sama nazwa wskazuje, jak rozumiem, tyczy się osób niewidomych, tak? Czy...
1: Dokładnie, jest kierowana szczególnie do osób niewidomych i słabowidzących, byśmy tutaj nie zapominali o tym, że są również osoby słabowidzące, o czym często też starają się zapominać inne osoby, które tworzą audiodeskrypcję, chociażby z tego powodu, że audiodeskrypcja jest tylko dołączana do ścieżki dźwiękowej, natomiast nie ma obrazu. A to jest już błąd z tego względu, że osoba słabowidząca, która też takiej pomocy potrzebuje w opisywaniu tych treści, które nie do końca może zobaczyć, w tym momencie już nie może skorzystać dokładnie tak, jakby chciała z oglądania filmu, chociażby. Ale korzystają z tego również osoby starsze.
0: No to Piotr,
2: jakieś pytanie. Jeśli dobrze rozumiem, mówisz, że są osoby, które zajmują się audiodeskrypcją i promują to na zasadzie jakiejś samej ścieżki audio, tak? Bez obrazu?
1: No, niestety tak. Chociażby w BC mamy taki przykład, gdzie są tylko filmy. Audiodeskrypcja jest dołączona jedynie do ścieżki dźwiękowej. To jest tylko MP3 do pobrania, brakuje tutaj obrazu. A to jest przecież podstawą też w audiodeskrypcji, żeby ten obraz jednak był, byśmy na równych zasadach mogli chodzić do kina, do teatru, do muzeów razem z osobami widzącymi, ze swymi przyjaciółmi, znajomymi i oglądać te same dzieła.
0: Wspominałaś
2: okay, a jak ktoś
0: o, no właśnie.
2: Się ma w przypadku osób właśnie niesłyszących czy głuchoniewidomych?
1: Osoby niesłyszące, głucho niewidome mogą korzystać chociażby z przewodników, z tłumaczy języka migowego. Ten przewodnik na przykład też jest w stanie tą audiodeskrypcję, która już jest stworzona do dzieła, przekazać tym osobom. Dodatkowo stosuje się różne alternatywne techniki, chociażby tyflografikę Braille'a dla osób z problemami widzenia. Natomiast, tak jak już powiedziałam wcześniej, dla osób niesłyszących, głuchoniewidomych, te techniki są do nich dostosowywane, do ich potrzeb, do ich możliwości odbioru.
0: I to już trzeba wtedy indywidualnie zapoznać się z potrzebami takich osób i na tej podstawie określić, co komu najbardziej będzie przydatne. A ja zapytam o jakby techniczny aspekt, bo powiedziałaś, że możemy z takiej audiodeskrypcji skorzystać w kinie, w teatrze, możemy skorzystać także na przykład w muzeum, czy w jakimś innym takim ośrodku tego typu. No dobrze, ale jak to zrealizować? Bo przecież w kinie mamy cały czas materiał powtarzalny. A co w przypadku, kiedy pójdziemy sobie na przykład do teatru? W teatrze no, wszystko może zmieniać się na bieżąco.
1: Wszystko jest na żywo, dokładnie. W kinach jeszcze obecnie nie ma systemu, który istnieje chociażby w Europie, gdzie filmy są puszczane już od razu z audiodeskrypcją i widz ma możliwość odsłuchu audiodeskrypcji na słuchawkach. U nas na razie, na tą chwilę, wygląda to w ten sposób, że w kinie audiodeskryptor odczytuje audiodeskrypcję na żywo, chociaż wcześniej ją tworzy. W teatrze jest podobnie, bo również widz dostaje słuchawki, audiodeskryptor odczytuje audiodeskrypcję, którą też przygotowuje wcześniej, zapoznając się z danym spektaklem. Natomiast istnieje możliwość zmiany na scenie, kiedy aktor inaczej odegra scenę, kiedy pewna scena zupełnie już inaczej wygląda, niż wyglądała jeszcze wcześniej na próbie, kiedy audiodeskrypcja była tworzona. W tym momencie audiodeskryptor musi szybko reagować i dostosowywać audiodeskrypcję do tych zmian, które istnieją, bo nie możemy mieć czegoś takiego, że stworzona audiodeskrypcja nie dostrzega tej zmiany, bo jakbyśmy oglądali inny spektakl.
2: Okej, okay, a powiedz mi, Basiu, jak to wygląda w przypadku muzeów? Czy tutaj możemy liczyć, bo słyszałem także o takich rozwiązaniach, rozumiem, że jeszcze nie w Polsce, że udając się do muzeum, osoba, powiedzmy, niewidoma czy słabowidząca, która nie może gdzieś tam przejść na tyle blisko za te sznureczki odgradzające tam Monalizę, żeby się przyjrzeć, tak? Bo może dostać jakiś tam zestaw słuchawkowy i w momencie, gdy podchodzi do jakiegoś obiektu muzealnego, dostaje opis na słuchawki. Jak to wygląda u nas?
1: W Polsce istnieją również takie urządzenia. Często są też wykorzystywane audioprzewodniki lub przewodniki audio, z których korzystają osoby widzące. Tyle, że tutaj one, te urządzenia nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych, chociażby ze względu na
2: klawiaturę. A czym się różnią?
1: Już powiem. Właśnie. Chociażby klawiatura. Nie będziemy wiedzieć, który klawisz do czego służy. Często też posiadają wyświetlacze, na których jest menu. Ktoś może wybierać pewne funkcje z danego urządzenia. Natomiast my w przypadku braku udźwiękowienia takich urządzeń nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dodatkowo...
2: To powiedz nam może w ogóle, jak one działają, te przewodniki.
1: Właśnie chciałam
2: głosowe,
1: to powiedzieć. Okay. Przewodnik...
2: Dobra, już nie przeszkadzam.
1: Dla osób widzących prowadzi tą osobę, pomagając jej tylko w przypadku, kiedy znajduje się na przykład ta osoba samodzielnie, dochodzi już do danego obiektu, to może odtworzyć opis, tylko że ten opis też inaczej wygląda. On jest interpretacją, a nie opisywaniem treści wizualnej. My, jako osoby niewidome, nie możemy zobaczyć tego dokładnie, co się znajduje na obrazie. Urządzenia, które obecnie powstają do zwiedzania dla osób niewidomych, uwzględniają potrzebę chociażby taką, byśmy mogli samodzielnie zwiedzić muzeum i zlokalizować dany obiekt w przestrzeni muzealnej. To jest bardzo istotne, często też się o tym zapomina, chociażby stosując w muzeach różnego rodzaju odtwarzacze MP3, które nie są w stanie nam pomóc zlokalizować obiekt. Natomiast to urządzenie dzięki znacznikom radiowym jest w stanie w tym momencie, kiedy się przy dziele danym znajdziemy, od razu zacząć odtwarzać audiodeskrypcję. I to jest o tyle ciekawe, że kiedy wyjdziemy poza obszar danego dzieła, audiodeskrypcja jest przerywana. Natomiast kiedy wracamy z powrotem do tego miejsca, gdzie staliśmy przed chwilą, gdzie urwała się nam ta audiodeskrypcja, możemy ją usłyszeć od tego dokładnie momentu, w którym została przerwana.
0: Kino, teatr, muzeum. Powiedzieliśmy już o tych miejscach, gdzie można spotkać audiodeskrypcję. O materiałach multimedialnych, czyli o filmach, to myślę, że powiemy sobie jeszcze za momencik. Ale takie pytanie, czy audiodeskrypcję można spotkać jeszcze na przykład w jakichś nietypowych miejscach? Czy słyszałaś może o takich nietypowych zastosowaniach audiodeskrypcji, czy raczej no, nie wychodzi się poza ten kanon kilku miejsc?
1: Stosowana była również, przynajmniej w Białymstoku, były już dwa mecze, podczas których zastosowana została podczas właśnie meczy piłki nożnej. Osoby niewidome również...
0: O, jakiś... zdaje się, że z Piotrem się... O, a co to się dzieje? Piotrze, ty jesteś? Nie, Piotra nie ma. Piotr nam się rozłączył. To zaraz się... Zaraz się połączymy z Piotrem, bo się chyba coś nam tu niestety... O! O właśnie! No! Już!
1: Witaj, Piotrze.
0: Witaj, Piotrze, ponownie.
2: Jestem, tak.
0: Dobrze, więc wróćmy do tematu. No niestety, to jest prowadzenie audycji na żywo, tak też się czasem zdarza. Więc Basiu, wróćmy może do tematu. Powiedziałaś mecze piłki nożnej, a jeszcze coś?
1: Tak, jeszcze są obecnie, realizujemy projekt do przewodników turystycznych, bo też dziedzictwo kulturowe to nie tylko muzea, ale także obiekty architektoniczne, więc w tym przypadku będzie to architektura, natomiast wkrótce ruszy także audycja radiowa, w której będziemy opisywać dzieła, począwszy od sztuki prehistorycznej do czasów współczesnych.
0: No to ciekawe plany, pozostaje życzyć
2: powodzenia. Super, ja w takim razie mam jeszcze pytanie. Ja mam pytanie jeszcze, tutaj chciałem się zapytać, skoro organizujecie, czy zorganizowaliście, macie jakieś doświadczenie w przypadku widowisk sportowych, skoro z zapasem mamy Euro 2012, czy coś ci wiadomo, czy organizatorzy mają w planach zapewnić osobom niewidomym, czy głuchoniewidomym, audiodeskrypcję?
1: Tak, takie plany były, tylko że niestety chyba na tyle jest dużo tych problemów związanych z realizacją Euro, że do tej pory jak gdyby nie ma osób, które mogłyby się tym zająć. Raczej stadiony zostały przystosowane bardziej architektonicznie, a niestety będzie brakowało osób, które rzeczywiście będą potrafiły komentować w taki sposób, by również osoby niewidome wiedziały, co się dzieje na boisku, bo często bywa tak, chociażby kiedy oglądałam mecze siatkówki, często bywa tak, że do przerwy mogę nie znać wyniku, jaki był na meczu. Wiele ciekawostek słyszę o osobach, które biorą udział w meczu, a co się dzieje na parkiecie, tego nie słyszę. A w przypadku, kiedy byłaby tutaj zastosowana audiodeskrypcja, miałabym taką możliwość, że wiedziałabym, kto jest przy piłce i co się dzieje.
0: No i tak to wygląda.
2: Ja się zastanawiam, jak Skandynawowie rozwiązują sytuację w momencie, gdy audiodeskrybują na przykład mecze hokeja. To jest dla mnie nie do pojęcia, gdzie ten krążek śmiga z ogromną prędkością, a mimo to oni są w stanie jakoś nadążyć nad przebiegiem meczu.
1: Bo my podążamy za osobą, która jest przy piłce albo przy właśnie krążku. Dlatego jest o tyle lepiej, bo za krążkiem nie jesteśmy w stanie pewnie nadążyć, ale rzeczywiście audiodeskrypcja wydarzeń sportowych jest zupełnie inna niż chociażby filmów czy spektakli. Tutaj nie ma dialogu, to jest ciągła akcja i to jest akcja cały czas, kto jest chociażby przy piłce, co z tą piłką się dzieje i jaką ktoś akcję z tą piłką wykonuje.
0: No ciekawe rzeczy można zrobić rzeczywiście audiodeskrybując je, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym, mianowicie o filmach i materiałach już niekoniecznie kinowych, a telewizyjnych.
1: Teraz słyszę.
0: A nie było nas słychać?
1: Halo?
0: Halo? Halo? No, czyżbyśmy mieli jakiś problem? No, zdaje się, że mamy jakiś problem.
1: Teraz jest, już jest.
0: O, jest, już
1: coś
0: działa.
1: Coś się zawiesiło.
0: Coś się stało, nie bardzo wiadomo nawet czemu. No ale skoro już wszystko działa, to dobrze. Ja jeszcze miałem zapytać i zapytam, no coś dziś te chochliki techniczne nas prześladują, a miałem zapytać się o rzecz związaną z materiałami telewizyjnymi, z audiodeskrypcją. Jak to wygląda na chwilę obecną u nas w Polsce?
1: W przypadku filmów jest teraz, można powiedzieć, takie zostały drzwi otworzone lub nawet można powiedzieć wyważone ze względu na znowelizowaną ustawę o radiofonii i telewizji, która wdraża w życie dyrektywę medialną. W ustawie znalazły się zapisy dotyczące tego, ile procent oferty programowej telewizji powinno być dostosowanej do potrzeb osób zarówno niewidomych, niesłyszących i głuchoniewidomych. Bo warto tutaj też dodać, że to nie tylko będzie audiodeskrypcja, ale będą także napisy i język migowy. Tak jak powiedziałam właśnie, że w przypadku osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, osób, które nie słyszą zarówno od urodzenia i tych, które nie słyszą, bo straciły słuch. Tutaj te potrzeby również są różne, tak samo jak osób, które są ociemniałe i niewidome od urodzenia.
0: No i jak na chwilę obecną telewizja jest do tego przygotowana? Chyba już jest, przynajmniej jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, bo przynajmniej w internecie co nieco na portalu Telewizji Polskiej można znaleźć.
1: Telewizja, można powiedzieć, zaczyna się od udostępniać bardzo powoli. Na początku pierwsze seriale, które zostały udostępnione, były udostępnione na ITVP, czyli na internetowym serwisie telewizji. Teraz natomiast ten sam serial będzie można zobaczyć dzisiaj, a kolejne telewizje, wszyscy nadawcy, którzy mają wdrożyć te przepisy, by 10% oferty programowej było z audiodeskrypcją, z napisami językiem migowym, ten cały proces będzie realizowany do roku 2012. Natomiast w tym roku, do lipca, ma to się odbywać na poziomie 5%.
0: No właśnie, a kiedy dziś będziemy mogli zobaczyć ten pierwszy materiał z audiodeskrypcją, nie tylko w internecie, ale na antenie Telewizji Polskiej, to w programie pierwszym będzie?
1: Tak, dokładnie. Tyle, że będą mogli z tego skorzystać jedynie użytkownicy telewizji satelitarnej, odbioru cyfrowego, sygnału cyfrowego, także kablówki i naziemnej telewizji cyfrowej.
0: A o której się spotkamy z tym materiałem dziś?
1: To będzie pierwszy odcinek serialu Tajemnica Twierdzy Szyfrów o godzinie 22:35.
0: Zatem zapraszamy. No, możecie się oderwać na pół godziny od radia, bo to pół godziny będzie, czy godzina?
1: Myślę, że koło pół godziny.
0: No, to można się oderwać na chwilę od radia, włączyć telewizor, jeżeli ktoś posiada właśnie tuner cyfrowy. No, ale widzisz, Piotrze, ty wspomniałeś o tej dostępności i tu się kłania kwestia, nad którą ja się teraz tak zastanawiam absolutnie z marszu.
1: Odbiorników?
0: Właśnie, na temat dostępności odbiorników, bo co z tego, że będziemy mieć ścieżkę dodatkową, kiedy możemy mieć problem z tym, żeby ją włączyć?
1: To może powiem taką komiczną trochę sytuację, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostatnio zorganizowała konferencję Telewizja dla Wszystkich. Przeszliśmy się po wystawcach, którzy prezentowali swój sprzęt do odbioru telewizji cyfrowej i mogę powiedzieć, żaden z wystawców nie miał sprzętu dostosowanego do potrzeb osób niewidomych. Niestety taki sprzęt, jaki jest obecnie, nie jest dostosowany. Oczywiście przekazaliśmy wszystkim, bo przeszliśmy wszystkie stanowiska, przekazaliśmy tym osobom również kontakt do nas, byśmy mogli pomóc, ale także przekazywaliśmy od razu na bieżąco wskazówki, dzięki którym taki sprzęt mógłby stać się dostępny. Także być może, bo kilku wystawców polskich rzeczywiście było zainteresowanych, można powiedzieć, wszyscy byli zainteresowani, i rozumieją taką potrzebę i mam nadzieję, że to się ruszy.
2: To ja teraz mam jeszcze pytanie do Ciebie, Basiu, takie, żebyś nam wyjaśniła, o jaki rodzaj dostępności tej technicznej chodzi, bo na przykład wiemy, że na rynku są, powiedzmy, udźwiękowione piloty uniwersalne do telewizorów, mogłyby służyć także do obsługi jakichś tam tunerów cyfrowych i tak dalej, dekoderów, ale czy to wystarczy, czy to jest coś więcej? Co trzeba zrobić na przykład dzisiaj, żeby osoba niewidoma, nawet jak nie będzie sama w stanie, żeby wiedziała, o co poprosić rodzinę, jakby chciała obejrzeć serial z audiodeskrypcją?
1: Do odbioru telewizji cyfrowej musimy już uwzględniać zarówno wszystkie pomoce, jakie mają osoby widzące w korzystaniu z telewizji cyfrowej, takie jakby chociażby przewodniki. Te przewodniki wszystkie po programach, które mówią o tym, o technicznych parametrach chociażby danego programu, one mają być udźwiękowione. To ma być tak zwane głosowe menu, po którym osoba niewidoma będzie w stanie się poruszać. Dodatkowo również urządzenia powinny być na tyle dostępne, chociażby klawiatura, sama klawiatura, tak żeby każda osoba mogła wiedzieć, z czego może z jakich klawiszy, jakich funkcji może skorzystać na pilocie. Możemy tutaj porównać chociażby to do urządzenia, tak jak w BookSense mamy tryb pomocy, gdy wejdziemy, żeby dany klawisz nas poinformował, do czego służy. Żeby nie było to non-stop, żeby ten pilot nam mówił o danej funkcji, ale tylko w przypadku, kiedy tego potrzebujemy. Również zaznaczenie takich bardzo ważnych klawiszy na pilocie jest też dosyć ważne, żeby to dotykowo móc wyczuć.
0: No tak, ale chyba Piotrowi o co innego nieco chodziło, mianowicie bardziej chyba o to, co należałoby zrobić dziś. Jeżeli osoba niewidoma będzie chciała sobie obejrzeć ten film z audiodeskrypcją po godzinie 22:35, o co będzie musiała poprosić kogoś na przykład, żeby co ktoś zrobił?
1: żeby z menu wybrał dodatkową ścieżkę audio. Ze względu na to, że audiodeskrypcja będzie emitowana jako dodatkowa fonia w filmie, więc z menu, tak jak się wybiera napisy, na przykład dla osób niesłyszących, to będzie trzeba wybrać dodatkową ścieżkę audio.
0: Zresztą tak a propos napisów, to teraz kojarzę, że w przeciwieństwie do audiodeskrypcji, nie pamiętam teraz od którego roku, ale serwisy z napisami dla osób niesłyszących, Telewizja Polska, no, już od kilku ładnych lat, chyba za pomocą teletekstu
1: tak, dokładnie.
0: Przedstawiała.
1: To też. No właśnie. To też, ale jest oddzielny kanał, też, w którym są nadawane napisy.
0: Więc teraz,
1: i podobnie ma być również kanał przeznaczony do audiodeskrypcji właśnie w ten sposób, że wybieramy dodatkową ścieżkę, możemy słyszeć ścieżkę dźwiękową filmu. Mam nadzieję, że telewizja zrobi to w ten sposób, że jednak film będzie widoczny razem z audiodeskrypcją.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie i miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No sam jestem ciekaw, jak dziś ten materiał zostanie wyemitowany. Postaram się sprawdzić. Piotrze, czy jeszcze jakieś może pytania do naszego gościa?
2: Wydaje mi się, że powinniśmy dać szansę jeszcze innym zabraniach.
0: No właśnie, bo tu czasu coraz mniej, aczkolwiek jeszcze trochę go mamy. Basiu, czy jeszcze może coś dla słuchaczy Tyflo Podcastu? Coś ciekawego
1: chciałabyś
0: powiedzieć?
1: Bardzo zaprosić wszystkie osoby niewidome, słabowidzące, które nie korzystają ze sztuki, chociażby z tego względu, że była niedostępna, by zaczęły się pojawiać w placówkach, w instytucjach kulturalnych, bo kiedy instytucje kulturalne nie widzą takiej potrzeby, że osoby niewidome chcą korzystać z tej dostępnej kultury, to też brakuje takiego otwarcia z tych placówek. Mam nadzieję, że sami jesteśmy w stanie sprawić, by te instytucje dostrzegły tą potrzebę, a naprawdę są w stanie zrozumieć i rozumieją, że chcemy i możemy korzystać z kultury.
0: I to się powtarza to, co powiedział Jacek Zadrożny przy okazji dostępności stron internetowych, że tak naprawdę sami zainteresowani muszą wyjść naprzeciw wszelkiego rodzaju instytucjom, organizacjom, powiedzieć, czego tak naprawdę oczekują. To nie jest zła wola tych osób, tylko nie każdy jest alfą i omegą, nie każdy zna potrzeby wszystkich. Grunt to dialog. Tak naprawdę.
1: No i oczywiście przy okazji zapraszam bardzo serdecznie na pierwszą audycję. Będzie ta audycja Obrazy Słowem Malowane, radiowe spotkania z audiodeskrypcją nie tylko dla najmłodszych, która odbędzie się już w tą sobotę o godzinie 15:30. Będzie ją można wysłuchać na antenie Radia Białystok, a dodatkowo będzie można ją także wysłuchać w internecie na stronie radia. I na naszej stronie fundacji również będą odnośniki do tej audycji.
0: To jeszcze dla porządku podajmy może adres strony fundacji.
1: Adres strony to jest www.audiodeskrypcja.org.pl.
0: Dziękujemy Ci zatem, Basiu, za rozmowę i do usłyszenia. Mam nadzieję,
1: do
0: że
1: usłyszenia.
0: Się spotkamy na antenie.
1: I dziękuję bardzo, że mogłam zaprezentować i zaprosić wszystkich do oglądania różnych widowisk, wydarzeń z audiodeskrypcją.
0: To jeszcze oczywiście nie koniec naszej dzisiejszej audycji. Jesteśmy mniej więcej w połowie, a tematów jeszcze trochę do omówienia jest, prawda, Piotrze?
2: Jest tematów kilka, ale to myślę, że jeszcze zobaczymy, z kim nam się uda skontaktować, kto do nas zadzwoni, zobaczymy, jak rozmowa potoczy się dalej.
0: Zatem póki co zapraszamy na chwilę muzycznego wytchnienia, wracamy do Was za moment. Dziś mówimy o dostępności na antenie Radia N w audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Zostańcie z nami. Zamieszanie tu na tym stole mam dziś, szczerze mówiąc, bo sporo gości nam się pojawia w audycji Tyflo Podcast w Radiu N. Przed momentem rozmawialiśmy z Basią, a teraz rozmawiamy z Tomkiem. Z Tomkiem Strzymińskim, również z Fundacji Audiodeskrypcja. Witaj, Tomku.
3: Witam serdecznie.
0: Ale nie będziemy chyba już rozmawiać o audiodeskrypcji, co?
3: Czemu? Możemy także i porozmawiać i o audiodeskrypcji, o wielu, wielu różnych innych rzeczach, ale oczywiście myślę, że Basia tutaj wyczerpała dosyć sporo o audiodeskrypcji powiedziała i wyczerpała może na akurat tą audycję temat, tak?
0: No właśnie.
2: Myślę, że tak. Myślę, że chcielibyśmy teraz usłyszeć od Ciebie czegoś, troszkę informacji na temat bankomatów, ich dostępności, ile obecnie jest takich bankomatów, czego możemy się ewentualnie spodziewać w przyszłości I czy wydaje się, że powinniśmy iść w tym kierunku, czy więcej tego typu urządzeń powinno być dostępnych? Na przykład urządzenia AGD. Ostatnio czytaliśmy na listach dyskusyjnych o studentach z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy przymierzają się do wprowadzenia jakiegoś udźwiękowienia do różnych urządzeń AGD. Na przykład tam chyba pojawił się pomysł kuchenki mikrofalowej. To trochę wydaje mi się wyważanie otwartej drzwi, bo już tego typu urządzenia są dostępne na rynku, aczkolwiek bardzo są one drogie. Ale co ty, Tomku, o tym sądzisz? Może zacznijmy od bankomatów.
3: Tak, od bankomatów chyba będzie najlepiej, bo tutaj akurat jesteśmy powiedzmy na początku drogi, ale też już po pewnych doświadczeniach, bo bank BZWBK jako pierwszy wpadł na możliwość taką, aby udostępnić swoje bankomaty, ale także przystosować ofertę dla potrzeb osób niewidzących i słabo widzących. Te bankomaty się pojawiły w tamtym roku, pierwsze. Można powiedzieć, w tym roku pojawiło się ich troszeczkę więcej. Niedawno też wysyłałem na listę Tyflos informacji, o aktualną informację na dzień 31 maja, jak dobrze pamiętam. Tam było ponad 90 bankomatów. Co jest ważne, to, że bank BZWBK, z tego co od nich słyszałem, chce udźwiękowić wszystkie bankomaty. Wszystkie, które ma. Bankomaty chcą udźwiękowić, co jest też o tyle ważne, że oni mają podpisane różnego typu umowy z innymi bankami. Też podobno mają jakąś umowę z PKO BP, więc klienci PKO BP będą mogli za darmo korzystać z bankomatów BZWBK. Wiem, że teraz mając właśnie konto w mBanku, to też bankomaty BZWBK są za darmo. To też kolejny jakby plus. No jest pewien standard, tak, opracowany w BZWBK. Niestety inne banki niekoniecznie jakby chcą w ten sam sposób realizować, tak, udźwiękowienie bankomatów, więc PKO BP...
2: A Tomku, czy tak? To jest standard, który obowiązuje na świecie, czy to jest standard wypracowany w Polsce?
3: Standard wypracowany w Polsce przez BZWBK, tam akurat pomagał PZN akurat w tej inicjatywie. Co prawda, no jest kilka, tak, błędów, które warto byłoby poprawić. Ja obecnie nie mam za bardzo czasu, żeby trochę bardziej się tym zająć, sprawą bankomatów i z BZWBK porozmawiać na temat poprawienia tego. Więc tu chodzi o bardziej o kwestie jakby komunikatów, które się tam pojawiają i nie sprzętowo, tak? Więc tutaj myślę, że programowo uda się to zrobić dosyć szybko, jeśli coś takiego powstanie. Jeśli mówimy jeszcze o standardach, to powstała swego czasu taka grupa przy Związku Banków Polskich, przy której my też współpracujemy. Było jedno spotkanie, no i niestety pani, która była inicjatorką w Związku Banków Polskich tej grupy, odeszła do banku, komercyjnego banku, gdzie już pracuje, a na razie w Związku Banków Polskich sprawa stanęła. Ale
0: no ale to można by liczyć, wiesz, że skoro ta pani już jakieś pojęcie ma, to będzie w tym banku, gdzie pracuje, działać na rzecz także jakiejś dostępności.
3: Ja z tego co zauważyłem, to osób, które by chciały zrobić cokolwiek w bankach, nie brakuje. Tych takich pracowników na niższych szczeblach, gorzej jest tylko z uzyskaniem aprobaty, tak, na górze, żeby takie udźwiękowienie było. Ja tutaj podam przykład banku Millennium, z którym rozmawiam już bardzo, bardzo długo. Bank Millennium nie potrzebuje zmiany, technicznej zmiany w swoich bankomatach, bo każdy bankomat z banku Millennium posiada gniazdo słuchawkowe. Ale Bank Millennium nadal się nie zdecydował, nadal nie podjął decyzji, żeby udźwiękowić swoje bankomaty. I panie, które się mają tym zajmować, zresztą Piotr rozmawiał z jedną z tych pań i robiąc artykuł, dał akurat informację od tej pani, jak ten Bank Millennium na to patrzy. Nadal nie została podjęta decyzja, tak, odnośnie udźwiękowienia w Banku Millennium. I obawiam się, że przez długi, długi czas nie będzie takiej decyzji, bo no widocznie im się to nie opłaca. W banku PKO BP powstał ten jeden bankomat i też słyszałem już z różnych źródeł, że będzie to pierwszy i chyba na razie ostatni bankomat, który oni koło lasek postawili. Też dosyć marketingowo zagrali, więc tutaj nie wiem, jak w PKO BP dalej będzie. Pani się do mnie już nie odzywała od dłuższego czasu z banku PKO BP. Wiem, że City Handlowy jakieś dodatkowe bankomaty robi i wiem, że mają do końca tego roku udźwiękowić wszystkie swoje bankomaty. Czekam ciągle na lokalizację w Białymstoku.
0: No właśnie, a propos jeszcze... lokalizacji, czy gdzieś jest jakaś informacja, czy można skądś zdobyć taką informację, gdzie takie udźwiękowione bankomaty możemy zlokalizować? Na przykład gdybym chciał się dowiedzieć, czy w moim mieście jest jakiś udźwiękowiony bankomat, jeżeli tak, to gdzie, to czy gdzieś znajdę taką informację, czy jednak nie bardzo?
3: Słuchaj, no, oczywiście, że możesz. Najpierw bym proponował ci, żebyś ten, żebym podam ci konto, żebyś płacił mi tam na konto parę groszy i będę cię informował. Oczywiście żart, ale na bank, no, powinna być aktualizacja. Nie sprawdzałem, aktualizacja na stronie BZWBK. A także wysyłam na Tyflos, więc jeśli będzie taka potrzeba, to mogę wysłać na Tyflo podcast i też będziecie mogli zamieścić to u siebie na stronach.
0: Oczywiście, albo nawet w Tyfloświecie.
3: Tak jest, jak najbardziej. Tutaj nie ma problemu z tym, bo ta informacja jest jak najbardziej tutaj udostępniana dla potencjalnych klientów, tak? Osób, które chciałyby z tego skorzystać. Więc tu pod tym względem jak najbardziej prześlę i tutaj myślę, że poprzez właśnie wasze kontakty uda się udostępnić tą listę dla większej liczby osób potencjalnie
2: super,
3: zainteresowanych. Tak?
2: Dziękujemy ci, Tomku, a powiedz nam teraz osoby, które pierwszy raz w tym momencie słyszą o udźwiękowionych bankomatach. Opisz nam, jak to działa.
3: Pierwsza, bo to też jest dosyć ważne, że bank BZWBK namawiałem na to, aby stworzyć instrukcję obsługi i zamieścić je na stronie internetowej w wersji tekstowej, jak i audio, żeby osoby niewidzące mogły sobie to pobrać przed pójściem do takiego bankomatu i trochę poznać na przykład rozkład różnego typu elementów na bankomacie. A jeśli osoba, która nie chce słuchać, nie chce się dowiedzieć wcześniej, powinno po pierwsze wziąć słuchawkę z jackiem, z małym jackiem 3,5 mm, żeby w ogóle skorzystać z udźwiękowienia. Po podejściu do bankomatu, po prawej stronie nad wejściem na kartę jest gniazdo słuchawkowe, do którego oczywiście musimy wetknąć takiego jacka.
2: Czyli bankomat już... nie jest głośno mówiącym urządzeniem, tak? Żeby
3: nie,
2: była
3: nie,
2: jasność.
3: Nie.
2: Bankomat.
0: No to akurat chyba bardzo
2: ulicę,
0: dobrze.
2: Ile mamy pieniędzy?
0: Właśnie.
3: Tak, jak najbardziej. Tutaj też różnicą w BZWBK jest, w odróżnieniu od BZWBK bankomaty różnią się tym od tego bankomatu PKO BP, że po połączeniu jacka, czyli tej słuchawki, ekran się nie wygasza, a jest ciągle zapalony. W City Handlowym, z tego co słyszałem, to będzie możliwość wyboru, czy chcemy wyłączyć wyświetlacz, czy chcemy pozostawić, żeby on nadal się świecił, wyświetlał te różnego typu informacje. Więc jak już wetkniemy słuchawkę do jacka, raczej do gniazda, usłyszymy pierwszy komunikat, który będzie informował nas, żeby przycisnąć jedynkę. To tak jakbyśmy wybierali język polski, angielski, tak? Więc przyciskamy jedynkę, później mamy następnym kroku informację, żebyśmy wpisali PIN. No już później podstawowe kroki, tak jak zwyczajnie w bankomacie, jeśli chcemy wypłacić, to naciskamy wypłatę. Nie, PIN najpierw wpisujemy, później naciskamy wypłatę, później wpisujemy kwotę tej wypłaty, no i rachunek, tak, jeśli chcemy, potwierdzamy i dokonujemy już jakby pobrania tych środków z bankomatu. Tak to wygląda w BZWBK. Komunikaty są nagrane przez człowieka, przez właśnie osobę, która była bardzo mocno zaangażowana w BZWBK udźwiękowieniem bankomatów. Starałem się też im, jakby proponowałem nawet, żeby to człowiek akurat mówił, z tego względu, że będzie dużo szybciej i lepiej w przyszłości wymienić na przykład różnego typu komunikaty, tak? Bo wiadomo, jakby to był głos lektora.

0: lektora, jaki znają, ale myślę, że komunikat jest ważnym, komunikat, ten merytoryczny komunikat w tym bankomacie, a nie sam głos. Jeśli człowiek nie ma jakiejś dużej wady wymowy, czy w ogóle wady wymowy, no to się nadaje jego głos, tak, do takich urządzeń jak właśnie bankomaty.
1: Ja myślę, że teraz, skoro już tak wyczerpująco nam opowiedziałeś o bankomatach, powiedz mi, bo skądinąd wiem, że interesujesz się dostępnością komunikacji miejskiej, komunikacji publicznej. O co tak naprawdę chodzi? Ja niedawno miałem okazję posłuchać bardzo ciekawej wypowiedzi na temat dostępności komunikacji.
2: Właśnie nawet autor tej wypowiedzi miał się połączyć z nami, ale zdaje się ma jakieś problemy techniczne, niestety związane z połączeniem.
0: Że nie dojechał.
2: Nie dojechał, nie może się połączyć, niestety. Komunikacja, ale telekomunikacja nas zawodzi.
0: Jasne.
1: Z komunikacją... O co chodzi w tej dostępności?
0: Czy są też i same osoby niewidzące tutaj pokazują jakby dwie możliwości, czyli możliwość uruchamiania komunikatów głosowych poprzez pilot i komunikatów głosowych nieuruchamianych przez pilot. Tak? Ja jestem zwolennikiem akurat komunikatów głosowych nieuruchamianych przez żaden pilot, z tego względu, że ja nie odbieram udźwiękowienia komunikacji miejskiej jako udźwiękowienia tylko dla osób niewidzących czy słabowidzących. Ja patrzę na to dużo szerzej i cieszę się z tego, że urzędnicy w Białymstoku też na to tak popatrzyli, czyli że z udźwiękowienia komunikacji miejskiej skorzystają zarówno osoby starsze, seniorzy, zarówno osoby, które przyjadą do Białegostoku, czy to turystycznie, czy na przykład studenci, którzy.
2: No właśnie, bo powiedzmy,
0: zaczynają.
2: Że przecież takie udźwiękowienie to nie musi być przydatne tylko dla osób niewidomych, to jest przydatne dla każdego, no kto na przykład nie chce gdzieś tam się rozglądać na jakiejś tablicy, szukać informacji, po prostu dostanie głosową informację.
1: Ja myślę, Michał, że tutaj problem jest nieco inny. Ostatnio coraz częściej spotykamy się z tym, że w naszych autobusach, tramwajach, jakichś trolejbusach mamy po prostu pozaklejane szyby różnymi reklamami. To jest raz. Dwa, mamy zimę, gdzie często mamy oszronione
0: prawda?
1: Okna.
0: No tak, tak.
1: I po prostu pasażerowie nie wiedzą, gdzie się znajdują. To jest jedna kwestia, myślę, komunikatów głosowych. Myślę, że jednak w przypadku komunikacji trzeba do sprawy jednak podejść tak jak do dostępności stron internetowych, czyli zacząć opracowywać szczegóły od podstaw. Na przykład to, na co już kiedyś, dawno temu zwróciłem uwagę, a Michał Dębiec, który nie może się z nami dzisiaj skontaktować, też o tym mówił. Często na rozkładach jazdy, nawet jeśli mamy możliwość sprawdzenia sobie jakiegoś rozkładu w internecie, czy usłyszymy komunikat w autobusie, to tak naprawdę te komunikaty nic nam nie mówią. Bo na przykład usłyszymy komunikat, nie wiem... może nie tam kościół, bo kościół to nam coś powie, ale jakaś tam mała chatka. I w tym momencie jesteśmy ugotowani, bo tak naprawdę to jest jakieś tylko określenie lokalne, które osobie na przykład przyjezdnej, o której wspominał Tomasz, czyli studenci jacyś na przykład, czy turyści, im taki komunikat nic nie powie. Więc myślę, że to jest równie istotna kwestia. Podobnie nie tylko komunikaty, ale także tablice, tak? Z numerami.
0: Znaczy, w Białymstoku, jak pamiętam, w 2007 roku było takie założenie, że wszystkie informacje, wszystkie komunikaty o przystankach są powiązane z ulicami, czyli jest przystanek, informacja o przystanku, na jakiej ulicy jest i druga przecinająca jej ulica jest podawana, tak? Więc żeby osoba niewidząca, w ogóle żeby osoby kojarzyły to troszeczkę tak na zasadzie rozmieszczenia tego na mapie. W ostatnim czasie widziałem, że troszeczkę chyba komercyjnie bardziej Urząd Miejski do tego podszedł, bo się pojawiły takie informacje jak przystanek przy galerii Podlaskiej, załóżmy, tak? I przy takich innych miejscach. Wcześniej tego nie było, ale myślę, że po prostu pojawiły się dodatkowe jakieś tam źródła pieniędzy z tego i dlatego wykorzystano taką sytuację.
1: I może dobrze, może to jest kolejny argument za tym, żeby w jakiś sposób finansować dostępność, jeśli ona może się sama sfinansować. Czemu nie?
0: To znaczy, ja nie neguję, bo nie neguję czegoś takiego, bo wolę,

0: żeby komunikaty posiadały różnego typu informacje na rzecz na przykład odsłoniętych szyb, tak, w autobusach, które często były zarzucone różnymi reklamami. Tak samo u nas akurat jest kilka takich przypadków, w których jakieś podmioty komercyjne wyremontowały na przykład drogi. I za to, że wyremontowały drogi czy przystanki, no to dostały akurat nazwy tych przystanków. Oczywiście przy nich się znajdują ich siedziby, tak? Więc dlatego to zostało tak nazwane. U nas jest akurat wykorzystywany syntezator mowy Iwona, więc wcześniej były takie... chciał Urząd Miejski coś takiego wprowadzić, żeby nawet puszczać reklamy syntezatorem mowy. Ale już ludzie, niestety pasażerowie autobusów stwierdzili, że to już jest jednak przesyt.
1: Ponad ich siły. Ale to tak. Chciałbym zauważyć, że dotykamy jednej kwestii, a są jeszcze inne rzeczy związane z tą dostępnością komunikacji. Bo no mi się przypomina... taka sytuacja, z jaką miałem do czynienia w Krakowie. Jechaliśmy sobie, zdaje się, tramwajem jakimś i po prostu kwestia projektowania chociażby wejść do tych pojazdów. Na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że schody w tym tramwaju były po prostu wycięte. To było na tej zasadzie, że na przykład zamiast dwóch schodków w jednym miejscu te dwa schodki były, a kawałek dalej była po prostu dziura.
0: To prawdopodobnie dla wózków, na przykład dla wózków dla kobiet z małymi dziećmi, tak, w wózkach. Możliwe, że to zostało wycięte tak specjalnie,
1: no
0: aby
1: cóż,
0: mogły one wjechać, a to jest takie, można powiedzieć, odejście, przejście, żeby nie było rampy, tak, jakiejś wysuwanej, to w schodkach wycięto dziurki, dwa szlaki, którymi można przejechać kółkami. Jeszcze tutaj tak się zaśmiałem pod nosem, jak Michał mówi, że zdaje się jechałeś tramwajem w tym Krakowie, więc tak sobie pomyślałem, w jakim ty musiałeś być stanie, że ci się tylko zdaje.
1: Nie pamiętam po prostu, co to było, ale to był, zdaje się, tramwaj.
0: Więc takie sytuacje są. Oczywiście to jest olbrzymi problem. To tak samo jak ja w 2007 roku w komunikacji miejskiej, bo ja jestem dosyć wysoką osobą, miałem duży problem z poręczami. W niektórych autobusach poręcze były na takiej wysokości, że po prostu wchodziłem i zaraz głową zaczepiałem się za tą poręcz, tak? Miałem bliskie spotkanie z poręczą, a w niektórych autobusach to, ja nie wiem, musiałbym chyba mieć ponad 2 metry, żeby sięgnąć do tej poręczy. I tutaj jest dosyć duży problem, tak samo nie zrobienie pewnego standardu w oznakowaniu kolorystycznym tych poręczy, bo zdarzały się u nas w Białymstoku i czarne poręcze, i czerwone poręcze. Dopiero później, kiedy z urzędnikami trochę tutaj rozmawialiśmy, właśnie przy okazji udźwiękowienia mówiliśmy także o zastosowaniu koloru dla poręczy odpowiedniego, czyli żółtego. Tak samo zrobieniu tak, aby te poręcze były w odpowiednich miejscach i na odpowiedniej wysokości, bo na przykład w autobusach tutaj kryptoreklamy mogę użyć, nie?
1: No proszę bardzo.
0: W autobusach Solarisa było tak, że w tych najważniejszych miejscach poręczy brakowało, czyli przy wyjściach, więc człowiek szedł przez prawie tak jakby autobus, tak w środku, dochodził, chciał dojść do wyjścia i nagle poręczy brak. Gdzieś na odcinku metra od wyjścia.
1: Ale sam problem na przykład też jest z różnego rodzaju, to już akurat nie komunikacja miejska, ale także komunikacja, już bardziej mowa o pociągach, chociażby kwestia otwierania drzwi. No przecież i zresztą w autobusach też chyba to jest, bo teraz wprowadza się te przyciski, prawda?
0: Tak
1: to
0: jest.
1: No
0: tak
1: to jest też różnie.
2: W autobusach, w tramwajach.
0: Mhm. Tak jest. To jest, jak się nie przyciśnie, to się nie otworzy. I to nie jest tylko problem zewnętrzny, czyli stoimy na przystanku, podjeżdża nam autobus i musimy włączyć coś, żeby nam się uruchomiło. Ja to samo miałem w Poznaniu, kiedy chciałem wyjść i kurczę, musiałem przycisnąć przycisk. I tak się zastanawiałem, sorry, ale to coś tutaj jest chyba nie w porządku, kiedy ja mam chodzić i szukać tego przycisku, który nie wiem, czy on będzie ten przycisk służył do włączenia lampki u kierowcy, że to jest przystanek na żądanie, czy to jest uruchamianie samych drzwi, tak? I to no, jest jakiś problem.
2: To
0: więc
2: jeszcze jest tutaj pół biedy, bo miałeś jakiś przycisk, ale niemniej istotnym problemem są przyciski dotykowe, które znajdują się na tramwajach. i które dla osób słabowidzących, o których tutaj coś za mało mówimy i zaraz będzie trzeba więcej powiedzieć, są niewidoczne, bo często są, prawda, zakurzone, zabrudzone. W momencie dla nas one są w ogóle niewyczuwalne, bo one są po prostu na równi z obudową danego pojazdu. No i wtedy jesteśmy ugotowani, jeśli jakaś dobra dusza nie otworzy nam drzwi od wewnątrz, jeśli nikogo nie ma na przystanku, no to możemy przepuścić nie jeden tramwaj czy autobus.
0: Owszem, ja tak sobie myślę, że fajnie by było, żeby taki jeden pilot posiadał wszystkie funkcje i otwierał nam wszystkie drzwi, tak, do urzędów, do autobusów, do tramwajów, do pociągów, tylko jest problem z prowadzeniem tego tak naprawdę, bo każda spółka, tak jak mamy przecież doświadczenie z tym metrem warszawskim. Metro warszawskie, chociaż już jest informacja od Ministerstwa Infrastruktury, jak powinno się zrobić, wszystko jest opisane. Metro warszawskie nadal jakoś tam się wstrzymuje z tymi pracami, chociaż ostatnio była informacja, że już wprowadzają, będą harmonogram zamykania stacji, żeby je przebudowywać. Tylko jest u nas chyba w Polsce taki duży dosyć problem z wprowadzaniem różnego typu standardów. Ministerstwo Infrastruktury chce niby dobrze zrobić, tylko jak dochodzi co do czego, no to zawsze czegoś brakuje, tak? Myślę, że to jest jakiś tam związek pewnie z pieniędzmi, bo jeśli byłoby pieniędzy wystarczająco na wszystko, no to pewnie nikt by się tam nie zastanawiał, tak? Tylko by się po prostu robiło, byłoby to opracowane teraz... i...
2: Poruszyłeś tutaj bardzo istotną kwestię w tym momencie, czyli... dostępność nie tylko samych środków, tych pojazdów, którymi się poruszamy, ale także przystanków. I te, tutaj mówiąc o przystankach, mam na myśli zarówno te przystanki komunikacji miejskiej, jak i stacje metra, czy dworce kolejowe. Tutaj w przypadku metra znana głośna sprawa, tak, z tymi bąbelkami, które powinny się znajdować w odpowiedniej odległości od krawędzi peronu, powinny mieć odpowiednią fakturę, a czy mają, czy nie, może ktoś zadzwoni i nam powie, jakie wrażenia ma.
0: Czy możemy, Piotrze, oczywiście przejść nawet o wszystkim, tak? To jest w ogóle, ja myślę, że fajnie by było, może w tej audycji się tego nie da zrobić, ale fajnie by było zaprosić do audycji Marka Wysockiego, który o wielu rzeczach takich mógłby bardzo dużo powiedzieć, bo mógłby poruszyć w ogóle udostępnianie przestrzeni miejskiej.
1: Bo to jest też istotna, prawda, sprawa.
0: No. Tak, i to się z tym wiąże, bo tak naprawdę standard opracowany, czy to na peronach metra, czy PKP, czy PKS-u, równie dobrze możemy wypracować taki standard właśnie na chodnikach, przy ulicach. U nas w Białymstoku ja dwa lata temu chyba interweniowałem, bo przy konsultacji z Polskim Związkiem Niewidomych zrobiono pas z kostki wypukłej tuż za krawężnikiem, więc się pytałem urzędników, kto to taką rzecz fajną wymyślił, kiedy człowiek niewidzący, jeśli on trafi na tą kostkę wypukłą, zatrzyma się na niej, no to można powiedzieć, że palcami stóp będzie już na jezdni, tak? Co może spowodować, że jakieś lusterko zwyczajnie go pociągnie, jak będzie blisko jechał jakiś samochód krawędzi.
1: W ogóle zauważyłem taką rzecz, że skoro już tu mówimy o architektonicznych sprawach, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale może to już się zmienia, ale ja widzę jednak nadal taką tendencję, że jeżeli mówi się, że coś jest przygotowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, to tak naprawdę ci wszyscy, którzy to projektują, budują i gdzieś tam zatwierdzają, to uważają, że podjazd dla wózków załatwia sprawę.
0: Bo tak w gruncie rzeczy jest w polskim prawie, bo nie ma określonej dostępności architektonicznej, budowlanej. Nawet w przepisach budowlanych jest mowa o tych rampach dla wózkowiczów, ale za bardzo nie ma informacji, jak można udostępnić budynek dla osób niewidzących. Dlatego polecam akurat Marka Wysockiego, który o tych sprawach bardzo dużo wie i stara się przekazywać te informacje. Dlatego też i robił różnego typu badania. Pamiętacie, się może wysyłał ankiety i także i w różne miejsca, tak? Prosił o ankiety, wypełnienie ankiet osób niewidzących, żeby zebrać różnego typu informacje, bo jest to jedyna osoba, jak przynajmniej ja do tej pory widzę, taką jedną osobę w Polsce, która naprawdę chce zmieniać i wpływać na przepisy, żeby ustandaryzować różnego typu rzeczy, żeby nie było tylko jednego pasa 35 cm, który możemy w czasie, nie wiem, jednego kroku pominąć, tak, i nawet nie zauważyć, że był taki pas kostki wypukłej, ale on proponuje dwa pasy kostki wypukłej po 35 cm. Nie proponuje tych układania tych pasów zaraz za krawężnikiem, tylko znowu w odległości gdzieś około 60-70 cm. Zresztą wiem, że na stronie FIR-u jest publikacja Marka Wysockiego, która mówi trochę o różnego typu zagadnieniach związanych z dostępnością przestrzeni miejskiej, więc warto by było, żeby osoby niewidzące też się z tym zapoznały, kiedy będą szły do urzędów miejskich i będą chciały, czy będą wymagać od urzędników tego, żeby coś im dostosować, tak? Czy dostosować komunikację miejską, czy dostosować załóżmy przestrzeń miejską.
1: Tomku, właśnie a propos, zapytam, bo rozmowa z Jackiem, czy rozmowa z Basią pokazała coś takiego, że urzędnicy, może właśnie nie urzędnicy, że raczej osoby, które odpowiedzialne są za, no nie wiem, na przykład projektowanie stron, czy zarządzające jakimiś kinami, muzeami i tak dalej, czy teatrami, są raczej otwarte na różnego rodzaju sugestie. A skoro już rozmawiamy o właśnie takiej kwestii komunikacji na przykład, czy kwestiach związanych z architekturą, jakie ty masz odczucia? Czy także takie osoby zawiadujące tymi kwestiami są chętne do uwzględniania różnych zmian, czy raczej starają się jak najszybciej pozbyć takiego petenta, żeby tylko nie robić sobie dodatkowych problemów?
0: Ja akurat miałem o tyle szczęście, że w Białymstoku trafiłem od razu na, jeśli chodzi o komunikację miejską, trafiłem na osobę, z którą sobie mogliśmy porozmawiać przez dłuższy czas. Później ta osoba sama, zamykając oczy, może to nie jest dobry test, ale to był jakiś test, który ona sobie przeprowadziła. Zamknęła oczy i jechała po prostu komunikacją miejską. Chciała, nie wiem, wyobrazić sobie, tak, że gdzie ona jest w tym momencie bez komunikatów głosowych. Tak samo chciała wyjść przy zamkniętych oczach, wyjść z autobusu i zauważyła te poręcze. Więc miałem to szczęście, że trafiłem na tę osobę i ona to rozumiała i wiele rzeczy różnych innych rozumie, dlatego też jest rozkład jazdy Ginger u nas w Białymstoku, który jest dostępny dla osób
2: to
0: niewidzących.
2: Pochwal ją, pochwal. Masz okazję, to pochwal głośno.
1: Właśnie.
0: Bogusława Prokopa, tak? Czyli dyrektora, który wcześniej był kierownikiem, ale teraz jest dyrektorem i na różnego typu sugestie jest otwarty. Tak samo, no nie wiem, teraz może nie do końca dopracowali projekt informacji pasażerskiej, ale jest szansa na to, że to się poprawi. Co prawda jestem trochę może niezadowolony z tych informacji, które ostatnio od niego uzyskałem, bo jak mu powiedziałem o tych błędach, które tam są, czy może niedoskonałościach tego systemu na razie, bo on jest w wersji testowej, to powiedział, że no, panie Tomku, na pewno pan będzie nas pilnować, żeby to było dobrze, więc to może wolałbym, żeby oni sami dochodzili do, po kilku tam informacjach, zrobili to sami, a nie żebym musiał ja, tak, pilnować tego, żeby to zostało zrobione.
1: Znowu tak a propos, jeszcze, panie Tomku, ja chciałbym zauważyć, że czas nasz nie jest z gumy i jeszcze być może ktoś by chciał do nas zadzwonić, więc może jeszcze, Tomku, jakiś takich kilka słów podsumowania, dobrze, co chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom?
0: To nie, muszę tylko wspomnieć jeszcze o panu Januszu Ostrowskim, który też jest u nas dyrektorem, z którym też mam dosyć dobry kontakt i co jest ważne, on i proponuje tutaj wszystkim osobom, które chciałyby się kontaktować z urzędnikami, żeby zaczynać próbować od dyrektorów, a dyrektorzy mogą wpłynąć na projektantów, bo trzeba sobie zdać sprawę, że sami urzędnicy nie są osobami decyzyjnymi do końca, tak? Oni mogą różnego typu rzeczy zrobić i tak na przykład dyrektor jakiś tam może powiedzieć, dla projektantów przejść, czy chodników, czy nie wiem, jeszcze czegoś tam innego, powiedzieć, słuchajcie, ma być to i to, tak i tak, i może im wskazać, to projektanci to zaprojektują, jeśli to jest projekt, będzie to, pójdzie to do realizacji, nie wiem, do specyfikacji przetargowej i jak będzie przetarg, firma to wygra, to będzie musiała coś takiego zrobić, więc ogromną rolą jest to, przynajmniej ja to tak widzę, że nie możemy skupiać się tylko na jednej osobie, czy na jakimś dyrektorze, czy kierowniku, czy tym kimś innym z urzędu, ale musimy patrzeć i na więcej osób i w te różne miejsca się dobijać i starać się wszystkich powiadomić, co powinno zostać zrobione, bo często jest tak, że te osoby, tak, to już może właśnie na zakończenie, często te, tak jak Basia i Jacek wcześniej mówiły, często te osoby chcą i są chętne do tego, żeby coś zrobić, tylko one nie wiedzą na gruncie rzeczy jak, bo w tych wszystkich zawijasach prawnych, różnego typu przepisach, one zwyczajnie się gubią, już nie wiedzą do końca, co jest dobre dla tych osób niewidzących, słabowidzących, co jest złe, więc dlatego jest potrzebna konkretna, dobra informacja dla tych osób, a oni wtedy naprawdę będą mogli dużo dla nas działać.
2: To powiedz mi jeszcze, Tomku, taką rzecz. Jak to jest, mówisz, zgłoście się, pytajcie, apelujcie. Jak to wygląda z twojego doświadczenia? Są różnego rodzaju organizacje, na przykład Polski Związek Niewidomych. Czy nie mamy się obawiać, że taki urzędnik nam powie, człowieku, z czym ty tu przychodzisz? Jakby coś było nie tak, to do nas by się zgłosił na przykład taki jeden związek, czy drugi. Czy na co się mamy powoływać? Na zdrowy rozsądek?
0: Znaczy ja, w mojej sytuacji było tak, że ja w pewnym okresie swojego życia chciałem nawet z Polskim Związkiem Niewidomych coś zrobić, tylko spotkałem się z ogromną barierą u osób w związku, tak, więc musiałem działać sami. Jako osoba prywatna sporo różnych rzeczy zrobiłem, ale owszem, doszedłem do takiego momentu, w którym w niektórych miejscach nie mogłem rozmawiać już jako osoby prywatne, dlatego też powstała fundacja Audiodeskrypcja, żeby była organizacja, którą będę reprezentować i będę mógł dalej iść. To jest tak, że no, na pewno trzeba znaleźć wspólny język, czy to z urzędnikiem, czy w ogóle z jakimś człowiekiem, więc jak jeśli pójdziemy i tylko będziemy mu wskazywać, że tu jest źle, tu jest źle, tu jest jakiś problem i tak dalej, no to myślę, że urzędnik może troszeczkę na nas krzywo popatrzeć, więc trzeba było się bardziej przygotować na to w taki sposób, żeby podejść do tego człowieka normalnie, powiedzieć mu o tych problemach i od razu pokazać możliwości rozwiązań, tak, tego problemu. Wtedy urzędnik będzie mógł coś o tym pomyśleć. Najprawdopodobniej nie skończy się na jednym czy na dwóch telefonach, to też nie możemy być takimi optymistami, że porozmawia nam się fajnie i za chwilkę już coś tam się zmieni.
1: Trzeba będzie to cały czas monitorować, oczywiście.
0: Tak, bo to jest tak, jak mi kiedyś powiedziano w urzędzie, że jeśli pan złoży jakieś pismo do urzędu i pan dopiero za 2, czy 3 miesiące, czy za 4, czy jeszcze, czy w ogóle będzie pan czekał na odpowiedź z urzędu, to może pan się nigdy tego nie doczekać. Więc składając pismo, trzeba się ciągle przypominać, żeby to pisemko, które my wysłaliśmy, które my przekazaliśmy, one było w tej szufladzie przerzucane ciągle na górę, a nie zasypywane nowymi pismami, bo nie tylko my jesteśmy, tak, na tym świecie.
1: No i życzymy oczywiście wszystkim, żeby to się udało, żeby wasze postulaty były realizowane. Tomku, bardzo serdecznie dziękujemy ci za rozmowę. Ja wiem, jeszcze moglibyśmy długo mówić, ale może jeszcze ktoś by chciał się do nas dodzwonić, tym bardziej, że czasu mamy już naprawdę niewiele.
0: Dobrze, to ja w ostatnich słowach chcę tylko powiedzieć, że tutaj proponuję i składam taki wniosek formalny o zwiększenie ilości czasu na audycję.
1: Ona już została przedłużona o godzinę.
0: Dobrze, to dziękuję bardzo, dobrej nocy wszystkim życzę i
1: dziękujemy ci również, do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
1: Piotrze, ja myślę, że już nawet nie ma sensu robić przerwy muzycznej, bo czasu mamy niewiele. Jeszcze kilka tematów nam zostało do przynajmniej nakreślenia. To o czym teraz byśmy mogli porozmawiać? Co jeszcze związanego z dostępnością?
2: No, ja myślę, że teraz to już naprawdę mamy niewiele czasu, więc proponuję, żebyśmy jeszcze wspomnieli o tym, o czym na początku napomknął Jacek, czyli o takiej dostępności od podstaw systemów różnych, różnych programów, interfejsów. A mówię, że porozmawiamy sobie tak luźno, bo mam nadzieję, że ktoś ze słuchaczy zadzwoni i podzieli się jeszcze jakimiś swoimi opiniami, wątpliwościami. Prosimy bardzo o telefony. I co, Michale, myślę, że zarówno ty, jak i ja zostaliśmy już nadgryzieni przez pewną firmę znaną bardzo szeroko na świecie, głównie za sprawą ich najlepszego produktu, czyli reklamy, bo chyba zgodzisz się ze mną, że reklama to jest chyba najlepszy produkt firmy Apple.
1: Zgadza się, marketing również, no, promowanie swoich produktów jako najlepsze, najdoskonalsze, no, odnosi jakieś tam sukcesy. Oczywiście z tą doskonałością szłoby się kłócić, jednakże nie da się ukryć, że Apple zrobiło coś bardzo, bardzo istotnego ze względu na przykład na osoby niewidome, a także, co się okazuje, w najnowszej wersji systemu iOS, czyli w piątce, będą także rozwiązania dla osób niesłyszących. Będą na przykład sygnalizowane wibracjami różnego rodzaju rzeczy. No, tak wyczytałem, wygląda na to, że nie było tego w wersjach poprzednich. I o co chodzi? Chodzi przede wszystkim o to, że takie urządzenie, czy iPod, czy iPhone, czy jakieś inne, pomijając już fakt, że interfejs dotykowy jest udostępniony, bo o tym już mówiliśmy kiedyś, nie będziemy się na ten temat rozwodzić, ale po wyjęciu z pudełka i po aktywacji odpowiednich ustawień w iTunes, no co jeszcze jest takim mankamentem, że jednak to trzeba do tego iTunesa podłączyć, ale jest natywnie z poziomu swojego własnego systemu operacyjnego udźwiękowiony, jest dla nas dostępny.
2: Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć nieco więcej, bo troszkę zawęziłeś tutaj sprawę.
1: No jest jeszcze powiększanie
2: i
1: oczywiście.
2: iPhone'ów. To chciałbym powiedzieć, że tu oczywiście popularne iPady także, ale to są te małe urządzenia. Nie zapominajmy, że Apple produkuje całą gamę komputerów, na których znajdują się także wspomniane aplikacje, czyli właśnie program odczytu ekranu VoiceOver, także aplikacja powiększająca. I to, co jest najistotniejsze, to nie sam fakt, że one tam są, że one działają, że one gadają czy powiększają, ale najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że firma Apple postawiła na dostępność od podstaw. Czyli w momencie, gdy zaczęła wprowadzać swój system deweloperom oprogramowania, programistom postawiła jeden podstawowy warunek. Ich aplikacje muszą spełniać pewne standardy. Żeby spełnianie tych standardów było zapewnione, firma Apple dostarczyła całych szablonów, całych narzędzi, które już posiadają mnóstwo elementów programistycznych, gdzie taki koder, który gdzieś tam nocą pisze jakieś swoje programy, wystarczy, że wrzuci tak naprawdę tylko to, co jest istotne w programie. Wszystkie kontrolki, paski, okna dialogowe, to wszystko ma już przygotowane przez firmę Apple i jak gdyby tylko zamyka to w całość, dzięki temu na wszystkich urządzeniach wymienionych dzisiaj, produkowanych przez firmę Apple, w 99%, nie w 100, to podkreślmy.
1: Bo zawsze się znajdzie jakiś fantasta, który coś wyczaruje niestandardowego.
2: Dokładnie. One są dostępne, a to co istotne, jeśli trafimy na 1% aplikacji niedostępnych, jeśli zapłacimy za taką aplikację w App Store, w momencie, gdy napiszemy do firmy z informacją, że jesteśmy na przykład osobą niewidomą i my przy pomocy programu VoiceOver nie jesteśmy w stanie obsłużyć danej aplikacji, firma Apple zwróci nam pieniądze.
1: Piotrze, mamy rzecz. Telefon, mamy telefon, więc przerwę ci na moment, odbierzmy go. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj, Piotrze.
3: Witam.
1: Cóż byś nam chciał powiedzieć a propos dostępności?
3: Czy ja generalnie chciałem porozmawiać o dostępności, jeśli chodzi o Apple, bo to jest czymś, czym się zajmuję od dawna. Korzystam z Apple'a, słucham z Apple'a Dla mnie to jest strasznie niedostępne, jak to pewnie wiele osób potwierdzi, nie wiem jak wykorzystacie z IPLA.
1: To znaczy, wiesz co, to się nawet dobrze składa, że o tym mówisz, bo o ile IPLA na przykład pod kontrolą Windowsa nie jest dostępna, o tyle ta mobilna wersja IPLI, dostępna właśnie na urządzenia z systemem iOS, jest całkiem dostępna. Piotrze, myślę, że to potwierdzisz, zresztą nawet mówiłeś o tym w podcaście.
2: Tak, potwierdzam. Jest bardzo wygodnie obsługiwalna. Możesz sobie, Piotrze, wyszukiwać, oczywiście jeśli sobie założysz konto, to oczywiście możesz oglądać sobie także transmisje strumieniowe na żywo. Czyli tak gdyby w urządzeniu dostajesz cyfrową platformę, gdzie zamiast korzystać z jakichś tam łącz satelitarnych, dekoderów, korzystasz sobie po prostu z aplikacji IPLA, która tak jak mówisz, na komputerach PC niestety jest niedostępna. To jest najlepszy właśnie przykład braku dostępności na komputerze PC, za który przykładowo musimy zapłacić powiedzmy niech tam 2000 zł plus
1: czytnik
2: program
1: ekranu.
2: Odczytu ekranu za następne parę tysięcy, gdzie w takim urządzeniu za niespełna 1000 zł od firmy Apple ta IPLA jest dostępna.
1: I co ciekawe, także no to jeśli... przecież to jest ten sam program. To są ci sami programiści, którzy no po prostu nie zrobili tej dostępności pod Windowsem, bo nie wiedzieli jak to zrobić, a dostali jednak pewne narzędzia od pana Jobsa i całej reszty, no i już są w stanie sobie z tym poradzić.
3: No właśnie powiem tak, ja dzwonię do... Dzwonię, często rozmawiam z działem wsparcia technicznego. Denerwuje mnie to, że nie można skontaktować się z programistami, bo my zgłosimy i zobaczymy. No i na tym się kończy. My zgłosimy i co, nie mogę z nami porozmawiać bezpośrednio.
2: Próbujesz informować dokładnie, co, znaczy rozumiem, że mówisz, co, że ci nie działa i tak dalej, ale czy od razu, tak jak tutaj sugerował Tomek nam wcześniej, czy podajesz im rozwiązania, co powinno być zmienione, do czego
3: powinni programistą, wbrew pozorom nie jestem, no ale że powinny być kontrolki, no ale co to powie działowi wsparcia technicznego, już łatwiej z programistami by się konkretnie rozmawiało, ja sam nie wiem jaki jest błąd, że to w ogóle nie jest dostępne, no bo to zastanawiam się, bo tak na Klango ktoś mówił mi, że to jest wjawiek, uTorrent jest wjawiek i jest dostępny. No zastanawiam się, czemu to jest, że ten interfejs jest w ogóle niedostępny. Bo ja nie wiem od strony technicznej, czemu to jest niedostępne.
1: Właśnie i tu... Także jest problem, o którym ja już wspominałem, że użytkownicy oprogramowania nie mają takiej wiedzy technicznej dotyczącej tego, w jaki sposób należałoby... No, zgłaszać nawet te błędy. Ale wiesz co, Piotrze, ja nawet myślę, że gdybyś poinformował autorów albo wsparcie techniczne nawet o tym dokumencie WCAG, który, jak powiedział Jacek, może być używany nie tylko do tworzenia stron internetowych dostępnych, ale także może pomóc w tworzeniu dostępnych aplikacji okienkowych. Gdybyś poinformował...
3: Czyli tak, ten dokument tak nazywa...
1: On się nazywa WCAG 2.0.
3: WCAG 2.0, tak?
1: Dokładnie. Gdybyś powiedział ludziom ze wsparcia technicznego, żeby przekazali programistom, żeby zapoznali się z takim dokumentem, to oni
3: on
1: już
3: może
1: myślę,
3: pomóc?
1: On może pomóc. Ja myślę, że nawet jeżeli do końca te jego wskazówki nie będą adekwatne w pewnej części oczywiście odnośnie interfejsu okienkowego, to nakierują programistów na to, w jaki sposób mogliby stworzyć dostępną aplikację. Więc myślę,
3: ale
1: że...
3: oni powinni wiedzieć, o co chodzi z tym dokumentem, powinni go odnaleźć.
1: No tak, oczywiście. No. To może...
3: No ja przy okazji tej dostępności jeszcze chcę powiedzieć o VOD, bo to też jest niedostępne. Akurat tu opisano mi w konsultanci Onetu, jak to działa. Opisali mi, że to jest po prostu przycisk na planszy prostokątnej. Ja zastanawiałem się, jak to zrobić. Mówiłem panu Woskowiczowi, żeby zadzwonił do nich, żeby napisał, mówił, że coś z tym zrobi, ale pewnie zapomniał, przyznawał pracy, bo czasami wspominałem mu o tym, bo czasami z nim rozmawiam. Zastanawiałem się, czemu nie chcą tego zrobić, bo słyszałem już tak co do dostępności aplikacji, że pan kiedyś Woskowicz jeździł do Gadu Network i Gadu też z tym nic nie zrobiło. I słyszałem, że pokazywał, mówił, opowiadał i czemu, nie wiem, czemu to się tak dzieje, że no, że Że te gadu-gadu ciągle no, się...
1: Gadu-gadu to jest z wersji na wersję coraz gorzej dostępne. Ciekawe, właśnie, jak ta nowa wersja tym... zapowiadana już za czas jakiś. Dobrze, Piotrze, dziękujemy ci za głos w dyskusji.
3: Zastanawiam się też, czy VOD powiedzieć też o tym dokumencie.
1: Ja myślę oczywiście, że tak. O WCAG myślę, że warto mówić komu tylko się da, bo to są naprawdę istotne kwestie i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to na pewno się z tym zapozna. Dziękujemy ci bardzo. Minuty już tylko zostały do godziny 21, zatem Piotrze, jakieś takie podsumowanie, bo tematu nie wyczerpaliśmy, zrobiliśmy sobie taką ładną notatkę, o czym moglibyśmy rozmawiać, ale...
2: Ja myślę, że po temacie to myśmy się tylko prześlizgnęli, ledwie go liznęliśmy. Myślę, że tutaj nawet cały cykl audycji na temat dostępności niewiele by dał. Tak naprawdę chcielibyśmy, aby ta audycja stała się dla Was swego rodzaju przekazem, przesłanką, abyście zwrócili uwagę, o czym wszyscy nasi rozmówcy dzisiaj wspominali, że tak naprawdę to wszystko leży w naszych rękach. To my mamy się dopominać o to, aby dane urządzenia, usługi, strony internetowe, środki komunikacji miejskiej, przystanki, perony były dla nas dostępne. Nie tylko dla nas, w sensie osób niewidomych, ale w przypadku osób niewidomych czy słabowidzących, my akurat potrafimy najlepiej wytłumaczyć, co jest źle. Pokażmy, zwróćmy uwagę, co nie gra. Czasami wystarczy chociażby głupi podpis na jakiejś umowie, ramka plastikowa, żebyśmy mogli się równo podpisać. I tego typu proste rzeczy. To nie są rzeczy, mamy świadomość tego, że takie telefony od razu nie zrewolucjonizują podejścia do kwestii dostępności. Jak pisał Tomek, nie będą dwa telefony, ale pamiętajmy, kropla drąży skałę i trzeba apelować do ludzi, którzy są w stanie coś zmienić. Obojętnie, czy to będą jacyś przedstawiciele jakichś związków, do których należymy, czy to będą przedstawiciele organizacji, które organizują dane rzeczy, czy komunikację miejską na przykład, czy cokolwiek innego, czy to będą urzędnicy w naszych miastach, ale starajmy się apelować do nich, aby wreszcie coś się zmieniło.
1: I trzeba być w tym konsekwentnym, bo jeden telefon, jeden mail, jedno pismo niczego nie zmieni. 10 też być może nie, ale jeżeli 100 osób albo więcej zwróci się do jakiejś instytucji i zasygnalizuje, że jest problem, to myślę, że w końcu coś to da i że w końcu odniesie to jakiś efekt. I także jeszcze jedna sprawa, dobrze jest później pilotować te zmiany, bo jeżeli na przykład... Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Zwrócenie uwagi na jakiś problem w dostępności nie załatwia sprawy, nawet jeżeli ktoś się tym zajmie. Bo taka osoba mimo najszczerszych, najlepszych chęci, bo taka osoba może takie chęci mieć, to jednak może nie do końca rozumieć naszych potrzeb i zrobić coś w ten sposób, co no może niekoniecznie być najlepszym rozwiązaniem. Tak na przykład jak była moda swego rodzaju na mówiącą przeglądarkę. Ja myślę, że nikt w złej wierze nie korzystał z tego rozwiązania. Myślę, że po prostu urzędnicy, którzy decydowali o tym, żeby skorzystać z mówiącej przeglądarki, to robili to w jak najlepszym interesie obywateli. Natomiast problem był taki, no, że takie rozwiązanie nie było dobre, bo wystarczyło stworzyć dostępną stronę i nie byłoby już problemu, a ja zawsze się zastanawiam, jak sobie tak przypominam kwestię tej mówiącej przeglądarki, to zastanawiam się zawsze, no dobrze, jest strona, ona mówi, ale jak ten niewidomy ma na tą stronę wejść?
2: No to są rzeczy już, których mam nadzieję będzie coraz mniej, bo świadomość będzie coraz większa. Mam nadzieję, że dzisiaj rzuciliśmy odrobinkę światła i może zachęciliśmy Was odrobinę do jakichś działań. Jeśli chcielibyście sprawdzić sobie jakieś strony internetowe, co do których macie wątpliwości, zapraszamy do korzystania z najnowszego projektu, jakim się zajmujemy. Michale, możesz powtórzyć adres, przypomnieć?
1: Proszę bardzo, oczywiście walidator, piszemy walidator przez v.utilitia.pl. Walidator.utilitia.pl. Zachęcamy do rejestracji w tym serwisie, bo kiedy się zarejestrujecie, będziecie mogli sprawdzić zdecydowanie więcej podstron, bo kiedy się nie zarejestrujecie, to będziecie mogli sprawdzić tylko i wyłącznie jedną podstronę. A zatem dziękujemy. Właśnie.
2: Optymistycznym akcentem będziemy kończyć pomalutku.
1: Dokładnie. 21 minęła, kolejny Tyflo Podcast w Radiu N już za tydzień. Oczywiście w Radiu N, na www.radio.nfm, www.radio.n.pl. Znowu będziemy mówić, miejmy nadzieję, o czymś interesującym. No i przypominamy, dziś o 22.35 w programie pierwszym Telewizji Polskiej odcinek serialu Tajemnice Twierdzy Szyfrów. Dobrze powiedziałem? Mam
2: tak
1: nadzieję,
2: jest,
1: że dobrze.
2: Pierwszy odcinek
1: z audiodeskrypcją.
2: Tylko i wyłącznie na platformach cyfrowych lub telewizjach kablowych, które transmitują sygnał cyfrowy.
1: No chyba, że już ktoś jest w zasięgu nadajników naziemnych telewizji cyfrowej. Jeżeli ktoś jest już w takim zasięgu, to także powinien mieć możliwość skorzystania z takiej ścieżki. A zatem dziękujemy bardzo za uwagę. Dziś wspólnie z Piotrem Witkiem poprowadziłem tę audycję. Dziękuję Ci, Piotrze.
2: Dziękuję również, a Wam życzę miłego wieczoru.
1: A zatem do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Spotykamy się za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Studencki kwadransem, ale się wyrobiliśmy. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
1: Dobry
6: dzisiaj
1: wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: No i jak zwykle jesteśmy na YouTubie, tak? Jesteśmy na Facebooku, mam nadzieję.
1: Nie, na Facebooku, jeszcze nas nie ma. Jesteśmy jeszcze na razie na YouTubie i w Tyflo Radiu też jesteśmy.
6: Też jesteśmy. Można do nas pisać oczywiście pod różnymi miejscami, w różnych miejscach. kontakt.tyflopodcast.net to jest strona, na której to wszystko jest napisane. Jest oczywiście aplikacja Dawida Piepera, są komentarze oczywiście na YouTube.
1: Są komentarze, jest aplikacja na iOS, co prawda na razie jeszcze cały czas w test flajcie, ale jest.
6: Ale kto się zapisał, ten ma.
1: Tak jest.
6: No i chyba tyle. Wszystko jest napisane na stronie, bo dużo z tych dróg kontaktów łącznie z numerami telefonów. No a teraz zaczynamy Tyflo Przegląd. Najpierw oczywiście to, co się dzisiaj będzie, a będzie się działo dużo. W tym będzie taki bonus na końcu.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wiemy więcej o komputerach Optima. Mamy 50% szans na to, aby zgadnąć, czy dany tekst napisał komputer, czy człowiek. Międzynarodowe targi pracy dla osób z niepełnosprawnościami już za miesiąc. Noti, notatnik brajlowski typu zrób to sam. Otwarcie być ze sobą, nowa gra planszowa także z dostępnością dla niewidomych. Tobi, darmowy program do tworzenia książek Daisy na Windows. Nowy odcinek EBU in Action. Odilia, nowy czytnik ekranu na Linuxa. LibreOffice i JAWS, pojawiły się problemy. Centerhead, ciekawe narzędzie dla korzystających z kamery na macOS. Czy mowy voiceovera można wysypać? Tak, ale na szczęście dość łatwo da się ją przywrócić. Nowy asystent dostępności w Microsoft Office. Będą też nowości w grach oraz aplikacjach. OBS potrafi nagrywać do plików audio. Oto jak to ustawić. Lepsza izolacja głosu w rozmowach telefonicznych w systemie iOS 16.4. Orange zacznie wyłączać sieć 3G we wrześniu. Sztuczna inteligencja od Bing na razie potrafi pisać, ale zaczyna też umieć rysować. Bing Chat for All Browsers.
7: szybki dostęp do inteligentnej wyszukiwarki z każdej przeglądarki. Prezentacja Milestone 312 AC. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: A zacznijmy może od takiego faktu, który podejrzewam, że się mógł części słuchaczy rzucić poniekąd w uszy, bo Michale, dzisiaj ciebie troszkę inaczej słychać niż zwykle.
7: Zgadza się, a to jest efekt tego, że ja również, tak jak kolega Edwin, z którym to ostatnio rozmawialiśmy w Tyfloradiu o słuchawkach z mikrofonem Audio-Technica, ja też testuję ten sprzęt. No i cóż, słychać mnie jak mnie słychać. Ten sprzęt mojego głosu chyba nie do końca lubi, tu wymagana by była jakaś dodatkowa postprodukcja, natomiast no, dziś ta audycja na pewno będzie właśnie z wykorzystaniem tego zestawu, tego sprzętu. Ja jeszcze dodam, że to jest jeszcze dodatkowo procesowane oczywiście przez dwa procesory, bo nasz system emisyjny robi swoje gdzieś tam na końcu stereotulem. Natomiast wcześniej to ten sprzęt jest jeszcze podłączony do procesora DBX. No i on jest ustawiony generalnie prawie tak samo jak w przypadku mojej standardowej instalacji.
6: Także gdyby ktoś się zastanawiał, to ma jeszcze kolejną próbkę głosu, tym razem Michała, z tego mikrofonu.
7: To zgadza się.
6: A teraz już przechodzimy do newsów, które dzisiaj w audycji mają być i zaczynamy od czegoś, co już się pojawiło w poprzednim tygodniu, w poprzednim Tyflo Przeglądzie. Piotrek mówił o komputerach z linijką od Orbit Research Optima, no i coś już więcej na ten temat wiadomo, Pawle.
8: Tak, to tym razem Paweł się podłączy w temacie. Pytań oczywiście a propos sprzętu Optima, no nie ma końca. Komputery modularne tak naprawdę, w których możemy sobie sami dobierać części i też rodzaj Braille'a, to jest coś, co od dłuższego czasu gdzieś było pożądane na rynku technologii wspomagających, teraz staje się to rzeczywistością, więc no nic dziwnego, że społeczność ma wiele pytań i Adi Kusznir, który jest pomysłodawcą tego sprzętu, wypowiedział się na ten temat, odpowiedział na kilka pytań. No i dwie takie najważniejsze kwestie, my je też poruszaliśmy w ostatnim odcinku i dlatego też myślę, że warto o nich wspomnieć. Po pierwsze kwestia, prawda, portów. Portów, które z opisu mogliśmy wyczytać, są portami przyczepianymi, zamieszczanymi, modularnymi, wymienialnymi. Porty HDMI, USB i tam jeszcze chyba jakieś? Teraz nie pamiętam. Natomiast dowiedzieliśmy się, że istotnie te porty będą po prostu umieszczane jako moduły w komputerze i będzie dość łatwy proces ich instalacji, ich montażu i demontażu. Więc to jest jedna rzecz, którą wiemy. Druga rzecz, którą się również zastanawialiśmy, a co z BIOSem? No bo skoro to jest komputer robiony z myślą o osobach niewidomych i ta konstrukcja przebiega praktycznie od zera z myślą o osobach właśnie z dysfunkcją wzroku, no to całkiem logiczne byłoby domniemać, że BIOS również będzie dostępny, skoro producenci mają wpływ na absolutnie wszystko w tym komputerze. Andy pisze, że mają to oczywiście gdzieś w głowie i chcą to zrobić docelowo, natomiast to jeszcze nie w tej iteracji, to jeszcze za jakiś czas, ale mają to cały czas gdzieś na uwadze i będą chcieli to zrobić. To, co na pewno na premierę będzie gotowe, to w dostępny sposób możliwość wybrania, z czego ma się butować system. No bo wiele osób mogłoby sobie chcieć na przykład spreparować takiego pendrive'a lub dysk przenośny, na którym butowalny, na którym będzie jakieś narzędzie do no, wsparcia nas w instalacji systemu, naprawie systemu, może nawet cały system, różne mamy potrzeby. No i problemem do tej pory w takich typowych komputerach było to, żeby samodzielnie doprowadzić do tego momentu, w którym komputer zaczyna nam się butować z takiego pendrive'a. No i tutaj chcą nam producenci wyjść naprzeciw i coś w tej kwestii podziałać. I to jest ta część, powiedzmy, tych około BIOS-owych spraw, która na sam początek będzie dostępna, ale w planach jest więcej. Pytanie tylko, ile, czego i kiedy.
6: No właśnie, to jest ciekawe. Interesuje mnie, jak to będzie wymienialne te porty, to znaczy, co to znaczy łatwo wymienić? Łatwo wymienić używając, nie wiem, śrubokręta czegoś, czy łatwo wymienić,
8: Rozumiem,
6: się wyjmuje,
8: że
6: się wkłada.
8: Tak, to rozumiem, że właśnie w ten sposób, że się wyjmuje, się wkłada. Na jakich złączach to będzie operować? No ciężko mi powiedzieć, ale no tak.
9: Widziałem określenie, że to są jakieś karty. Co to by nie miało znaczyć?
8: Okay.
7: No to w takiej sytuacji to rzeczywiście będzie dość łatwe, jeżeli chodzi o wymianę, bo to prawdopodobnie będzie wystarczyło jakoś wyjąć tę kartę, chwycić, wysunąć. Może jeszcze jakiś nawet, pamiętacie, takie były kiedyś karty PCIM, PCIA
9: tak.
7: do laptopów. One Owszem. Miały bardzo często taki guziczek obok siebie, że jeżeli ktoś chciał to wysunąć, to wystarczyło to wcisnąć i po prostu ta karta wyskakiwała z portu.
10: No właśnie. Może wrócą czasy takich laptopów. W każdym razie ciekawe jest to, że producenci sprzętu dla niewidomych właśnie myślą o takich rzeczach, gdy w zasadzie no, w takich mainstreamowych rozwiązaniach w ogóle nie ma czegoś takiego. Porty są i już często w ogóle tych portów jest mało. I to by oznaczało, że mam jakieś inne wymagania niż osoby widzące. Przynajmniej większość. To jest też w sumie ciekawe. Natomiast teraz druga rzecz, też z poprzedniej audycji, to chyba w ogóle temat sztucznej inteligencji to się u nas będzie przewijał co chwila, bo tak sobie kilka też kanałów na YouTubie subskrybuję, to teraz to co chwilę po prostu coś jakieś nowego dzieje w temacie sztucznych inteligencji, to takich sztucznych inteligencji, które są dla wielu osób przydatne, no, oczywiście często widzących, bo to są na przykład rzeczy związane z rysunkami, ale tym razem tekst. I okazuje się, że mamy problem w odróżnieniu, już w tym momencie mamy problem w odróżnieniu, kto dany tekst pisał i zostało zrobione nawet badanie w tym kierunku.
7: Tak, dokładnie. Takie badanie zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda. Poddanych badaniu zostało 4600 osób, więc tak sobie myślę, że to całkiem już taka reprezentatywna próba, żeby coś powiedzieć, chociaż nie znam się absolutnie na statystyce, więc nie wiem, ile to jest wystarczająco. No ale skoro ktoś takie badanie przeprowadził, no to wygląda na to, że tyle wystarczy. I o cóż tu chodziło? Otóż uczestnicy badania mieli przedstawionych trochę różnych tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i będących również dziełem człowieka. I to były teksty z różnych miejsc, z różnych portali społecznościowych, ale też na przykład teksty dotyczące medycyny, czyli takie profesjonalne teksty medyczne, być może jakieś nawet naukowe, no bo tu już w końcu niedaleko, no ale też na przykład były tam teksty z portali randkowych chociażby. No i trzeba było odgadnąć, które teksty są dziełem człowieka, a które teksty są dziełem sztucznej inteligencji. I okazuje się, że jeżeli chcielibyśmy to odgadywać, no to tak naprawdę równie dobrze możemy rzucić monetą. Bo szansa na odgadnięcie tych tekstów, czy ich autorem jest sztuczna inteligencja, czy też autorem jest żywy człowiek, no to wynosi właśnie 50%, w porywach 52%. I teraz tak, są pewne czynniki, które powodują, że my zaczynamy bardziej wierzyć, że dany tekst napisał człowiek. I teraz tak, pisanie w pierwszej osobie to jest taki czynnik, który definiuje w naszej głowie jakiś taki przełącznik, że halo, to pewnie człowiek pisał, bo komputer to pewnie jakoś bezosobowo coś by tu nam napisał. Stosowanie skrótów, czyli taka mowa potoczna, ale także odnoszenie się do różnych tematów rodzinnych. Więc no, to takie założenie, że komputer pewnie nie ma rodziny, no więc co on może o tej rodzinie wiedzieć? To pewnie też takie myślenie było. No i cóż, i okazuje się, że właśnie te kilka zmiennych może powodować, że bardziej uwierzymy, że autorem tego tekstu jest człowiek. I teraz problem jest taki, że skoro to wyszło z tych badań, to oczywiście można spowodować, żeby ta sztuczna inteligencja jakoś te teksty wyróżniała na zasadzie takiej, żeby łatwo było odróżnić, co napisała maszyna, niech to będzie tekst ładny, niech to będzie tekst zwarty, składny, ale jednak do odróżnienia. ale z drugiej strony, no to też łatwo jest powiedzieć tej sztucznej inteligencji, czy to GPT, czy to innym jakimś takim tym dużym modelom, które zaczynają powstawać, halo, halo, prosimy pisać tak, a nie inaczej, stosować właśnie dużo tekstów w pierwszej osobie, co jakiś czas się odnieść na przykład do tematu wyimaginowanej rodziny. Prosimy tu jeszcze o parę tych innych zmiennych i dzięki temu uda się stworzyć tekst, który będzie budził większą wiarygodność, co oczywiście no niedaleko wnioski zostały wysnute, że może prowadzić do znacznie większej dezinformacji. Bo po prostu zaczniemy tym tekstom coraz bardziej wierzyć.
10: Tylko z drugiej strony to są dopiero pierwsze miesiące wprowadzenia tej sztucznej inteligencji i my się trochę nie bardzo jeszcze zdążyliśmy nauczyć obywania się z tą sztuczną inteligencją. To znaczy ja mam wrażenie, że to jest tak jak z tymi, nie wiem, czy pamiętasz, nawet chyba gdzieś tam przewinął się jakiś, chyba kiedyś Mikołaj wspomniał o jakimś artykule, tak, że rowery jakieś z końca XIX wieku, że rowery będą jakieś problemy robiły, bo oni będą uderzali w przechodniu, w coś.
7: No to wiesz, potem... to wszyscy się ludzie bali różnych rzeczy, tak? Różnych samochodów rzeczy, też, maszyny parowej też.
10: I oczywiście, że to na pewno będzie powodowało różne problemy. Natomiast myślę, że w momencie, gdy się ludzie otrzaskają z tą sztuczną inteligencją, że ona może pisać teksty dobre, to albo rzeczywiście zaczniemy się zastanawiać, co faktycznie ta sztuczna inteligencja robi innego niż człowiek, bo być może coś robi innego i być może nauczymy się za jakiś czas odróżniać takie teksty w momencie, gdy tych tekstów każdy z nas dostanie 150, a nie że tak bez przygotowania. No bo
7: być może też, po prostu, jeżeli nawet nie my będziemy takie teksty w stanie odróżniać, to uda się skutecznie wytrenować jakąś kontrsztuczną inteligencję, która nam w tym pomoże. Bo ja powiem szczerze, ja coraz mniej zaczynam wierzyć w możliwości percepcyjne człowieka, bo oczywiście nasza kreatywność jest znacznie wyższa na chwilę obecną, ale po prostu mam takie trochę wrażenie, że zdolności do przetwarzania tych różnych informacji, w sensie jeżeli idziemy na ilość, to zaczyna to być gorzej.
10: Tak, to znaczy mi się wydaje, że to troszkę może być właśnie tak, że ta sztuczna inteligencja ma jakieś swoje różne problemy, tylko tyle, że no, tak jak pamiętam siebie sprzed lat, i pamiętam ludzi, znaczy pamiętam, nieraz rozmawiam z ludźmi, którzy nieraz nie potrafią rozróżnić na przykład, gdzie gra syntezator, gdzie gra żywy instrument. I na przykład, gdy ja gdzieś tam ileś naście lat temu słuchałem jakichś próbek syntezatorów, no mowy to może mniej takich syntezatorów do grania, i się zastanawiałem, no to już jest tak dobre, że mogłoby to spokojnie być pomylone z żywym instrumentem. Potem jak tego słuchałem teraz, to mówię, no nie, to nie ma opcji. Jak się osłuchałem z tym ileś czasu, to się okazuje, że to ja już bym tego nie pomylił.
7: Tomku, tak.
10: Być może zastanawiam się nad tym, że jeżeli my wszyscy będziemy, a pewnie będziemy mieli styczność z takimi tekstami pisane przez sztuczną inteligencję, to być może na jakiś z jakichś innych powodów sobie pomyślimy, na przykład, że jeżeli ten tekst będzie, nie wiem, na przykład jakiś pisany tak sztampowo, w sensie, to możemy pomyśleć, nawet jeżeli to jest pisane przez człowieka, że to jest pisane przez sztuczną inteligencję, bo tam nie ma jakiegoś takiego rysu jakiegoś, tak? Bo te wszystkie teksty, które są pisane, póki co przynajmniej, przez sztuczną inteligencję, to one są często takie dość standardowe, zwłaszcza jeżeli mają to być teksty humorystyczne, to ten humor jest taki, powiedziałbym...
7: Dość suchy.
10: Tak, lekko mówiąc, więc możliwe, że będzie w ogóle tak, że ja się wcale nie zdziwię, jak za jakiś czas nie będziemy przyjmowali prawie żadnych informacji, bo a nuż to jest pisane przez algorytm, a nie przez człowieka. Z drugiej strony może się okazać w pewnym momencie, że to w sumie żadna różnica, bo na przykład może być coś takiego, że teksty będą w jakimś sensie na przykład potwierdzane, certyfikowane. To jest tekst pisany przez uniwersytet taki, a taki, to będzie można sprawdzić i wszystko inne, czy to pisał człowiek, czy to pisała maszyna, czy pół na pół, czy człowiek poprawiał maszynę, czy maszyna poprawiała człowieka, wszystko jedno.
7: Ważne, że ktoś to zatwierdził i przybił pieczątkę.
10: Dokładnie. Być może takie pieczątki będzie miał na przykład, czy będzie mógł mieć każdy i będzie można sprawdzić. Tak, to jest tekst zatwierdzony przez, nie wiem, Tomasza Bileckiego albo Michała Dziwisza, wszystko jedno.
7: W sensie nasz jakiś taki jakby cyfrowy podpis, tak?
10: Coś w tym rodzaju. Po prostu to będzie nasz podpisany. Ja nie wiem oczywiście, czy tak będzie, ale trochę tak się zastanawiam, czy coś takiego nie będzie wchodziło. Może tak, może nie. No, może będziemy żyli w świecie jakiejś takiej ciągłej niepewności. To nie
7: wiesz,
10: wiadomo.
7: Ja się jeszcze odniosę do tej twojej analogii z muzyką i z tym, o czym mówiłeś, no, że ty byłeś w stanie i teraz to już w ogóle, kiedy posłuchałeś tych różnych syntezatorów, no to jesteś w stanie stwierdzić, że no nie, kiedyś to te syntezatory, które uważałeś za dobre, są super, no to teraz już niekoniecznie tak uważasz, bo pojawiło się coś znacznie lepszego. Zastanawiam się tylko, ile osób, które po prostu sobie słucha muzyki, zastanawia się nad takimi rzeczami. I ja mam niestety takie wrażenie, że podobnie jest z tekstem, że czytać potrafimy wszyscy, albo większość. Tylko no pytanie, co my z tą umiejętnością czytania jesteśmy w stanie robić i jak bardzo i jak często skupiamy
10: się
7: na tym.
10: Myślę, że dużo więcej niż z muzyką. Dlatego, że każdy z nas miał w podstawówce, w liceum język polski. Pisaliśmy różne rzeczy. No, analizowaliśmy wiersze. Wszystko jedno, że większość osób tego nie pamięta i nie wiem, ciekawe kto, ilu z nas potrafiłoby rozebrać jakiś wiersz na czynniki pierwsze w tej chwili, ale to robiliśmy. A kto z nas tworzył muzykę w szkole?
7: No, poza
10: tylko ci,
7: jakąś
10: którzy
7: tam
10: chodzili do szkoły muzycznej i to też mało kto, bo tak naprawdę często szkoła muzyczna to jest odgrywanie tego, co ktoś już napisał.
7: To prawda.
10: Czasem na jakichś teoretycznych zajęciach

0: tak, żeby miało to jakiś sens. W związku z czym tak czy inaczej kształtują się, tak mi się wydaje, w ludziach jakieś narzędzia podświadome nieraz. Ten tekst jest dobry, bo ma to, to, to. Muzyki nikt nie tworzy, więc nikt nie musi tego analizować, czy prawie nikt nie musi tego analizować w jakikolwiek sposób, bo to albo mi się podoba, albo mi się nie podoba. Koniec.
1: Znaczy, dobrze byłoby, żeby faktycznie byłoby, żeby było tak, jak mówisz. Tylko mam takie wrażenie, że trochę, że coraz mniejszą jednak wagę się do tego przywiązuje.
0: Być może. No,
1: też gdzieś tam patrząc chociażby na jakość tekstów w mediach społecznościowych, na przykład, jakie się pojawiają. Tak? No,
0: czy możliwe.
1: Czy nawet w serwisach internetowych, gdzie po prostu korekta to tam nie występuje albo jest na wiecznym urlopie. Bardzo
0: to znaczy,
1: często.
0: Chcę powiedzieć generalnie przez to wszystko, że jakby ostrożnie z wnioskami, bo to, że dzisiaj sobie coś myślimy, że ta sztuczna inteligencja jest dobra, zła jakaś, to się tak naprawdę okaże dopiero za ileś lat najprawdopodobniej. Jakby jakie de facto wynikły, co z tego wynikło, bo teraz to sobie możemy troszeczkę o tym rozmawiać i tu się jeszcze milion rzeczy
1: tak
0: może okazać
1: naprawdę
0: po
1: nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, co czeka nas nawet za rok albo za pół roku, jak ta sztuczna inteligencja będzie się prezentowała i co będzie nowego potrafiła. Zwłaszcza, że na przykład no, już inteligencja od Microsoftu zaczyna kolejnych umiejętności nabywać.
0: O czym jeszcze będzie w Tyflo-przeglądzie?
1: Tak.
0: No, a o czym jeszcze będzie w Tyflo-przeglądzie? Bo kilka będzie. Bo na przykład Międzynarodowe Targi Pracy za miesiąc dla osób z niepełnosprawnościami się odbędą. Paweł tutaj
2: tak, takiego jest. Jest taka organizacja z Alicante, z Hiszpanii, z tego co tutaj widzę. Oni się nazywają Global Careers Fair. Czy to wydarzenie tak się nazywa. I to jest takie wydarzenie, gdzie właśnie dla przeróżnych grup organizowane są targi pracy i warsztaty dla właśnie osób z niepełnosprawnościami, dla kobiet i tak dalej. I teraz właśnie ma ruszyć seria, znaczy nawet nie seria, bo to jest jednodniowe wydarzenie, 20 kwietnia. Można się jeszcze zapisać. Właśnie taki dzień targów pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Mają tam prezentować się przeróżne organizacje na całym świecie z sektora publicznego, z tego co widzę, no, które mogłyby być, które mają już doświadczenie w zatrudnianiu właśnie osób z niepełnosprawnościami i które są na takie osoby otwarte, żeby mieć takie osoby w swoich zespołach. No i jeszcze ma być potwierdzona jakby cała lista organizacji, które tam się będą prezentować, natomiast na 100% już potwierdzone są organizacje unijne, bo właśnie EPSO, czyli biuro zajmujące się rekrutowaniem pracowników dla instytucji unijnych, jest już potwierdzonym uczestnikiem tego wydarzenia, więc można spokojnie liczyć na to, że jak interesuje was praca właśnie gdzieś w ramach Unii Europejskiej, to na pewno pojawią się tam odpowiedzialne za to osoby, będzie można się zapoznać z ofertami, porozmawiać i gdzieś nawiązać kontakty. Prawdopodobnie będą też inne organizacje, to się jeszcze z czasem dowiemy, natomiast warto się zapisywać już, bo miejsca są ograniczone i no, może się okazać, że już tych miejsc zabraknie, kiedy wy postanowicie się zapisać, więc lepiej to zrobić wcześniej niż później. Ja będę oczywiście też brał tam udział, nie jako bynajmniej pracodawca czy wystawca, ale jako uczestnik, więc sam jestem ciekaw, co się będzie działo. No i mam nadzieję, że komuś z was takie targi również pomogą.
0: A ja mam nadzieję, że komuś pomoże notatnik brajlowski, kolejny, który się pojawił, ale jak każdy, jakby to powiedzieć, szanujący się projekt, ma swój jakiś taki charakterystyczny rys tym razem. No trzeba będzie się czymś chyba wykazać, żeby go w ogóle zacząć używać. Bo trzeba go będzie chyba samemu złożyć.
3: Tak jest. To jest projekt, który stworzył Drew Weber, którego wcześniej kojarzyłem z pracy w radiu, ale on ostatnio właśnie takie bardzo kreatywne pomysły zaczął tworzyć na zastosowanie rzeczy, które już mamy, taki ostatnio ten skrót, który Paweł pokazywał, pozwalający nam monitorować, co się dzieje na naszym komputerze. On to zrobił dla JOS-a, to zostało dla NVDA przerobione. No tutaj jest podobnie. Mowa o notatniku, który on nazwał sobie

0: Naughty, pisane Notel. Będzie w komentarzu link do strony. No i cel tego projektu jest taki, żeby stworzyć notatnik brajlowski z normalnym komputerem Windows, komputerem systemem Windows za około 500 do nawet $300. Jak to zrobił? No, wykorzystał rzeczy, które już są na rynku, bo generalnie urządzenie składa się z kilku elementów. To jest, zercem tego jest taki malutki mini komputer. On akurat tutaj zastosował model Mele Quieter C3. To jest takie malutka skrzynka, która ma procesor Celeron, 8 GB RAM-u, dysk 256 GB i Windowsa 11. To ma małe rozmiary, to jest około 16x9x6 cm. On to w salach podawał, ja to sobie szybko przekonwertowałem. I co do tego podłączamy? No, podłączamy baterię i on tutaj proponuje ten dostępny powerbank od AT Guys, który ma tam jeszcze sygnały dźwiękowe, ale też sugeruje opcję bez takich sygnałów, no tylko wtedy musimy sobie jakoś radzić z pilnowaniem naładowania. I jako klawiaturę brajlowską stosuje Orbit Ridera, czyli to jest ta malutka klawiatura brajlowska na Bluetooth. Jak to zrobił, żeby to bardziej było odczuwane jako notatnik, jaki uproszczony interfejs? No, zrobił to, tak jak jego poprzedni zresztą projekt z tym monitorowaniem mowy, jako skrypty dla JOS-a. I to jest właściwie najdroższa część tego wszystkiego, przynajmniej dla nas, no bo on tutaj sugeruje, żeby kupić sobie tą licencję roczną i to faktycznie wychodzi tam jakieś $100, tam może troszkę więcej, czego no w Polsce nie ma. Więc gdybyśmy to chcieli zrobić tak jak on i użyć jego skryptów, no to ten JOS by kosztował dwa razy tyle, ile pozostałe komponenty.
1: No ewentualnie trzeba by było jakoś tam kombinować z VPN-ami, z amerykańskim adresem, tak. bo to się zrobić da. Ja to kiedyś sprawdzałem. No tylko mamy wtedy angielskiego JOS-a, tak?
0: Tak.
1: Z tym się trzeba wtedy liczyć.
0: No ale co nam daje ten JOS? No on po prostu go troszeczkę oskryptował, więc po włączeniu tego komputera i po instalacji tych skryptów otwiera nam się takie specjalne menu, które też zawsze możemy wywołać jednym akordem. No i w nim mamy szybkie skróty, żeby otworzyć notatnik, żeby odtwarzać tam jest Winamp i Spotify, wejść do przeglądarki, do poczty. Mamy specjalny akord do ustawień dźwięku, gdzie możemy zwiększać, zmniejszać głośność oraz prędkość tego JOS-a. To bardzo mi przypomina te warstwy w FacMate, jeśli ktoś kojarzy. To działa bardzo podobnie, tylko tutaj no, akordami sterujemy głośnością i prędkością syntezy. No i w aplikacjach, które on wspiera właśnie w tym Spotify'u, w Winampie, jeśli jesteśmy w tych aplikacjach, no to zostały dodane dodatkowe skróty, właśnie akordy, którymi możemy zarządzać tym odtwarzaczem. Przeskakiwać ścieżki, otwierać kolejkę odtwarzania, pauzować, no i tak dalej. No a poza tym, no to jest po prostu normalny Windows, no a przez to, że JOS dobrze radzi sobie z obsługą Windowsa z klawiatury brajlowskiej, no to praktycznie możemy na nim zrobić wszystko, co na normalnym komputerze. Oczywiście jest przeglądarka, możemy swoje aplikacje instalować, jakiś Office, to urządzenie ma Bluetooth i wejście słuchawkowe, więc możemy no, podłączyć sobie jakieś głośniki czy słuchawki, pracować przez jakieś 6 godzin, a przynajmniej tak tutaj pisze Drew, że z tymi powerbankami, które on proponuje, no to to urządzenie będzie działało przez 6 godzin. No, kreatywny pomysł. Mówię, w naszych realiach troszeczkę trudniejsze do zrealizowania, głównie przez tego JOS-a. Co nie znaczy, że no nie dałoby się czegoś takiego zrobić. Takich malutkich konstrukcji jest dużo, nawet takie z klawiaturą QWERTY. GPD, taka bodajże chińska firma, produkuje takie urządzenia GPD Win, GPD Micro, które też mają Windowsa. To nawet mogą być o tyle lepsze rozwiązania dla nas, że one mają klawiaturę QWERTY, taką malutką jak w starych smartfonach. Mają głośnik wbudowany, więc tutaj, no, tutaj nie ma głośnika. Mają swoją baterię, więc to są jeszcze mniejsze urządzenia. Cenowo chyba, ja teraz nie pamiętam, ile takie urządzenia kosztują, ale to może być minimalnie drożej. Nie wiem, może w granicach powiedzmy $600-700, czyli na nasze, ile to by wychodziło na dzisiaj?
2: $700, no to
3: koło 3000 zł, 3,5.
1: No właśnie. Coś koło tego.
0: No ale jakby ktoś właśnie chciał takie dosłownie kieszonkowe urządzenie z Windowsem, no to dałoby się coś takiego zrobić. No jakby ktoś chciał...
2: Tylko jest, ja tak? Tu widzę ten problem. bo wiele osób mówi, no bo w sumie podobny zestaw można by zrobić, okej, może bez skryptów, powiedzmy, no ale nie wiem, ze smartfona. I ludzie mówią, że problem z tymi rzeczami jest taki, że oni to często na przykład robią sobie do szkoły, na studia czy coś tego typu. No i teraz tak, masz powerbanka, jedna rzecz, komputer, drugie, klawiatura brajlowska, trzecie, jak i słuchawki, czwarte. Masz cztery rzeczy, które musisz spiąć ze sobą, żeby to wszystko działało. Bo tak miałem trochę nadzieję, że gość zrobi do tego jakieś coś, żeby to można było jakoś razem spiąć.
0: Tak, proponuję taśmę samoprzylepną na stronie.
2: Okej.
1: Fantastycznie.
2: To wiesz, tak szczerze mówiąc, to ja bym chyba już właśnie wolał chyba kupić sobie jakiś smartfon, nawet niech będzie z Androidem, powiedzmy, jak ktoś nawet tego nie lubi, no to powiedzmy do jakiegoś notowania sobie, to będzie na pewno mniejsze i przynajmniej odpada powerbank.
0: Tak, tak, ja raczej też.
3: Albo iPad.
0: No właśnie, iPad z futerałem, z klawiaturą nawet.
3: Tak, tak.
0: Jak ktoś chce klawiaturę. Albo tego Orbita, jak ktoś chce bardzo w Braille'u pisać, no bo on działa z iPadem.
2: Także to już będą dwa urządzenia, a nie trzy, więc to będzie na pewno jakoś tam bardziej zintegrowane. No albo w ogóle laptop jakiś prosty za 2000, wtedy to jest też podobnych rozmiarów, a w sumie okej, nie ma brajlowskiej linijki, natomiast NVDA jest darmowy i no tak się trochę zastanawiam. No ale może komuś się coś takiego przyda, ja nie twierdzę, że nie. No ale właśnie tak się zastanawiam, może ktoś coś w komentarzu napisze, komu by się coś takiego mogło przydać, bo może
1: u nas są
2: sens.
1: Zainteresowani wśród naszych słuchaczy. No,
2: tylko nie wiem, czegoś nie wiem, albo nie widzę.
0: Tak piszcie powiem. Śmiało, ja też myślę, że to może w Stanach ma większy bez, bo tam jednak więcej osób lubi pracować stricte Braille'em. Tam dużo osób wychowanych na dodatnikach brajlowskich, nawet w szkołach. No tak się do tego przyzwyczaiło, że ja nawet znam takie osoby, no i na faktycznie wolą pracę w Braille'u, no ale no, dla takich ludzi też są iPady w sumie, no nie wiem. Ale wydawało mi się, że
2: właśnie, no,
0: ciekawy może, pomysł mniej więcej, więc...
2: No może to jest jakiś przyczynek do może jakiejś dyskusji, może ktoś coś zrobi mimo wszystko takiego ciekawego, no, zobaczymy. Otwarcie być ze sobą. Cóż by to mogło być? Mi to się kojarzy z reguły z jakimś projektem, który, nie wiem, jakaś, nie wiem, fundacja albo ktoś tam tworzy. Natomiast okazuje się, że tak może się nazywać również gra planszowa, która w dodatku jest dostępna dla niewidomych. O co w tym chodzi, to już wątpliwie Paweł.
3: Zasadniczo to powinno być otwarcie być ze sobą. W sensie otwarcie to jest tytuł, być ze sobą to jest podtytuł trochę. Jak Gwiezdne Wojny, Atak Klonów. Nie przymieszając. Jest to gra planszowa. Gra planszowa stworzona przez designerkę, graficzkę staje się też i psycholożkę, panią Małgorzatę Pękale, z którą zresztą zasadzamy się na wywiad tutaj na łamach Tyflo Radia na antenie, więc autorka nam sama o tej grze, myślę, w niedalekiej przyszłości opowie więcej. Jest to gra nie do końca planszowa, jest to gra może bardziej taka karciana, ale nie w klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko że po prostu losujemy karty i w związku z tymi kartami coś robimy. A co robimy? No, jak sugeruje tytuł, otwarcie, czyli otwieramy się na siebie. To jest taka gra. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś grał albo słyszał o takiej grze Pytaki. To jest taka dość popularna gra, głównie pod kątem rodzin albo bardzo dobrych grup znajomych, gdzie losujemy karty z różnymi takimi pytaniami a propos, takie sprawdzanie, na ile siebie nawzajem znamy. No to tu jest troszeczkę podobna zasada, tylko że chodzi o takie głębsze, bardziej emocjonalne otwarcie się na siebie. No i takie zadawanie pytań, które mogą być czasem trudne, czasem po prostu mogą sprawić, że porozmawiamy na jakiś temat, na który nigdy nam nie przyszło do głowy, żeby porozmawiać. A czasami to trudne oznacza jakieś takie bardzo życiowe dyskusje. Tam z tego, co wiem od autorki, to nawet w takie tematy są wprowadzane, jak właśnie przemijanie, śmierć, radzenie sobie z żałobą, ale też jakieś właśnie kwestie z jakimiś naszymi psychicznymi rzeczami do przepracowania. No jest to gra na pewno, nie jest to gra lekka, natomiast na pewno jest to taka gra, którą można wykorzystać albo w jakimś procesie terapeutycznym, albo rzeczywiście w takiej dobrej grupie znajomych, gdzie już na tyle się długo znamy i ufamy sobie, że chcemy się pootwierać na siebie i na trochę głębsze tematy porozmawiać. I dlaczego o tym my w ogóle wspominamy w Tyflo przeglądzie? Ano, bo gra posiada również cechy dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Ja tą grę troszeczkę konsultowałem i pomagałem jej się stać dostępną. No i muszę powiedzieć, że jest ciekawie. Są karty, na których są nadrukowane takie wyczuwalne kropki i w zależności od ilości tych kropek te karty mają jakieś różne cechy, właściwości. To jest ważne w trakcie rozgrywki. Natomiast żeby się zapoznać z tym, co na karcie się znajduje, czy jakieś polecenie do wykonania, czy na przykład zdjęcie, bo są na przykład karty z obrazkami, ze zdjęciami i my musimy wtedy to zdjęcie jakoś zinterpretować i sobie na ten temat porozmawiać. Na przykład no mamy zdjęcie człowieka na plaży nad morzem i można naprawdę w dowolną stronę pójść z tym, bo można sobie podyskutować o tym, że a pamiętacie jak pierwszy raz byliśmy nad morzem, albo mi morze kojarzy się z wolnością i nie wiem, piękną przyrodą. No i można tak sobie popłynąć. Ale są też bardziej konkretne. Jak my do tego jako osoby niewidome mamy dostęp? No, na kartach są nadrukowane kody QR. Wystarczy tylko dowolnym czytnikiem takich kodów w smartfonie rozpoznać kod na karcie i zostanie on odczytany. Te kody nie są jakieś trudne do znalezienia. One są też jakoś oznaczone tak dotykowo, taką obwódką, że można je spokojnie dotknąć miejsca, w którym one są. No i wystarczy wtedy skierować telefon. To już wtedy z reguły nie trwa długo, zanim zostanie rozpoznany kod. I ważne, żeby nie mieć za wielu kart gdzieś tam przed sobą na stole, no bo wtedy wiadomo, te kody się mogą mieszać. Warto taką kartę mieć jedną przy sobie, albo w ręce, albo na stole. No i wtedy sobie ją rozpoznać. Gra też jest bardzo opatrzona i nad tym jeszcze pracujemy. Instrukcją obsługi, która docelowo ma być dostępna. Są jakieś też materiały z audiodeskrypcją do gry. Wszystko jest w linkach, które damy w komentarzu. I grę można już kupić w przedsprzedaży. Gra kosztuje 220 zł. I gra, pierwsza jakby wysyłka tych gier planowana jest na gdzieś około 5 kwietnia. Więc no jeżeli szukacie jakiegoś ciekawego pomysłu na prezent wielkanocny, może chcielibyście coś takiego z rodziną swoją przepróbować, albo z jakąś grupą znajomych, albo z drugą połową, albo no z kimkolwiek, to no może być to ciekawe. Na pewno nie jest to lekka gra, natomiast myślę, że warto się nią zainteresować, bo pomysł jest ciekawy i zawsze jest to jakieś przetestowanie też poniekąd pewnych praktyk, dobrych praktyk w zakresie udostępniania tego typu gier. Fajne jest to w tej grze, że w tej grze nie chodzi o to, żeby w niej wygrać. I punkty są typowo umowne i możemy je sobie w sposób bardzo umowny również i bardzo dowolny przyznawać sobie nawzajem w zależności od tego, na ile oceniamy wypowiedź współgraczy. No to już możemy te punkty po prostu tam przyznać otwarcie, być ze sobą. Na razie przedstawiona w ten sposób, ale jakoś w najbliższym czasie będziemy też mogli porozmawiać o tym z samą autorką.
2: Ciekaw jestem, czy ktoś ze słuchaczy próbował kiedyś, chciał w ogóle stworzyć książkę Daisy. Tak czy inaczej, gdyby chciał, to może, bo jest darmowy i dostępny program do tworzenia książek Daisy właśnie.
1: Tak, w ogóle tych narzędzi do tworzenia książek Daisy to jest, jak się okazuje, całkiem spoko, całkiem sporo, natomiast i z ich dostępnością bywa różnie. Te, które powinny być dostępne, czasem okazuje się, że z dostępnością mają problemy, a te, które mało kto kojarzy być może, no to okazuje się, że z tą dostępnością nawet radzą sobie nie z gorzej. I na program Tobi, Zwrócił ostatnio uwagę Brian Hardgen, który myślę, że przynajmniej części naszych słuchaczy jest znany z różnych skryptów JAWS-owych, chociażby z narzędzia Lizzie i jeszcze pewnie kilka innych rzeczy by się znalazło w jego wykonaniu. No i Brian właśnie szukał oprogramowania, które pozwoliłoby mu stworzyć książkę DAISY. On co prawda zależało mu, jak dobrze pamiętam, też na jakimś takim rozdzieleniu, że on chciał też tworzyć książki tylko tekstowe DAISY i Tobi akurat tego zdaje się nie potrafi, natomiast potrafi stworzyć DAISY w audio, możemy tam dodać tekst i co najważniejsze, aplikacja jest dostępna i ma bardzo dobrą dokumentację. Dokumentacja jest oczywiście w języku angielskim i tu od razu muszę powiedzieć, że kiedy wszedłem na stronę tego narzędzia i je pobrałem, no to po instalacji, kiedy chciałem przeczytać dokumentację online, to niestety ona się z jakiegoś powodu nie podlinkowała. Nie była ona dostępna, pokazało się 404, ale wbudowana dokumentacja w program jak najbardziej się otworzyła, była dostępna, mogłem sobie tam wszystko poczytać i faktycznie no ten Tobi ma naprawdę rozbudowaną pomoc. Tworzenie książki DAISY to w ogóle nie jest prosty i taki trywialny proces. Ten proces wymaga dość dużego zaangażowania, pewnie wiedzy też, ale wszystkiego można dowiedzieć się z tej angielskiej dokumentacji, jak tego narzędzia używać. Więc jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli chcecie stworzyć książkę DAISY, no to zainteresujcie się Tobim. Będzie link tradycyjnie w komentarzu pod audycją.
2: Nowy odcinek podcasta IBIO in Action. To oznacza, że prawdopodobnie tych rzeczy w podcastie jest dużo i prawdopodobnie jest o czym mówić, Pawle, jak rozumiem, bo z reguły nie mamy takich newsów, że pojawi się jakiś odcinek podcasta, więc tu wnioskuję, że tak. Będzie kilka rzeczy w tym podcaście,
3: tak,
2: o których
3: warto
2: powiedzieć.
3: To jest podcast nowy Europejskiej Unii Niewidomych. Ja o nim już mówiłem na początku jego wychodzenia, czyli kiedy wyszedł pierwszy odcinek przed świętami Bożego Narodzenia. I podcast jest no, o tyle ciekawy, że próbuje poruszać kilka tematów w jednym odcinku, no jakoś związanych z życiem osób z dysfunkcją wzroku w Europie. No i my mamy już drugi odcinek, mówię my, bo jestem również współprowadzącym tego podcastu. Podcast jest w języku angielskim. No i za jakie tematy wzięliśmy się tym razem? Jak wiadomo, tak jak przy ostatnim odcinku, przy odcinku numer 1 jest oczywiście kilka informacji o tym, co nowego w samej organizacji, to może osoby, które nie interesują się na co dzień życiem IBIU, interesować troszkę mniej, aczkolwiek polecam, bo jest kilka zmian personalnych, też jest troszeczkę o tym, co tam w Portugalii słychać, a propos ich prawa dostępnościowego. Natomiast mamy taki główny temat, zawsze to się tam nazywa u nas focus topic, czyli temat główny, któremu poświęcamy najwięcej tak naprawdę czasu i on odnosi się do jakiegoś problemu, który my jako osoby z dysfunkcją wzroku w Europie, no i nie tylko, mamy. I tym razem padło na dostępność informacji na temat produktów konsumenckich. No i tu chodzi głównie o takie rzeczy, które kupujemy w sklepach spożywczych, powiedzmy jedzenie, gdzieś tam chemia i tak dalej, napoje i pochyliliśmy się nad tym, no co można by zrobić, jakie kroki są w tym momencie czynione, żeby te produkty mogły stać się bardziej dostępne. No jest to taka dyskusja trwająca około 15 minut z Javierem Pitą. Javier Pita to CEO, szef firmy Navilens, hiszpańskiej firmy od wspominanych już wielokrotnie w łamach tego przeglądu znaczników, takich kodów QR specjalnych stworzonych dla osób właśnie niewidomych, żeby one łatwo były wykrywalne. Oraz z Bartem Simonsem. Bart to w ogóle jest już no, długa historia. My z Bartem współprowadziliśmy już IBU Access Cast jeszcze w czasach, kiedy ten podcast był grany. Bart jest osobą niewidomą z Belgii, ekspertem do spraw dostępności. No i na potrzeby tego podcastu wystąpił jako przedstawiciel Europejskiej Unii Niewidomych w ANEC-u. ANEC to jest taka europejska organizacja standardów, czyli oni ustanawiają różne standardy w przemyśle, w różnych branżach przemysłowych i komercyjnych i tak dalej, których potem przedsiębiorcy się muszą wywiązywać. No i tutaj też za pomocą ANEC-u próbuje się dojść do tego, ażeby no jakoś to prawnie wymóc, żeby produkty były takie powszechnego użytku bardziej dostępne dla osób właśnie niewidomych. No i dyskutowaliśmy sobie, jakie są różne możliwości, jakby to można rozwiązać. No, ciekawych rzeczy się można dowiedzieć. Zachęcam do posłuchania, bo mówimy oczywiście o NaviLens trochę, ale wspominamy też Zuzankę w kontekście dat ważności. Dowiedziałem się na przykład, że takie organy zajmujące się standardami nie narzucają nikomu rozwiązania, tylko zakreślają takie ogólne wytyczne, jak dany postulat powinien zostać wykonany, a konkretne już szczegóły techniczne pozostawia się kreatywności rynku. No, też się dowiedziałem, chociaż w sumie to mogłem się tego domyślić, że kody kreskowe to posiadają tylko sobie informacje o nazwie produktu i chyba też dacie ważności. No i w sumie trochę porozmawialiśmy o tym, co by można zrobić, jakie są troszkę plany w tym NaviLens, jakie inne rozwiązania można by zastosować, bo no nie tylko technologią żyjemy i technologia nie zawsze jest praktyczna. Na przykład Braille jest też całkiem fajną opcją, żeby na przykład produkty spożywcze były podpisane tak samo jak leki. To byłoby super. I tak wyglądała ta nasza dyskusja, natomiast na sam koniec łączyliśmy się z naszym korespondentem. Taką sekcję też mamy, że co odcinek bierzemy sobie na celownik inny kraj z krajów, które są członkami EBU. No i tym razem były to Niemcy. Rozmawialiśmy z Rainerem Delgado troszeczkę na temat międzynarodowego konkursu piosenki osób z dysfunkcją wzroku i LSC, który już w maju i to jakoś tak wypada, że jest to dzień przed finałem Eurowizji, więc no, trzeba będzie tą uwagę naprawdę mocno podzielić. No i troszeczkę o tym, jakie ostatnio w Niemczech aktywności są podejmowane. Troszeczkę też zahaczyliśmy o temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Więc no, całość trwa około 50 minut. Myślę, że jak znacie angielski, warto posłuchać. Jak angielski jest dla was trochę bardziej obcy, zawsze możecie się zapoznać z transkrypcją, którą możecie sobie potem przetłumaczyć również za pomocą na przykład przeglądarki lub innego oprogramowania. No i mam nadzieję, że czegoś ciekawego się z tego podcastu dowiecie. No i jak będzie następny odcinek gotowy, to oczywiście znów się tutaj spotkamy i o tym porozmawiamy.
2: Dla miłośników teraz Linuxa coś będzie, bo wychodzi nowy czytnik ekranu na Linuxa. Od Divia tutaj Piotrek informację znalazł.
0: Tak jest, to jest projekt, który właściwie rozwija już się ponad rok, ale teraz ludzie, którzy nad tym pracują, deweloperzy stwierdzili, że jest w takim momencie, kiedy już można wypuścić pierwszą taką publiczną wersję, to jest jeszcze wersja beta 0.1. Tutaj w poście, który opublikowali, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierali ten projekt, bo no na Linuxie no to mieliśmy tak naprawdę tylko jeden czytnik ekranu, no właściwie historycznie dwa, ale teraz jest tylko Orca. No i Orca jest napisane w Pythonie, więc momentami dostaje zadyszki, potrafi się zawiesić. No są osoby, które przez to nie lubią Linuxa, bo no to faktycznie tam czasami są problemy. No i za bardzo, no, na Windowsie mamy alternatywy. Na Linuxie niekoniecznie, a nie pomagał fakt, że dokumentacja i systemy dostępności na Linuxie no są bardzo słabo udokumentowane, tam jest jeszcze większy bałagan niż na Windowsie, a na Windowsie ponoć też jest trochę bałagan dokumentacji. No ale ci ludzie stwierdzili, że chcą spróbować napisać nowy screen reader w takim języku, który da im dużo szybszy czas reakcji i padło na taki nowy język, ostatnio bardzo popularny Rust, czyli to będzie naprawdę bardzo szybkie. No i po roku prac naprawdę ciężkich wyszła pierwsza wersja tego czytnika, która, no, oni sami podkreślają, że to jest jeszcze bardzo wczesne stadium rozwoju, ale już takie podstawowe funkcje ma i proszą, żeby każdy sobie go ściągnął, testował i zgłaszał im błędy. A co to dokładnie potrafi, to już wam mówię. czytanie stron internetowych, czytanie aplikacji GTK i QT. GTK to jest taki główny system, w którym pisze się aplikacje na Linuxie. Tylko tutaj jest informacja, że na razie aplikacje GTK 4, czyli te najnowsze, jeszcze nie są wspierane. Konfiguracja głosów i prędkości przez plik konfiguracyjny, więc no tutaj widać, że to jest jeszcze bardzo wczesne, tutaj nie ma żadnego okna ustawień. No i na razie też nie ma skrótów klawiszowych, tam już jakieś API do tego są zaimplementowane, ale że każdy pulpit na Linuxie, bo na Linuxie jest kilka pulpitów, robi to troszeczkę inaczej,